0: I my się teraz przeniesiemy na Żoliborz. Z nami na łączach pan Rafał Pykało z ruchu społecznego Ratujmy Zielony Żoliborz. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: To o co chodzi, o jaki Zielony Żoliborz, w czym jest rzecz? Państwo protestowali w ostatnich dniach, ale sprawa chyba jest dużo dłuższa. O co konkretnie chodzi, o jaki Zielony Żoliborz państwo walczą?
1: Tak, sprawa rzeczywiście nie dotyczy ostatniego czasu, a w zasadzie ostatnich lat. W ostatnim czasie rzeczywiście przybrało to na sile ze względu na to, że Urząd Granicy Żoliborz jakby podjął kolejne kroki, czyli podpisał umowę z wykonawcą. Jeżeli chodzi o sam teren, jeżeli mam to przybliżyć, to jest teren ostatniej białka na Żoliborzu, na skraju, na granicy z Wolą. Jest to taki dziki teren, nieuporządkowany, około 7000 metrów kwadratowych, teren zielony. Można powiedzieć praktycznie zalesiony. Występuje tam ponad 400 drzew, z czego zgód wydanych, jeśli chodzi o możliwość wycinki drzew, jest wydanych chyba 182, a drzewa są objęte pozwoleniem na wycinkę. Na terenie tym zielonym występuje także około 50 gatunków ptaków. A mówię, protest można powiedzieć nabrał na sile ze względu na to, że mimo tego oporu, mimo tego, że ten teren po prostu jest cenny dla mieszkańców Żoliborza Południowego, gdyż nie mamy tu żadnego terenu zielonego w okolicy, mimo tych protestów, no, urząd podjął kolejne kroki, czyli podpisał umowę z wykonawcą na budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego na tym terenie.
0: To jest duży kompleks żłobkowo-przedszkolny, tak przynajmniej wyglądają te projekty, które gdzieś w internecie można znaleźć. Czy jaki to jest teren, albo na ile dzieci jest planowana ta inwestycja?
1: Tak, pozwolenie na budowę to jest na obiekt żłobkowo-przedszkolny na 350 dzieci. To jest największa placówka w Warszawie. W ostatnim czasie wystąpiliśmy z zapytaniem do Urzędu Dzielnicy, ile jest wolnych miejsc w placówkach przedszkolnych na Żoliborzu, i to odpowiedź z Urzędu Dzielnicy Żoliborz. To było 290 wolnych miejsc w placówkach publicznych. No wiemy, że z demografią w Polsce jest taki problem, że nie tylko oczywiście na Żoliborzu, jak i w całej Polsce. W samej Warszawie wiemy, że miejsc w przedszkolach jest 4000, a w żłobkach 2000 po rekrutacji teraz we wrześniu, więc jakby no tutaj wiemy, że żadnego uzasadnienia demograficznego dla takiej inwestycji nie ma, bo tych miejsc, te miejsca w przedszkolach są. Ta inwestycja była jak najbardziej potrzebna, kiedy te osiedla powstawały, także te bezpośrednio blisko inwestycji, czyli w latach można powiedzieć 2019-2020, kiedy te osiedle się budowały i kiedy ludzie się tutaj wprowadzili. Dzisiaj dzieci tych osób, które tutaj się wprowadzały, no, są w wieku szkolnym, to jest między 8, 10, 12 lat. I takie dzieci obserwujemy głównie tutaj na osiedlach. I dla takich dzieci brakuje tutaj miejsca. Natomiast dla dzieci w przedszkolach miejsc na Żoliborzu nie jest problemem znalezienie miejsca w placówce publicznej na Żoliborzu obecnie, tak?
0: Czyli nie ma protestujących mieszkańców, którzy żalą się, że nie mają gdzie dzieci do przedszkola posłać? Czy może są mieszkańcy, którzy są za budową takiej inwestycji?
1: No czy tak wiadomo, że te kilka, można powiedzieć, osób takich się znalazło, no bo jakby jest też oczywiście część mieszkań, które jest tutaj wynajmowana, natomiast jakby to jest tak znikomy procent, że według analiz, które my przedstawiliśmy do Urzędu Dzielnicy, które publikujemy u nas na stronie, no to ten przyrost na osiedlu ze względu na średnią wieku, która tutaj wynosi według naszych analiz około 43 lata, no będzie coraz mniejszy. To według tych szacunków i danych GUS-u, którymi się posługujemy, no ten przyrost będzie na poziomie około 20 dzieci rocznie, więc jakby no ciężko znaleźć wytłumaczenie, dla kogo ta placówka będzie, tak? No jeżeli ktoś chciałby mieć rzeczywiście placówkę dla oddaloną o kilka kroków, no to zawsze się znajdzie jedna czy dwie osoby, które tu się wprowadziły, które będą taką placówkę chciały. Natomiast to jest tak znikomy procent, jak oceniamy osoby, które, to o tym może jeszcze oczywiście wspomnę, podjęliśmy się takiej inicjatywy obywatelskiej, czyli uchwały obywatelskiej o zaniechaniu tej inwestycji, to oczywiście większość ludzi, którzy tutaj przychodzi, to cenią ten teren zielony i na tym nam zależy. Oczywiście, jeżeli placówka publiczna, jeżeli urząd ma potrzebę budować placówkę publiczną albo zwiększyć zakres dostępu do takich placówek, to te możliwości na Żoliborzu nadal są, ale nie kosztem wycinki prawie 400, w sumie 400 drzew i tego terenu. Tak.
0: Państwo zrobili, czy nie wiem, czy ta petycja trwa, czy to jest działanie, które miało miejsce, ale inicjatywę uchwałodawczą, złożyli ten projekt takiej uchwały, żeby te inwestycje zahamować. Jak wygląda teraz sytuacja? 30 września, czy tam to przedszkole jest budowane, czy Rada Dzielnicy coś odpowiedziała, odesłała państwa gdzieś, jakie są teraz podejmowane kroki, albo jaki jest stan faktyczny?
1: Znaczy jeszcze tego chciałbym rozróżnić. Oczywiście pierwszym krokiem, którym podjęliśmy, to była petycja, to kilka lat temu i pod tą petycją też się tam podpisało ponad 1800 osób. Jakby uznaliśmy, że petycja nie ma żadnej mocy prawnej i to składane zarówno do Urzędu Dzielnicy Żoliborz, jak i na ręce prezydenta Rafała Trzaskowskiego także było. Ta petycja nie była rozpatrzona nigdy przez lata, więc jakby podjęliśmy krok, na który jakby najbardziej formalny i realny, to podjęcie tej uchwały, czyli przygotowaliśmy projekt uchwały o zaniechaniu tej inwestycji. Zapytaliśmy nasz urząd dzielnicy o to, ile jest czynnych wyborców na Żoliborzu, gdyż żeby taka uchwała mogła być wniesiona, musi oczywiście ona mieć moc w postaci 1,5% czynnych wyborców Żoliborza. Odpowiedź oczywiście otrzymaliśmy. Tych głosów powinniśmy zebrać tam dokładnie 599 na podstawie danych, które otrzymaliśmy z urzędu. Zebraliśmy ich 1857. Założyliśmy komitet, o czym poinformowaliśmy Urząd Dzielnicy Żoliborz i na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy złożyliśmy projekt uchwały wraz z tą listą podpisów. Urząd Dzielnicy powinien oczywiście te podpisy przeliczyć, sprawdzić oczywiście projekt uchwały i jeżeli jakiekolwiek błędy formalne w tej uchwale występują, zgłosić je do komitetu. No i przewodniczący powinien wówczas nadać bieg tej uchwale i skierować ją na sesję Rady Dzielnicy. No i tutaj to jest ten moment, kiedy rzeczywiście spotkaliśmy się z działaniem niezgodnym z prawem, czyli przewodniczący samodzielnie podjął decyzję, iż odmawia, tak uzyskaliśmy odpowiedź, odmawia realizacji tego zadania. Nie poddał tego pod jakąkolwiek opinię prawną, nie zgłosił żadnych błędów formalnych komitetowi i nie nadał biegu tej uchwale, natomiast przeliczył głosy. Urząd potwierdził to, że wymagana liczba głosów ważnych jest ponad 1400, więc jakby wymagania formalne zostały spełnione. Natomiast Urząd Dzielnicy Żoliborz nie chce się podjąć procedowania tej uchwały, uważając, że nie są właściwym organem do realizacji tego projektu uchwały inicjatywy mieszkańców. Uważając, że jakby organem właściwym jest Rada Miasta. Oczywiście umowa z wykonawcą jest podpisana przez burmistrza Żoliborza. Inwestycja jest na terenie Żoliborza. No i jakby z naszego punktu widzenia, jak i prawnego, bo mamy także opinie prawne do tej inicjatywy, jak i do tych działań, które podjął obecnie urząd, powinna być poddana pod głosowanie sesji Rady Dzielnicy Żoliborz. Ale w ostatnim czasie taka sesja kolejna została w tej sprawie zwołana. Ten punkt w postaci projektu uchwały został dodany do porządku obrad. Przez ponad 3,5 godziny dyskutowano o tym porządku obrad, jak i o tej inicjatywie. Natomiast w momencie, kiedy poddano pod głosowanie ten porządek obrad, nie został on przyjęty, a więc jakby nie doszło formalnie do głosowania nad samą uchwałą. I notorycznie, że tak powiem, na każdej sesji, czy w tym temacie, czy nie w tym temacie, gdzie mieszkańcy występują i domagamy się podjęcia tej uchwały, jakby jest ten temat pomijany, tak.
0: O co w takim razie chodzi? No pewnie rozumiem, że ta inwestycja już częściowo, jakieś pieniądze zostały zapłacone, przelane. Czy to jest kwestia taka, że cała Rada Dzielnicy jest Państwu nieprzychylna? Czy to są kwestie jakichś powiązań politycznych z Państwa obserwacji? Jak to wygląda? I pytanie zasadnicze, co dalej mają Państwo zamiar z tym zrobić? Do kogo się skierować? Jak dalej procedować?
1: Znaczy tak, budowa formalnie rozpoczęła się, założono dziennik budowy po podpisaniu umowy z wykonawcą w marcu. Natomiast to jest jedna istotna kwestia, którą też urząd pomija. Umowę podpisano 26 marca tego roku z wykonawcą. Na początku marca, około 11 marca, mieszkańcy zgłosili do Urzędu Dzielnicy Żoliborz, jak i do RDOŚ-u, iż na terenie inwestycji gniazdo założył krogulec. Są to okoliczności, które jakby znane było burmistrzowi przed podpisaniem tej umowy. Czyli w momencie, kiedy taka informacja trafiła, mówię, to była informacja publiczna przekazana na ręce, znaczy do Urzędu Dzielnicy Żoliborz, jak i do RDOŚ-u o występowaniu takiego gatunku. Tak więc urząd, podpisując już tą umowę, miał taką informację, co też potwierdził na sesji. Wykonawca także miał taką informację. A mimo tego do podpisania tej umowy doszło. To był czas, kiedy urząd powinien ten przetarg unieważnić. I to jest pierwsza rzecz, której urząd nie zrobił. I tym podpisaniem tej umowy naraził na koszty, które obecnie, można powiedzieć, są generowane poprzez wstrzymanie tej inwestycji. Ta inwestycja jest nadal wstrzymana decyzją RDOŚ-u ze względu na występowanie tego gatunku chronionego w obrębie inwestycji, więc na ten moment teren jest ogrodzony, to ogrodzenie powstało. Budowa jest podpisana na okres 18 miesięcy od daty tego 26 marca z zakończeniem tej inwestycji we wrześniu 2027 roku. Żadne prace nie są prowadzone poza tym ogrodzeniem, które powstało. Dzisiaj ta umowa, już wiemy, że stała się umową o świadczenie niemożliwe. Wykonawca nie jest w stanie wykonać tej inwestycji w okresie do września 2027 roku. I to jest kolejna rzecz, której nie dopełni urząd i tak naprawdę naraża się na roszczenia ze strony wykonawcy, na ponoszenie jakichkolwiek kosztów wstrzymania tej inwestycji. A wiemy, że tej inwestycji nie wykona w tym terminie, a nie ma przesłanek, aby tą inwestycję formalnie, nie ma na podstawie ani umowy, ani ustawy o zamówieniach publicznych, aby ten termin wydłużyć. Więc jakby to jest kolejne działanie urzędu, które naraża na koszty nas wszystkich, można powiedzieć, podatników. Nie przystąpił do rozmów z wykonawcą, bo w drodze porozumienia tak naprawdę powinien urząd dzisiaj tą umowę rozwiązać, bo wiemy, że tej umowy nie jest w stanie wykonać w terminie do września 2027 roku.
0: I my jeszcze na Żoliborz będziemy wracać i z Państwem rozmawiać. Może się daleko nie mamy, wybierzemy, żeby Państwu przybliżyć, w czym jest rzecz, bo to nie jest jak zawsze, jak wszystko, rzecz łatwa. Rzecz jest zawiła i skomplikowana. No a mieszkańcy, jedno jest na pewno chyba to, co Pan może potwierdzić, z taką nieprzychylnością, to chyba najdelikatniej można ująć, ze strony Rady Dzielnicy się spotykają.
1: Tak, niestety tak, wiemy, że tutaj żadnej dobrej woli do rozmów z nami nie ma i jest to w każdy sposób pokazywane nam, jakby, że ten głos mieszkańców, dużej części mieszkańców, Żoliborz jest najmniejszą dzielnicą, a te blisko 2000 głosów, które były w krótkim czasie zebrane, jest cały czas pomijane.
0: O czym powiedział pan Rafał Pykało z ruchu Ratujmy Zielony Żoliborz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Jest godzina 10:04. Ja Państwa bardzo serdecznie przepraszam, no ale tak czasami bywa. Życzę Państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Szymon Christianus, Jakub Duszek już jest i Państwu informacje najnowsze podaje.
2: Nocne powtórki w net. Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wojna na Ukrainie.
2: Dmytro Antoniuk, dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
2: Rosjanie zbombardowali Ukraińską Akademię Nauk. Jakie są uszkodzenia, jakie to są straty dla nauki ukraińskiej?
3: Niestety tak jest. Wczoraj w biały dzień po prostu rakieta rosyjska rozwaliła, tak powiem, prezydię Ukraińskiej Akademii Nauk w samym centrum Kijowa na ulicy Włodzimierskiej, ulica Włodzimierska po ukraińsku, niedaleko od, naprzeciwko, tak można powiedzieć, od Starego Uniwersytetu imienia Szewczenki, gdzie znajduje się między innymi Biblioteka Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mam nadzieję, że już po pierwszych ostrzałach rosyjskich została wywieziona. Na razie nie mam takiej informacji, ale spodziewam się. No i wczoraj doszło do kolejnego ostrzału, w wyniku którego co najmniej jedna osoba straciła życie w prezydium Ukraińskiej Akademii Nauk. Dramatyczne zdjęcia, myślę, że Państwo też wiedzieliście, jak ludzie stali za oknami, żeby nie zadusić się tym dymem, nie spłonąć na żywo w tym ogniu, który był w tym budynku. Budynek w połowie zrujnowany całkowicie. Jest między innymi ten budynek jest zabytkowym budynkiem, którego można zobaczyć na banknotach ukraińskich 1000 hrywien. Jest po prostu ten budynek tam namalowany. Jest tam jego zdjęcie. Budynek z 1852 roku. Także co najmniej jedna osoba, to młoda kobieta, 36 lat, straciła życie i kilka osób zostało poszkodowanych. Także oczywiście to jest poważny, potężny cios dla nauki ukraińskiej w ogóle. Ten budynek jest jednym z symboli niepodległej Ukrainy. I to, że Rosja w niego uderzyła, znów nam pokazuje, że celem Rosji jest w ogóle nie zajęcie Donbasu, Chersońszczyzny, Zaporoża, a likwidacja niepodległości Ukrainy.
2: Bo to nie był przypadek, to nie była zabłąkana rakieta.
3: Nie, to nie było oczywiście przypadek i powtórzę, że Rosja już celowała w to miejsce co najmniej kilka razy i jedno z też tragicznych ostrzałów rosyjskich zdarzył się w październiku 2022 roku. Też to było rano, w poniedziałek, kiedy ludzie jechali do pracy i tam spadła rosyjska rakieta, zabijając ludzi w ich samochodach. Było to dosłownie za 30 metrów od tego budynku.
2: Bo to jest druga, którą pamiętam, druga rakieta, bo pierwsza w Charkowie zniszczyła taki wielki skład i wielki magazyn książek na Ukrainie, tak?
3: No, wielkie składy książek, magazyny książek były wielokrotnie już niszczone w ciągu nawet kilku miesięcy. W sierpniu i w lipcu doszło do co najmniej trzech takich zdarzeń, trzy razy co najmniej. Rosja niszczyła wielkie, potężne magazyny książek różnych ukraińskich wydawnictw.
2: To skoro rakieta uderza w ciągu dnia w centrum Kijowa, w stary, ważny budynek Akademii Ukraińskiej, czy to jest tak, że to wpływa na psychikę mieszkańców Kijowa?
3: Ciężko powiedzieć, czy to oczywiście my jesteśmy po prostu wściekli z tego wszystkiego. A celem Rosji teraz jest to, żeby po prostu, skoro oni nie mogą nic zrobić z naszym wojskiem na linii frontu, to oni próbują skłonić cywilów ukraińskich do tego swym terroryzmem, w tym uderzeniem w Akademię Nauk Ukraińską, żebyśmy po prostu błagali Zelenskiego, Urząd Ukrainy, żeby przystać na kapitulację, którą nam narzuca Rosja. No, ale jak pokazują sondaże, determinacja Ukraińców i Kijowian przede wszystkim jest bardzo na wysokim poziomie. My jesteśmy gotowi walczyć dalej i nie poddać się na terroryzm rosyjski. Także tak, my jesteśmy bardzo smutni, tak, przez to uderzenie. To naprawdę jest ważny dla nas symbol i zabytek. Naprawdę nam jest bardzo bolesne to, że nasi rodacy, nasi bliscy tracą swoje życie, ale my jesteśmy gotowi nadal bronić swojej niepodległości, swojego Kijowa i innych miast ukraińskich.
2: I przygotowujecie się do zimy, bo o tej zimie dużo wczoraj rozmawialiśmy w klubie przyjaciół metali ziem rzadkich. Nie wiem, Dmytro, czy masz chwilę jeszcze na rozmowę, czy już musisz pędzić. Rozmawialiśmy o tym, że to może być bardzo, bardzo ciężka zima dla całej Ukrainy, że to może w konsekwencji być kolejnym momentem takiego dużego eksodusu Ukraińców z Ukrainy, bo może to być nie do wytrzymania.
3: Nie mam wątpliwości, że ta zima będzie bardzo ciężka dla nas wszystkich i dowodem na to było dzisiejsze bombardowanie w nocy balistyką rosyjską w Kijów i w infrastrukturę w stolicy Ukrainy. 14 balistycznych rakiet uderzyło w Kijów w różnych miejscach. Są też zabici ludzie w ciągu tego ataku nocnego rosyjskiego. Rosja celuje przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną w stolicy Ukrainy i nie tylko. Więc oni już, nawet nasz premier Korecki powiedział o tym, że jest informacja o tym, że Rosja ma cały plan szczegółowy o tym, jak i jakimi środkami niszczyć infrastrukturę energetyczną. No i to oni próbują ten plan zrealizować już być może od początku września lub nawet wcześniej. Wiedząc o tym, że my mamy też wielki problem z interceptorami, przede wszystkim z rakietami typu PAK-3, które jedyne są zdolne do zestrzeliwania rosyjskiej balistyki.
2: Bo wygląda na to, że ten system obrony jest ukraiński, jest na wyczerpaniu.
3: No nie powiedziałbym tak, bo ja jestem świadkiem tych ataków rosyjskich i poprzedni atak, nie wiem jak tej nocy, bo jeszcze nie mam informacji oficjalnej, ale poprzedni atak, kiedy Rosja też zaatakowała Kijów balistyką, to 60% tej balistyki zostało zestrzelone. Także jednak z wielkim trudem, z problemami, ale otrzymujemy środki, które pozwalają nam bronić się i bronić się skutecznie. Także nie powiedziałbym, że my jesteśmy już na końcu możliwości obrony naszego kraju.
2: No tak jak na pewno nie jesteście na końcu możliwości atakowania celów na terenie Rosji, ale zanim odpowiesz na pytanie o te cele, które osiąga wojsko ukraińskie, to powiedz, naiwne pytanie, ale czy leci 14 rakiet, uderza w jakieś cele, czy to słychać? Czy ty siedząc, będąc w domu, słyszysz przelot i uderzenia takiej rakiety?
3: Tak, siedząc w korytarzu, bo kiedy leci balistyka od początku alarmu, my mamy dosłownie 2 minuty do tego, jak przylatuje ta balistyka w Kijów. Także my potrafimy tylko przenieść się nadal od okien gdzieś do korytarzu, do windy na przykład, i tam siedzimy. I oczywiście to te uderzenia, te eksplozje są bardzo słychać, i to jest horrendalne przeżycie, mogę tak powiedzieć.
2: Czyli to po prostu, to nie jest abstrakcyjna bomba, która w coś uderza, tylko to jest coś takiego, co w każdym tym kijowskim bloku, w każdym domu to się odczuwa i każdy musi się gdzieś przenieść z daleka od okien, bo nie wie dokładnie, w jaki cel ta rakieta trafi.
3: Tak jest, my możemy tylko siedzieć i modlić się, tak to jest, i spodziewać się, że nasza obrona przeciwrakietowa też potrafi nas obronić.
2: A powiedz, bo mówisz, macie 2 minuty, ale to jest aplikacja, na której jest...

0: że jest alarm. I oczywiście ja od razu patrzę w te aplikacje, co leci i gdzie leci i co robić.
1: To powiedzmy jeszcze na koniec o tych celach, które wojska ukraińskie w Rosji osiągnęły w ostatnim czasie.
0: No, w ostatnim czasie co najmniej my w ciągu poprzedniego tydzień uderzyliśmy w 6 rafinerii rosyjskich. Przez 7 dni uderzyliśmy w 6 rafinerii, 5 z nich zaprzestali działać po tych uderzeniach. I to jest najbardziej ważne. Oprócz tego też potrafiliśmy urazić fabryki, kilka fabryk produkujących części akurat dla różnych rakiet rosyjskich. To jest też bardzo istotne. No i nadal my niszczymy infrastrukturę logistyczną rosyjską. To jest też bardzo, bardzo ważne, bo ta infrastruktura, to zaopatrzenie przede wszystkim rosyjskiego wojska, to jest niesamowicie ważne, że my potrafimy niszczyć te i pociągi, i tiry, które dojeżdżają z benzynem, z paliwem i tak dalej. I to pozwoliło nam mieć sukces w operacji Vivaldi na północny wschód od miasta Słowiańsk w obwodzie donieckim.
1: A kto nazwał operację Vivaldi?
0: Być może wywiad ukraiński. Myślę, że tak.
1: 4 pory roku.
0: Tak, i wygląda na to, że ta operacja nie doszła jeszcze do swojego końca, że ona trwa.
1: Powiedział Dmytro Antoniuk. Dmytro, miłego, spokojnego dnia, jeśli można. Za każdym razem, kiedy kończymy rozmowę, mówię to samo, spokojnego dnia, chociaż wiemy o tym, że od tylu i tylu lat tych spokojnych dni w Kijowie nie ma.
0: Niestety tak. I modlę się, że będą jeszcze lata, kiedy te spokojne dni jednak będą.
1: Dmytro Antoniuk, serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Właściwie już od wielu lat rozmawiamy z Tadeuszem Bąkiem na temat systemu energetycznego w Polsce, na temat tego, co powinno się zdarzyć i w jaki sposób ta polska energetyka powinna funkcjonować. Tych diagnoz jest bardzo wiele, natomiast bardzo mam wrażenie, że bardzo niewiele jest czynów, które idą za tymi diagnozami. Właściwie są dziesiątki opracowań, eksperci, wszyscy mają pełne głowy pomysłów, ale na tych pomysłach i na tym gadaniu często się kończy. I za chwilę porozmawiamy o wczorajszej konferencji, ale zaczniemy od tej pierwszej strony dziennika Gazeta Prawna. Kaucje uderzają w gminne budżety. O co chodzi?
2: System kaucyjny, witam Państwa. System kaucyjny jest tak skonstruowany, że zostały przekierowane bardzo atrakcyjnej wartości surowce. Mówimy to o aluminium, mówimy to o stali, mówimy to o wartościowym plastiku. Praktycznie system kaucyjny wyłączył je z obszaru dotychczas funkcjonujących instalacji przerobu tworzyw, odpadów generalnie, na rzecz strumienia do kilku operatorów.
1: Bo powiedzmy tak, że gminy, nie tylko gminy, prawda, przygotowały infrastrukturę do tego, żeby jakoś odpadami gospodarować, tak?
2: Tak.
1: Tak. Tak było, zainwestowały pieniądze.
2: Tak jest, dokładnie. I w tym momencie teraz ta część strumienia odpadów, dzięki którym firmy, które się zajmowały gospodarką odpadami, mogły je sprzedawać i miały przychody z tego powodu, one tych przychodów już nie mają, bo ludzie dzięki opłacie kaucyjnej temu 50 groszy, to jest zabieg czysto symboliczny, ale sprowadzający ludzi do tego, że zanoszą do określonych odbiorców te atrakcyjne odpady, czyli gminy w swoim strumieniu, tym firmom, które uczestniczą w przetargach, nie są w stanie dać tyle atrakcyjnego odpadu, dzięki czemu te firmy odpadowe, one kalkulowały swoje stawki dla gmin. Skoro wyeliminowany jest surowiec bardzo atrakcyjny, to automatycznie koszt obsługi gminy jest wyższy. Dochodzi do tego teraz zwyżka paliw, cen paliw, ale to jest marginalne, załóżmy, to jest wtórna sprawa. Najważniejsze jest to z punktu widzenia całego systemu gospodarki odpadami i systemu kaucyjnego, to jest to, że strumienie najbardziej atrakcyjne zostały wyłączone, czy w tej chwili sukcesywnie są wyłączane z gospodarki samorządowej.
1: Dobrze, ale w takim razie czy znamy imiona tych firm, które mają zyski dzięki temu, że jest ta nowa ustawa i nowy system wszedł w życie? Kto?
2: No to wynika z ustawy. Są powołani przez operatorzy, którzy są znani.
1: A to operatorzy należą do Skarbu Państwa? Czy
2: nie, to są firmy, które dostały licencję na to, że będą się zajmowały tymi strumieniami surowców bardzo atrakcyjnych.
1: No dobrze, czyli budżety gmin tracą. Kto jeszcze traci?
2: Generalnie gospodarka.
1: Bo? I w jaki sposób?
2: No, w tej chwili głośno słyszymy głośne samorządów, społeczeństwa, że ceny od gospodarki odpadowej koszty są coraz wyższe i automatycznie to się przekłada na stawki opłat za odpady na społeczeństwo.
1: No dobrze, a czy wiemy, bo taka była mowa, że ponieważ jest system kaucyjny, to wiele małych polskich przedsiębiorstw musi upaść, tak jest?
2: W tej chwili w mediach słyszy się o bardzo dużym przyroście firm, które się likwidują, małych firm, które się zajmowały gospodarką odpadami. Z reguły to firmy były małe, rodzinne. To jest głośny, dosyć wysoki głos w mediach i nie tylko, po parę osób i one między innymi, że żyły z tego, że miały część strumienia bardzo atrakcyjnego i ten strumień im gwarantował utrzymanie się, zbieranie, funkcjonowanie na rynku, płacenie podatków, zatrudnianie ludzi. W którymś to teraz było szereg informacji medialnych, że bardzo duży jest przyrost firm tego typu, które się zamykają, no i idą na garnuszek do starostwa.
1: Ale czy można? Ktoś kiedyś policzył, ale nie wiem, czy policzył to dobrze, że to jest, że polski budżet, polska gospodarka traci od 12 do 18 miliardów złotych na tym systemie kaucyjnym. To jest ktoś, zna pan taką matematykę i takie obliczenia?
2: Tak, te obliczenia są w mediach i one, to jest cały łańcuch strat dla gospodarki, tak, wynikających. Nawet ponad 20 miliardów są opinie w różnych na różnych portalach. I jeśli chodzi o cały łańcuch wartości gospodarki odpadami, mówimy surowiec, no cały łańcuch wartości, tak? To może być. Oczywiście to wymaga rzetelnego przygotowania, przeanalizowania, bo argumenty, które są podawane w mediach, są z jednej strony prawdziwe, ale z drugiej strony trzeba byłoby niezależnie nałożyć na to strumienie finansowe i wtedy z tego wyjdzie, czy to jest 18, czy to jest 20, czy więcej miliardów. Wartość strumienia związanego z systemem kaucyjnym, tak? Natomiast straty są podawane na poziomie, no to co tutaj pan redaktor powiedział, to już w wielu miejscach około 8 miliardów w cash flow.
1: A te urządzenia, które tak zgrabnie czytają, to kto je?
2: To za firma? To operatorzy. To tak. Są operatorzy, którzy są...
1: Ale ktoś stworzył to urządzenie.
2: Tak, to są urządzenia, które są importowane z różnych firm. Prym wiodą firmy norweskie, skandynawskie i niemieckie. I one świetnie działają, bo one przyjmują... każdy rodzaj opakowania czyta wielkość, daje pokwitowanie. To są naprawdę sprawdzone rozwiązania i szapoba, że ludzie coś, taki postęp jest, że pozwala na sprawną obsługę klienta, który przynosi cały worek opakowań i w ciągu paru sekund dostaje kwit za te opakowania. To jest bardzo dobre rozwiązanie, naprawdę.
1: Są w związku z powyższym kolejki, a Szczepan Ruman, którego pan wczoraj poznał, uważa, że też no, przychodzą ludzie z brudnymi butelkami do sklepu spożywczego i stoją w tych kolejkach, a tymczasem sanepid w ogóle nie reaguje, a może powinien zareagować nawet na to sanepid. Ale to już zupełnie na historii.
2: Ale to jest początek procesu i tutaj przedstawiciele ministerstwa też artykułują, że ten proces musi się dotrzeć i to jest też kwestia edukacji ludzi, i coraz on coraz w tym zakresie zbierania, on coraz lepiej działa. To fakt.
1: To fakt. Geneza, oczywiście Unia Europejska, rozporządzenie Unii Europejskiej, ale ono dotyczyło tego, co zrobiły gminy, całego systemu, który został w Polsce wprowadzony, a ten system, w którym teraz kaucyjny, zasadniczą ustawę uchwalono w 2023 roku za rządów Mateusza Morawieckiego, określając start na rok 2025. Nowe kierownictwo, czyli już Donalda Tuska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, znowelizowało przepisy, zmieniając między innymi zasadę obiegu kaucji i doprowadzając do faktycznego uruchomienia systemu 1 października 2025 roku.
2: On się niewiele zmienił, został z uwagi na przepisy i na terminy został dosyć szybko wprowadzony w tym kształcie, zasadniczym kształcie, który został przygotowany przez pana ministra Ozdobę i on po prostu przez obecny rząd został wprowadzony.
1: Tadeusz Bąk, ekspert do spraw energetyki, jest gościem Odysei Wyborczej, ale przerwiemy, bo musimy mieć taki przerywnik muzyczny, chociaż to nie jest przerywnik, bo to poeta i pieśniarz dużego kalibru Grzegorz Turnał nam zaśpiewa piosenkę, a potem porozmawiamy na temat odporności i energetyki.
2: Ale z chęcią zapoznam się z tym artykułem z gazety Dziennik, Gazeta Prawna.
1: I tak od odpadów przechodzimy do energetyki. Tadeusz Bąk, ekspert w sprawach energetyki, gościem Odysei jest, to jeszcze raz powiem dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No dobrze, mamy raport otwarcia Energia i Odporność, Instytut Sobieskiego, Polska z Natury przygotowała ten raport. Wczoraj była konferencja i co z tej konferencji, z tego raportu wynika?
2: Po pierwsze, uważam, że w świetle szeregu różnych koncepcji, raportów i diagnoz jest to pierwszy raport czy kierunek nakreślony, co by ponad podziałami wypracować nową strategię dla gospodarki w sumie, bo sercem jest energetyka, tak, dla całej gospodarki i to wszystko są narzędzia powiązane. Jest szereg raportów, które są w małej skali, typu gazetowego, są diagnozowane problemy poszczególnych aspektów energetyki, czy to OZE, paneli fotowoltaicznych, wpływu na sieci energetyczne. Niemniej jednak to są wszystko, czy raporty, które są bardzo płytkie. Natomiast tu autorzy Instytut Sobieskiego i Polska z Natury podeszli bardzo głęboko, mianowicie pokazali bardzo szerokie spektrum, gdzie Polska się znajduje, jakie są uwarunkowania zewnętrzne, czyli regulacja prawna Unii Europejskiej i w mniejszym stopniu tendencje światowe, jak również regulacje uwarunkowania wewnętrzne, czyli nasza specyfika naszego systemu elektroenergetycznego i naszej gospodarki. I to jest, uważam, no, wspaniały program, który inicjuje dopiero rozmowy.
1: To tak? Jest wspaniały raport, bo to jeszcze
2: wspaniały
1: nie jest program.
2: Raport, to jest, nie jest program, to jest wspaniały raport inicjujący dopiero kierunki rozmów na poszczególne aspekty naszej gospodarki, tak, gdzie bazą jest energetyka. Przepraszam. I oczywiście na wstępie bardzo celnie pani Wanda Buk, która sformułowała cel, co jest stawką, tak? I stawką stwierdziła, że jest przebudowa całego systemu zależności, tak? Od paliw, od surowców krytycznych, od wielkich źródeł centralnych, od zasobów rozproszonych, od infrastruktury traktowanej jako element gospodarki do infrastruktury o znaczeniu strategicznym. Tak, to jest bardzo ważne. I jednocześnie to przesłanie, jak również to, że transformacja trwa, to jest istota, ona cały czas trwa, tak jak trwa przez poprzednich 100-kilkadziesiąt lat, tak i tak będzie trwała przez kolejne dekady. Tak, i najszerszych opisach, jak powinna transformować się Polska, to ten element, to ostatnie zdanie, co powiedziałem z przekazu Pani Bóg, będzie trwała przez kolejne dekady. To jest klucz. I teraz można powiedzieć, że cały raport mówi nam, dobrze, zainicjujmy pytania, każdy, kto może, niech się dołoży, jak powinna ta transformacja wyglądać, tak?
1: Ale ja na chwilę, no dobrze, nie przerwę. Nie przerwę.
2: I I to jest właściwie cała konferencja, która w dniu wczorajszym była, bardzo uważam owocna. Dlaczego? Również dlatego, że Instytut Sobieskiego i z Polską z Natury wyszli z założenia, żeby w tej debacie, bo tak to trzeba powiedzieć, debacie uczestniczyły wszystkie strony polityczne również.
1: Dobrze, to przerwę w takim razie, bo to są wszystkie strony politycznego sporu, które od 30 lat odpowiadają za to, co się dzieje w systemie energetycznym w Polsce, za wszystkie koncepcje, za wszystkie wiatraki, za to, że energia elektryczna jest bardzo droga, za to, żeśmy się zgodzili na cały system ETS-u, europejskiej transformacji. To wszystko są ci sami ludzie, którzy teraz mają się zebrać przy okrągłym stole i ustalić, jaka jest strategia Polski, podczas gdy odpowiadają za strategię i rządzą w Polsce. I pan mówi, że to jest takie bardzo ciekawe i takie twórcze i takie odkrywcze. Trzeba by na pewno?
2: W tej sytuacji, jakiej jesteśmy, doszliśmy do momentu, gdzie bardzo, bardzo ładnie się wypowiedział pan premier Morawiecki w swoim wystąpieniu, ale również co do kierunków strategii gospodarczej, transformacji generalnie, ale również w tym samym duchu potwierdził pan Wojnarowski, który był przedstawicielem ministra energii, ale również bardzo ładnie się wypowiedział pan poseł Bosak, który również uczestniczył. Czyli strony zgromadzone nie miały wątpliwości, że dzisiaj bez względu na to, i to dzięki właśnie Instytutowi Sobieskiego, wszystkie strony, które uczestniczyły, są zgodne co do tego, żeby się wznieść ponad aspekty polityczne, które dzielą niejednokrotnie. Natomiast energetyka jest sercem gospodarki i od niej zależne są wszystkie sektory gospodarki.
1: Ale to jest tak, zgodziliśmy się na to, że powinniśmy się zgodzić, tylko nie wiemy, na co mamy się zgodzić, bo nie ma tego czegoś i to trzeba by wydyskutować, a to właśnie w wyniku tej dyskusji jest niezgoda na to, co należy zrobić. To jest taka rozmowa.
2: Nie, wręcz przeciwnie. Ja bym tutaj akurat na tej konferencji wsłuchałem się w głosy wszystkich stron, zważywszy, że uczestniczę od kilkunastu lat w dużym zespole, gdzie już powstały zręby strategii transformacji gospodarki polskiej, bardzo konkretne, do bólu konkretne. Niemniej jednak dzisiejsza czy wczorajsza konferencja pokazuje, że my jesteśmy na początkowej drodze. I teraz sztuka jest, że jeżeli mamy konsensus co do tego, że się zgadzamy, to
1: ale
2: żeby
1: co do czego się zgadzamy? Że to jest początek drogi, a ten początek to jest w momencie, kiedy mamy najdroższą energię elektryczną w Europie i właściwie prawie na świecie. No i co to za początek?
2: Tak.
1: To koniec gospodarki, a nie początek drogi.
2: No, ale to jest wyzwanie w tej chwili, już stoimy pod murem i teraz musimy coś podjąć decyzję. Ja bym powiedział tak, że elektryfikacja gospodarki to jest jeden kierunek właściwie centralny. My musimy teraz okleić tą ścieżkę rozwiązaniami, które będą dostosowane do naszych potrzeb, wykorzystywały nasz potencjał wiedzy, nasze technologie, i niekoniecznie, jak to było wielokrotnie na konferencji mówione, żebyśmy nie byli zakładnikami technologii z firm zagranicznych, typu chińskich, z Indii, z Niemiec, z Europy. Po prostu, żebyśmy budowali swoją strategię, uwzględniając nasze potrzeby, żebyśmy nie byli zakładnikami czyjejś koncepcji. I tu jesteśmy w stanie to zrobić, zważywszy, że punktem takim końcowym, czy ma powstać biała księga z tego, co było powiedziane na konferencji, która zbierze wszystkie możliwe rozwiązania. I oczywiście w tym raporcie otwarcia i w tej konferencji, ja bym powiedział, poza tym szerokim spojrzeniem na uwarunkowania, w jakim znajduje się Polska, jest konieczność transformowania naszej gospodarki, żebyśmy jednak mamy ambicje być liderem rozwojowym, to w tym momencie musimy sobie powiedzieć jedno. W tej Białej Księdze zabrakło ramy. Elementów, które mogą przynieść bardzo szybkie efekty dla gospodarki, które już są znane, my to wiemy. I tej ramy, takiej nawet do dyskusji, jej zabrakło. Tu jest tylko diagnoza rynku. Są pytania. Ale na te mamy w Polsce szereg ludzi, instytutów i opracowań, które już mówią, co trzeba zrobić. Już mówiły 10 lat temu. Dzisiaj dopiero my, stojąc pod ścianą, się zgadzamy do tego, że musimy się wznieść ponad podziałami i zacząć iść tą drogą.
1: A czy nie jest tak, że nie tylko stoimy pod ścianą, ale idziemy w kierunku tego, żeby jeszcze im mocniej uderzymy w ten mur, tym gorzej dla gospodarki, ale w tym kierunku idziemy.
2: Czyli ale możemy się jeszcze w tej chwili możemy podjąć takie działania.
1: Ale my wydajemy pieniądze na to, na co nie powinniśmy wydawać pieniądze.
2: Tak, ja bym powiedział tak, to się zgadza. Wydajemy na co, to znaczy chodzi o bardziej w transformacji kierować się wykorzystaniem, maksymalnym wykorzystaniem energii na różnych porach, w różnych sektorach. I na przykład premier Morawiecki wspomniał o elektryfikacji, o tym kierunku. Tak.
1: To jest, nie wiem, to Lenin mówił o elektryfikacji, ale co tak. Elektryfikacja? To za pojęcie znowu.
2: Znowu to już powiem. Tu jest kilka aspektów, tak, których na przykład w tym raporcie brakuje, ale to będzie on rozwijany. Ja to rozumiem, że pozytywne podejście i całego zespołu, który to przygotowuje. Mówię, że dzisiaj w wielu sektorach tracimy energię. Tracimy, po prostu zakupujemy i ją puszczamy w powietrze. Ona nie pracuje na rzecz gospodarki. Mało tego, podwójnie tracimy, bo nie dość, że straciliśmy, to jeszcze musimy inną energię elektryczną na inne procesy wykorzystać, kiedy moglibyśmy wykorzystać tą energię, którą tracimy. To jest podwójne straty. Czyli transformacja to jest, można powiedzieć, tak w raporcie też dosyć ładnie jest to określone, ale ja bym powiedział z innego raportu, gdzie może wtrącę, wspomnieli autorzy, że będzie stworzona Biała Księga. Nie odnieśli się z kolei na marginesie do Białej Księgi transformacji energetyki, która już powstała i ona bardzo szczegółowo odpowiada na wiele pytań, które w tym raporcie zostały postawione. I to jest, odnoszę wrażenie, że...
1: Każdy robi sobie. To jest raport PPG.
2: Tak, ale raport PTG to ja bym pominął, dlatego że to jest diagnoza systemu, zebrane materiały z różnych, on jest bardzo, ktoś się napracował, też się ludzie napracowali bardzo mocno i zebrali w danym momencie problemy różnych obszarów, czy energetyki węglowej, gazowej, OZE i tak dalej, ale tam nie ma żadnych wytycznych kierunkowych, co powinniśmy zrobić, żeby było dobrze. No, diagnozuje każda gazeta. Natomiast chciałem powiedzieć, że biorąc pod uwagę to, co powiedział, właśnie chcę zwrócić do premiera Morawieckiego o tej elektryfikacji, to jest bardzo szersze ujęcie, ja bym powiedział, dlatego że dzisiaj my musimy posiadać czy budować łańcuchy wartości, efektywnie wykorzystywać energię użyteczną, bo to transformacja powinna polegać, może w skrócie, to są pewne wytyczne Białej Księgi, która była opracowana przez wiele lat, no, w szerokim zespole, gdzie też uczestniczyłem. I tam chodziło o to, żeby konsolidować łańcuchy wartości, tak, które obejmują sześć strukturalnie nieefektywnych sektorów gospodarki, czyli cała energetyka, budownictwo, czyli tutaj zaopatrzenie w ciepło, transport, w paliwa, rolnictwo, budowa drugiej nogi, mianowicie rolnictwa energetycznego. Dzisiaj na przykład, czy wczoraj w ogóle o tym się nie mówiło, a dzisiaj mamy wielkie problemy w rolnictwie a stworzenie ścieżki w kierunku rolnictwa energetycznego, które już są rozwijane w Polsce między innymi, ale nie tylko, zaraz powiem, to jest szansa dla Polski i dla wsi, dla samorządów między innymi. Dalej, przemysł chemiczny, gospodarka odpadami. Dzisiaj każdy zarządza silosowo, tak? Będziemy kupowali gaz, kiedy koszty wytworzenia nawozów są bardzo wysokie, natomiast nie patrzymy na to, że już największe instalacje w świecie, która produkuje 1 200 000 ton paliwa syntetycznego z odpadów, z biomasy, nie tona dwie, tylko 1 200 000, a w tej chwili jest druga robiona obok na odpady komunalne, również na 1 200 000. W Portugalii na 5 milionów ton z odpadów komunalnych. U nas tego aspektu w ogóle nie dotykamy. Mamy ludzi, mamy technologie. Niejednokrotnie technologie polskie są wykorzystywane właśnie tam, na zachodzie. I w związku z czym bym powiedział tak, że w swoim sednie to ten program transformacji energetycznej sprowadza się do łączenia bezpieczeństwa energetycznego i do rozwoju, bo w tym momencie można oczywiście produkować nawozy bez udziału gazu ziemnego i w oparciu o lokalne surowce. To jest kierunek, który jest już w tej chwili wchodzi na zachodzie. My tego nie śledzimy i w raporcie nie ma takiego aspektu, jak świat co robi, jakie kierunki, przynajmniej żeby to był zestaw pytań, tak, bazując na tym, co już się dzieje po diagnozie. I na przykład w tej chwili, tak jak powiedziałem, w kierunku paliw syntetycznych są to już duże zakłady, nawet budują statki, żeby paliwo syntetyczne przywozić do Europy, a my śpimy. W związku z czym w procesie transformacji energetycznej to jest bardzo ważne. No, na przykład firma w Stanach, Oberon Fuel, produkuje 1,5 miliona tam akurat galonów, tak, rocznie. Japońska Iwatani firma. No są to rozwiązania w Hiszpanii i tak dalej. Są technologie, które są znane, przecież paliwa syntetyczne były robione już w czasie II wojny światowej. Największa produkcja, Niemcy 5 milionów, to jest największy zakład był w Polsce na północy i zaopatrywał z armię niemiecką samochody, maszyny. Oczywiście technologie, postęp poszedł do przodu. Dzisiaj firmy zagraniczne, zagraniczą to, co wspomniałem, robią w oparciu o biomasy, odpady, wykorzystują, czyli obiegi zamknięte. I dlatego uważam, że co jest dosyć istotne, to, co wspomniała pani Bóg, Wanda, transformacja trwa. I chodzi o to, żeby konsolidować te łańcuchy wartości, tak? Natomiast nie ma tu swego czasu profesor Popczyk, właśnie Biała Księga powstała, która jest w tej chwili na tapecie w Sejmie, to prowadzi pan poseł Lamczyk. Ona jest, tam są kierunki, jak powinno się transformować w sumie łączenie tych sektorów. I to jest właśnie element synergii procesów. Bo przykładowo jeszcze, co swego czasu, panie redaktorze, rozmawialiśmy, dzisiaj mamy taką sytuację, może w skrócie, kupujemy LNG, mamy w tej chwili terminal w Świnoujściu, mamy terminal FSRU w Gdańsku, w tej chwili jest open season na drugi terminal, czyli na trzeci. potencjał zakupu gazu i schładzania, czyli żeby można było ten gaz przewieźć, to my wkładamy ponad około 12 miliardów złotych. Mówię o potencjale, nie mówię o poszczególnym terminalu. Będziemy wkładali około 12 miliardów, ale w chłód. I my ten chłód cały tracimy. To jest minus 162 stopnie. Teraz grupa Azoty z kolei kupuje właśnie chłód z energii elektrycznej, który kosztuje po 1000 zł. W związku z czym my podwójnie tracimy, kiedy można produkować azot, rozfrakcjonować powietrze. Jest azot do amoniaku, czyli jest czysta produkcja mocznika. Czyli takie mechanizmy wykorzystania tej energii użytecznej, czyli łączenia sektorów, to powinien być jeden z elementów transformacji energetycznej. I chciałem jeszcze jedno dodać. Bardzo ładnie w tej chwili, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w tym duchu minister energii obecnie złożył program, który ma zbudować strategię produkcji wielkoskalowej produkcji paliw syntetycznych w oparciu o lokalne zasoby energetyczne. To jest program, który czyli wypracowanie i tym celem tego programu jest wypracowanie podstaw decyzyjnych, na bazie których opracowana zostanie rządowa strategia wielkoskalowej produkcji niskoemisyjnych i odnawialnych paliw syntetycznych w oparciu o zasoby krajowe. To jest dokładnie to, co jest w tej też Białej Księdze, która już była od kilkunastu lat zbudowana i opublikowana. Czyli bo to jest ten kierunek właśnie wykorzystania lokalnych zasobów, bo dzisiaj paliwa drożeją, geopolityka jest taka, a nie inna, co wczoraj było na konferencji powiedziane. I my musimy patrzeć na swój interes. I teraz...
1: A ten interes ma barwę, jest koloru, nie wiem, czy taki kolor istnieje, koloru czarnego, bo czarne to jest brak koloru,
2: ale
1: czyli
2: się...
1: ten interes jest ziemią i nazywa się węgiel.
2: Ja bym powiedział, że koloru, już ładnego koloru, dlatego że 300 strony, które się wczoraj spotkały, były jednomyślne co do tego, żeby ponad podziałami politycznymi stworzyć fundamenty do transformowania gospodarki. Aczkolwiek z mojego, ponieważ się tym bardzo dobrze orientuję i no po prostu przy tej strategii pierwszej pracowałem, to tu można wykorzystać już rozwiązania istniejące i przyspieszyć procesy, co nie ukrywam, ale w ramach tego programu tej strategii wielkoskalowych, skalowej produkcji paliw syntetycznych, to już się dzieje.
1: O czym powiedział Tadeusz Bąk, ekspert w energetyce, tak się mówi.
2: Tak.
1: Tak to jest.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: I witam się z Państwem ponownie, Mikołaj Murkociński. Witam w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Tak jak już wspomniałem, dzisiaj środa, w związku z czym będzie Zoom na Afrykę, ale będzie także Zoom na Amerykę Łacińską, a to za sprawą Zbyszka Dąbrowskiego, który jak zawsze będzie tutaj opowiadał o Ameryce Południowej. Ale zaczniemy program od Stanów Zjednoczonych i wielkiej dyskusji na temat bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji, czy jak powtarza Donald Trump, super inteligencji, ponieważ wczoraj właśnie już oficjalnie w Stanach Zjednoczonych mówi się o superinteligencji, a nie o AI. Przypomnijmy, że ta dyskusja dotycząca wprowadzenia regulacji w tym sektorze rozgorzała po tym, gdy jeden z pracowników firmy Anthropic, czy jednej tej z firm, które rozwijają sztuczną inteligencję, Jacob Coxon, złożył dymisję w proteście przeciwko niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu według niego rozwoju systemów AI. Coś, co na dłuższą metę może, według Coxona, doprowadzić do zagłady ludzkości. W kolejnych dniach do Coxona dołączyli inni przedstawiciele Big Techów, a temat stał się wybitnie polityczny. Prezydent Donald Trump w wypowiedziach dla mediów początkowo konsekwentnie bagatelizował tę sprawę, przekonując, że wprowadzenie wszelkich ograniczeń byłoby kapitulacją wobec Chińczyków. Jednak w ciągu 2 tygodni Trump zdanie trochę zmienił i wczoraj spotkał się w Białym Domu z przedstawicielami amerykańskich firm technologicznych.
2: Mogę w pewnym sensie podsumować to, co dzisiaj podpisaliśmy, a mianowicie porozumienie Białego Domu w sprawie bezpiecznego rozwoju tej technologii.
3: Główna idea.
2: Panuje przekonanie, że powinna powstać wielka samoregulacja. Oczywiście mamy już regulacje ze strony Departamentu Sprawiedliwości czy FBI, jednak samoregulacja jest bardzo ważna. Poruszono jeszcze jedną kwestię, a mianowicie społeczności lokalne. Będą współpracować ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w zakresie centrów danych i będą dążyć do tego, by społeczność była zadowolona.
1: Wśród zaproszonych do Białego Domu gości był Mark Zuckerberg, Elon Musk, Dario Amodei, czyli właśnie szef Anthropic, jak również szef NVIDII, Jens Huang. Zgromadzeni przedstawiciele sektora technologicznego podpisali w Białym Domu w obecności Donalda Trumpa porozumienie, które prezydent określił mianem czegoś w rodzaju konstytucji. Dokument, w którym zobowiązali się do przestrzegania pewnych reguł przy rozwijaniu nowych technologii w zakresie SI, czyli tej superinteligencji. O tym dokumencie mówił zresztą prezes Mety Mark Zuckerberg.
2: Mogę w pewnym sensie podsumować to, co dzisiaj podpisaliśmy, a mianowicie porozumienie Białego Domu w sprawie bezpiecznego rozwoju tej technologii. Główna idea polega na tym, że chcemy dać obywatelom amerykańskim i naszym klientom pewność, że technologia ta działa zgodnie z naszymi zamierzeniami. Każda firma tworzy bowiem coś nieco innego. Chodzi o to, by mieć jeden zestaw standardów określających to, do czego wszyscy powinni dążyć. Ludzie chcą tworzyć różne rzeczy. Dlatego opracowaliśmy zestaw zasad i zobowiązań dotyczących wdrażania solidnych wewnętrznych mechanizmów kontroli oraz wykrywania ewentualnych problemów z technologią w połączeniu z wielopoziomowymi audytami i kontrolami, począwszy od wewnętrznej oceny ryzyka poprzez audytorów zewnętrznych i ekspertów, aż po uzgodnienie, że wszystkie nasze rady nadzorcze będą niezależnie weryfikować raporty sporządzane przez audytorów. Uważam, że to dobre kroki naprzód.
1: I ta konstytucja została podpisana przez przedstawicieli 6 koncernów: Google, XAI, Nvidia, Meta, OpenAI i Anthropic. Tak jak powiedział Mark Zuckerberg, podpisany dokument przewiduje wprowadzenie kilku form kontroli, zarówno na tym poziomie wewnętrznym, jak również przy udziale aktorów zewnętrznych, ale trzeba podkreślić, że nie jest to żaden zestaw formalnych ograniczeń, bo wydaje się, że Biały Dom woli jednak przenieść odpowiedzialność za tworzenie tych regulacji na właśnie te firmy, które za rozwój sztucznej inteligencji, czy też superinteligencji, jak to mówi Donald Trump, odpowiadają. Przenosimy się teraz do Ameryki Południowej. Październik ogólnie rzecz biorąc będzie miesiącem wyborów. Będą wybory w Izraelu do Knesetu. Będą także wybory parlamentarne w Serbii, ale na początku października odbędzie się w Brazylii pierwsza tura wyborów prezydenckich. 4 października dokładnie rzecz ujmując, i o tym, jak wygląda ta ostatnia prosta kampanii wyborczej, o tym wszystkim opowie nam Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Tresport, Tres Republika Latina. Dzień dobry, Zbyszku.
4: Dzień dobry, buenos dias.
1: No to jak wygląda ten wyścig, który chyba jest takim wyścigiem łeb w łeb między Lulą da Silvą a Flavią Bolsonaro?
4: Tak, to prawda. No łeb w łeb prawie, bo jednak tutaj Luiz Inácio Lula da Silva, czyli obecny prezydent Brazylii, ma lekką, delikatną, taką bym powiedział, o pół roku przewagę na razie w pierwszej turze, oczywiście, proszę państwa, bowiem nie wiadomo będzie, co będzie w drugiej turze, a de facto obecnie sondaże wskazują na to, że ta druga tura, do tej drugiej tury wyborów dojdzie. Ostatnie sondaże z początku tego tygodnia, z poniedziałku dokładnie, mówią o tym, że jeden z nich mówi o tym, to jest sondaż przeprowadzony przez brazylijską firmę badawczą Quest, który mówi, że Lula mógłby liczyć obecnie na 39% poparcia w porównaniu do Flavio Bolsonaro, który mógłby liczyć na 34% poparcia. Z tym, że o czym trzeba też powiedzieć tutaj, jak wspomniałeś o tym wyścigu, no Lula te pół kroku w zasadzie od całkiem niedawna ma te pół kroku do przodu, bo rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że na tej ostatniej prostej prezydent Brazylii

Niekoniecznie, natomiast tutaj ta sama pracownia badawcza mówi, że w przypadku drugiej tury wyborczej obydwaj kandydaci, czyli Lula i Bolsonaro junior, nazwijmy to tak, mogliby liczyć na około 42% poparcia, czyli jednym słowem, proszę Państwa, no w zasadzie nie ma tutaj żadnego takiego faworyta. I to jest, proszę Państwa, też bardzo, bym powiedział, jasny sygnał ostrzegawczy dla prezydenta Luli przede wszystkim, no bo to on stara się o to, żeby, no, żeby być wybranym ponownie, żeby już rozpocząć swoją czwarty okres urzędowania jako prezydent Brazylii. Natomiast o czym też trzeba, proszę Państwa, powiedzieć, to jest oprócz tych danych warto przytoczyć również informację taką, która mówi, że obecnie, jeżeli chodzi o Brazylijczyków, 49% respondentów ocenia negatywnie pracę rządu Luli, podczas gdy 46% oceniają pozytywnie. I to jest sondaż, który został zlecony przez gazetę U Globu, czyli znaczy gazetę U Globu i telewizję telewizyjną Globu, czyli w zasadzie taki olbrzymi, powiedzmy, koncern medialny brazylijski. I no w zasadzie, proszę Państwa, tutaj trudno powiedzieć, dlaczego akurat sam Lula cieszy się większym poparciem niż sam rząd. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć. W zasadzie można powiedzieć tak, że Lula ma problem, dlatego że nawet gdyby te wyniki były nieco inne, gdyby dawały mu, powiedzmy, pewną przewagę w drugiej turze wyborów, to też weźcie Państwo pod uwagę, to jest to, o czym zresztą zawsze wspominałem i myślę, że też tym razem może mieć to miejsce, a na pewno miało to miejsce podczas wyborów prezydenckich w 2022 roku, kiedy to okazało się, że wyniki Bolsonaro seniora, ówczesnego prezydenta Jaira Bolsonaro, który starał się o reelekcję, one były, można powiedzieć, te sondaże były niedoszacowane. Bardzo wiele osób po prostu wstydziło się do tego, żeby się przyznać właśnie, że będzie głosowało na Jaira Bolsonaro. Oczywiście, proszę Państwa, Flavio Bolsonaro to nie jest Jair Bolsonaro. To jest osoba dużo bardziej, bym powiedział, spokojniejsza, mniej ekscentryczna, nazwijmy to, i ciesząca się, myślę, że dużo większym poparciem takich, no właśnie, bardziej umiarkowanych wyborców, co na pewno też jest dla niego plusem, jeżeli chodzi, powiedzmy, o sylwetkę kandydata. I o czym trzeba jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, że te wybory w zasadzie, no, pokażą, w którą stronę pójdzie dalej Brazylia. Czy Brazylia przyłączy się do tej stawki państw amerykańskich, latynoamerykańskich, które, no, być może tu się mówi troszkę, że pod wpływem Donalda Trumpa skręciły w prawo. No, przypomnę Państwu, że w zasadzie ostatnie wybory prezydenckie we wszystkich krajach, no poza Meksykiem, ale to już też miało miejsce kilka lat temu, we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej, to jest zwycięstwo kandydatów prawicy. Czy tak będziemy czy będzie tak tym razem w Brazylii? No trudno powiedzieć, no bo no, mimo wszystko, proszę Państwa, Lula jest jednak bardzo wytrawnym graczem i mimo wszystko te jego rządy, patrząc na, powiedzmy, na tle innych rządów lewicowych, one nie są jakieś złe, one są wyważone, z tym, że oczywiście no, pewna część tych, nazwijmy to, pomysłów wyborczych, projektów, powiedzmy, rządu bywa mocno kontrowersyjne, tak jak chociażby ostatnio wprowadzona uchwała, która zakazuje obstawiania wyników sportowych. Natomiast, proszę Państwa, no to też jest, też na pewno te wyniki są ważne dla Brazylii, dlatego że po prostu pokazują, jaką będzie przyszłość miał ten kraj, nie tylko na arenie, powiedzmy, międzynarodowej, gdzie z pewnością no, pojawi się pytanie, czy będzie dalej, nazwijmy to, taka bardzo gorzka przyjaźń pomiędzy Donaldem Trumpem a Lulą, no bo weźcie Państwo pod uwagę, że pomimo wszystko, że pomimo tego, że obydwaj prezydenci się, że tak powiem, zdaniem bardzo mocno podgryzają, to mimo wszystko umieją znaleźć wspólne rozwiązanie i myślę, że jest to bardzo, bardzo ważna sprawa. To też pokazuje ten, nazwijmy to, talent dyplomatyczny Luli, czy powiedzmy jego doradców.
Czy też ewentualnie Brazylią będzie rządził przyjaciel Donalda Trumpa, czyli Flavio Bolsonaro? Oczywiście, proszę Państwa, tutaj mamy też pytania o politykę wewnętrzną, ale i politykę międzynarodową, no bo weźcie Państwo pod uwagę, że w tej chwili najważniejszym partnerem gospodarczym Brazylii wcale nie są Stany Zjednoczone, ale Chiny. Stany Zjednoczone są dopiero na drugim miejscu, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o politykę

0: politykę wewnętrzną. No tutaj pojawia się pytanie o to, no, jaki będzie kraj, czy będzie to nadal ta, nazwijmy to, polityka centrolewicowa, czy polityka, która skręci dużo bardziej w prawo. To jest też pytanie o dalsze losy Jaira Bolsonaro, czyli byłego prezydenta Brazylii, ale to jest też pytanie, proszę Państwa, chociażby o walkę ze zmianami klimatycznymi, walkę o ochronę przyrody, walkę o prawa człowieka i tak dalej. Walkę z przestępczością oczywiście. No tak czy inaczej tych pytań jest bardzo dużo. Jak zagłosują Brazylijczycy w pierwszej turze wyborów, dowiemy się tego już w najbliższą niedzielę.
1: I dowiedzą się tego Państwo oczywiście słuchając Radia Wnet, serwisów międzynarodowych, ale oczywiście także audycji Zbigniewa Dąbrowskiego. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz.
0: Dziękuję bardzo i życzę Państwu udanego dnia.
1: Teraz Zoom na Afrykę.
2: Zoom na Afrykę.
1: A na początek tego Zoomu przeniesiemy się do Maroka, ponieważ tam po raz pierwszy na czele rządu i po raz drugi ogólnie w świecie arabskim na czele rządu stanie kobieta. Król Mohammad VI powierzył misję utworzenia nowego gabinetu Fatimie Ezzahrze el-Mansouri. Decyzja monarchy zapadła po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 23 września i które wygrała Partia Autentyczności i Nowoczesności, PAM, zdobywając 97 mandatów na 395 w Izbie Reprezentantów i zgodnie z marokańską konstytucją król powołał szefa rządu właśnie spośród przedstawicieli tej partii, która zajęła pierwsze miejsce w wyborach. Posłuchajmy może komentarza Fatimy Ezzahre el-Mansouri po jej spotkaniu z królem.
3: Zaproponujemy rząd, który spełni oczekiwania Jego Królewskiej Mości oraz obywateli Maroka. Jesteśmy w pełni świadomi, że to będzie bardzo ważny okres, w którym obywatele, a zwłaszcza młodzież, będą mieli wysokie oczekiwania. Mamy zatem nadzieję przedstawić program, który zaoferuje obywatelom realne i realistyczne rozwiązania zgodnie z apelem Jego Królewskiej Mości. Chciałabym również podkreślić, że jest to prawdziwie historyczna chwila. Po raz pierwszy w historii naszego kraju kobieta przejmuje odpowiedzialność za kierowanie rządem. Jest to powód do dumy nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich marokańskich kobiet.
1: Fatima Zahra Mansouri ma 50 lat, jest prawniczką z wykształcenia i jest na pewno taką jedną z głównych postaci w marokańskiej polityce. Była także ministrem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne, za mieszkalnictwo i była także pierwszą kobietą, która objęła stanowisko burmistrza Marrakeszu. Teraz stanie się pierwszą kobietą stojącą na czele rządu Maroka, ale no, tak jak już wspomniałem, jej partia nie ma większości, w związku z czym nowa pani premier będzie musiała zbudować koalicję prawdopodobnie w oparciu o głosy Narodowego Zgromadzenia Niezależnych, czy też Konserwatywnej Partii Niepodległości Istiklal, a wyzwania są potężne, jak mogliśmy usłyszeć, bo nowy rząd będzie musiał się zmierzyć przede wszystkim z problemami gospodarczymi. W Maroku od jakiegoś czasu rośnie niezadowolenie wśród młodych ludzi. Były w zeszłym roku protesty w Maroko właśnie młodych, a jednym z najpoważniejszych wyzwań pozostaje właśnie bezrobocie pośród młodych. Społeczne napięcia, no także potwierdza frekwencja wyborcza w czasie tych wyborów parlamentarnych, która wyniosła zaledwie 38%. Ale ta zmiana na stanowisku premiera ma w dużej mierze znaczenie symboliczne i nie oznacza jakiejś rewolucji w marokańskim systemie politycznym, bo kluczową postacią państwa pozostaje król Mohammad VI, który ma bardzo szerokie kompetencje, między innymi jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, czy też bezpieczeństwo, czy też sprawy strategiczne, nie mówiąc już o tym, że cieszy się on wielkim uznaniem ze strony wszystkich Marokańczyków. A teraz, proszę Państwa, przenosimy się na drugą stronę kontynentu afrykańskiego, do Etiopii, gdzie od 23 września wzrosły napięcia napięcia w północnej części kraju, gdzie ponownie dochodzi do eskalacji konfliktu zbrojnego między władzami federalnymi a Tigrajem. To jest konflikt, który był w cudzysłowie zamrożony od roku 2023. W każdym razie ta najnowsza eskalacja doprowadziła już do przesiedlenia wielu tysięcy osób, także wiele osób zostało rannych. Jest z nami na łączach pan doktor Jędrzej Czerep. Pan doktor Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, koordynator programu Bliski Wschód i Afryka. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: No to w takim razie, co dzieje się w Etiopii i dlaczego ponownie słyszymy o Tigraju, a może też o co chodzi w ogóle? Co to jest Tigraj?
2: Tigraj to jest tak naprawdę serce historycznej Etiopii, czy też państwa Aksum, z którego Etiopia się wywodzi, więc trudno jest mówić o Etiopii bez Tigraju. To tam zmieszczą się najbardziej znane zabytki, najbardziej historyczne miejsca. Na przykład w Aksum znajduje się kościół, w którym według tradycji przechowywana jest Arka Przymierza, opowieścią, o której wierzy się początek dynastii królewskiej etiopskiej. Prowincja Tigraj przez ostatnie 30 lat odgrywała dużą rolę w Etiopii, bo ruch partyzancki, który wywodzący się z tej prowincji, obalił dyktaturę komunistyczną Dergu w Etiopii w 1991 roku, przejmując władzę w kraju, i od tamtej pory przez 30 lat dominował w polityce i w gospodarce. Tigrajczycy jako niewielka mniejszość w sumie w skali Etiopii, to jest mniej niż 10%, mieli dominującą pozycję. To się zmieniło, kiedy do władzy doszedł premier Abiy Ahmed w 2018 roku. No i łatwo się domyśleć, resentyment przeciwko dotychczas dominującej mniejszości miał ten potencjał wybuchowy. To się zakończyło, to doprowadziło do wojny między 20 a 22 rokiem, która była wtedy najbardziej krwawym i najbardziej ciężkim konfliktem zbrojnym na świecie, z którym zginęło około 600 tysięcy osób. Dzisiaj mamy właściwie powrót tej sytuacji, to znaczy znowu naprzeciwko sobie są rząd centralny Etiopii i zbuntowane przeciwko niemu władze prowincji Tigraj, bo to dominujące ugrupowanie, Tigrajski Front Ludowy, który dominował Etiopii, jak mówiłem, od lat 90. do 2018 roku, wycofał się do swojej rodzimej prowincji i tam dalej dominuje, wbrew, ignorując właściwie państwo etiopskie. Ostatnio były w Etiopii wybory, w Tigraju te wybory się nie odbyły. Właściwie nawzajem się jedna i druga strona nie uznają. Porozumienie pokojowe, nawet nie pokojowe, tylko właściwie zawieszenie broni w Pretorii, które zakończyło tamtą falę walk, było już w koszu od długiego czasu. No i tak naprawdę do tej wojny wszyscy się jej spodziewali. Od wielu miesięcy etiopskie władze centralne przesuwały wojska na północ, czyli tam, gdzie jest, właściwie otaczając prowincję Tigraj, z kolei w ramach samego Tigraju do władzy doszła najbardziej twardogłowa frakcja, nie taka, która chciałaby się ułożyć z władzami w Addis Abebie i wykazać jakiś kompromis, ale taka nastawiona najbardziej konfrontacyjnie. No i mamy od kilku dni otwarty właściwie ponownie konflikt. Tutaj się po stronie antyrządowej, czy po stronie tigrajskiej, zawiązała taka szersza koalicja partyzancka siedmiu różnych ugrupowań, nie tylko z Tigraju, ale też z innych prowincji kraju, a także sąsiednia Erytrea, państwo, które wtedy, kilka lat temu, stało po stronie władz centralnych, dzisiaj wspiera tenże sojusz regionalnych czy etnicznych ruchów partyzanckich. No i zaczęła się wojna na nowo. Chyba tak to po prostu trzeba nazwać.
1: Ale czy jest coś, co wywołało tę najnowszą eskalację, czy to po prostu jakby naturalnie, powiedzmy, już wszyscy się do tego wznowienia działań wojennych przygotowywali i to po prostu nadszedł ten moment?
2: To jest trudne pytanie, dlatego że ten region, w którym toczą się walki, jest obłożony blokadą informacyjną. Tam nie ma niezależnych dziennikarzy, którzy by relacjonowali i zbierali informacje na miejscu. W związku z tym wiele z tego, co do nas dociera, jest albo propagandą jednej, albo drugiej strony. To, co wiemy na pewno, to to, że 23 września, czyli tydzień temu, siły tigrajskie zajęły lotniska w prowincji, uniemożliwiając siłom etiopskim kontakt czy dotarcie do prowincji. Czy to był ruch inicjujący, czy to było już w odpowiedzi na wcześniej toczące się jakieś działania, to zależy od tego, kogo spytamy. Prawdą, faktem jest, że od kilku tygodni siły rządowe prowadziły punktowe ataki dronami na różne cele w prowincji Tigraj. W związku z tym Tigrajczycy mówią, że my tak naprawdę, że nie ma mowy, że ta wojna się nie zaczęła teraz, bo ona i tak już trwała. Z kolei siły etiopskie powiedzą, że Tigrajczycy sprowokowali, zaatakowali jako pierwsi, co no, pewnie prawda jest pośrodku. Można uznać, że ten pokój już dawno był w czasie przeszłym, natomiast siły tigrajskie i ich sojusznicy nie czekali, aż będą skonfrontowani z pełną siłą etiopską, tylko woleli uprzedzająco wykonać pierwszy ruch. Tak czy inaczej, ta wojna była wypisana na ścianie już od bardzo dawna.
1: Addis Abeba oskarża inne kraje regionu o wspieranie tych rebeliantów tigrajskich, Erytrea, o której pan już mówił, ale także Chartum, czyli Sudan i również tutaj Egipt podobno ma wspierać, ma tutaj jakoś przynajmniej być dobrze nastawiony. Czy rzeczywiście takie oskarżenia się pojawiają i dlaczego, skąd one się biorą?
2: Tak, w odróżnieniu od tej poprzedniej wojny sprzed 4 lat, która była praktycznie wyłącznie wewnętrznym konfliktem etiopskim, teraz mamy po pierwsze i większe powiązania w regionie, które grożą rozlaniem się tego konfliktu i połączeniem się jego z innymi toczącymi się w regionie wojnami, taką wielką regionalną wojnę w rogu Afryki. Po drugie, mamy o wiele słabszą gotowość społeczności międzynarodowej do tego, żeby interweniować choćby dyplomatycznie. Więc więcej czynników wybuchowych w szerszej skali, mniej takich, które mogłyby tutaj pomóc tę sytuację opanować. Erytrea rzeczywiście jest krajem, który zmienił front. Wtedy, 4 lata temu, był po stronie władz centralnych etiopskich. Natomiast wydaje się, że tym, co skłoniło Erytrejczyków do zmiany optyki, zmiany frontu, było to, że władze etiopskie bardzo otwarcie mówią o tym, że niepodległość Erytrei była błędem, przyznanie jej niepodległości czy zgoda na tą niepodległość, a konkretnie odcięcie się przez Etiopię od morza było błędem i obiecują, że odzyskają dostęp do morza, czyli do erytrejskich portów, zwłaszcza portu Asab.
1: Który jest położony
2: terytorialny, w związku z tym Erytrejczycy nastawili się bardzo wyraźnie przeciwko siłom etiopskim i wspierają, co zresztą jest ich tradycją, różne antyrządowe lokalne ugrupowania, które są przeciwne władzom etiopskim. Jeśli chodzi o Sudan, to podobnie strony konfliktu w Etiopii już wcześniej były powiązane ze stronami wojny w Sudanie. Władze etiopskie wspierały tak zwane siły szybkiego wsparcia, udzielając im kanału dostaw poprzez okolice tej wielkiej tamy, która jest na granicy z Sudanem. Tam są bazy bojowników, najemników, którzy przekraczają granicę z Sudanem, a także stamtąd wypuszczane są drony, które atakują cele w Sudanie. Z drugiej strony siły tigrajskie uczestniczyły po stronie rządowej w Sudanie w walkach przeciwko RSF. Więc te dwa sojusze z sobą nawzajem się na siebie nachodzą i dosyć łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której po prostu strony walczące uznają, że nie ma czegoś takiego jak granica między Etiopią a Sudanem, tylko ta wojna toczy się i tu, i tu.
1: A jeżeli chodzi o Kair, czy tutaj...
2: No to jest już stary, zadawniony spór dotyczący kontroli nad wodami Nilu, czyli wielki etiopski sukces, budowa, ukończenie budowy tamy na Nilu, która na Nilu Błękitnym, która no jest takim cierniem w bucie Egipcjan, którzy nigdy się nie pogodzili z tym, że ktoś gdzieś tam wysoko na wyżynach decyduje o tym, ile wody przepływa przez Nil. Wielokrotnie grozili nalotami na tą tamę, wielokrotnie grozili interwencją, wielokrotnie próbowali lokować się w rogu Afryki po stronie przeciwników Etiopii. No i ten konflikt wydaje się być takim bardzo niestety dającym dobrą okazję do tego, żeby pewne zadawnione kwestie odżyły, więc Egipcjanie będą pewnie chętnie spoglądać w stronę sił antyrządowych etiopskich, czy erytrejskich, czy w ramach tego sojuszu partyzanckiego w Etiopii, wspierając go środkami, jakie są im dostępne. No, na razie jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy to się rzeczywiście sprawdzi, czy to będzie. Wiadomo, że też wojny się inaczej toczą dzisiaj niż toczyły się jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj ważniejsze od czołgów są drony. Wiadomo, że siły etiopskie mają duży zapas dronów i używają go już teraz, co wydaje się, że zmienia sytuację na froncie. Pytanie, czy siły rebelianckie uzyskają dostęp do dronów lub uzyskają jakiś kanał, którymi taki sprzęt albo systemy antydronowe będą dostarczane. No i tutaj będą się one uśmiechały do właśnie Egiptu, do Sudanu czy do innych możliwych sojuszników w regionie.
1: To powiedział pan doktor Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: I to, proszę państwa, był Zoom na Afrykę, to był serwis międzynarodowy, a teraz czas na serwis informacyjny. Kłaniam się nisko, Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
5: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: My dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać poniekąd o festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, który właśnie w miniony weekend się zakończył. Antoni, byłeś na tym festiwalu i powiedz, jak wrażenia z tegorocznej edycji.
1: Tak, byłem na festiwalu już, myślę, 8, może 9 raz, bo od wielu lat jeżdżę na ten festiwal. No i jest to świetne miejsce, w którym spotyka się cała branża filmowa. I poza tym, że możemy obejrzeć piękne filmy przedpremierowo, to jest jeszcze różno fantastycznych, ciekawych spotkań, paneli, warsztatów, spotkań networkingowych. Także to też jest świetna okazja do spotkania starych znajomych, do poznania nowych znajomych, do wymienienia się różnymi opiniami na temat kina i spędzania fajnego czasu razem.
0: Przed wejściem na antenę powiedziałeś, że miałeś okazję być czy słuchać, przysłuchiwać się panelom podczas tegorocznej edycji. Czego one dotyczyły i o czym przede wszystkim się mówi w kontekście zmian w kinie, czy zmian w ogóle szeroko rozumianej filmografii?
1: Ja byłem między innymi na panelu, był taki cykl spotkań Happy Hour. Ja byłem na panelu między innymi Fundacji Filmowej What's Your Story i to jest fundacja założona przez Olka Zalewskiego, reżysera, z którym pracuję już od wielu lat, i Agnieszki Rostropowicz. Oni razem założyli tę fundację i ten panel po prostu był poświęcony właśnie wymianie pewnych opinii na temat kina, na temat przyszłości kina. No teraz się dużo mówi o tym, że
0: o sztucznej inteligencji się dużo mówi, czy nie? Czy o czym się
1: też się mówi o sztucznej inteligencji, ale też o finansowaniu, bo z tym też są duże kłopoty, zwłaszcza dla debiutantów. Także no to były bardzo fajne wydarzenia.
0: Ta bolączka pewnie, myślę, że się nie skończy.
1: No nie,
0: Że zawsze się słyszy o tym deficycie pieniędzy na kulturę, to jest primo, ale chciałam się zapytać w kontekście też tego, co ty robisz i sztucznej inteligencji, a także komponowania i muzyki. Na ile gdzieś w swojej pracy się nią posiłkujesz, czy też wcale, czy kompozytorzy w ogóle boicie się o to, że to będzie powoli się bardzo zmieniało na niekorzyść takiego autorskiego tworzenia muzyki?
1: No, myślę, że skutki sztucznej inteligencji już poniekąd czuć, bo w programach paradokumentalnych na przykład, czy reklamach już kompozytorzy, czy nawet producenci, bo to już nie trzeba być kompozytorem, wykorzystują tę technologię, więc już siłą rzeczy część rynku nam to zabrało. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o kino autorskie, czy sztukę po prostu, to na razie nie ma się czego obawiać, bo ludzie są głodni po prostu ludzkich emocji, a nie maszyn.
0: A nie maszyn, dokładnie tak. A my będziemy zaraz rozmawiać o filmie, z którym de facto przyjechał na festiwal i wyjechał z nagrodą Antoni Wojnar, ale na początek, żeby Państwo może trochę w ten klimat tego filmu się zanurzyli, tytuł filmu Sprawa Numer, a ta pierwsza muzyka, ten utwór, jaki usłyszymy, to co to będzie, Antoni?
1: To może być utwór z filmu Sprawa Numer, utwór, który kończy film, czyli Sprawa Numer 1.
0: Słuchamy.

0: na początek utwór kończący film Sprawa numer w reżyserii Patrycji Polkowskiej. Zdobył najważniejszy ten laur w swojej kategorii podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli nagroda za najlepszy film krótkometrażowy, nagroda imienia Lucjana Bokińca. To jest pierwsza nagroda, ale na tym nie koniec, bo na Młodej Gali również była nagroda Interi na Fali, przyznawana przez dziennikarzy tej redakcji, a także mocne wejście, nagroda przez miesięcznik Zwierciadło. Antoni, powiedz pokrótce oczywiście, o czym jest ten film i krótki metraż, jaką jest formą też dla ciebie wyrazu?
1: Film jest o młodej dziewczynie, która wkracza dopiero w dorosłe życie, jest świeżo po studiach i zeznaje przed komisją pracy, ponieważ w firmie, dużej firmie, w której pracuje, dochodzi...
0: Korporacja.
1: Dochodzi do tragicznego incydentu, który w efekcie kończy się śmiercią. I ten film jest o sumieniu, przynajmniej ja to tak odbieram, że ten film jest o sumieniu, ponieważ przez procedury, które są... Przez procedury, ale światło się zaświeciło, przepraszam, rozproszyłem się.
0: Proszę się nie rozpraszać. Przez procedury, które są
1: panują w tej korporacji, po prostu ginie człowiek i ta dziewczyna ma wyrzuty sumienia, bo zachowała się w gruncie rzeczy zgodnie z procedurami, a więc można powiedzieć, że dobrze, ale wbrew własnemu sumieniu. I powstaje pytanie, czy gdyby postąpiła zgodnie z własnym sumieniem, to jednak uratowałaby czyjeś życie.
0: Czyli taki dylemat moralny?
1: Tak, i myślę, że wiele osób może się z tym problemem utożsamić, czy procedury i różne zasady w korporacjach i nie tylko są zgodne z naszym sumieniem.
0: Czy ten film Patrycji Polkowskiej długo powstawał? Jaki to był okres, wiesz?
1: Patrycja, nie chcę skłamać, wydaje mi się,
0: że... Bo to jest z programu debiutów 30 minut,
1: tak,
0: Studia Munka. Tak.
1: Myślę, że Patrycja pracowała nad nim około 2 lat, natomiast my muzykę robiliśmy 2-3 miesiące, no więc jest to nieporównywalnie krócej niż cały proces powstawania filmu. Ale też Patrycja miała bardzo jasną wizję tej muzyki od początku do końca. Miała referencje muzyczne, wiedziała, co chce osiągnąć. Ta muzyka napędzała z każdą sceną emocje głównej bohaterki i jej rozterki wewnętrzne. Także no, bardzo dobrze się pracuje ze świadomymi reżyserami.
0: Tak, na pewno. No i też świadczą o tym te nagrody, które pojawiły się podczas tegorocznej edycji. Nagroda Mocne Wejście, tak jak powiedziałam, miesięcznik Zwierciadło na Fali i najlepszy film krótkometrażowy. A jaka dla ciebie to jest forma właśnie wyrazu, ekspresji w filmach krótkometrażowych? Lepiej, łatwiej ci się pracuje niż z krótkim metrażem, niż z długim metrażem, niż z serialami? Masz takie spięcie, dużo więcej wysiłku, czy jak?
1: Powiedziałbym, że proces jest podobny i w zasadzie technicznie rzecz biorąc nie ma wielkiej różnicy, czy się pracuje nad krótkim metrażem, czy nad długim, czy nad serialami. Może wręcz jest nieco trudniej, ponieważ w krótszym czasie trzeba zawrzeć więcej informacji, więcej emocji. Więc w ogóle krótkie formy są moim zdaniem najtrudniejsze realizacyjnie, na przykład piosenki. No, bardzo ciężko jest stworzyć 3-minutowy utwór, który zaciekawi słuchaczy. Więc podobnie jest z filmami, tak myślę.
0: Posłuchajmy którego teraz fragmentu. Dwójki czy trójki z filmu Sprawa numer?
1: Może trójki, bo jest w zasadzie tym samym co dwójka.

0: Antoni Wojnar z nami w studio, kompozytor muzyki do nagrodzonego filmu, trzykrotnie nagrodzonego Sprawa Numer. Muzyka dynamiczna. Powiedziałeś, że reżyserka miała już jakąś taką wizję, czyli dostałeś film, dostałeś ten krótki metraż i do niego stricte komponowałeś muzykę, czy bardzo dużo też przebywała, czy była z tobą Patrycja Polkowska, jak to wyglądała wasza współpraca?
1: Tak, Patrycja dużo czasu i energii poświęciła też w tę muzykę. No bardzo jej zależało, żeby po prostu efekt końcowy był jak najlepszy, więc no dla mnie to było super, że też miałem poczucie, że pracuję z zaangażowaną osobą. Także no bardzo dużo czasu spędziliśmy razem. No Patrycja na początku dała mi jakieś referencje muzyczne. Podłożyła po prostu pod pierwszą układkę muzykę. Już nie pamiętam, jaka to była muzyka. W każdym razie chciała, żeby moja muzyka oddawała podobny klimat. No i co ciekawe, w ogóle w tych miejscach, w których była muzyka referencyjna podłożona, ostatecznie nie zmieniła się również z moją muzyką, czyli Patrycja już tak miała jasno określoną wizję, że nie było mowy, żeby coś zmienić. Także tak, dużo czasu spędziliśmy razem i ja jestem zadowolony z efektu.
0: Który raz, bo widziałam zdjęcia, który raz byłeś na czerwonym dywanie w Gdyni?
1: Byłem drugi raz. Pierwszy raz byłem kilka lat temu z filmem Jaskara Guinnessa Czas na pogodę. To był film pełnometrażowy. A mogłem być trzy razy, bo w zeszłym roku również mój krótki metraż wygrał konkurs krótkich metraży, film pod tytułem Slap Mikołaja Piszczana. No ale musiałem wcześniej uciekać, więc się nie udało, więc praktycznie dwa razy.
0: Powiedz, jakie to jest uczucie, jak idziesz tym czerwonym dywanem, bo to jest ciekawe.
1: No, bardzo, bardzo miłe. Bardzo miłe, no takie dla kompozytora niecodzienne, myślę, więc no dużo emocji było, ale same pozytywne.
0: A powiedz jeszcze proszę, nad czym teraz pracujesz? No bo to jest krótki metraż, masz już sporo tych krótkich metraży za sobą, a teraz praca nad czym?
1: Tak, właśnie skończyłem muzykę do dwóch filmów fabularnych. Pierwszy to film Andrzeja Kimowskiego pod tytułem Przejście, ale ponieważ w internecie jeszcze nic nie ma o tym filmie, więc nie mogę za wiele zdradzić.
0: Ale powiedz, czy to jest rozumiem fabuła, ale związana z historią, współcześnie, czy...
1: Współcześnie, akcja dzieje się współcześnie. No, jest to dość smutny dramat, jest dużo muzyki. A drugi film to Egzamin 84 Mateusza Olszewskiego. W kinach będzie od 5 lutego przyszłego roku i w dużym skrócie jest to historia oparta na faktach, która dzieje się w 84 roku we Włoszczowie. Wtedy licealiści właśnie z Włoszczowej walczyli o to, żeby krzyże, które wisiały w ich szkole, nie zostały zrywane przez komunę.
0: Mam wrażenie, że te filmy historyczne i w ogóle to, co działo się w naszej historii, jest takie potrzebne do opisania. Ta duża potrzeba jest, nawet tegoroczne Złote Lwy, prawda? I film Prześcianę, który też opowiada historię ze stalinowskiego więzienia, że my mamy jednak dużo nieopowiedzianej jeszcze swojej historii, prawda? Że jest, gigantyczne pokłady są do opowiadania.
1: Tak, no w ogóle historia oparta na faktach, myślę, że no jakoś, nie wiem, do mnie bardziej trafiają, jak sobie wyobrażam, że to działo się naprawdę. Niż jakoś takie, te emocje bardziej rezonują.
0: Niż typowo fabularne rzeczy, które są jakimiś autorskimi scenariuszami. Ale jeszcze o coś miałam zapytać ciebie, o Gdynię, o filmy. A, czy widziałeś Lalkę Netflixową? Bo o niej dużo się ostatnio mówi w przestrzeni publicznej, o tej fabularnej, która od wczoraj jest, od dzisiaj de facto w kinach, no i od tej Netflixowej. Widziałeś którąś z nich?
1: No, rozczaruję się, ale niestety nie widziałem. Ale chcę bardzo obejrzeć, no bo opinie są od skrajnie negatywnych po skrajnie pozytywne, więc chętnie obejrzę i żeby wyrobić swoje zdanie. Aczkolwiek Pawła Maślonę bardzo cenię jako reżysera, więc no jestem ciekawy, co tam
0: się zadziało. Ja oczywiście też zachęcam Państwa, żeby Państwo sami obejrzeli i wyrobili sobie również zdanie. Antoni Wojnar był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. I mam nadzieję, że się spotkamy niebawem w studio.
1: Niebawem. Będą newsy duże. Tak,
0: tak, bardzo się cieszymy, bo mamy wspólnego znajomego, któremu bardzo kibicujemy i znamy i mam nadzieję, że się niedługo spotkamy we trójkę. Antoni Wojnar, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A zakończymy naszą rozmowę muzyką z serialu The White, z którą też robiłeś i na pewno dobrze wspominasz.
1: Tak, świetnie.
0: Dziękuję bardzo. A za kilka minut będziemy rozmawiać już z Łukaszem Adamskim, który obejrzał nieco więcej filmów podczas festiwalu niż Antoni Wojnar, ale jest krytykiem filmowym i po to przede wszystkim tam jeździ.

0: Od ucha do ucha. Jest godzina, drodzy Państwo, 12:51. My za kilka chwil będziemy już rozmawiać z Łukaszem Adamskim, krytykiem filmowym, który był podczas 51. edycji w Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych, tak? Ale zanim to nastąpi, to przysłuchajmy się takiemu fragmentowi, który nagrał Silesia Film, który odwiedził podczas kręcenia filmu nagrodzonego Złotymi Lwami przez ścianę. Między innymi zdjęcia były kręcone w areszcie śledczym w Zabrzu i przenieśmy się tam na kilka chwil.
1: Duma, radość. Śląsk filmem stoi. No jest sierpień, słuchajcie, początek. Tymczasem mamy tutaj ekipę filmową, tylu dziennikarzy. No, bardzo się cieszę, szczególnie, że wierzę w ten film. Scenariusz bardzo mi się podobał, uwiódł mnie i wierzę, że to będzie po prostu piękny film.
2: Oczywiście to tak się mówi, że to jest taki gotowy scenariusz na film. Nigdy tak nie jest. Albo rzadko. Ja ten scenariusz pisałem 7 lat.
3: I to, że to jest prawdziwa historia, to jest właściwie... To jest niewiarygodne, że to jest prawdziwa historia.
4: Dla bohaterki, jak i dla bohatera są w sobie niezbędni, żeby przejść to, co mają do przejścia w tym naszym scenariuszu.
5: Pan, który tutaj uczy nas alfabetu Morsa, 3 razy zapytał, co się naprawdę wydarzyło, bo to jest niemożliwe właściwie.
6: Śląski Fundusz Filmowy to nie tylko pieniądze, ale również aktywne poszukiwanie lokacji filmowych.
3: Wspaniałe obiekty, które właśnie tu widzicie, których nie można znaleźć w innych miejscach w Polsce.
7: W pomieszczeniach znajdują się zawsze jakieś takie, nie wiem, fluidy, coś, co jest prawdą i łatwiej się od tego odbijać. No powiedzmy nawet kreatywnie, scenograficznie, ale też na pewno aktorom jest łatwiej niż czymś, co można sztuką zbudować.
0: I to był fragment takiego krótkiego reportażu Silesia Film, który miał możliwość być podczas kręcenia filmu przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, który zdobył tegoroczne Złote Lwy. Ale zanim o tych Złotych Lwach i głównych nagrodach, to porozmawiamy trochę z innej perspektywy. Z nami jest już na łączach Łukasz Adamski, krytyk filmowy, który niedawno wrócił z Gdyni. Dzień dobry, Łukaszu, witam cię serdecznie.
8: Dzięki za zaproszenie. Witam.
0: Jak emocje, jak nastrój po tegorocznej 51. edycji?
8: To emocje dosyć spokojne. No tak, kino polskie jest w niezłej kondycji, bo było sporo filmów gatunkowych, było sporo też filmów jednak historycznych i pewnie zaraz o tym porozmawiamy. No ale też młode polskie kino mówi swoim zupełnie językiem. Nie było żadnych arcydzieł wielkich. Chociaż, wiesz, to jest też trochę tak na festiwalu filmowym, że jeżeli pokazują tam filmy, które mieliśmy szansę obejrzeć kilka miesięcy wcześniej, mam na myśli na przykład Ojczyznę Pawlikowskiego, czy Dobrego Chłopca Komasy, to ja tak nie do końca traktuję te filmy, wiesz, jako filmy festiwalowe, nie?
0: Zawsze jest ten debiut, tak? Ten efekt debiutu jest ważny.
8: Wiesz, to trochę tak, trochę musi to być efekt debiutu, ale no jest też kwestia właśnie tego, że te filmy już są opatrzone, już są dostępne na VOD, więc w takim moim zestawieniu oczywiście zarówno Pawlikowski, jak i Komasa to są zrobili filmy, które są jednymi z moich ulubionych tego festiwalu, ale jednak tak starałem się patrzeć na te kino, które tam miało premierę. I z werdyktem się zgadzam, słuchaj, no uważam, że Przez ścianę to jest naprawdę solidne kino, ja mam tam pewne zastrzeżenia do tego filmu. Ale wiesz, coś, co się rzuca w oczy bardzo mocno.
0: Zaraz o to ciebie zapytam, o Złote Lwy, ale na początek najwięksi przegrani. Mówi się, że to Jan Holoubek i film Dziki Wschód, który przed festiwalem jednak był wymieniany jako ten jeden z głównych pretendentów, a także Violetta Villas, która wiem, że niezbyt się tobie spodobała, kino biograficzne. Ja miałam duże oczekiwania co do tego filmu. Jeszcze go nie widziałam, ale trochę entuzjazm, powiem szczerze, mi opadł.
9: Tak, tak. Jan Holubek, który wrócił przecież dopiero co z Toronto, gdzie miał nawet niezłe recenzje w prasie tej takiej branżowej, też no, w Hollywood Reporter miał przecież dosyć dobre recenzje, między innymi. No to wiesz, no to żadna nagroda, no bo ten film nie dostał ani jednej nagrody, to jednak jest zaskoczenie na pewno, tak? Znaczy zaskoczenie pewnie dla samych twórców. Ja napisałem pozytywną recenzję tego filmu, choć też mam pewne zastrzeżenia, ale ja akurat kupuję to zderzenie dwóch przeciwstawnych sobie gatunków, jakim jest western i to klasyczny, tam nawet jest strzelanina na cmentarzu z kinem holokaustowym, ale też zauważ, że żadnej nagrody poza aktorską dla Jacka Komana, zresztą słuszna nagroda, nie dostał film Nasza rewolucja, o taki film biograficzny.
0: Tak, właśnie miałam się o to zapytać. Piotr Domalewski w zeszłym roku z triumfami bardziej, a w tym roku nie bardzo.
9: Wiesz, bo to nie jest do końca film Piotra Domalewskiego. To znaczy, to jest film,
0: tak?
9: Tak, znaczy, wiesz, Piotr Domalewski jest najlepszy, kiedy robi takie swoje bardzo, jak ja to nazywam, lołczowskie, społeczne kino, wrażliwe bardzo społecznie, takie jak właśnie Cicha noc, Jak najdalej stąd, czy właśnie Ministranci. Natomiast tutaj on zrobił film, który też nie jest na podstawie jego scenariusza. To jest w ogóle, wiesz, kuriozum zupełne, że to jest film bez scenarzysty. Znaczy, ten film, bram jakieś awantury było scenariusz. I tam w filmie, wyobraź sobie, nie ma nazwiska reżysera w napisach końcowych, nie ma go w materiałach prasowych. To jest jedyny film w historii kina, jaki ja widziałem, który ma scenarzystę widmo.
0: A czemu tam takie zamieszanie, powiedz, było z tą historią?
9: Nie mam pojęcia.
0: Kuroniów de facto.
9: Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia, co się takiego stało. Reżyser wycofał swoje, scenarzysta wycofał swoje nazwisko i tyle. No tyle wiemy.
0: Tajemnice, natomiast... owiane tajemnicą.
9: Tak, to jest film, który no nie jest do końca spełniony. Ja chwalę ten film za rolę, między innymi Komana, który zresztą wciela się naprawdę świetnie w Marka Edelmana, czy właśnie Arkadiusz Jakubik, czy Magdalena Popławska, oni znakomicie grają Gajkę i Jacka Kuroniów. Natomiast sam film jest niespełniony, jest to taka hagiografia bardzo lukrowana. Bliżej temu filmowi jest do biografii Wałęsy, którą nakręcił Wajda, niż do znakomitego, żeby nie było śladów Janka
0: Matuszyńskiego. A powiedz proszę, Łukaszu, co się stało z Violettą Villas? No bo to przecież ikona polskiej muzyki. Naprawdę każdy zna jakieś wątki z jej biografii. Wiemy, że to była dramatyczna postać, więc film, który powinien porwać.
9: Wiesz co, no tak, i Sandra Drzemalska, o której teraz się mówiło w kontekście Lalki tak bardzo dużo, tworzy dobrą rolę. Tylko, że wiesz, problem tego filmu jest taki, jak wielu bardzo biografii. To znaczy, wiesz, dobre biografie albo świetne biografie, te, które ja najbardziej lubię, to są takie biografie jak te, które kręci James Mangold, czyli twórca biografii o Johnem Cashu, Spacer po linie, czy o Bobie Dylanie. Czy teraz Tony w kinach, to jest też taki rodzaj idealnej biografii, czyli bierzesz fragment jakiś życia ikonicznej osoby i na bazie tego fragmentu budujesz... całą opowieść o nim, nie?
0: Oczywiście.
9: Natomiast najgorsze biografie to są te biografie, gdzie kartkujesz. Czyli, wiesz, przelatujesz jak w Wikipedii. Kolejne strony, wiesz, gdzieś tam przelatujesz. I film o Violetcie Villas w założeniu taki miał nie być, bo on jest z punktu widzenia jej syna pokazany w ogóle,
0: no
9: tak?
0: No tak, no bo przecież był bardzo duży spór o scenariusz, tak? Bo ten film nie powstawał, aż w końcu współscenarzystką jest też rodzina, prawda? Syna.
9: Dokładnie. Nie, tak, więc to jest taki koncesjonowany film, który też ma swoje dobre elementy. Na przykład, wiesz, i to jest coś, co bardzo koresponduje z innymi filmami. W tym roku na festiwalu filmowym w Gdyni wszystkie filmy, które dotykały tematu PRL-u, pokazywały esbeków jako po prostu najgorszych łajdaków. Nie było żadnego niuansowania i słuchaj, co jest bardzo ciekawe, każda postać tajnego współpracownika to był też łajdak. Znaczy, nie było teraz i akurat mi się to podoba, tak? Natomiast nie było takiego niuansowania, tak, że ktoś musiał podpisać do współpracy zobowiązanie. Jest scena w Violetcie Villas, kiedy obrzydliwy esbek, bo to już późniejsze lata, tak, grany przez Borysa Szyca, po prostu ją bije na przesłuchaniu. I cała teza tego filmu, że ona wpadła w obłęd, to jest ona wpadła w obłęd w tym filmie przez esbeków głównie. Oprócz tego była lekomanką, uzależniła się od leków w Las Vegas, ale ona głównie wpadła w obłęd przez komunistów. Przez ścianę. Agnieszka Grochowska Kafka w tym filmie wciela się w prokurator komunistyczną, która nawet ma szramę na twarzy, żeby jeszcze bardziej ją zdemonizować. Nie? Pułkownik Lesiak, który się pojawia, ten
0: Szafy Lesiaka,
9: pojawia się w naszej rewolucji. On jest również taką demoniczną postacią, cicho mówiący, jest taki diaboliczny, jest takim diabłem, który też zmusza, znaczy próbuje zmusić Kuronia do podpisania zobowiązania i to wręcz w taki bardzo sposób haniebny, bo Gajka Kuroń jest chora na gruźlicę, może umrzeć, a jemu nie pozwalają jej zobaczyć w szpitalu, mówią, chyba że podpiszesz tutaj zobowiązanie. I wiesz, w kolejnych tych filmach widzimy tych esbeków, Aidan Gillen, który wcielił się w wybitny aktor brytyjski, który wcielił się przecież w Zarubina w Pojedynku, to też jest demoniczna postać, tak? Także wiesz co?
0: Ale myślisz, czemu to się tak zaczęło dziać, że jest taka zmiana trochę w tym?
9: Bardzo możliwe, że jednak strach przed Rosją, to jest w przypadku tych filmów o Sowietach. Mhm. A z drugiej strony nie wiem, może jest tak, że po prostu filmowcy zaczęli bardziej wchodzić w jakieś takie gatunkowe kino, gdzie ten jednak łajdak musi być jasno określony.
0: To przypomina mi się film Roberta Glińskiego o Janie Pawle II. Już nie pamiętam, jaki był tytuł tego filmu, czarno-biały?
9: Szpicel chyba. Czy coś takiego?
0: Tam były wielopłaszczyznowo pokazane, prawda, losy tego ubeka i tak dalej. To był tak, w kontrze do tego, co mówisz, bardzo mi się teraz przypomniał ten film i rezonuje tak.
9: Znaczy wiesz, bo ja nie twierdzę, że nie trzeba ubeków pokazywać jako właśnie ludzi, którzy też są targani różnymi emocjami, bo takie postacie są ciekawsze, tak? I wiesz, ja jestem wychowany na psach Pasikowskiego i zawsze będę uwielbiał ten film, który zromantyzował jednak esbeków. Ja potrafię wybronić Pasikowskiego za to romantyzowanie. Wiem, o co mu chodziło. Natomiast wiesz, doczekaliśmy się czasów, które są trochę zdumiewające dla mnie pod tym kątem, bo...
0: Figurant, Łukaszu, to był film.
9: Dokładnie tak, mhm. Figurant. Bo tutaj wiesz, w każdym kolejnym filmie, więcej ci powiem, jest zaraz na Netflixa 7 października wchodzi biografia Lady Punk. Też była pokazywana w Gdyni na festiwalu. W zasadzie biografia Jana Borysewicza, natomiast jest też o powstaniu Lady Punk. Ten film jest totalnie to jest też antykomunistyczny totalnie film. W ogóle film się zaczyna od sceny, kiedy smutni esbecy przychodzą i zabraniają mniej niż zero śpiewać i Lady Punk nic sobie z tego nie robi i tych komuchów tam wynoszą fani na koncercie. Także wiesz, to jest kolejny film, który pokazuje, że Borysewicz nie podpisał zobowiązania do współpracy, tak? Więc znowuż te treści są. To jest niezła biografia, lepsza niż Villas. Też ma swoje pewne braki. Natomiast to jest taki crowd pleaser. To jest film, który będzie się podobał, będzie się oglądał na Netflixie i myślę, że to będzie duży sukces.
0: To teraz, Łukaszu, proszę ciebie, nie wiem, czy widziałeś Srebrne Lwy, powiedz mi, co czujesz. Zdążyłeś obejrzeć?
9: Tak, zdążyłem. Wiesz, nie mam. Właśnie byłem zaskoczony tymi Srebrnymi Lwami. Ja bardzo cenię Łukasza Rondudę za jego i Natalię też Grzegorzek jako producentkę bardzo cenię Rondudę za wszystkie nasze strachy. To był taki film, który nie był jednym z tych, który zrobił na mnie jakieś ogromne wrażenie. Natomiast to jest też film, który mi się podobał, ale gdzieś tam mi się nie zapisał w głowie. Kolejna opowieść o artyście. Ronduda lubi opowiadać o artystach. Tym razem nie jest to tak arthouse'owe. Ale ten film dostał sporo nagród, bo przecież nagroda za debiut aktorski, nagroda też właśnie Srebrne Lwy. To jest też ciekawe, bo ja przewidywałem, że przez ścianę dostanie te Złote Lwy, natomiast że Srebrne Lwy dostanie Pawlikowski za Ojczyznę, bo to jest film, który jest naszym kandydatem do Oscara.
0: Pewnie rozczarowanie trochę jego ekipy i jego. Dostał nagrodę za reżyserię, ale jednak to nie Lwy. Nie
9: tak, ale Pawlikowski ma już dwa razy zdobył te Złote Lwy. Myślę, że to nie jest aż tak istotne dla niego, że tych Złotych Lwów nie było. To jest trochę tak jak z Agnieszką Holland, która kiedy startuje na festiwalu takimi filmami właśnie jak Obywatel Jones. Z kolei z Koninant film, który był bardzo mocnym uderzeniem w amerykańską lewicę za to, że kolaborowała ze stalinistami, znaczy ze stalinizmem. Zresztą w Stanach on miał takie recenzje dosyć niepochlebne właśnie przez to, że mówiono, że Agnieszka Holland przesadziła w tej tej krytyce lewicy jako prawicowa reżyserka, bo w Stanach Agnieszka Holland jest traktowana jako prawicowa, antykomunistyczna reżyserka, co jest bardzo też ciekawe. Natomiast ona też dostała Srebrne Lwy. To tak czasami te nagrody takie są tak przyznawane. Ten werdykt jest ciekawy dosyć, wiesz, Krzysztof Zanussi stał na czele.
0: No właśnie, powiedziałeś to nazwisko, no więc posłuchajmy Złote Lwy i Krzysztof Zanussi, który na tej scenie się znalazł.
2: W naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach. A miłość to jest to jedno, co pozwala skonfrontować się z przemijaniem.
0: To był ten fragment wystąpienia Krzysztofa Zanussiego podczas gali wręczenia nagród. Opowiedzmy, niezwykła miłość, niezwykłe spotkanie Wiesława Pajdak, Jerzy Śmiechowski, którzy poznają się w 1947 roku w stalinowskim więzieniu i zaczynają rozmawiać, uwaga drodzy państwo, alfabetem Morsa przez ścianę ze sobą.
9: Tak, znakomita rola Marii Dębskiej. Zresztą ona teraz lśni też w Lalce, która dzisiaj ma premierę w tej kinowej. Naprawdę tam Dębska i Kulesza kradną show, no ale to na oddzielną rozmowę jest.
0: Tak jest.
9: Dębska tworzy bardzo dobrą rolę. Ja byłem nawet zaskoczony, że Dębska nie dostała jednak nagrody aktorskiej. Znaczy, o tyle to moje zaskoczenie nie jest jakimś oburzeniem, bo ja akurat bardzo lubię film Exotic i to był chyba jeden z moich, jeżeli na w ogóle nie ulubiony film tego festiwalu, z tego zestawienia, które obejrzałem w Gdyni, właśnie Exotic, świetny debiut, znakomity, taki energetyczny film z Jaśminą Polak, która dostała tą nagrodę dla najlepszej aktorki. No ale tak obiektywnie oceniając, myślę, że Dębska naprawdę zasłużyła na tą nagrodę. Tak bardzo poruszający film, który ja tam swoje pewne zastrzeżenia miałem, uważam, że on jest troszeczkę za długi. Myślę, że tak z 10 minut można by go było skrócić. Jest minimalnie przeestetyzowany, chociaż zdjęcia Jolanty Dylewskiej bardzo mi się podobają. Ona dostała nagrodę w tym roku za zdjęcia. No ale to jest też film, który pokazuje niezłomność. On pokazuje ludzi niezłomnych. Ludzi, którzy w stalinizmie idą do więzienia. To też warto jednak widzom, szczególnie młodszym, przypomnieć, że stalinizm to nie było takie więzienie jak dzisiaj, albo to nie było takie więzienie, w jakim siedział Jacek Kuroń w latach 80. To był naprawdę inny rodzaj więzienia. I też tam jest taki wątek, kiedy ona właśnie tym alfabetem Morsa porozumiewa się z tym facetem, z tym mężczyzną, którego Jakub Gierszał w niego się wciela. Ona go nie zna, on jej nie zna i później wychodzą z tego więzienia jeszcze kiedy są w więzieniu, zaręczają się, tam chcą wziąć ślub. Jest tam taki wątek, kiedy ona pierwsza wychodzi z tego więzienia. Zostaje wypuszczona, bo śledztwo jest umorzone w jej sprawie i do niej podjazdy,
0: z
9: takim językiem, zaloty, robi kolega z roku, tak? On mówi do niej, słuchaj, no kończymy studia, bo ona później na studia idzie, a tamten jej właśnie, no ukochany, którego ona jeszcze w zasadzie praktycznie nie widziała, jeszcze siedzi w więzieniu, poznała jego ojca, Arkadiusz Jakubik w tej roli. I ten student mówi do niej, no słuchaj, no to ja bym chciał, żebyś ty za mnie wyszła. I ona mówi, no nie, ja jestem zakochana w tym tak człowieku i wymienia jego nazwisko. No i zostaje aresztowana. Dlaczego? Dlatego, że ten student po prostu na nią doniósł, no był zwykłym kapusiem. Więc zobacz, kolejny film, który pokazuje, że tajni współpracownicy po prostu szkodzili. Że to nie było tak, że nie szkodzili, tak jak się mówiło, ja donosiłem, ale nie szkodziłem. No nie, właśnie wszystko SBC-y mogli wykorzystać. Więc film o niezłomnych ludziach, o miłości i o tych, którzy nie chcieli podpisać zobowiązań też do współpracy, bo tutaj mamy takie sceny, kiedy to Grochowska mówi, no to podpisz, to wyjdziesz. No podpisz, nie? A ona jednak nie chce podpisać.
0: Nie spoilerujemy.
9: Tak.
0: Polecamy. I jeszcze na koniec film Agnieszki Smoczyńskiej. Dużo nagród, 4, i Złoty Pazur, i muzyka, i kostiumy, i dźwięk. Jak tobie się ten film podobał? No bo niektórzy mówią o tym, że odważny na pewno, warstwa techniczna, ale że trochę chaotyczny scenariusz, że takie niezdecydowanie gatunkowe gdzieś się tam pojawia. A jak u ciebie z tym odbiorem?
9: No wiesz, no, jeżeli ktoś miałby dostać Złotego Pazura imienia, podkreślmy to, Andrzeja Żuławskiego, tak no to jest to Agnieszka Smoczyńska i ja jestem akurat zwolennikiem tego filmu, znaczy jestem obrońcą tego filmu, pisałem recenzję w Rzeczpospolitej w Plusie Minusie ostatni właśnie tego filmu. No ja uważam, że to jest bardzo odważne, wizjonerskie kino, w którym to Smoczyńska pokazuje, że ona nie będzie kłaniała się komercji. Ona pokazuje, że jest artystką, która będzie robiła wbrew oczekiwaniom. Wiesz, to jest film o sztucznej inteligencji, to jest film o takiej rzeczywistości dystopijnej, zanurzony trochę w grecką tragedię, no bo on się w Grecji jest skręcony, z Andrzejem Konopką w roli zupełnie takiej nietypowej, tak, z dziwaczną fryzurą, taki kampowy, to znaczy to wszystko jest też kampowe bardzo, takie przerysowane, a jednocześnie w obsadzie Naomi Rapace, czyli aktorka znana przecież z hollywoodzkich produkcji, u Ridleya Scotta grała. I no, wiesz, Agnieszka Smoczyńska ze swoją pozycją dzisiaj, czyli kimś, kto zrobił film z Letitia Wright, mówię tutaj o Silent Twins, czyli z aktorką z Avengersów, tak, z aktorką z Czarnej Pantery. Ona mogła naprawdę dzisiaj siedzieć sobie w Netflixie, siedzieć sobie, nie wiem, w HBO i kręcić kolejne seriale, tak? Kręcić kolejne formaty i trzaskać kasę.
0: Natomiast Agnieszka Smoczyńska mówi swoim językiem.
9: Ale wiesz, zauważ, że to jest właśnie prawdziwa artystka, tak? Że ona nie chce wejść w format, tylko ona chce mówić swoim odrębnym językiem, czy się to komuś podoba, czy nie. I Hotspot, to znaczy, jeżeli ktoś będzie polemizował ze mną na temat Hotspot, ja przyjmę każdy argument, bo to jest tak radykalne kino, że zrozumiem każdego, kto wręcz znienawidzi ten film. I zrozumiem każdego, kto go pokocha. To jest radykalne kino i ja to strasznie cenię, że Smoczyńska idzie po prostu własną drogą.
0: I nie? W tym jest odwaga. Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Adamski, krytyk filmowy, także twórca kanału Się Zobaczy z Piotrem Goćkiem. Dziękuję uprzejmie i wszystkiego dobrego.
9: Pozdrawiam. Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Dziękujemy bardzo, Łukasz Adamski.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
3: To była autopromocja.

0: Zima się przybliża i liść z drzewa leci. Ciężko jest na łodzi, gdy sponsor odleci.
1: Odlecieli bociany do Afryki różną drogą, no i nie wrócą do wiosny, ale wy patroni wracajcie.
0: patronite.pl/radiownet

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl kulinarno-polityczny pod tytułem Dieta Planetarna. Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów Mędrula.
1: Witam Państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
2: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
1: No raczej. A dla pani?
3: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
1: Droga pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało perek.
3: A skąd to B?
1: Ale pani czepialska!

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Mały domek, wielkie serce. Na Sardynii mówią Sadomo est minore, Sucuore est manu. Czyli dosłownie mały dom, wielkie serce. I w takim domku małym na Sardynii, gdzie się podziewali Małgorzata Błażej, Wojciech Komendera z diakonii Lefiudy w Wadowicach, a spotkaliśmy się wczoraj w pięknym miasteczku na Sardynii, Alghero.
2: Tak jest.
1: Dzień dobry. Buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao.
1: Gdzieście się podziewali na tej Sardynii?
3: No można powiedzieć, że cała Sardynia nasza. Może nie cała, może tylko jej północna część, ale rzeczywiście spędziliśmy piękne 8 dni na Sardynii, słonecznej Sardynii.
1: I małe domki, wielkie serca sardów, tak?
3: Dokładnie tak.
2: Nie tylko sardów, bo też naszych przyjaciół, których serdecznie pozdrawiamy, ponieważ byliśmy na wspólnych wakacjach z naszymi przyjaciółmi.
1: Krzysztofa i...
2: Krzysia i Anetę. Krzysiu, z całego serca Anetka, pozdrawiamy was. To były nasze pierwsze wakacje.
3: Pierwsze
2: wspólne wakacje, tak. I tutaj też chcieliśmy powiedzieć, że podobno mówią, że nie ma kolegów w pracy, a my w pracy właśnie poznaliśmy naszych przyjaciół, z którymi teraz podróżujemy przez życie.
1: Nurkowisko. Co to za pojęcie? Wojciech.
3: No to musimy zacząć od początku. Musimy powiedzieć o tym, że nasz kontakt z wodą na początku był taki, powiedzmy, troszkę na dystans, bo nie wszyscy umieliśmy do końca pływać w tych pierwszych dniach, ale już stopniowo pod koniec każdy nabierał coraz, powiedzmy, większej odwagi i tereny wodne stawały się dla niego już miejscem, gdzie czuł się bardzo dobrze, więc nawet, można powiedzieć, nurkowanie nie stanowiło problemu. Także podwodny świat również był odkrywany przez nas.
1: Na Sardynii, ale nie tylko, chyba w całym świecie się mówi, że pod wodą uświadamiamy sobie, jak mali jesteśmy, a jednocześnie jak głęboko bywamy połączeni z całą naturą. Czy właśnie faktycznie ten świat podwodny powoduje, że dostrzegamy taką głębię siebie?
3: Właśnie, to jest bardzo, bardzo piękne, że to, co niewidoczne dla oczu, a odkryte po nurkowaniu, czyli kiedy zagłębiamy się w ten inny świat, dostrzegamy coś z innej perspektywy, inaczej też wtedy możemy popatrzeć na samych siebie, że właśnie wszystko kryje jakieś wnętrze, jakieś drugie dno, jakąś głębię, gdzie można zobaczyć coś, co nas zachwyci, coś, co pokaże swoje piękno. A właśnie szczególna w odkrywaniu tego piękna w świecie jest Gosia, gdzie znajduje mnóstwo serc i uśmiechów ludzkich, dobrych
1: właśnie
3: ludzkich serc.
1: Właśnie dlatego przybyliśmy na Sardynię, bo tam jest dużo serc i ludzie o wielkich sercach, o sercach sardów, ale też aniołów. I jak to jest w tym parku takim wodnym, który nazywamy Rivierą Koralową, Alghero, czy Małą Barceloną? Wy byliście w jakim miejscu i gdzie to nurkowanie żeście rozpoczęli?
3: Znaczy my byliśmy...
1: Czy jaskinie takie, one są w kształcie też serca, potrafią być, jak się wschodzi pod wodą? Też znalazłaś tam takie serca?
2: Serca znajdujemy wszędzie, bo to jest niesamowite. Właśnie muszę powiedzieć, że idąc tutaj do studio, myślałam sobie, że no Boże, jak mam mówić o sercach, gdzie jest serce? I rzeczywiście ono czekało tutaj w studio. Natomiast jeżeli chodzi o Sardynię, odkrywaliśmy te serca wszędzie, bo były i kamienie w kształcie serca pod wodą, były też serca wyryte w skałach. Natomiast my serca znajdujemy nawet i w chmurach.
1: Na plaży w piasku.
2: Na plaży w piasku, dokładnie. Też.
1: A opowiedzcie, jak to się zaczęła ta historia z sercami, bo to chyba twoja historia, Małgosiu.
2: Tak, to jest moja taka osobista historia o relacji z Bogiem. Kiedyś właśnie Bóg powiedział mi, że będzie mi pokazywał te serca pod stopami, kiedy szłam w góry. I było mi tak ciężko, prowadziłam taki wewnętrzny dialog z Bogiem. Wtedy on powiedział mi, że mnie kocha. Powiedziałam mu, to mi pokaż. On powiedział,
1: na coś się gniewałaś?
2: Czy pod nogi.
1: Czy miałaś, jak to mówią, jakieś dąsy?
2: Tak, tak. Właśnie na tym polega taka prawdziwa relacja z Bogiem, że z nim się można, można się na niego i obrazić, i kłócić, i rozmawiać z nim. Jak to w życiu, jak to w
3: można
2: każdej relacji.
3: Można z nim mieć wspólny język.
2: Można z nim mieć wspólny język.
1: Ten język z sercami, tak? Rozmawia z wami.
2: Tak, się, tak się właśnie zaczęło, że powiedział mi, spójrz pod stopy. Zobaczyłam kamień w kształcie serca, ale jak to kobieta, nie jest ze mną tak łatwo. Pomyślałam sobie, nie, no. Poszłam dalej w tą wędrówkę górską, po czym później, kiedy już emocje opadały, adrenalina działała, piękno przyrody, myślę sobie, Boże, przepraszam, że tego kamienia nie podniosłam. Ale on mi powiedział, że znajdę go w drodze powrotnej. Pomyślałam sobie, no nie, to sobie wymyśliłam, to nie jest możliwe, jak pośród tylu kamieni znaleźć to serce, ale tak się stało, kiedy wracałam
1: to serce.
2: Po wielu godzinach, po całej wędrówce górskiej, wracając, znalazłam to serce i od tego momentu wszędzie te serca mi towarzyszą, Bóg mi je pokazuje. Kiedyś te serca zbierałam, mam w całej swojej galerii i domowej, i zdjęciowej mnóstwo serc, były to początkowo serce z kamienia, ale że Bóg jest hojny i też kiedy właśnie w tej relacji się otwieramy na Niego, mam ze sobą do pokazania, więc mogę pokazać. Kiedy się na Niego otwieramy, On jest Bogiem obfitości, więc tych serc było coraz więcej, z coraz dziwniejszych rzeczy, z jedzenia, które nagle gdzieś tam odpadało i wyłamywało się w kształcie serca, więc naprawdę
1: później znajdowałaś na liściach, na kamieniach.
2: Na kamieniach, skory drzewa, z ziemniaków w zupie na rekolekcjach ignacjańskich.
1: Ale to zupełnie co? Miałaś znowu takiego focha i nie. Panie Boże, a on mówi, kocham cię, tak, Małgosiu?
2: Mój foch się wtedy skończył, a zaczęła się taka miłosna relacja z Bogiem. Także tych serc.
1: Czyli zakochani w sercach wiele, jesteście. Tak. Ale zakochani też w Sardynii. I dzisiaj przychodzicie do studia Radia Wnet. Szymon Chrystianus już na nas czeka, a my zaskoczeni, wy zaskoczeni, bo znajdujecie kubki z logo z serca i Radia Wnet.
2: Na moim kubku, z którego piję kawę, właśnie jest czerwone serce i oczywiście napis Love You.
1: Właśnie. I opowiedzcie, bo ta Sardynia, ten park morski, La Maddalena, to taki słynny i to nurkowanie. Czy spotkaliście żółwie, homary, czy twarde, czerwone korale? Co tam się znajduje w tym podwodnym, w tych głębinach?
3: W podwodnych głębinach wszystko jest coś, co nas zaskakuje, nie? No bo to jest świat bardzo, bardzo inny, niespotykany na co dzień. Ale tak, koralowce czerwone były, rybki o wielu kolorach, o wielu barwach.
1: Srebrzące się.
3: Srebrzące, lśniące.
2: Nie tylko czerwono-niebieskie, przepiękne. Właśnie ja uwielbiałam Boga nurkując po prostu. To było niesamowite, że tam po prostu słychać było nasz zachwyt, nawet pod wodą, gdzie ten świat rzeczywiście wygląda zupełnie inaczej. Jest niesamowity. I przede wszystkim właśnie piękno, kolorystyka tych żyjątek. Na szczęście meduz nie widzieliśmy.
1: Mnie dopadła meduza, jak pływałem. Ślad mam do dzisiaj, taki fajny, taka łapka meduzy na podudziu.
2: Ale rybką, musimy powiedzieć, smakowały szczególnie nasze stopy, jak również anetki uda, bo bardzo podgryzały, także...
1: Gdybym nurkował, to bym tą meduzę widział, a jak płynąłem po powierzchni, to jej nie widziałem, bo tak podobno ładny parasol ma.
2: Ale
1: taki
2: niesamowite właśnie...
1: Czerwony czy pomarańczowy.
2: A propos tego, że tego nie widzimy, to jak dla mnie zaskakującym był fakt, że no fajnie, że mieliśmy maski, że mogliśmy to zobaczyć, bo chodząc po wodzie nie widzimy, ile wokół nas pływa właśnie takich stworzeń morskich. Natomiast tylko ubierając maskę, zanurzając się, widzimy właśnie przede wszystkim rybki, ale i koralowce,
1: jeżowce. No i to jest też piękne, że koniec września, a tam temperatura wody 26 stopni jeszcze ma.
2: Tak.
3: Jak najbardziej jest to jeszcze czas na to, żeby właśnie wakacyjnie odpocząć na Sardynii.
1: A 34 na powierzchni, tak, więc to już w ogóle szybko opaleni państwo. Większość ludzi patrzy na nurków, a nurkowie widzą zawsze w świecie podwodnym swój dom. A my tak patrzymy, widzę państwa, widzę wielkie serca, tak? I czy wy też tak patrzycie na ten świat podwodny jako na własny taki dom?
3: Może nie aż tak bardzo, bo to nurkowanie nasze nie jest jakimś wielkim nurkowaniem. To
2: właśnie,
3: nie jest schodzenie,
2: to
3: nie jest schodzenie na wielkie głębiny, to nie jest nurkowanie z tlenem, to jest po prostu zanurzenie się tylko pod powierzchnię, nie?
1: Żeby zobaczyć to wszystko, co kryje się pod powierzchnią.
3: Tak jak Gosia mówiła, to jest tylko pod powierzchnią, a na pierwszy rzut oka niewidoczne, nie? Ale wystarczy właśnie pokonać tylko tą barierę woda-powietrze i już świat staje się zupełnie, zupełnie inny.
1: Mój znajomy, żeby mieć ciszę, taką jaka jest w głębi wód, to on kupił na Sardynii dom. Sindia, taka piękna miasteczko w środku, w górach, bardziej pasterska miejscowość, ale bardzo stara. Malutka miejscowość, dosłownie i wydawałoby się taka obumierająca. Piękny dom z wyposażeniem ze wszystkim, gdzie w Polsce nawet na mieszkanie by cię nie, jeden pokoik by cię nie było stać. A tam po prostu, i on ma tam ciszę i stamtąd pracę prowadzi. I co zadziwiające, że jak poznaliśmy tam ludzi, to wiedzieliśmy, że tam jest, ci ludzie mają piękne serca i że naprawdę w dobrym miejscu i ma to kalmo, jak mówią Sardowie, spokój, ale ma też ludzi przy sobie o sercach aniołów, dosłownie.
3: Ale to też możemy powiedzieć o historii właśnie.
1: To po piosence, tego... słuchajcie, zaczniemy, bo to tyle historii.
3: Dokładnie.
1: Historia di casa mia, historia mojego domu, Lucio Dalla zaśpiewa dla nas.

0: Morze jest wszystkim. To przeogromny ogród podwodny, którym człowiek nigdy nie jest samotny, pełne tętniące życia. Żyj na tej wyspie, nurkuj, pływaj i nie wracaj na kontynent.
1: I spotykaj ludzi.
0: I tak mówią Sardowie. Jakich ludzi spotkali Małgosia i Wojciech? Opowiedzcie troszeczkę o tej wyspie. Jakich ty spotykasz Włochów? Co urzeka ciebie w nich? Jakie oni mają marzenia? Czym żyją?
1: Tak jak
0: bo mówię. Żyją podobno najdłużej w Europie. Ponad 100 lat nie każdy Sard dożywa.
1: To prawda. O Sardynii mówi się jako o błękitnej strefie, o błękitnym obszarze, gdzie tych ludzi dożywających wielu lat jest najwięcej. I nie ma się co dziwić, bo rzeczywiście jest to przestrzeń, teren, gdzie czystość i taka nieskazitelność przyrody jest na wysokim poziomie, o czym udało nam się właśnie też porozmawiać z jednym z Sardyńczyków spotkanych w restauracji, który był właśnie zachwycony tym, że może mieszkać w takim miejscu, w takim świecie, gdzie jest właśnie czysto. I to nie chodzi tylko o czystość taką
0: klimatu, powietrza,
1: fizyczną,
0: tak.
1: ale o czystość, nieskazitelność, na przykład chociażby oświetleniem drogowym, nie? Że można wieczorem wyjść na zewnątrz z domu i
0: nic nie razi
1: gwiazdy.
0: Oczu.
1: Właśnie.
0: Tak.
1: Nie ma
0: miasta
1: takiego...
0: są wygaszone, nie? Zupełnie tak. Inaczej tak. Niż jeszcze o 22 wszystko wygaszają. Nie widać nawet już tych kolorowych Dokładnie. Murów, tylko takie przyciemnione światło. I to jest ładne. Można opierać się prawom ludzkim, tak mówią na Sardynii, ale nie można sprzeciwiać się przyrodzie. I oni tą przyrodę jakby widać wewnętrznie szanują.
1: Są w niej zanurzeni.
0: Tak. Idąc na taki,
2: są z nią, bo to jest ważne.
0: Idąc na taki samek Mala Spina, w Boza, znacie, tak. Wojciech. I to jest takie piękne miasteczko, kolorowe.
1: Kolorowych domków.
0: Tak. I niesamowite, bo to wygląda tak jak, no nie wiem, prozepio oni mówią, czyli żłobek taki betlejemski, to miasteczko, nie? Takie naprawdę jakby święta tam były Bożego Narodzenia cały czas. Chociaż środek lata, czy początek jesieni. I co mnie zaskoczyło, i tam idąc tą uliczką na ten zamek, spinałem się i dwóch takich, jeden w okienku z bródką taki Sard, starszy pan. No i tak patrzy na nas, no i pytamy. On mówi, można iść tą drogą, no każda prowadzi na zamek, nie? Ale co ciekawe...
1: Wolność wyboru.
0: Tak. No i tak zaczęliśmy z nim rozmawiać. I on, jak się dowiedział, że z Polski, to od razu z balią mi correggete, nie? I od razu słowa papieża. Jeśli się pomylę, to mnie poprawcie. I mówi Polacy i zszedł, harmonię wyjął, zaczął tam grać. No niesamowite to było. I od razu tłumy ludzi się zebrały i się okazało, że on już tam na emeryturze starszy kiedyś rzeźbił w kamieniu twarze w korze drzewa, w różnym tym serca właśnie takie. Twarze w kształcie serc. To też było ciekawe.
2: Niesamowite.
0: I on opowiada o tej Sardynii i ja mówię, czy był kiedyś w Polsce, się go pytam. Ci sei stato in la Polonia. No ci sono stato mai. Mówi, nie, nigdy nie byłem. Mówi, ja nigdy nie wyjeżdżałem nawet na kontynent, tylko mnie zabrali do wojska w Cagliari. I to była całe życie to rzeka i ta zatoka tutaj koralowa. I to jest moje życie. On mówi, i nawet nie żałuję niczego, jakby to było takie piękne.
1: No może to wynika z tego, po co zmieniać coś, co jest dobre, coś, co nam wystarcza, nie? I żyją w tym swoim świecie, który jest dla nich piękny i wystarczający. Ale też muszę powiedzieć, że mieliśmy podobną historię związaną z muzyką, nie? To może Gosia opowiesz o tym, jak śpiewaliśmy piosenkę.
0: To znaczy... Weszliście gdzieś do jakiejś świątyni?
2: W niedzielę poszliśmy do kościoła i właśnie niesamowite też było to, że najbliższy kościół, gdzie była msza, to był kościół Najświętszego Serca Jezusa, więc przepięknie tematycznie, z sercami, nie mogło być inaczej. Gdzie na mszy, co nas zaskoczyło, był taki starszy właśnie pan z gitarą, grał podczas mszy. No mszę mieliśmy z tłumaczeniem, zagrożeniem w telefonach, aczkolwiek też przygotowano dla turystów ulotki, więc mogliśmy troszeczkę się włączyć. Nam język włoski bardzo, bardzo się podoba, więc też troszeczkę się go uczymy podróżując. I właśnie podczas mszy ja w sercu miałam cały czas piosenkę, która mi towarzyszyła. Właśnie o miłości Boga do człowieka. I na koniec zapytaliśmy, czy możemy tą piosenkę zaśpiewać, czy możemy pożyczyć gitarę i zaśpiewaliśmy, ale oczywiście dodaliśmy też piosenkę Barka, gdzie wszyscy po prostu zachwyceni, oczywiście Janem Pawłem II, naszą opowieścią, zwłaszcza, że też działamy w Wadowicach z diakonią Lewiudy podczas uwielbień z ojcem, tutaj naszym opiekunem, ojcem Bogusiem. Pozdrawiamy.
0: Który jest karmelitą.
2: Który jest karmelitą,
0: bo tam
2: tak.
0: Papież Wojtyła do karmelitów chodził i chyba szkaplerz
2: przyjął. Szkaplerz
0: przyjął,
2: tak.
0: Karmelitański, tak.
2: Tak. Więc kiedy na Sardynii usłyszeli Barkę, usłyszeli, że jesteśmy z Wadowic, bardzo się wzruszyli, przejęli, nagrywali nas. No było to też takie właśnie, no wszędzie spotykamy naprawdę ludzi o takich otwartych sercach, ale we Włoszech jest to szczególnie ważne.
0: Oni od razu kojarzą z Janem Pawłem. Jedyne miejsce, czasami się spotykałem właśnie z Sardynią, gdzie byli całą parafią, jechali specjalnie do Wadowic, żeby do Karola Wojtyły, bo to był nasz papież, on nas pozdrawiał, on do nas przyjechał i oni po prostu to
2: ale
0: noszą
2: to, co powiedziałeś, fajne, że to był nasz papież. Dla nich to jest właśnie to, że to był nasz papież. Papież Polak, ale dla nich taki ukochany.
0: To samo jest w Meksyku, nie? Bo przyjechał pierwszy, pielgrzymka była do Meksyku. Jak w Meksyku się mówi Wojtyła, to oni od razu z kraju nigdy nie byli, ale wiedzą, gdzie jest prawda Polska. No i właśnie te serca, to jest takie niesamowite. Mnie zaskoczyło, bo później tak mi się podobała ta rozmowa z tym on miał Angelo na imię, ten starszy brat, a ten młodszy był Antonio. I przychodziłem tam pod to okienko każdego dnia następnego i ich spotykałem. No i oni pokazali mi zdjęcia, łódź swoich rodziców. No wszystko takie. Jeden z tych braci był podobny zupełnie, jak zdjęcie bym wam pokazał, to od razu byście powiedzieli, no Kazimierz Dejda. No oczywiście zdali 72 rok i 4, jak Polacy trzecie miejsce zdobyli, więc całą drużynę wymieniali. Wiecie, to było szok, nie? Że Włosi pamiętają Dejna, Gorgoń, on mówi Żmuda, mówi Tomaszewski w bramce, mówi to. Ja po prostu byłem w szoku. Lato, Szarmach, nie? W szoku, że oni całą drużynę potrafili naszą wymienić, nie? Tak mieli, bo Dani Karcio to też tam dużo znaczy, czyli piłka nożna na Sardynii. Dla nas nurkowanie i pływanie.
1: Tylko, nie tylko piłka nożna, ale każda forma sportu jest tam często uprawiana właśnie przez Sardyńczyków. Nie? To też spotkaliśmy wielu ludzi, którzy i ćwiczyli na brzegu morza, i biegali, i jeździli na rowerach. Nie? Także też lubią ruch. Nie?
2: Ale muszę powiedzieć, że tutaj z naszej paczki panowie, czyli zarówno Wojtek, jak też Krzyś, również dołączali, biegali, więc to też było takie ważne, żeby tą troszeczkę aktywność fizyczną też włączyć w tą naszą podróż.
1: No bo samo bieganie też jest formą podróżowania, nie? Biegając też można odnaleźć niezdobyte jeszcze tereny, nie? Wbiec na niezdobyty jeszcze szczyt.
0: I teraz zespół Nomadii włoski zaśpiewa Jestem takim wagabundem. Posłuchajmy tego utworu.

0: 100 razy odmierz i tylko raz przytnij, tak mówią na Sardynii. Una sola segare. Jeden raz tylko przycinaj. Małgorzata Błażej i Wojciech Komendara z Wadowic, dzisiaj gośćmi Radia Wnet. Dlaczego na Sardynii? I jak wy widzicie, prawda, czy faktycznie można z pustymi kieszeniami, bo tak śpiewał przed chwilą zespół Bez Ziemi, tak, Nomadi, można być na Sardynii? Czy trzeba coś mieć w kieszeni, kiedy się nurkuje? Jak to jest? Czy chodzi się po tych plażach, po tych wybrzeżu? Tam jest 7 tysięcy tych nurak, takich wież. Opowiedzcie o tych wieżach, bo to jest zastanawiające, jak one się tam pojawiły. Bo wszyscy szukają różnych przypuszczeń. Skąd się wzięły te nuragi na Sardynii?
1: No właśnie, to chyba do końca zostanie zagadką niewiadomą. Jakie jest ich przeznaczenie, skąd się wzięły, ale zachwycające jest to, że będąc tam, czy dotykając tych nuragów, można mieć kontakt z historią sprzed 3000 lat. Nie?
0: A to wcześniejsza jest niż Cesarstwo Rzymskie,
1: no właśnie,
0: niż chrześcijaństwo.
1: To jest niesamowite, że tak długo mogły i mam nadzieję, że jeszcze długo przetrwają, nie? Takie budowle.
0: Byłem w takiej miejscowości, się nazywała Terra Vecchia, czy jakoś tak. I tam właśnie te nuragi stały, ale nawet było tam zakazane wejście, ale tak, chyba niektóre są dostępne.
1: Niektóre tak.
2: Ale są dostępne, widzieliśmy, byliśmy pod niektórymi, mamy zdjęcia.
0: I co tam w środku jest?
2: Oj, to chłopaki tutaj muszą, oni próbowali zgłębić te tajemnice.
1: Są różne nuragi, nie? Bo są takie, które rzeczywiście mają to wnętrze, które można zobaczyć.
0: To takie wieże na wybrzeżach, na skałach, ale tak, najczęściej blisko zawsze jakiejś zatoki, bo w środku już ich się nie znajduje, lądu, rzadko.
1: No rzadko.
0: Tak, ale na całym wybrzeżu, na zachodnim,
2: ale
0: na wschodnim.
2: W środku na pewno nie, aczkolwiek tak dalej od plaż były. Najciekawsze jest to, że tak naprawdę do końca nie wiadomo, dlaczego one powstały.
0: Rozmawiałem z takim 80-letnim, ale wyglądał mi na 50 parę. Byłem w szoku w ogóle, bo Franco, i on opowiadał, on pracował wiele lat w Rzymie, no i opowiada o tych nuragach, że tak jak badano Pompeję, nie, historię, tutaj nikt jakby nie chciał zapłacić, bo to jest ta Sardynia, ona jest taka jakby uboga, ale bogata duchem czy sercem, i żeby te badania zrobić, jak to powstało, i jest dużo wersji, i ta jego mi się podobała, bo on powiedział, że Franco, że te nuragi to były, często była jedna nuraga, i to widziałem właśnie w Alghero, a wokół niej było kilka mniejszych
2: tak.
0: I ta główna, ona była właściwie jak sanktuarium. Tam były jakieś takie, powiedzmy, ich, jak oni pojmowali, nie wiem, czy to Fenicjanie budowali, czy kto to budował, tam dużo wcześniej, czy Katalończycy, jacyś, no pierwotni ci Sardowie. Zresztą ta flaga tych czterech, prawda? Maurów jest na fladze, mają zawiązane oczy, nie?
1: Tak.
0: Biała flaga i czerwony krzyż. No to jest też piękne. I czarne postacie tych Maurów. I właśnie i te muragi często były po cztery, właśnie jakby symbol tej Sardynii. I co ciekawe, że często ta muraga powstawała blisko źródła, że w skałach było źródło wody. Dlatego też schodziły tam najczęściej kobiety, dlatego o kobietach tam mówiono, że są takie kobiety przy studni, i one wiedziały, gdzie jest woda, a woda jest ważna, jak jest gorąco, i dlatego one też były tam jakoś tak szanowane, ale też zrzucały jakieś tam, powiedzmy, czary, i czasami też byli miejscowi, się ich bali, bo one dużo zbierały wiadomości i wiedziały dużo o ludziach. Dlatego wszyscy myśleli, że one są jakoś jasnowidzące. I stąd była też taka obawa. I w środku były jakieś takie po prostu, może nie freski, ale jakieś takie przedmioty kultu. Dlatego też dostęp do nich dzisiaj nie jest, ale czy tak było rzeczywiście, czy to były religijne cele, czy

0: czyli matki studzienne. Po co to jest studnia, tak? Taka, która wydobywa wodę. I stąd brała się ta cała historia. No, przepływająca woda nie napędza młyna. Tak mówią Sardowie. Jak to jest z nami? Czy my też przy studni warto się zatrzymać, tak?
1: W ogóle warto się zatrzymać. To chyba jest najważniejsze. I Sardynia jest takim miejscem, gdzie właśnie można się zatrzymać, a nawet trzeba. Też niesamowity jest właśnie ten spokój Sardyńczyków, ogólnie w ogóle Włochów. Też piękne jest to, kiedy wieczorami chodziliśmy po uliczkach, widzieliśmy właśnie Sardyńczyków, którzy sobie siedzieli. Oni też są bardzo otwarci, uśmiechnięci. Siedzieli sobie pod drzewem, rozmawiając. Dla nich ten spokój jest ważny i myślę, że tego też od nich musimy się wręcz, naprawdę musimy się uczyć, bo my żyjemy zupełnie inaczej. Żyjemy szybko, a tam żyje się powoli. Tam ważny jest człowiek, ważne jest, żeby czuć, żeby właśnie widzieć gwiazdy, żeby...
0: Zapach mirtu, smak mirtu też, zalewki.
2: Łatwiej jest się zatrzymać, kiedy nie ma pośpiechu, więc jak zwolnimy, to więcej czasu znajdziemy na to, żeby właśnie...
0: Pamiętam, któregoś dnia wcześniej wróciliśmy z plaży i akurat o 18 chcieliśmy poznać księdza, a się okazało czterech franciszkanów było w miejscowości, a w tym dwóch Polaków, Zibi i Padre Bogdan. Ciężko mi to było wymówić, dlatego mówili nie Zbigniew, tylko Zibi. Tak jak kiedyś na pewnego piłkarza. Dobrze, ale to zostawiając. I co ciekawe, i był akurat święto Archaniołów. I mozaiki, wiecie, na głównym ołtarzu właśnie byli aniołowie. No przepiękna mozaika, przepięknie grali. Przyszła cała ta wioska na tą mszę, no i my zdumieni, bo bardziej uroczysto niż w niedzielę. Później się okazało, że tam sami Michalina, Gabriela, Gabriel, Rafał.
2: Same anielskie imiona.
0: Anielskie. I oni wypiekli ciastka, przynieśli to wino swoje takie, wiecie, rolnicze takie, ale naprawdę dobre. No i wszystkich zaprosili później na taką poczęstunek. No, ale to było niesamowite. Wiecie, wszyscy ze wszystkimi rozmawiają, każdy się tam zna. No jak z Polski, to w ogóle mieliśmy tam powodzenie i wszyscy z nami chcieli rozmawiać. Ale my posłuchajmy włoskiego, bo on jest piękny. I teraz Wyspa Wiatrów i Dig Dig.

0: Przyjacielu, Ned, łowisz ryby bardzo zręcznie, ale założyłem się, że nie wiesz, jak je należy klasyfikować. Otóż przyjacielu, Wojciechu, przyjaciółko Małgorzato, różne gatunki i odmiany przed nami przepływają. Rodzaj balistów, rodzina kolczastopancernych, rząd zrosłoszczękich. To kapitan Nemo w 200 mil podwodnej podróży. Jak...
1: No można się pogubić w tej różnorodności świata, nie? Można.
0: Właśnie. I co tam najbardziej urzeka w tych grotach podwodnych? Powiedzcie o tym Muzeum Czerwonego Złota Korali Morskich.
1: Najbardziej urzekają kolory, moim zdaniem. To, jak wysycone mogą być barwy, jak nasze oczy mogą cieszyć się tym, co widzą, jak właśnie światło buduje

0: klimat, jak światło buduje pejzaż. No po prostu światło, kolory stają się takim malarzem tworzącym obrazy zachwycające dla nas, nie? Dla oczu.
1: Ale delfiny, samo głowy, nie wiem, co w tych jaskiniach można spotkać, zobaczyć, co jeszcze was tak jakby najbardziej, czy był jakiś lęk w tym nurkowaniu w morzu, wód, czego was uczy to
0: nurkowanie? Dla mnie nie było czasu na lęk, po prostu zachwyt i chęć poznawania, chęć widzenia czegoś więcej, nie zostawiał czasu na to, żeby się bać.
2: Ale ja też dodam, że my zaczynaliśmy pływać na Sardynii łódką, ale to było 2 lata temu. W Sardynii jesteśmy naprawdę rozkochani, dlatego też wracamy, gdzie Wojtek w ogóle nie umiał pływać. I to też
1: naprawdę
2: jest niesamowite.
1: Naprawdę pierwszy raz skoczyłeś do wody i co?
2: Mało tego.
1: Z łódki prosto.
0: Od razu na głęboką wodę.
2: Mało tego, to
1: i
2: właśnie...
1: od razu zadurkowałeś.
2: Tak. Od razu Wojtek wypożyczył łódkę, gdzie przeszliśmy 5-minutowe szkolenie. Szkolący pan wyskoczył z tej łódki i zostaliśmy na niej sami. I to jest niesamowite, jak właśnie, no też można powiedzieć, że w miłości pokonywaliśmy lęk, gdzie na końcu podróży Wojtek skakał do wody, pływał z rybami. Niesamowite jeszcze jest to, że teraz dokładnie tak samo się stało z naszymi przyjaciółmi, z Krzysiem i Anetą, którzy też zaczynali w kapokach, a później cieszyli się z nurkowania, z pływania, ze skakania. Ale co też, o czym trzeba powiedzieć, że Sardynia ma tak niesamowite kolory wody, gdzie właśnie...
1: Słoneczny koral, Leptosamnia Pruvotti, tak nawet się nazywa po sardyńsku, ale właśnie słychać było tylko westchnienie, tak mówił kapitan Nemo, i słowa, jakie z ust do moich uszu dojść miały. Boże wszechmogący, pięknie, ślimaki nagoskrzelne, ośmiornice, gąbki, słoneczne korale. I te korale najbardziej... można zrywać, można zabierać?
2: Nie. Nie widzieliśmy korali. W ogóle nic nie można zabierać z
1: nawet
2: wyspy.
1: Nawet podobno piasku, bo to jest w kształcie ryżu białego.
0: Piaski są różnorodne, bo może być w kształcie białego ryżu, może być piasek różowy od resztek właśnie skorupiaków, muszli.
2: Byliśmy na pięknej plaży, która miała białe, okrągłe, naprawdę kamyczki. Tak. To była chyba jedna z najpiękniejszych plaż, jakie widziałam.
1: Seca del Papa. Takie jest zejście do nurkowania. 42 metry można w dół zejść. Ile wyżeście zeszli? Nawet inna na La Maddalenie można zejść do 50 metrów nawet. Ojejciu, co to się dzieje?
0: Można, ale to nie jest ranking odległości, to nie jest ranking głębokości.
2: Poza tym my jesteśmy na początku drogi. Nurkowanie przed nami, więc...
1: Tak, ale opowiemy jeszcze o tych sercach, o tych, gdzie na cieniach nawet ty widziałaś te serca, na błocie, na różnych kamykach, ale to po piosence. A piosenka Nel Cuore, Nel Anima. I w sercu, i w duszy. Ekipa, 84 lata, dobre lata włoskie.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
2: Miłość i śpiew. Czyli miś.
3: Liczy się nie to, jaki krok zrobiłeś, ale jaki ślad zostawiłeś. To tak mówią na Sardynii. Non contada su passu chi fais, ma s'importa chi lasas. Ładne takie przysłowie. Jaki ślad zostawił Wojciech Komendera i Małgorzata Błażej z Wadowic zostawili na Sardynii?
4: To zanim powiem o swoim śladzie na Sardynii, to też skojarzyło mi się właśnie z tym podwodnym światem, gdzie żyją małe ślimaczki, które przytwierdzając się do skały w czasie odpływu, w czasie silnych fal, odrywają się od tej skały, schodzą parę metrów, paręnaście metrów w głąb albo w bok właśnie tych skał, ale zostawiają po sobie właśnie ślad. Ślad zapachu, ślad swojego śluzu, po którym dokładnie i kiedy odpływ już minie, mogą wrócić w to samo miejsce, gdzie były na początku. Właśnie dzięki temu, że zostawiają ten ślad.
3: A to było zastanawiające, bo ja patrzyłem na powierzchnię wody też i akurat ławice leszczy skakały. No to niesamowite, taki ślad tych skoków, salt, nie? No tak. Piękny nad wodą. Ale baraknel też są i te delfiny butlonoze. Jaki ślad, Małgosia, bo nurkowanie w morzu wód uczy nas, no, aby iść nie tylko w dal, ale w głąb. Jak ty to patrzysz tak sercem na wszystko?
5: No ja zachwycam się przede wszystkim tym, co widzę. Widzę we wszystkim tak naprawdę właśnie naszego Stwórcę, bo gdziekolwiek nie jesteśmy, czy jest to świat podwodny, czy na powierzchni, czy właśnie patrząc na ludzi, no możemy zobaczyć samego Boga.
3: Mhm. A czy jak nurkujemy, czy pływamy, czy czasami trzeba stracić kontrolę nad sobą, czy lepiej dać się ponieść i dryfować, tak?
5: Koniecznie dać się ponieść.
3: Właśnie.
4: Moim zdaniem trzeba. Chcąc właśnie gdzieś dojść, gdzieś coś zgłębić, trzeba poświęcić coś z siebie, nie? Tak jak w nurkowaniu trzeba poświęcić trochę tego oddechu, w bieganiu trzeba czasem poświęcić to, że nie wiem, nogi będą poranione, czy...
3: O właśnie, ty miałeś całe... Biegłeś podobno tak na plaży, że o te mikołajki nadmorskie. Widziałem te kwitnące osty. To jest ciekawe, że wiecie, jak są nad morzem, one mają kolce, bo jak jest duża powierzchnia liścia, no to by parowało, a kolc, on oddycha i dlatego jest...
5: Kolce mieliśmy również pełną w rękach, z racji tego, że chcieliśmy korzystać z owoców na natury, czyli owoce kaktusa.
4: Opuncji.
3: Tak. Jak one smakują?
5: Oj, przepyszne.
4: W smaku są przepyszne.
5: Zwłaszcza na dziko zerwane.
3: Warto tak poświęcić się, mieć usta pokute?
4: Warto. Dla smaku warto.
3: Dobrze.
5: I warto wychodzić właśnie ze swojej strefy komfortu.
3: I jeszcze jedna rzecz. Właśnie wyjść ze strefy komfortu, bo mnie urzekł ten mala spina, ten zamek. I taka historia, że markiz był tak zazdrosny o markizę, bo była tak piękna, że zrobił jej tunel, mogła chodzić do kościoła i do dzisiaj tam na tym Male Spina, w tym Boza, jest ten kościółek. Piękne freski, nie wolno tam ani zdjęć robić, ale widok na tą zatokę. I ona musiała tym tunelem, żeby żaden z rycerzy, nikt nie widział tej pięknej markizy. To taka historia. Ona tam jest o wiele straszniejsza, bo tam historie bywają straszne, ale nie opowiadamy tej wersji strasznej, tylko to co piękne na Sardynii. Na koniec zaśpiewajmy dla wszystkich Polaków, którzy wybierają się lub będą się wybierać na Sardynię, Radio Wnet zaprasza tam serdecznie. I piosenka od Małgosi Błażej i Wojciecha Komendera z Wadowic, a przecież działają w pięknej diakonii Lef Judy, więc posłuchajmy, jak brzmi.
5: No to może będzie to piosenka, którą też zaśpiewaliśmy właśnie na Sardynii. A mówi ona o tym, że tak naprawdę ponad wszystko ważna jest miłość Boga, bo to On nas stworzył, to On stworzył ten świat i On kocha każdego z nas. I chyba z tym przesłaniem chciałabym zakończyć, że tak jak ja dostaję serca, tak każdy z was może te serca dostawać. Bóg nas kocha i o tym zaśpiewam.
3: A tutaj jabłuszka w kształcie serca ktoś przyniósł do Radia Wnet. Dziękujemy pięknie.
5: Koisz mój ból i gasisz pragnienie, dziś wiem, tylko w Tobie jest sens.

0: wszystko, czego bardzo mi brak. Jak przedziwna, Panie, Twoja miłość jest.
1: Pięknie, dziękuję. Pozdrawiamy naszych przyjaciół z Sardynii i pozdrawiamy Wadowice.
2: Dziękuję
0: pozdrawiamy
2: bardzo.
0: I dziękujemy ślicznie za zaproszenie.
3: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
4: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości list żelazny dla Marcina Romanowskiego, alarmy w Lubelskiem, lekarze chcą wyjaśnień oraz co się działo na pokładzie porwanego samolotu linii Fly Dubai. Jakub Luszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Oznacza to, że po powrocie do Polski nie będzie mógł zostać zatrzymany ani tymczasowo aresztowany w tej sprawie. Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Rzeczniczka sądu Anna Ptaszek wyjaśniła, że sąd uznał wydanie listu żelaznego za lepsze rozwiązanie niż dalsze stosowanie dotychczasowych nieskutecznych metod, w tym europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie decyzji. Śledczy wskazują m.in. na ucieczkę Romanowskiego z Polski oraz posługiwanie się przez niego fałszywą tożsamością. Prokurator Piotr Woźniak zaznaczył, że jeśli postanowienie się uprawomocni, list gończy i europejski nakaz aresztowania zostaną automatycznie uchylone. Nie stwierdzono obecności substancji chemicznych, biologicznych ani radiologicznych w przesyłce dostarczonej do Komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie, poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska, którzy trafili do szpitala po kontakcie z przesyłką, zostali już wypisani. Badania nie wykazały oznak zatrucia. Przesyłka dotarła do jednostki wczoraj około godziny 10.30. Na miejsce wezwano m.in. specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego PSP, która zabezpieczyła próbki do badań. Lokalne media informowały, że osoby mające kontakt z zawartością źle się poczuły i zostały przewiezione do szpitala. Rosja ostrzega, że europejskie zakłady produkujące broń dla Ukrainy mogą stać się celami wojskowymi. Taką deklarację złożyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, pytana o plany serwisowania w Polsce pocisków do systemów Patriot. Zacharowa stwierdziła, że państwa europejskie poprzez produkcję uzbrojenia i współpracę z Ukrainą bezpośrednio angażują się w konflikt. Dodała, że zakłady zbrojeniowe poza Ukrainą nie powinny uważać się za bezpieczne. Wcześniej rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, komentując kwestię Patriotów, zalecił zapoznanie się z rosyjską doktryną wojenną. Polska podpisała w lipcu z USA, Holandią, Niemcami i Szwecją porozumienie dotyczące serwisowania w Europie pocisków PAK-3. Trwają rozmowy, by centrum serwisowe powstało w Polsce. Warszawa rozważa także możliwość uruchomienia w przyszłości ich współprodukcji. Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej potrzebują jasnych procedur na wypadek zagrożenia militarnego, pisze dziennik Gazeta Prawna. Problemem mają być m.in. alerty RCB nakazujące mieszkańcom znalezienie bezpiecznego miejsca. Lekarze pytają, czy w takiej sytuacji powinni przerwać przyjmowanie pacjentów i udać się z nimi do schronu, a jeśli tak, gdzie go znaleźć? Dr Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych, zwrócił się w tej sprawie do wojewody i lubelskiego oddziału NFZ. Podczas spotkania usłyszał, że przerwanie pracy z powodu alarmu nie będzie wiązało się z konsekwencjami. Lekarz chce jednak otrzymać takie stanowisko na piśmie. Poseł PSL Radosław Lubczyk zapowiedział apel do Ministerstwa Zdrowia o pilne opracowanie wytycznych dla przychodni. Niezwykły zbieg okoliczności i szybka reakcja pasażerów oraz załogi zapobiegły możliwej tragedii na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego do Izraela. Według izraelskich władz drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem i skierować maszynę w gwałtowne pikowanie. Do kokpitu przedostali się jeden z pasażerów oraz członek personelu pokładowego. Mieli obezwładnić napastnika, który próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Na pokładzie znajdowało się również dwóch zawodowych pilotów podróżujących prywatnie. Przejęli stery i doprowadzili do awaryjnego lądowania w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Kapitan z ranami kłutymi trafił do szpitala, a drugi pilot został zatrzymany. Premier Benjamin Netanyahu i minister obrony Izrael Katz określili zdarzenie jako udaremnioną próbę zamachu terrorystycznego.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś raczej słonecznie, jedynie na zachodzie w trakcie dnia pojawią się chmury i wieczorem miejscowe opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie, około 22 stopni w centrum do 23 miejscami na południu.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
1: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
6: To była autopromocja.
7: Chwała. Kiedy mówię słowo chwała, jaki obraz przywodzi Ci to na myśl? Sportowca wygrywającego złoto na olimpiadzie? Jezus wchodzi na górę z trzema uczniami i na ich oczach zostaje przemieniony. Jego ubrania stają się oślepiająco białe, jest otoczony obłokiem chwały. Gdybyśmy tam byli, powaliłoby nas z wrażenia. Z pewnością Piotr, Jakub i Jan byli w szoku. Mam wrażenie, że łatwo nam słuchać miłych opowieści o Jezusie, odmawiać pacierze i śpiewać sympatyczne piosenki o chwale, ale zastanawiam się, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy tak naprawdę zostali skonfrontowani z Bożą chwałą. Zastanawiam się, jakby to wpłynęło na nasze życie. Czy nasze serca byłyby wypełnione podziwem wobec chwały Boga i czy to zmieniłoby naszą perspektywę życia? Jezus, Bóg, jest Bogiem najwspanialszej chwały. I pewnego dnia Ty i ja znajdziemy się na tej górze, żeby zobaczyć ją na własne oczy.
8: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Czy to wielki sukces, ale dotrwaliśmy do 1 października, bo diś jest czwartek, 1 października, godzina 7:09. W Warszawie pogoda będzie piękna. Złota polska jesień, koło 20 stopni Celsjusza. Bardzo dobra pora na spacery i bardzo przyjemny moment do jeżdżenia na rowerze, więc zachęcam Państwa do aktywności dzisiaj, a za chwilę już połączymy się z Nowym Jorkiem, gdzie jest Tomasz Grzywaczewski. Ale zanim to się stanie, zobaczymy dzisiejsze gazety. Przegląd prasy. Gazeta Polska codziennie. Informacje o mobilizacji policji, kolejne groźby dotyczące zamiaru siłowego przejęcia kontroli nad konstytucyjnym organem, zaskakująco długa przerwa w pracach Sejmu. Koalicja 13 grudnia wysyła wiele sygnałów świadczących o tym, że lada dzień może się zdecydować na ostateczny szturm na Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o to, żeby opór miał charakter społeczny, żeby było jak najwięcej osób, jak najwięcej parlamentarzystów, apelował prezes PiS Jarosław Kaczyński, wzywając do mobilizacji w obronie Trybunału. To jest pierwsza strona dzisiejszej Gazety Polskiej codziennie i oczywiście informacje o tym, że list żelazny dla Marcina Romanowskiego sąd przyznał taki list żelazny, ale prokuratura i minister sprawiedliwości zapowiedzieli apelację i byli bardzo oburzeni i bardzo zaskoczeni decyzją sądu. A ja widzę, że już Tomasz Grzywaczewski jest, więc go z przyjemnością powitam. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Zaczniemy nietypowo, bo kilka godzin temu delegacja irańska opuściła Nowy Jork. Dlaczego?
1: No, wszystko wskazuje na to, że te negocjacje, które odbywały się tutaj w siedzibie ONZ, zostały przerwane przez stronę amerykańską. Teheran próbował zaproponować Amerykanom 7-dniowe zawieszenie broni obejmujące odblokowanie cieśniny Ormus w zamian za zniesienie przez Amerykanów blokady morskiej. Tutaj stanowisko Waszyngtonu było nieprzejednane. Waszyngton nie jest zainteresowany żadnymi tymczasowymi porozumieniami. Chce doprowadzić do trwałego rozwiązania tego konfliktu i uważa, że po prostu Irańczycy grają na czas. Tutaj mieliśmy bardzo jednoznaczne oświadczenie i prezydenta Donalda Trumpa, i sekretarza stanu Marco Rubio. Trump powiedział, że jeżeli Irańczycy nie podpiszą porozumienia pokojowego, to po prostu przy pomocy blokady morskiej gospodarka Iranu zostanie zduszona, kraj zostanie rzucony na kolana. Amerykanie nie zamierzają się cofać, nie zamierzają się ugiąć przed irańską presją. No a tutaj oczywiście Iran zdaje sobie sprawę, że ma w ręku tak naprawdę jedną mocną kartę, a mianowicie kwestię wyborów midterms, czyli tych wyborów połówkowych do amerykańskiego kongresu, które przecież już za trochę więcej niż miesiąc. Ceny ropy na światowych rynkach rosną, to uderza w portfele Amerykanów. I jak widać, Teheran uważa, że w ten sposób będzie mógł przymusić Donalda Trumpa do negocjacji, ale tym razem te nadzieje Irańczyków okazały się płonne. Oni już, z tego co wiem, chyba opuścili, czy już w tym momencie opuszczają, ta delegacja irańska opuszcza Stany Zjednoczone. Myślę, że już znajduje się na pokładzie samolotu, który będzie odlatywał z Nowego Jorku.
0: Ta delegacja była z prezydentem irańskim, który był na posiedzeniu ONZ-u, czy na niższym szczeblu?
1: Nie, to była delegacja na niższym szczeblu. Tutaj stronę irańską reprezentował Abbas Araghchi, czyli minister spraw zagranicznych Iranu. No, te rozmowy po stronie amerykańskiej również prowadził nie sam Donald Trump, tylko Marco Rubio, przy czym to też są takie nietypowe negocjacje, ponieważ de facto te delegacje z sobą nie spotykają, one rozmawiają przez pośredników. Właśnie, o tym powiedziałem na początku, w budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych na neutralnym gruncie. Dlatego też ta delegacja przyjechała, no właśnie, do Nowego Jorku, który nie jest takim tradycyjnym miejscem rozmów dyplomatycznych, te główne rozmowy, jak chociażby te najważniejsze, chociażby z Xi Jinpingiem, prawda, w zeszłym tygodniu, toczą się jednak w Waszyngtonie. Tutaj mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone i Iran nie utrzymują ze sobą normalnych relacji dyplomatycznych.
0: Ale relacje wojskowe. Na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej, a właściwie na ostatniej stronie Rzeczpospolitej jest wywiad z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Jeden cytat. Polska nie powinna bojkotować szczytu G20. Dyplomacja jest trudniejsza niż się wydaje. I to jest odpowiedź na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki powinien lecieć na szczyt G20, bo Donald Trump zaprosił Władimira Putina. Dlaczego Donald Trump, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza prezydenta Rosji? Jaka jest relacja między Stanami Zjednoczonymi a Moskwą?
1: Że przede wszystkim myślę, że warto doprecyzować jedną rzecz. Rosja nigdy nie została wyrzucona z G20, bo ja mam wrażenie, że to się czasami pojawia w pewnego rodzaju takiej dyskusji publicznej, jakby takie wytwarza się przekonanie, że Rosja została z tego gremium wyrzucona. To się nie wydarzyło. Rosja cały czas jest członkiem, stałym członkiem grupy G20. Rzeczywiście dyktator Władimir Putin nie był zapraszany na wcześniejsze szczyty po rozpoczęciu tej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Natomiast tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy. Pamiętajmy o tym, jak myślą Amerykanie. I to nie jest bynajmniej wcale jakaś szczególna cecha administracji Donalda Trumpa. To znaczy Amerykanie zawsze wychodzą z założenia, że należy utrzymywać kanały komunikacji, a jeżeli jest to możliwe, prowadzić rozmowy z innymi mocarstwami. A Rosja jest mocarstwem, wprawdzie upadającym, wprawdzie znajdującym się gdzieś już teraz w drugiej lidze, bo tak na to patrzy Waszyngton, to nie jest dzisiaj dla Waszyngtonu pierwszoligowy gracz, ale jednak jest to mocarstwo, chociażby z uwagi na posiadany arsenał nuklearny, z uwagi na swoją powierzchnię, na zasoby surowców naturalnych. I Amerykanie zawsze również z wrogimi mocarstwami rozmawiają, czy szukają właśnie pewnego rodzaju kanałów porozumienia. To nawet było widoczna taka, może odległa, ale historyczna analogia podczas kryzysu kubańskiego, kiedy w nieformalny sposób administracja Kennedy'ego próbowała się porozumieć wtedy z Chruszczowem po to, żeby nie doprowadzić do wojny jądrowej. Jak mówię, przykład może dosyć odległy, ale pokazujący, że Amerykanie po prostu zawsze uważają, że trzeba rozmawiać. Tak myślę administracja Donalda Trumpa. Można oczywiście dyskutować o tym, czy te rozmowy prowadzone są w odpowiedni sposób, czy negocjatorzy wysyłani przez Stany Zjednoczone są do tego przygotowani. Ja przyznam szczerze, że mam nie najwyższą opinię, tak to ujmę dyplomatycznie, skoro rozmawiamy o dyplomacji, o tej delegacji, o Kaszlerze i o Witkoffie. Natomiast sam fakt tego, że Amerykanie chcą rozmawiać, jest czymś normalnym w amerykańskiej dyplomacji. I tak myślę, że należy odczytywać to zaproszenie. To znaczy Amerykanie cały czas próbują wciągać Rosjan w pewną możliwość dialogu. Chociaż też tutaj coraz częściej widać, że ta administracja dochodzi do przekonania, że po prostu z Rosjanami nie da się rozmawiać na jakichkolwiek normalnych zasadach, że to jest bardziej irański styl prowadzenia jakichkolwiek negocjacji. Co zresztą widać, tutaj przypomnijmy przecież, że niedawno została wreszcie przegłosowana w Kongresie specjalna ustawa umożliwiająca nałożenie przez Donalda Trumpa sankcji wtórnych na państwa kupujące rosyjską ropę. To jest ustawa, która była promowana w amerykańskim Kongresie jeszcze przez świętej pamięci senatora Lindsey'a Grahama, który zmarł nagle, dosłownie kilka miesięcy temu. Duża tragedia. Jednocześnie myślę, że też pewna istotna strata, jeżeli chodzi o takie osoby, które rzeczywiście były jastrzębiami w Waszyngtonie w podejściu do Rosji. Natomiast przechodząc do tego, co cytowałeś w tym powiedzi, oczywiście, że Polska nie powinna bojkotować szczytu G20 z tego powodu, że będzie tam Władimir Putin. Nie za bardzo rozumiem, czemu miałoby to służyć. Myślę, że to jest ważne, że prezydent Nawrocki pojawi się na Florydzie w połowie grudnia. Oczywiście Polska nie trafia, to też dodajmy, Polska nie trafia jeszcze do grona G20, bo to też mamy czysto takie uproszczenie. Przy G20 są państwa, które są jakby dopraszane. No i my w tym momencie jesteśmy w tym gronie. Naszym celem jest to, żeby znaleźć się w tym gronie reprezentując Europę Środkową. To jest do tego bardzo ważny, dobry krok. Także prezydent Nawrocki nie ma żadnego obowiązku ściskać dłoni dyktatora Władimira Putina, ale ma obowiązek reprezentować w tym gremium polskie interesy, więc oczywiście powinniśmy się tam pojawić.
0: A czy ty pojawiłeś się na tym spotkaniu polsko-amerykańskiego biznesu w Nowym Jorku, czy nie?
1: Akurat ja na tym spotkaniu nie byłem, natomiast byłem z kolei w Waszyngtonie na wydarzeniu organizowanym przez Polonię Amerykańską, którego celem było uczczenie 250-lecia, przepraszam, amerykańskiej niepodległości. Rzeczywiście świetna oprawa w doskonałym miejscu w tak zwanych apartamentach, może tak to nazwijmy, czy w sali prezydenckiej na pięknym dworcu Union Station w Waszyngtonie. Tam pojawili się przedstawiciele amerykańskiej administracji, pojawili się przedstawiciele amerykańskiego kongresu. Myślę, że to było bardzo ważne wydarzenie, mówię o tym dlatego, że to całe to wydarzenie zostało zorganizowane pod hasłem wkładu Polaków Polonii amerykańskiej w budowanie Ameryki. I ja myślę, że to było doskonałe zagranie, dlatego że organizatorzy pokazali wkład naszych rodaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. Poczynając oczywiście, tutaj wszyscy wiemy o Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, wielki amerykański bohater, który zresztą jest nazywany twórcą amerykańskiej kawalerii, ciężko ranny w trakcie obleżenia Savannah, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Jego pomnik znajduje się, konny pomnik znajduje się bardzo niedaleko Białego Domu, ale poza tymi bohaterami organizatorzy tego wydarzenia przypomnieli szereg niezwykłych postaci, ludzi kultury, nauki, również biznesu, przedsiębiorców, którzy rozwijali Stany Zjednoczone. Moim zdaniem to było świetne wydarzenie. Właśnie tak należy komunikować Amerykanom polskie osiągnięcia, nie tylko przez pryzmat bieżącej polityki, nie tylko nawet przez pryzmat tych osiągnięć na polu bitwy, z których my się zawsze bardzo szczycimy, ale właśnie mówiąc o chociażby biznesie, o wkładzie w naukę, w rozwój kina, sztuki filmowej. Przygotowano całą prezentację, było dużo mowy o tym, jak Polacy rzeczywiście rozwijają Stany Zjednoczone i rozwijają świat. Także to ma być jakby pierwsze z tego typu wydarzeń, kolejne mają się odbywać w następnych latach. Ja trzymam kciuki, bo tutaj uważam, że Kongres Polonii Amerykańskiej wykonał naprawdę dobrą robotę.
0: I nawet Donald Trump w swoim krótkim wystąpieniu wideo zwrócił się do Polaków mieszkających w Ameryce.
1: Tak, to prawda. Donald Trump nagrał takie kilkuminutowe wideo, podkreślając właśnie wkład naszych rodaków w budowanie Stanów Zjednoczonych, chwaląc też relacje polsko-amerykańskie. Tutaj też bezpośrednio odwoływał się do prezydenta Karola Nawrockiego i tego, jak silna łączy samego Trumpa więź z prezydentem Nawrockim, jak ważne jest to osobiste relacje do budowania sojuszu polsko-amerykańskiego. Pojawili się rzeczywiście przedstawiciele polskiej administracji, to zarówno po stronie kancelarii prezydenta, jak i polskiego rządu, także to było takie spotkanie trochę ponad partyjnymi podziałami i po polskiej stronie, i po stronie amerykańskiej. Ja tu, jak mówię, myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, którym idzie Polonia. Ja pamiętam, że byłem w kwietniu na takim wydarzeniu organizowanym przez z kolei amerykańskich Węgrów. I wtedy nawet tak komentowałem, że byłoby dobrze, żeby Polska coś takiego zorganizowała. No, okazało się, że kilka miesięcy później wziąłem udział w podobnym wydarzeniu po stronie polonijnym.
0: Powiedziałeś o senatorze, który był jastrzębiem, jeśli chodzi o stosunki z Rosją. Nie wiem, czy jastrzębiem, czy gołębiem jest obecny minister wojny, amerykański minister wojny, ale stwierdził, że wycofa kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich, wróci do Stanów Zjednoczonych. Co o tym wiemy? O tym wielkim powrocie i wielkim zwijaniu amerykańskiej armii z całej kuli ziemskiej.
1: Znaczy, przede wszystkim Amerykanie, to już by było jasne od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa, będą ograniczali swoją obecność globalną, militarną, dlatego że skracają linię frontu, ściągają cugle, koncentrują się na tych kluczowych kierunkach. Dzisiaj kluczowe są Chiny, również Zatoka Perska, o tym moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, Bliski Wschód. Ja powiem szczerze, uważam, że tak naprawdę, patrząc na te prawie dwa lata prezydentury Donalda Trumpa, uważam, że on ma jednak sporo sukcesów. Znaczy ma jeden gigantyczny problem, jakim jest Iran, który trochę te różne sukcesy przykrywa, ale jednak ta logika, która stoi z tą administracją, z punktu widzenia amerykańskiego, może przynieść bardzo konkretne efekty. I to też nie jest tak, że to jest jakiś zupełnie nowy wymysł Donalda Trumpa. Ja bym trochę powiedział, że to jest wręcz takie nawiązywanie do doktryny Nixona, która zakładała, że Stany Zjednoczone zapewniają wsparcie takie materiałowe, finansowe, uzbrojenie wywiadowcze swoim sojusznikom w Azji, ale jednak to państwa azjatyckie mają powstrzymywać zapędy Sowietów i szerzej mówiąc komunistów wszelkiej maści. No dzisiaj Stany Zjednoczone też wychodzą z takiego założenia. Gdybyśmy patrzyli jeszcze dalej historycznie, tak naprawdę to jest taki nurt w amerykańskim myśleniu, powiedzmy, zagranicznej jacksonizmu od Andrew Jacksona z XIX wieku. To są pewne wariacje tego, co było obecne w amerykańskiej polityce. Ja mam wrażenie, że my trochę cały czas tak funkcjonujemy w takim paradygmacie reaganowskim. A Reagan, który był oczywiście wielkim prezydentem i który przyniósł, pomógł Europie środkowo zyskać wolność, to nie jest tak, że Ameryka tak zawsze wyglądała. Tak wyglądała Ameryka Reagana, a w historii amerykańskiej były bardzo zupełnie inne spojrzenia często na politykę zagraniczną. Tego tak, ta redukcja nastąpi, natomiast ważne jest co innego. Ważne jest to, że Donald Trump podkreślił, to było bodajże 17 września, że w Polsce powstanie duża amerykańska baza. Tutaj nawet pojawiły się takie doniesienia, że to mogło być około 5 tysięcy żołnierzy. Trwają rozmowy co do szczegółów tej obecności wojskowej. Tutaj część ekspertów, chociażby związanych z takim portalem branżowym, z branży militarnej, Stars and Stripes, zauważano pewnego rodzaju paradoks. Z jednej strony Amerykanie mają się wycofywać, mają redukować, potężnie redukować globalną obecność, ale jednocześnie mówią o tym, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa, co jednak wskazuje na to, że ta wschodnia flanka jest dla Amerykanów istotna. No tylko to oczywiście wiąże się z tym, że to Polska będzie musiała brać na siebie ciężar bycia takim zwornikiem północno-wschodniej flanki NATO. Tutaj nic za darmo nie będzie. Ta stała obecność wojskowa, zobaczymy w jakiej liczbie, to nie będzie wynik altruizmu Amerykanów, tylko wynik pewnej kalkulacji tego, że okej, ci żołnierze będą, ale to Polacy będą ponosili koszty i co więcej, że pojawi się oczekiwanie, żeby Polska zaczęła brać odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale chociażby za obronę państw bałtyckich.
0: I tu jest zgoda między prezydentem Karolem Nawrockim a wicepremierem i ministrem Sikorskim. Pan prezydent ma jedno państwowe zadanie. Wyegzekwować od prezydenta USA obietnicę utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Tak powiedział Radosław Sikorski w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
1: Tu właściwie ja się z panem ministrem zgadzam. No tak, no. To jest niewątpliwie obowiązek prezydenta Karola Nawrockiego. No, szczególnie biorąc pod uwagę, że rząd ma niewielkie możliwości wpływania dzisiaj, mówię o Radzie Ministrów, wpływania na decyzje amerykańskiej administracji. Przypomnijmy, że my ciągle nie mamy ambasadora w Waszyngtonie, mamy Charles Duffe, mamy pana kierownika placówki. No, aparat to po prostu z dzisiejszym polskim rządem Amerykanie niespecjalnie chcą rozmawiać. Dlaczego tak się stało? No to myślę, że też temat na odrębną dyskusję, no ale wiele wypowiedzi zarówno ze strony pana premiera, ale też ze strony pana ministra tutaj cytowanego, jego małżonki Anne Applebaum, no było bezpośrednio obraźliwych dla obecnego prezydenta. Po prostu z punktu widzenia Waszyngtonu partnerem do rozmów jest prezydent Karol Nawrocki. Więc no tak, no, tak powiedziałem, z wypowiedzią pana ministra trudno się nie zgodzić. Pan minister nie za bardzo chyba ma dzisiaj kanały komunikacji w Białym Domu, no więc pozostaje nam działanie prezydenta Nawrockiego.
0: Polska nie ma ambasadora, ale Radio Wnet ma korespondenta w Nowym Jorku. Jest nim Tomasz Grzywaczewski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę Państwu dobrego dnia.
0: Jest taka piosenkarka, która nazywa się Aretha Franklin. Znasz?
1: Oczywiście.
0: To zanuć.
1: Och, to mogłoby być dosyć okrutne dla naszych słuchaczy, ale o ile dobrze pamiętam, miała ona przydomek królowej Soul. Queen of Soul, także zapraszamy. No, Aretha Franklin.

0: Reklama.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
0: Po reklamie. Radio.

0: I lądujemy w Poranku Wnet w najbardziej polskich sprawach, w sprawach gospodarczych. Stanisław Lech Zalewski, członek zarządu Solidarności Regionu Świętokrzyskiego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
0: A te problemy dotyczą problemy gospodarcze grupy Azoty. Spróbujmy je zdefiniować.
1: Tak, oczywiście, z tym, że one są nierozerwalnie związane również z siarkopolem. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to zacznę od tego i od pism, któreśmy wysłali w cudzysłowie do wszystkich świętych, jak również do mediów, bo przede wszystkim na państwa możemy liczyć, dotyczące sytuacji siarkopolu w grupie Azoty. Zacznę od tego.
0: Proszę bardzo.
1: Siarkopol w tej chwili jest jedyną spółką grupy Azoty, który generuje zyski i za 2025 rok wygenerował zyski, co prawda niewysokie, bo w wysokości 18 milionów złotych. Natomiast już w roku 2026, bo cena siarki na rynkach światowych przekracza 1000 dolarów i ona nie jest związana tylko z cieśniną Ormus, bo już w 2025 roku ceny siarki na rynkach światowych zaczęły iść mocno w górę, żeby w czwartym kwartale 2025 roku, w zależności od rynków, osiągnąć ceny od 500 do 700 dolarów. Natomiast cieśnina Ormus i blokada jej nastąpiła 28 lutego 2026 roku i faktycznie ona prawie o 100% podniosła ceny siarki. Największym konsumentem siarki na świecie są oczywiście Chiny i tam cena w pierwszym kwartale 2026 roku osiągała nawet 1400 dolarów. Tak więc i teraz wracam do sprawy, która dotyczy siarkopolu i jej przyszłości. Grupa Azoty jest bardzo poważnie zadłużona. Przyczyny te wynikają z czterech podstawowych spraw i one są kwalifikowane, powinny być według mnie przez rząd i Unię Europejską kwalifikowane jako siłę wyższą. Czego one dotyczą? Po pierwsze COVID-u, gdzie od 2019 roku były budowane polimery. Po drugie, dotyczą bardzo wysokich cen siarki po rozpoczęciu konfliktu wojennego Rosja-Ukraina, gdzie proszę sobie wyobrazić, że za metr sześcienny gazu cena na rynkach światowych, na giełdzie w Rotterdamie wywindowała się po 300 euro za metr sześcienny. Więc można powiedzieć, że grupa Azoty jest obciążano strukturalnie, jak zresztą nawozy w Unii Europejskiej, nieopłacalnością, a zaczynając budowę polimerów w 2019 roku, zaczął to prezes Wardacki, doktor ekonomii, notabene były poseł KLD, więc partii, którą kierował obecny premier pan Donald Tusk, więc się dobrze znają. I niewątpliwie chciał wybudować drugą nogę, opłacalną nogę w stosunku do nieopłacalnych nawozów, jakim miały być polimery. Cztery firmy, największe konsultingowe na świecie, powiedziały po analizie rynku i perspektywie, bo nikt nie mógł przewidzieć siły wyższej, powiedziały buduj. Pięć firm największych konstrukcyjnych, inżynieryjnych na świecie po analizie projektu powiedziało świetny projekt, buduj. I oni to zaczęli robić. Niestety w międzyczasie po tej działaniu siły wyższej, tutaj jeszcze dołożę 2024 rok jako punkt trzeci, niespotykane wręcz na skalę europejską zalew nawozów różnego typu przez Rosję i Białoruś, gdzie symbolicznie można by powiedzieć mają gaz po jednej kopiejce. W jednej tonie nawozu, żebyście państwo mieli świadomość, koszty gazu to jest 70-80% kosztów, a przy produkcji mocznika ponad 90%. Więc i do tego, jeżeli jeszcze dołożymy Zielony Ład, który obciąża spółki nawozowe w Europie i grupa Azoty, który stanowi w jednej tonie nawozów koszt od 26 do 30%. Jeżeli to wszystko poskładamy i zrobimy z tego siłę wyższą, to grupa Azoty znajduje się w tej chwili w katastrofalnej sytuacji finansowej. Łączna strata bilansowa to jest 18,2 miliarda złotych, z czego w bankach są winni 14 miliardów złotych, 4 miliardy to są polimery, bo polimery kosztowały około 7 miliardów złotych, niecałe, niektórzy mówią, że 6300, a 10 miliardów to jest kredyt obrotowy związany z bieżącą działalnością, bo grupa Azoty po prostu ponosi stratę na działalności związanej z nawozami. W tej sytuacji jest teraz taka transza kredytowa, która została podpisana przez największe 5 spółek grupy Azoty, transza kredytowa zwana cash poolingiem, i ona, grupa Azoty podpisała z bankami tą transzę kredytową na 1,5 miliarda złotych i spółki. Sam w sobie cash pooling nie jest zły, ale biorąc pod uwagę sytuację, która się w tej chwili wytworzyła, no jest wręcz morderczy, a szczególnie dla Siarkopolu. My mamy taką teraz sytuację, ja tu mówiłem o tym na 15 września na komisji, połączonych komisjach sejmowych środowiska i aktywów państwowych, że Siarkopol generuje przychody miesięczne około 100 milionów złotych, a więc za 8 miesięcy to jest 800 milionów złotych, zysk netto 300 milionów, a mówi się, że zamkniemy rok przychodami 1,2 miliarda i zyskiem ponad 400 milionów. Ale w tej sytuacji dzieją się takie rzeczy, że grupa Azoty, korzystając z zapisów cash pool, chodzi nam na kąt trzeciej w nocy.
0: Jeżeli teraz przychodzi... moment, panie przewodniczący, chwilkę, bo nasze połączenie zostało na chwilę zakłócone, przerwane. Jesteśmy teraz opisujemy trudną sytuację Siarkopolu, to znaczy, że pieniądze, które zarabia Siarkopol, trafiają do tego wielkiego, pustego worka Azotów, tak?
1: Tak jest. To jest właśnie wina sytuacji z cash poolingiem, bo wszyscy prezesi poszczególnych 5 najważniejszych spółek grupy Azoty, nazwijmy to w cudzysłowie, ale taka jest prawda, zostali wręcz przymuszeni do tego, że taki cash pooling, począwszy od roku 2014 roku, on funkcjonuje, podpisać. W tej chwili jest taka sytuacja, że tylko Siarkopol generuje zyski. Nie wiem, czy do państwa dotarło to, co mówiłem odnośnie przychodów Siarkopolu za 8 miesięcy tego roku, czy mam to powtórzyć?
0: To dotarło.
1: Dotarło, tak? Okej. I mamy taką sytuację, że proszę sobie wyobrazić, no naszym największym kontrahentem od kilkudziesięciu lat jest OICP Maroko, to jest koncert ponadnarodowy, zajmujący się produkcją nawozów. Notabene Maroko posiada 70% zasobów fosforytów na świecie. I proszę sobie wyobrazić, że jest taka sytuacja, że przychodzą miliony dolarów za statek, który zapłaci, płaci OICP Maroko. Mówię to dlatego, że mówiła mi to kompetentna osoba, to potrafią o trzeciej w nocy, to zresztą mówiłem na komisji sejmowej, siąść na nasze konto, zabrać te pieniądze i rano mamy 50 zł. W czym jest problem, jeżeli chodzi o Siarkopol i bezpieczeństwo kraju z tym związane? My w tej chwili od 93 roku fedrujemy na tak zwanym złożu siarki Osiek. I przez te 33 lata pracy tej kopalni już siarka się kończy. Za 2-3 lata nie będzie siarki rodzimej w Polsce. Grupa Azoty, też mówiłem o tym na komisji sejmowej, będzie musiała sprowadzać siarkę z zagranicy 4 razy drożej niż ma w tej chwili od Siarkopolu, bo ma na zasadzie koszt plus, czyli tak zwane ceny transferowe. Nie będę wchodził głębiej w ten temat. Więc grupa Azoty powinna być zainteresowana i to bardzo mocno i Skarb Państwa, że musimy wejść, i to właśnie robimy, w nowe złoże siarki Rudniki koło elektrowni Połaniec. Dlaczego wspominam o elektrowni Połaniec? Bo to jest bardzo istotne, bo żeby wydobyć metodą frasza siarkę, to my w tej chwili rurociągiem przez 15 kilometrów podajemy gorącą wodę z elektrowni Połaniec, to w cudzysłowie się nazywa para odpadowa.
0: To jest, panie przewodniczący, coś takiego się dzieje, że w momencie, kiedy rusza pan telefonem albo zmienia pozycję, o właśnie, to wtedy pana głos gdzieś znika, bo już o obraz nie walczymy, tylko o głos pana przewodniczącego.
1: Nie wiem. Podeprę sobie ręką, albo ustawię inaczej, rękę na stoliku. O, może tak będzie wygodnie. No teraz to nie powinno już być takiej trzęsiawki.
0: Ale to nie chodzi o trzęsiawkę, tylko o słabość połączenia internetowego w tej chwili. Walczymy, panie przewodniczący, o tym, żeby dotarły te informacje na temat tego, w jakiej sytuacji jest cała grupa Azoty, bo rozumiemy, że jest potrzebna nowa kopalnia, że ta nowa kopalnia powinna powstać...
1: Nowe pole górnicze. Bo nowa kopalnia to są miliardy złotych. Nowe pole górnicze kosztuje 320 milionów złotych. Po aktualizacji w tej chwili, bo to była wycena 3 lata temu, przez Energoprojekt Warszawa, w tej chwili jest 350 milionów. Ale jest tylko eksploatacja nowego pola górniczego, bo cała zabudowa przemysłowa zostaje w gminie Osiek i to by było, jak gdyby było pole górnicze i nowa zabudowa przemysłowa, to by była budowa nowej kopalni. A my budujemy, po prostu schodzimy z nieopłacalnego już złoża i wyczerpanego złoża Osiek, chcemy przejść płynnie na złoże Rudniki. Tylko że grupa Azoty nie daje nam na to pieniędzy, bo ona ich fizycznie nie ma.
0: Przeciw, więc, przeciw.

0: w Europie chyba wybudowany za te 7 miliardów złotych nie działa i nie działa z jakiego powodu?
1: Jest to temat bardzo złożony i ja panu redaktorowi przedstawię swój punkt widzenia i nie tylko swój, bo to są eksperci, którzy o tej sprawie podobnie jak ja. Polimery zostały wybudowane i uruchomione w 2023 roku. Głównym wykonawcą według zasady zaprojektuj i wybuduj, czyli pod klucz, był Hyundai Energy. To jest koncern budujący największe obiekty na świecie. Ja tylko dam jeden przykład. Skoro byłoby Hyundai Energy, nie byłby odpowiednim wykonawcą, to dlaczego Orlen wziął ich do budowy olefinu za 36 miliardów złotych? Więc ten element całkowicie odpada. Instalacja przeszła test integralności, tak zwany 72-godzinny na pełnym obciążeniu i zdał go celująco. Mało tego, zakład pracował ponad rok, wyprodukował 500 tysięcy ton propylenu i polipropylenu o wartości, co widać w sprawozdaniu oficjalnym spółki zależnej olefiny, widać na stronie Grupy Azoty. I w tym sprawozdaniu pisze jak byk, przepraszam za wyrażenie, że zrobili przychody w wysokości 1 miliarda złotych. Więc co się stało? I to jest istota problemu. Nagle po ponadrocznej produkcji w sierpniu 2025 roku doszło do awarii. Jest kilka podejrzeń, dlaczego do niej doszło. Błąd ludzki, ewentualnie zanik napięcia na zdzielni AV, rozdzielni 110 KV. I nie przeszła i płynnie na zasilanie rezerwowe nie przeszła ta instalacja i doszło do awaryjnego zatrzymania. Tutaj chcę też jasno powiedzieć, że ja nie bardzo rozumiem poprzedni zarząd, ten, który był przed prezesem Celejewskim, czyli bardzo niedawno, kilka miesięcy temu. Dlaczego, to znaczy ja rozumiem, oni po prostu nie mieli pieniędzy na nic z Grupy Azoty. Dlaczego doprowadzono do tego, że zamiast się rozliczyć po tym teście z Hyundai Energy, odebrać instalacji, bo i tak gwarancja była, ja nie wiem jaka, ale standardowe gwarancje przy takich umowach to jest od 12 do 36 miesięcy, czyli nadzór Hyundai Energy i tak by był nad tą instalacją. Dlaczego nie chcieli podpisać testu integralności, który wyszedł? Użyli słowa tymczasowy test integralności.
0: Panie przewodniczący, wejdziemy w szczegóły. Zaproszę pana do studia, do Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79, bo to jest dosyć skomplikowana historia. Teraz sytuacja jest taka, że polimery, police mogą przynosić duże dochody dla Grupy Azoty.
1: A Grupa Azoty
0: chce odsprzedać polimery Orlenowi. Jeżeli dojdzie do tej transakcji, to wtedy będzie trwale niewypłacalna Grupa Azoty. Tak rozumiem sytuację.
1: Ależ oczywiście, że tak, panie redaktorze. I są dwa elementy, bo teraz zataczamy koło i wracamy do Siarkopolu. My, dopominając się wyjścia z Grupy Azoty, żebyśmy po prostu nie upadli, proponujemy takie rozwiązania. Przejście elektrowni Połaniec, bo wtedy mamy techniczne zaciepło, bo jesteśmy jednym podmiotem. Przejście pod skrzydła Ministerstwa Skarbu Państwa, ewentualnie Agencji Rozwoju Przemysłu. Ale my wiemy, że nas nie puszczą, dlatego szukaliśmy złotego środka. A jaki jest złoty środek? Po pierwsze, nie oddanie Orlenowi za 1 miliard złotych, czyli jedną wartości polimerów, tylko naprawienie usterek, bo one są normalne. Mówię to jako strony sterowników.
0: Panie przewodniczący, znowu postawimy teraz kropkę. Mniej więcej wiemy i mniej więcej zorientowaliśmy się i mam nadzieję, że słuchacze w sytuacji świętokrzyskie, Kielce, niedaleko Warszawy są. Można szybko do Warszawy.

0: Warszawy dojechać i z Warszawy przyjechać do pana przewodniczącego i wtedy porozmawiać, bo rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne dla całej polskiej gospodarki. To w ogóle historia dla całej polskiej gospodarki. Grupa Azoty, Tarnów, Puławy, Kędzierzyn, Koźle, Police, Siarkopol, wielkie polskie przedsiębiorstwa, które jeszcze funkcjonują.
1: 56 spółek liczy łącznie Grupa Azot.
0: 56 spółek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, Stanisław.
1: Ale panie redaktorze, muszę powiedzieć jeszcze jedno zdanie. I gdyby się udało utrzymać polimery i te przychody 3 miliardy plus gaz, zawalczenie o tańszy gaz, koszt plus nieduża marża z Orlenu, a państwo ma na to instrumenty, patrz siła wyższa, to wtedy odwracają się wektory i Grupa Azoty staje się podmiotem opłacalnym, ściąga z nas pulinka, żyjemy i się rozwijamy. Tyle.
0: Stanisław Lech Zalewski, członek zarządu, zarządu regionu świętokrzyskiego Solidarności, działacz Solidarności od początku być może istnienia Solidarności.
1: Tak
0: bardzo. Bardzo
1: i
0: serdecznie.
1: Jeszcze działam w sekcji Krajowej Górnictwa i Energetyki.
0: Będzie o czym rozmawiać. To bardzo jest. Serdecznie dziękuję za rozmowę, bo teraz przeniesiemy się do Paryża i posłuchamy Piotra Wita.

0: Kronika paryska.
1: I wraca Piotr Wit na swoje miejsce w czwartkowym poranku. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Francja jest krajem katolickim. 150 lat rządów Republiki Laickiej nie zdołało tego zmienić. Nawet odcięcie Unii Europejskiej od korzeni chrześcijańskich nie wykorzeniło wiary. Świat mógł się o tym przekonać, oglądając transmisje i reportaże telewizyjne. Na placu Concorde ołtarz stanął na miejscu gilotyny Ludwika XVI i przed ołtarzem 800 tysięcy osób mimo wszelkich utrudnień związanych z dojazdem. Ale to nie zbiegowisko jest najważniejsze. Pieśniarka Céline Dion, która poprzedziła Leona w Paryżu, też zgromadziła 800 tysięcy. Msza rozpoczęła się o 3:00 po południu czasu paryskiego, 9:00 rano Chicago i Waszyngtonu, 8:00 Nowego Jorku, 23:00 Pekinu. Miliardy oglądały wydarzenie przez telewizję. Ja również musiałem zadowolić się audiowizualną na miasto mszy. Widziałem wszystko nawet lepiej niż moi bliscy obecni na placu. Tyle, że msza święta nie jest spektaklem do oglądania, ale misterium ofiary i przemienienia, w którym się uczestniczy. Uczestniczyłem za to przed laty w porannej mszy Jana Pawła II na polach Longchamp. Było 1 000 000 ludzi. Ci, co go pamiętają, siłą rzeczy porównują z tamtym papieżem każdego z jego następców. Styl to człowiek. Papież Leon, matematyk z wykształcenia, nie jest wielkim stylistą, ani ci, co piszą jego kazania, również nie. Pierwsze słowa księdza Wojtyły po wstąpieniu na stolicę Piotrową wstrząsnęły światem. Nie bójcie się. Nie pamięta się, co powiedział Leon. Coś o pokoju. Pierwsze słowa księdza Wojtyły na ziemi francuskiej tutejsi katolicy powtarzają do dziś. Francjo, najstarsza córo kościoła, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem? W Pałacu Elizejskim papież Leon przywitał obecnych zgodnie z najlepszymi zasadami protokołu dyplomatycznego. Nikogo nie pominął, ale komentatorom francuskich mediów, mimo najlepszej woli, trudno było zrobić z jego słów wielkie wystąpienie polityczne lub duchowe. Z pewnością, kiedy papież, domagając się ograniczenia zbrojeń, zwracał się wprost do prezydenta państwa będącego drugim światowym producentem broni, miało to swoją wymowę, ale głównie wymowę pobożnych życzeń. L'Humanité zaatakował organizatorów wizyty za rozrzutność. 27 milionów euro kosztów. Kto to widział? Oburzył się dziennik komunistyczny. Dla porównania można przypomnieć, cena jednego samolotu F-35 wynosi 148 milionów dolarów, równowartość 6 wizyt papieskich. 11 lat temu straszliwa odpowiedź braci Karaci na karykaturę Mahometa, 12 zabitych dziennikarzy, odebrało lewicowym satyrykom raz na zawsze ochotę do naigrawania się z muzułmanów. Odbili sobie na katolikach, zaczynając od umierającego Jana Pawła. Na chwałę papieża amerykańskiego trzeba zacytować jego słowa wypowiedziane gdzie indziej. Wojna jest najstraszliwszym wynalazkiem ludzkości. Pochlebcy utrzymują, że wizyta Leona XIV rozbudziła na nowo katolicyzm francuski. Nie zgadzam się. Sądzę, że dla katolicyzmu we Francji najwięcej, choć nieumyślnie, zrobili muzułmanie. Stary ksiądz Jacques Hamel, zamordowany w kościele przy ołtarzu, kiedy odprawiał mszę. Profesor Samuel Paty, zamordowany za to, że nauczał historii europejskiej. Pułkownik Arno Beltram, który dobrowolnie poświęcił się na współwyznawcę. 7 trapistów francuskich zamordowanych w Birinie. 12 dziennikarzy Charlie Hebdo w Paryżu. Wszyscy oni, często nawet o tym nie wiedząc, ugruntowali katolicyzm Francuzów. Pragniemy bardzo, aby między wyznawcami zapanował pokój. Takie są nasze wszystkie pobożne życzenia, ale jest 120 zamachów nożowniczych we Francji dziennie, których autorami nie są chrześcijanie. Katolicy francuscy nie czekali na papieża, by ich wyrwał ze snu, przebudziła ich rzeczywistość. Ilość ochrzczonych podczas Wielkanocy do roku 2020 wynosiła średnio 4 tysiące dorosłych osób. W roku 2026 wzrosła trzykrotnie, 13 tysięcy katechumenów. Lourdes, wielkie sanktuarium europejskiego katolicyzmu związane z cudami, odwiedziło w roku 2021 covidowym 250 tysięcy pielgrzymów. W roku ubiegłym było ich znowu 3,5 miliona. Mimo lekcji rządowej podanej do wierzenia i powtarzanej chętnie przez hierarchię katolicką o judeochrześcijaństwie, o dobrych muzułmanach, o tym, że w istocie nie ma wielkiej różnicy między religiami, Francuzi zwarli szeregi i wobec naporu muzułmańskiego przypomnieli sobie chrzest Chlodwiga. Nie jesteśmy chrześcijanami z przypadku, powiedzieli młodzi ludzie. Nie zostaniemy wyznawcami Mahometa albo Mojżesza, nawet gdyby bardziej się to opłacało. Czyż matematyk angielski Bertrand Russell, mówiąc 100 lat temu o pragmatyzmie amerykańskim, nie zauważył słusznie, że gdyby o prawdziwości religii decydowały względy praktyczne, wszyscy od dawna powinniśmy przejść na judaizm. Francja już próbowała wszystkiego. Powrót do katolicyzmu poprzedziły lata eksperymentów. Komunizm w wersji radzieckiej poznała tylko ze słyszenia, ale dobrodziejstw laickiej republiki mitterrandowskiej socjalno-komunistycznej zaznała na własnej skórze. Egzystencjalizm, buddyzm, judaizm, dzieci, kwiaty, wszystko zostało odchorowane nad cekwaną. Nie jesteśmy wyznawcami religii jakiejkolwiek, mówi dziś młodzież francuska, religii jednej z wielu, ale kościoła chrześcijańskiego, jedynego, który stworzył kulturę i cywilizację naśladowaną i rozwijaną przez wszystkie inne. Jesteśmy spadkobiercami kraju, którego każde miasto, każda wieś, każda najmniejsza osada rozwijały się wokół ołtarza. Wracamy do kościoła, do naszego kościoła. Dobrze jest być zmęczonym, bezskutecznym poszukiwaniem, aby rzucić się w ramiona napotkanego Boga, mówił Francuz Błażej Pascal. Dziś mówią to młodzi Francuzi przez swoją obecność. Influencer katolicki na YouTubie, młody dominikanin Paul Adrien, ma 670 tysięcy stałych abonentów. Siostra Albertyna, młoda influencerka, 300 tysięcy na Instagramie. Nie tylko młodzież, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Pracodawców. W ciągu ostatnich 6 lat wzrosło o 60%. Jego członkowie zatrudniają łącznie 1 700 000 pracowników i reprezentują obroty w wysokości 85 miliardów euro. Miliarder Vincent Bolloré i jego rodzina finansują media programowo-katolickie. Jego telewizja CNews, Radio Europe 1, tygodnik Paris Match należą do najbardziej wpływowych. Miliarder Sterren, również praktykujący katolik, finansuje wiele inicjatyw katolickich, między innymi wspiera influencerów. Podczas gdy Francuzi wracają do kościoła, Polacy pijani snem Gazety Wyborczej o wysokich obcasach zdejmują krzyże ze ścian w szkołach. Pociecha tylko w spostrzeżeniu Mickiewicza, że co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Wizyta papieża była wydarzeniem duchowym, religijnym, ale i politycznym. Prezes skrajnie lewicowej partii oczywiście nie uczestniczył przy paryskiej, aby nie zrażać swego muzułmańskiego elektoratu. Prezydent Republiki Laickiej również nie, lecz był obecny w katedrze w Meczu. Inni przybyli tłumnie. Na placu Concord znaleźli się obok siebie wyznawcy lewicy i prawicy, katolicy obecni, kto wie, przyszli, obok były trockistów, coraz lepiej widzących, że elektorat katolicki nie jest do pogardzenia. Wilki grzecznie usiadły obok jagniątek, jak w raju. Po obu stronach Avenue Champs-Élysées kłębiły się nieprzeliczone tłumy od placu Concord do Łuku Triumfalnego i dalej. Organizacja była doskonała. Pośrodku alei odgrodzona od tłumu żelaznymi barierami, stała gęsto policja w pełnym rynsztunku. Jej stan gotowości bojowej przypominał narodowi, że wciąż jeszcze jesteśmy na ziemi. Do usłyszenia.
1: Powiedział Piotr Witt.

0: Dzień dobry, 8.1. W tym wydaniu wiadomości: Amerykanie skracają front. Co z Polską? Nowe zasady obrony polskiej przestrzeni powietrznej oraz list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Amerykanie skracają linię frontu, ściągając swoich żołnierzy do kraju. To nie jest nowy wymysł Donalda Trumpa, ale nawiązanie do amerykańskiej polityki zagranicznej sprzed ery Reagana. Redukcja nastąpi, ale dla nas ważne jest potwierdzenie Trumpa, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa. Mówił w Poranku Wnet prosto z Nowego Jorku redaktor Tomasz Grzywaczewski.
2: Część ekspertów zauważa na pewnego rodzaju paradoks. Z jednej strony Amerykanie mają potężnie redukować globalną obecność, ale jednocześnie mówią o tym, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa, co jednak wskazuje na to, że ta wschodnia flanka jest dla Amerykanów istotna. No tylko to oczywiście wiąże się z tym, że to Polska będzie musiała brać na siebie ciężar bycia takim zwornikiem północno-wschodniej flanki NATO. Tutaj nic za darmo nie będzie. Ta stała obecność wojskowa, zobaczymy w jakiej liczbie, to nie będzie wynik altruizmu Amerykanów, tylko wynik pewnej kalkulacji.
0: Pojawi się oczekiwanie, aby Polska wzięła odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za obronę państw bałtyckich, mówił redaktor Tomasz Grzywaczewski. Nowe zasady obrony polskiej przestrzeni powietrznej od dziś mają obowiązywać procedury pozwalające szybciej reagować na potencjalne zagrożenia w polskiej przestrzeni. Polscy piloci nie będą już musieli zbliżać się do niezidentyfikowanych obiektów, aby potwierdzić ich tożsamość wzrokowo. Jak wyjaśnił wiceszef MON Cezary Tomczyk, wojsko wprowadza tak zwaną identyfikację pozytywną. Oznacza to, że decyzje dotyczące ewentualnego zestrzelenia intruza mogą być podejmowane na podstawie danych radarowych, informacji z systemów elektronicznych oraz komunikatów przekazywanych przez Ukrainę. Dotychczasowe przepisy wymagały od pilotów dokładnego rozpoznania wizualnego, co oznaczało konieczność podejścia na niewielką odległość i zwiększało ryzyko dla załóg. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Oznacza to, że po powrocie do Polski nie będzie mógł zostać zatrzymany ani tymczasowo aresztowany w tej sprawie. Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Rzeczniczka sądu Anna Ptaszek wyjaśniła, że sąd uznał wydanie listu żelaznego za lepsze rozwiązanie niż dalsze stosowanie dotychczasowych nieskutecznych metod, w tym europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie decyzji. Śledczy wskazują m.in. na ucieczkę Romanowskiego z Polski oraz posługiwanie się przez niego fałszywą tożsamością. Prokurator Piotr Woźniak zaznaczył, że jeśli postanowienie się uprawomocni, list gończy i europejski nakaz aresztowania zostaną automatycznie uchylone. Nie stwierdzono obecności substancji chemicznych, biologicznych ani radiologicznych w przesyłce dostarczonej do Komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie, poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska, którzy trafili do szpitala po kontakcie z przesyłką, zostali już wypisani. Badania nie wykazały oznak zatrucia. Przesyłka dotarła do jednostki wczoraj około godziny 10.30. Na miejsce wezwano m.in. specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego PSP, która zabezpieczyła próbki badań. Lokalne media informowały, że osoby mające kontakty z zawartością źle się poczuły i zostały przewiezione do szpitala. Arabia Saudyjska odrzuciła prośbę Izraela o zgodę na przylot izraelskich samolotów, które miałyby zabrać z kraju pasażerów z Izraela. Chodzi o podróżnych z samolotu linii Fly Dubai, który awaryjnie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Według dwóch źródeł agencji Reutera w saudyjskich służbach bezpieczeństwa Izrael chciał wysłać po swoich obywateli wojskowe samoloty transportowe C-130 Hercules. Pasażerowie mają jednak kontynuować podróż samolotem Fly Dubai. Benjamin Netanyahu powiedział, że drugi pilot maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował nożem pierwszego pilota i próbował doprowadzić do katastrofy. Pasażerowie mieli go obezwładnić, a przebywający przypadkiem na pokładzie inni piloci bezpiecznie sprowadzili samolot na ziemię. Riad i Jerozolima nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Arabia Saudyjska odrzuca też możliwość przystąpienia do porozumień abrahamowych bez perspektywy utworzenia państwa palestyńskiego.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś raczej słonecznie, jedynie na zachodzie w trakcie dnia pojawią się chmury i na krańcach zachodnich miejscowo spadnie deszcz. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie, około 22 stopni w centrum, do 23 miejscami na południu.
3: Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polska młodzieżówka wzięła rewanż za kadry seniorów. Reprezentacja Polski w piłce nożnej do lat 21 pokonała Szwecję 3-0 w Katowicach. Bartosz Mazurek strzelił 2 bramki, a Daniel Bąk 1. Drużyna Jerzego Brzęczka wygrała zatem z młodzieżówką ze Szwecji. Jest bardzo bliska awansu na Mistrzostwa Europy. To był mecz eliminacji Mistrzostw Europy Under 21. Tymczasem jutro dorosła reprezentacja zagra swój trzeci mecz w Lidze Narodowej. Tym razem przeciwnikiem będzie Rumunia w Warszawie. Trener oczywiście Jan Urban na konferencji prasowej wzięty w ogień pytań odpowiadał, dlaczego przegraliśmy ze Szwecją 1-3, dlaczego gra wygląda tak, jak wygląda, ale też zarazem starał się odpowiedzieć o to, na pytanie, o co chodzi w grze reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Posłuchajmy selekcjonera Jana Urbana.
4: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej, bo gdybym pana zapytał o skład na dzisiejszy mecz, ciekawe jaki by pan powiedział, bo tutaj już wtedy możemy dyskutować. Nie, trener wybiera nie tych ludzi, nie tych zawodników, są inni, są lepsi. Wspomniał pan o ekstraklasie, bo Wolemark jest z ekstraklasy. Oczywiście jest jednym z najlepszych zawodników w ekstraklasie.
5: Może najlepszy.
4: Zgadza się, nie? Ale dzisiaj sytuacja tak wygląda. Pan uważa, że dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z lepszą drużyną niż w ostatnim spotkaniu ze Szwecją?
5: Nie, uważam, że nasz potencjał jest dość ograniczony.
4: No i ja też tak uważam, nie, że dość ograniczony, ja uważam, że nie przyjechaliśmy z lepszą drużyną, ale przyjechaliśmy z niektórymi zawodnikami, którzy dostają swoją szansę, chcemy zobaczyć też kto, jak się prezentuje, na kogo możemy liczyć. W tej Lidze Narodów też, nawet Szwecja też zmienia system i próbuje różnych rzeczy. To jest normalne. Ja wiem, że my możemy próbować czego chcemy, możemy pozwolić zadebiutować nie wiadomo ilu zawodnikom, ale musimy wygrywać. No nie. No nie jest to zawsze możliwe. Zobaczymy, jak my skończymy tą Ligę Narodów, na którym miejscu. Kto nam się pokaże w tych spotkaniach, jakie rozegramy. Są jakieś cele w tym wszystkim. Oczywiście na początku od razu mówimy, chcielibyśmy awansować. Może na ten moment nie będzie łatwo to zrobić. Natomiast być może znajdziemy bramkarza jedynkę, być może znajdziemy dwóch, trzech piłkarzy, którzy pokażą, że tak, oni będą przyszłością tej reprezentacji. Musimy szukać rzeczy pozytywnych, sprowadzić wszystko tylko i wyłącznie do tego, że wynik jest negatywny. No, wydaje mi się po prostu łatwizna.
3: I to powiedział trener Jan Urban między meczami ze Szwecją a Rumunią tym jutrzejszym, choć mówi się o tym, iż jeśli nie wygra przekonująco z Rumunią i na przykład także słabo wypadnie ten czwarty mecz z Bośnią, to być może, kto wie, czy nie będzie tematu powrotu Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski, bo w perspektywie będą Mistrzostwa Europy, eliminacje, no i trudno by PZPN myślał o tym, żeby druga impreza z rzędu nam przepadła z rangi mistrzowskiej po Mundialu. Tymczasem do tematu będziemy wracać, natomiast już teraz o godzinie 8 rozpoczęło się spotkanie Magdy Linette w turnieju WTA w Pekinie, a jej przeciwniczką jest Katarina Siniakowa. Tymczasem wczoraj bardzo ładny sukces Magdaleny Frank, która również w Pekinie pokonała Elise Jacquemot w trzech setach 2-1. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po 9.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
6: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis.
11: Sekcja Lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
12: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
13: Sofa Surfing. To była autopromocja.
14: Jest godzina 8:11, rozpoczynamy drugą godzinę poranka już za chwilę, czyli wnet Elżbieta, pani profesor Elżbieta Chojna-Duch opowie o tym, co myśli na temat budżetu przedstawionego i przyjętego przez rząd w 2 dni temu, we wtorek, ale zanim to nastąpi, posłuchamy Arety Franklin.

0: Wywiad Wnet.
1: I musimy być przygotowani na dużo, dużo matematyki w poranku Wnet. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch jest gościem poranka. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
1: We wtorek rząd przyjął ostateczny projekt budżetu na 2027 rok. Jak powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, w projekcie założono wzrost PKB na poziomie 3%. Dodał, że dług publiczny nie przekroczy do 2030 roku konstytucyjnego progu 60% PKB, czyli krótko mówiąc, wszystko jest pod kontrolą.
2: Rzeczywiście Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na następny rok, przedłożony przez ministra finansów i gospodarki, jak co roku. I teraz już poszła, można powiedzieć, o jeden dzień dalej, bo do 30 września powinna go przedstawić do parlamentu, czyli skierowała go do Sejmu, przedkładając marszałkowi Sejmu. Jest już druk, który można znaleźć, z trudem znaleźć chyba, bo jest tam wiele omówień tego projektu, natomiast sam oryginał jest trudniejszy do znalezienia, ale jest on wcześniej przekazany oczywiście do opinii Rady Dialogu Społecznego i Rady Fiskalnej i oceny tych instytucji są publiczne. A więc z punktu widzenia formalnego wszystko jest w porządku. Wraz z uzasadnienia chyba nie znajdziemy tak powszechnie, a to jest bardzo cenny dokument. Ja go używam przy wykładach dla studentów na temat polityki budżetowej. Równocześnie odbywały się inne, też równoległe akty, dostarczanie aktów prawnych, czyli założenia polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, które wraz z projektem ustawy budżetowej właśnie trafiają do parlamentu i później przez 3 miesiące są przedmiotem obrad najpierw Sejmu, Senatu, a następnie powinien on być uchwalony w formie ustawy budżetowej wraz z ustawą okołobudżetową przez parlament i podpisany przez pana prezydenta. A więc czeka nas jeszcze praca, być może praca publiczna, jawna. Ona będzie, można powiedzieć, niebawem w parlamencie demonstrowana w formie debaty publicznej. Ona ma charakter bardzo polityczny, także ci, którzy są zainteresowani tym, na pewno będą obserwować. To ja czasami pokazuję to, jak mi się uda zgrać z terminami wykładów moim studentom. Co można powiedzieć? No, nie ma takiego aktu ceremonialnego jak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie w czerwonej teczce premier wnosi pod obrady parlamentu budżet, który pokazuje. No, kiedyś coś takiego było, premier Kołodko demonstrował go dziennikarzom. Było to takie wydarzenie, no, można być parateatralne. W tej chwili jest to ostra debata polityczna nad dochodami, wydatkami, przychodami, rozchodami i zwłaszcza deficytem na rok 2027.
1: No dobrze, ale pani profesor, informacja. Dług publiczny nie przekroczy do 2030 roku konstytucyjnego progu 60%. Co to znaczy? Że jest w porządku. Czy dobrze to minister finansów policzył?
2: On policzył to z pewnością dobrze, ale są różne metodologie. Od wielu lat kwoty tak zwanego PDP, państwowego długu publicznego, obliczane są według innej metodologii przyjętej z Polskiej Ewidencji Sprawozdawczości Budżetowej. One się różnią od długu obliczanego zgodnie z zasadami systemu ESA 2010, czyli europejskiego EDP, europejskiego długu publicznego, i wielkości wynikające z zastosowania metodologii ESA były zawsze większe od ocen przyjmowanych w Polskiej Ewidencji i Statystyce. Czyli we wcześniejszych latach podstawowym źródłem rozbieżności obu tych ocen jest niezgodność ESA 2010 przyjętej w statystyce w konwencji prezentowania rozliczeń Skarbu Państwa Państwa, na przykład z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. I zgodnie z nią część dotacji budżetu państwa dla FUS, czyli Funduszu Ubezpieczeń, nie była ujmowana ani w ewidencji wydatków budżetu, ani w transferach z budżetu państwa wykazywanych w sprawozdaniach finansowych FUS. To strasznie skomplikowanie brzmi, ale od 2020 roku źródłem tych rozbieżności oceny tych dwóch metodologii jest sposób ujmowania właśnie i dążenie i wymóg właściwie Unii, żeby te dwie metodologie skonsolidować, żeby ona była jasna i zrozumiała. Chociażby w kontekście konstytucji. Konstytucja używa takiego skromniejszego limitu i dzięki temu on nawet nie przekracza 55% PKB, ale jeszcze co należy podkreślić, my ujmujemy w konstytucji próg 60% za unijnym wskaźnikiem wynikającym z traktatu z Maastricht, czyli 3/5 PKB. Równocześnie jest ustawa o finansach publicznych, która obniża ten limit. Przedtem to było 50%, ale minister Rostowski go zlikwidował, trochę tak jakby zbił termometr. Już go nie ma w ustawie o finansach publicznych. Jest próg 55, tak zwany próg oszczędnościowy, ostrożnościowy i sanacyjny.
1: Pani profesor, obiecałem na początku słuchaczom, że to będzie skomplikowane, ale nie powiedziałem, że będzie aż tak skomplikowane. Spróbujmy to wszystko uprościć.
2: Na język ludzki, tak.
1: Spróbujmy wszystko uprościć i mu powiedzieć tak. Deficyt budżetu państwa ma wynosić 281 miliardów złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Czy finanse państwa są pod kontrolą? Czy dobrze to kontroluje? Jak to kontroluje minister finansów i rząd premiera Donalda Tuska? Tak po prostu powiedzmy.
2: No więc znowu zacznę niestety od wykładu. Deficyt to rok. Rok 2027. Dług publiczny to nasza historia, czyli 60% maksimum i on jest progiem konstytucyjnym. Nie ma limitu deficytu budżetowego ani w konstytucji, ani w ustawie naszej. Natomiast jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest bardzo niedobra, bo jest to czwarty rok przekroczenia unijnego limitu 3% PKB, na co zwróciła już uwagę agencja ratingowa Moody's, jeszcze inne agencje za chwilę, więc jest to ocena krytyczna. Krytyczna nawet nie jednorazowego wskaźnika, tego 7,1%, tylko tej ciągłości, tych 4 lat, które są bardzo niebezpieczne. Dlaczego niebezpieczne? Dlatego, że dochody budżetu państwa to jest połowa, to znaczy tak, dochody budżetu państwa 695 miliardów i tu jest wzrost, nie wiadomo dlaczego, ponad 68 wobec przewidywanego wykonania w roku 2026. Jest to jedna, można połowa dochodów i 1/3 wydatków, tak najogólniej rzecz biorąc. Więc jest to bardzo wysoki poziom deficytu według każdej metodologii i według metodologii unijnej. Oczywiście można powiedzieć, że ona wynika z różnych uwarunkowań, kumulacji dostaw sprzętu wojskowego. One są rozliczane memoriałowo w momencie dostawy. No ale już na przykład potrzeby pożyczkowe budżetu wynoszą 565 miliardów złotych. Czyli to są bardzo niedobre wskaźniki. Tam są jeszcze potrzeby pożyczkowe netto, ale koszty obsługi długu również rosną. Rosną o 17 miliardów złotych. Ale znowu jeszcze jedną rzecz tutaj taką skomplikowaną powiem i już później przejdę na taką łatwiznę wykładu. A więc co jest tutaj istotne? Koszty obsługi długu powodują wzrost poziomu długu w sensie i nominalnym, i praktycznie realnym, czyli 2 biliony złotych. to dla przeciętnego Kowalskiego, prawda, może niewiele znaczyć, ale mogę podeprzeć się tym, że Rada Fiskalna, to jest takie ciało, które stworzone zostało w tym roku i 7 lipca przekazała swój projekt, czyli alarm, ja nazywam to, w sprawie budżetu na 2027 rok. I jeśli chodzi o budżet, on, znaczy, znowu przejdę jeszcze do innej kwestii. Budżet, dochody, wydatki są oparte na wskaźnikach gospodarczych, na produkcie krajowym brutto i tych wskaźnikach, które wzrost jest dobry w Polsce. Na tle zwłaszcza Unii Europejskiej, na tle, można powiedzieć, nawet całego świata. Ale zdaniem Rady Fiskalnej rząd nie wykorzystuje dobrej koniunktury do ograniczenia deficytu. Ryzyko przekroczenia tych wszystkich progów, 55, 60 nawet, jeżeli mówimy o metodologii unijnej, nawet ponad 60, czyli tutaj byłaby naruszona konstytucja, są bardzo wysokie. I problemem nie są wyłącznie wydatki na obronność. Ten wysoki deficyt, szybko narastający dług publiczny, bo jak się go pompuje cały czas ujemnie, czyli jest luka. Pamiętacie Państwo na przykład dziurę Bałca, jaki był krzyk, to był jednorazowy tylko wysoki deficyt, czy też zaspokojony ze środków OFE, otwartych funduszy emerytalnych przez ministra Rostowskiego. Też wysoki poziom długu, który wynosił ponad 7%, ale on był tylko jednoroczny. I tu, co można powiedzieć, brak działań po stronie rządzących, które by mogły zmierzać do poprawy tej sytuacji. I Rada w najnowszej opinii do projektu budżetu bardzo krytyczną przedstawiła opinię. Dzisiaj też słyszałam fragmenty tylko wypowiedzi, bo to już było bardzo wcześnie, pana Sławomira Dudka, który jest przewodniczącym Rady Fiskalnej, i ta opinia była niezwykle krytyczna. Używał bardzo radykalnych słów, nawet nie będę powtarzała, bo teraz minister finansów powinien się wypowiedzieć, ma miesiąc na to, aby się ustosunkować do zaleceń Rady. Resort może zastosować się do rekomendacji zawartych w opinii, a jeśli tego nie zrobi, musi wytłumaczyć, dlaczego tak zrobił.
1: Ale jeszcze dodatkowo rząd założył, że będą zwiększone dochody, ale żeby zwiększyć te dochody, potrzebny jest też nie tylko ustawa, ale do tej ustawy podpis prezydenta.
2: Owszem, tak, to są podwyższone podatki, no bo jak można zmniejszyć deficyt? Mamy dwie strony, tu jest prosty wykład, dochody i wydatki. Więc dochodów jest mniej niż wydatków, więc musimy zaspokoić tą lukę pożyczając. To są środki pożyczone, to się nazywa potrzeby pożyczkowe budżetu państwa. Jeszcze nie powiedziałam o tym, że na przykład mamy dużo boków, czyli nie tylko budżet państwa, ale sektor finansów publicznych złożony z różnych instytucji, kilkudziesięciu funduszy, kilkudziesięciu agencji. One wszystkie FUS, samorządy terytorialne, które też poszczególne jednostki, jest ich wiele, ale mają deficyty swoje. Wszystko to się składa na deficyt sektora finansów publicznych. I co jeszcze trzeba powiedzieć? No wszystko to się razem 5 minut 10 nie da, nawet godzinę, że te wszystkie kwestie są objaśnione w strategii zarządzania długiem publicznym, który rząd równocześnie przedstawi do parlamentu, i tam posłowie będą mieli 3 miesiące, nie godzinę, prawda, tak jak ja tutaj, żeby nad tym wszystkim, jak to się mówi, pochylić, rozpatrzyć, zanalizować i spróbować podwyższyć dochody, tu jest prezydent, prawda, ze swoim ewentualnym nie, i po drugiej stronie zmniejszyć wydatki. I oczywiście ta druga strona jest absolutnie konieczna. Ja przepatrywałam ten projekt budżetu państwa dzisiaj rano, szczegółowo bardziej, z uwagi na audycję. No, zauważyłam tam mnóstwo różnych rzeczy, które można, nazwijmy to, zreformować. Chociażby Fundusz Pracy, 20 miliardów dochody. On jest już praktycznie rzecz biorąc umiarkowanie aktualny, ponieważ nie mamy bezrobocia jako takiego. W ramach tego są ochotnicze hufce pracy, które powielają działalność Funduszu Pracy. One się mieszczą w tym w budżecie tego resortu. 2 miliardy złotych. Co to jest? Była taka audycja też dotycząca akurat marszałka Czarzastego o ochotniczych hufcach pracy. To jest instytucja jeszcze pochodząca z socjalizmu. A więc trzeba dokonać przeglądu wydatków budżetowych. Jest taka do budżetu dołączana też zestaw tabel różnego rodzaju. Tabela numer 15 jest moją ulubioną tabelą, bo jest to wieloletni program inwestycyjny, nazwijmy to, badanie dna oceanów na świecie. Od lat. Wieloletni program inwestycyjny. Czy on jest nam potrzebny? Czy na Karaibach musimy badać dno morskie? Nie musimy. Ale jak zlikwidować ten program? Czy ktoś pozwoli sobie zabrać te środki, zwolnić ludzi? To jest bardzo istotna kwestia. Ograniczyć wynagrodzenia, które są bardzo wysokie i rosną w budżecie. No i trudno już więcej komplikować państwu może życie, więc na razie, panie redaktorze, jest to budżet do reformy. Nie, jeszcze skomplikuję. Jest na to nałożony deficyt, który nam się, można powiedzieć, narzuca, unijny. I tu się pojawiają problemy. Problemy obsługi tego zadłużenia. Ja mam przed sobą dwa numery Newsweeka. Jeden z 19 września i drugi, wcześniejszy, z 12 września. Polecam dwa artykuły o obligacjach skarbowych. Jest to problem zadłużania, jest problemem globalnym. Problemem globalnym, który jest niezwykle trudnym problemem w obecnym wieku. Last mile, return of inflation. Drugi artykuł. Wracają bond yields, gaping deficit and towering debts. What could go wrong? Co poszło źle? Że świat się zadłuża. I zadłuża się Unia Europejska od 2020 roku na potęgę. Szukają inwestorów, a ponieważ wielu jest tych poszukiwaczy pieniędzy, to i stopa procentowa rośnie. Nawet w Stanach Zjednoczonych przekracza 5% dziesięciolatek. Więc u nas będzie ciężko pożyczać pieniądze tanio. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli będziemy drogo pożyczać, to będzie rósł nasz deficyt w kolejnym roku. Więc to jest ostatni rok kryzysowy, który powinien oznaczać cięcia, niestety, bolesne wydatków, na co wskazuje też Rada Fiskalna.
1: Czego rząd premiera Donalda Tuska nie zrobi, bo to jest rok wyborczy, jak
2: rok
1: wiadomo,
2: wyborczy.
1: Można ciąć niczego. To jeszcze jedno pytanie na zakończenie, pani profesor. Inflacja powyżej 4%, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?
2: Tego nie wiem. Rada jest ciałem kolegialnym, tym bardziej, ale Rada i Narodowy Bank Polski stara się o to właśnie, żeby wzrost gospodarki polskiej, zresztą w ostatnich dekadach, nie tylko teraz, był równie dobry jak obecnie. To jest efekt dobrej polityki makroekonomicznej w pewnym sensie, czyli naszych przedsiębiorców, ale również polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, to się nazywa polityka pieniężna, policy mix, jest bardzo, bardzo, bardzo ważną kwestią w tym roku. Trzeba zważać na to, żeby Narodowy Bank Polski był traktowany z szacunkiem. Prezes, jak i cały zespół analityków. Dlaczego? Dlatego, że on trzyma nas w ryzach. Polityka pieniężna jest prowadzona znakomicie. Narodowy Bank Polski działa również znakomicie. No nie będę robiła tutaj już więcej takich no, radykalnych opinii. Ale inflacja jest zadaniem Narodowego Banku Polskiego. Jest to negatywna informacja, 4%, czyli czwórka się pojawiła. To jest oczywiście dla ministra finansów lepiej, bo może zebrać nieco wyższe dochody. Na razie to jest flash, tak zwany wstępny wskaźnik. Dlaczego? No, ceny energii, ale zwłaszcza paliw, to paliw plus węgiel, opał, gaz, wszystko to będzie zależne od URE, od wskaźników ogłoszonych przez URE. No jest dobrym elementem tutaj żywność, która nam nieco ogranicza wzrost inflacji. A więc też można powiedzieć, będziemy zależni od tego, czy zima będzie łagodna, czy nie. Jeżeli będzie ostra zima, to będą większe trudności z inflacją.
1: O czym powiedziała w Poranku Wnet pani profesor Elżbieta Chojna-Duch. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Jest godzina 8:36.

0: A ta piosenka o Bejrucie oznacza, że Kazimierz Gajowy jest w studio. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Cześć, dzień dobry. Hello, how are you?
1: Czyli marhaba to takie najprostsze i bardzo, bym powiedział, grzecznościowy zwrot na dzień dobry dla biskupa, dla prezesa i dla kolegi. Także tu bardzo pasuje. Marhaba jeszcze raz.
0: Marhaba. Z panią profesor Elżbietą Hojną-Duch rozmawialiśmy o deficycie, o pieniądzach w Polsce. A czy w ogóle w Libanie się rozmawia o pieniądzach? Jak codzienność libańska teraz wygląda? Czy wrócił spokój, czy armia izraelska jest na południu? Co tam się dzieje, Kazimierzu? Powiedz nam.
1: No, panie redaktorze, panie prezesie, ja wyciągnę, mam bardzo dużo pieniędzy. Pan takie pieniądze zna, to jest 100 tysięcy, to jest następne 100 tysięcy. Mogę zostawić na pamiątkę jeszcze jedno 100 tysięcy, więcej nie będę dawał. A to po prostu znaczy, że to jest tylko papier. Praktycznie zapomnieliśmy.
0: Bank, mogę to zostawić. Bank libański.
1: Tak, bank libański po jednej stronie po francusku, po drugiej po arabsku, także wszyscy możemy się
0: zorientować. Ile to jest 100 tysięcy?
1: To jest raptem 3,5 dolara 300 tysięcy. Czyli 98 tysięcy 400 to jest 1 dolar. Kiedy pan tam zwiedzał te góry Libanu, to tylko...
0: Kiedy po raz pierwszy byliśmy w Libanie, to było 1500.
1: 1500, bardzo łatwo było liczyć wtedy, prościutko. Dzisiaj unikamy tych pieniędzy, jak tylko możemy.
0: A możecie?
1: Możemy, dlatego że powrócił pan dolar do nas. Całkowicie praktycznie wszystkie ceny w restauracjach, w sklepach, supermarketach, a nawet w takich rozliczeniach międzyludzkich po prostu są w dolarach. No i oczywiście... Tylko ci, którzy mają wypłaty państwowe, tak nazwijmy w skrócie, otrzymują jeszcze ten papier.
0: No dobrze, ale jak mają, to ich pensje są liczone w libańskich...
1: Tak, ale najmniejszą pensją, czyli tą minimalną, teraz jest równowartość 500 dolarów. To i tak jest sukces, ale nie tak dawno w studiu Bejrut wyliczyliśmy, tylko powiem to, że żeby przeżyć, trzeba 1200 na osobę mieć w Libanie, przynajmniej dolarów. Czyli pytamy się wszyscy, gdzie są te 700, bo jednak ludzie żyją.
0: No tak, za komuny w Polsce też zadawaliśmy sobie pytanie, jak to jest i dlaczego w ogóle potrafiliśmy przeżyć te lata komunizmu, ale skąd w ogóle państwo ma jakiekolwiek pieniądze w Libanie?
1: Tak, państwo szuka pieniędzy na całym świecie i je już powoli dostaje z różnych, powiedzmy, programów międzynarodowych, tylko że musiałoby się dostosować do wymogów Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, a ten właśnie, między innymi, z tego się cieszę, wymaga, żeby państwo oddało nam nasze pieniądze. Ja oczywiście ze skromnego studia Bejrut miałem prawie nic, ale są tacy, co mieli miliony, a nawet miliardy, i te pieniądze już od ponad 6 lat są praktycznie zamrożone i wszyscy powtarzają, że to państwo robi bezprawnie, ale tymi pieniędzmi operuje. Natomiast nie musi się martwić zbytnio Libańczyków jako takich, dlatego że w zeszłym roku różne tak zwane przepływy, jak Western Union i inne, nie będę robił reklamy, przekazały z rodziny do rodziny spoza Libanu 7, uwaga, miliardów dolarów. Kiedy rząd libański mówi do świata, dajcie nam 3, a postawimy Liban na nogi. Czyli tutaj te 7 miliardów po prostu sprawia, że jednak ci ludzie mają jeszcze pieniądze jakie takie, żeby przeżyć. Oczywiście nie wszyscy, bo jak wielokrotnie w studiu Bejrut Radia Wnet mówimy o tej sytuacji na południu Libanu. Tam jest tragicznie, tam jest naprawdę katastroficznie i my tutaj jako Radio Wnet mamy udział, że jest troszeczkę dla niektórych lżej. Dlatego pan prezes pamięta na pewno Wielki Tydzień, pamięta pan Wielki Czwartek, kiedy to planowaliśmy zebrać 50, zebraliśmy 175 i między innymi jestem tutaj dzisiaj u pana prezesa, żeby powiedzieć radosną rzecz, bo za te pieniądze zakupywaliśmy tam bezpośrednio również materiały typu materace, typu chociażby żywność różnego rodzaju, lekarstwa, ale dzięki, tutaj trzeba pochwalić nasze polskie wojsko, teraz już mogę powiedzieć, do wczoraj to jeszcze było embargo dla bezpieczeństwa, wczoraj między innymi za pieniądze słuchaczy Radia Wnet doleciało prawie 2 tony potrzebnych artykułów. To jest dużo, jak na taki transport lotniczy. Około 1200 kg różnego rodzaju konserw i również z wołowiną. Wiadomo dlaczego, bo pomagamy wszystkim. I środki czystości, sprzęt powiedzmy do utrzymania czystości i higieny, ale dla dzieci, bo się zbliża zima. W Libanie to tak pięknie na wybrzeżu, jest nawet zimą 20-25 stopni, ale już na wysokości, tam gdzie leży chociażby Dybel słynny, któremu pomagamy, czy Rmejsz, czy Ain Nebel, tam już jest 600 metrów nad poziomem morza, tam po prostu już zimą spada śnieg i te dzieci, żeby móc tam przeżyć, żeby móc pójść do szkoły, potrzebują ciepłych ubrań, ponieważ z ogrzewaniem ciężko chyba, że z tych zwalonych przez bomby drzew będzie można po prostu robić ogniska. Co prawda Polak by się cieszył, że benzyna kosztuje około na Polskę 4 zł, ale jak powiemy, że pensja to $500 na cały miesiąc, a dodamy, że jeszcze rok temu to kosztowało zaledwie 1,5 zł na polskie pieniądze litr paliwa, także wiem, że to też jest swego rodzaju naprawdę sytuacja, no, nie do pozazdroszczenia.
0: No dobrze, jak wygląda sytuacja ludności, Libańczyków, przemieszczenie, migracje z południa na północ? Co się stało? Wrócili do swoich domów na południu? Czy tam są wojska izraelskie? Jak to wygląda?
1: My mówiliśmy wielokrotnie w naszym studiu Bejrut dokładnie o tym, jaka jest ta sytuacja. Wiemy, że armia izraelska swoimi atakami, oczywiście z punktu widzenia Izraela sprowokowanymi przez działanie Hezbollahu, no zajęła praktycznie 10% terytorium Libanu. No, Liban to małe państwo, 10 452 km,

0: po raz pierwszy od dziesiątek lat, powiedzmy sobie w jednej osobie, Trump doprowadził do spotkania twarzą w twarz dwóch delegacji rządów Izraela i rządu libańskiego. Co jakiś czas te negocjacje napotykają problemy. Powiedzmy, delegacja libańska musi brać pod uwagę też, co mówi społeczeństwo, a jakbyśmy popatrzyli na społeczeństwo Hezbollahu, to społeczeństwo Hezbollahu nazywa te kontakty zdradą narodową. Jednak ta do końca tak nie jest, albo w ogóle być może tak nie jest, dlatego że już pierwsze efekty tego krok za krok mamy. Na przykład armia izraelska ze względu na te negocjacje wycofała się z kilku miejscowości, zwłaszcza z takiej miejscowości nieopodal Sydonu, i na to miejsce po prostu przyszła armia libańska. Gdzie jest pies pogrzebany? Jeżeli tak można powiedzieć jeszcze w Polsce, gdzie jest problem, nazwijmy to tak, wycofuje się z tego psa. To po prostu na tym, że armia libańska jest po prostu słabiutka i nie poradzi sobie w żaden sposób, aby wypełnić już postanowienie rządu, że ma przejąć wszystko, co kiedyś posiadał Hezbollah. Czyli jest to, przed nami można powiedzieć, są trzy możliwości. Dialog, o którym już mówiłem, ale najgorszy to byłby zastój, stagnacja, bo Izrael oprócz tej tak zwanej żółtej linii, czyli najbardziej wysuniętej na północ, aż do rzeki Litani, ostatnio zmienił kolor i namalował inną, nazywając ją siwą. I ta praktycznie jest od 4 do 5, 6 kilometrów taki pas przygraniczny, ale na tym pasie Izrael nic nie zostawia. Ja kilkakrotnie właśnie z darami darczyńców Radia Wnet podróżowałem w konwojach humanitarnych, to po prostu tam nie ma nic. Tak jak klasyk to kiedyś powiedział. Pamiętam taką sytuację, jedna z osób,
1: które... Znaczy zburzone są domy, wypalone są...
0: Już to powiem. Te miejscowości, to dziesiątki, jak nie setki tych miejscowości, po prostu zostały unicestwione. Jedna z pracownic organizacji międzynarodowej, która zajmuje się dziećmi, kiedy tam jechałem, poprosiła mnie, że zrób jakieś zdjęcie szkoły zniszczonej, to my to będziemy później w jakiś sposób propagować, że trzeba je odbyć. Ja mówię później, a gdzie to jest? Tam nie ma nawet dróg, tam nie ma nawet śladu, gdzie ta szkoła stała. Czyli tak, panie prezesie, panie redaktorze, dzieje się to tak. Te miejscowości zostały zniszczone podczas bombardowań, nalotów samolotów bojowych, jak również ostrzału artyleryjskiego, a kiedy przyszła tam armia izraelska, po prostu minuje i wysadza. Jeżeli są jeszcze ci, co przeżyli 44 rok w Warszawie, to wiedzą, co się działo bezpośrednio po zakończeniu powstania. My to znamy z historii, znamy z filmów dokumentalnych również, gdzie po prostu te pozostałości, szkielety są minowane i po prostu rujnowane. Ja takie zdjęcia, takie filmiki, powiedzmy, że mam do nich dostęp, ale respektuję pewnego rodzaju normy konwojów humanitarnych, bo co z tego, że my będziemy to używać i pokazywać, jakbyśmy doprowadzili do zamknięcia tych korytarzy humanitarnych. Niech one zostaną otwarte i tutaj wielka chwała dla Kościoła całego, ale konkretnie dla dwóch osób, czyli dla nuncjusza Paulo Borgia i naszego sekretarza Polaka, który tam po prostu, Jakuba Krajewskiego, który powiedzmy organizuje tego typu konwoje. Bez tych konwojów nie można by było w żadnym wypadku tej pomocy dostarczać. Czyli w tym momencie, panie prezesie, chcę serdecznie na pana ręce, tu w tym studiu Matka, złożyć podziękowanie wszystkim tym, którzy w tej wielkiej akcji nam pomogli i że jeszcze, powiedzmy, ta pomoc jeszcze działa i po prostu tych ludzi, można powiedzieć, śmiało ratuje. Ja z moich tych wojaży na południe Libanu, to oprócz tego cierpienia dzieci, ludzi, to zapamiętałem coś, co tak dobrze pasuje do zbliżającego się święta świętego Franciszka z Asyżu. Zwierzęta przeżyły. Nie tylko te dzikie, wolno żyjące, ale również opuszczone owce, barany, a nawet krowy. Pełne mleka, że tak powiem, one sobie poradziły, są tam. I rolnicy, których właśnie byli właścicielami tych krów, też mają pomysły i też proszą naszą

0: pomoc, bo konieczna jest, konieczna mleczarnia, konieczny jest zakład produkujący te takie wspaniałe, proste sery jak Laban, Labne, pan prezes je zna, bardzo smaczne, które by w jednym momencie pomogły przeżyć tym ludziom, bo by mieli za to zarobić, a z drugiej strony byłaby to żywność łatwo dostępna, ale chyba poruszę serca wielu, uratujemy też krowy.
1: O czym powiedział Kazimierz Gajowy w Poranku Wnet, studio Bejrut. Pan Kazimierz Gajowy pozostanie w studiu, a my połączymy się z Szanghajem.
2: Studio Szanghaj.
1: A w Szanghaju świętujący Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, kłaniam się państwu.
1: Co to za święto?
3: O, bardzo poważne święto, bo święto narodowe i to 77. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej, kiedy to przewodniczący Mao na bramie Tiananmen właśnie to ogłosił 1 października. Stąd już od wczoraj mamy oficjalne obchody, plus oczywiście oficjalne przyjęcie z tej okazji wydane przez prezydenta Xi. No a my po prostu, ja jestem już po obiedzie rodzinnym, bo to też taka tradycja, że wszyscy, rodzina je obiad wspólny właśnie z okazji święta narodowego.
1: No dobrze, ale czy Chińczycy nie mają problemu z panem Mao, który był odpowiedzialny za śmierć chyba 50 milionów Chińczyków i całą rewolucję kulturalną, zniszczenie źródeł kultury chińskiej?
3: Ciekawe pytanie i ciekawy problem. Bo właśnie ten, który jest tak mało zauważalny czy zrozumiany, bo przez cywilizację europejską. Otóż oni nie mają z tym problemu. Nie mają z tym problemu, ale to nakłada się kilka warstw. Kilka warstw. Tak, oczywiście przeszli okres rewolucji kulturalnej, przeszli głód, bo tu też trzeba pamiętać o tym, że była ogromna, ogromna fala głodu. Przeszli rzeczywiście dużą traumę. To były te pierwsze lata zaraz powojenne, kiedy kraj był zniszczony, a panowie z Kuomintangu cały skarbiec zabrali na Tajwan. No tak to się złożyło, uciekając przed Czerwoną Armią przewodniczącego Mao. Stalin z kolei nie chciał nic pomóc i Mao rozpoczął swoje właśnie idee samowystarczalności i samo właśnie, jakby to być, bycia wszystkiego produkowania samemu. Zapomniał o tym, że przecież 80% mieszkańców, jeszcze nawet 40 lat temu, to żyło na wsiach. I to za mniej niż, można powiedzieć, że to jest 15 zł, 16 zł dziennie. Więc to był kraj, który był w skrajnym ubóstwie i mocno wycierpiał. Natomiast myślę, że tutaj najlepszą odpowiedzią na to pańskie pytanie jest to, że jest coś takiego w chińskim DNA, które mnie też zastanawiało, że oni w ogóle nie żyją historią. Oni nie żyją w ogóle tym, co się wydarzyło kiedyś. Tym żyją profesorowie, historycy, czy właśnie hobbyści. Partia raz oceniła to, że przewodniczący Mao popełnił błędy, owszem, ale to nie może przekreślać jego zasług jako chociażby wygrana wojna z Japończykami. No i Kuomintang uciekł zresztą. Z Kuomintangiem też przecież, bo to była wojna domowa między Kuomintangiem a Armią Czerwoną. Więc to jest jakby jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy, że nikt nie zajmuje się tym, ani nigdy to nie było w Chinach dokonane, jak tutaj jestem prawie 40 lat. Nikt o tym nie wspomina, o takiej kwestii, jak w Polsce nawet do tej pory się mówi przecież, o rozliczeniach. O rozliczeniach za ten okres, właśnie kiedy w Polsce też i szczególnie służb bezpieczeństwa i różnych innych. Czy rozliczenia Hubejbinów, czy rozliczenia tego wszystkiego, że właśnie jeden na drugiego donosił i to się spotykało, przecież ludzie nie tylko, że tracili swoje, ale często i swoje życie i do więzienia. Także tutaj temat ten w ogóle nie istnieje. Mao jest bardziej, szczególnie w mniejszych miejscowościach chińskich, wciąż on jest, no na placu Tiananmen to wiadomo, że jest jego portret, ale poza tym to nie ma, to są flagi państwowe. Natomiast w mniejszych miejscowościach i w interiorze, że tak powiem, to jeszcze wciąż on jest taki, no bym powiedział, że czczony prawie, że. Bo jednak on, szczególnie temu starszemu pokoleniu, szczególnie ludziom na wsi, dał poczucie wartości, dał poczucie, że oni coś znaczą. Oni nie są niczym, bo byli niczym, po prostu byli niczym. Można było z nimi zrobić wszystko. Więc tutaj to jest tak skomplikowane właśnie w tym rozumieniu. Do tego, jak mówię, dochodzi to, że jak to niektórzy tu z Chińczyków mi też rozmawiali nawet w rodzinie, że liczy się dzisiaj. Liczy się, co robimy dzisiaj i co będzie jutro. To, co było, nie zmienimy historii. Nie stworzymy nic. I dzieląc ludzi, dzieląc naród, dzieląc między kto jest, kto był kto i co kto robił, doprowadzi tylko do jeszcze większego chaosu, a potrzebna jest właśnie jedność, zwarcie, żeby właśnie jeszcze lepiej się rozwijać. A jak to wczoraj prezydent Xi ogłosił, że no w tej chwili są na dobrej drodze, że już osiągnęły umiarkowany dobrobyt. No nic dziwnego, no przecież no wszystkie te cyfry są znane wszystkim no w tej chwili i rzeczywiście nawet to jest podkreślane w tych oficjalnych mediach, szczególnie dzisiaj, że no mogą być dumni z tego, co osiągnęli. Mogą być dumni oczywiście z tych szybkich kolei, technologii, nawet tych właśnie związanych z OZE, również oczywiście samochody elektryczne, to wszystko jest, jakbym powiedział, takim powodem do dumy. Ale z drugiej strony były akcenty, zresztą i we wczorajszej uroczystej kolacji prezydent Xi też to podkreślał, że jesteśmy w fazie transformacji w Chinach. Czyli od tradycyjnego systemu i łańcucha dostaw przemysłowego do nowoczesnych technologii, do stworzenia własnego właśnie systemu nowoczesnych technologii. I ten okres jest bardzo trudny. Oczywiście od kwantowych po AI, po wszystkie inne, co sobie możemy tylko wymyśleć z tych nowych. I rzeczywiście to pokazuje, że ma rację, bowiem nawet te wyniki gospodarcze najnowsze, jakie tutaj się ukazują, i okazały się właśnie, że chociażby teraz kwartał czy miesiące, wskazują, że właśnie gospodarka chińska jest napędzana przez właśnie te nowe technologie. A ten przemysł, że tak powiem, tradycyjny, niestety on jest w dużych problemach. I stąd powoduje to, że jest jedna rzecz, że właśnie premier i władze chcą, bardzo mocno zwracają uwagę na przedsiębiorstwa państwowe. Bo prywatne jakoś sobie dają radę, ale państwowe, żeby były właśnie liderami tych zmian w technologiach, w innowacyjności, w sztucznej inteligencji i w stosowaniu jej w przemyśle.
1: To ja skorzystam z okazji, że Kazimierz Gajowy jest w studiu i zapytam, czy obecność chińska w Libanie jest widoczna, czy nie?
0: Tak, jest widoczna na każdym miejscu, a taka najbardziej widoczna to jest ta, że mimo wojny na przedmieściach Bejrutu powstaje opera, czyli gmach opery, wybudowany w całości i sfinansowany przez Chińską Republikę Ludową.
1: Ciekawe.
3: Tak, no bo Chiny też również to podkreślają, bo to jest taka jakby w kontrze do polityki amerykańskiej. Tak. W końcu do polityki amerykańskiej Chiny są stabilnym partnerem, Chiny pomagają w rozwoju, Chiny nie napadają. I no zresztą chyba w Libanie, jeśli pamięć mnie nie myli, czy jeśli jest jeszcze, ale był chiński oddział pokojowy, sił pokojowych ONZ-u, bo Chiny też właśnie w ramach ONZ-u wysyłają tam misje pokojowe swoje. Także tutaj ja mówię, no Chiny rzeczywiście w tej chwili stoją przed wyzwaniami, również i tymi globalnymi. Stąd właśnie w tej chwili jednym z najważniejszych właśnie spraw jest to, jak to było podkreślone, żeby trzymać się wszyscy razem spójnie, żeśmy dążyli do nowego etapu rozwoju. No, jeszcze jedno chciałem tylko podkreślić na zakończenie, że absolutnie było podkreślone kwestia Tajwanu. Tajwan jest nasz, Tajwan nie dopuszczają Chiny do żadnej interwencji zewnętrznej i należy wzmocnić jeszcze powiązania wzajemne z Tajwanu i Chin kontynentalnych, aby doszło do, ale już pokojowego zjednoczenia.
1: No, pokojowe zjednoczenie to jeszcze zależy od prezydenta Donalda Trumpa, ale to już inna historia.
3: No, nie sądzę.
1: Nie?
3: Nie. Trump gra w zupełnie, bym powiedział, panie redaktorze, moim zdaniem, w zupełnie inną grę.
1: W jaką?
3: On po prostu nie będzie starał się drażnić Chińczyków. Absolutnie nie. On będzie starał się ugrać przede wszystkim, bo jemu na tym przecież też zależy, tak jak teraz. No co podpisali na spotkaniu? 30 na 30, takie hasłowo porozumienie tak się nazywa. 30 miliardów za 30 miliardów, że cła obniżone zostaną. Ale na co? No proszę zwrócić uwagę na co. Chińczycy obniżą cła lub zlikwidują nam produkty rolne amerykańskie, które będą importować, czyli tam zboże, no soję nie, o dziwo soję nie, ale mięso, kukurydza i tak dalej. Natomiast Chińczycy, i to jest ciekawe, Amerykanie będą mogli o obniżonych cenach kupić co? Ozdoby choinkowe, wyroby gospodarstwa domowego, oczywiście zabawki, czyli Trump chce zrobić po prostu, żeby po prostu Amerykanie mieli ładne święta i tanie święta Bożego Narodzenia. Ja tak to odbieram, że to tutaj jest to tak odbierane. Natomiast żadne z dużych spraw nie zostały rozwiązane. A Trump naprawdę, on nie pójdzie na starcie z Chinami, on ma za dużo na głowie, natomiast jemu zależy na tych big deal. Czy będzie big deal? Zobaczymy. No, big deal to byłby dobrze, gdyby Chińczycy powiedzieli, że kupujemy Boeinga. Ale nie kupują, nie ogłosili nic jak do tej pory. Także to są takie ruchy. Dopiero co dobrze w styczniu, jak już to powiedziałem, w styczniu, no, po chińskim Nowym Roku, po lutym będzie można coś powiedzieć, że rzeczywiście. Ale tutaj nie sądzę, żeby Trump poszedł aż tak mocno.
1: Ale broń chce sprzedać Tajwanowi.
3: Nie, to był hoax, to był typowy, to jest u niego na biurku i to trzyma jako swoją kartę niby przetargową, że sprzeda broń na Tajwan za 14 miliardów dolarów. On na razie się do tego nawet nie pali. Mówi, że nic się nie zmieniło, czyli to, co w maju powiedział, że on nie będzie 9 tysięcy mil walczył za Tajwan, jest to wciąż aktualne.
1: O czym powiedział Andrzej Zawadzki, Liang, prosto z Szanghaju. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kazimierzowi Gajowemu też podziękuję. Dziękuję.
0: Ja dodam jedną rzecz. Prawie każdorazowy ambasador Chin mówi perfekcyjnie językiem klasycznym arabskim. To też ciekawe.
1: To powiedzmy po arabsku do widzenia.
0: Ma salame.
1: Kończymy poranek w net. Jest 9:02, czas na wiadomości.

0: Wiadomości wnet.
1: Nowe zasady obrony polskiej przestrzeni powietrznej obowiązują od dziś. Polscy piloci nie będą już musieli zbliżać się do niezidentyfikowanych obiektów, by potwierdzić ich tożsamość wzrokowo. Jak wyjaśnił wiceszef MONT Zary Tomczyk, wojsko wprowadza tak zwaną identyfikację pozytywną. Oznacza to, że decyzje dotyczące ewentualnego zestrzelenia intruza mogą być podejmowane na podstawie danych radarowych, informacji systemów elektronicznych oraz komunikatów przekazywanych przez Ukrainę. Dotychczasowe przepisy wymagały od pilotów dokładnego rozpoznania wizualnego, co oznaczało konieczność podejścia na niewielką odległość, co zwiększało ryzyko. Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej potrzebują jasnych procedur na wypadek zagrożenia militarnego, pisze dziennik Gazeta Prawna. Problemem mają być m.in. alerty RCB nakazujące mieszkańcom znalezienie bezpiecznego miejsca. Lekarze pytają, czy w takiej sytuacji powinni przerwać przyjmowanie pacjentów i udać się z nimi do schronu, a jeśli tak, gdzie go znaleźć? Dr Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych, zwrócił się w tej sprawie do wojewody i lubelskiego oddziału NFZ. Podczas spotkania usłyszał, że przerwanie pracy z powodu alertu nie będzie wiązało się z konsekwencjami. Lekarz chce jednak otrzymać takie stanowisko na piśmie. Poseł PSL Radosław Lubczyk zapowiedział apel do Ministerstwa Zdrowia o pilne opracowanie wytycznych dla przychodni. Amerykanie skracają linię frontu, ściągając swoich żołnierzy do kraju. To nie jest nowy wymysł Donalda Trumpa, ale nawiązanie do amerykańskiej polityki zagranicznej sprzed ery Reagana. Redukcja nastąpi, ale dla nas ważne jest potwierdzenie Trumpa, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa, mówił w Poranku Wnet prosto z Nowego Jorku redaktor Tomasz Grzywaczewski.
2: Część ekspertów zauważa pewnego rodzaju paradoks. Z jednej strony Amerykanie mają potężnie redukować globalną obecność, ale jednocześnie mówią o tym, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa, co jednak wskazuje na to, że ta wschodnia flanka jest dla Amerykanów istotna. No tylko to oczywiście wiąże się z tym, że to Polska będzie musiała brać na siebie ciężar bycia takim zwornikiem północno-wschodniej flanki NATO. Tutaj nic za darmo nie będzie. Ta stała obecność wojskowa, zobaczymy w jakiej liczbie, to nie będzie wynik altruizmu Amerykanów, tylko wynik pewnej kalkulacji.
1: Pojawi się oczekiwanie, aby Polska wzięła odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za obronę państw bałtyckich, mówił redaktor Tomasz Grzywaczewski. Donald Trump ogłosił plany inwestycji Korei Południowej w Stanach Zjednoczonych o wartości około 200 miliardów dolarów. Seul szybko zaznaczył jednak, że jeden z kluczowych projektów nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony. Chodzi o wart 54 miliardy dolarów projekt związany z gazem LNG na Alasce. Władze Korei Południowej podkreślają, że szczegóły inwestycji są nadal przedmiotem rozmów. Pakiet jest częścią szerszego porozumienia inwestycyjnego o wartości 350 miliardów dolarów uzgodnionego przez Seul i Waszyngton w ramach ubiegłorocznej umowy handlowej. 150 miliardów dolarów ma trafić na rozwój przemysłu stoczniowego, a 200 miliardów na inwestycje strategiczne. Trump powiedział, że dzięki porozumieniom zawartym przez jego administrację Korea Południowa zainwestuje w USA do 200 miliardów dolarów. Według prezydenta wśród planowanych przedsięwzięć jest budowa 8 dużych elektrowni jądrowych, gazociągu oraz elektrowni o mocy 6 gigawatów w Teksasie. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego skierował do Parlamentu Europejskiego Sąd Rejonowy w Wałczu. Postępowanie dotyczy prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez Jacka Murańskiego. Chodzi o nagranie opublikowane przez Jakiego w mediach społecznościowych podczas kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Europoseł komentował w nim m.in. wypowiedzi Murańskiego. Pełnomocnik aktora twierdzi, że Jaki przedstawił fragmenty jego wypowiedzi w sposób zmieniający ich pierwotny kontekst. Patryk Jaki nie zgadza się z zarzutami i podtrzymuje swoje słowa. Twierdzi również, że nagranie nie zostało zmanipulowane. Do czasu decyzji Parlamentu Europejskiego postępowanie zostało zawieszone. Murański to freakfighter, na którego w kampanii wyborczej w 2025 roku w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego powoływał się premier Donald Tusk.
3: Prognoza pogody.
1: Dziś słonecznie, jedynie na zachodzie. W trakcie dnia pojawią się chmury i tam na krańcach zachodnich opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie, około 22 stopni w centrum do 23 na południu.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry. Trwa mecz pierwszej rundy turnieju WTA w Pekinie. Magda Linette przegrała pierwszego seta z Karoliną Siniakową 4-6. Teraz w drugim secie jest remis 1-1. Jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra trzeci mecz w ramach Ligi Narodów, Dywizja B. Podopieczni Jana Urbana zmierzą się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Rumunią. Wyniki i sama gra nie napawają optymizmem i trener Jan Urban między meczami wytłumaczył w takiej dosyć dużej Ligi Narodów, o co jest gra. Posłuchajmy.
0: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej. Bo gdybym pana zapytał o skład na dzisiejszy mecz, ciekawe, jaki by pan powiedział, bo tutaj już wtedy możemy dyskutować. Nie, trener wybiera nie tych ludzi, nie tych zawodników, są inni, są lepsi. Wspomniał pan o Ekstraklasie, bo Wolemark jest z Ekstraklasy. Oczywiście, jest jednym z najlepszych zawodników w Ekstraklasie.
6: Może najlepszy.
0: Zgadza się, nie? Ale dzisiaj sytuacja tak wygląda. Pan uważa, że dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z lepszą drużyną niż w ostatnim spotkaniu ze Szwecją?
6: Nie, uważam, że nasz potencjał jest dość ograniczony.
0: No i ja też tak uważam. Nie, że dość ograniczony. Ja uważam, że nie przyjechaliśmy z lepszą drużyną, ale przyjechaliśmy z niektórymi zawodnikami, którzy dostają swoją szansę. Chcemy zobaczyć też, kto jak się prezentuje, na kogo możemy liczyć. W tej Lidze Narodów też, nawet Szwecja też zmienia system i próbuje różnych rzeczy. To jest normalne. Ja wiem, że my możemy próbować, czego chcemy, możemy pozwolić zadebiutować nie wiadomo ilu zawodnikom, ale musimy wygrywać. No nie. No nie jest to zawsze możliwe. Nie jest to zawsze możliwe. Zobaczymy, jak my skończymy tą Ligę Narodów, na którym miejscu. Kto nam się pokaże w tych spotkaniach, jakie rozegramy. Są jakieś cele w tym wszystkim. Oczywiście, na początku od razu mówimy, chcielibyśmy awansować. Może na ten moment nie będzie łatwo to zrobić. Natomiast być może znajdziemy bramkarza jedynkę, być może znajdziemy dwóch, trzech piłkarzy, którzy pokażą, że tak, oni będą przyszłością tej reprezentacji. Musimy szukać rzeczy pozytywnych, sprowadzić wszystko tylko i wyłącznie do tego, że wynik jest negatywny. No, wydaje mi się po prostu łatwiej.
6: Dziękuję panu.
5: To powiedział selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Tymczasem polska młodzieżówka wzięła rewanż za kadrę seniorów. Reprezentacja Jerzego Brzęczka Under 21 wygrała w Katowicach ze Szwecją. 3-0, dwie bramki Bartosz Mazurek, jedną Daniel Bąk, i to w ramach eliminacji Mistrzostw Europy tych młodzieżowych. Już jesteśmy prawie zakwalifikowani właśnie do turnieju finałowego. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
10: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
13: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18.00. Zapraszam.
11: była autopromocja.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Dziś jest pierwszy dzień października, godzina 9:16 i ja dzisiaj w audycji, żebyś wiedział, zabiorę Państwa, mam nadzieję, w świat, który się Państwu spodoba, bo to będzie świat lalki, ale świat tej lalki zekranizowanej przez Macieja Kawalskiego, a więc tej filmowej lalki, która miała swoją premierę właśnie wczoraj w kinach i na którą się udałam i chcę troszeczkę Państwu przybliżyć ten świat na tej powieści, która jest dla nas tak ważna, mam nadzieję, a jeśli nawet nie ważna, to na pewno bliska każdemu z Państwa, jako że przede wszystkim jest to lektura szkolna i o tej lalce będziemy rozmawiali, o tej lalce usłyszą Państwo, co widzowie mieli wczoraj po seansie do powiedzenia i ja się z Państwem też podzielę tym, jak mi się ta ekranizacja podobała, a mam wiele przemyśleń i myślę, że to będą te przemyślenia miłe i takie budujące, jeśli chodzi o ten seans, o tę Warszawę czasów właśnie Bolesława Prusa, a więc drugiej połowy XIX wieku, kiedy to lalka tutaj rozgrywa się w zasadzie pod oknami Radia Wnet. Jest godzina 9:17, to my zaczniemy tak, że posłuchamy zwiastuna właśnie lalki, tego najdłuższego, dlatego, że też będzie dużo o muzyce, ale niestety jest tak, że ta muzyka jeszcze nie została wydana, nie mogę Państwu zaprezentować całych utworów, a muzyka naprawdę odgrywa wielką rolę w tym filmie, ale to zanim, to właśnie tak zacznijmy, słuchając właśnie zapowiedzi filmu Lalka.
4: Heroiczne czyny są łatwe. To codzienność jest trudna.
5: Bo moja miłość równie jest głęboka jak morze. Im więcej ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu.
6: To pięknie, ale wiesz, że miłość trzeba przeżywać. No nie tylko o niej czytać.
4: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
7: Pan wybaczy, ale kupiec, do panny z arystokracji.
8: Piękne dalszy, brawo!
9: Nawet się pan nie zbliży, nawet pan nie porozmawia, nie wpuszczą pana za próg.
10: Bieda jest jak trąd. Ludzie się tego boją.
11: To tym teraz jesteśmy? Trendowatymi?
12: O, mój Stachu.
13: Tobie romantyk się bije z pozytywistą. Albo zmienisz świat, albo sobie łeb rozbijesz. Ale póki co, żyj.
14: Żyj, Stachu!
15: Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że to może być twoja ostatnia szansa?
16: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
3: To był zwiastun filmu Lalka, który od wczoraj jest w kinach. My tutaj radiowo udaliśmy się do kinoteki. Dzięki uprzejmości właśnie kinoteki mogliśmy zobaczyć ten film w pełnej sali, co też jest rzadkie. Oczywiście zapewne jest to związane z tym, że film dopiero do kina wszedł, ale to była bardzo przyjemna sprawa oglądać film w pełnej sali, przeżywać razem z publicznością, wspólnie się śmiać, wspólnie się wzruszać, bo jest się z czego w tym filmie zaśmiać, jest się też czym wzruszyć, ale może najlepiej, żeby Państwo teraz posłuchali, co widzowie wczoraj wychodząc z sali kinowej w Kinotece w Warszawie mieli do powiedzenia na temat tego filmu.
17: Można zapytać, jak się podobała ekranizacja?
18: Nie.
17: Dzień dobry, jak się podobało?
18: Jestem jakaś taka skoncentrowana teraz i coś mi nie pasowało w tej końcówce, jakby tak się nagle urwało i na razie nie wiem, co myśleć, muszę to przemyśleć.
17: Dziękuję. Dzień dobry, jak się
18: podobało? Dzień dobry. Bardzo dobry.
17: Co takiego było bardzo dobrego?
18: Nie wiem.
17: A koleżance?
18: Tak,
0: Tak mi się podobał. Ja oglądałam wcześniej serial, który był na Netflixie i no widać jakby różnicę, tak? Że ten film jest taki klasyczny, a serial właśnie trochę nowocześniejszy, więc zupełnie dwie inne produkcje i ciekawie jest w tym czasie oglądać obydwie.
17: I która się bardziej podobała?
0: W sumie być może ten film jest bardziej taki ponadczasowy, że będzie się do niego lepiej wracało, mam wrażenie, po latach, więc na pewno dobrze wyszedł.
17: A jak pani interpretuje zakończenie?
0: Zakończenie. Ja przyznam szczerze, lalkę czytałam już tak dawno temu, że nie pamiętam, jak się tak naprawdę skończyło. Chyba będę musiała sobie doczytać, bo właśnie rozmawiałyśmy o tym. No, samobójstwo wygląda na to.
1: Wydaje się, że nie.
0: Opinie są podzielone.
17: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. A pani skąd jest?
1: Dobra, dziękuję
17: bardzo. Dzień dobry, jak się podobało?
2: Super,
17: dziękuję. Co było super?
2: Scenografia na pewno, scenariusz i kostiumy.
17: Oglądał pan serial?
2: Niestety miałem przyjemność zobaczyć pierwsze dwa odcinki.
17: Tak? Aż tak źle?
2: Nie w moim stylu może.
17: Ale taki współcześniejszy był, czy nie?
2: Ciężko powiedzieć.
17: No ponoć dla młodego odbiorcy pan jest całkiem młody.
2: No można powiedzieć, że to była współczesna interpretacja, natomiast czy zasłużyliśmy na nią?
17: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
17: Nic pani nie powie. A państwo, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
17: Jak się podobało?
8: Mi osobiście bardzo się podobał, szczególnie ścieżka dźwiękowa. Uważam, że tutaj autor jakby spisał się na medal. I z tego, co pamiętam z lalki, jak ją przeczytałem w liceum, a nie było to tak dawno, bo 50 lat temu, to też bardzo wierny materiałowi źródłowemu i też wykorzystane większość materiału, który był istotny w tej kwestii, aczkolwiek pominęli najważniejszy wątek, czemu film nazywa się Lalka. Pominęli najważniejszy wątek, czemu film nazywa się Lalka. Polecam wrócić do lektury, tam się dowiemy, czemu ten film nazywa się Lalka.

0: coś jeszcze powiedział?
1: Tak, może nie. Wydecham jeszcze do
2: no, to by myśli, że moje... że ja tam...
3: Dobry wieczór. Czekają panie na, do napisów końcowych cały czas jeszcze. Na coś panie czekają?
4: Nie. Myślę, że obejrzenie napisów końcowych to jest taki wyjątkowy moment, kiedy możemy oddać hołd każdemu, kto uczestniczył w powstawaniu tego filmu, ponieważ film nie kończy się tylko i wyłącznie na zdjęciach, ale i aktorach, które widzimy na ekranie, ale również na całemu zespołowi ludzi, którzy za tym stoją. Także wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy stworzyli ten film.
3: Czyli taka etykieta kina. No dobrze, no to jak się film podobał?
4: Myślę, że to było niesamowite. Miałam i zarówno wiele emocji takich, gdzie się śmiałam, gdzie płakałam, gdzie zagryzałam zęby, ponieważ odczuwałam je tak bardzo mocno, jak sam Wokulski. Także świetnie się bawiłam, masę emocji. Wow.
3: Spodziewały się panie, że jeszcze taką, no już mamy teraz czwartą tak naprawdę adaptację bądź ekranizację, różnie się mówi w zależności od produkcji lalki, że to będzie coś nowego, czy to już nie jest nudne przenosić to na ekrany kin?
5: Nie, moim zdaniem absolutnie nie jest to nic nudnego. Każda interpretacja jest inna, mimo że dzieło pozostaje to same, tworzą je inni reżyserzy, no, osoby tworzące to dzieło są po prostu inne, więc dla mnie absolutnie nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie, jest, myślę, dobrze zobaczyć, jak inni do tego podchodzą, szczególnie, że dostrzegamy w tym na pewno jakieś, że tak powiem, odbicie naszych czasów. Wiadomo, że interpretacje różą się trochę od czasu, danej kultury, jaka jest. Więc ja się cieszę, że powstają teraz dwie naraz i myślę, że bardzo dobrze, bo wzbudza to dyskusję o tak ważnym dziele, jaka jest lalka. I nawet te najbardziej gorliwe dyskusje, dobrze, że są, bo po prostu jest dzięki temu głośniej i o filmie, i o serialu. Także moim zdaniem trzeba dyskutować jak najwięcej.
3: Kino było pełne, to jest już rzadkość, że można film w takim gronie oglądać. Dużo było śmiechu, było też trochę chyba wzruszeń. Co takiego w tym filmie było? Pani mówiła tak, jakby była zachwycona, tak to interpretuję. Proszę mnie poprawić, jeśli tak nie jest. Ale co się spodobało?
4: No myślę, że ja jako studentka kostiumografii zwróciłam uwagę przede wszystkim na ogromną pracę, no między innymi pana Osolińskiego. Widziałam także nazwisko Gosi Baczyńskiej na ekranie, także było mi bardzo miło, ale też widziałam tą piękną grę światła, zwłaszcza tą scenę, w której Wokulski siedzi i mijają te dni po tym jego złamanym sercu. Piękna gra światłem, piękna gra kamery, widać po prostu ogrom pracy. Też cudownie jest widzieć miejsca, które są przeniesione wstecz, które są jakby ucharakteryzowane na tamte lata, które tak naprawdę mijam na co dzień. I to jest niesamowite, bo siedziałyśmy tutaj, hej, to są łazienki, czy to nie są łazienki, tak? Królewskie oczywiście, więc super, bo też w trakcie filmu zastanawiałyśmy się i rozmyślałyśmy nad tym, i tak, czy teraz rozmawiać, czy dopiero po seansie, więc myślę, że jeszcze w trakcie powrotu do domu będziemy dużo dyskutowały o tym filmie.
5: Ja na pewno dodałabym od siebie niesamowitą rolę muzyki, która po prostu sprawiała, że miałam ciary co jakiś czas, szczególnie właśnie w tej scenie, kiedy Wokulski siedzi w swoim biurze i te dni mijają, ale nawet już na samym początku, jak tylko zobaczyłam napis lalka i usłyszałam to pianino, miałam już ciary na samym początku. I czy właśnie przy no, głównym motto, czyli ten cytat Mickiewicza, i kiedy pojawiła się ta melodia, to po prostu budowała, no muzyka niesamowicie zbudowała nastrój tego filmu.
3: Udane przeniesienie powieści Prusa na ekran?
4: Myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej.
5: Ja również się z tym zgadzam, że jak najbardziej udane.
4: Chociaż oczywiście
5: tegoroczni maturzyści, jeżeli oglądacie ten film i mnie słyszycie, to proszę, żebyście nie zatrzymywali się tylko na tym filmie, ale również zajrzeli i przeczytali całą książkę, ponieważ jest to na pewno rozszerzenie tego, co widzieliście na ekranie.
0: I ci, którzy są już po maturze, ja również zachęcam do przeczytania lalki, bo myślę, że dużo osób wróciło do lalki po maturze. Ja już prawie 10 lat po maturze i wróciłam do lalki na początku tego roku, żeby przypomnieć to sobie przed filmem i przed serialem. I no, myślę, że łatwiej jest to docenić, mając to, no, będąc już 10 lat po maturze, ale no, niewątpliwie w ogóle zadawanie też zachęcam wszystkich, żeby wrócili, jeśli gdzieś zaniedbali po prostu szkole średniej tę lekturę.
3: Zakończenie się podobało?
0: Znaczy, tak, ale nawet nie, że ale. Po prostu akurat o tym rozmawialiśmy, bo zabrakło mi tego zakończenia w postaci Rzeckiego, w sensie, że tego Rzeckiego jednak nie było tak dużo, mimo że Marek Konrad za każdym razem, kiedy się pojawiał, to no, był wspaniały, ale zabrakło mi takiej tego zakończenia książkowego, czyli po prostu tą śmiercią Rzeckiego, która była taką dla mnie no, symbolem śmierci tego romantyzmu, romantyków, i w zasadzie ten koniec związku, tak, związku w cudzysłowie Wokulskiego i Łęckiej, ta śmierć tego Rzeckiego jest dla mnie była takim bardzo mocnym, no mocnym symbolem i gdzieś mi trochę tego zabrakło, że to zakończyło jednak się tym wyjazdem, ale więc 8/10 zakończenie. Ale no, no mimo wszystko bardzo się podobało, bo tak jak koleżanka wspominała, to zakończenie, czyli Wokulski siedzi, te dni mijają, później jest ten wyjazd, i ten Rzecki, który no, nie może po prostu przeżyć tego, że no, Stachu pisze ten testament i tak dalej, więc no.
3: Bardzo dziękuję. I to była rozmowa, w zasadzie rozmowy z widzami, którzy wczoraj w Kinotece byli na premierze kinowej Lalki. Takie są opinie, taka też mogli Państwo posłuchać. Była atmosfera, była pełna sala, były głośne rozmowy po i była też wspaniała muzyka, która tam towarzyszyła tym napisom końcowym. Stworzył ją pan Łukasz Targosz, no ale my będziemy o Lalce rozmawiali nie tylko o muzyce w Lalce. Z nami na łączach pan Piotr Czerkawski, kurator kina Kultura, krytyk filmowy. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry.
3: Kiedy pan Lalkę filmową widział?
6: Bardzo wcześnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że około miesiąc temu skorzystałem z zaproszenia producenta na taki pokaz branżowy. To jest jeden z przywilejów naszego zawodu. Można powiedzieć, że jeden z nielicznych, pół żartem, pół serio, że mamy możliwość, żeby w takich seansach uczestniczyć. To była wersja jeszcze nieukończona w 100%. Nie wszystkie efekty specjalne były już gotowe, natomiast cały montaż był już zamknięty, jak to producent powiedział, zapraszając nas na ten pokaz. Już cała oś dramaturgiczna była przygotowana, więc to była taka prawie gotowa wersja, natomiast był to ekran duży, ale jednak taka salka też producenta, nie sala kinowa, więc na pewno obejrzę Lalkę jeszcze raz, razem z widzami, już niebawem, może nawet dzisiaj. Również z tego względu, że w sobotę przychodzi do kina Kultura Maciej Kawalski, reżyser. Udało mi się go zaprosić. Będzie spotkanie z twórcą po seansie, więc tym goręcej zapraszam, żeby w nim uczestniczyć.
3: To my Państwa też zapraszamy. No i proszę powiedzieć, jak to jest? Miesiąc temu pan Lalkę widział. Ja widziałam wczoraj. Nie mogę przestać o niej myśleć. To jest dla mnie jakiś wyznacznik tego, że mi osobiście film się bardzo podobał, a przynajmniej jakieś emocje wzbudził, które gdzieś tam wracają i myśli do filmu. No ale pan już miesiąc spory, czy są takie emocje, czy są takie myśli, jakie wrażenie na panu zrobił ten film, a może nie zrobił dużego wrażenia, no to to chcieliby słuchacze i ja usłyszeć, jako że jest pan krytykiem filmowym, to profesjonalnie pan na to patrzy, na pewno też więcej filmów zna, ogląda, no i ma trochę inną perspektywę niż ja.
6: Nie będę kokietował, że myślę o tym filmie od miesiąca, bez przerwy. Po drodze był też festiwal w Gdyni i dużo innych seansów. Natomiast Rzeczywiście film jest fenomenem. Zrobił na mnie wrażenie pod kilkoma względami i przede wszystkim traktuję go jako taki dowód na to, że dzisiejsi licealiści żyją w najlepszym z możliwych światów, przynajmniej w tym wąskim zakresie związanym z ekranizacjami lektur szkolnych, bo ja im strasznie zazdroszczę. Jestem z pokolenia, które zapędzano do kina, bo to takiego czasownika trzeba użyć, na filmy pokroju Quo Vadis, pokroju Zemsty, pokroju Starej Baśni, i zrobiono w ten sposób wiele, żeby nam tę aktywność, taką aktywność, jaką jest chodzenie do kina, mocno do niej zniechęcić, więc to jest w ogóle cud, że ja po takich doświadczeniach zajmuję się profesjonalnie filmem. I dzisiaj licealiści, młodzi ludzie, którzy przyjdą na lalkę, no, zetkną się z zupełnie innym poziomem filmu, poziomem realizacji, z walorami artystycznymi. Bardzo cieszę się, że lalka udała się pod wieloma względami, bo to jest też dowód na to, że w Polsce otwiera się, mam nadzieję, jakieś okno na filmy wystawne, filmy kostiumowe, filmy zrealizowane z dużym rozmachem. To nie jest może mój osobiście ulubiony rodzaj kina, natomiast doceniam jego wartość dla całego przemysłu filmowego i doceniam ambicje twórców, którzy mówią otwarcie, że chcą, żeby do kin przyszły miliony, i chcą w ten sposób ośmielić innych filmowców, żeby realizowali swoje ambicje, i chcą przywrócić modę na chodzenie do kina, gdzie po pandemii na całym świecie, w Polsce również, te wyniki frekwencyjne są coraz słabsze. Zapowiedzi to ambitne, może nawet trochę buńczuczne, ale myślę, że mają szansę, żeby się zrealizować, bo ten film rzeczywiście jest zrealizowany starannie. Widać po nim duży budżet, rozsądnie wydane pieniądze, bo film pod względem takim technicznym, scenograficznym rzeczywiście momentami onieśmiela. Udało się sprowadzić plejadę aktorów. Nie wszyscy grają równie dobrze. To trzeba powiedzieć sobie od razu, że o ile Marcin Dorociński jest znakomity, jest wspaniałym Wokulskim, on zawsze miał w sobie, w swoich najlepszych rolach, taką aurę bohatera czarnego kryminału, takiego człowieka z jednej strony eleganckiego, fascynującego, ale trochę też złamanego, któremu zagląda w oczy widmo porażki, ale znosił te porażki z wielką elegancją, taką wyrafinowaną melancholią. I Wokulski ma w sobie dokładnie te cechy, więc Marcin Dorociński jest w stanie świetnie je oddać na ekranie i w ogóle sprawić, że chociaż oczywiście ten film jest bardzo klasyczny w przeciwieństwie do lalki serialowej, to Wokulski się broni jako taki bohater naszych czasów. Jako ktoś, kto próbuje przekroczyć samego siebie, jakieś ograniczenia, jakie narzuca mu rzeczywistość. Ktoś, kto też jest taką bardzo płynną postacią. To jest może najbardziej współczesny wymiar tego filmu, że on się nie potrafi jednoznacznie zdefiniować. On co chwilę robi coś innego i co chwilę myśli o sobie inaczej. Odkrywa w sobie jakieś inne cechy, inne zdolności, inne namiętności. Myślę, że to jest bardzo współczesne i pod tym względem możemy z tym bohaterem się identyfikować. Jeśli coś mi w tym filmie przeszkadza, to jak się prezentuje, no właściwie bohaterka tytułowa, czyli główna bohaterka kobieca, bo wydaje mi się, że współcześnie, kiedy oglądamy tego rodzaju film, nawet jeżeli mamy świadomość, że to jest kostium, ale zawsze filmy kostiumowe opowiadają o współczesności siłą rzeczy, jako metafora, to ta kobieca postać powinna być silniejsza. Ona niestety jest dość nijaka, jest zdecydowanie tłem dla bohatera męskiego i to trochę przeszkadza, bo nie ma między nimi jakiejś wielkiej chemii, takiego napięcia też romantycznego, które pozwoliłoby się jeszcze mocniej zaangażować się w śledzenie fabuły, i to jest pewien problem, ale on nie unieważnia przyjemności z seansu, bo ten film też, o co się obawiałem trochę znając jego metraż, ma bardzo dobre tempo. Te prawie 3 godziny mijają szybko i jest na czym zawiesić oko, jest się czym w tym filmie zaciekawić, nawet jeżeli ten zmysł krytyczny też podszeptuje pewne uwagi.
3: No właśnie, bo tu jest bardzo wierne w wielu aspektach odwzorowanie powieści Prusa. Są też dialogi, które zresztą się powtarzają i w ekranizacji z tego 60. już nie wiem którego roku, z filmu Hasa i z serialu z 77. roku. To są dokładnie te same sceny, ale przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że ja nie czuję, że to jest archaiczna realizacja, że to jest jakieś niewspółczesne, bo jest i montaż, który jest momentami bardzo dynamiczny i jest też, co moim zdaniem było wielkim plusem tego filmu, bardzo dużo humoru. Wczoraj sala co chwilę wybuchała salwą śmiechu.
6: No to jest też w dużej mierze zasługa Prusa, bo rzeczywiście jego monumentalna powieść też mieści w sobie sporo rejestrów i chwała twórcom za to, że oddali tę złożoność, że nie zrobili z lalki jakiegoś patetycznego czy dydaktycznego utworu. Pomogli im aktorzy, bo nie wszystkie role mnie przekonały. Część takich aktorów naprawdę z wysokiej półki myślę, że sobie nie poradziła, czy rozczarowała, ale może już na tym się nie będę skupiał, kto to konkretnie. Można się może domyślić. Natomiast rzeczywiście twórcom udało się całą plejadę gwiazd zgromadzić. I ja niedawno przed festiwalem w Gdyni powtórzyłem sobie pana Tadeusza Wajdy, bo prowadziłem tam spotkanie z twórcami po latach. I to jest trochę podobny przypadek, mam wrażenie, że i w Lalce współcześnie, i w panu Tadeuszu w 99 roku udało się zgromadzić naprawdę wszystkich niemalże znaczących aktorów swoich czasów, nawet do epizodów, nawet do niewielkich ról. I to wpływa na jakość filmu. To naprawdę buduje też taką atmosferę, takie poczucie, że tutaj o każdy detal udało się zadbać, że nawet pojedyncze kwestie są wypowiedziane z wielką pewnością, z dużą charyzmą i to na pewno też pomaga filmowi. Mam też taką wielką nadzieję, że Lalka stanie się pewnym przeżyciem pokoleniowym dla nas współcześnie, że pozwoli, ośmieli nas, żeby na przykład w gronie swoich rodzin też oglądać ten film, dyskutować o nim, że kino wróci do naszych salonów, do naszych kuchni jako temat rozmów. Ja sam niedawno odwiedziłem dom rodzinny po kilku miesiącach i okazało się, że oczywiście rozmawialiśmy o tej nadchodzącej ekranizacji Lalki. Okazało się, że mój ojciec jest wielkim fanem tej książki, o czym nie wiedziałem. I filmów też zresztą, więc cieszę się, że Lalka staje się takim fenomenem społecznym tak naprawdę i przekracza granice kina, że wszyscy o niej rozmawiamy. Każdy właściwie odnotował fakt, nie wszyscy pójdą do kina, ale każdy odnotował fakt, że ta ekranizacja jest teraz na ekranach, że mówi się o niej nie tylko w serwisach kulturalnych i myślę, że jest w tym coś dobrego. Rozmawiamy o tej lalce czasem mądrze, czasem głupio. Kłócimy się o to, która lalka jest bardziej lalkowa, która mniej, która jest bardziej współczesna, która mniej. Ale no lepiej, że rozmawiamy o lalce, niż mielibyśmy jakieś jałowe spory ideologiczne prowadzić. Tak mi się wydaje, więc mnie to cieszy, kiedy film staje się fenomenem większego rodzaju, kiedy wykracza poza granice kina, a to się dzieje dosyć rzadko i chwała twórcom znowu za to, że to osiągnęli.
3: Czy twórcy w takim razie zdali test przeniesienia tej powieści, ożywienia tych postaci? Czy to jest, my na przykład zachwycamy się, jeśli chodzi o filmy kostiumowe, Dumą i uprzedzeniem, prawda? Ekranizacją powieści Jane Austen i to jest międzynarodowa, ogólnoświatowy zachwyt ekranizacją, że udało się przenieść, że to jest jakaś historia, która porusza wszędzie. Czy Lalka, można powiedzieć, że jest taką naszą polską superprodukcją? Jest też przybliżeniem tej twórczości naszego pisarza XIX wieku.
6: No myślę, że jest, przynajmniej w jakiejś mierze. Jeżeli mówimy o filmie, który będą oglądać szkoły i chciałoby się zastosować szkolną skalę, to powiedziałbym, że to jest film na czwórkę, która jest dobrą oceną i która, myślę, może zadowolić. Ja też osobiście nie ukrywam, że szukam w kinie może trochę innych rzeczy, jako odbiorca, jako kurator, który też proponuje swoją wizję kina. Ja lubię filmy może trochę odważniejsze, bardziej niepokorne, ale takie filmy, które ja lubię, nie miałyby szans, żeby sprowadzać do kina miliony, więc to jest trochę, miliony widzów, więc to jest trochę...
3: Czyli to jest, rozumiem, że można powiedzieć, że to jest film, który każdemu się spodoba, czy nie? Czy to jest film dla wszystkich, do każdego widza? To jest film, który pan powiedział, można obejrzeć z rodziną, można obejrzeć w domu, to jest film dla maturzystów, czy to jest taki film jak Znachor Hoffmana?
6: To jest ciekawa uwaga. Rozmawiałem wczoraj ze swoim znajomym, który działa prężnie też w branży filmowej w wielu kontekstach. Znają bardzo

0: możliwie szerokiej publiczności. Myślę, że bardzo świadomy zabieg i on też ma dużo sensu. Nie wszyscy artyści muszą mieć takie ambicje wizjonerskie, bo wtedy kino stałoby się już zupełnie niszową sztuką dla bardzo wąskiego grona odbiorców i kroczyłoby taką ścieżką samobójczą, więc bardzo dobrze, że są też twórcy, którzy mają ambicje i mają umiejętności, żeby wyczuć potrzeby szerokiej publiczności, a jednocześnie dostarczyć im produkt, który prezentuje niezłą, dość wysoką jakość, bo to nie jest reguła. Były przecież próby, nawet całkiem niedawno, zrobienia filmu dla mas i masy nie dały się sobą sterować, jeżeli ta jakość nie była odpowiednio wysoka.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam pana o porównanie. Czy pan w ogóle porównuje te dwie ekranizacje? Czy to porównanie nie ma sensu? Która według pana jest lepsza, a może która ma jakie zalety?
0: Mowa o serialu teraz, tak?
1: Tak jest.
0: Powiem tak, ja z braku czasu obejrzałem do tej pory dopiero pierwszy odcinek serialu. Chciałbym go nadrobić i myślę, że ten pomysł, żeby zrealizować dwie lalki w tym samym czasie, chociaż jest karkołomny oczywiście, ma więcej racji bytu niż mogłoby się wydawać, bo to są rzeczywiście dwa skrajnie odmienne podejścia. Ta wizja serialowa bardziej pasuje do tego, czego ja szukam w sztuce, no bo jest, tak jak już wspominałem, bardziej niepokorna, bardziej ryzykowna, ale też ma swoje wady czy niedociągnięcia. Ten pierwszy odcinek, który widziałem, był za bardzo rozwleczony i był jak na to, czego oczekiwałem, za mało odważny. Więc myślę, że każdy ma swoją lalkę i to jest takie uzupełnienie, taki prezent dla tych, którzy nie lubią wystawnych widowisk, a szukają w sztuce czegoś innego. I myślę, że one się dość dobrze uzupełniają, tak naprawdę. Chociaż mnie by się marzyła, tak naprawdę myślę, że wybitnym filmem byłaby hybryda jednego i drugiego. To znaczy, gdyby ta lalka filmowa była troszeczkę bardziej odważna i odrobinę bardziej przewrotna. Gdyby trochę tego ducha anarchistycznego związanego chociażby z postacią głównej bohaterki kobiecej przeniknęło do filmu, no to byłby bliski perfekcji. Ja mam takie skojarzenie, też mi się pojawiło w głowie, kiedy oglądałem tę wersję filmową, że tam niewiele brakowało, żeby to było jak filmy Lucina Viscontiego z lat 60. czy 70. To był taki włoski reżyser.
1: Tak
0: bardzo
1: jest, Lamparta.
0: Tak, oczywiście. Lampart, Zmierzch Bogów. On robił takie bardzo...
1: No to jest może po prostu pytanie, czego widz oczekuje dany od kina. Czy oczekuje właśnie takiego pięknego obrazka? Bo chyba można tak powiedzieć o tej filmowej ekranizacji.
0: Tak, myślę, że można, oczywiście.
1: Czy potrzebuje burzliwych emocji, na pewno szoku, zszokowania, bo tak można mówić o serialu Lalka. No i pytanie, co się broni, tak? No bo film Viscontiego do dziś jest klasyką kina, do dziś się do niego wraca, do dziś są pokazywany jest ten film w kinach. No dobrze, ale
0: tak,
1: to na pewno...
0: Dlatego ten Visconti mi się skojarzył jako punkt odniesienia, bo on robił film bardzo elegancki, a jednak troszeczkę drapieżny. Jeżeli by się podrążyło to, w jaki sposób i o czym opowiadają.
1: Na
0: Więc
1: pewno
0: to się da połączyć.
1: To prawda, na pewno chyba, proszę zaprzeczyć, jeśli nie, ale myślę, że można słuchaczy odsyłać do kina, bo to jeśli nawet nie jest dla wszystkich ekranizacja, może ktoś ma inne gusta, to jest jakieś takie też, to co pan powiedział, a i ja miałam takie wrażenie, że to jest takie nasze też dzięki temu, że ci aktorzy, którzy tam występują, to jest przegląd tych największych aktorów naszych czasów i tych już trochę starszych, którzy kończą w zasadzie karierę aktorską, ale też tych, którzy dopiero zaczynają i można ich wszystkich zobaczyć jako właśnie postaci z lalki Prusa, co jest w ogóle bardzo ciekawym zabiegiem, bo tu to są takie niespodzianki dla widza. Ja nie wiedziałam, że tylu aktorów będę znała, którzy na

0: ekranie i w tej powieści Prusa się pojawił.
1: Tak, i to też jest miara zaufania wobec twórców, że ci często wybitni aktorzy, bardzo zajęci, godzili się zagrać epizody i wypowiedzieć raptem kilka kwestii, żeby podnieść swoją obecnością rangę projektu. A czy lalkę warto obejrzeć? Z całą pewnością do tego zachęcam, chociażby po to, żeby nie poczuć się wykluczonym społecznie, bo przez najbliższych kilka tygodni no, nie będzie innych tematów niemal w przestrzeni publicznej, więc jak najbardziej warto wyrobić sobie zdanie i oczywiście zapraszam serdecznie przede wszystkim do kina Kultura. Przez kilka tygodni będziemy grali ten film nawet dwa razy dziennie, także dużo, dużo możliwości.
0: Zapraszał pan Piotr Czerkawski, kurator kina Kultura, krytyk filmowy. Kiedy spotkanie jeszcze raz z reżyserem Maciejem Kawalskim?
1: Już w tę sobotę o 18.
0: Zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: Jest godzina 9:50, to my jeszcze przeniesiemy się do świata Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, jeden ze zwiastunów.
2: W każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem z tobą się bawił,
3: zawsze i wszędzie będę ja przy tobie. On wszędzie cząstkę mojej duszy zostawi.
0: To ja sobie pozwolę na koniec audycji, żebyś wiedział państwu powiedzieć może trochę, nie w kontrze, ale moje przeżycia związane z tą ekranizacją. Ja o lalce serialowej myślę, że już nie będę mówiła. Państwo słyszeli swoje zdanie na ten temat. Mają natomiast ta lalka na pewno ukoi serca może osób, które czegoś innego od kina oczekują. To był bardzo piękny seans, mimo 2 godzin 42 minut, naprawdę nie nudziłam się w kinie. Zresztą współwidzowie też nie, bo tak jak wspominałam, jest dużo przezabawnych dialogów, świetnie przez Agatę Kuleszę między innymi wykonywanych, więc te salwy śmiechu były przerywane naprawdę wzruszeniem, bo byłam wzruszona tym, że mamy taką powieść, że mamy takich aktorów wspaniałych, bo to naprawdę plejada gwiazd, jeśli chodzi o aktorstwo. Marek Konrad w roli Ignacego Rzeckiego był po prostu niesamowity. Marcin Dorociński oczywiście jako Stanisław Wokulski. Krystyna Janda też oczywiście, kogo jeszcze mogę wymienić. Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, tu stanę w obronie tej aktorki. Myślę, że świetnie było tu pokazane, że ona po prostu Wokulskiego nie kochała. Że to była taka właśnie nieszczęśliwa miłość Stanisława Wokulskiego skierowana w stronę Izabeli Łęckiej. Maja Komorowska jako prezesowa Zasławska. Właśnie Agata Kulesza jako pani Melitona, więc ta swatka. Andrzej Seweryn w roli Tomasza Łęckiego. Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski. I nie tylko, bo to faktycznie były takie miłe zaskoczenia, że tutaj dosłownie 3-4 zdania, mała rola, a aktor, którego dobrze się zna. Więc tak, i odczucie, które ja miałam oglądając ten film, to było naprawdę tak, jakby te postaci z powieści Bolesława Prusa po prostu zostały przez Macieja Kawalskiego ożywione, że to jest, miałam wrażenie, że ktoś zaczął mi czytać tę powieść i ja ją po prostu widziałam oczami Macieja Kawalskiego. Było coś takiego magicznego i bardzo efemerycznego w tej ekranizacji, że tak wiedziałam, że ona się skończy, że ona się gdzieś urwie. Czekałam na kolejną scenę, na kolejną i gdzieś to wszystko nie było takie realistyczne. Było właśnie tym wyobrażeniem. Wiedziałam, że to jest powieść, że to jest historia opowiedziana. Nie czułam, że to są ludzie prawdziwi, że to jest realne przeniesienie. Nikt mi nie chciał pokazać, że właśnie to są ludzie z krwi i kości, tylko że to są te właśnie postaci z powieści, którą bardzo dobrze znam, którą państwo zapewne też bardzo dobrze znają i to był dla mnie wielki plus. Była piękna scenografia, piękne kadry, scena galopująca pracujących koni. No, gra aktorska. To, że właśnie te dialogi były przeniesione w zasadzie z kart powieści Bolesława Prusa. Sam Bolesław Prus pojawił się w tym filmie. I też to była opowieść nie tylko o nieszczęśliwej miłości, która naprawdę od samego początku jakoś serce mi przynajmniej rozrywała, a to za sprawą też muzyki. Wspaniałej muzyki, która niestety no jeszcze nie jest wydana i nie mogę Państwu jej zaprezentować. Fragment zaraz posłuchamy, ale Łukasz Targosz naprawdę stworzył przepiękną muzykę i ten motyw tam się powtarza, tego Stanisława Wokulskiego, który marzy o tej Izabeli Łęckiej. I tak, naprawdę to jest ekranizacja. Moim zdaniem niesamowita. Cieszyło mnie to, że coś takiego powstaje w 2026 roku. Ja bardzo lubię filmy kostiumowe. Uwielbiam na przykład Trendowatą w reżyserii Hoffmana. Uważam, że to jest film ponadczasowy. Uwielbiam Znachora. Tam są piękne dialogi, wspaniali aktorzy, piękna scenografia, piękne stroje. I tutaj też o tej lalce trzeba powiedzieć, że stroje suknie, w których prezentowały się bohaterki tej powieści, były naprawdę zapierające dech w piersiach, nawet dla samych stroi. Myślę, że warto ten film zobaczyć. No to posłuchamy. Jest tylko taki króciutki fragment, który Łukasz Targosz gdzieś opublikował właśnie tej ścieżki dźwiękowej, którą stworzył do filmu Lalka.

0: I takiego fragmentu tylko mogę razem z Państwem dziś posłuchać, a wczoraj jedyne, co miałam ochotę zrobić, to właśnie włączyć w sobie ścieżkę dźwiękową z tego filmu, bo od początku bardzo mnie przejęła. I tak, co jeszcze warto powiedzieć tutaj, szczególnie dla mieszkańców Warszawy, wiele z tych scen jest właśnie kręconych tutaj, to znaczy na krakowskim przedmieściu, czy na przykład w łazienkach. No i też Izabela Łęcka się broni. Też nie jest wcale taką postacią jednowymiarową. Ma też swoje przemyślenia, swoje marzenia, ale to też jest film, może warto poza oczywiście kwestią pozytywizmu, romantyzmu Stanisława Wokulskiego. To jest też film o marzeniach. Piękne są tam takie momenty, jeśli chodzi o tę naukową stronę Stanisława Wokulskiego, o te wynalazki, o zainteresowanie nauką. Zresztą właśnie motyw muzyczny tam, kiedy on zaczyna coś myśleć, coś tworzyć, działać, jest taki bardzo budujący, jak leci balonem. No i to wszystko właśnie jest w tym takim motywie książkowym, trochę baśniowym, bo ta kamera jest wyostrzona na postać, a gdzieś tam to tło jest rozmyte, więc ta wyobraźnia działa i naprawdę to jest takie moje przemyślenie i odczucie, że te postaci powstały z tych kart książki i udało się je właśnie ożywić w 2026 roku. To jeszcze na koniec posłuchamy jednego z trzech opublikowanych zwiastunów filmu Lalka. Taką przynajmniej mam nadzieję, a jeśli tak się nie stanie, stanie się tak, to proszę, słuchamy.
1: Są historie, które są z nami od zawsze. Są bohaterowie, którzy nigdy nie przestają wzruszać. Losy Stanisława Wokulskiego, Izabeli Łęckiej i Warszawa końca XIX wieku. Epicka opowieść o namiętności, ambicjach, pieniądzach, marzeniach i świecie, który właśnie się kończy. Ponadczasowe dzieło Bolesława Prusa powraca na wielki ekran z gwiazdorską obsadą i rozmachem, na jaki zasługuje. Lalka. Historia, która porusza pokolenia.
0: I poruszyła mnie bardzo wczoraj, także ja Państwa odsyłam do kin, tyle mam Państwu do powiedzenia. Piękna ekranizacja tej powieści. Brawo dla reżysera, brawo dla aktorów i dla całej ekipy filmowej. Zresztą wczoraj w kinie można było na koniec usłyszeć brawa od widzów. Hania Tracz, Szymon Christianus. Zapraszam Państwa do kin. Do usłyszenia.
2: Żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: A żebyś wiedział.
5: Żebyś wiedział.

0: Dzień dobry, minęła 10. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej potrzebują jasnych procedur na wypadek zagrożenia militarnego, pisze dziennik Gazeta Prawna. Problemem mają być m.in. alerty RCB nakazujące mieszkańcom znalezienie bezpiecznego miejsca. Lekarze pytają, czy w takiej sytuacji powinni przerwać przyjmowanie pacjentów i udać się z nimi do schronu, a jeśli tak, gdzie go znaleźć? Dr Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych, zwrócił się w tej sprawie do wojewody i lubelskiego oddziału NFZ. Podczas spotkania usłyszał, że przerwanie pracy z powodu alertu tu nie będzie wiązało się z konsekwencjami. Lekarze chcą jednak otrzymać takie stanowisko na piśmie. Poseł PSL Radosław Lubczyk zapowiedział apel do Ministerstwa Zdrowia. Amerykanie skracają linię frontu, ściągając swoich żołnierzy do kraju. To nie jest nowy wymysł Donalda Trumpa, ale nawiązanie do amerykańskiej polityki zagranicznej sprzed ery Reagana. Redukcja nastąpi, ale dla nas ważne jest potwierdzenie Trumpa, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa, mówił w poranku w net prosto z Nowego Jorku redaktor Tomasz Grzywaczewski.
2: Część ekspertów zauważa pewnego rodzaju paradoks. Z jednej strony Amerykanie mają potężnie redukować globalną obecność, ale jednocześnie mówią o tym, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa, co jednak wskazuje na to, że ta wschodnia flanka jest dla Amerykanów istotna. No tylko to oczywiście wiąże się z tym, że to Polska będzie musiała brać na siebie ciężar bycia takim zwornikiem północno-wschodniej flanki NATO. Tutaj nic za darmo nie będzie. Ta stała obecność wojskowa, zobaczymy w jakiej liczbie, to nie będzie wynik altruizmu Amerykanów, tylko wynik pewnej kalkulacji.
0: Pojawi się oczekiwanie, aby Polska wzięła odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za ochronę państw bałtyckich, mówił redaktor Tomasz Grzywaczewski, a cała rozmowa na wnet.fm. Donald Trump ogłosił plany inwestycji Korei Południowej w Stanach Zjednoczonych o wartości około 200 miliardów dolarów. Seul szybko zaznaczył jednak, że jeden z kluczowych projektów nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony. Chodzi o wart 54 miliardy dolarów projekt związany z gazem LNG na Alasce. Władze Korei Południowej podkreślają, że szczegóły inwestycji są nadal przedmiotem rozmów. Pakiet jest częścią szerszego porozumienia inwestycyjnego o wartości 350 miliardów uzgodnionego przez Seul i Waszyngton w ramach ubiegłorocznej umowy handlowej. 150 miliardów dolarów ma trafić na rozwój przemysłu stoczniowego, a 200 miliardów na inwestycje strategiczne. Według Trumpa wśród planowanych przedsięwzięć jest budowa 8 dużych elektrowni jądrowych, gazociągu oraz elektrowni o mocy 6 gigawatów w Teksasie. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego skierował do Parlamentu Europejskiego Sąd Rejonowy w Wałczu. Postępowanie dotyczy prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez Jacka Murańskiego. Chodzi o nagranie opublikowane przez Jakiego w mediach społecznościowych podczas kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Europoseł komentował w nim m.in. wypowiedzi Murańskiego. Pełnomocnik Frickwatera twierdzi, że Jaki przedstawił fragmenty jego wypowiedzi w sposób zmieniający ich pierwotny kontekst. Patryk Jaki nie zgadza się z zarzutami i podtrzymuje swoje słowa. Twierdzi również, że nagranie nie zostało zmanipulowane. Do czasu decyzji Parlamentu Europejskiego postępowanie zostało zawieszone. Murański to Frickwater, na którego w kampanii wyborczej w ubiegłym roku w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego powoływał się premier Donald Tusk. Indyjski kapitan samolotu Fly Dubai został uznany za bohatera po tym, jak podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot zaatakował go nożem i miał próbować doprowadzić do katastrofy. Kapitan Smith Mahar z Mumbaju został poważnie ranny. Według świadków i izraelskich władz, gdy Boeing 737 zaczął gwałtownie tracić wysokość, pasażerowie wbiegli do kokpitu i obezwładnili napastnika. Samolot, na pokładzie którego było 174 pasażerów i członków załogi, musiał awaryjnie lądować w Tabuku w północno zachodniej Arabii Saudyjskiej. Rannego kapitana przewieziono do szpitala. Według ambasady Indii w Riyadzie jego stan jest stabilny. Arabia Saudyjska odrzuciła prośbę Izraela o zgodę na przylot izraelskich samolotów wojskowych, które miałyby zabrać z kraju pasażerów z Izraela. Riyad i Jerozolima nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Arabia Saudyjska odrzuca też możliwość przystąpienia do porozumień abrahamowych bez perspektywy utworzenia państwa palestyńskiego.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: Startujemy 1 października, godzina 10:10. Punktualnie wchodzimy w nowy miesiąc. Miesiąc, w którym cóż, rozpędzi się kampania wyborcza. W miesiąc, w którym krakowianie wybiorą nowego swojego prezydenta. No i miesiąc, w którym coś jeszcze wydarzy, to będę pytał moich gości. Dzisiaj będzie Dorota Kania w studio, wcześniej Piotr Nisztor. A na początek, proszę Państwa, polityk Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Rozkład jazdy jest znany, no to ruszamy, panie pośle. Zacznijmy od wczorajszego poranka. Wczoraj w poranku Ireneusz Raś, polityk czy poseł PSL-u, wiceminister, no, powiedział, że jeżeli dojdzie do agresji rosyjskiej, te wyborów może nie być. To jest scenariusz, który trzeba brać pod uwagę, że tutaj trochę Władimir Putin będzie nam mógł dyktować kalendarz wyborczy. Czy PiS jest gotowy na taki scenariusz, że nie będzie wyborów?
2: Ja to troszeczkę inaczej odbieram. To znaczy, myślę, że panu ministrowi Rasiowi wymknęło się to, co jest powszechnym takim elementem debaty wśród polityków obecnej koalicji rządzącej. Wydaje mi się, i żeby tu nie było wątpliwości, bo zaraz ktoś będzie mówił, że ja lekceważę zagrożenie ze strony Putina. Nie, nie lekceważę. I pan redaktor to wie, i radiosłuchacze Radia Wnet również, bo wielokrotnie tutaj przestrzegałem i mówiłem o tym, że to ryzyko zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej jest bardziej pod takimi działaniami pod progiem wojny, pod artykułem 5 Paktu Północnoatlantyckiego, niż w sposób taki, jaki chociażby miał miejsce w Gruzji, czy ma miejsce na Ukrainie od 2022 roku. Ale ta wypowiedź pana Rasia, tak z punktu widzenia politycznego, ona była o tyle ciekawa.
1: A to za 30 sekund, posłuchajmy.
2: Ona zdradza plan ich.
1: Posłuchajmy.
3: Kraj agresywny, Rosja, będzie chciała eskalować w ogóle tą wojnę dalej, a to będziemy mieć sytuację nadzwyczajną i myślę, że to wtedy sprowadzi nas wszystkich do zupełnie innych decyzji.
1: A będą wybory wtedy?
3: Jak będzie wojna? No to jak może być? To chyba z konstytucji wynika, że jeżeli jest sytuacja wojenna, no to nie ma wyborów, tak? No.
1: Tak, mówił wczoraj w poranku w Net Ireneusz Raś. Jeśli będzie wojna, no to nie ma wyborów. A ta wojna, jak rozumiem, zdaniem pana ministra Rasia jest za progiem. Pan mówił, że raczej wojna hybrydowa, ale może to wystarczy.
2: Celem Donalda Tuska jest to, ażeby w sposób niedemokratyczny utrzymać władzę. Jeżeli Donald Tusk zauważy, że ta władza będzie mu się wymykała już z rąk, to też widać jego poszczególne te akcje i działania, które obecnie są Trybunał Konstytucyjny. Za chwilę będziemy mieli Narodowy Bank Polski. Swoją drogą jest to bardzo skooperowane, bo ja uważam, że po to jest skok na Trybunał Konstytucyjny, żeby ten już przejęty Trybunał przejął czy przyklepał zabranie z Narodowego Banku Polskiego rezerw w postaci złota, między innymi, żeby zasypać tą gigantyczną dziurę, którą wygenerował Tusk i Domański. Ale co do samych wyborów, no Donald Tusk z pewnością w sposób niedemokratyczny będzie chciał utrzymać tę władzę. I też historia, w której nie daj Boże doszłoby do jakiegoś zagrożenia, będzie elementem do wykorzystania przez Tuska, polegającego na tym, że wszyscy musimy się zjednoczyć pod biało-czerwoną flagą. Całkowicie zapominając, że jeżeli dojdzie do takiego aktu wrogiego, sabotażu, dywersji czy działania zbrojnego, no to będzie i Polska nie będzie na to przygotowana, no to ktoś będzie za to odpowiedzialny. I oczywiście agresor jest odpowiedzialny, no ale też my jako Polacy, no musimy rozliczać rząd, którzy nie przygotowali Polski do takich sytuacji. Dlatego ja powtarzam, znaczy Polską rządzi czterech jeźdźców apokalipsy. Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Władysław Kośniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski. Każdy jest odpowiedzialny za bardzo ważną część naszego bezpieczeństwa.
1: Odetchnął z ulgą pan minister Żurek.
2: Znaczy, Żurek, ale to panie poważnie. Redaktorze, to znaczy już ja mówię bardzo poważnie. Znaczy ja mówię bardzo poważnie, bo proszę zwrócić uwagę, że po tym jak dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml przekroczyło granicę, wysadziło tory i całe szczęście, że nikomu się nic nie stało. Całe szczęście. To jest sprawność i uważność maszynisty, nie systemowe działanie. Ci Ukraińcy, przez nikogo niepokojeni, wrócili sobie na Białoruś, bo stamtąd przybyli do Polski i wychodzi Kierwiński, który powiedzmy sobie wprost, no, średnio trzeźwo patrzy na otaczającą rzeczywistość i mówi, państwo zdało egzamin. No to jeżeli państwo według Tuska i Kierwińskiego zdało egzamin wtedy, no to jakie będzie ich zachowanie, kiedy dojdzie do tragedii? Ja powiem panu redaktorowi, jakie będzie ich zachowanie. Ich zachowanie będzie takie, że oni powiedzą, Polska jest w obliczu ataku. Musimy się zjednoczyć pod biało-czerwoną flagą. Przecież nie można krytykować wtedy rządu. I wtedy ten scenariusz rasiowy jest bardzo prawdopodobny.
1: Ale do tego potrzebny jest prezydent, no bo jak się czyta konstytucję, no to nie można powiedzieć stanu wyjątkowego, tym bardziej stanu wojennego, bez kontrasygnaty, bez zgody pana prezydenta.
2: Łukasz Jankowski jest dziennikarzem, szanowni państwo, który często prowokuje i mam wrażenie, że pan teraz też prowokuje, panie redaktorze. Ci rządzący gwałcą przepisy konstytucji, tego potworka, którego ja nie jestem fanem tej konstytucji. Uważam, że to jest bardzo złą konstytucją, źle napisaną, konfliktogenną, jeżeli chodzi o ośrodki i prezydencki, i rządowy. Nie przekazująca konkretnym instytucjom właściwej odpowiedzialności. To oni nawet tą złą, fatalną konstytucję napisaną przez postkomunistów, przyklepaną przez Unię Wolności i te inne formacje okrągłostołowe, to oni tak ją łamią. Oni tak gwałcą przepisy tej konstytucji, które wprost dają prezydentowi pewne kompetencje, oni ich nie uznają. Więc jeżeli pan redaktor uważa, że dla Donalda Tuska takie działania będą problemem, to nie będą. Tym bardziej...
1: A wy jesteście gotowi, to co zrobi PiS, jeżeli rzeczywiście będzie w przyszłym roku sytuacja jeszcze bardziej eskalować niż obecnie, że sytuacja będzie jeszcze trudniejsza, to co wy...
2: Ale panie redaktorze...
1: I będzie jakiś stan wyjątkowy, stan wojenny i nie będzie wyborów 15 czy innego dnia października za rok.
2: Ale panie redaktorze, znaczy zależy oczywiście od każdej sytuacji i do każdej sytuacji trzeba podchodzić indywidualnie, ale jeżeli pan redaktor pyta o zachowanie Prawa i Sprawiedliwości, to one zawsze będzie podejmowane w trosce o państwo i o polską rację stanu. I tak pojmuję swoją misję bycia w polityce. Ja nie jestem w polityce dla bycia w polityce. Ja jestem radcą prawnym, poza polityką, proszę mi uwierzyć, znakomicie bym sobie poradził. Ja jestem w polityce, żeby zadbać o bezpieczeństwo mojego kraju, żeby mój kraj był silnym krajem, bezpiecznym, krajem dobrobytu, krajem, gdzie moje dzieci i dzieci pana redaktora i pana operatora i wydawcy i wielu jeszcze innych, wszystkich na moich rodaków, będą miały perspektywę tego, że będą żyły właśnie w dobrym, silnym państwie. Państwie, które będzie poważnym również. I jeżeli pan redaktor pytał o działanie, to ja uważam wprost. To nie Prawo i Sprawiedliwość, to nie Konfederacja, to nie inne partie, to Polacy. To my jako Polacy, to my jako obywatele tego państwa, wtedy będziemy musieli jasno powiedzieć i jasno wyrazić swoje zdanie. Bo Donald Tusk boi się tylko silnych. Jest silny wobec słabych, a słaby wobec silnych. Wszyscy pamiętamy, jak 6 sierpnia dyskutowaliśmy na temat, co będzie. Przecież tutaj w studio pan redaktor to już snuł wizję, że prezydentem nie będzie Karol Nawrocki, że będzie Hołownia, że jeżeli nie Hołownia, to szybko obalą Hołownię, zrobią Czarzastego. No przecież to pan redaktor snuł takie wizje. I żeby nie było, one wynikały z tego, co mówili politycy obecnej koalicji.
1: Te scenariusze, które były przedstawiane także przeze mnie, no trochę się potwierdzają o aktualnych słowach pana marszałka Czarzastego, który często podkreśla, że gdyby on był wówczas marszałkiem, to on by się wstrzymał.
2: Ale co spowodowało, że tylko już wąska grupka ludzi ze stajni Giertycha liczy głosy, a większość Polaków, zdecydowana, miażdżąca większość Polaków, jasno przyjęła do wiadomości, że prezydentem Rzeczpospolitej w demokratycznych, legalnych wyborach w sposób sprawiedliwy został pan prezydent Karol Nawrocki. No stało się to tak, ponieważ polscy patrioci, Polacy, przybyli 6 sierpnia. Jasno dali wyraz temu, że jeżeli nie dojdzie do tej sytuacji, to Polacy wprowadzą na urząd prezydenta swojego prezydenta, czyli prezydenta Karola Nawrockiego. I tylko zła, skompromitowana, skorumpowana władza cofa się przed siłą swoich obywateli. To jest dla mnie jakby oczywiste. I dzisiaj Tusk, bo proszę zwrócić uwagę, wszyscy mówią o tym Trybunale Konstytucyjnym i też wielu ekspertów, specjalistów, ale także polityków, sprowadza to do kwestii personalnej. Ale tu nie chodzi o kwestie personalne. Tu nie chodzi o Świączkowskiego. Tak samo jak w AWS-ie nie chodziło o Sopińskiego, który swoją drogą musiał wiele lepiej zachować, niż się zachował. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o przyjęcie instytucji, która na przykład stwierdzi, panie redaktorze, mówię o Trybunale Konstytucyjnym, proszę sobie wyobrazić taki scenariusz. Stwierdzi, że neosędziowie są w Sądzie Najwyższym. W związku z tym, że są neosędziowie, uchwała Sądu Najwyższego potwierdzająca ważność wyborów została wybrana niezgodnie. W związku z tym marszałek Sejmu i Trybunał Konstytucyjny na wniosek marszałka Sejmu stwierdzi niezdolność prezydenta do wykonywania obowiązków i na okres do momentu potwierdzenia tego przez właściwą izbę czy właściwych sędziów Sądu Najwyższego pełniącą obowiązki będzie marszałek Czerzasty. I teraz, jakbyśmy to sobie powiedzieli 2 lata temu, albo nie, 3 lata temu, byłaby to totalna abstrakcja. A czy dzisiaj jest to abstrakcja? No nie do końca. Oni są zdolni do tego. I marszałek Czerzasty stanie się pełniącą obowiązki prezydenta i przez kilka dni, czy kilkanaście dni, te wszystkie złe ustawy, które Donald Tusk będzie chciał wprowadzić, wprowadzi i zalegalizuje te fatalne rzeczy. Więc jeżeli
1: odłoży wybory summa summarum, kiedy nie będzie...
2: Ale panie redaktorze, ja się spodziewam każdego scenariusza. Każdego scenariusza.
1: A scenariusz realnie wojenny, czyli taki, że Polska w jakiś sposób dołącza do wojny na Ukrainie.
2: Znaczy, panie redaktorze,
1: koalicja chętnych, inne możliwości. Był czas, kiedy ale Prawo i Sprawiedliwość, także prezes Jarosław Kaczyński, nie wykluczał po zawarciu rozejmu uczestnictwa polskich wojsk jako kontyngentu pokojowego, stabilizacyjnego na Ukrainie.
2: Ale tu mówiliśmy jakby o innych warunkach, o innej sytuacji i to też jakby w innej rzeczywistości. Ja mogę powiedzieć o swoim zdaniu. Znaczy ja jestem w obecnej sytuacji i ciężko wyobrazić sobie gdzieś tam na horyzoncie czynniki, które by mogły zmienić moje zdanie w tym zakresie. No ale oczywiście no, kwestie polityczne i też międzynarodowe, po to ma się wojsko, żeby również to był element pewnego wpływu i nacisku politycznego, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową. No ciężko mi sobie wyobrazić, żeby wysyłać wojska polskie na terytorium Ukrainy, nawet po zawarciu pokoju, ale... Obecna ekipa rządząca, przecież jest w koalicji chętnych, Donald Tusk, jeżeli będzie taka dyspozycja ze strony Niemiec czy Unii Europejskiej, to jestem przekonany, że będzie chciał to zrobić. Można powiedzieć, że jedynym bezpiecznikiem w tym momencie jest pan prezydent Nawrocki. No ale już przedstawiłem scenariusz, o którym rządzący także wprost mówią. No przecież oni o tym wprost mówią. O tym, co mogą zrobić, jeżeli Trybunał Konstytucyjny zostanie przyjęty. I teraz, wracając do tego Rasia.
1: Pana ministra Ireneusza Rasia.
2: Tak, pana ministra Ireneusza Rasia. My jesteśmy w takim scenariuszu politycznym, że jeżeli spojrzy się na każdy segment życia społeczno-politycznego, to jest fatalnie. Jest tragedia. Gospodarka leci na łeb na szyję. Finanse publiczne, no to jest po prostu jakiś dramat. Jakiś dramat. Skala zadłużenia, dziura budżetowa, kwestia ściągalności podatków, pewne trendy, które są związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, które są implementowane, wdrażane. Pomimo tego, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w 2025 roku mamy autostradę do tego, żeby pozbyć się tego kagańca w postaci ETS-u. Rządzący nic w tym zakresie nie robią. W rolnictwie porozmawia pan, panie redaktorze, z rolnikami. Zobaczy pan, jak polityka europejska wpływa negatywnie na to, co się dzieje. Umowa z państwami Mercosur. Wymiar sprawiedliwości, gigantyczny, totalny bajzel wprowadzony przez pana Żurka, który powoduje... Nie dla polityków, bo my jesteśmy przekonani, wie pan, jak się idzie do polityki, to trzeba mieć grubą skórę. Ale proszę powiedzieć to przedsiębiorcy spod Elbląga albo spod Olsztyna, że on będzie miał korzystny dla siebie wyrok, ale na przykład pan Żurek nie będzie go uznawał, bo jest jakiś to neosędzia, co jest w ogóle jakimś zwrotem pozaprawnym. Tak? Jak to, co robi pani Nowacka w wymiarze edukacji. Już nie będę mówił o tej nieszczęsnej diecie planetarnej, czy idiotycznej, powinienem powiedzieć, diecie planetarnej, że ideologię wprowadza się. Każdy segment życia społeczno-polityczno-gospodarczego, tam jest katastrofa. No to co robi Tusk? Skoro nie ma chleba, robi igrzyska. Dlatego też ja uważam, że jednym z tych elementów, który może spowodować to, że Donald Tusk będzie mógł przedłużyć swoją władzę, powtórzę to jeszcze raz, w sposób niedemokratyczny, jest to, że pod pozorem właśnie zagrożenia będzie mówił, czy będzie właśnie chciał wprowadzić jakieś tam instrumenty, no już pan minister Raś powiedział, które spowodują, że ta władza będzie wydłużona, będzie przedłużona. I teraz, jak się zachowa Komisja Europejska? Jak się zachowają instytucje międzynarodowe? No panie redaktorze, ja tylko przypomnę. Środki z Krajowego Planu Odbudowy, które były blokowane, zostały odblokowane bez zmiany przepisów prawa, bez żadnego przepisu prawa. Więc Donald Tusk, który, i to widać, to dziś widać wyraźnie, to znaczy Donald Tusk nie realizuje agendy polskiej, realizuje agendę polityczną Brukseli. I tutaj siedzący u pana redaktora, w ogóle swoją drogą zachęcam wszystkich do odsłuchania, ostatnio bardzo słynny pan redaktor Piotr Matczuk, ukuł taki zwrot. I nie chodzi o pipi prawicę, która dotyczy części polityków prawicy, ale ukuł zwrot, że żyjemy w czasach przedrozbiorowych. I nie w takich, które polegają na tym, że obce państwa, obce mocarstwa będą zdobywały, można powiedzieć, pod elementem jakiejś tam siły czy zbrojnie terytoria, tylko że my w ramach tych trudnej sytuacji geopolitycznej będziemy kolejne kompetencje, kolejne uprawnienia, kolejne atrybuty władzy, które są w Polsce, przekazywali do Unii Europejskiej. A de facto nie do Unii Europejskiej, tylko do Unii Niemieckiej. Bo jeżeli spojrzymy, jak zachowuje się Komisja Europejska, jak zachowuje się instytucje w Unii Europejskiej, to mamy do czynienia już z Unią Niemiecką, ponieważ i euro jest projektem politycznym, i SAFE jest projektem politycznym. I czego to dotyczy? Proszę zwrócić uwagę. To dotyczy finansów gospodarki, jest strefa euro, są wspólny budżet. Z drugiej strony mamy mnóstwo regulacji, 70% prawa, które jest tworzone w Polsce, znaczy 70% prawa, które jest w Polsce, to są przepisy europejskie. Nawet ostatni temat prokuratury europejskiej. Ja głosowałem przeciwko, bo uważam, że ostatnio bardzo słynnej prokuratury europejskiej w przypadku pana Króla. Ja głosowałem przeciwko przyłączeniu nas do prokuratury europejskiej, bo się nie zgadzam, żeby przenosić kolejne kompetencje do Brukseli. Ale to też jest fenomen, że do jakiego złodziejstwa, ja czytałem ten wniosek w sprawie Króla, ale jakie to musiało być złodziejstwo ordynarne i matactwo, że nawet prokuratura europejska chroniąca ten rząd powiedziała, no już w tej sytuacji nie dajemy rady.
1: I to poszedł drugi wniosek, ale i tak nie ma aresztu, więc pan poseł Król chodzi na wolności i nawet zdaniem części komentatorów rozmawia, zdaje się, z osobami w tym śledztwie zainteresowanymi.
2: No ale nie po to, panie redaktorze, Żurek skasował losowanie. Nie po to Żurek skasował losowanie sędziów, żeby pan Król, czy inny kacyk Koalicji Obywatelskiej, czy PSL-u miał spędzać czas w postaci tymczasowego aresztowania.
1: To a propos bezpieczeństwa i wojny, obowiązkowe szkolenia wojskowe. Sławomir Mentzen, zmieniając to dość diametralnie swoją narrację od wczoraj, zamyślając swoje kolejne filmiki, podkreśla, że jest potrzebna powrót do obowiązkowej służby wojskowej i mówi językiem, trzeba powiedzieć, nawet chyba Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej Mateusza Morawieckiego. Polacy w XVIII wieku nie chcieli walczyć w polskim wojsku, więc później walczyli w armiach zaborców. Więc pytanie nie brzmi, czy będę się bić w wojsku. Pytanie brzmi, w którym wojsku chcę być. Polskim czy rosyjskim? Sławomir Mentzen. Prawo i Sprawiedliwość, Przemysław Czarnek także mówił ostatnio o potrzebie powrotu w jakimś zakresie do obowiązkowego szkolenia wojskowego. To jest coś, co zaczyna łączyć Konfederację i Prawo i Sprawiedliwość?
2: Mam nadzieję, bo pan redaktor zna moje zdanie.
1: No nie, politycy mają różne zdanie różnego dnia. Dzisiaj jakie zdanie mają politycy Prawa i Sprawiedliwości?
2: Nie, no panie redaktorze.
1: Czy zasadnicza służba wojskowa wraca dla mężczyzn, dla kobiet, dla wszystkich?
2: Panie redaktorze, to oddzielmy dwie kwestie. Oddzielmy model idealny, gdzie w moim przekonaniu pan redaktor zna, bo wielokrotnie na ten temat wypowiadałem się. Uważam, że szkolenia wojskowe są niezbędne i również powinniśmy zadbać o to, że to nie tylko będzie ten okres po osiągnięciu pełnoletności, ale także przygotowanie pod to. Czy cały system edukacji trzeba na to stworzyć. żeby dzieci w szkole podstawowej wiedziały, jak się zachować. Żeby na przykład wychodząc ze szkoły średniej czy szkoły zawodowej, każdy młody obywatel miał KPP, czyli wiedział, jak udzielić pomocy, czyli miał zdany kwalifikowaną pierwszą pomoc. Chciałbym, żeby tak było. Znaczy, to jest pewien proces. My musimy, jeżeli mówimy o obronie ludności, ochronie cywilnej w sytuacji zagrożenia, to powiem coś, co może jest mało popularne, ale to obywatel chroni obywatela w sytuacji konfliktowej. I my mamy zasoby i infrastrukturę i ludzi, którzy chcą to robić. Mamy. Ja ostatnio byłem na znakomitej konferencji.
1: Dobrze, ale to jest takie szkolenie bardziej z obrony cywilnej.
2: Ale nie, ale to panie redaktorze, to jest wszystko powiązane.
1: Zasadnicze szkolenie wojskowe, takie czy inne.
2: Ale to jest powiązane ze sobą.
1: A co innego szkolenie, bo teraz partia Razem, Marcelina Zawiszcza odpowiada panu Męcenowi, jakby się zamienili rolami. Rok temu pewnie sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie odwrotnie. A teraz to Marcelina Zawiszcza z partii Razem mówi, armia tylko zawodowa, a to czego potrzebujemy to obrona cywilna, szkolenie, jak się ewakuować, co zabrać i kto ma sprowadzić panią Zosię z trzeciego piętra, która mieszka sama i że to jest potrzebna, armia ma być zawodowa. No to co, szkolenie obrony cywilnej, czy jednak młodzi Polacy, także w pańskim wieku, idą do wojska na jakiś czas, 3 miesiące, pół roku i są tam szkoleni do walki, nie do ucieczki, tylko do obrony.
2: To już powtórzę. Jeszcze raz wszystko po kolei. I obrona cywilna, i ochrona ludności jest potrzebna. I to, żeby wiedzieć, jak dane osoby mają się zachować. I jak wykorzystać również ludzi, bo to też trzeba pamiętać. W sytuacji zagrożenia militarnego, w sytuacji zagrożenia wojennego, ludzie w wieku poborowym będą służyli w armii, ale życie będzie się toczyło. Proszę zobaczyć, co się dzieje na Ukrainie. I my musimy wykorzystać 70-latków, 50-latków do tego, żeby wykonywać pracę, działalność w społecznościach lokalnych. I to jest coś, to jest ta praca, którą my musimy odrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no panie redaktorze, armia zawodowa tak, tylko wojen nie wygrywają armie zawodowe. Wojen nie wygrywają armie zawodowe. I to powie każdy oficer, każdy ekspert. Więc jeżeli ktoś mówi, że tylko armia zawodowa, to jest w wielkim błędzie. Znaczy, my musimy powszechnie wykształcić, masowo wykształcić w społeczeństwie te podstawowe elementy, które w sytuacji zagrożenia, te podstawowe umiejętności, które w sytuacji zagrożenia umożliwią, że jak najwięcej ludzi, masowo jak najwięcej ludzi będzie mogło stanąć w obronie naszej ojczyzny. I teraz dla mnie optymalnym modelem, panie redaktorze, byłoby przeszkolenie. Generał Kliszcz, dawny były dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, mówił o 6-miesięcznym szkoleniu, że to jest taki idealny, że on by chciał dostać rekruta na 6 miesięcy i wtedy mógłby go wyszkolić. Tylko też miejmy pewną świadomość tego, w jakiej my sytuacji jesteśmy. I też miejmy świadomość.
1: A w ogóle armia ma takie możliwości.
2: Właśnie, ale właśnie o tym chcę powiedzieć, panie
1: mamy
2: redaktorze.
1: Mamy kadry, mamy podoficerów, oficerów.
2: Ale nawet, panie redaktorze, nie mamy infrastruktury, nie mamy infrastruktury, nie mamy trenerów do tego. Jeżeli byśmy rocznie chcieli tych ludzi przeszkolić, w okresie 6-miesięcznym.
1: Ale właśnie,
2: jakbyśmy mieli. Właśnie chcę to panu redaktorowi wytłumaczyć. Dzisiaj przygotowanie się pod to, żeby szkolić w sposób masowy roczniki i nie tylko, bo jeszcze mamy te zaległości wynikiem zawieszenia poboru, to byśmy potrzebowali realnie 3-4 lat, żeby przygotować infrastrukturę pod to. Dlatego też proszę zwrócić uwagę, ta propozycja, która była zaprezentowana przez profesora Czarnka, ale głównie przez pana premiera Błaszczaka, o tym szkoleniu 16-dniowym, ona wynikała z możliwości, które są obecnie w Wojsku Polskim. Bo my oczywiście możemy powiedzieć 6 miesięcy, 9 miesięcy szkolenia dla wszystkich. Tak jak przyjdzie do realizacji tego, to będzie nierealne do zrealizowania. A tu chodzi, żeby realnie podchodzić do takich sytuacji. I ja, i tu powtórzę jeszcze raz, ja byłem jednym z pierwszych polityków, który otwarcie to powiedział. Ja jestem za modelem, w którym w sposób masowy będziemy przeszkalali ludzi i ci rezerwiści będą świadomi tego, że w godzinie W będą wiedzieli, co mają zrobić. I będą wiedzieli, na jakim sprzęcie będą pracowali, że będą systematycznie edukowani, jak mają się zachować. Bo dzisiaj mamy rezerwistów, którzy byli przeszkoleni na T-72, czy na PT-91, a dostaną czołg K2 albo Abramsa. I nie będą mieli bladego pojęcia, jak się mają zachować w takiej sytuacji. Albo znam historię, gdzie znakomici mechanicy albo informatycy, programiści mają przydział całkowicie nieodpowiadający ich kompetencjom. A chyba wszystkim nam powinno zależeć, żeby... Jeżeli ktoś jest znakomitym informatykiem, jesteś znakomitym programistą, to może powinieneś być przekierowany na ten odcinek cyber, a jak jesteś znakomitym mechanikiem, to może powinieneś się zajmować serwisowaniem czołgów czy armatochaubic, bo w tym zakresie spełnisz się o wiele lepiej. I jakby tu chodzi o to, żeby te sprawy uporządkować. I powtórzę jeszcze raz. I zarówno obrona cywilna jest kluczowa i ochrona ludności. Ja, panie redaktorze, zrobiłem takie krótkie ćwiczenie. W moim województwie warmińsko-mazurskim wystąpiłem do gmin. I wystąpiłem do wojewody. I wystąpiłem do pana Kierwińskiego. Na co były wydatki tej sumy 5 miliardów złotych? To jest 300-400 milionów, które trafiło do województwa warmińsko-mazurskiego. Swoją drogą, do województwa przygranicznego trafiło mniej niż do województw zachodnich. Co jest w ogóle wielkim skandalem. Wielkim skandalem. Tak samo podlaskie. Są województwa, które o wiele więcej dostały. Ale istotniejsze jest to, na co te środki poszły. No poszły na budowę jakichś magazynów, na kupowanie kosiarek. Oczywiście też tam były ważne rzeczy, jakieś piły i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiam z strażakami, z funkcjonariuszami PSP, którzy mówią o niecelowości tych wydatków. O tym, że inne środki powinny być skierowane. O tym, że dzisiaj kluczem jest to, żeby edukować społeczeństwo. Jak mają się zachować? Co zrobić w sytuacji zagrożenia? A tego rządzący niestety w sposób skuteczny nie robią. I druga kwestia. Bajzel, który jest gigantyczny, i mam to na dokumentach. Gmina jedna mówi mi, że dostała 6 milionów złotych na obronę cywilną, ochronę ludności. Wojewoda mówi, że jest to 4 miliony złotych, a minister spraw wewnętrznych mówi, że to jest 8 milionów złotych. Czyli, a takich przypadków jest wiele. Jest gigantyczny bajzel. Kierwiński nie jest w stanie tego, nie jest kompletnie w stanie nad tym zapanować. I my dzisiaj mówimy o tym, że jeżeli by doszło, nie daj Boże, do jakiegoś zagrożenia, nie daj Boże jakiegoś ataku, nie daj Boże jakiegoś działania pod progiem wojny, ja już nie wspomnę o jakichś zielonych ludzikach. I ta władza co by zrobiła, jeżeli nie jest w stanie tego skoordynować? Żołnierze narzekają, policjanci narzekają, funkcjonariusze straży pożarnej mówią o tym, że w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności kompletnie w tym zakresie rządzący dają ciała. To co może zrobić Tusk? Tusk może powiedzieć, słuchajcie, zostaliśmy zaatakowani, potrzeba jedności i musimy się spotkać pod flagą, żeby właśnie zrzucić z siebie tę odpowiedzialność za to, że państwo polskie nie będzie przygotowane na to. I ja dlatego mówię, ja to powtarzam, panie redaktorze, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to ktoś będzie za to odpowiedzialny. I tą osobą będą obecnie rządzący. To oni biorą odpowiedzialność za to, że państwo polskie na taką historię, na taką sytuację będzie nieprzygotowane.
1: To jest pewna klamra w naszej rozmowie, a może pan na koniec pochwali za coś Donalda Tuska?
2: Mógłbym pochwalić Donalda Tuska, ale zobaczymy, może to się zmaterializuje za jakiś czas, bo być może polityka Donalda Tuska spowoduje, że ze sceny politycznej zostanie zniesione po wielu, wielu latach Polskie Stronnictwo Ludowe, a to byłby wielki plus.
1: I to jest zasługa potencjalna, możliwa.
2: Tak, absolutnie. Czyli ja uważam, że Donald Tusk, to tak politycznie już kończąc, panie redaktorze, celem Donalda Tuska jest to, on ma tego świadomość, że większość Polaków jest przeciwko niemu. Wybory prezydenta Nawrockiego były doskonałym potwierdzeniem. To było referendum w sprawie Donalda Tuska. Zresztą Karol Nawrocki o tym mówił. Pamiętam doskonale kiedy. I Donald Tusk ma świadomość tego, że on potrzebuje 40%, dlatego zbiera wszystkich z podłogi, PSL, Hołownię, pasierbicę po Unii, po nieboszce Unii Wolności, czyli tą Unię Centrum. Czarzastego teraz po Krakowie będzie miał o wiele łatwiej. On ich wszystkich weźmie i będzie chciał mieć 40%, bo system Donta będzie premiował Tuska z tymi wszystkimi innymi przystawkami i przy rozbiciu na prawicy a wyborców prawicowych jest więcej, mimo wszystko Donald Tusk może rządzić, bo taki jest system Donta. Dlatego jedność na prawicy, dlatego potrzeba paktu obozu patriotycznego i głęboko w to wierzę, że to się uda.
1: No, o czym mówił Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak z tym paktem będzie, to jeszcze...
2: Ja jestem wielkim optymistą.
1: Ale to następna rozmowa. Czy optymizm pana posła się...
2: Im szerzej, tym lepiej. Na prawicy powinna być jedność.
1: Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a za chwilę Piotr Nisztor, który już czeka w blokach startowych w naszej redakcji. Za chwilę do studia wejdzie, ale tą chwilę wypełni nam zespół Lady Punk.

0: Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.
3: I wracamy do studia Odysei Wyborczej. W naszym studiu politycy byli, teraz czas na publicystów. Na początek Piotr Misztor, dziennikarz, Tygodnik Gazeta Polska i Telewizja

0: wydanie listu żelaznego?
1: No przede wszystkim, gdyby dzisiaj oceniać i eliminować z zawodu prokuratora albo sędziego za kontrowersyjne wpisy na platformie X, to podejrzewam, że ilość osób, która musiałaby odejść z tych dwóch profesji, liczona byłaby w dziesiątkach procentów. Tak myślę, że 20-30% przynajmniej, bo część, ale mała grupa sędziów i pewna grupa prokuratorów jest mocno rozpolitykozowana. O, tak to nazwę. Trudne słowo, ale... Czyli angażująca się wprost w politykę. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. No, sąd jest dobry dla Waldemara Żurka i Donalda Tuska, kiedy orzeka po ich myśli. No, przypomnijmy tylko sędziego, który zdecydował się na to, aby nie aresztować tymczasowo posła Wojciecha Króla na wniosek Prokuratury Europejskiej, który używając tej, ja nie lubię używać tej nomenklatury, bo ona nie istnieje, to jest wirtualna, fikcyjna nomenklatura, czyli ci neosędziowie. No przecież ten, który odmówił tymczasowego aresztu dla posła Króla, też teoretycznie w tej nomenklaturze uśmiechniętej jest neosędzią, nikt nie protestował. A tu się okazuje, że kiedy ten sędzia nie pasuje, bo orzeka nie po myśli obecnego rządu, wówczas jest atakowany. I to, co dzieje się po tej decyzji wczorajszej, jest czymś, co jest wprost wywieraniem presji na sędziów, na sąd. No bo ci sędziowie, którzy dzisiaj orzekają w takich sprawach politycznych, dotyczących osób związanych z polityką, czy wprost polityków, oni mają problem, bo jakiejkolwiek by decyzji nie podjęli, to będą przez jedną albo drugą stronę atakowani. No, sytuacja niebywała.
0: Bo jeszcze do polityki przejdziemy, bo to można analizować jako porażkę pana ministra Żurka, czy tego rządu, ale tak z punktu widzenia naszej państwowości, to nie lepiej, żeby jednak Marcin Romanowski ten list otrzymał i do Polski przyjechał, niż ma się tułać. A to w Naddniestrzu to chyba nie jest prawda koniec końców, chociaż
1: nie,
0: premier
1: Zaszek...
0: Nie, to
1: na pewno nie jest prawda. Tak. Tym bardziej, że Kuba Maciejewski z Republiki był w Naddniestrzu, zbadał ten temat i wczoraj w Dzisiaju, czyli programie informacyjnym Republiki, pokazał, jak faktycznie wygląda to miejsce, w którym rzekomo miał się ukrywać.
0: Ale nie wiadomo, gdzie jest. Panie redaktorze, jako osoba ta się zna na służbach, no nie jest takim łakomym kąskiem, że jednak się ukrywa, ucieka, nie bardzo może być w Unii Europejskiej, musi gdzieś wyjechać, do Stanów nie może, to już wiemy, wyjechać, tak? Więc obce służby mogłyby się nim zaopiekować, nie lepiej mieć go w kraju, no może nie za kratami, więc nie będzie tego obrazka dla Tuska, ale jakby Tusk pomyślał, pan premier, o Polsce, to nie lepiej, żeby on chodził do czasu wyroku w Polsce, niż gdzieś się pałętał po świecie i był taką osobą, która może podlegać wpływowi obcych służb.
1: No, wpływowi obcych służb może podlegać każdy polityk, bez względu na to, czy on ucieka, nie ucieka, ukrywa się, czy nie ukrywa. Więc jakby ja bym tego pytania w ten sposób nie sformułował. Znaczy to, co w tej sprawie jest najważniejsze, to jest to, że Donald Tusk oszukał Polaków, mówiąc, że Marcin Romanowski ukrywa się w Naddniestrzu. I teraz, to jest kompromitacja. Kompromitacja nie tylko Donalda Tuska, który sam to ogłosił, ale tych służb i tych instytucji, które te informacje mu przekazały. I dzisiaj, jeśli dochodzi do tak kompromitującej wpadki, to jak my dzisiaj możemy mówić o wiarygodności służb, wiarygodności organów ścigania, skoro jakiś tam były wiceminister, który wcale nie był frontmanem, o którym pewnie niektórzy obserwatorzy sceny politycznej, może nie tak szczegółowo ją śledzący, usłyszeli dopiero, gdy zaczęła się ta cała narracja i śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, bo to nie jest naprawdę jakiś agent, który w filmach o Jamesie Bondzie by występował. To jest były wiceminister sprawiedliwości, który wodzi za nos cały rząd Donalda Tuska, służby i prokuraturę. I aż strach pomyśleć, że skoro on to potrafi, to jak dzisiaj służby rosyjskie ogrywają ten rząd? Jak służby rosyjskie ogrywają te instytucje, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa? A to, jeśli chodzi już o sam list żelazny, to jest jedyne dzisiaj propaństwowe rozwiązanie, które pozwoliłoby w sposób humanitarny, no ja to użyję tego słowa, chociaż ono nie jest do końca dobre w tej sprawie, ale na pewno list żelazny pozwoli, aby Marcin Romanowski stanął przed prokuratorem i wyjaśnił te kwestie, za które prokuratura mu stawia zarzuty. Bo ta historia naprawdę, ona jest od samego początku, ona

0: kuriozalna. To znaczy, po pierwsze, Fundusz Sprawiedliwości, i żeby była jasność, ja będę ostatnim, który będzie bronił tego typu historii, bo ja uważam, że jeśli dzisiaj są osoby, które ukrywają się przed organami ścigania, no, a tym bardziej byli wcześniej, no, na przykład szeryfami, tak, czy taki sobie wizerunek budowali, no to jest to całkowita dyskredytacja jakiegokolwiek ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej, tak? Ale ważne w tym wszystkim jest to, że Fundusz Sprawiedliwości jest to instytucja, która nie jest instytucją zarządzającą środkami publicznymi, to znaczy państwowymi, w takim wydaniu, jakim się wszystkim wydaje. To są pieniądze, które wpływają od przestępców. To przestępcy wpłacają pieniądze i te pieniądze trafiają na Fundusz Sprawiedliwości. Ja widziałem bodajże Kingę Gajewską, która tak ochoczo przekazywała, nie wiem, tam chyba karetki czy wozy strażackie.
1: Tak, teraz jest wpis przez wczoraj chyba się pojawił.
0: No, dokładnie o tym filmiku
1: pochwaliła
0: mówię.
1: Się na swoich mediach społecznościowych, jak to wręcza kluczyki do ambulansów.
0: No właśnie, więc no, a czym to się różni od tego, co było robione wcześniej i było taką wielką, wielkim argumentem Donalda Tuska za rzekomymi patologiami zarządów Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, to jest żenujące. I teraz problem w tej całej historii, ja na to spoglądam w takiej skali makro, jeśli chodzi o nasze polskie bezpieczeństwo. Bo dzisiaj organy ścigania i służby specjalne, zamiast w pełni zaangażować się w zabezpieczenie, w zadbanie o bezpieczeństwo naszego kraju, w związku z tym, co robi zbrodniarz wojenny Władimir Putin, jak straszy świat, jak to wszystko wygląda, to oni dzisiaj angażują tych ludzi do walki politycznej. Oczywiście, jeśli były nieprawidłowości, były przekręty, była korupcja, tych ludzi trzeba ścigać. Ale żeby to zrobić, trzeba zebrać dowody. Te dowody muszą być dowodami zebranymi zgodnie z prawem. No a tu są potężne wątpliwości, jak faktycznie ci ludzie, ci funkcjonariusze, tak, w togach prokuratorskich, czy ludzie służb specjalnych te materiały zbierają. Znaczy, dzisiaj wiarygodność państwa i zaufanie do państwa topnieje na naszych oczach. I to jest najbardziej w tej sprawie smutne, tym bardziej, że to działa na korzyść tych wszystkich, którzy chcą wywołać chaos, osłabić nasz kraj, czyli takich ludzi, zbrodniarzy jak Władimir Putin.
1: No dobrze, ale to zastanawiam się, dlaczego tak bardzo ta władza się upiera przy tym areszcie? Znaczy, to jest jakiś taki olbrzymi uzysk polityczny, że Marcin Romanowski z listem żelaznym w Polsce byłby jakąś klęską dla obecnego rządu, dla obecnej ekipy rządzącej?
0: No, w mojej ocenie tu chodzi o zmazanie tego blamażu, który widzimy w ostatnich, no, praktycznie 2 latach, tak? No bo jakiś tam, oczywiście z całym szacunkiem do pana Romanowskiego, ale jakiś były wiceminister sprawiedliwości wodzi za nos 40-milionowy kraj, służby tego kraju, prokuraturę tego kraju, i Donald Tusk, który postawił jako priorytet rozliczenie takich ludzi jak właśnie Marcin Romanowski, jest bezsilny, nie może nic zrobić. I teraz się okazuje, że jest sędzia, który dochodzi do wniosku, że w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest wystawienie listu żelaznego, aby ta sprawa ruszyła do przodu. No bo ta sprawa nie ruszy, jeśli Marcin Romanowski będzie za granicą, jeśli nie będzie go w Polsce. Więc no to w jakimś sensie bardzo poważnie torpeduje te działania w ogóle prokuratury. Więc w mojej ocenie sędzia dokonał no, takiego salomonowego rozwiązania. I teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała decyzja drugiej instancji. Druga instancja, sąd apelacyjny w Warszawie, 3 sędziów, czyli 1 przewodniczący plus 2 sędziów, którzy będą tą sprawę będą o tej sprawie decydować. No i to jest w ogóle ciekawe, jakie będą naciski przez te kilka tygodni, aby był skład taki, który będzie się szeroko uśmiechał do Waldemara Żurka. I jakby ja zawsze się zastanawiam w takich sytuacjach, co ma pomyśleć przeciętny człowiek, który uczciwie co dzień wstaje do pracy, zarabia na chleb, zarabia na rodzinę, wraca wieczorem czy po południu do rodziny, spędza z nią czas, nie ma żadnych politycznych, radykalnych przekonań, jest nastawiony propolsko, propaństwowo, jest patriotą. Co on ma pomyśleć, kiedy widzi, jak państwo polskie na naszych oczach przegrywa i to w sytuacji, w której no, ta walka nigdy nie powinna zostać podjęta. To znaczy tak, jeśli były nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, to niech one będą ścigane. Ale no to, co my dzisiaj widzimy, to widzimy tylko tyle, że afera Funduszu Sprawiedliwości to jest oręż Romana Giertycha w budowaniu swojej pozycji politycznej.
1: A patrząc szerzej, to jeszcze zanim wejdziemy do innych spraw, do cyberbezpieczeństwa, tam też się dużo dzieje, kolejny katastrofalny wyciek danych, to jeszcze konkludując wymiar sprawiedliwości, ostatnio Donald Tusk zapowiadał i zżurek jako zupę, i drugie danie, i deser, i się chwalił. A jest się czym chwalić, bo mija już ponad rok, rok i trzy miesiące, od kiedy pan minister Żurek jest tym ministrem. Miało być przyspieszenie, miało być rozliczenia, a tu mamy, to zaczynamy październik, czyli pewnie za rok mamy wybory.
0: Trzy lata.
1: Trzy lata minęło i ile się udało rozliczyć? I czy Donald Tusk rzeczywiście może powiedzieć, że ten sposób działania przyniósł mu jakiś uzysk polityczny?
0: No, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo pytanie, o co gra dzisiaj Donald Tusk? W mojej ocenie Donald Tusk gra dzisiaj o to, aby nie pozyskać nowych wyborców, bo to jest niemożliwe, ale żeby nie stracić tych najbardziej fundamentalnych. Więc ten cały cyrk, ten pokaz, no między innymi właśnie w związku z Marcinem Romanowskim, ale też w innych przypadkach, on ma jakby cały czas trzymać ten ogień dynamizmu, aby pokazać silnym razem i tym wszystkim bardzo skrajnym zwolennikom Koalicji Obywatelskiej, że Donald Tusk wywiązuje się ze swojego najważniejszego, jedynego praktycznie punktu kampanii wyborczej, czyli rozliczenia poprzedniej władzy. To, w jaki sposób on to robi i jakie faktycznie jak te rozliczenia wyglądają, można to tylko i wyłącznie ocenić, kiedy te sprawy idą do sądu i kiedy my z tym materiałem się zapoznajemy, tak? Kiedy my jako dziennikarze możemy się z tym materiałem zapoznać. Więc jak na razie no, nie ma zbyt wielu spraw, które ruszyły w sądzie, tak? Jeśli chodzi o te wielkie rozliczenia. Trzeba też pamiętać, że to jest trochę tak, jak było przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy też były takie sygnały, że no przecież nie rozliczono poprzedników i możemy dzisiaj, ja przynajmniej z czystym sumieniem, powiedzieć, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nie rozliczono wielu rzeczy, o których mówiono. Przecież ci, którzy powinni przynajmniej usłyszeć zarzuty, a sprawy powinny się toczyć w sądach, uniknęli odpowiedzialności. Ja znam kilka, jeśli nie kilkanaście śledztw dużych, ważnych, w których pojawiały się ważne nazwiska, ważnych polityków obecnego już obozu władzy, wcześniej obozu władzy, obozu opozycji, oni nawet nie zostali przesłuchani. Znaczy, ja nie wiem, jak to jest możliwe, że prokuratura za rządów PiS-u no, nie była w stanie rozliczyć tych, którzy powinni zostać rozliczeni. Ja podam jeden konkretny przykład, bo ja widziałem te akta i to jest tak, jak w soczewce pokazuje, jak bardzo niektórzy prokuratorzy zarządów PiS-u rozliczali polityków Platformy wówczas Obywatelskiej. Słynna sprawa Sławomira Neumanna, byłego wiceministra zdrowia, który usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej w związku z wspieraniem jednej z klinik okulistycznych jako wiceminister zdrowia. Ja tą sprawę, ja czytałem akta tej sprawy i ja wiedziałem już dużo wcześniej, zanim sąd uniewinnił Sławomira Neumanna, że tak się stanie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli stawia się zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej czy finansowej, no, to przedłuża się, co za tym idzie, okres przedawnienia, a co za tym idzie, również kara jest wyższa. No tylko, że trzeba udowodnić nie tylko przekroczenie uprawnień, ale jeszcze no, osiągnięcie jakichś korzyści. W przypadku Sławomira Neumanna akta w tej sprawy, jakby ktoś wyciął akta tej sprawy. To znaczy było udowodnienie, w mojej ocenie, tak, że faktycznie no, interweniował, być może przekroczył uprawnienia, ale nie było nawet śladu, że odniósł jakąkolwiek korzyść. Jakby zupełnie prokuratura pominęła ten kluczowy element tej historii. I teraz pytanie. Przypadek czy świadome działanie? No, ja znając trochę sprawę Sławomira Neumanna i tą dokładnie historię tej kliniki okulistycznej, śmiem twierdzić, że ktoś świadomie w prokuraturze tak manewrował tym postępowaniem, żeby w konsekwencji Sławomir Neumann został przez sąd uniewinniony. Ja nie mówię oczywiście, że była jasność, że on popełni jakieś przestępstwo, czy gdyby tam ten wątek tej korzyści osobistej, bo tam chodzi o korzyść osobistą, został przez prokuraturę udokumentowany, to czy sąd by go skazał. Ale Ja mówię o faktach. Ja mówię o tym, że w materiale tej sprawy w ogóle nie znajdował się ten wątek. To znaczy, jak można stawiać zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, gdzie zupełnie nie bada się, jaką korzyść ta osoba miała uzyskać.
1: No bo
0: uzyskać.
1: Korzyść jest niewymierna, bo jest polityczna.
0: Ale tam była
1: i
0: bardzo...
1: chyba uzysk ze śledztwa też jest polityczny.
0: No i teraz to jest jedna z takich spraw, która pokazuje, że jakoś dziwnym trafem ta krwistość reżimu Prawa i Sprawiedliwości była tylko wirtualnym takim elementem narracji opozycji, czyli Donalda Tuska i jego akolitów. Takich spraw było więcej. Sprawa Soku z Buraka, gdzie nie przesłuchano czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, a przypomnę, że śledztwo trwało kilka lat. Naprawdę, znaczy ja nie chcę tutaj jakby też jakoś... brutalnie oceniać tej sytuacji, ale były takie przykłady, które no, są zaskakujące i na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak się stało. No i teraz, jeśli dzisiaj Donald Tusk dostał możliwość sprawowania władzy, dostał narzędzia do ręki, no to on się mści. I on zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby jego przeciwnicy polityczni zostali zdziesiątkowani poprzez sprawy sądowe, poprzez zarzuty, później sprawy sądowe, a może kiedyś delegalizację partii politycznej, bo to jest Trybunał Konstytucyjny przecież potrzebny, bo wszyscy się zastanawiają też nad kwestią Trybunału. Dlaczego Donald Tusk tak od samego początku ten Trybunał najpierw podważał jego wiarygodność, czy w ogóle istnienie, a dzisiaj za wszelką cenę chce go przejąć. No właśnie dlatego, że to będzie oręż, taki można powiedzieć ta kropka nad i w tej zemście, w tej wendecie, bo będzie można zdelegalizować przeciwników politycznych, będzie można spróbować prezydenta, no może nie odwołać, ale orzec na przykład, że nie jest w stanie sprawować funkcji i tak dalej, i tak dalej. A mnie w tej całej historii, już tak podsumowując trochę, zastanawia jedna rzecz. Jak dzisiaj faktycznie wygląda stan zdrowia Donalda Tuska? Bo my mówimy o wielu sprawach,
1: Bo te plotki się pojawiają od kilku ładnych tygodni.
0: Ja jako dziennikarz śledczy zadaję pytanie, czy Donald Tusk jest dzisiaj w stanie sprawować swoją funkcję? Czy
1: ale
0: on dzisiaj zdrowotnie...
1: Ale to jest pytanie publicystyczne, żeby podbić, czy to jest jednak jakieś podstawy?
0: Możemy pewne...
1: takie ja pytanie jestem... postawić i być odpowiedzialnym dziennikarzem śledczym, jakim jest Piotr Nisztor. To trzeba mieć przesłanki. Jakie?
0: No,
1: albo przynajmniej dowody. Albo najlepiej dowody, a przynajmniej przesłanki.
0: Ja powiem tak. Ja nie jestem lekarzem, nie będę się wypowiadał co do tego, jak to faktycznie wygląda, ale są symptomy pewne podczas wystąpień Donalda Tuska, które wskazują na to, że przynajmniej powinniśmy dostać informację o tym, że tak, Donald Tusk jest zdrowy, jest w stanie sprawować tą funkcję. Dlaczego? Dlatego, że jest szefem polskiego rządu. Nadzoruje przez Waldemara Żurka prokuraturę. Podejmuje działania kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. No więc jest osobą, która jeśli ma problemy zdrowotne, no to w mojej ocenie i to problemy zdrowotne, które na przykład mogą wpływać na sprawowanie przez niego funkcji, to jest istotna kwestia, bo to znaczy, że w takim trudnym momencie jak dzisiaj, osoba, która no, z jakichś powodów ma problemy zdrowotne, które utrudniają wykonywanie różnych obowiązków, no nie powinna tego stanowiska zajmować.
1: A twoja informacja jest wewnątrz rządu, żebyśmy nie robili tutaj,
0: znaczy, żeby
1: to jest odyseja
0: wewnątrz...
1: wyborcza, a nie magiel.
0: No, to no musimy... ale nie, to bardzo, bardzo dobrze, redaktorze, że ty mówisz. Z nieoficjalnych informacji faktycznie wynika, że ten temat jest istotny. Znaczy, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie o to chodzi. Dla mnie, jako dla dziennikarza śledczego, a może bardziej obywatela, Polaka i patrioty, kluczowe pytanie jest takie, czy premier polskiego rządu jest w stanie dzisiaj w pełni sprawować to stanowisko. I teraz mam nadzieję, że dostaniemy na to odpowiedź. No, przypomnijmy, jaka dyskusja wielka, w pewnym momencie był to główny temat kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, czy Joe Biden jest w stanie sprawować funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: I wyszło, że sytuacja była pudrowana i to niezwykle skutecznie. Przez jego staw, przez Biały Dom.
0: Ja oczywiście
1: był średnio funkcjonalny, a próbowano udowodnić Amerykanom, że jest bardzo funkcjonalny do momentu debaty z Donaldem Trumpem.
0: I wówczas
1: kiedy
0: tak.
1: Już udawać się nie dało.
0: Dalej. I wówczas doszło do mianki kandydata demokratów, tak? Ale ja nie mówię, że tu mamy podobną sytuację, ale ze względu na to, że dzisiaj czas jest bardzo trudny i są potrzebne trudne decyzje, odważne decyzje, a przede wszystkim, no, pełna świadomość i pełne zdrowie do tego, aby wykonywać te obowiązki dla dobra kraju, to chciałbym usłyszeć nawet takie słowa: tak, Donald Tusk jest w pełni w stanie wykonywać obowiązki ze względu na zdrowie. Bo to są dla nas jako obywateli bardzo istotne elementy. No przecież jaka narracja, jakie ataki brutalne próbuje się dzisiaj wytaczać w stosunku do pana prezydenta Karola Nawrockiego, wymyślając jakieś bzdury na resorach, włączając w to te snusy i inne historie i sugerując, czy wręcz wprost mówiąc, że pan prezydent no nigdy nie powinien tego stanowiska zajmować albo nie jest w stanie go zajmować. No zaraz, no to jest człowiek, który jest w pełni poświęcony temu stanowisku i nie ma żadnych sygnałów do tego, aby miał jakiś problem związany z tym, że nie może tej funkcji sprawować. A za chwilę tym prawdopodobnie, jeśli dojdzie do ataku, będzie się zajmował Trybunał Konstytucyjny. Więc ja się pytam, czy premier polskiego rządu jest dzisiaj w stanie sprawować tą funkcję?
1: To już na koniec krótko poproszę o pytanie z takiego zagadnienia. Rozdział pod tytułem wicepremier Gawkowski walczy z internetem i z cyfryzacją i z wyciekami polskich danych. Dwa ataki za nami, już miało być wszystko
0: cztery.
1: Dobrze. Cztery, a teraz jest piąty czy czwarty?
0: Na razie te oficjalne informacje mówią o czterech bardzo dużych
1: wyciekach
0: atakach.
1: Danych. Tak, i wyciekach danych. I czegoś się nauczył pan wicepremier Gawkowski?
0: Znaczy,
1: bo ten ostatni to jest sprzed dwóch, trzech dni informacji. Znaczy, kolejna, tak? I kolejne jakby, wrażliwe dane Polaków trafiają do hakerów.
0: Żeby była jasność. Doszło do wycieku danych medycznych w 2024, potem do wycieku danych medycznych w 2026. Ten wyciek danych dotyczył 19 milionów Polaków, w tym bardzo ważnych urzędników, oficerów służb, żołnierzy, polityków. No, ja częściowo widziałem tą listę. No i to jest naprawdę straszna informacja. Znaczy, dlatego ja też bym chciał wiedzieć, czy wyciekły dane Donalda Tuska, bo jeśli ja zakładam, że Donald Tusk jest w stanie sprawować ten urząd. Ale ze względu na to, że jest sytuacja, jaka jest, chciałbym wiedzieć, czy faktycznie tak jest, czy wyciekły jego dane. No bo wyobraźmy sobie zupełnie hipotetycznie, że wyciekły dane premiera polskiego rządu, a w tych danych medycznych są informacje wskazujące na to, że na przykład z jakiegoś powodu, no nie do końca to stanowisko jest w stanie sprawować. Przecież to jest niebywały, no taki oręż do wywierania presji przez wrogów Polski na rząd Donalda Tuska, na samego Donalda Tuska, no takiego pewnego rodzaju szantażu, więc takie rzeczy trzeba przecinać. Znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj Donald Tusk jakby nie wyszedł jako szef polskiego rządu, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności stanowiska, jakie zajmuje i tego, co dzieje się wokół nas, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, co robi Rosja, żeby no nie odpowiedział na to pytanie. Tym bardziej, że te wycieki zaczęły dotyczyć nie tylko kwestii medycznych, ale również kwestii finansowych. Mówimy o fakturach. No i teraz wyobraźmy sobie też zupełnie hipotetycznie. Czy dzisiaj KSeF, który no, budzi wiele emocji, jest bezpieczny? Na razie widzimy, że wycieki dotyczą prywatnych firm. To znaczy, że prywatne firmy, które agregują te dane w jakiś sposób, są powiedzmy providerami, no, w każdym razie tymi, którzy te dane posiadają, nie miały takich zabezpieczeń, które pozwalałyby spać spokojnie tym, których dane się w tych systemach znajdują. Na razie nie mieliśmy żadnych informacji o tym, żeby doszło do wycieku z danych z serwerów rządowych. To znaczy, żeby jakaś instytucja rządowa, która posiada takie dane, została zhakowana. Więc no, mam nadzieję, ale to mówię, to ja opieram to raczej na nadziei, tak, i pewnego rodzaju no, takiego optymistycznego spojrzenia mimo wszystko na nasze państwo i na to, że jest wielu ludzi, którzy co dzień wstają do pracy i dbają o nasze bezpieczeństwo, że oni jednak faktycznie to robią. No tylko jeśli widzą, co dzieje się na górze, co robi Donald Tusk i jego ekipa, no to ta motywacja może w którymś momencie niestety spaść. I ja się o to bardzo boję, bo jest to potężny dzisiaj problem i potężnie Donald Tusk i jego rząd podważa wiarygodność instytucji państwowych.
1: O czym mówił Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy. O tekście nie porozmawialiśmy, to będzie czas.
0: Ale będziemy rozmawiać.
1: Tygodnik, nawet chyba co czwartek.
0: Tak, tak. Będziemy się spotykać w Radiu Wnet i rozmawiać.
1: Tak jest. Gazeta Polska. W czwartek my będziemy rozmawiać o sprawach to ja i tylko politycznych. Jeszcze,
0: to ja tylko małą prywatę. W sobotę 23.10, ściśle jawne.
1: O czym
0: pierwsza część reportażu Lucjana Ołtarzewskiego, kolegi redakcyjnego z Republiki, na temat tego, co kryją akta Sławomira Nowaka. Bo dotychczas nikt nie zajrzał do tych setek tomów, które są w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie Sławomir Nowak odpowiada za korupcję, a tam są bardzo ciekawe rzeczy. To znaczy, my chcemy pokazać, jakie są fakty, jak to wszystko wygląda i co przede wszystkim zebrała prokuratura, ta zła pisowska, na byłego, najbliższego współpracownika Donalda Tuska.
1: Sobota 21.
0: 23.10, Republika, ściśle jawne, serdecznie zapraszam.
1: Piotr Nisztor zapraszał, a my teraz z Bobem Marleyem się będziemy bawić, bo w końcu mamy babie lato, to trochę klimatu z Jamajki, a zaraz potem w naszym studio Dorota Kania.

0: Reklama.
1: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing.
5: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.
7: Odyseja wyborcza.
8: A razem z nami w studiu teraz na koniec Odysei Wyborczej Dorota Kania, dziennikarka, publicystka. Dzień dobry, pani redaktor.
9: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
8: Reżyserka, autorka książek, także o służbach specjalnych, ale my dzisiaj mniej o służbach specjalnych.
9: A dlaczego? No przecież rocznica, 20. rocznica powołania wojskowych, przepraszam, służby kontrwywiadu wojskowego. Nie wiem, czy Łukaszu byłeś na stronie SKW.
8: Dawno nie zaglądałem.
9: Więc tam bardzo dla mnie, bo ja weszłam,
8: bo 30 żeby... września to jest rozwiązanie, a dzisiaj jest powołanie.
9: Powołanie SKW. 30 września to... jest rozwiązanie Wojskowej Służby Informacyjnej.
8: Bo wczoraj o tym rozmawialiśmy z Piotrem Wojciechowskim. Z taką gorzką jednak konstatacją, że no, że aneks cały czas jest tajny dla mnie.
9: Aneksem ja bym chciała się skupić na działaniach pana Stróżyka, obecnego szefa SKW.
8: No dobrze.
9: I proszę sobie tylko wejść, proszę państwa, na stronę SKW. Kto był pierwszym szefem SKW? Pierwszym szefem SKW był wiceminister obrony narodowej, likwidator Wojskowych Służb Informacyjnych, pan minister Antoni Macierewicz. Konia z rzędem temu, kto znajdzie tę informację na stronie SKW. Mało tego. Ja sobie weszłam w taką zakładkę Trzecia Rzeczpospolita, to chyba tak się nazywa, i jest na temat Wojskowych Służb Informacyjnych, proszę państwa.
8: Czyli wróciły 20
9: In
8: lat?
9: Plus po prostu historia wojskowa. Tam wprawdzie była tak przymruszenie oka, że to tak do końca nie było, ale wiele rzeczy się nie potwierdziło, jeżeli chodzi o szkolenie w Moskwie i że nikt nie został skazany, że wprawdzie to było, ale tak nie do końca. No proszę państwa, gumkowanie historii. Jeżeli myślicie, że usuwanie ze zdjęć Jeżowa przez Stalina to było jednostkowe działanie, że to była jednostkowa historia wiele lat temu, to się, proszę państwa, mylicie. Wystarczy wejść na stronę SKW i zobaczyć, jak się gumkuje Antoniego Macierewicza. I ani słowa jest oczywiście, nie ma powiedziane na temat komisji likwidacyjnej. Nie ma w ogóle słowa, że była jakaś komisja likwidacyjna, weryfikacyjna, że na czele komisji stał profesor Cyckiewicz, że właśnie wspomniany Piotr Wojciechowski był zastępcą.
8: Tak jest.
9: Tego w ogóle nie ma.
8: Nie ma likwidacji WSI. Wczoraj taka konstatacja, że jednak to WSI trochę wróciło do wojskowych służb i kontrwywiadu, i może nawet bardziej kontrwywiadu niż wywiadu.
9: Ale wystarczy tylko popatrzeć na pana Stróżyka, który przecież wywodzi się, można powiedzieć, z WSI. Albo inni mówią, miał epizod w swoim życiu w WSI.
8: A dlaczego właśnie kontrwywiad, a nie wywiad? On jest tak newralgiczny, że tam chcą mieć siły Donalda Tuska, byłego SLD, tych ludzi swoich związanych ze starymi służbami. Oczywiście kontrwywiad, kontra jest tak ważna.
9: Moim zdaniem wywiad był jednak dużo słabszy niż kontrwywiad. Wywiad to jednak w dużej mierze była domena cywilna, chociaż były również różnego rodzaju operacje wojskowe przeprowadzane przez drugi zarząd sztabu generalnego. Przypomnijmy chociażby słynna oddział Y, różnego rodzaju operacje finansowe. Jest to bardzo dobrze opisane w długim ramieniu Moskwy Cęckiewicza, więc warto tam sięgnąć. Natomiast jeżeli chodzi o działania krajowe, to bardziej to widzimy, dlatego że wywiad wojskowy i generalnie wywiad to jest zagranica, prawda? Czy to cywilny, czy to wojskowy.
8: To mniej istotne dla czynnika politycznego, jednak kontrwywiad.
9: Nie mniej istotny, tylko mniej widoczny. mniej widoczne. Natomiast to, co się dzieje tutaj, w kraju, jest bardziej widoczne.
8: I... Ale to widzimy, że kontrwywiad, uderzenie w byłego szefa BBN z pana profesora Sławomira Cenckiewicza. Że jednak to jest taki element, który można, no wywiad chyba mniej można politycznie wykorzystać, a kontrwywiad, jak widać, może wchodzić i grać politycznie. Kwestia kampanii wyborczej, kwestia ankiety bezpieczeństwa, to już służby cywilne.
9: No,
8: Króla Nawrockiego, więc ten kontrwywiad i wojskowy, i cywilny, zdaje się, jest polityką użyteczny do bieżącej gry kampanijnej wyborczej.
9: Oczywiście.
8: Nawet.
9: I jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia. Chociaż minęło 20 lat od rozwiązania wojskowych służb informacyjnych i powołania służby kontrwywiadu wojskowego. 20 lat. Chociaż 16 lat wcześniej działały wojskowe służby informacyjne złożone tak naprawdę z byłych żołnierzy drugiego Zarządu Sztabu Generalnego i wojskowych służb informacyjnych, to mimo wszystko w dalszym ciągu ten duch czerwony SKW, duch WSI się unosi. Dlatego, że ludzie, którzy byli szkoleni w Moskwie, szkolili, zresztą wystarczy popatrzeć na kadry Akademii Obrony Narodowej, teraz w tej chwili Akademii Sztuki Wojennej. Kto przez wiele lat nadawał ton? Przecież przez wiele lat o kadrach tak naprawdę decydował w wojsku Jaruzelski. O tym się bardzo mało mówi. I to on decydował o tych dominacjach, kto będzie awansował, kto będzie miał nominacje na najwyższe stopnie wojskowe. To było oczywiście zakulisowe działanie. Nigdzie się państwo o tym nie dowiecie. Natomiast we wspomnieniach, w różnych rozmowach to padało, że tak naprawdę Jaruzelski miał kluczową rolę, jeżeli chodzi o tego rodzaju nominacje. I tutaj warto powiedzieć o telewizji publicznej w likwidacji teraz. Ja oglądając tę telewizję, ludzie mówią duch Urbana. Nie, to jest tak naprawdę telewizja Jaruzelskiego. Telewizja Jaruzelskiego z lat 80. To, co w tej chwili tam się dzieje, to właśnie to jest to między innymi przy pomocy ludzi, którzy pracowali w mediach PRL-u, jak na przykład kontakt operacyjny posłaniec, czyli Sławomir Zieliński. On został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa pod tym z pseudonimem. Zresztą Sławomir Zieliński, bardzo wysoki funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, najpierw w Trójce, gdzie Trójka została uruchomiona jako taki wentyl bezpieczeństwa i tam się znalazła Monika Olejnik od razu, córka oficera Służby Bezpieczeństwa. Tam Trójkę tworzył Andrzej Turski, również jako zarejestrowany jako kontakt operacyjny. Tam nie było ludzi przypadkowych w stanie wojennym, kiedy ruszyła Trójka. I tam się znalazł właśnie Sławomir Zieliński. To nie są tak odległe czasy. Monika Olejnik, gwiazda TVN-u, prawda? I mamy sytuację taką, że te służby cały czas są. Ostatnio, i co jest jeszcze ważne, to jest również przełożenie nie tylko na dziennikarstwo, to jest również przełożenie na kulturę. Proszę państwa, ostatnio obejrzałam sobie na YouTubie, podesłał mi YouTube, nie wiem dlaczego, kabarecik Olgi Lipińskiej z 98 roku. Aha. I tam są piosenki, generalnie piosenki. I tam jest piosenka o tym, to była piosenka nagrana akurat mniej więcej chyba w tym czasie, kiedy decydowano w czasie rządów AWS-u i Unii Wolności o ustawie lustracyjnej, prawda? O powołaniu IPN-u generalnie. Nie ustawie lustracyjnej, powołaniu IPN-u. I Olga Lipińska dla ludu wypuściła piosenkę na temat Puszki Pandory, że tutaj Sejm nam coś takiego przygotowuje i że będzie Puszka Pandory otwarta. Więc nawet w kulturze wykorzystywano kulturę do działań służb.
8: No to nie po raz pierwszy, to najlepsza metoda, na miękko, tak?
9: Na miękko, tym bardziej, że w otoczeniu Olgi Lipińskiej mąż był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
8: Kanał komunikacyjny mógł być otwarty i to dość łatwo. A jednak o ten aneks zapytam, no bo wczoraj Piotr Wojciechowski, taka gorzka rozmowa, że jednak się nie udało. No Lech Kaczyński nie zdążył, Bolesław Komorowski to wiadomo, dlaczego nie chciał, Andrzej Duda też się nie zdecydował. Wydawało się, że teraz już to się wydarzy. Ja, że i deklaracja pana prezydenta, i Sławomira Cenckiewicza, to wszystko idzie, żeby ten dokument chyba już historyczny, jakiś no nie budzący dużych wątpliwości odtajnić, A i tak się nie udaje.
9: Ja uważam, że ten dokument zostanie odtajniony. Zastanawiałam się, czy Karol Nawrocki, pan prezydent Karol Nawrocki powinien odtajnić ten dokument mimo braku kontrsygnaty tych ludzi, które są wymagane przy publikacji aneksu. I tak sobie pomyślałam, że to jest tak naprawdę danie oręża do ręki tym, którzy walczą z prezydentem, że to jest jawne złamanie prawa przez prezydenta. Nie publikacja aneksu bez kontrasygnaty. Oczywiście chciałoby się, żeby to jednak nastąpiło, natomiast przy tym ostrzale prezydenta w tej chwili, ja nie wiem, czy to nie jest dobry ruch. Chociaż ja jak mówię, jestem całym sercem za publikacją aneksu. To jednych zastrzeżeń do Andrzeja Dudy było to właśnie, że tego aneksu nie opublikował w sprzyjających warunkach, kiedy byłaby możliwa od razu kontrasygnata premiera i marszałka Sejmu, myślę o rządach Zjednoczonej Prawicy. No ale to już, ja mówię, to już jest historia, nie wracajmy do tego. Szkoda, że tak się nie stało.
8: Ale teraz ta historia, która teraz, no właśnie, może udałoby się ją zakończyć, ale, bo tam ale, jest dużo dokumentów, dużo jednak wiedzy, może nie o bieżącej polityce,
9: ale wyobraź sobie, że teraz...
8: O fundamentach RP.
9: Ale wyobraź sobie, że w tej chwili prezydent łamie prawo i publikuje aneks. Łamie prawo i publikuje aneks.
8: No i wychodzi z kontrą.
9: Nie.
8: Szczególnie, że prezydent jest pod ostrzeniem, teraz się cofa.
9: I do tej pory nie złamał prawa. Nie ma ani jednego momentu w jego prezydenturze, no już będzie niedługo półtora roku, tak, kiedy mogą go złapać, że złamał prawo. Teraz ja uważam, że należy się skupić, tym bardziej, że to jest dokument historyczny, jak słusznie zauważyłeś.
8: Ale to niech go sądzą.
9: Nie.
8: Niech Tusk z podpułkownikiem Sienkiewiczem i z towarzyszem Czarzastym idą i mówią, pod sąd za ujawnienie raportu.
9: Ja uważam, że...
8: Politycznie, tylko na tym można moim zdaniem zyskać.
9: Ja uważam,
8: sam trzeba pójść,
9: że...
8: pod prąd.
9: To wyjście, czyli niepublikacja aneksu w tej chwili, bez kontrasygnaty i łamanie prawa, jest do wytłumaczenia. Tak uważam. Tak, i oczywiście, tak jak mówię, bym chciała poznać to, co jest w aneksie. Nikt tego nie wie, poza kilkoma osobami. Jest to rzeczywiście
8: chociaż
9: dokument historyczny.
8: Chociaż cała afera marszałkowa też na tym polegała.
9: Dokładnie. Natomiast uważam, że prezydent chce postępować legartis. Tak myślę. I do tej pory nie złamał prawa i myślę, że to się dobrze stało, że nie złamał prawa. Tym bardziej, że bardzo ciekawa kwestia jest związana w tej chwili z procesem, który wytoczył Onetowi. I to jest właśnie pokazanie, że sięga do metod prawnych, żeby dochodzić swoich racji. Kieruje się prawem. Prawda?
8: No dobrze, to uznajmy, że tu jest, że tak może być. Ja uważam inaczej, że może trzeba byłoby tutaj może tak odejść od tej surowej litery prawa i pójść ponad albo poza prawem i po prostu to opublikować, skoro premier nie chce, skoro pan towarzysz Czarzasty nie chce, to trudno, ich sprawa. Nie istotne, to mamy protokół rozbieżności pewien, chociaż może pani redaktor ma rację. Pakt Senacki, na koniec chciałem poruszyć. Fundacja Dobry Rząd, fundacja związana z Konfederacją, której prezesem jest Przemysław Wipler, opublikowała raport, który przyszedł trochę bez echa po polskich mediach. Kilka raportów ta fundacja wydała, ale jeden dotyczy sprawy bardzo ważnej, czyli Paktu Senackiego.
9: Trudno go znaleźć w internecie. Ja szukałam, ale trudno znaleźć ten raport. A powiem państwu dlaczego. Dlatego, że właśnie z Radia Wnet, z rozmowy z redaktorem Jankowskim,
8: Przemysław Wipler był gościem,
9: dowiedziałam się, że jest również brany pod uwagę wariant startu razem w Pakcie Senackim Koalicji Obywatelskiej. Prawda?
8: Jest. W dwóch wersjach, w dwóch smakach. Albo Koalicja Obywatelska i Konfederacja, albo jeszcze poszerzone o PSL. Takie dwa różne rzeczy są rozpatrywane jako możliwe. No i teraz i pytanie, czy to jest sygnał, czy to jest po prostu zabawa intelektualna? Bo może tak być, że po prostu na potrzeby rzeczywistości, analizy, fundacja bierze różne, nawet najbardziej irracjonalne scenariusze i je analizuje, czy jednak puszczenie oka politycznego.
9: Teraz pytanie, która konfederacja? Czy konfederacja Mentzena, Wiplera i ta frakcja, czy również z panem
8: Fundacja
9: Bosakiem?
8: Dobry Rząd jest taką fundacją nowej nadziei, powiedzmy.
9: No właśnie,
8: czyli
9: Nowa Nadzieja czy Konfederacja Krzysztofa Bosaka. Bo gdyby to było tylko i wyłącznie Konfederacja Nowa Nadzieja, to ja nie mam absolutnie żadnego, to mnie w ogóle nie zaskakuje, ponieważ chyba wiele osób, myślę, że większość ma przed oczami obrazki z kampanii wyborczej, prezydenckiej, kiedy u Wiplera przy jednym stoliku siedzi pan Sikorski, pan Wipler, piją sobie piwo i są ludzie, którzy tam nie powinni się znaleźć. Przed chwilą był Piotr Nisztor. Myślę, żeby dużo mógł powiedzieć o jednym człowieku, który tam był, który miał postawione zarzuty, prawda? I siedział sobie jako świetny gość i w najlepszej komitywie i z panem Wiplerem, przepraszam, i z panem Mencenem, i z panem Radosławem Sikorskim. Warto sprawdzić i przypomnieć sobie, kto wtedy tam był na tym piwie, bo być może to piwo to jest początek do właśnie wspólnych rozmów, a może to jest już nie początek, a może po prostu kontynuacja rozmów z Bydgoszczy do Torunia. Ale nie jest tak daleko, z Chobielina do Torunia
8: to
9: nie
8: prawda,
9: jest tak daleko.
8: To jest jedno województwo kujawsko-pomorskie, ale to jest tak, że w tej chwili Konfederacja, przynajmniej ta część Konfederacji, ta tak, liberalna Nowa Nadzieja, związana ze Sławomirem Mencenem i też Przemysławem Wiplerem, chociaż tych dwóch polityków aktualnie jest, żeby państwo wiedzieli, w pewnym doszło do pewnego rozejścia się, ale chyba nie takiego dużego. Planuje, gra na dwa fronty, czy mówi być może z prezydentem i z PiS-em, ale też może i z Tuskiem.
9: Sądzę, dlatego że z PiS-em jest już im od dawna nie po drodze. Moim zdaniem pójdą razem z Tuskiem. Jest to jakby kontynuacja tej drogi, którą obrali. Przemysław Wipler też ma w tej chwili spore problemy, ponieważ jego inna fundacja chyba to jest, prawda? Okazało się, że sporo pieniędzy zarobiła na kontaktach z Onda Krypto, więc myślę, że jednak będą chcieli iść razem z Donaldem Tuskiem. Zresztą to jest potwierdzenie już od dłuższego czasu tych kontaktów z Koalicją Obywatelską, jakie ma Nowa Nadzieja, więc to nie jest nic nowego.
8: To już musimy powoli puentować, że mamy w tej chwili podział na Konfederację. Będziemy mieli taki wyraźny podział, że Krzysztof Bosak pójdzie z prawicą, a Sławomir Mencen doszlusuje do obecnej koalicji, zastąpi już upadłą trzecią drogę. Hołownię PSL to już nie ma.
9: Może tak być. Pytanie o koronę polską Grzegorza Brauna. Ja uważam, że powinien tę partię spotkać całkowity ostracyzm, że z nikim żadne pakty, żadne układy, żadne wspólne listy. Dopóki ta partia będzie wyglądała tak, jak wygląda i dopóki korona będzie chciała wystawić tych ludzi, o których się mówi, że będą wystawieni, żadnych rozmów z prorosyjską partią Grzegorza Brauna.
8: No dobrze, ale wtedy nie ma tego paktu. Skoro Mencen idzie tu, Grzegorz Braun idzie osobno, to po co?
9: Dlaczego? Przecież może być pakt Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to akurat mogłoby się naprawdę przebić na duże powodzenie w Senacie.
8: A czemu nie Grzegorz Braun? To już puentując, tam jest wiele osób z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Jakich?
8: No, przepraszam. Kto? Ryszard Czarnecki. Ostatnio odwieszony w prawach członka PiS-u,
9: ale ja nie słyszałam, żeby był. Ja nie słyszałam, żeby był na listach Grzegorza Brauna.
8: Jeszcze go nie ma.
9: Ale jeżeli będzie, to już jest wybór Ryszarda Czarneckiego. Natomiast poza Czarneckim nie słyszałam, żeby ktoś tam był.
8: No jest
9: z PiS-u.
8: Poseł z PiS-u, który dołączył i dzięki temu powstało koło Konfederacji. Pan poseł z województwa lubelskiego.
9: Rozumiem, ale Konfederacji Korony Polskiej.
8: Tak jest.
9: Ale ja mówię o tym, o kształcie przyszłych list i mówię o kongresie Grzegorza Brauna, który był w maju, prawda?
8: Sławomir Zawiślak na przykład. Tak, to jest ten poseł. To ciekawe, pan poseł Sławomir Zawiślak wprowadzał do polityki Przemysława Czarnka.
9: Różne drogi się rozchodzą. Przypomnijmy chociażby Radosława Sikorskiego, który na początku lat 90. w Gazecie Polskiej pisał ostre, antyrosyjskie teksty, ostrzegając przed ekspansją rosyjską. Więc w polityce różnie to bywa, można tak spuentować. Natomiast mnie zaniepokoił bardzo ten kongres Brauna majowy, prowadzony nomen omen przez Jana Pospieszalskiego. Jest to po prostu zbieranina takich ludzi, od ludzi, którzy są mają poglądy proaborcyjne, po prorosyjskie poglądy, po szurie różnego rodzaju.
8: Mateusz Piskorski ma takie poglądy.
9: Ale nie tylko Mateusz, a nie tylko Mateusz Piskorski, tam jest więcej. Tam jest taka szuria zebrana w jednym miejscu i tego się szalenie boję. Bo jeżeli ci ludzie wejdą do Sejmu, to dopiero będziemy mieli jatkę. W połączeniu z Koalicją Obywatelską to będzie naprawdę bardzo ciężko. Tym można się śmiać, że menażeria, proszę państwa, szkoda Polski. To naprawdę będzie bardzo źle. Ale ja ufam w to,
8: ale może to są ludzie ideowi, którzy będą odtrutkę trochę na kwestię związaną z taką polityką PiSu bardzo czasami nieliberalną, ale taką mainstreamową.
9: Tak, a odtrutka jest zwłaszcza, że siema jest płaska. Płaskoziemcy, to tak, to są bardzo ideowi. Płaskoziemcy. Natomiast ja wierzę w to, w mądrość wyborców, że dostrzegną wyborcy Grzegorza Brauna, że bliżej im jednak do tej patriotycznej postawy i wybiorą patriotów, a nie wybiorą prorosyjskiej partii.
8: O czym mówiła Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
8: I to była audycja wyborcza, już do 11.35. Kończymy audycję. Za chwilę serwis międzynarodowy. Do zobaczenia.
10: Odyseja wyborcza.

0: Słuchacie Radia Wnet. Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym dzisiaj będziemy mówili o Bliskim Wschodzie w kontekście amerykańskim, a to dlatego, że Stany Zjednoczone wycofują się z Iraku. Wrócimy również do wczorajszego incydentu, poważnego incydentu w przestworzach. Samolot linii lotniczych Fly Dubai, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, musiał lądować awaryjnie w Arabii Saudyjskiej po próbie uprowadzenia. I wreszcie Francja, w której pogarsza się sytuacja, jeżeli chodzi o strajk licealistów i nie tylko. Natomiast w peryskopie międzynarodowym ponownie Bliski Wschód, czy też ogólnie rzecz biorąc kwestia transportu ropy naftowej. Zobaczymy, w jaki sposób świat, a przede wszystkim Bliski Wschód, próbuje adaptować się do sytuacji zamrożonego konfliktu w Zatoce Perskiej. Rozmowa z panem profesorem Jarosławem Jarząbkiem. Ale najpierw Stany Zjednoczone, które po ponad 20 latach opuszczają Irak, 20 latach od inwazji na Irak. Jak ostatni żołnierze Stanów Zjednoczonych opuszczają ten kraj. Pentagon poinformował o formalnym zakończeniu tego wycofywania wojsk, w tym sił stacjonujących w bazie lotniczej w Irbilu w irackim Kurdystanie. Jest to realizacja porozumienia, które zostało zawarte jeszcze w 2024 roku za prezydentury Joe Bidena. To zakończenie przypadło już na administrację Donalda Trumpa i trzeba powiedzieć, że Donald Trump wykorzystał ten moment, aby pokazać, że rzeczywiście dąży do tego, aby amerykańscy żołnierze raczej wracali do domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił zresztą oficjalnie, że operacja dobiegła końca i przedstawił ją właśnie jako zwycięstwo zarówno dla Ameryki, jak i Iraku.
2: Ten dzień to zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, to zwycięstwo Iraku oraz zdecydowanie zwycięstwo nad ISIS, które zostało całkowicie zniszczone. A to właśnie było powodem, dla którego w ogóle tam wkroczyliśmy. To uporządkowane wycofanie sił koalicyjnych i sprzętu z bazy lotniczej w Erbilu oznacza koniec bardzo kosztownej operacji. Wiele osób chciało, abyśmy tam pozostali na stałe. Miałem wybór, zostać lub wyjechać i bez wątpienia czułem, że nadszedł czas, aby Ameryka wróciła do domu.
1: W tym przemówieniu Donald Trump także porównał to uporządkowane wycofanie się sił amerykańskich z Iraku do chaosu, który miał miejsce w trakcie wycofywania wojsk z kolei z Afganistanu. Ale ta historia amerykańskiej obecności w Iraku jest znacznie dłuższa niż sama walka z państwem islamskim, o której mówił Donald Trump, ponieważ no właśnie, wojska Stanów Zjednoczonych wkroczyły do Iraku po raz pierwszy w 2003 roku, obaliły reżim Saddama Husseina. Potem była wieloletnia okupacja, rebelia, wojna domowa, wojna z Al-Kaidą i wreszcie oficjalne wycofanie się z Iraku przez Amerykanów w roku 2011. Jednak Amerykanie musieli powrócić do Iraku 3 lata później, ponieważ powodem było błyskawiczne na natarcie państwa islamskiego. ISIS, dżihadyści opanowali wówczas około 1/3 terytorium Iraku, w tym Mosul, drugie co do wielkości miasto kraju. Powstała wtedy międzynarodowa koalicja pod przewodnictwem USA. Państwo islamskie utraciło kontrolowane przez siebie terytoria, ale ta organizacja, i to trzeba podkreślić, nie zniknęła, bo jej uśpione komórki wciąż działają, zwłaszcza na terenach pustynnych i górskich. I to zarówno w Iraku, jak i na terenie Syrii. Właśnie to jest dzisiaj jednym z największych powodów do niepokoju. Iraccy i kurdyjscy dowódcy informują bowiem, że jeszcze przed wyjściem Amerykanów zaobserwowano wzmożoną aktywność komórek państwa islamskiego. Amerykanie zapewniali dotąd Irakijczykom rozpoznanie satelitarne, drony, także dane wywiadowcze, logistykę i wsparcie lotnicze. No a teraz większa część tej odpowiedzialności spada bezpośrednio na iracką armię. Rząd w Bagdadzie odpowiada jednak, że jest na to gotowy i mówił o tym premier Iraku w czasie tej ceremonii wycofania wojsk amerykańskich. Posłuchajmy.
2: Rozpoczęła się nowa faza, której cechami charakterystycznymi są suwerenność Iraku, siła jego instytucji, gotowość bojowa jego sił zbrojnych oraz zrównoważone partnerstwa z przyjaciółmi. Tak nakazuje konstytucja, do tego wzywa wasze mądre autorytety religijne i tego pragnie naród iracki.
1: I to ostatnie jest właśnie szczególnie ważne, ponieważ jednym z głównych problemów Iraku nie jest wyłącznie, nie jest państwo islamskie, ale potężne szyickie formacje zbrojne, które są związane z Iranem, formacje takie jak ugrupowanie Kataib Hezbollah. Część z tych ugrupowań przez lata atakowała amerykańskie bazy, później z Amerykanami walczyły te ugrupowania ze strukturami państwa islamskiego, ale nie jest tutaj żadną tajemnicą, że Teheran od dawna dążył do usunięcia sił Stanów Zjednoczonych z Iraku i przedstawia ten dzisiejszy odwrót jako sukces tak zwanej osi oporu. Zresztą na ulicach irackich miast wczoraj ten odwrót, to wyjście Amerykanów było świętowane. Dlatego dla Bagdadu zaczyna się niezwykle trudna gra, ponieważ Irak chce zachować dobre stosunki zarówno z Waszyngtonem, jak i z Teheranem, a jednocześnie ograniczyć samodzielność działających na jego terytorium milicji, włączając te bojówki na przykład w struktury armii irackiej, ale nie wszystkie te milicje są tym po prostu zainteresowane. Wyjście Amerykanów jest w każdym razie z jednej strony takim symbolem tej irackiej suwerenności, ale z drugiej strony testem, czy państwo irackie rzeczywiście potrafi tę suwerenność egzekwować. Pozostajemy w regionie Zatoki Perskiej, bo tam wciąż niepewna jest sytuacja w cieśninie Ormuz, jednym z najważniejszych punktów na energetycznej mapie świata. Jak wiemy, to zaledwie kilkudziesięciokilometrowy przesmyk, który oddziela Iran od Półwyspu Arabskiego i tędy w normalnych warunkach transportowana jest ogromna część ropy naftowej przez państwa Zatoki Perskiej. Jak informują amerykańskie media, po miesiącach wojny i ataków ruch statków powoli się zwiększa, a ilość ropy przepływającej przez cieśninę osiągnęła poziom sprzed rozpoczęcia wojny w lutym tego roku. Ponadto, choć amerykańska marynarka zapewnia ochronę części transportów, to nadal jednak dochodzi do incydentów. Jeszcze we wtorek 3 tankowce zostały trafione pociskami w tym rejonie. Donald Trump twierdzi jednak, że Stany Zjednoczone mają sytuację pod kontrolą.
2: Przepływamy przez cieśninę, dosłownie ją pokonujemy. Mamy nad nią pełną kontrolę. Myślę, że sytuacja zawsze może ulec zmianie. Wystarczy, że zrzucą jedną minę, ale jak już wspomniałem, wydobywamy coraz więcej ropy.
1: I to powiedział Donald Trump. I choć rzeczywiście eksport ropy naftowej sięga poziomów przedwojennych, to według portalu Kipler, który jest portalem analitycznym, ośrodkiem analitycznym spraw związanych z gospodarczą i energetyką, to jednak sytuacja pozostaje daleka od tej sprzed wojny. Problemy dotyczą przede wszystkim paliw gotowych, czyli benzyny i oleju napędowego, ponieważ część infrastruktury rafineryjnej w tym regionie została uszkodzona. W każdym razie niepowodzeniem zakończyła się najnowsza runda negocjacji amerykańsko-irańskich na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przypomnijmy, że Iran przedstawił Amerykanom siedmiodniowy plan odbudowy zaufania. Takim najważniejszym elementem byłoby otwarcie właśnie cieśniny Ormuz, a także zniesienie sankcji, które Stany Zjednoczone nałożyły na Iran. Donald Trump pierwotnie odrzucił tę propozycję, ale Katar kontynuuje, czy próbował kontynuować mediację między Waszyngtonem i Teheranem, jednak ostatecznie, jak donosi portal informacyjny Axios, sekretarz stanu Marco Rubio miał poprosić delegację irańską z ministrem spraw zagranicznych Abbasem Araghchim na czele, aby natychmiast opuściła terytorium Stanów Zjednoczonych, coś co ilustruje ten poziom braku wzajemnego zaufania. Według informacji Reutersa nie chodzi tutaj tyle o same elementy tego proponowanego porozumienia, co o kolejność ich realizowania. Tymczasem konflikt irański ma coraz większy zasięg także poza Bliskim Wschodem. Brytyjski premier Andy Burnham poinformował, że istnieją poważne przesłanki świadczące o możliwym udziale Iranu w niedawnym incydencie wokół bazy RAF w Fairford w Wielkiej Brytanii.

0: Rosji, ale już teraz możemy potwierdzić nasze przekonanie, że Iran odegrał w tym pewną rolę.
1: Przypomnijmy, że w pobliżu bazy zatrzymano 5 Brytyjczyków. Śledczy badają, czy przygotowywali zamach i czy działali na rzecz obcego państwa. W każdym razie Iran zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi. Do groźnego incydentu doszło na pokładzie samolotu Fly Dubai, linii lotniczych Fly Dubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według relacji izraelskich władz, drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a następnie próbował przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Ranny kapitan zdołał na szczęście otworzyć drzwi kokpitu. Do środka wtargnęli członkowie załogi i pasażerowie, którym się udało obezwładnić drugiego pilota, a na pokładzie znajdowało się także dwóch innych pilotów Fly Dubai, którzy pomogli ustabilizować maszynę i doprowadzić ją do bezpiecznego lądowania w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Podejrzany drugi pilot, który miał krzyczeć hasła Allahu Akbar, został zatrzymany przez saudyjskie służby. Trwa aktualnie jego przesłuchanie w Arabii Saudyjskiej, ale motywy działania nie są jeszcze oficjalnie znane. W każdym razie we wczorajszym wywiadzie dla stacji CBS premier Izraela Benjamin Netanyahu stwierdził, że Izrael od miesięcy obserwuje próby ataków na swoich obywateli poza granicami kraju. Posłuchajmy.
0: Nie jest tajemnicą, że Iran po tym, jak zaatakował Izrael na jego terytorium, zamierza teraz uderzyć na Izraelczyków przebywających za granicą. Rozumiemy to i faktycznie dostrzegamy oznaki, nie tylko ze strony samego Iranu, ale także jego sojuszników, wskazujące, że są oni zainteresowani przeprowadzeniem ataków, z pewnością ze strony Hamasu i Hezbollahu, tuż przed wyborami. Mamy na to wyraźne dowody.
1: Trzeba jednak podkreślić, że na tym etapie izraelskie władze nie przedstawiły dowodów, że Iran stał za wydarzeniami na pokładzie samolotu Fly Dubai. W każdym razie incydent ma już konsekwencje. Izrael zapowiedział zaostrzenie kontroli dotyczących pilotów i załóg samolotów latających do tego kraju. Natomiast linie lotnicze Fly Dubai poinformowały o zawieszeniu tymczasowym lotów na trasie z Dubaju do Tel Awiwu. I na koniec Francja, gdzie protesty licealistów przekształciły się w jeden z najpoważniejszych od miesięcy konfliktów społecznych. Przypomnijmy, że ruch rozpoczął się od lokalnych protestów przeciwko brakowi nauczycieli, przepełnionym klasom, złym warunkom w szkołach, jak również przeładowanym grafikom, ale bardzo szybko ten protest rozszerzył się na kolejne miasta. W środę protesty i blokady dotyczyły już ponad 350 liceów. Uczniowie skarżą się na przykład na brak nauczycieli zastępczych, czy też bardzo długie plany zajęć, i te protesty objęły już miasta takie jak Lille, Lyon, Rennes, Bordeaux, jak również przedmieścia Paryża. W kilku przypadkach policja informowała o rzucaniu pojemników z kwasem solnym. W ciągu dwóch dni zatrzymano ponad 1000 osób i w większości są to osoby nieletnie. Minister edukacji poinformował o ponad 100 rannych uczniach i pracownikach szkół. Protest stał się także polem ostrego konfliktu politycznego, szczególnie jeżeli chodzi o skrajnie lewicową Francję Niepokorną, czy też Francję Nieujarzmioną, która otwarcie popiera licealistów, a w szczególności popiera licealistów twarz La France Insoumise, czyli burmistrz, maire Saint-Denis Bali Bagayoko, który pojawiał się przed blokowanymi szkołami i przekonywał, że protest młodzieży jest uzasadniony, ale burzę wywołały jego stwierdzenie na temat przemocy. Odpowiedziała mu na antenie telewizji LSI europosłanka z ramienia Zjednoczenia Narodowego Marion Maréchal Le Pen. Posłuchajmy.
0: Przemoc w pewnych okolicznościach może być uzasadniona. Mówimy wszystkim tym młodym ludziom, że oczywiście może być, ale zawsze lepiej jest jej unikać, gdy tylko jest to możliwe. Nie słuchajcie Balego Bagayoko, nie słuchajcie swoich skrajnie lewicowych nauczycieli zrzeszonych w związkach zawodowych, bo w rzeczywistości prowadzą was prosto w ścianę. Wracajcie do klas, uczcie się, pracujcie ciężko, bo świat na was nie będzie czekał.
1: Po słowach Balego Bagayoko prefekt policji zawiadomił prokuraturę, wskazując na możliwość publicznego podżegania do popełnienia przestępstwa, ale Bali Bagayoko odpowiada, że jego wypowiedź została po prostu wyrwana z kontekstu i że nie zachęcał młodzieży do przemocy. Przypomnijmy tylko, że dzień wcześniej Bagayoko był zamieszany w inną burzę medialną, ponieważ pojawiły się w sieci nagrania pokazujące maire Saint-Denis w pobliżu tonącego kosza na śmieci, no i pojawiły się spekulacje, czy przypadkiem on sam nie uczestniczył w

0: paleniu tego kosza na śmieci przed jednym z liceów. W każdym razie dłuższe nagrania raczej wskazują na to, że Li Bagayoko próbował raczej odsunąć płonący pojemnik i ograniczyć się całe zagrożenie. W każdym razie protest uczniów zbiegł się ze strajkiem pracowników sektora publicznego i demonstracjami przeciwko planowanym oszczędnościom budżetowym, ponieważ trwają rozmowy na temat przyszłorocznego budżetu. Rozmowy, które będą bardzo skomplikowane dla premiera Francji Sebastiana Lecornu. Teraz czas na peryskop międzynarodowy.
1: Peryskop międzynarodowy.
0: I w dzisiejszym programie dużo już mówiliśmy na temat cieśniny Ormuz. Mówiliśmy także o tym, że ten eksport ropy naftowej z Zatoki Perskiej już w zasadzie osiągnął poziom sprzed lutego 2026 roku. Ale no właśnie, w jaki sposób ten eksport, w jaki sposób on się zmienił od czasu rozpoczęcia tej wojny? O tym porozmawiamy z naszym gościem, pan profesor Jarosław Jarząbek, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to w takim razie wróćmy właśnie do tych danych, które zostały podane przez platformę analityczną Kipler, że aktualnie mamy te poziomy eksportu ropy, które w zasadzie wróciły do tych poziomów sprzed wojny. Problemem jest natomiast eksport tych produktów rafinowanych, ale to, co jest również ciekawe, to to, że aktualnie 40% ropy eksportowanej z Zatoki Perskiej przepływa ropociągami, a przed wojną było to 17%. Co to pokazuje, jeżeli chodzi o ten model eksportu ropy naftowej, a także tych produktów rafinowanych z Zatoki Perskiej, ogólnie rzecz biorąc na Bliskim Wschodzie?
2: Tak, rzeczywiście ci producenci ropy naftowej no, mają, czy mieli już trochę czasu, żeby się dostosować do tej nowej rzeczywistości i bardzo intensywnie poszukiwali jakichś alternatywnych dróg, więc tam, gdzie było to możliwe, to po prostu zwiększyli przesył tymi istniejącymi już rurociągami, czyli na przykład właśnie Arabia Saudyjska tą swoją trasą East-West, tak, wschód-zachód do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym, Zjednoczone Emiraty Arabskie do Fujairy, tak żeby to ominąć, tak, tą zatokę, tą cieśninę Ormuz i żeby te tankowce mogły być załadowywane ropą już poza nią na Zatoce Omańskiej. Mamy też wykorzystanie takich powiedzmy hybrydowych czy łączonych dróg, na przykład w Iraku iracka ropa została przekierowana na północ tymi istniejącymi irackimi rurociągami, tam ona jest ładowana na ciężarówki czy cysterny po prostu, tak, które później jadą do na północ dalej czy na zachód, czyli przez Syrię, Turcję taką no właśnie transportem kołowym powiedzmy. I w ten sposób no, te kraje próbują jakoś sobie radzić tam, gdzie się nie udaje tą drogą morską, czy jest to zbyt niebezpieczne, no to właśnie tego typu takie hybrydowe. To też dotyczy oczywiście Iranu, tak, bo Iran też nie może w tej chwili transportować swojej ropy przez cieśninę Ormuz i z kolei irańska ropa przepływa albo przez Morze Kaspijskie, albo przez Turkmenistan i tymi drogami jest eksportowana.
0: Mamy także nowe, stare inicjatywy, które w jakiś sposób są rewitalizowane, na przykład ropociąg Kirkuk, Banias. Kirkuk, czyli miasto w Iraku. Banias to z kolei miasto, w którym znajduje się też rafineria na wybrzeżu syryjskim nad Morzem Śródziemnym. Czy jest więcej takich inicjatyw w regionie?
2: Tak, to jest rzeczywiście taka chyba ostatnich miesiącach najpoważniejsza inicjatywa. O tym rurociąg jest bardzo stary, on też od dłuższego czasu już w ogóle nie działa, bo już w początkach XX wieku był uszkodzony i przestał działać, a wcześniej też różnie z nim było, bo relacje syryjsko-irackie za czasów tam jeszcze i Hafiza al-Assada i Saddama Husajna nie były najlepsze, ale tak, no ten rurociąg być może zostanie zrewitalizowany. Na razie zostały podpisane takie wstępne porozumienia między władzami irackimi i syryjskimi. Są zainteresowane koncerny amerykańskie, Chevron, ExxonMobil, żeby właśnie w tym uczestniczyć. Takich inicjatyw rzeczywiście jest więcej, dlatego że no tak powiedzmy przyszłościowo, nawet jeżeli Cieśnina Ormów zostanie ponownie otwarta, to wydaje się, że ona nie zostanie otwarta na takich samych zasadach, jak to było wcześniej. Jak na razie przynajmniej Iran bardzo twardo obstaje przy tym, żeby no, ta cieśnina funkcjonowała jako jednak przynajmniej w jakiejś części taka droga, która będzie pod kontrolą Iranu, więc tak, państwa szukają takich możliwości. Na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie planują zwiększyć przepustowość tego swojego rurociągu, który prowadzi właśnie do Fujairy, żeby no, cały ten emiracki eksport ropy naftowej właśnie tamtędy mógł być kierowany i w ogóle omijać cieśninę Ormuz. Arabia Saudyjska na razie, no powiedzmy, że ten rurociąg wschód-zachód, on ma dużą przepustowość, bo on ma około 7 milionów baryłek dziennie, natomiast terminal eksportowy w Yanbu ma mniejszą przepustowość, więc na przykład Arabia Saudyjska planuje rozbudować możliwości tego terminala eksportowego, żeby tę pełną przepustowość tego rurociągu można było wykorzystywać. Chyba w najtrudniejszej sytuacji obecnie są Kuwejt i Katar, bo no to są dwa państwa, które tak naprawdę nie za bardzo mają możliwość wykorzystania jakichś rurociągów. Chyba Katar jest w trudniejszej sytuacji, bo Katar eksportuje głównie gaz i to skroplony gaz, tak? I tutaj dla tego skroplonego gazu ciężko jest znaleźć jakieś alternatywy. A na razie chyba nie ma Katar takich poważnych planów, żeby jakiś rurociąg wybudować. Choć jakieś wstępne rozmowy z Arabią Saudyjską się odbywały, ale jak na razie one jeszcze nie przyniosły takich konkretnych rezultatów.
0: Ta infrastruktura jest oczywiście narażona na ataki. To mogliśmy się o tym przekonać po tym, gdy Huti z Jemenu zaatakowali no właśnie ten rurociąg East-West w Arabii Saudyjskiej, a także infrastrukturę Aramco w Yanbu nad Morzem Czerwonym.
2: Tak, i to jest zagrożenie, które raczej nie minie, bo no, czy to będzie Iran obecnie, czy Houthi, czy jakieś inne ugrupowania. W przeszłości przecież rurociągi na terenie Arabii Saudyjskiej czy Iraku były atakowane przez różne sunnickie ugrupowania o charakterze dżihadystycznym i no, wydaje się, że niezależnie od tego, w którym kierunku się rozwinie ta sytuacja międzynarodowa w regionie Zatoki Perskiej w najbliższych miesiącach czy latach, to takie zagrożenie tego typu, takie asymetryczne właśnie ze strony różnych grup zbrojnych, ono pozostanie. I to jest duży problem, dlatego że no, przed tego typu zagrożeniami ciężko się bronić. Po pierwsze, te grupy mają bardzo szeroki arsenał środków. Dzisiaj szczególnie przy rozwoju dronów, różnego rodzaju takich autonomicznych systemów, to naprawdę tanim kosztem te grupy mogą uzyskać środki, za pomocą których będą mogły atakować tą infrastrukturę. Państwa oczywiście starają się przed tym bronić. Każde z tych państw, to też no, możemy dodać, ma na przykład specjalne jednostki, czy specjalne w ogóle rodzaje sił zbrojnych, jak na przykład Arabia Saudyjska, które są dedykowane konkretnie do ochrony tych rurociągów, no ale jak widać, jak na razie no, ta skuteczność ochrony jest dosyć wątpliwa. I dopóki takie zagrożenie będzie istnieć, no to no, niestety, ale te rurociągi będą na to narażone. No ale też nie bardzo jest alternatywa, tak? No, ta ropa może być transportowana fizycznie albo rurociągami, albo drogą morską. Oba te szlaki są narażone i wygląda na to, że na tą chwilę chyba te rurociągi i tak są mimo wszystko tym bezpieczniejszym sposobem.
0: A jeżeli byśmy popatrzyli teraz już szerzej na szeroko rozumiany, pojęty basen Morza Śródziemnego, jeżeli byśmy popatrzyli teraz na te złoża u wybrzeży Izraela, no we wschodnim basenie terenie Morza Śródziemnego, czy też gdybyśmy spojrzeli na Algierię, gdzie kolejni liderzy państw europejskich udają się, aby negocjować jakieś kontrakty właśnie związane z wydobyciem tych złóż znajdujących się na terenie Algierii, czy też jeżeli mówimy o Kaukazie i tam rozwoju tej infrastruktury przesyłowej. Jak trzymamy tutaj do czynienia już z jakimiś trwałymi zmianami, jakąś zmianą geograficzną tego, tej no właśnie całej kwestii energetyki i wydobycia ropy i gazu?
2: Mamy do czynienia ze zmianą o tyle, że rzeczywiście pojawiają się coraz nowe złoża, które są eksploatowane. Ten rozwój infrastruktury wydobywczej jest rzeczywiście dosyć dynamiczny i na wybrzeżu Morza Śródziemnego, czyli właśnie w tych państwach Afryki Północnej, w Algierii, w Libii też. Pomimo takiej dosyć wciąż niepewnej sytuacji politycznej w basenie Morza Kaspijskiego, we wschodnim basenie Morza Śródziemnego, to głównie złoża gazu tam. Natomiast powiem tak, to nie zmienia ogólnie geografii tego eksportu i ropy naftowej, i gazu ziemnego na tą chwilę, dlatego że te inwestycje potrzebują czasu, żeby one mogły zacząć funkcjonować. To po pierwsze. Po drugie, jest też coś takiego jak koszt wydobycia i to też jest istotne. Tym nowym graczom czasem trudno jest wejść na rynek, dlatego że na przykład koszty wydobycia ropy naftowej czy gazu u tych producentów, którzy już od jakiegoś czasu to robią, w Arabii Saudyjskiej na przykład ropy naftowej czy gazu w Katarze, one są niższe i teraz ten nowy producent musi się do tego dostosować, tak? A musi wciąż powiedzmy zrefinansować sobie te wydatki na budowę tej infrastruktury. Ale myślę, że w tych najbliższych latach możemy się spodziewać pewnych takich przetasowań. Na przykład Cypr bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby na swoich wodach terytorialnych i w tej wyłącznej strefie ekonomicznej zacząć taką poważną produkcję tam z takich złóż Afrodyt i Kronos, i to ma się stać już chyba z tego złoża Afrodyta w 2027 roku, z tego złoża Kronos bodajże w 2029. To będzie dosyć poważny gracz. Turcja też bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby dołączyć do tego grona państw wydobywających gaz. No Izrael i Egipt też tego gazu sporo produkują już w tej chwili, przy czym on na razie nie trafia na rynki poza tym basenem Morza Śródziemnego, bo jest zużywany tam na miejscu. Natomiast rzeczywiście, ponieważ tych inwestycji nowych jest sporo, to czego się możemy tak w najszerszym, takim najbardziej ogólnym spektrum spodziewać, to jest, myślę, że jednak mimo wszystko nadpodaż i ropy naftowej, i gazu śródziemnego, i gazu ziemnego w tym rejonie. Jeżeli te zaburzenia w cieśninie Ormuz w jakiś sposób się unormują, tak, bo już słyszeliśmy, że ten transport powoli wraca do tych, mimo wciąż trwającego konfliktu, do tych poziomów sprzed wojny, to myślę, że ta sytuacja się ustabilizuje.
0: Powiedział pan profesor Jarosław Jarząbek, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: I kończymy dzisiejszy serwis Międzynarodowy Radia Wnet. Kolejny już jutro o godzinie 11:30. A ja dziękuję państwu za uwagę. Serwis przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Wiadomości wnet.
1: 12.04, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek uważa, że prokuratura popełniła błąd, nie składając wniosku o wyłączenie sędziego, który wydał nieprawomocny jeszcze list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jak powiedział w TVN24, chodzi o sędziego Konrada Mielcarka. Żurek zapowiedział rozmowę z prokuraturami i ocenił, że w podobnych sprawach należy składać wnioski o wyłączenie sędziów, w których status jego zdaniem budzi zastrzeżenia. List żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości wydał wczoraj Warszawski Sąd Okręgowy. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie decyzji, a obrona deklaruje, że w przypadku jej uprawomocnienia Romanowski wróci do Polski. Żurek ocenił jednak, że nawet wtedy były wiceminister może nie pojawić się w kraju. Spór dotyczy również interpretacji przepisu, który określa rolę prokuratury przy wydaniu listu żelaznego. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego skierował do Parlamentu Europejskiego Sąd Rejonowy w Wałczu. Postępowanie dotyczy prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez Jacka Murańskiego. Chodzi o nagranie opublikowane przez Jakiego w mediach społecznościowych podczas kampanii prezydenckiej z ubiegłego roku. Europoseł komentował w nim m.in. wypowiedzi Murańskiego. Pełnomocnik Freakfightera twierdzi, że Jaki przedstawił fragmenty jego wypowiedzi w sposób zmieniający ich pierwotny kontekst. Patryk Jaki nie zgadza się z zarzutami i podtrzymuje swoje słowa. Twierdzi również, że nagranie nie zostało zmanipulowane. Do czasu decyzji Parlamentu Europejskiego postępowanie zostało zawieszone. Murański to Freakfighter, na którego w kampanii wyborczej w 25 roku w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego powoływał się premier Donald Tusk. Amerykanie skracają linię frontu, ściągając swoich żołnierzy do kraju. To nie jest nowy wymysł Donalda Trumpa, ale nawiązanie do amerykańskiej polityki zagranicznej sprzed ery Ronalda Reagana. Redukcja wojsk nastąpi, ale dla nas ważne jest potwierdzenie Trumpa, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa, mówił w Poranku Wnet prosto z Nowego Jorku redaktor Tomasz Grzywaczewski.
2: Część ekspertów zauważa na pewnego rodzaju paradoks. Z jednej strony Amerykanie mają potężnie redukować globalną obecność, ale jednocześnie mówią o tym, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa, co jednak wskazuje na to, że ta wschodnia flanka jest dla Amerykanów istotna. No tylko to oczywiście wiąże się z tym, że to Polska będzie musiała brać na siebie ciężar bycia takim zwornikiem północno-wschodniej flanki NATO. Tutaj nic za darmo nie będzie. Ta stała obecność wojskowa, zobaczymy w jakiej liczbie, to nie będzie wynik altruizmu Amerykanów, tylko wynik pewnej kalkulacji.
1: Pojawi się oczekiwania, by Polska wzięła odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za obronę państw bałtyckich, mówił redaktor Tomasz Grzywaczewski. Agenci sztucznej inteligencji próbowali włamać się do strony kanadyjskiej administracji rządowej, poinformowała firma badawcza Translus. Według władz Kanady nie ma jednak oznak, by doszło do naruszenia systemów. Próby miały miejsce 28 maja i 9 czerwca. Agenci AI próbowali uzyskać dostęp do stron biblioteki i archiwów Kanady. Translus oceniła, że wykorzystane techniki były podobne do metod obserwowanych wcześniej w działaniach agentów, które firma przypisywała OpenAI w podobnym okresie. Jednocześnie podkreśliła, że nie ma wystarczających podstaw, by z pewnością przypisać te próby OpenAI. Trwa śledztwo w sprawie drugiego pilota, który zaatakował nożem kapitana samolotu lecącego do Izraela. Izraelskie władze twierdzą, że mężczyzna mógł próbować doprowadzić do katastrofy maszyny z ponad 170 osobami na pokładzie. Do ataku doszło wczoraj podczas lotu Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Ranny kapitan zdołał otworzyć drzwi kokpitu. Pasażerowie obezwładnili napastnika, a samolot został bezpiecznie sprowadzony na ziemię w Arabii Saudyjskiej przez członków rezerwowej załogi. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że napastnik jest przesłuchiwany w Arabii Saudyjskiej, gdzie samolot wylądował w Tabuku. Według Netanyahu mężczyzna może zostać przekazany Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Netanyahu nie wykluczył, że śledztwo może objąć wątek irański, ale podkreślił, że na tym etapie jest za wcześnie, by mówić o zaangażowaniu Teheranu.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Janie, skarpeta na pieniądze. Się rozpadła.
5: Nóż do stu!
4: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
10: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
5: To była autopromocja.
11: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
12: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
13: Wileński gość.
14: Drodzy Państwo, witamy w studiu Wilno. Przy mikrofonie oczywiście Agata Antoniewicz. I tak się zastanawiam, że są w Wilnie miejsca, które znamy wszyscy. Są ulice, kościoły, zaułki, oczywiście cmentarze. Przede wszystkim Rosa, która stała się jednym symbolem miasta. Ale Wilno ma też miejsca pamięci, pozostające nieco w cieniu. Jednym z takich miejsc jest cmentarz świętych Piotra i Pawła na Antokolu, nazywany potocznie cmentarzem słonecznym. I właśnie tam kilka dni temu spotkałam naszego gościa. Doktor Bartłomiej Gutowski jest historykiem sztuki, wykładowcą Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i zajmuje się między innymi sztuką XIX-XX wieku. Tym razem jednak nie spotkaliśmy się w sali wykładowej ani przy konferencyjnym stole. Spotkaliśmy się tutaj w Wilnie, tak troszkę u zgiełku tego wszystkiego i już w momencie, kiedy wszystkie akcje, które miały się odbyć, mniej więcej się odbyły. Na Antokolu była właśnie taka niezwykła, ważna praca dokumentacyjna. I jutro dr Bartłomiej Gutowski opuszcza Wilno, ale zanim jednak wyjedzie, zgodził się na tę ostatnią rozmowę na Studio Wilno. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Dzień dobry państwu.
14: Bardzo się cieszę, że jeszcze przed wyjazdem z Wilna możemy spotkać się przy mikrofonie Studia Wilno na falach Radia Wnet. I panie doktorze, pierwsze pytanie. Kiedy kilka dni temu spotkaliśmy się na cmentarzu świętych Piotra i Pawła na Antokolu, wokół nas trwała bardzo konkretna, mozolna praca. Co to była za praca?
15: To była praca dokumentacyjna, której celem jest opisanie polskich nagrobków, które na tym cmentarzu się znajdują. Nie jest to już nasza pierwsza praca w Wilnie, bo właśnie takie badania też prowadziliśmy swego czasu na cmentarzu wspomnianym, na cmentarzu na Rossie. Rzeczywiście praca jest dość mozolna, bo jest to opisywanie, najpierw znajdowanie tak naprawdę każdego nagrobka i no czasem myśląc sobie o cmentarzu, o takim uporządkowanym, nowym cmentarzu, no to wydaje nam się, no to po prostu sobie przechodzimy od nagrobka do nagrobka i właściwie prawie wszystko widać, no ale no, bywamy też na starych cmentarzach i już tam wiemy, że tak całkiem uporządkowane to nie jest. A cmentarz słoneczny, czyli cmentarz parafii Piotra i Pawła, jest cmentarzem, który no, do najbardziej uporządkowanych nie należy. Jest cmentarzem mocno zarośniętym, jest cmentarzem, gdzie wiele nagrobków jest zapadniętych. Niektóre dosłownie metry trzeba było się wkopywać, żeby móc przeczytać napisy. Czasem te napisy były zresztą bardzo nieczytelne, więc już samo znalezienie jest dość mozolną pracą, ale to jest taki, powiedzmy, etap przygotowawczy tego. Bo tak naprawdę my chcemy, czy to co robimy, to jest no taka praca historyka sztuki, który stara się z tą zabytkową, historyczną, dawną materią, taką jaką ona jest, zmierzyć i z tą opowieścią, która w niej gdzieś tkwi. Tutaj jest to przede wszystkim oczywiście opowieść o ludziach, tych ludziach, którzy są pochowani, ale też o tych ludziach, którzy odkuwali te inskrypcje, którzy odkuwali te płyty o wileńskich kamieniarzach, To jest opowieść o tych, którzy zarządzali tymi cmentarzami. To jest bardzo dużo różnych opowieści, które się tutaj nakładają, od których właśnie te opisywane przez nas nagrobki są takim punktem wyjścia, punktem odniesienia. My oczywiście jesteśmy naukowcami, jesteśmy badaczami, więc pracujemy nad tym zgodnie z naszymi naukowymi rytuałami, może tak to nazwę, oczywiście zwanymi metodologią pracy, które pozwalają nam pracować w taki usystematyzowany, uporządkowany sposób, więc my robimy, no zgodnie, nie będę to oczywiście szczegółów tego opowiadał, bo nie jest to chyba aż tak interesujące, natomiast zgodnie z takimi zasadami opisu dokumentacyjnego opisujemy każdy z tych nagrobków, tak żeby można było je ze sobą porównywać, zestawiać. To nowe technologie nam też bardzo pomagają wtedy, kiedy no, mówimy o dość dużych liczbach obiektów. Oczywiście mierzymy te nagrobki, też żeby mieć taki świadomość jego, ich wielkości, to także ma znaczenie później dla ewentualnych prac konserwatorskich, planowania takich prac, bo to też jest jakimś tam punktem odniesienia do naszych działań. Opisujemy materiały, spisujemy właśnie napisy, no, wykonujemy dokumentację fotograficzną takiego nagrobka, więc no, wbrew pozorom jest to całkiem sporo pracy, która daje nam materiał, który no właśnie później posłuży do badań, bo to też jest w jakimś sensie wstęp do tej zasadniczej pracy, którą będzie zmierzenie się właśnie z tą udokumentowaną materią, ale też właśnie ta dokumentacja oprócz tego takiego celu czysto naukowego, ona będzie upowszechniana, będzie dostępna, ma kilka zadań, tak? Ma właśnie takie zadanie najbardziej podstawowe, czyli takie informacje dla osób, które szukają swoich przodków, które szukają swoich rodzin. Ja wiem właśnie po dokumentacji cmentarza na Rossie, że jest taka potrzeba. Ciągle mamy sporo zapytań właśnie, mimo tego, że jest baza, jest jakaś dokumentacja, no to właśnie ktoś nie może znaleźć, nie potrzebuje jakiejś pomocy, więc docierają do mnie ciągle pytania o to, czy ktoś jest, czy mam jakieś informacje. No ja właśnie czasami muszę też odesłać i mu powiedzieć, na Rossie nie ma, ale może na którymś innym cmentarzu, tylko że jak na innym cmentarzu, no to bernardyński ma taki wykaz przynajmniej osób pochowanych, ale właśnie chociażby, jeżeli to jest cmentarz słoneczny, to tutaj już może być trochę trudniej to znaleźć i tutaj my chcemy tym też pomóc takim docieraniu do tej informacji.
14: Może trochę o tej nazwie projektu. Odczytać pamięć Antokola. Tak brzmi projekt, tak brzmi hasło, pod którym właśnie startujecie, szukacie tych nagrobków. No i właśnie, czy udało się odnaleźć jakieś nagrobki szczególne podczas tej właśnie tego badania tutaj w Wilnie? I ile nagrobków udało się spisać? Bo w projekcie, ile dało mi się zauważyć, to było około 280-300 miejsc. Natomiast to jest liczba dla słuchacza taka trochę może bardziej niezrozumiała. Może pan wyjaśnić szczegółowo właśnie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Tak.
15: Jasne, już wszystko opowiadam. Więc przede wszystkim muszę powiedzieć, że to, co robimy, jest pierwszym etapem tych prac. My oczywiście myśląc o dokumentacji, myślimy o całym cmentarzu i tych nagrobków będzie kilka tysięcy. Znaczy, trudno jest w tej chwili powiedzieć, ile ich dokładnie będzie, ale na pewno będą to przynajmniej setki. Myślę, że nawet dobrze ponad 1000-2000, pewnie coś gdzieś bliżej tych liczb. To stosunkowo niewiele w stosunku do tego, ile osób było pochowanych na tym cmentarzu. Myśmy, jeżeli chodzi o właśnie takie statystyki naszych prac, myśmy rzeczywiście deklarowali, że zrobimy nie mniej niż 280, no bo czasem jest pogoda, czasem właśnie są gorsze warunki, czasem odczytywanie idzie wolniej, więc nie chcieliśmy mówić, że zrobimy 1000, 2000 od razu, a potem z podkulonym ogonem przybiegać i mówić, że udało się zrobić tylko 200, bo deszcz padał. Deszcz nam nie straszny jako,
14: padał
15: rzeczywiście trochę nam opóźnił projekt, część projektu bolało, a tu nie chodzi o to, że nam jest niewygodnie pracować w deszczu, to chodzi o to, że sprzęt zamaka, no jakby i technologia, ale nawet jak pracujemy na takich tradycyjnych kartką papieru, no to jak ta kartka papieru przemaka, no to niewiele z tego wychodzi. Więc nie jest tak, że my się boimy deszczu, żeby to tak nie zabrzmiało, tylko po prostu w za dużym deszczu nam nie bardzo możemy pracować. Nie mówiąc o tym, że chociażby jak odkopujemy na grobek, pada deszcz, no to go nam zalewa, opada i tak dalej, no to są różne niuanse, już mniejsza może z nimi. Natomiast nam się udało zrobić więcej. Udało nam się zrobić około 420 nagrobków, więc powiem, jestem zadowolony, że mimo deszczu trochę mi się marzyło, że będzie ich 500, ale no już jak zaczęło padać, to już wiedziałem, że tak dobrze to nie będzie.
14: Na cmentarzu słonecznym zachowały się inskrypcje w języku polskim, litewskim i łacińskim. Sam ten fakt bardzo wiele mówi chyba o tej historii naszego miasta Wilna. Czy można powiedzieć, że języki pojawiające się na nagrobkach są swoistą mapą wielokulturowości miasta? I dlaczego historyk może dowiedzieć się o tym dawnym społeczeństwie, analizując nie tylko treść inskrypcji, ale również język, w którym została ona wykonana?
15: No właściwie dlatego, o czym pani powiedziała, bo odczytując chociażby właśnie język, jakim została wykonana inskrypcja, no dowiadujemy się, jakim językiem czasem osoba pochowana, czasem rodzina się posługiwała. Możemy, bo to też trzeba pamiętać, że jednak nagrobek niekoniecznie świadczy o tym, jak dana osoba się trochę identyfikowała, w jakim przynajmniej języku się posługiwała, ale jakim posługiwała się osoby, często te, które chowały daną, wystawiały nagrobek, to też czasami te nagrobki powstają, czy zazwyczaj nagrobek powstaje oczywiście tak do 3 lat po śmierci osoby zmarłej, natomiast czasami te później nagrobki są przebudowywane, zmieniane. I to jest bardzo ciekawe, bo czasami można właśnie obserwować, jak na przykład nazwiska, nie wiem, niemieckie, to też się przecież tutaj pojawiają, jak one się na przykład zmieniają w później polskie napisy. Mamy rodziny, które jeszcze były niemieckie, a potem jakimś akurat to nie na tym cmentarzu, to na Rosie mieliśmy takie przypadki. A później, no, późniejsze nagrobki tej rodziny już były pisane w języku polskim, a z drugiej strony ten proces, w którym zanikają polskie nazwiska i zaczynają być nazwiskami litewskimi, też no, znaczy większą skalę zachodzi. Ja zdaję sobie sprawę, że też nasze kryterium języka jest kryterium trochę ułomnym, że to nie jest tak, że zawsze jak będziemy mieli napis w języku, no dobrze, jeżeli będziemy mieli napis w języku polskim, no to zazwyczaj ta rodzina się będzie identyfikowała z polskością. Tu jest w miarę jasno, bo pewnie jakieś wyjątki, ale to są naprawdę wyjątki. Natomiast jeżeli mamy napis litewski, to wcale niekoniecznie będzie niekoniecznie będzie znaczyło o tym, że te rodziny są, nie są, nie identyfikowały się z Polską.
14: Może powiedzmy o tych osobach, które są słynne i które są pochowane na tym cmentarzu.
15: No właśnie, chociażby kaplice, w których są między innymi Ogiński, też księżnej Ogińskiej nagrobek. Myśmy go jeszcze nie dokumentowali, jeszcześmy do niego nie dotarli, no ale oczywiście robiliśmy sobie też przegląd tego cmentarza i tutaj jak najbardziej udało nam się go, nie wiem, czy powiedzieć, czy odnaleźć, no bo nie jest też jakoś ukryty, ale...
14: On na wzgórzu.
15: On jest tam na wzgórzu, tak, przy jednej z kaplic. Dla nas dzisiaj mieliśmy... Tak, właśnie dzisiaj, na samo taką zakończenie mieliśmy taką pewną, nie wiem, ciekawostkę, czy właśnie nagrobek, który był właśnie całkowicie zakopany, natomiast był jednego z księży wileńskich. I tutaj właśnie przede wszystkim, no, Antokol też nie był tak prestiżowym cmentarzem jak Rossa. I tutaj oczywiście, no, kilka takich bardzo znamienitych rodzin będzie się pojawiało, żeby księgarze wileńscy, natomiast w większości, no to jest, są urzędnicy, to są właśnie księża, to jest też inteligencja wileńska, ale powiedzmy takiego średniego szczebla, jeżeli tak to można określić. Ludzie bardzo zasłużeni, ludzie bardzo ważni często dla miasta, ale nie ci, powiedzmy, z pierwszych stron gazet, tak jak dzisiejszym językiem o tym mówisz, coś na przykład na pewno dużo więcej znajdziemy właśnie na Rossie, więc, ale to też ja bym chciał podkreślić, że naszym celem nie jest jakby koncentrowanie się właśnie na tych najważniejszych, znaczy, oczywiście to jest bardzo fajne i bardzo się cieszymy, jak się udaje takie postacie gdzieś tam wydobyć, przypomnieć, może coś o nich opowiedzieć, natomiast dla nas jest równie ważne właśnie to, że pokazujemy taki obraz miasta, takiej złożoności od tych, których, no właściwie tam mamy w tym tytule właśnie o tym ratowaniu, nie ratowaniu pamięci, ale przepraszam, zapomniałem tytuł własnego projektu. Nie posługujemy się nim na odzyskiwanie pamięci. Tak, odzyskiwanie pamięci. No to jest właśnie, my to tak trochę traktujemy, bo że trochę takiego, nie chcę powiedzieć upomnienia się, bo to może nie jest dobre słowo, ale często po tych ludziach to jest, po wielu z tych ludziach to jest taki jedyny trwały materiał, poza oczywiście jakimiś archiwaliami, ale zupełnie ukrytymi, jedyny taki trwały ślad pamięci i to też taki dość ciekawy, bo właśnie archiwum to jest pamięć urzędnicza, pamięć, która jest zapisana w jakichś rejestrach, w jakichś metodach. Natomiast nagrobek jest czymś, co jest bardzo osobiste. Okej, no wystawiany zazwyczaj, czasem oczywiście ktoś sobie jeszcze za życia stawia nagrobek, no ale zazwyczaj stawia go rodzina, stawia go w takim materiale i w takich możliwościach, jakie mają lokalne warsztaty kamieniarskie, więc oczywiście jest to w jakiś różny sposób uwarunkowane. Niemniej, no to w jakiś sposób ta rodzina też jest ukształtowana, ta osoba była częścią tej rodziny i gusta też pewnie gdzieś tam korespondują z tym, więc jest to taki element, który jest bardziej trochę osobisty jednak także w swojej formie, w takim swoim wyborze. Jest czymś, co jest w jakiś sposób właśnie bliższe tej osobie. No i często, jeżeli o nich sobie dzisiaj nie przypomnimy, no to wiele tych nagrobków po prostu przestanie istnieć, no bo taka jest kolej rzeczy. Też mogę powiedzieć, że niektórzy chcieliby, żeby wszystkie te nagrobki konserwować. To znaczy, ja powiem tak, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem tego, ale też no, uświadomimy sobie skalę, że można zakonserwować wykonać renowację jednego, dwóch cmentarzy, natomiast żadne państwo nie udźwignie tej skali nagrobku, bo pamiętajmy, że Wilno jest jednak jednym z ważnym, ale jednym z bardzo wielu miast, gdzie Polacy są pochowani, i to na wschodzie, ludzie, ale też chociażby, tam też zresztą prowadzimy projekty dokumentacyjne, chociażby też Czechy, Śląsk Cieszyński, udane Zaolzie, gdzie też tej rdzennej polskiej ludności jest sporo ich pomników, no ale też oczywiście cała wielka emigracja, więc utrzymanie całych wszystkich tych pomników jest oczywiście zupełnie niemożliwe, więc chociażby z takiego powodu.
14: Rozmawiamy teraz trochę, ja przerwę, rozmawiamy trochę o wolontariuszach, bo to też jest bardzo istotne, że to są bardzo ważne osoby, uczestniczyli w projekcie studenci, absolwenci, no oczywiście i pracownicy Instytutu Historii Sztuki, no ale czy zastanawiam się, czy ten właśnie młody człowiek, który przez kilka godzin czyta zatartą inskrypcję na XIX-wiecznym nagrobku, zaczyna później jakoś w taki inny sposób patrzeć na historię danego miasta. Czy dostrzega pan te zmiany, które zachodzą w tych studentach po odbytej pracy właśnie z panem razem na czele?
15: Myślę, że tak. My oczywiście tego nie śledzimy później jakoś tak bardzo szczegółowo, ale bywa tak, że właśnie ktoś pisze potem pracę o danym mieście, chcą przyjeżdżać później. To miasto staje się w jakimś sensie dla części przynajmniej z tych osób bliższą sferę. Oczywiście to jest praca na cmentarzu, ale to jest oczywiście też wyjścia do miasta. Znaczy ja mogę powiedzieć może najbardziej o moim takim doświadczeniu, bo ja właśnie zająłem się cmentarzami właśnie dlatego, że jako wiele lat temu, jako student do Ukrainy zacząłem jeździć i inwentaryzować, dokumentować cmentarze. No i to mnie gdzieś na tyle do nich przybliżyło, że województwo tarnopolskie, Ukraina jest mi bardzo bliska. Ale też i cmentarze stały mi się bliskie, więc na swoim własnym przykładzie mogę powiedzieć, że tak, są jednostki, których na pewno to bardzo oddziały.
14: Zastanawiam się też nad tą żmudną pracą, bo to kilkanaście godzin, tak, robienie tych zdjęć i tak dalej. Czy można to robić z dokładnością, tak jak na przykład robiło się pierwsze zdjęcie pierwszego nagrobka, tak samo i tego ostatniego? Czy to jest ta sama dokładność, czy gdzieś się może coś zatracić? Na ile uwaga jest skupiona przy tej pracy?
15: Najgorzej jest z pierwszym nagrobkiem, bo trzeba się zorganizować z całą pracą i wiele rzeczy się dzieje, więc jeżeli to bym się bardziej martwił o pierwszy nagrobek niż o ostatni. Tak, znaczy oczywiście może tak, mogłoby tak być, że coś w pewnym momencie się przyspieszy, tylko że nasza praca to nie jest tylko tak, że przechodzimy sobie od nagrobka do nagrobka. No, po pierwsze my później je opisujemy, pracujemy z tym materiałem, go tak naprawdę opracujemy później dopiero po przyjeździe. Tu zbieramy tylko ten materiał. Ale my też, czy ja, moją rolą też w tym projekcie jest właśnie w dużym stopniu to, żeby pilnować, żeby moją i profesor Czysz, z Anną Czysz, którą współprowadzimy ten projekt, jest właśnie pilnowanie, żeby nie było tak, że komuś, no tutaj ta rączka się omsknęła, więc wracamy, sprawdzamy, weryfikujemy. Najczęściej to jest tak, że rzeczywiście po jakimś czasie jest takie trochę niektórych osób, chociaż akurat w tym roku grupa rzeczywiście świetnie pracowała, więc w sensie takich sytuacji nie mieliśmy, ale tak historycznie mogę powiedzieć, że bywały takie sytuacje, że no bywały grupy, które były trochę już zmęczone, czasem coś opuściły, czasem coś pominęły, natomiast no myśmy to oczywiście wtedy odnajdywali, wracali, pokazywali paluszkiem, słuchajcie, a tutaj to czy to nie jest przypadkiem do zrobienia.
14: No i na koniec, tak chciałabym wrócić właśnie do tego jeszcze raz miejsca, Słoneczny Cmentarz, tam gdzie spotkaliśmy się, no i dlaczego warto, teraz może tak powiemy dla naszych słuchaczy, dlaczego warto wejść za bramę tego cmentarza, spojrzeć na kamień, przeczytać na przykład nazwisko i spróbować dostrzec za nim nie tylko zabytek, ale człowieka, no i fragment naszego miasta Wilna, mojego miasta Wilna, no.
15: Myślę, że bardzo warto, bo cmentarz parafialny, dawny cmentarz parafialny Piotra i Pawła jest cmentarzem, który trochę zachował właśnie atmosferę dawnego Wilna, powiedziałbym, o może tak bym to właśnie powiedział, bo ta jego takie mniejsze zadbanie, ono jest takim historycznym realium, w jakim te cmentarze funkcjonowały. Rosy jest odrestaurowana, Rossa jest reprezentacyjna, ale Rossa nie wygląda tak jak wyglądała w XIX wieku czy w dwudziestoleciu. Cmentarz Słoneczny może nas, jeżeli się zagłębimy w te kolejne alejki, jeżeli wejdziemy na te wzgórza, tam naprawdę można się całkiem, no może powspinać, to przesadzam, ale w każdym razie troszkę sobie kondycji nadrobić, rzeczywiście bardzo górzyście.
11: Wilno generalnie jest górzyste.
15: Ale właśnie, do tego zmierzam, tak, że tu też możemy wspaniale poczuć tą atmosferę, zwłaszcza jeżeli przyjeżdżamy na niego spoza Wilna, właśnie tej górzystości, takiej rzeźby terenu, przestrzeni Wilna. Dla mnie właśnie ta roślinność, która też, wydaje mi się, że oczywiście w mieście w Wilnie nie ma może jej tak dużo, ale wokół Wilna jest. Ja wiem, że dla mieszkańców Wilna te tereny właśnie roślinne, przyrodnicze, otaczające miasto są ważne i ten cmentarz jest, i warto je zobaczyć, i ten cmentarz też się tu jakoś przybliży.
14: Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i tak jutro pan opuszcza Wilno, ale mam właśnie takie wrażenie, że dzięki panu na pracę zespołu tego antokolu, bo zostanie z nami no, znacznie dłużej, to ten dorobek pański w tych właśnie fotografiach, dokumentacji, opisach, no i cyfrowych archiwach, nad którymi pan będzie teraz już mógł pracować. Drodzy słuchacze, naszym gościem był dr Bartłomiej Gutowski, historyk sztuki, wykładowca Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję państwu za spotkanie i zapraszam na kolejną audycję. A z wami była również dzisiaj Agata Antoniewicz. Życzę miłego dnia i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa!
11: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
12: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: www.net.fm. Reklama.
16: Janie, skarpeta na pieniądze
17: się rozpadła.
18: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.

0: samo południe.
1: 12.37, drodzy Państwo, i w samo południe zaczynamy od spraw związanych z polskim wymiarem sprawiedliwości. Moim i Państwa gościem jest pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy, także rzecznik prasowy Stowarzyszenia Veritas et Ius w służbie narodowi. Dzień dobry.
2: Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dobrze, zacznijmy może od projektu budżetu na przyszły rok. Nie uwzględniono w nim Trybunału Konstytucyjnego. Pan Bogdan Święczkowski napisał do marszałka Sejmu pana Włodzimierza Czarzastego takie pismo właśnie dotyczące konieczności zapewnienia w ustawie budżetowej właśnie środków finansowych niezbędnych do tego, aby w ogóle chyba Trybunał funkcjonował w sposób prawidłowy. Czy możemy mówić o... Jak w ogóle mamy to rozumieć? Czy to jest jakaś próba przejęcia organu władzy sądowniczej? Gdyby mogła pani wytłumaczyć słuchaczom Radia Wnet, jak mamy to czytać?
2: Tak, pani redaktor, dla mnie to jest próba zagłodzenia, tak, Trybunału Konstytucyjnego, tak mówiąc bardzo potocznie, dlatego że to nie jest jakaś uznaniowość ministra finansów, że on sobie włączy wydatki i dochody Trybunału Konstytucyjnego do budżetu, czy też nie. Ustawa o finansach publicznych, a także ustawa o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego posługuje się z pojęciem włącza, czyli nakazuje ministrowi finansów uwzględnienie tych środków. Skoro ustawa nakazuje, to jest jego obowiązek, zatem niedopełnienie tego obowiązku jest zarówno naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, jak i może być poczytywane w świetle artykułu 231 Kodeksu Karnego. Ja oceniam to działanie jako kolejny etap rzeczywiście takiego bezprawnego przejmowania kolejnych instytucji, bo musimy pamiętać, że to zero dla Trybunału, to nie tylko zero dla sędziów, ale to jest w ogóle zero, tak, na rachunki, na wynagrodzenia pracowników. I skoro Trybunał Konstytucyjny jest częścią władzy sądowniczej, jest ustanowiony jako specjalny organ, to jednocześnie na mocy artykułu 10 Konstytucji wszystkie władze muszą się ze sobą równoważyć. I tutaj mamy taką sytuację, kiedy władza wykonawcza za pomocą tak prymitywnych metod, bo to są prymitywne metody, jeżeli władza ma obowiązek przekazać środki, ona dysponuje tymi środkami, bo prezes nie może sobie sam tych środków zapewnić, i podejmuje takie działanie, to jest sprzeczne z konstytucją i wypacza całkowicie ideę trójpodziału władzy i w ogóle państwa prawnego, bo mamy artykuł 7 Konstytucji, który nakazuje działanie wszystkim organom władzy publicznej, a minister finansów jest organem władzy publicznej, niewątpliwie działanie na podstawie i w granicach prawa. Więc tutaj słyszymy w przestrzeni publicznej takie stwierdzenia, że skoro oni nie uznają Trybunału, to nie uznają finansowania, ale oni nie są od tego, żeby oceniać, czy Trybunał jest, czy nie jest, bo to konstytucja nazywa określony organ Trybunałem Konstytucyjnym i nikt nie ma prawa go delegalizować. Jakiekolwiek orzeczenia europejskich trybunałów tutaj nie mają żadnego znaczenia, bo te trybunały działają poza swoimi kompetencjami. Także ja odczytuję to dzisiejsze pismo pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego jako taki głos rozsądku, który stara się wytłumaczyć marszałkowi Sejmu, że to już jest jakby sytuacja tak skandaliczna, że kiedyś i tak w przyszłości każdy poniesie odpowiedzialność karną za swoje nadużycia. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją całkowicie niedopuszczalną w państwie prawa. Tak? No bo nie możemy, jeżeli obywatele obserwują taką sytuację, że jak się nam coś nie podoba, to możemy mu nie dać pieniędzy, no to jak możemy oczekiwać, że pracodawca będzie płacił w ogóle pracownikowi wynagrodzenie? No to on powie, ja też ci nie zapłacę, no jak nie może, jak minister finansów może nie płacić środków na Trybunał, no to ja też ci mogę nie płacić. No to doprowadzamy do sytuacji, kiedy z państwa prawa stajemy się jakimś państwem anarchii całkowitej. Także tutaj dla mnie to jest ewidentnie takie działanie po prostu celowe, prymitywne, bo ja nie boję się użyć tego słowa, bo to są prymitywne metody. Jeżeli się używa metod, organy państwa używają metod, które są niezgodne z przepisami prawa i tak to wygląda.
1: Mówi pani, nie boję się użyć tego słowa. Chciałam powiedzieć, że przechodzimy do drugiego tematu, ale on właśnie może trochę być ze sobą połączony, bo przedstawiałam panią jako panią rzecznik prasową stowarzyszenia, ale też jeszcze do niedawna była pani wykładowcą Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Teraz, jak rozumiem, już pani nią nie jest.
2: Ależ dlaczego? Nie, jestem nadal, dlatego że Jestem, zresztą muszę powiedzieć, że od ujawnienia tej informacji, bo to trzeba może zacząć od tego, że prezes sądu wyraził sprzeciw co do mojej działalności edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu wykładów w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I to jest tak, że ten sprzeciw prezesa może powodować dla mnie odpowiedzialność dyscyplinarną. W związku z tym, że sytuacja z moim prezesem już jest znana też naszym radiosłuchaczom od co najmniej 2 lat. Pan prezes stosuje różnego rodzaju metody, które mają za zadanie mnie uciszyć. Bo ja byłam wzywana do pana prezesa. Jednocześnie pan prezes nie ukrywał tego w rozmowach, że jeżeli nie zaprzestanę działalności, to nie będzie mi, będzie w ten sposób właśnie na mnie wpływał, że będzie mi dawał sprzeciw. Natomiast ten przepis dotyczący sprzeciwu jest w mojej ocenie niezgodny z konstytucją, dlatego że on nie daje żadnej możliwości odwołania, a jednocześnie dyskrecjonalną, całkowicie arbitralną decyzją prezesa, ja zostaję pozbawiona prawa do podejmowania zatrudnienia. Bo jako sędzia mam oczywiście ograniczenie w podejmowaniu zatrudnienia, ale nie może być tak, że jedna osoba, która posługuje się, tak jak mówię, środkami zupełnie w tym momencie, no tak naprawdę to czy pan prezes pisze jakieś tam okoliczności w tej decyzji, to jest tylko pozór, dlatego że oczywistym jest, że pan prezes po prostu, to są ostatnie jakby kolejne, może źle powiedziałam, kolejne metody, które mają za zadanie mnie uciszyć, bo bardzo się mu ta moja działalność nie podoba, czego konsekwencją było złożenie przecież wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, również za wywiad z Radiem Wnet, tak? Ja nie mogę jako sędzia, który jest odpowiedzialny za każde swoje słowa, ale też służąc obywatelom, nie mogę zaprzestać działalności publicznej, którą podejmuję absolutnie w granicach prawa. Tutaj nikogo nie obrażam, nie naruszam żadnych tytułów osobistych, dlatego że nie może być tak, że ktoś będzie próbował wpływać na moją wolność słowa w sytuacji, kiedy stan anarchii, jak zresztą widzimy, bo chociażby ten temat, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, w naszym kraju nie polepsza się, tylko jest coraz gorzej, te działania władzy są coraz bardziej poza prawem. Zatem sędzia nie tylko ma prawo komentować takie działania, ale też nawet obowiązek. Mamy przecież wyrok Baka przeciwko Węgrom. Zresztą pan sędzia teraz został prezydentem Węgier, prawda? Nie tak dawno, gdzie panu sędziemu też próbowano robić postępowanie dyscyplinarne za to, że krytykował władzę. Tutaj wykorzystuje się, pan prezes w ogóle powołuje sobie w tej decyzji jakiś miesięczny termin, że powinna była go uprzedzić, który nie wynika z ustawy. No i jakby pan prezes zapoznał się z konstytucją, to zapewne wiedziałby, że jeżeli dokonujemy jakichś ograniczeń, to one muszą mieć podstawę prawną wynikającą z ustawy. A ustawa mówi tylko o uprzedzeniu, nie mówi o jakimś terminie. Ponadto też trzeba zaznaczyć, że te sytuacje to jest jakby narastający problem, dlatego że są powiązane.

0: polu i to od kilku lat jest to prowadzone. Nadal pan sędzia jest wizytatorem. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby pana sędziego napiętnować, bo absolutnie nie przesądzam tutaj odpowiedzialności, tylko dlatego, że to pokazuje jakby funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, że ja niejednokrotnie, zresztą też u was na antenie wypowiadałam się, że uważam, że sędzia to jest osoba, która powinna świecić przykładem i jeżeli ktoś popełnia, jedzie po pijanemu, nie wiem, bije żonę, cokolwiek robi, co jeszcze przy okazji dzieje się pod wpływem alkoholu, to taka osoba powinna być szybko, skutecznie, zgodnie z prawem usunięta z tego zawodu, dlatego że nie może być takich osób wśród sędziów. No więc jeżeli taka osoba potem wykonuje mi wizytację, no to mogę się spodziewać, zresztą złożyłam do niej zastrzeżenia, one nie zostały rozpatrzone. Ponadto w tle jest też ustawa o sygnalistach, pani redaktor, dlatego że ja już wcześniej sygnalizowałam o nieprawidłowościach, więc ja oceniam to jako działania odwetowe ze strony prezesa. Absolutnie się nie mam zamiaru temu poddać. Składam skargę konstytucyjną.
1: Tak? No właśnie, tak. Skarga konstytucyjna, ale też zamierza pani, rozważa pani zawiadomienie o popełnieniu.
0: Tak, i też napiszę skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo tak, jeżeli chodzi o właśnie, tutaj mamy taką złożoną sytuację, dlatego że przepis nie przewiduje żadnej możliwości odwołania, więc mam zamkniętą drogę, co jest naruszeniem konstytucji i jednocześnie już pozwala mi złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też w związku z tym, że pan prezes w mojej ocenie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że złamał przepisy ustawy o sygnalistach, a także ustawy o ochronie danych osobowych, bo bezprawnie przetworzył moje dane osobowe, to złożę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ja o tych okolicznościach informowałam już zarówno wizytatora, zarówno pana prezesa sądu apelacyjnego, bo w ubiegłym roku też pan prezes dał mi sprzeciw. Dopiero po interwencji prezesa sądu apelacyjnego pan prezes od tego odstąpił, dał mi zgodę na działalność, ale właśnie zastrzegał cały czas, że mam ograniczyć tę swoją działalność. Tak.
1: A my będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie. Jeszcze jedno zdanie, proszę.
0: Tak, i co ja chciałabym? Ja bym bardzo chciała, żeby tutaj w przestrzeni publicznej wybrzmiała jedna bardzo ważna rzecz, że my jesteśmy teraz w takiej sytuacji jako obywatele, że różnymi metodami i tak jak widzimy na poziomie instytucjonalnym Trybunał Konstytucyjny, jakby na poziomie jednostkowym, jaką ja jestem osobą, ale też chociażby pan sędzia Mielcarek, który wczoraj stał się ofiarą potwornego hejtu, nieuzasadnionego, w ogóle absolutnie karygodne zachowanie. Jesteśmy właśnie teraz w takiej sytuacji, takiej próby, że my nie możemy się ugiąć, bo musimy pokazać, że to jest państwo prawa, bo my chcemy żyć w państwie prawa i się temu nie poddamy i obywatele po prostu to muszą widzieć. Dlatego dziękuję Radiu Wnet, że o tym informujecie i że dajecie nam taką możliwość.
1: I tutaj będziemy na pewno trzymać rękę na pulsie. Pani sędzia Kamila Borszczowska-Moszowska, sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy, także rzecznik prasowy Stowarzyszenia Veritas et Ius. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie pani redaktor. Pozdrawiam i pozdrawiam Radę Słuchaczy.
1: I my także pozdrawiamy. A teraz, drodzy państwo, zagra dla nas Zasa.

0: samo południe.
1: W samo południe, tym razem Krzysztof Skowroński, Magdalena Uchaniuk w drodze do Gdyni na festiwal i poprowadzi Popołudnie Wnet. A my teraz łączymy się z Jolantą Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, Jolu.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, i najserdeczniej witam wszystkich drogich słuchaczy Radia Wnet.
1: Radosny dzień dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo coś udało nam się zakończyć i coś udało nam się wygrać. Co udało nam się zakończyć i co udało nam się wygrać?
2: No i od razu mam dylemat, czy z polskiego na nasze mogę tłumaczyć, czy takim językiem prawnym omówić to, o co pytasz. Zacznę może właśnie od takiej najprostszej rzeczy. Na pewno dziś, prosto wyszłam z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dziś była rozprawa kasacyjna z nabywcą roszczeń reprywatyzacyjnych, czyli małżeństwem Elizabeth i Michałem Sobańskich. Chodziło o nieruchomość, o dom dziennikarza przy Foksal 3/5 i ta skarga kasacyjna została, ich skarga została oddalona, co oznacza po prostu wygraną SDP w tym sporze. Nie oznacza to jakiejś takiej totalnej wygranej stowarzyszenia we wszystkich procesach, które w związku z obroną tej nieruchomości przed różnego typu zakusami, by one po prostu przeszły na kogoś innego. Nie oznacza to końca, ale to jest naprawdę wielki, wielki krok naprzód, by po prostu Foksal został Foksalem. Czyli krótko mówiąc, sąd NSA po prostu odmówił nabycia praw własnościowych, właścicielskich państwu Sobańskim, niezależnie od tego, że na jakimś etapie funkcjonowania nabyli roszczenia reprywatyzacyjne. Sąd podkreślił, że nabycie tych roszczeń nie oznacza zostanie właścicielem takiego obiektu, jak właśnie dom dziennikarza. I w związku z tym też bardzo mocno w tym uzasadnieniu, opierając się i na orzecznictwie, i bardzo takiej skrupulatnej analizie prawnej, sąd podkreślił, że jest to wyrok obowiązujący w kolejnych procesach, który musi być w tych procesach uwzględniany. My wszyscy ze stowarzyszenia interpretujemy to jednoznacznie jako po prostu wygraną Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo właśnie nasza ta aktualna sytuacja prawna zależała od tego dokładnie rozstrzygnięcia. Bardzo długo na nie czekamy, bo 4 lata od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a on już był instancją odwoławczą do roku 2000 i 2021, więc zobaczcie Państwo, jak długo tylko ta jedna sprawa trwała, żeby w ogóle rozstrzygnąć, że nie ma znaczenia, że Państwo sobie kupili jakieś roszczenia reprywatyzacyjne, bo w żaden inny sposób nie mogli w nie wejść w ich posiadanie i teraz będą tutaj nas jako tych, którzy powinni mieć użytkowanie wieczyste, wyrzucać z tego obiektu. A wiemy, że takie coś by nam groziło, no bo mamy też od nich taką propozycję ugody, którą już na rozprawie sądowej składano, proponując tutaj takie polubowne załatwienie sprawy, właśnie kiedy Państwo sobie zażądali od nas 10 milionów złotych za to, żeby po prostu, że my użytkujemy ich własność rzekomą bezumownie. I dlatego no, bardzo się obawialiśmy tego, że właśnie sąd przychyli się do ich stanowiska, nie podzieli naszego, bo wtedy by to oznaczało tak naprawdę no, koniec domu dziennikarza takiego, jaki znamy od 75 lat, bo tyle lat SDP tutaj pod tym adresem funkcjonuje.
1: Bo żeby dokładnie, ale nieprecyzyjnie powiedzieć, bo wszystko dotyczy też, zaczęło się w 1948 roku. Odbudowa, dekret Bieruta, odbudowa Warszawy, odbudowa domu dziennikarza, potem sprawa, która się ciągnęła do 1972 roku, pierwszy wyrok SKO, nie wiem jak to się nazywało wtedy w czasach...
2: Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
1: Tak, i potem od tego momentu te wszystkie procesy ciągną się aż do dzisiejszego dnia. Ten proces wskazuje pewną drogę, ale nie jest końcem tej drogi, bo przed nami pewno jeszcze jest wiele procesów i wiele rozstrzygnięć w kwestiach własnościowych.
2: To znaczy przede wszystkim istotna jest sprawa tego typu, że ze względu na właśnie te roszczenia reprywatyzacyjne, które dzisiejszy wyrok kończy, ale ze względu na te właśnie reprywatyzacyjne, niewyjaśnione roszczenia wcześniej, miasto stołeczne Warszawa, które jest de facto właścicielem tego budynku, bo przecież nie SDP, tylko miasto jest wpisane do ksiąg wieczystych i tyle, no to miasto odmówiło nam przedłużenia użytkowania wieczystego w 2019 roku, gdy to wygasło. My jako stowarzyszenie zaskarżyliśmy taką decyzję, ona jest wręcz bezprawna i absolutnie uważam, że to było skandaliczne działanie i tyle. Natomiast no, ten proces się nawet nie rozpoczął, rozpoczął się i nie toczy się ze względu na to, że na ten wyrok dzisiejszy po prostu tamten właśnie sąd, który o tym użytkowaniu będzie za chwilę decydował, będzie czekał. Więc to, że mamy ten wyrok korzystny dla SDP i tak jednoznacznie pokazujący właśnie, że tutaj nie można sobie tego typu obiektem tak handlować w taki sposób, że jak na rynku nieruchomości kupię, sprzedam, że to jest jednak coś innego, że ktoś patrzy na to, jakie były zaszłości historyczne, skąd się wzięło w rękach jednych albo w drugich takie, a nie inna nieruchomość, no to to ma znaczenie, więc dlatego z tego powodu właśnie przy tego typu procesach, jak mówię, na przykład z miastem stołecznym Warszawa, dla nas będzie ta pozycja no, łatwiejsza, bo ten wyrok bardzo trudno będzie zignorować kolejnemu sądowi. Więc tutaj dlatego my po prostu, tak powiem szczerze, ucieszyłam się i wyraziłam wielką radość, łącznie z tym, że mówię, wraca wiara w sprawiedliwość w sądach, no bo po prostu fakty zostały wzięte pod uwagę. Zostały wzięte pod uwagę te rzeczy, które inne instancje odrzucały, czy nie brały w ogóle pod uwagę. Chociażby ten fakt właśnie, że jak została wpisana do księgi wieczystej właśnie najpierw właściciel pan Antonio de Bourbon Obojga Sycylii, a potem
1: jako
2: właśnie
1: właściciel domu.
2: Domu, a potem właśnie państwo Sobańscy jako ci, którzy od niego kupili podobno tą nieruchomość. Więc po prostu tutaj to wszystko razem myśmy zaskarżyli, ale sąd nam nawet odmówił dostępu do dokumentów, gdzie za naszymi plecami, bez naszej wiedzy zostało to w księgi wieczyste wpisane. A jeżeli nasza wiedza jest jedyna taka, że dostali zaświadczenie z miasta, dosłownie jedna kartka A4 w 2011 roku przez jedną osobę w Wydziale Nieruchomości wydana, spowodowała takie wpisy tak daleko idące na własności społeczne, jakim jest dzisiaj Dom Dziennikarza. Więc tutaj no, dużo jest znaków zapytania i na pewno one jeszcze będą wybrzmiewać w przestrzeni publicznej. Natomiast no, dzisiaj mamy dla SDP, dla całego środowiska dziennikarskiego wielka ulga, bo warto to podkreślić, że równo z nami dzisiaj w sądzie było Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, czyli to postkomunistyczne, można powiedzieć, które powstało wtedy, kiedy zlikwidowano w stanie wojennym SDP. Faktem jest, że gdy, jak mówią członkowie tego stowarzyszenia, gdyby wtedy nie powstali, to pewnie nikt by dzisiaj się nie sądził o Dom Dziennikarza, bo byłby albo policji, albo innych władz związanych z reżimem Jaruzelskiego, więc to ich wtedy zawiązanie uratowało własność dla dziennikarzy. Powtarzam ich słowa i coś w tym jest. Natomiast dzisiaj stoimy obok siebie ramię w ramię, no bo tak naprawdę walczymy o coś, co jest jedyną własnością całego dziennikarskiego środowiska w Polsce, taką społeczną, publiczną, gdzie można zrobić premierę niekomercyjnego filmu, czy pokazać niekomercyjną książkę, zorganizować dyskusje na ważne tematy, których nikt nigdzie nie chce pokazywać, czy nie chce finansować. Od wielu lat, dobrze Krzysztofie o tym wiesz, bo 4 kadencje na funkcji prezesa, dokładnie taką filozofię, model działania realizowałeś, że tutaj właśnie ile ciekawych rzeczy na Foksal się działo za twojej prezesury w SDP-ie, więc po prostu to musi być kontynuowane i poprzeczkę tylko zawiesiłeś swoim następcom bardzo wysoko, ale to już na inną rozmowę. Dzisiaj naprawdę wielka radość.
1: Świętujemy. Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Do zobaczenia, Jolu, jeszcze dzisiaj. A teraz kontynuujemy. Kontynuujemy nasz program. Program, który nazywa się jak w samo południe, bo jest godzina 13.02, czyli południe samo minęło godzinę i dwie minuty temu. I posłuchamy teraz Maryli Rodowicz.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio. I pozostajemy w takim klimacie sądowym. Jakub Pilarek przy telefonie. Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry państwu.
0: Bo taką niespodziankę ministrowi sprawiedliwości sąd zrobił, dając list żelazny Marcinowi Romanowskiemu.
1: No tak, to myślę, że dla opinii publicznej ta informacja, że były wiceminister, być może jeśli to postanowienie się uprawomocni, wróci do Polski, no tak, bez wątpienia jest to zaskakujące. Widok Marcina Romanowskiego, tak gdzieś tu fizycznie przebywającego, na przykład stojącego na sali sądowej obok prokuratora Woźniaka, no byłby na pewno dosyć elektryzujący i sam chętnie bym popatrzył wtedy na minę prokuratora.
0: Ale powiedziałeś, jak się uprawomocni. Wiemy o tym, że zostanie zaskarżony.
1: Tak, no ja mam szczerze powiedziawszy z tą sytuacją, znaczy, może stop, chciałem powiedzieć, że mam pewien problem. Nie mam problemu jako ja, tylko widzę to tak troszkę niestandardowo, jak na przedstawiciela, powiedzmy, takiej konserwatywnej części tutaj opinii publicznej. Otóż mnie ta decyzja sądu w sensie prawnym się nie podoba. A to z tego powodu, że pozwolę sobie zacytować przepis, na podstawie którego tu sąd orzekał. I ten przepis w rozdziale 40 Kodeksu Postępowania Karnego mówi tyle. W postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Czyli jak gdyby no, ten przepis mówi tyle, że jeżeli jest sprzeciw prokuratora, rodzaj takiego weta tak, prokuratorskiego, tak możemy to nazwać, no to listu żelaznego wydać nie można. I teraz mamy sytuację taką, że duża część prawniczej opinii publicznej, w tym ci wszyscy przedstawiciele Justicji, Stowarzyszenia Lex Super Omnia, uważali przed laty, kiedy ten przepis wchodził, bo on został znowelizowany właśnie za czasów Zbigniewa Ziobro, żeby nadać takiego pieprzu tej sprawie. Oni wskazywali, że to jest przepis w oczywisty sposób sprzeczny z konstytucją, no bo narzuca sądowi wolę prokuratora, a nie o to chodzi jak gdyby no, w państwie prawa, żeby prokurator dyrygował sędziom. Ja nawet się może i z tym argumentem bym zgodził, tylko że w Polsce przepisy uchyla Trybunał Konstytucyjny. Tak to już tutaj zostało przyjęte. A tu doszło do sytuacji takiej, w której sądy orzekające w sprawach listów żelaznych po prostu przyznawały listy żelazne pomimo sprzeciwów prokuratora, uznając, że to po prostu ten przepis jest sprzeczny z konstytucją. No, ale to jest rola Trybunału Konstytucyjnego.
0: No dobrze, ale to przerwę na chwilę, bo to jest nie pierwszy przypadek, kiedy tak się zdarzyło.
1: Tak, tak. Jest takie, można powiedzieć, nawet ugruntowane orzecznictwo sądów apelacyjnych. Już nie pamiętam, ile tych orzeczeń jest, ale są takie orzeczenia, więc z całą pewnością sędzia Konrad Mielcarek, czyli ten właśnie, który orzekał w sprawie Romanowskiego, no nie odkrył tu Ameryki, tak? To nie jest jakieś jego takie... Znaczy, tu możemy przejść do kolejnego wątku tej sprawy. Wypowiedź Waldemara Żurka po tym orzeczeniu, który napadł w wyjątkowo prostacki, prymitywny sposób na tego sędziego, nazywając go neosędzią. Nie ma czegoś takiego jak neosędzia, jeżeli chodzi o obszar prawny. To jest sformułowanie publicystyczne, tak? Dotyczące sędziów powołanych w danym okresie. A to mówimy o ministrze sprawiedliwości, czy może raczej prokuratorze generalnym w tej roli, który powinien jednak operować językiem kodeksowym, więc on napada na tego sędziego, miesza go z błotem i tak naprawdę sugeruje, że on wydał po prostu, że wydał orzeczenie na zlecenie polityczne, całkowicie zapominając niejako, no, że po prostu ten sędzia orzekł w takiej linii, którą ukształtowały sądy, które nie, no, przez samego Żurka nie były nigdy kwestionowane. Ja bym się zapytał tak, panie Żurek, to jeżeli pan po prostu tak tu ocenia to orzeczenie, to ja się pytam, pan już jest no, ponad rok, tak, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, to co pan zrobił, żeby tamtych sędziów, którzy wydawali te orzeczenia w sądach apelacyjnych w analogicznych sprawach, nie wiem, napiętnować, nie wiem, zesłać na Sybir, do karceru, no nie wiem, bo to już po prostu się poruszamy w takiej optyce. Otóż on nic nie zrobił. Tamte wyroki, znaczy nie wyroki, bo to jakieś postanowienia, tak? Tamte decyzje mu tamte decyzje mu nie przeszkadzały, więc mamy, jeżeli chodzi o ocenę po prostu działania władzy Waldemara Żurka, no to mamy tu do czynienia z jakimś nieprawdopodobnym spektaklem takiej po prostu agresji, hejtu i bezczelności. Ja uważam, napisałem tak zresztą na portalu X, że na miejscu sędziego Mielcarka skierowałbym po prostu pozew cywilny przeciwko Waldemarowi Żurkowi o naruszenie dóbr osobistych, no bo to się po prostu nie mieści w głowie. Także z mojego punktu widzenia ta sytuacja jest taka zniuansowana. Ja z jednej strony, paradoksalnie, jeżeli chodzi o ocenę prawną tej decyzji, to właściwie nawet bym się zgodził z Waldemarem Żurkiem, który mówi zaraz, jest przecież przepis. Przepis mówi, że weto prokuratora, tak w cudzysłowie tego terminu używam, powinno uniemożliwić wydanie listu żelaznego. Zgoda. Ja chyba też bym tak na to spojrzał. Podkreślam, jeszcze raz powtarzam, mimo że ten przepis budzi olbrzymie kontrowersje, ale to Trybunał Konstytucyjny go powinien uchylić. No ale ta reakcja ministra na tą decyzję, no to co nas po prostu spycha w jakieś klimaty już takie po prostu białoruskie, no to jest coś niebywałego. I ja jako taki obserwator tej całej sceny, takiej no tutaj tej sceny z wymiaru sprawiedliwości i politycznej, ja po prostu, ja nie wiem, ja się coraz bardziej zaczynam obawiać codziennie rano włączyć telewizor czy internet, bo to są po prostu, to są sceny jak z jakiegoś domu wariatów. No my już naprawdę nie jesteśmy normalnym państwem, skoro minister sprawiedliwości po prostu może wyjść i zbluzgać sędziego, po prostu napluć mu w twarz, a z drugiej strony ten sędzia i inni sędziowie po prostu samozwańczo się wcielają w rolę tak naprawdę Trybunału Konstytucyjnego. No a jeszcze wcześniej, no bo jak gdyby ten przepis przecież się nie wziął znikąd, ten poprzedni minister sprawiedliwości, paradoksalnie, który obecnie, znaczy mówię o Marcinie Romanowskim, tak, jako tak w takim szerokim sensie, no był wiceministrem w tym rządzie, tak, i jak gdyby on, tak mówię w przenośni, no on był w tej ekipie, która ten przepis wprowadzała i teraz jest beneficjentem w jakimś sensie tego przepisu, no ale wprowadzali ten przepis, moim zdaniem, no musieli być świadomi, że po prostu jest to coś skrajnie kontrowersyjnego, tak.
0: I po co? I po co go wprowadzali?
1: Wiesz, Krzysztofie, no ja mogę się domyślać po co, no były wtedy sprawy po prostu takie, gdzie różni podejrzani przebywali za granicą i to się po prostu wzięło pewnie z jakichś sytuacji praktycznych. Nie chcę tu spekulować o jakie nazwiska może chodzić, ale po prostu domniemuję, że musiały być wydawane jakieś listy żelazne, co do których pewnie Zbigniew Ziobro niekoniecznie chciał, żeby były wydawane i sobie wymyślili, że zrobią taki przepis. No, można bronić tego przepisu. To nie jest tak, że to jest taka sprawa taka już całkowicie przegrana, no bo tu jednak słuchaczom trzeba przypomnieć, że mówimy o etapie postępowania przygotowawczego, śledztwa. Tak? To nie jest tak, że to jest sprawa w sądzie, gdzie już został skierowany akt oskarżenia i sąd decyduje o tym, czy ktoś jest winny, czy nie, tylko to jest etap śledztwa i to są takie wpadkowe sprawy, gdzie sąd po prostu dokonuje jakiejś tam kontroli w ramach postępowania przygotowawczego, ale gospodarzem postępowania przygotowawczego jest prokurator, no także taka logika tu stała za tą nowelizacją, tak, że to jednak prokurator prowadzi śledztwo, więc niech on decyduje, co jest tutaj dobrem tego śledztwa, no ale no na tej zasadzie, no to można by powiedzieć, że to również może prokurator powinien decydować, czy ktoś trafi do aresztu, tak? A jednak w Polsce to sędzia decyduje, czy podejrzany trafia do aresztu. Mimo, że to też jest postępowanie przygotowawcze. No także tu jest jakaś taka ewidentna niespójność i jednak jakbym miał tak, jako taki domorosły pseudoprawnik to oceniać, no to wydaje mi się, że ten przepis jednak faktycznie jest niekonstytucyjny i budzi olbrzymie kontrowersje.
0: Ale powiedziałeś w którymś momencie, że o tym powinien zdecydować Trybunał Konstytucyjny. To już teraz Trybunał Konstytucyjny o niczym zdecydować nie może, bo właściwie został sparaliżowany.
1: No i moim zdaniem został skutecznie sparaliżowany, bo po prostu, no przypomnijmy, że jest przecież ten spór kompetencyjny, tak, między prezydentem, ośrodkiem prezydenckim, a tutaj tym ośrodkiem, nazwijmy to sejmowym w kontekście tego ślubowania. Z mocy przepisów wynika, że ten spór powinien zawiesić działania tych organów do czasu rozpoznania tego tej sprawy, no a żeby tą sprawę rozpoznać, no to musi być odpowiedni skład w Trybunale. I tu doszliśmy do sytuacji takiej, w której po prostu doszło do jakiegoś klinczu, bo o ile ja się nie mylę, to w tej chwili chyba nawet nie ma odpowiedniej liczby zaprzysiężonych tak poprawnie sędziów, żeby rozpoznać ten spór kompetencyjny, jeżeli się nie mylę. Także to jest jakiś w ogóle, no, jeżeli spojrzymy tak na to neutralnie, nie jako jakieś tam sympatycy tej czy innej strony tego sporu politycznego, tylko po prostu obywatele, no to moim zdaniem my po prostu zaszliśmy już naprawdę za daleko. I ja jestem zdecydowanym zwolennikiem poglądu, że tu musi się dokonać jakiś jednak rodzaj jakiegoś resetu konstytucyjnego, bo bez tego to nic nie będzie. Ja napisałem zresztą też właśnie na portalu X, nie wiem, dzień, dwa czy trzy dni temu, że moim zdaniem, jeżeli chodzi o Trybunał, to jedynym takim uczciwym resetem, którym ja bym sobie wyobrażał, i tu wyraźnie chcę zaznaczyć, że mówię o resecie rozumianym jako takie po prostu wyresetowanie tego, co jest przed nami. Nie rozumiem, znaczy nie chodzi mi o to, że mamy zastosować grubą kredkę i po prostu zapomnieć o tym, co było, bo tu doszło do do olbrzymich nieprawidłowości. Je trzeba będzie rozwikłać na gruncie pewnie kodeksu karnego, ale niech to sobie robi prokuratura. Natomiast my jako obywatele w naszym interesie, żeby to jak najszybciej zaczęło działać. Moim zdaniem czymś takim jest wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w wyborach przez obywateli. Czyli tak jak w Stanach Zjednoczonych się wybiera sędziów. Oczywiście, że takie, że każde rozwiązanie ma jakieś swoje wady, tak? Tu się pojawiły wobec mnie jakieś takie pytania, że co ci kandydaci mają prowadzić kampanię, kto ma za to płacić. No okej, to ja nie mówię, że to jest jakieś rozwiązanie, które jest jakimś takim po prostu, nie wiem, rozwiązaniem pozbawionym wad, ale jednak naród, który stałby się arbitrem, no byłby takim arbitrem po prostu obiektywnym w tym sensie, no że jak gdyby no w końcu to naród na mocy konstytucji jest gospodarzem w Polsce, w tym naszym kraju, tak? I po prostu, no, jeżeli naród by zdecydował tak, a nie inaczej, no to niech tak będzie. A z uwagi na rozkład jakichś sympatii politycznych, wydaje mi się, że tak ukształtowany Trybunał, no, zachowałby jakiś przynajmniej względny pluralizm, tak? Więc ja bym się za czymś takim opowiadał. Oczywiście, że to by wymagało zmiany konstytucji, no więc jakiegoś po prostu porozumienia. Natomiast ja nie widzę możliwości rozwiązania tego sporu na tym etapie w jakiś inny sposób, bo po prostu no, ta strona, z którą pewnie ja czy ty jakoś tutaj jednak bardziej się solidaryzujemy tak po prostu na poziomie merytorycznym, czyli ta związana z Bogdanem Święczkowskim, no jednak uznajemy, że czymś niedopuszczalnym jest po prostu rozpoczęcie działań takich prokuratorsko-policyjnych przeciwko prezesowi Trybunału w sytuacji, w której on po prostu stosuje obowiązujące prawo. Czyli ten przepis, który mówi, że on dopuścić do orzekania może dopiero sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta. Jak takiego kogoś można po prostu ścigać jako przestępcę? No to jest coś niedopuszczalnego, tak? A z drugiej strony tamta strona, no już tak zaszła za daleko i tak po prostu w tych zapowiedziach swoich jednoznacznie określiła swoje stanowisko, no że ja też byłbym zdziwiony, gdyby oni się wycofali z tych działań prokuratorsko-policyjnych.
0: Czyli... No bo to jest pytanie, które sobie stawiają politycy i komentatorzy, wejdą czy nie wejdą, czyli krótko mówiąc, czy zdecydują się na siłowe rozwiązanie problemu, tymczasowe rozwiązanie problemu zwolennicy premiera Donalda Tuska, czy też nie? Znaczy służby, no tak, służby Donalda Tuska, służby polskie.
1: Tak, ja jestem zwolennikiem poglądu, że raczej wejdą. No ja
0: ale co, wejdą i co?
1: No cóż, mogą po prostu, ja o tym zresztą, o tym scenariuszu już mówiłem parę miesięcy temu tak naprawdę. No mogą zatrzymać Bogdana Święczkowskiego na gorącym uczynku. Znaczy ja nie wyrażam tu swojego poglądu, że ja to mówię z aprobatą, tak, że mogą, że to jest dopuszczalne. Bo moim zdaniem to nie jest dopuszczalne, bo tu nie ma żadnego gorącego uczynku, bo Bogdan Święczkowski po prostu stosuje prawo. Ale w optyce tej prawa takiego, jak my rozumiemy, czyli że ślubowanie w Sejmie przed notariuszem i czarzastym było ważne, no to w tej optyce, no to faktycznie mamy sędziów i nagle tu prezes im blokuje możliwość orzekania, a to jest w końcu jeden z najważniejszych organów w Polsce. No więc ta sytuacja, w której on tu po prostu gdzieś tam stoi, tak, czy to bezpośrednio, czy tak w sensie takim formalnym, i ich tam nie wpuszcza, oni pukają, no to jest to w optyce prawa takiego, jakie rozumiemy, można uznać, że to jest gorący uczynek. Sama konstytucja dopuszcza zatrzymanie sędziego Trybunału na gorącym uczynku. No i ten wytryk, jakkolwiek on oczywiście nie sprawia, że sędziemu się uchyla immunitet z automatu, ale umożliwia zatrzymanie go na pewien czas, na 48 godzin maksymalnie, i może w tym czasie po prostu oni się umoszczą w tym Trybunale. Nie wiem. To już jest tak prostacka polityka, że jestem w stanie wyobrazić sobie, że nimi kierują takie po prostu właśnie że kierują nimi takie motywy, żeby po prostu zamknąć tego Święczkowskiego na chwilę i wtedy tam po prostu wejść i zająć gabinet, dostać loginy. Nie wiem, jest to, mnie się to mieści w głowie jak najbardziej, bo pamiętajmy też, że mówimy o ludziach, którzy w analogiczny mniej więcej sposób, no może nie aż tak brutalny, ale przejęli prokuraturę krajową, tak? Jakkolwiek to dokonano za pomocą takiego triku prawnego. Ale już na przykład do gabinetu Dariusza Barskiego weszli siłowo, rozwiercając zamki, tak? Więc oni już mają pewną praktykę na tym polu. Mamy przejęcie telewizji publicznej, mamy skrajnie kontrowersyjne czynności prokuratury w Krajowej Radzie Sądownictwa, te dwukrotne, które miały miejsce, gdzie też prokuratorzy tam weszli, żeby zająć akta. Także ja wierzę, że tak powiem, to mówię oczywiście tak drwiąco, znaczy przekąsne może w ten sposób, ale ja wierzę w możliwości Donalda Tuska i jego ludzi. Że spodziewałbym się...
0: Że już grzeczny był.
1: Tak, on już grzeczny był. No tylko, że dla mnie też jakimś takim przykrą konstatacją jest to, że to mało kogo interesuje. Bo jednak ta skala zainteresowania tym tematem z uwagi na jak gdyby kaliber instytucji, tak? Trybunał Konstytucyjny, organ właśnie zapisany w ustawie zasadniczej. Przecież to jest śladowe zainteresowanie tym tematem.
0: Mimo apeli lidera opozycji Jarosława Kaczyńskiego.
1: No tak, tak. Jakiś był ostatnio taki apel na portalu Niezależna, taki dotyczący wsparcia Trybunału. Ja tam się pod tym apelem podpisałem. I tam był jakiś tak, jak to w tych internetowych apelach, tam jest często tak w góry zaznaczony taki pożądany limit, tak? Tam, znaczy nie limit, tylko taka liczba, którą chce się uzyskać, to było, już nie pamiętam, kilka tysięcy tych podpisów, nie pamiętam, 5, 10, coś w tym stylu. No ja to po wielu dniach sprawdziłem, to tam było, nie wiem, 2-3 tysiące podpisów, nawet nie osiągnięto tego pułapu, także no. A to pokazuje też jakieś jednak nieudacznictwo prawicy. I uważam, że niestety też ośrodka prezydenckiego, no bo jeżeli prezydent nie przyjął ślubowania od tych sędziów, tej czwórki na początku, co ja prywatnie uważam, że było to działanie dosyć kontrowersyjne, bo ja nie znajduję takich mocnych argumentów dla takiego działania. No ale jeżeli to zrobił i niejako postawił Bogdana Święczkowskiego trochę w takiej sytuacji bez wyjścia, no to ja bym oczekiwał od prezydenta jakiegoś większego zaangażowania w tę sprawę, choćby w postaci na przykład tej wystąpienia z orędziem do Polaków, czyli po prostu przy wykorzystaniu tej możliwości wystąpienia w telewizji, również publicznej, gdzie...
0: No, orędzie to jest chyba broń ostateczna, prawie, że...
1: No, ale dlaczego? No, to jest coś, co prezydentowi przysługuje. Nie ma tu żadnych limitów. Te orędzia można też co jakiś czas powtarzać. No, jeżeli my stoimy u progu fizycznego zajęcia Trybunału Konstytucyjnego, no to chyba, nie wiem, no mi się wydaje, że to jest już ten moment, żeby po prostu Polakom powiedzieć, że istotą tego sporu to nie jest tam Bogdan Święczkowski, czy jakiś tam taki, czy inny sędzia, tylko że po prostu cały ten zamach na te wszystkie organy, na Sąd Najwyższy, na Trybunał Konstytucyjny, tak naprawdę jest robiony, to jest oczywiście moja opinia, ale pod batutą tak zwanych Trybunałów Europejskich, czyli de facto po prostu jakiegoś zewnętrznego ośrodka politycznego, który próbuje nam po prostu narzucić, jak my mamy się u siebie rządzić. I powiem szczerze, że nie wiem, no jak gdybym się znalazł w jakiejś sytuacji analogicznej, żeby to nie był Bogdan Święczkowski, tylko jakiś przedstawiciel, nie wiem, tamtej strony, jakiś, nie wiem, profesor Chmaj, czy ktokolwiek inny taki, i by po prostu jakieś czynniki zewnętrzne próbowały wymóc, że my nie możemy po prostu robić sobie tego w Polsce, co chcemy, nawet jeżeli źle robimy, to ja bym był przeciwny. A tu się okazuje, że w Polsce po prostu są całe rzesze społeczeństwa, które bezmyślnie, bezrefleksyjnie akceptują to, że politycy w togach, bo tym przecież w istocie są ci sędziowie TSUE, no ETPC to może Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie wiem, może w jakimś troszkę mniejszym stopniu politycy w togach, ale też tak naprawdę to są, no też jest to upolitycznione ciało, na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu, tak? Przecież czy ktokolwiek z Polaków jest w stanie, nie wiem, wymienić członków tego ciała? No ja sam nie jestem w stanie, tak? To jest jakaś po prostu efemeryda, jakieś coś po prostu gdzieś w jakichś innych, jakichś zaświatach funkcjonuje i oni nam mają mówić, jakie ustawy my możemy mieć, tak? Jak mamy rozumieć, nie wiem, definicję małżeństwa, czym możemy palić w piecach? No przecież to jest jakieś szaleństwo, tak? I moja pretensja do prezydenta, którego ogólnie oceniam bardzo dobrze i uważam, że jest jakąś taką właśnie, no, ostatnią deską ratunku. Ale moja pretensja jest taka, że on nie prowadzi systematycznego dialogu ze społeczeństwem, w którym takiej dyskusji, w której pokazywałby, tłumaczył, z czym my tak naprawdę mamy do czynienia. Czyli właśnie mamy do czynienia z atakiem, takim zorganizowanym, systematycznym atakiem na naszą suwerenność i podszczepieniem się pod ten atak, a może w jakimś sensie też takim, no bo takie sprzężenie zwrotne tu chyba nastąpiło, po prostu z bandą Polaków, którzy po prostu na tej kanwie prowadzą jakąś swoją walkę o stołki, tak? Czyli mam na myśli te wszystkie siły, które czasami inicjowały te różne orzeczenia, tak? Spora część tych orzeczeń na przykład Trybunału TSUE, no to następowało wskutek kierowania przez sędziów tak zwanych pytań prejudycjalnych, tak? Czy my sobie możemy mieć w Krzysztofie jakiś spór o miedzę i, nie wiem, spór trafia do sądu, a tam jakiś sędzia, jakiś tam, nie wiem, Markiewicz czy ktokolwiek inny kieruje pytanie prejudycjalne do TSUE. Nie w związku z tym, czego dotyczy nasz spór, tak? Tylko, że na przykład w tym sporze wcześniej orzekał jakiś tam sędzia, tak? I nie wiem, i na kanwie tej sprawy nagle się okazuje, że Krajowa Rada Sądownictwa jest ciałem nielegalnym. Przecież to jest po prostu coś niebywałego. Bardzo źle to świadczy o kondycji takiej moralnej.
0: Ale to są fakty, tak jak faktem jest właściwie polityczne wsparcie ze strony Komisji Europejskiej dla wszelkich działań premiera Donalda Tuska.
1: No tak, to jest taka logika, w której nam, jako temu środowisku, takiemu konserwatywnemu, niepodległościowemu, jak to tam różni ludzie nazywają, nie wolno nic, a im wolno wszystko.
0: Ale czy zdziwiło... A zdziwiło cię, właśnie może nie powinno dziwić, ale bym powiedział, stanowisko Fundacji Batorego, raport Fundacji Batorego, w którym wyraźnie jest taki apel albo przesłanie, nie wchodźmy siłą do Trybunału Konstytucyjnego, bo to się źle skończy, bo to potrzebny jest reset konstytucyjny, o którym ty mówiłeś, tylko tam ta koncepcja resetu konstytucyjnego jest inna niż twoja, czy inaczej ten reset powinien przebiegać?
1: Ja w szczegółach do tego raportu to nie czytałem, ale słyszałem o nim. No tak, tak. Muszę powiedzieć, że to mnie trochę zaskoczyło, ale to świadczy o tym, że po tamtej stronie też są jeszcze jakieś osoby, które zachowują jakiś elementarny, zdrowy rozsądek. No to mogę też przypomnieć bardzo ciekawy i bardzo dobry wywiad w Gazecie Wyborczej, który przeprowadziła redaktor Ewa Iwanowa z profesorem Kardasem na temat tego właśnie, tej sytuacji w Trybunale. No to jest człowiek, to jest prawnik, który z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeśli dobrze pamiętam, którego no absolutnie nie można posądzić o żadne jakieś tam sympatie propisowskie, czy proświęczkowskie, czy jakieś takie w tym kierunku. No profesor Kardas no jednoznacznie po prostu powiedział, że scenariusz ten policyjny, no to jest poza jakąkolwiek po prostu linią prawną i również wypowiedział jakieś słowa prawdy dotyczące tego właśnie ślubowania sędziów, tak, że no nie sposób po prostu dopatrywać się w działaniu Bogdana Święczkowskiego znamion przestępstwa. Także no myślę, że to może być jakiś problem dla tej, no dla tutaj przede wszystkim dla prokuratury w tej chwili, tak? No bo to ona musi wykonać, czy ja nie mam wątpliwości, że ona jest tak naprawdę na polecenie Tuska, niestety, poprzez Waldemara Żurka, no ale niemniej jednak, no, ci ludzie, którzy mają wykonywać te czynności, no muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną. I takie głosy właśnie jak Fundacji Batorego, czy choćby profesora Kardasa są tym bardziej cenne, bo to, co tam sobie powiem, na przykład ja, czy nawet jakiś profesor, ale taki kojarzony z prawicą, to oni to mają w nosie, tak? Ale kiedy takie rzeczy mówią ludzie z ich obozu, no to może coś tam w tych głowach zaczyna świtać. Ja jestem też bardzo ciekawy, jak wygląda tutaj gotowość do wykonania takich akcji ze strony policji. Bo to też może być jakiś czynnik tutaj taki hamujący, bo no taki komendant policji, który wydaje po prostu takie polecenie, no musi mieć świadomość, że tak powiem, historia czasami zmienia zwrot i może to się dla niego w przyszłości skończyć bardzo nieciekawie.
0: Myślę, że wszyscy bohaterowie mają taką świadomość.
1: No tak.
0: Dlatego taki jest przebieg całego sporu.
1: No tak, znaczy ja powiem szczerze, że no, taki ktoś jak Waldemar Żurek, który już wszedł w politykę, no nie wiem, może on ma coś obiecane, na coś liczy, natomiast dlaczego to wchodzą prokuratorzy, którzy no chyba nie planują kariery politycznej. No tu w zasadzie jedyną taką osobą, co do której można snuć takie uprawnione wizje, to jest prokurator Ewa Wrzosek, tak? Bo ona już nawet raz ostatnio w mediach taką wypowiedź popełniła, tak troszkę niedwuznacznie sugerującą, że ona nie wyklucza takiego scenariusza. No ale taki na przykład prokurator Andrzej Piaseczny, który właśnie prowadzi tę sprawę Trybunału Konstytucyjnego, no to jest osoba publicznie kompletnie nieznana, która nie ma żadnego kapitału takiego osobistego. No przecież on poza tą prokuraturą raczej nie ma swojego życia zawodowego, tak? W sytuacji, w której no chyba, żeby poszedł, nie wiem, w adwokaturę czy coś takiego, no ale ja nie rozumiem, dlaczego te osoby na coś takiego się piszą, tak? Bo jest jednak bardzo istotna różnica między takim, powiedzmy, na przykład upolitycznionym też, ale śledztwem w sprawie Zonda Krypto, gdzie mamy do czynienia z prawdziwą aferą, wszystko na to wskazuje, tak? Z prawdziwymi przestępstwami, tak? I jest ta sprawa wykorzystywana politycznie, no ale ona ma swoje jądro takie prawnokarne, tak? Więc jak gdyby, no, gdybym ja był prokuratorem, nie chciałbym się znaleźć w zespole śledczym do spraw Zonda Krypto, bo to jest w zasadzie skazywanie się na takie działanie w takim otoczeniu quasi-politycznym, no ale okej, sprawa jest. Natomiast jeżeli chodzi o to śledztwo dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, czy na przykład, nie wiem, śledztwo, które jest prowadzone z zawiadomienia Waldemara Żurka dotyczące obecnej prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Marii Szczepaniec, bo według Żurka ona się podszyła pod sędziego Sądu Najwyższego, orzekając w jego sprawie kiedyś. No to są takie działania, które moim zdaniem żaden uczciwy prokurator po prostu w ogóle nie powinien nawet rozważać podejmowania czegoś takiego. Powinien po prostu odmówić prowadzenia takiej sprawy, jeżeli by mu ktoś chciał to na siłę wrzucić w referat. A jednak znajdują się ludzie, którzy to robią. No ale z drugiej strony, jak sobie to zobaczymy na takiej szali historycznej, co robili w przeszłości różni ludzie, no to chyba człowiek jest zdolny do wszystkiego. No tak bym to podsumował w taki trochę bardziej metafizyczny sposób. No.
0: To podsumował Jakub Pilarek. Jakubie, dziękuję za spontaniczną rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: 13:34 na zegarku i u nas, i u Państwa zaśpiewa teraz Kate Bush.
2: To whom all things return, unveil to us the face of the true spiritual sun, hidden by a disk of golden light, that we may know the truth and do our whole duty as we journey to thy sacred home.

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
0: O reklamie. Radio.

0: A przy telefonie Adam Borowski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Co teraz, jaki jest nastrój i co dzieje się przed Trybunałem Konstytucyjnym?
1: Życie miasteczka trwa. Pan Donald Tusk nas nie spacyfikował i pan Kierwiński i jego hordy. No i przy okazji nie dotrzymał słowa i do końca września nie wprowadził swoich sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, swoich sędziów. A w życiu miasteczka trwa, przyjeżdżają ludzie z całej Polski, jedni wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają. Ci, którzy czuwali w nocy, poszli spać, a ci, którzy spali w nocy, stanęli teraz na warcie. No i tak będzie trwało aż do czasu, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie będzie bezpieczny, albo do czasu, kiedy nas spacyfikują, zobaczymy. No, my jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze, nawet na ten najbardziej, że tak powiem, niedobry dla Polski, czyli na pacyfikację, ale również na ten też dla nas niedobry, gdyby to miało trwać do następnych wyborów. Bo my wytrzymamy zimę, wszystko wytrzymamy. Dla Polski jesteśmy gotowi wytrzymać wszystko.
0: A ile osób aktywnie uczestniczy w miasteczku przed Trybunałem Konstytucyjnym?
1: To znaczy na noce to jest tak mniej więcej 50 osób czuwa. 40-50 różnie bywa, ale nigdy nie schodzi poniżej 30. I jest i 50, jest i 60. W ostatnich dniach było wyjątkowo dużo, bo to niebezpieczeństwo, tak jak nam się wydawało, to niebezpieczeństwo pacyfikacji było bardzo duże. W związku z tym naprawdę dużo ludzi się zjechało. A w dzień to też bardzo różnie, w zależności od pory dnia. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Wycieczki na jeden dzień, na dwa dni, od rana do wieczora, prawda? Bardzo różnie. Najważniejsze, że chcą, że rozumieją, co to jest, jaką wagę dla suwerennej Polski ma niezależny, służący Polakom Trybunał Konstytucyjny, a nieupartyjniony.
0: Przyjeżdżają, powiedział pan, z całej Polski ludzie, którzy wspierają, ale jest ten apel między innymi Jarosława Kaczyńskiego o mobilizację. Odczuwa pan taką mobilizację? Odczuwa pan naprawdę to, że Polacy wiedzą, o co chodzi w tym sporze o Trybunał Konstytucyjny?
1: Oczywiście wolałbym, żeby wiedzieli więcej, żeby większa ilość osób wiedziała niż wie, bo ta gotowość rzeczywiście jest duża. Dostaję dziesiątki telefonów, jeśli nie setki telefonów z Polski, gdzie ludzie mówią, że przepraszają, że nie mogą przyjechać, bo po pierwsze zdrowie mnie pozwala, po drugie mają takie warunki rodzinne, że nie mogą zostawić chorej żony, chorych dzieci, czy tysiące różnych przyczyn, ale że sercem są z nami i nas wspierają. A czasami przyjedzie starsza osoba, która powie, że ona jest tutaj za swoich dwóch synów, którzy muszą chodzić do pracy, więc ona przyjechała i siedzi. Ja tylko mogę powiedzieć, że jeden człowiek przyjechał tutaj na jedną noc, został 10 dni i żona do niego dzwoni, mówi: słuchaj, nie przyjeżdżaj, ja ci ciuchy przyślę, broń naszego trybunału, prawda? Społecznego Trybunału. Jeden człowiek z Francji przyjechał, szef do niego dzwoni, kiedy przyjedziesz, on mówi: przyjadę wtedy, kiedy obronimy Trybunał Konstytucyjny. Mimo że jest na kontrakcie w polskiej firmie, bo szef jest Polakiem i szef to rozumie, mówi: ja sobie odrobię te pieniądze, mówi, jestem fachowcem, jak wrócę, to sobie odrobię, a teraz muszę bronić Trybunału Konstytucyjnego. Tu przychodzą kobiety, naprawdę. Matki Polki to rzeczywiście są symboliczne. To znaczenie jest zupełnie jakieś takie legendarne, no bo to są panie, które całe noce pilnują i nie można, żeby się poszły, położyły, żeby one może w dzień popilnowały. Nie, one w nocy będą stali, bo jak ruszą, to one, starsi ludzie, po prostu będą się z tymi policjantami handryczyć. No, Naprawdę jest dobrze. No jest dobrze, ja jestem zbudowany taką postawą. No i stoję na czele tego miasteczka. Nawet ktoś tam powiedział żartobliwie, że jestem burmistrzem namiotowego miasteczka, prawda? No ale okej, niech będzie, przyjmuję to. I bardzo, no my musimy, bo ja sobie mogę tam dworować, coś zażartować, bo oczywiście się uśmiechamy, ale mamy wszyscy świadomość, ci, którzy stoimy tutaj, że jak ważną rolę jest pełni w naszym systemie Trybunał Konstytucyjny. I że zawłaszczenie go przez tą reżim, przez ten reżim Tuska no, grozi po prostu Polsce utratą niepodległości.
0: A jak wyglądają siły z drugiej strony, siły policyjne?
1: Ja tutaj ci policjanci, którzy nas pilnują, nie tym nawet pilnują, tylko czasami nawet nas bronią, bo się zdarzały tutaj incydenty prowokacyjne różne. Nie dużo ich było, ale jeden z tych chuliganów, który był albo napojony alkoholem, albo jakimiś innymi substancjami pobudzającymi, próbował nam zniszczyć namiot. No, nie udało mu się. Złapaliśmy go i oddaliśmy w ręce policji. Także ci, którzy stoją przy nas, zachowują się bardzo przyzwoicie, naprawdę bardzo. Z pełnym zrozumieniem dla naszego sprzeciwu wobec bezprawia i mogę powiedzieć, że nie odczuwamy żadnych ani spojrzeń wrogich, ani słów nieprzyjaznych. Jest pewien spokój, zrozumienie. No,

0: na tej szerokości geograficznej żyć razem pod jednym niebem. Także nie narzekamy. Oczywiście, jeśli będą, mamy świadomość, że jeśli wyślą na nas atandy, prawda, taką hordę policjantów uzbrojonych w pałki, te kamizelki i te tarcze, to będzie inna rozmowa, prawda, ale to nie będą ci, którzy teraz stoją. To będą specjalnie do tego wyszkoleni janczarowie, prawda, którzy poszli do władzy. No właśnie z bardzo określonym zadaniem i nie liczy się dla nich taki ludzki odruch, tylko beznamiętne wykonywanie nawet idiotycznych rozkazów.
1: To jeszcze powiedzmy, gdzie jest Trybunał Konstytucyjny, bo nie każdy zna dobrze Warszawę. Obok Trybunału Konstytucyjnego jest nuncjatura, ale też obok jest wjazd do kancelarii premiera. Czy udało się pomachać premierowi Donaldowi Tuskowi?
0: To jest kompleks budynków, prawda, bo rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny sąsiaduje z KPRM-em. I muszą żyć w jakiejś takiej symbiozie. Także to jest na Alei Szucha 12A. Trybunał Konstytucyjny jest na Alei Szucha. To Jana Krzysztoma Szucha. I to jest bardziej, ulica odchodzi od Placu Unii i dochodzi do Placu na Rozdrożu. I tu można przyjechać. Jest miejsce dla każdego namiotu, dla każdego orędownika.
1: A ile teraz namiotów jest rozstawionych?
0: W tej chwili jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
1: Jest miejsce na dziewiąty.
0: W środku na nocowanie jest miejsce na jakieś 30 osób, prawda? 30 osób. Ale my nie musimy na raz nocować, prawda? Się spać, tylko się wymieniamy, prawda? Prześpimy się, idziemy na patrol, prawda? Spacerujemy, pilnujemy trybunału, a inni się kładą spać.
1: Podoba mi się ten tytuł burmistrza, więc powiem burmistrz Adam Borowski, burmistrz namiotowego miasteczka przed Trybunałem Konstytucyjnym, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Niech Bóg prowadzi.
1: Niech prowadzi. Jest godzina 13:50. To podam Państwu numer telefonu, bo Państwo są przyzwyczajeni do tego, że Magda Uchaniuk mówi 572-296-545 i zachęca Państwa do tego, żeby telefonować. Mamy 10 minut, więc pewno uda się odebrać może jeden, może dwa telefony, ale zanim to się stanie, to zaśpiewa teraz kto? Diane Ross.

0: Pierwszy telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć o... Tutaj przeprowadzał pan wywiad z facetem, który mówił o orędziu prezydenta.
0: Jakub Pilarek.
1: Ja apelowałem do prezydenta, pewno mój apel nie doszedł, żeby wygłosił orędzie na temat sejfu.

0: że powinien ostrzec publicznie tych, którzy udzielają tego kredytu za pośrednictwem oszukańczej Unii Europejskiej, że ten kredyt nie będzie spłacany przez Polaków, dlatego że on jest wzięty tylko po to, żeby Polaków wpędzić w duży dług. To on nawet nie będzie korzystny, nawet gdyby był oprocentowany 0%. To pozostaje tylko Polakom spłacać, krótko, go, tak jak KPO.
1: Krótko mówiąc, czeka pan na jakieś orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Nie tylko w tej sprawie.
1: Nie tylko w tej sprawie. Dziękuję za telefon i państwu przypominam 572 296 545.

0: No i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić do samego pana prezesa tutaj na dyżurze. Ja chciałbym zapytać, jak tam sprawa z konsolą dla naszego radia? Bo takie były zapowiedzi, że coś będzie we wrześniu, a już no właściwie październik.
0: Ale sprawa z czym? Bo nie usłyszałem.
1: Z konsolą. Z nową konsolą dla naszego radia.
0: A, konsola. Ona właściwie, można powiedzieć, jest w drodze do radia, to znaczy ona jest, fizycznie jest i teraz musimy zacząć przebudowę naszego studia i ta konsola już będzie nam służyć w naszym rezerwowym studiu, a potem przyjdzie już do tego studia, z którego prowadzę program i już będziemy mieli pełne wyposażenie i nową konsolę, która będzie wspaniale działać. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mamy nową, bardzo nowoczesną konsolę. Ona w ogóle wymaga jakiejś takiej dużej informatycznej roboty, tak na dobrą sprawę, żeby ją usprawnić, bo to nie jest takie zwykłe urządzenie, które można podłączyć do prądu, podłączyć do niego mikrofony i to zaczyna działać, tylko jest znacznie bardziej skomplikowane, ma jakieś informatyczne moduły, można prowadzić, w ogóle realizować program, nie będąc w studio, tylko zewnętrzna realizacja do tego wszystkiego, pewno jeszcze jest w tym wszystkim sztuczna inteligencja. Wnet pojawi się w studio.
1: No to świetne wieści i bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec bym chciał powiedzieć w sprawie tego, co tu się teraz dzieje z tymi sprawami prawnymi i różnymi. Ja jeszcze urodziłem się za PRL-u, chociaż PRL-u nie pamiętam. I taką mam niewesołą refleksję, że nie chciałbym, żeby za mojego dorosłego życia dyktatura do Polski wróciła. Dziękuję pięknie, miłego dnia.
0: Wszystkiego dobrego. 572 296 545 to jest numer telefonu, ale widzę, że państwo dzwonią, no to odbieram. Halo?
2: Ja jeszcze chciałem dodać, że te wszystkie radia powinny i telewizja apelować o takie orędzie, żeby Nawrocki wygłaszał takie orędzie i inne orędzia.
0: Czyli to
2: jeżeli Nawrocki tego nie zrobi,
0: nie tylko do...
2: to znaczy, że jest tchórzem.
0: A, dobrze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No i czy dokończę? 572, 296, 545. Olivia Newton-John była taka piosenkarka, która bardzo pięknie śpiewała, może nawet jest, a teraz zaśpiewa w Radiu Wnet.

Tak, taka skrócona sesja telefoniczna, ale bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie telefony. Zapraszam Państwa, oczywiście jutro, zapraszam Państwa do słuchania Radia Wnet. Już widzę, że pani redaktor Hanna Tracz ma zamiar wejść do studia, ale jeszcze do tego studia nie weszła. Krzysztof Skowroński, wszystkiego dobrego Państwu życzę.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Po reklamie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było. Jest godzina 14.01, dziś 1 października, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Dzisiaj Państwu proponuję, że będziemy słuchali muzyki z filmów kostiumowych, zarówno z tych już troszkę starszych, jak i tych zupełnie całkiem niedawnych, a to w związku z Lalką, która miała swoją premierę kinową i tam piękna muzyka niestety nie wydana jeszcze, więc nie możemy jej wspólnie posłuchać, ale powiem Państwu później, gdzie będzie można tej muzyki w wyjątkowym miejscu posłuchać i film Lalka obejrzeć, ale ja Państwu proponuję, że w tej godzinie będziemy właśnie słuchali muzyki filmowej, z filmów kostiumowych, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. Są to dość przypadkowo wybrane przeze mnie filmy i utwory, ale mam nadzieję, że to będzie taka miła godzina z piękną muzyką, która no, jest specyficzna ze względu na to, że właśnie pojawia się w filmach kostiumowych, dużo niesie ze sobą emocji. Zaczniemy od Wojciecha Kilara i Walca z filmu Trendowata z 1976 roku.

I to był walc z filmu Trendowata z roku 1976. To była wersja tego walca na fortepian. Oczywiście reżyserem filmu Trendowata był Jerzy Hoffman, a muzykę skomponował Wojciech Kilar. No i Trendowata to oczywiście, przypominam Państwu, powieść Heleny Mniszkówny, która właśnie na ekrany kin została przeniesiona i też zresztą była ona jeszcze w tej wersji przedwojennej w latach 30. i nawet druga część wtedy powstała, Ordynat Michorowski, ale w tej Jerzego Hoffmana Elżbieta Starostecka grała Stefcię Rudecką, Irena Malkiewicz księżnę Podchorecką, a Leszek Teleszyński Waldemara, Ordynata Michorowskiego, i oczywiście jeszcze rola Anny Dymnej, która grała hrabiankę Melanię Barską. A walc tak brzmiał w Trendowatej i będziemy troszeczkę tak wędrowali i z tego polskiego i zagranicznego podwórka muzycznego, jeśli chodzi o filmy kostiumowe. I teraz się przeniesiemy do roku 2015, kiedy miał swoją premierę film Projektantka, którego akcja rozgrywa się w latach 50., na początku lat 50. To jest film oparty na powieści Rosalie Hamm, która opowiada historię Tilly Danage w tej roli Kate Winslet, która po 25 latach nieobecności wraca do swojej rodzinnej mieściny Dangatar w australijskim Outbacku, gdzie jako 10-letnia dziewczynka została wygnana po tym, jak oskarżono ją o doprowadzenie do śmierci szkolnego kolegi. I cały film jest bardzo piękny, ja Państwu polecam, i są tam właśnie przepiękne kostiumy, bo częścią właśnie tej opowieści, przede wszystkim centralną, jest tytuł Projektantka, i główna bohaterka wraca z Paryża właśnie jako projektantka i te stroje przygotowuje dla mieszkańców tej miejscowości, a muzykę do tego filmu stworzył David Hirschfelder, którego teraz posłuchamy.

I to była muzyka z filmu Projektantka, Dressmaker, australijska produkcja, 2015 rok, Kate Winslet w roli głównej, a jest to film oparty na powieści o tym samym tytule. Ja Państwu bardzo serdecznie polecam. Przepiękne stroje. Tam są właśnie między innymi piękne kostiumy. To my teraz do Włoch się przeniesiemy. W latach 70. Anna Karenina została jako dramat telewizyjny w odcinkach, 6 odcinków w reżyserii Sandro Bolkiego zrealizowana. Włoska produkcja, włoska adaptacja Anny Kareniny, a muzykę do tego serialu komponował Piero Piccini i teraz my posłuchamy jednego z utworów Illusione Perfetta.

Piero Piccioni, tak kompozytor tej muzyki do serialu Anna Karenina w produkcji włoskiej w latach 70. się nazywał, który tę muzykę stworzył. To my przeniesiemy się teraz do Włoch i to jeszcze w czasie się przeniesiemy i to nie tak daleko od 2026 roku, bo rok temu miałam swoją premierę adaptacja powieści Giuseppe di Lampedusy Lampart il Giattopardo. To była w zasadzie pierwsza po tym słynnym filmie Viscontiego Lampart próba przeniesienia na ekran właśnie powieści Giuseppe di Lampedusy. Moim zdaniem bardzo udana i to na Netflixie. Ja Państwu bardzo serdecznie polecam Przepiękne stroje. Jest to serial. Aktorzy są włoskimi aktorami, więc językiem filmu jest język włoski i też jest przepiękna ścieżka dźwiękowa, a do tego w roli głównej Kim Stewart, a w filmie też córka Moniki Bellucci zagrała jedną z głównych ról. No a my posłuchamy muzyki, którą skomponował Paolo Buonvino do tego serialu Il Giattopardo.

I to był walc z serialowej adaptacji powieści Giuseppe di Lampedusy Lampart. Ja Państwa odsyłam do tego serialu i też do filmu Viscontiego, oczywiście z lat 60., bo jest to klasyka kina. To my teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Duma i uprzedzenie. Ta duma i uprzedzenie z Keirą Knightley w roli głównej. To był 2005 rok, a za muzykę odpowiedzialny jest Dario Marianelli, a więc Włoch, więc takie połączenie z Włochami. Zresztą Dario Marianelli jest też odpowiedzialny za muzykę filmową do filmu Pokuta i do Anny Kareniny z 2012 roku, w której to tak też Keira Knightley główną rolę, jak i w Dumie i Uprzedzeniu odgrywała. To my słuchamy.

I to był motyw muzyczny z Dumy i Uprzedzenia i zostajemy przy Jane Austen, bo ona napisała taką niedokończoną powieść Sanditon, która została właśnie przeniesiona niedawno, bo w 2019 pierwszy sezon właśnie serialu Sanditon się ukazał. To jest powieść niedokończona. Były nawet chyba dwa sezony zrealizowane. Tam już nie do końca oparte, no bo nie miały być na czym oparte, bo ta powieść Jane Austen nigdy nie została dokończona, natomiast muzykę piękną do tego serialu stworzyła Ruth Barrett, kompozytorka brytyjska i my teraz właśnie posłuchamy jednego z utworów, który w tym serialu się ukazuje.

A Ruth Barrett jest odpowiedzialna także za muzykę do brytyjskiego serialu telewizyjnego Victoria, który Państwu też bardzo polecam. To oczywiście opowieść o królowej Wiktorii. 3 sezony ten serial miał i właśnie muzykę Ruth Barrett do niego tworzyła. To my wracamy do Polski, do lat 90. 99 rok, Ogniem i Mieczem, Krzesimir Dębski i pieśń Jana.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
7: Radio Wnet.
8: Godzina 14.33, a ja Państwa dziś zabieram w świat muzyki z filmów kostiumowych w związku z premierą lalki, tej filmowej lalki i piękną muzyką, która została właśnie do lalki, przynajmniej moim zdaniem, ale nie tylko moim zdaniem, stworzona i zresztą będzie można posłuchać na żywo. Łukasz Targosz jest kompozytorem tej muzyki, wykonywanej na żywo. Lalka, pokaz filmu z muzyką na żywo 15 i 21 października w sali Moniuszki w Operze Narodowej. Na żywo będzie właśnie wykonywana muzyka Łukasza Targosza przez Chopin University Chamber Orchestra pod batutą Jacka Tarkowskiego. Także być może są jeszcze dostępne bilety. Myślę, że warto obejrzeć ten film z muzyką na żywo. A my wędrujemy przez świat i przez różne też czasy, natomiast to są utwory muzyczne z filmów kostiumowych i teraz z jednego z tych nowszych, które słuchamy, z 2011 filmu, był taki film W. To jest film, który opowiadał o królu Edwardzie VIII i jego ówczesnej kochance, późniejszej żonie Wallis Simpson. Madonna była jakoś współreżyserką tego filmu, ale Polak Abel Korzeniowski jest odpowiedzialny za muzykę w tym filmie i teraz jednego z właśnie utworów, który w tym filmie się znajduje, posłuchamy.

Abel Korzeniowski był kompozytorem tego utworu, który znalazł się w filmie WE z 2011 roku. My teraz za to będziemy słuchać klasyki, jeśli chodzi o muzykę filmową, o filmy kostiumowe, film Pożegnanie z Afryką, Out of Africa, 1985 rok, Sydney Pollack i oczywiście Robert Redford i Meryl Streep, a muzykę, która później zdobyła liczne nagrody, czy to Oscary i nie tylko właśnie za muzykę ten film zdobył, no to za to jest odpowiedzialny John Barry, który był, bo już nie żyje, ale jest wciąż jednym z najbardziej zasłużonych, jeśli chodzi o kompozytorów muzyki filmowej, muzykiem, człowiekiem tych filmów, do których stworzył muzykę, jest co niemiara i właśnie Pożegnanie z Afryką jest jednym z tych filmów, ale też na przykład Tańczący z Wilkami, to on tę muzykę do tego filmu tworzył i my teraz głównego motywu muzycznego z filmu Pożegnanie z Afryką posłuchamy.

pożegnaniem z Afryką. Jak było, to musi być i angielski pacjent, do którego z kolei muzykę tworzył Gabriel Jaret. To libański kompozytor, właśnie znany między innymi z filmu Angielski pacjent. Otrzymał Oscara za tę muzykę, a Angielski pacjent, to Państwu jeszcze tylko przypomnę, rok 97, Anthony Minghella reżyserem, Ralph Fiennes i Juliette Binoche w roli głównej, no i jeszcze Christine Scott Thomas, a tam piękna muzyka i jeden z motywów muzycznych teraz wspólnie wysłuchamy.

To była muzyka z angielskiego Pacjenta, a ja Państwu polecam film, z którego muzykę teraz posłuchamy. Malowany welon z 2006 roku w rolach głównych Edward Norton i Naomi Watts i tam piękna muzyka przez francuskiego kompozytora stworzona, Alexandre Desplat. No to jest film, który też w pięknej scenerii się dzieje, bo w plenerach Dalekiego Wschodu malowany welon, muzyka teraz z tego filmu.

I to była muzyka z filmu Malowany Welon. To my jeszcze teraz posłuchamy ścieżki dźwiękowej z filmu My Brilliant Career, który został nakręcony w 1979 roku w roli głównej sam Neil i Judy Davis. To jest ekranizacja powieści z 1901 roku o tym samym tytule na język polski, przetłumaczona jako Moja wspaniała kariera, australijska powieść, australijska pisarka, i w tym roku Netflix też swoją wersję serialową tej powieści przedstawi.

Ja akurat do niej Państwa nie odsyłam, ale odsyłam zdecydowanie do tego filmu z 79 roku. Jest on chyba dostępny za darmo wszędzie, bo tak to też czasami z tymi starymi filmami bywa, a w nim jest też bardzo piękna ścieżka dźwiękowa i teraz jej jeszcze razem wysłuchamy.

I to była muzyka z filmu Moja wspaniała kariera z roku 79, do którego Państwa odsyłam. To my na koniec posłuchamy jeszcze fragmentu muzyki, która pojawia się w filmie Lalka Macieja Kawalskiego. Muzykę stworzył Łukasz Targosz. Niestety jeszcze nie ma jej w całości nigdzie wydanej, opublikowanej, udostępnionej dla słuchaczy, więc pozostaje nam tylko 30 sekund gdzieś przez kompozytora udostępnione z nagrań właśnie do muzyki filmowej, która zainspirowała mnie, żeby dziś razem z Państwem właśnie takiej muzyki wspólnie posłuchać. No to jeszcze na koniec posłuchajmy Lalka Łukasz Targosz, fragment ścieżki dźwiękowej z tego filmu z 2026 roku, który wczoraj miał swoją premierę kinową.

I taki fragment z muzyki filmowej z Lalki mogli Państwo wysłuchać. Ja Państwa odsyłam do kina, do kin. Jest ich dużo, jest dużo w repertuarze Lalki. Czasami kilka razy dziennie jest ona w kinach udostępniana, pokazywana. Także na pewno znajdą Państwo jakiś odpowiedni czas, a może i szkoły zabiorą, bo myślę, że bez problemu ten film jest przyjazny szkołom i w szkole można pójść z klasą i go obejrzeć. Jest godzina 14:58, to znaczy, że audycja Kiedyś to było. Dziś w pierwszy dzień października dobiega końca. Ja życzę Państwu dobrego dnia, dobrej muzyki. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia wnet. Hania Tracz, Asia Reiner. Audycja Kiedyś to było.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Duży pokój.

Moi drodzy Państwo, jak to się stało, że Was nie przywitałem na początku, bo przywitała Was największa rewelacja, największa sensacja ostatnich dni, bo singiel Cocoon grupy Morphine zapowiada całą płytę. Tak, są tu nowe saksofony dograne, oryginalny materiał był już jakby gotowy, nieskończony i przychodzi do nas właśnie teraz w 2026 roku, więc to jest zapowiedź nowej Morphine. Tyle, co mamy, to użyliśmy, a teraz płyniemy dalej w dużym pokoju, mówi do Was Jerzy Mazol, a realizuje dzisiaj Asia Reiner. James Blake, Through the High Wire i potem Jordan Rakey, Signs.

no. Jordan Rakey w swojej delikatności już, tak jak mówiłem, nie tyle jest hiper jazzowy, popisujący się swoimi umiejętnościami jak jego angielski odpowiednik, synuś mamusi aktorki znanej, tylko jest to pop wyrafinowany i piękny. Jak zresztą pop w zupełnie innej naturze Jamesa Blake'a, teraz Just a Little Higher, a potem z jednym z lepszych utworów, bardziej nam bliskim, myślę, Morphine i Buena, w oczekiwaniu na nową ich płytę. So how can we get on the same side? People hiding ties to the cities they were born in. They only left

Morfin w najlepszej dawce, jaką można sobie... Riffy, zagrania, współgranie basu i saksofonu tenorowego, bądź też części barytonowego. Świetny skład, wspaniały perkusista, saksofonista i wokalista o charakterystycznym tembrze głosu, ale co ważniejsze, świetnych, prostych, komunikatywnych, niezapomnianych tekstach. To była grupa Morfin, a teraz Jordan Rakey, utwór Moda, a później James Blake i Feel It Again.

pewnym sensie rozmywa się to, czy to śpiewa James Blake, czy Jordan Rakey. Tak to dzisiaj wyszło. Wczoraj absolutny top to utwór Johnny Mitchell wykonany przez Jordana Rakey. Teraz Jordan Rakey w utworze Is It Love, a później Morphine. Nie, no to Is It To Love. Jedziemy.

ja o tym utworze, powiem wam, zapomniałem. Dzisiaj Tomasz Rosłon przygotował mi playlistę. Zastanawiałem się, które to z utworów moimi kochanymi były od Jordana Rakey. Easy to Love przed chwilą. Asia Reinert dzisiaj realizowała ze studia w Warszawie tę audycję. Mówił do was Jerzy Mazol, to był Duży Pokój. Zapraszam was o 15 w poniedziałek znów na tę audycję, ale jeszcze przez weekend może gdzieś się usłyszymy. Zostańcie z Radiem Wnet. Pięknego, słonecznego popołudnia, bo w Toruniu jest dzień cudowny, a Cure for Pain to porada od Morphine znowu w oczekiwaniu na ich najnowszą płytę. Żegnam was serdecznie.

0: Duży pokój.
1: Reklama.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
3: Radio Wnet.
4: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
5: I tak, drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak, jak zawsze, co czwartek w audycji Ponad Oceanami. I to jest, drodzy Państwo, przypominam, magazyn, w którym opowiadamy Państwu o wszystkim tym, co najciekawsze, o wybranych tematach z różnych części świata. Jak zawsze będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy pod niebem Londynu, opowiemy Państwu o tym, co słychać za naszą wschodnią granicą. Opowiemy również o sytuacji na Bliskim Wschodzie. I to wszystko w półgodzinnym magazynie, a rozpoczniemy od przywitania gospodyni dzisiejszego magazynu Ponad Oceanami. Po drugiej stronie czeka już Patrycja Stępniak.
6: Dzień dobry, Jaśmino, witam Ciebie i witam wszystkich naszych słuchaczy. Gdziekolwiek jesteście, kochani, uściskuję Was bardzo mocno z deszczowego Chicago. Tak, październik zaczął się bardzo intensywnie, nie tylko pogodowo, ale w mieście przede wszystkim mamy burzę emocji związanych z ważnymi decyzjami dotyczącymi pieniędzy podatników, zmian społecznych, a po godzinach teatr, muzyka i sport, który w tym roku pisze dla nas zupełnie niespodziewane scenariusze. Dlatego bardzo się cieszę w imieniu całej redakcji Radia Deon, że będziemy dziś mogli Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Sławek Budzik, Patrycja Stępniak, Paweł Maciej, który realizuje dzisiejszy program tutaj właśnie z tej strony.
5: A po tej stronie ja oczywiście też przywitam Asię Reiner, także Andrzeja Karasia, wszystkich naszych korespondentów. Będzie i Mikołaj Murkociński, będzie Artur Żak, oczywiście Aleks Sławiński. Drodzy Państwo, no to już nie przedłużając, zacznijmy. Pierwszy przystanek to Londyn i współgospodarz studia Londyn na antenie Radia Wnet, Aleks Sławiński.
4: Ponad oceanami.
7: Jak co tydzień, witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Rozpoczynamy nasz szybki przegląd tego, czym żyje Wielka Brytania i nie tylko ona. W ciągu minionego tygodnia wiele wskazuje na to, że Iran był zamieszany w potencjalny atak terrorystyczny na bazę Royal Air Force na południu Anglii, przekazał w środę brytyjski premier Andy Burnham. Są mocne przesłanki wskazujące na to, że Iran odegrał rolę w tym, co wydarzyło się w weekend w bazie Royal Air Force Fairford. Oczywiście nadal trwa złożone i poważne śledztwo policyjne, a my ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych, podkreślił szef rządu. Premier odniósł się też do decyzji policji, by zwolnić podejrzanych sprawców za kaucją. Oczywiście zostali objęci najbardziej rygorystycznymi z możliwych warunkami zwolnienia za kaucją, podkreślił. Przypomnijmy, policja zatrzymała w nocy z soboty na niedzielę 5 mężczyzn, początkowo w związku z potencjalnym naruszeniem ustawy o materiałach wybuchowych. Następnie zostali ponownie aresztowani w związku z podejrzeniem przygotowania aktu terroru. Tymczasem na momencik opuśćmy właściwe Wyspy Brytyjskie i ruszmy daleko, daleko na południe, w drugi koniec świata, do wybrzeży Argentyny. Prezydent Argentyny Javier Milei polecił argentyńskiemu MSZ wszczęcie międzynarodowej procedury arbitrażowej przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z planowanym wydobyciem ropy w pobliżu Falklandów, podał we wtorek portal CNN Brazil. Argentyński przywódca dał Londynowi 2 tygodnie na wycofanie się z projektu eksploatacji złóż. Milley poinformował we wtorek, że polecił resortowi spraw zagranicznych i rządowym prawnikom rozpoczęcie międzynarodowej procedury w celu powstrzymania, jak to określił, nielegalnej eksploatacji zasobów na morzu w pobliżu spornego archipelagu. Jak przypominamy sobie, archipelag Falklandów, czy też jak nazywają to Argentyńczycy Malvin, od wielu dziesięcioleci jest miejscem dyplomatycznej, chociaż i fizycznej walki o wpływy. W tym właśnie bardzo strategicznym rejonie okazuje się również, że to nie tylko militarnie czy politycznie ważne miejsce, ale i gospodarczo, albowiem znajdują się tam spore złoża ropy. No ale nie bylibyśmy sobą, gdyby w polskiej rozgłośni nie poruszyć polskiej sprawy na arenie międzynarodowej, szczególnie brytyjskiej. Już od dzisiaj Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Polski rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze wczorajsza Rzeczpospolita. Z początkiem października na wolność ma wyjść 700 skazanych, a w kolejnych 10 transzach następne osoby. Łącznie do czerwca przyszłego roku brytyjskie więzienia ma opuścić przed odbyciem pełnej kary około 4,5 tysiąca osób. Program jest elementem Sentencing Act 2026, mającego rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. W czerwcu bieżącego roku w brytyjskich więzieniach przebywało blisko 86 tysięcy osób. Jak podaje Rzeczpospolita, objęci regulacją skazani będą mogli wyjść już po odbyciu 1/3 kary. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. Decyzja może mieć konsekwencje dla Polski, ponieważ część zwolnionych cudzoziemców zostanie deportowana do krajów pochodzenia. Serdecznie pozdrawiam, Aleks Sławiński.
5: Bardzo serdecznie dziękuję. Aleks Sławiński, współgospodarz Studia Londyn na antenie Radia Wnet. A teraz, drodzy Państwo, ponownie przenosimy się już do Chicago. Tam czeka już Sławomir Bucik.
4: Ponad oceanem.
3: Dzień dobry Państwu, a my zaczniemy od sprawy, którą naprawdę dzisiaj żyje Ameryka. W Tennessee doszło do niezwykłej i dramatycznej sytuacji. Podczas próby wykonania kary śmierci na 50-letniej kobiecie, która nazywa się Christy Pike, kobieta została skazana za brutalne zabójstwo w roku 1995, którego dopuściła się mając zaledwie 18 lat. Jej egzekucja miała być pierwszą egzekucją kobiety w tym stanie, w stanie Tennessee, od co najmniej 200 lat. Do wykonania wyroku miało dojść wczoraj w zakładzie karnym w Nashville. Wcześniej sprawa przez wiele godzin krążyła między sądami. Sąd apelacyjny dosłownie w ostatniej chwili wstrzymał egzekucję, uznając, że należy jeszcze dokładniej zbadać, czy przy wydawaniu wyroku odpowiednio uwzględniono informacje o przemocy seksualnej, której kobieta miała doświadczać także w dzieciństwie. Stan Tennessee odwołał się jednak do Sądu Najwyższego USA, a ten ostatecznie uchylił decyzję o wstrzymaniu egzekucji i pozwolił na jej przeprowadzenie. Władze więzienia rozpoczęły zatem procedurę. Według dziennikarzy obecnych na miejscu Pike prawdopodobnie podano 2 dawki pentobarbitalu. Potem zaczęły się już problemy. O 7:46 wieczorem funkcjonariusze zasłonili kurtynę oddzielającą skazaną od pomieszczenia dla świadków i mediów, a po kilku minutach ponownie ją odsłonięto. Kobieta była wtedy widziana i było ją słychać, jak bardzo głośno chrapie. Kurtyna ponownie została zamknięta około godziny 8:06. Chrapanie było słyszalne jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Około 8:53 wyłączono mikrofon i nakazano przedstawicielom mediów opuszczenie pomieszczenia. Przez pewien czas nie było wiadomo, co dokładnie wydarzyło się podczas egzekucji czy próby egzekucji. Rzecznik Departamentu Więziennictwa stanu Tennessee powiedziała dziennikarzom, że nie może od razu udzielać żadnych szczegółów. W pobliżu więzienia widziano natomiast pojazdy takie jak karetka pogotowie. Natomiast pracownicy Pike natychmiast zwrócili się do sądów z kolejnymi wnioskami o zatrzymanie egzekucji. Chodzi o prawników. Twierdzili, że kobieta znajduje się w stanie niepotrzebnej agonii. inni domagali się podjęcia działań ratujących jej życie. Christy Pike została skazana za zabójstwo 19-letniej dziewczyny, swojej koleżanki. Do zbrodni doszło w styczniu 1995 roku w Knoxville. Otóż według prokuratorów Pike była zazdrosna o swojego chłopaka i podejrzewała, że jej koleżanka próbuje go jej po prostu odbić. Ofiara została zwabiona do lasu, gdzie była bita i cięta nożykiem. Na jej ciele wycięto również pentagram, co sprawiło, że sprawa wywołała ogromne zainteresowanie amerykańskich mediów i była łączona z tak zwaną satanistyczną paniką lat 80. i 90. w całym kraju. Pike nie zaprzeczała, że popełniła zbrodnię. Jej obrońcy przekonywali jednak, że w chwili zabójstwa była bardzo młoda i miała za sobą wyjątkowo trudne dzieciństwo. Po zatrzymaniu zdiagnozowano u niej także zaburzenia psychiczne. Matka zamordowanej dziewczyny od lat domagała się wykonania tego wyroku śmierci. Powtarzała, że każdego dnia myśli o cierpieniu swojej córki i czekała na wykonanie kary przez ponad 30 lat. Egzekucje kobiet w Stanach Zjednoczonych należą natomiast do rzadkości. Od czasu przywrócenia kary śmierci w 76 roku stracono w kraju 18 kobiet, czyli około 1% wszystkich skazanych, na których wykonano wyrok śmierci. Przypadek Christy Pike ponownie wywołuje w całym kraju debatę nie tylko o samej karze śmierci, ale również o wykonywaniu jej wobec osób, które popełniły zbrodnie w bardzo młodym wieku. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago Sławomir Budzik.
5: Sławomir Budzik, i faktycznie to są takie sprawy i takie tematy, które zawsze i interesują, i elektryzują opinię publiczną. No bardzo, bardzo trudne tematy. A zobaczymy, jakie tematy przygotował dla nas Artur Żak. No to teraz już błyskawicznie ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się prosto do Lwowa.
4: Ponad oceanem.
8: Dzień dobry, kłaniam się nisko ze Lwowa. Ukraina obchodzi dziś Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski nagrał świąteczne orędzie na punkcie dowodzenia na froncie. Jak mówił, to właśnie tam zdobywa się niepodległość. A Rosja złożyła swoje życzenia. W nocy nad ranem posłała na Ukrainę 107 dronów, w tym 63 turboodrzutowe bezzałogowce. Według ukraińskich sił powietrznych 87 środków napadu powietrznego zestrzelono albo zneutralizowano środkami walki radioelektronicznej. Reszta niestety doleciała. Trafienia w 11 miejscach na terenie Ukrainy. I to właśnie te odrzutowce dziś są największą zmianą. To już nie szachet, który walczy nad miastem jak stary motorower, tylko maszyna szybsza i trudniejsza do zestrzelenia. A teraz obraz, który zostaje w głowie. Kijów, dzielnica Sołomiańska, poranek, rosyjski dron wbija się w budynek szkoły. Ofiar nie ma, bo dzieci nauczyły się być w schronie. Uderzenia spadły też na inne dzielnice stolicy. Bilans doby według zestawienia to co najmniej 6 zabitych i 38 rannych. Druga sprawa, strategicznie może nawet ważniejsza, to prąd. Wczoraj Rosja użyła 285 dronów, który właśnie teraz jest oceniony jako największe skoordynowane uderzenie w ukraińską energetykę od tej wiosny. Dziś w południe Ukrenergo odwołało zapowiedziane wyłączenie godzinowe. W regionie stołecznym i na Żytomierszczyźnie wciąż jednak prosi się o oszczędzanie prądu wieczorem. A rano od Sumszczyzny po Rudwińszczyznę część domów nadal nie miała światła. Wszystko wskazuje na to, że Rosja otwiera kolejną przedzimową kampanię przeciw ukraińskiej energetyce. Natomiast na froncie nie ma przyłomu, ale intensywność jest ogromna. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy mówi o 209 starciach w ciągu doby. Najcięższe walki wciąż toczą się na kierunku pokrowskim. Jednocześnie Ukraina nie tylko się broni. Prezydent Zełenski poinformował o trafieniu w skład i miejsca startu dronu w obwodzie Orłowskim, obiektu naftowego w Samarskim i magazynu zaopatrzenia w Briańskim i rosyjskiego statku na Morzu Czarnym. Na dany moment skalę zniszczeń nikt jeszcze niezależnie nie potwierdził. A we Lwowie ten dzień ma wymiar bardzo osobisty. Także dla nas, dla Polaków. Na Politechnice Lwowskiej otwarto wystawę z Ukrainą w sercu, poświęconą zagranicznym ochotnikom poległym w obronie Ukrainy. To 43 historie 26 Białorusinów, 11 Polaków i 6 Litwinów. Otwarcie zaczęło się od minuty ciszy i modlitwy. Projekt narodził się pod koniec 2022 roku jako hołd dla Białorusinów. Później dołączyły historie Polaków i Litwinów, a polską część współtworzy Legion Polski. Jego komendant Adam Słomka zakończył wystąpienie hasłem za naszą i waszą wolność. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Marek Radziwę wspomniał, że Ukraina broni dziś nie tylko siebie, ale także całej Europy. To nie są tylko nazwiska i fotografie na planszach. To ludzie, którzy przyjechali z różnych krajów, by uznali, że wcale nie jest to cudza wojna. Wystawę będzie można oglądać mniej więcej przez tydzień. Rosja dziś liczyła drony. Lwów przypomina imiona. Artur Żak wprost ze Lwowa, specjalnie dla Ponad Oceanami.
5: Bardzo serdecznie dziękuję. To Artur Żak. A teraz, drodzy Państwo, ponownie usłyszymy głos współgospodyni naszego magazynu, czyli ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Patrycja Stępniak.
4: Ponad oceanami.
6: Witam wszystkich bardzo serdecznie ze studia Radia Deon Serca Polonii Amerykańskiej. Patrycja Stępniak. Polityka. W Chicago rozpoczął się kolejny ważny etap przygotowań do wyborów. Wczesne głosowanie. W centrum miasta wyborcy mogą już korzystać z pierwszych punktów wyborczych, których lista ma się sukcesywnie wydłużać. Coraz więcej uwagi jednak przyciąga organizacja samego głosowania. Tegoroczne wybory odbywają się w atmosferze zwiększonego zainteresowania służb federalnych oraz debaty o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo, nie zakłócając jednocześnie samego procesu. Co dzieje się w życiu codziennym mieszkańców? No niestety, trudne zmiany. Od dziś można, ważna zmiana, która dotyczy wielu mieszkańców stanu Illinois korzystających z Medicaid. W związku z nowymi przepisami federalnymi zmieniają się zasady kwalifikacji do programu dla wielu osób niebędących obywatelami Stanów Zjednoczonych. Stan potwierdza, że część osób straci federalne finansowanie świadczenia, choć istnieją wyjątki, między innymi dla określonych grup posiadaczy zielonej karty, kobiet i dzieci w ciąży, kobiet w ciąży i dzieci. To jedna z tych zmian, które są elementem walki wyborczej, ale jednocześnie nie kończą się na politycznych nagłówkach. Dla wielu rodzin oznaczają konieczność sprawdzenia swojej sytuacji i dokumentów i możliwości ubiegania się o dalsze ubezpieczenie. Poza polityką, jesień w Chicago wchodzi w zupełnie nowe obroty. Weekendy zapowiadają się pod znakiem festiwali, wydarzeń sąsiedzkich i rodzinnych spotkań. Miasto nieco zwalnia swój rytm z letniego pośpiechu na jesienny taki chill pełen spacerów, muzyki i spokojniejszych nieco wydarzeń. Tutaj Chicago jak zwykle nie zwalnia. Mówię oczywiście o kulturze. W Symfonii Chicago Orkiestra rozpoczyna się seria jesiennych koncertów. To jedna z propozycji dla wszystkich tych, którzy chcieliby wprowadzić taką muzykę do swojego życia na co dzień. A w Chopin Theater nadal można zobaczyć Sunday in the Park, który jest inspirowany słynnym obrazem Georgesa Sura. Spektakl został przedłużony do końca listopada i opowiada o sztuce, miłości, ambicji i ocenie artystycznej. I na koniec sport. Jeszcze kilka dni temu Chicago miało dwie drużyny w postseason. Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Chicago Cubs przegrali swój drugi mecz Wild Card Series, zakończyli tegoroczną walkę o mistrzostwo. I uwaga, ciekawostka, papież Leon XVI pobłogosławił jedną z drużyn i ta drużyna kilka godzin wygrała swój pierwszy mecz playoff. O kim mowa? Oczywiście White Sox, którzy pokonali Houston Astros i wygrali całą serię 2-0. To dla White Sox pierwsza wygrana serii playoff od 2005 roku. Teraz czeka ich kolejna runda. Natomiast my jako Polonia przygotowujemy się na specjalne wydarzenie. Chicago Fire przygotowuje mecz dedykowany z okazji miesiąca dziedzictwa narodowego. Już 14 października na Soldier Field. I my czekamy na Roberta Lewandowskiego tutaj w Chicago. Także nie ma wątpliwości, że całe boisko, cały stadion zmieni się na biało-czerwone barwy. Czyli Chicago wchodzi w październik z charakterystyczną dla tego miasta mieszanką. Polityka, wielkie pieniądze, ważne zmiany

0: przekształciły się w jeden z najpoważniejszych od miesięcy konfliktów społecznych. Przypomnijmy, że ruch rozpoczął się od lokalnych protestów przeciwko brakowi nauczycieli, przepełnionym klasom, złym warunkom w szkołach, jak również przeładowanym grafikom, ale bardzo szybko ten protest rozszerzył się na kolejne miasta. W środę protesty i blokady dotyczyły już ponad 350 liceów. Uczniowie skarżą się na przykład na brak nauczycieli zastępczych, czy też bardzo długie plany zajęć i te protesty objęły już miasta takie jak Lille, Lyon, Rennes, Bordeaux, jak również przedmieścia Paryża. W kilku przypadkach policja informowała o rzucaniu pojemników z kwasem solnym. W ciągu dwóch dni zatrzymano ponad 1000 osób i w większości są to osoby nieletnie. Minister edukacji poinformował o ponad 100 rannych uczniach i pracownikach szkół. Protest stał się także polem ostrego konfliktu politycznego, szczególnie jeżeli chodzi o skrajnie lewicową Francję Niepokorną, czy też Francję Nieujarzmioną, która otwarcie popiera licealistów, a w szczególności popiera licealistów twarz La France Insoumise, czyli burmistrz, maire Saint-Denis, Bali Bagayoko, który pojawiał się przed blokowanymi szkołami i przekonywał, że protest młodzieży jest uzasadniony, ale burzę wywołały jego stwierdzenie na temat przemocy. Odpowiedziała mu na antenie telewizji LSI europosłanka z ramienia Zjednoczenia Narodowego Marion Maréchal Le Pen. Posłuchajmy.
1: Przemoc w pewnych okolicznościach może być uzasadniona. Mówimy wszystkim tym młodym ludziom, że oczywiście może być, ale zawsze lepiej jest jej unikać, gdy tylko jest to możliwe. Nie słuchajcie Balego Bagayoko, nie słuchajcie swoich skrajnie lewicowych nauczycieli zrzeszonych w związkach zawodowych, bo w rzeczywistości prowadzą was prosto w ścianę. Wracajcie do klas, uczcie się, pracujcie ciężko, bo świat na was nie będzie czekał.
0: Po słowach Balego Bagayoko prefekt policji zawiadomił prokuraturę, wskazując na możliwość publicznego podżegania do popełniania przestępstwa, ale Bali Bagayoko odpowiada, że jego wypowiedź została po prostu wyrwana z kontekstu i że nie zachęcał młodzieży do przemocy. Przypomnijmy tylko, że dzień wcześniej Bagayoko był zamieszany w inną burzę medialną, ponieważ pojawiły się w sieci nagrania pokazujące maire Saint-Denis w pobliżu płonącego kosza na śmieci, no i pojawiły się spekulacje, czy przypadkiem on sam nie uczestniczył w podpaleniu tego kosza na śmieci przed jednym z liceów. W każdym razie dłuższe nagrania raczej wskazują na to, że Bali Bagayoko próbował raczej odsunąć płonący pojemnik i ograniczyć się całe zagrożenie. W każdym razie protest uczniów zbiegł się ze strajkiem pracowników sektora publicznego i demonstracjami przeciwko planowanym oszczędnościom budżetowym, ponieważ trwają rozmowy na temat przyszłorocznego budżetu. Rozmowy, które będą bardzo skomplikowane dla premiera Francji Sebastiana Lecornu.
2: Mikołaj Murkociński, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, jak co tydzień posłuchajmy ojca Pawła Kosińskiego. Ponad oceanem.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Przedstawiciele Kościoła katolickiego zabrali stanowczy głos w sprawie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na globalny rynek pracy. Kardynał Michael Czerny, stojący na czele Watykańskiej Komisji do Spraw AI oraz biskup Oscar Cantu z Episkopatu Stanów Zjednoczonych wezwali liderów sektora technologicznego, by w pogoni za zyskami i przewagą rynkową nie zapominali o godności ludzkiej. Podczas rozmowy w stacji WTN News dostojnicy odnieśli się do rosnących obaw społecznych związanych z automatyzacją i masową likwidacją miejsc pracy. Kardynał Czerny jednoznacznie przypomniał podstawowe założenia katolickiej nauki społecznej, wskazując, że inwestorzy oraz kadra zarządzająca mają bezpośrednie zobowiązania wobec zatrudnionych ludzi. Człowiek nie może być traktowany jedynie jako element procesu produkcyjnego czy trybik w technologicznej machinie, lecz jako podmiot posiadający niezbywalną godność. Wyścig o dominację w dziedzinie AI nie może odbywać się ich kosztem. Odnosząc się do pesymistycznych prognoz rynkowych, watykański hierarcha zauważył, że dyskusja o sztucznej inteligencji zbyt często sprowadza

0: się do prostej obawy przed utratą etatów. Jego zdaniem kluczowe pytanie nie powinno brzmieć, ile miejsc pracy zniknie, ale w jaki sposób AI może pomóc w tworzeniu bardziej wartościowych i pożytecznych dla społeczeństwa zajęć. Technologia ma służyć człowiekowi, a nie go zastępować. Z kolei biskup Oscar Cantu, przewodniczący amerykańskiego zespołu do spraw ochrony godności ludzkiej, podkreślił potrzebę czujności i realistycznego podejścia do obietnic składanych przez firmy technologiczne. Choć twórcy oprogramowania zapewniają, że katastroficzna wizja bezrobocia się nie ziści, zdaniem biskupa społeczeństwo i liderzy religijni muszą stale przypominać deweloperom, że w centrum wszystkich innowacji musi znajdować się dobro wspólne. Warto zauważyć, że głosy hierarchów wpisują się w szerszy, globalny kontekst dyskusji nad bezpieczeństwem technologicznym. Ledwie kilka dni przed ich wystąpieniem szefowie OpenAI oraz Anthropic apelowali na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ o wprowadzenie międzynarodowych standardów kontroli AI. Połączenie obaw samych twórców technologii z etycznym głosem Kościoła pokazuje, że świat staje przed kluczowym sprawdzianem z odpowiedzialnego zarządzania przyszłością pracy. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję ojcu, a teraz drodzy Państwo czas na korespondencję z Polski i porozmawiamy, a ja tak naprawdę trochę opowiem o tym, co się dzieje wokół naszego wymiaru sprawiedliwości, ale też konkretnie wokół sprawy Marcina Romanowskiego, bo pytanie, czy człowiek, którego Państwo no, od miesięcy bezskutecznie próbuje zatrzymać, przynajmniej część, bo mówimy o bardzo głębokim sporze, czy powinien dostać gwarancję, że po powrocie właśnie do Polski nie trafi do aresztu? Właśnie przed takim pytaniem stanął warszawski sąd i odpowiedział tak. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Ta decyzja zapadła mimo sprzeciwu prokuratury i od razu właśnie wywołała bardzo ostry spór prawny. Postanowienie na razie nie jest jeszcze prawomocne, a prokuratura zapowiada zażalenie. Przypomnijmy, były wiceminister sprawiedliwości i podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa poza granicami kraju. We wniosku o list żelazny wskazał, bo to ważne, że to był jakby jego wniosek, wskazał, że znajduje się w teraz polu w Naddniestrzu. Prokuratura podkreślała, że nie ma procesowego potwierdzenia, czy rzeczywiście tam przebywa. Zaś sam Marcin Romanowski zadeklarował, że wróci do Polski, jeżeli będzie mógł odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. No i tutaj zaczyna się ten najważniejszy spór. List żelazny oznacza, że po prawomocnym zakończeniu tej procedury Marcin Romanowski miałby stawiać się na każde wezwanie sądu i prokuratora, nie mógłby opuszczać kraju, a dotychczasowy tymczasowy areszt zostałby uchylony. Mówiąc jeszcze prościej, wróciłby do Polski, ale nie zostałby po przekroczeniu granicy zatrzymany. Sąd tłumaczy, że list żelazny nie jest ani nagrodą, ani przywilejem. Ma być zatem bardziej takim sposobem na to, żeby podejrzany wreszcie znalazł się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na fakt, że dotychczasowe poszukiwania nie doprowadziły jednak do zatrzymania Marcina Romanowskiego. Prokuratura stawia sprawę dokładnie odwrotnie. Jej zdaniem przesłanek do wydania listu nie było, między innymi ze względu na dotychczasowe zachowanie podejrzanego i wątpliwości dotyczące miejsca jego pobytu. Wcześniej prokuratura wskazywała, że Marcin Romanowski opuścił Polskę i jest poszukiwany. Dochodzi do tego bardzo ważny problem prawny. Czy sąd może wydać list żelazny na etapie postępowania przygotowawczego? No mimo takiego wyraźnego sprzeciwu prokuratora. Sąd uznał, że sprzeciw nie może automatycznie wiązać niezawisłego sądu. Prokuratura uważa inaczej i właśnie ten spór najprawdopodobniej będzie jednym z najważniejszych punktów tego zażalenia. Mamy dużo komentarzy, tutaj między innymi adwokat Jacek Dibuła. On przewiduje, że sąd drugiej instancji uchyli tę decyzję. Sam zastrzega, że jest to jego prawnicza intuicja. Z kolei obrońca Marcina Romanowskiego, pan mecenas Bartosz Lewandowski, deklaruje, że jeżeli postanowienie się uprawomocni, jego klient wróci do Polski. No i to jest taka historia, do której też pewnie będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Wnet. Na razie odpowiedzi nie znamy. Decyzja sądu nie jest prawomocne, a teraz kluczowy będzie właśnie ten sąd drugiej instancji. No i to on zdecyduje, czy Marcin Romanowski rzeczywiście będzie mógł wrócić do Polski z gwarancją odpowiadania z wolnej stopy. My na pewno będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie. Ja już teraz dziękuję Państwu za korespondencję, której wysłuchaliście, dotyczącą tego, co dzieje się w naszym wymiarze sprawiedliwości, i powoli audycja Ponad Oceanami dobiega końca, ale oczywiście zachęcamy Państwa do tego, aby zostać razem z nami. Ja jeszcze na moment oddam głos współgospodyni naszego programu, Patrycja Stępniak, pewnie jest cały czas z nami.
2: Jestem, oczywiście przysłuchuję się uważnie i z wielką radością wszystkim tym spotkaniom, bo to naprawdę wyjątkowe wydarzenie, chyba jedyny, zdecydowanie jedyny taki magazyn, który w ciągu zaledwie 30 minut podróżuje po całym świecie. Wielka to dla nas radość, że możemy być częścią tego, Jaśmino, i bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają oczywiście, i wszystkim tym, którzy przygotowują cotygodniowe relacje właśnie z tych miejsc, w których żyją na co dzień. Taki świat z perspektywy Polonii w różnych zakątkach świata.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Patrycja Stępniak, dziękuję całej ekipie Radia Deon i oczywiście Radia Wnet. Joanna Reynacz zrealizowała magazyn Ponad Oceanami, wydała Andrzej Karaś. Ja, drodzy Państwo, zachęcam też do tego, aby zostać razem z nami, bo za kilka chwil tutaj na antenie Radia Wnet popołudnie, i to będzie wyjątkowo ciekawe popołudnie, bo z 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW, to jest niemal 70 filmów z całego świata, bardzo, bardzo ciekawe historie, o których będziemy Państwu opowiadać, a tak naprawdę będą opowiadały Magdalena Uchaniuk i Małgorzata Kleszcz, które przez najbliższe dwa dni właśnie będą w Gdyni. No i porozmawiają na pewno z twórcami, ze świadkami tak naprawdę historii, no bo to opowieści, historie ludzi, którzy walczyli o wolność, którzy mierzyli się ze zniewoleniem, więc jestem pewna, że bardzo dużo i takich dobrych i wrażliwych rozmów przed nami już za momencik w popołudniu w Radiu Wnet. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
3: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad Oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad Oceanami.
4: Autopromocja.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
4: To była autopromocja.
8: Reklama.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Po reklamie.
10: Festiwal filmowy NNW.
11: I witamy Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Uchaniuk
12: i Małgorzata Kleszcz.
11: Jesteśmy na Placu Grunwaldzkim w Gdyni. Naprzeciwko nas jest Gdyńskie Centrum Filmowe i po raz 18 odbywa się tutaj Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW. Zaczął się dziś i potrwa do 4 października.
12: Tak, i wszyscy się cieszą, tym bardziej dlatego, że słońce utrzymuje się także nad Gdynią, co tylko umila. Tutaj można na tym placu sobie pospacerować, można się przyjrzeć i wybrać, na jakie filmy w najbliższych dniach się chcemy wybrać właśnie. I można się też przyjrzeć wystawie, bo tutaj obok nas jest wystawa o tematyce trudnej, ale myślę, że niezwykle ważnej. O niej też za chwilę powiemy. No ale może najpierw zaczniemy od tegorocznego programu. to już 18 lat, więc pełnoletniość festiwalu NNW, a Radio Wnet zdaje się, że już chyba 10 raz wydaje jest także się, patronem.
11: Tak, wydaje mi się, że nawet chyba więcej. Kilkanaście lat na pewno przyjeżdżamy tutaj do Gdyni na zaproszenie Arkadiusza Gołębiewskiego. Ja pamiętam jeszcze takie lata, kiedy festiwal odbywał się nie tutaj w Gdyńskim Centrum Filmowym, tylko w takim małym, lokalnym budynku również w Gdyni i było to naprawdę bardzo małe wydarzenie. Ale w tym roku Karol Nawrocki, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, objął patronatem tegoroczną edycję i napisał tak do zgromadzonych, a także do uczestników: Marcel Łoziński, już świętej pamięci, wybitny polski dokumentalista, powiedział: rzeczywistość jest bogatsza od fikcji. Udowodnił to w swym nominowanym do Oscara obrazie 89 mm od Europy, w którym ukazał trud białoruskich robotników zmieniających koła w pociągach na stacji w Brześciu niedługo po pierestrojce. Jak pisze prezydent Karol Nawrocki, skupiając obiektyw na materialnym aspekcie różnic w szerokości torów między Europą Zachodnią a Wschodnią, stworzył niebanalną i wyrazistą alegorię przemian społecznych na kontynencie po upadku żelaznej kurtyny. Ufam, że autorzy zgromadzeni w Gdyni zaprezentują podobnie wyostrzony zmysł obserwacji i przenikliwości. My też taką nadzieję z Małgosią Kleszcz mamy, ale zanim, drodzy Państwo, przejdziemy do opisywania programu i do prześledzenia go razem z Państwem, to wczoraj Małgosia Kleszcz była na premierowym pokazie.
12: Tak, kina wypełnione i tak też było w jednym z warszawskich kin studyjnych Kinotece razem z Hanną Tracz, z czego Państwo relacje mogli usłyszeć dzisiaj po godzinie 9:00. Wybrałyśmy się na tę lalkę filmową z Kamilą Urzędowską, z Marcinem Dorocińskim czy Markiem Konradem i muszę przyznać, że było to obrazowe, ale takie zagłębienie się w powieść. Ja miałam poczucie, że właśnie czytam książkę ponownie, tylko jeszcze wzbogaconą o obraz, o wielki ekran i 2 godziny 42 minuty, dość długi film, w którymś momencie może nawet poczułam pod koniec, że aż tak długi być nie musi, natomiast ostatecznie to aż tak nie przeszkadzało. Przepięknie pokazana historia trudnej miłości, oczywiście pracy u podstaw, no i genialna obsada, Marcin Dorociński w roli Stanisława Wokulskiego, melancholijny, poważny człowiek, który, jak chyba każdy z nas wie, momentami wykazuje się pewną naiwnością, ale też ogromnym, wielkim sercem. I genialna Kamila Urzędowska o wręcz takiej porcelanowej skórze, tak jakby to się chyba mogło właśnie wydawać, że taką miała Izabela Łęcka. Ja też muszę przyznać, że chyba pierwszy raz, dwa razy czytałam powieść, oglądałam oczywiście ekranizację z Beatą Tyszkiewicz, słynną ekranizację, ale chyba pierwszy raz ogarnęło mnie realne współczucie wobec Izabeli Łęckiej, tak. Ja jako kobieta jakoś też próbowałam się wczuć w tę rolę niełatwą i ostatecznie nie chciałabym się mimo wszystko na niej znaleźć. Przepiękne stroje, każda z tych sukienek tam, każdy kapelusz był tak dopracowany, a więc tutaj niech to wybrzmi, że trzeba docenić osobę od strojów. Myślę, że my będziemy poczyniać jakieś próby zaproszenia do Radia Wnet. Już nawet poczyniłyśmy. No i Ignacy Rzecki, według mnie rola znakomita. Marek Konrad, już widzimy po nim też wiek, chociaż chyba to może też służyć aktorom w pewnym sensie i zdanie, bo jak mnie się, muszę przyznać, zaszkliły oczy, to w momencie właśnie jakiegoś takiego obrazu głębi ich przyjaźni Wokulskiego z Rzeckim, jak Wokulski zastanawia się nad tym, czy sprzedać sklep, a Rzecki w którymś momencie mówi do niego: heroiczne czyny są proste, to codzienność jest trudna, Stasiu. I jakieś takie, no i jakieś wzruszenie w związku z tym, no ale w ogóle genialna obsada, mamy świetne role. Andrzej Seweryn, no to trzeba przyznać, genialnie tutaj zagrany ojciec Izabeli Łęckiej. Jan Engler ze świetną charakterystyką, więc to na pewno tak. I jest to pewnego rodzaju dowód na to, że nie musi być wulgarnie, nie musi być wprost ze wszystkim, może być subtelnie, muzyka może być klasyczna, może wybrzmiewać wiolonczela i skrzypce
11: to ja tylko
12: i możemy się wzruszyć.
11: Że muzykę do filmu skomponowała m.in. Mary Comasa i jej mąż, czyli rodzina Comasów jest w natarciu filmowym, bo też Jan Comasa, reżyser filmu Good Boy, który też miałaś okazję zobaczyć i który zdobył bardzo dużo nagród tutaj w Gdyni na Festiwalu Filmów Fabularnych, drodzy Państwo.
12: Tak, to świetny film o jeszcze zupełnie innej tematyce, bo zadaje takie pytanie, czym jest resocjalizacja i czy w ogóle jest możliwa. Bardzo Państwu polecam ten film, mnie zszokował. Jan Comasa, znany chociażby z Bożego Ciała, reżyser, który...
11: Czy z Miasta 44.
12: Miasta 44, tak. O niezwykłej wrażliwości i takim pozwoleniu nam wyjść z jakiegoś przekonania, co jest chyba też niełatwe. Czasami siedzimy tak usilnie w jakimś przekonaniu, że coś jest jakieś na pewno, ale czy właśnie aby na pewno. Więc bardzo również oczywiście polecam Lalkę, reżyser Niebezpiecznych Dżentelmenów.
11: Tak, Maciej Kawalski. I tutaj warto podkreślić to, że Maciej Kawalski jest reżyserem dosyć młodym, stosunkowo młodym, jeżeli chodzi o filmografię, bo Niebezpieczni Dżentelmeni to był jego debiut reżyserski, który otwierał festiwal Warsaw Film Festival, czyli jedyny festiwal w Polsce klasy A, który porzucił drogę medyczną, bo skończył Akademię Medyczną, był lekarzem przez wiele lat, ale zawsze jego pasją były filmy. I tak ta historia się zaczęła, że z doktora, z lekarza jest teraz reżyserem właśnie wspomnianej Lalki.
12: I to takich filmów ktoś napisał, że to jest film, który pachnie właśnie starą książką, taką powieścią. I tak jest. Od pierwszej sceny się w to zanurzamy i polecam Państwu tego nurka na pewno. Zresztą też takie alenowskie czy tarantinowskie, bo się pojawia w pewnym momencie reżyser w tym seansie i to w takiej roli myślę, że też dość mocno wyraźnej. Więc zapraszam i na pewno bardzo serdecznie polecam. Kina będą pewnie w najbliższych tygodniach przepełnione i dobrze.
11: Kamila Urzędowska ma to do siebie, że filmy, w których gra, przyciągają bardzo dużo osób. Ostatnia jej rola to przecież była Jagna w filmie Wellmanów, tak, w Chłopach. Teraz Izabela Łęcka. Ale ja nie oglądałam Lalki Fabularnej, Małgosia nie oglądała Lalki Netflixowej, więc jeszcze nie możemy porozmawiać i się pospierać. Mam nadzieję, że to nastąpi, bo chętnie bym porozmawiała także o tym. To czy jeszcze coś o Lalce, czy już zamykamy ten
12: wątek? To tylko taka kropka, że trzymające do końca w niepewności pytanie, jak to się skończy. Czy będzie tak jak w powieści, czy jednak reżyser zdecyduje się na zakończenie inne, które dostarczy nam może więcej radości, no bo jednak powieść nie kończy się chyba do końca takim uczuciem. Proszę sprawdzić i się przekonać.
11: Proszę sprawdzić, to mamy tutaj taki pojedynek. Maciej Kawalski versus Paweł Maślona, który wyreżyserował Lalkę Netflixową, a ja, drodzy Państwo, wczoraj wieczór pełen różnego rodzaju wydarzeń w Warszawie, miałam okazję być na gali, trzeciej edycji gali Stowarzyszenia Producentów Reklamy. Nigdy nie byłam na takim wydarzeniu branżowym. Jest to stricte wydarzenie poświęcone twórcom reklamy, Craft Awards. I powiem Państwu, że poczułam taką ulgę, że doceniane są naprawdę bardzo dobre projekty i przede wszystkim projekty społeczne. Bo taki projekt, który studio Moon Films wyprodukował, zrobił, zresztą Moon Films został najlepszym domem produkcyjnym roku, to jest kampania skierowana do kobiet, przede wszystkim do kobiet, żeby po prostu badać się regularnie, badać piersi, robić mamografię. Me, Myself and Touch. To jest najlepsza kampania według Stowarzyszenia Producentów Reklamy z ubiegłego roku. I nie wiedziałam o tym, że utwór, który zaraz Państwo usłyszą, który jest przeróbką bardzo znanego utworu Manamu, Kocham Cię, Kochanie Moje, ma problemy z tym, żeby zaistnieć. Bo kilka dni temu na naszej antenie była rozmowa Tomasza Wybranowskiego z wdową po Marku Jackowskim, który założył zespół Manam i cały czas te niuanse, niedopowiedzenia, brak rozstrzygnięcia i niestety pojawianie się w sądach, żeby ta pamięć i te prawa autorskie były w pewien sposób respektowane. I to się łączy też z tym, o czym mówię, czyli o tym utworze, który zaraz Państwo usłyszą, więc to tytułem wstępu i niedługo opowiemy Państwu więcej o festiwalu.

0: Dzień dobry, z nami jest Józef Skrzek, po raz pierwszy w Gdyni na NNW.
1: Po raz pierwszy.
0: Jak wrażenia?
1: No, ładnie.
0: Ładnie? Przyjemnie? Zaczyna się niedługo debata.
1: Podobno. Jestem z córką Elą, która będzie podczas gali prezentować kilka utworów. A ja też pewnie zaprezentuję kilka utworów muzyki filmowej. Pewnie to będzie głównie z pokoju Saren. No, ale podoba mi się w ogóle tutaj port i wszystko mi się tu podoba.
0: Gdynia jest takim miejscem filmowym, prawda? Od lat, wielu.
1: No tak, kilka dni temu była tutaj córka nasza starsza Luisa, która jest producentką w Lawie Film i robiła, tutaj dostały nagrodę za Violetta Villa, za make-up zresztą. A w tamtym roku było jeszcze lepiej, bo robiła dziewczynę z igłą.
0: 2 lata temu.
1: No, i dziewczyna poszła mocno.
0: Tak, tak, oglądałam ten film, oglądał pan.
1: No, była na czerwonym dywanie. Już się boję.
0: Nie, czerwony dywan nie gryzie, ale czy oglądał pan oba filmy, i Dziewczynę z igłą, i film o Violecie Villas?
1: W Violecie nawet troszeczkę zagrałem pewien epizod kawiarniany oraz w pewnym momencie Luisa mówi: tata, nie mamy muzyki na napisy z tyłu, masz coś? Mam. Więc jest to moja muzyka na końcu filmu, jak już ludzie idą do domu.
0: A Dziewczyna z igłą, jak się panu podobał ten
1: bardzo
0: film?
1: Bardzo mi się podobała, ale jest straszny.
0: Jest mroczny.
1: No, straszny, no. Jak to jest na faktach, to w ogóle, co to w ogóle jest? No, straszna rzecz, no w ogóle, jak to można?
0: Straszna historia, ciężka historia, ale Violetta Villas, czy pan poznał Violettę Villas?
1: Kiedyś poznałem. Jeszcze jak byłem w SBB takim mocnym działaniu, zostałem zaproszony na koncert, zresztą tutaj gdzieś na wybrzeżu. I osobiście poznałem damę sceny. Wspaniała wtedy w ogóle to była sytuacja. No jakby tacy rockmeni, tacy troszeczkę zmaroszeni, a tutaj piękna kobieta, super fajne spotkanie. No też krótkie, ale ważne, dlatego że mieliśmy uścisk dłoni.
0: A jak film właśnie, o którym rozmawiamy, bo mówi się, że taki ogromny potencjał tego filmu i takie duże oczekiwania wobec tego filmu, bo Violetta Villa jest jednak taką ikoną dla nas, w ogóle dla Polaków, dla polskiego społeczeństwa była.
1: Szczerze mówiąc, jeszcze nie widziałem całego, ale poznałem panią Sandrę, poznałem panią reżyser, w ogóle całą ekipę poznałem. W ogóle byłem pełen uznania do tego, jak oni to robią. Niesamowicie, ile tych w ogóle tam stoi, tych wozów różnych, tu make-up, tu jakieś inne jeszcze działania. Ludzik się kręci w pierony. No, produkcje filmowe są strasznie uporczywe, ale w tej akcji akurat, gdzie jest Violetta, ta już taka sądrowa, i przychodzi tam ten facet i mówi, że ty się nie nadajesz i tak dalej, jakiś kacyk i tak dalej. No jakby no, widziałem, że to było takie odniesienie do tych czasów. Tamte czasy były rzeczywiście bardzo dziwne. My też to przeżywaliśmy nieraz. Nasze kontrole na granicach w ogóle osobiste i sprzętowe i w ogóle. I to jakby też na swój sposób no, w tych trudnych czasach nas łączyło. Byliśmy w tarapatach też wszyscy, którzy byli na scenie. Wszyscy artyści, którzy byli na scenie w tamtych czasach mieli różne tarapaty. My na przykład jako SBB mieliśmy blokadę wyjazdów do ZSRR, dlatego że byliśmy za bardzo o wolności. Nasz utwór Freedom niósł się we wszystkich krajach za żelazną kurtyną i był zawsze takim znakiem wolności dla młodych zwłaszcza. I często były demonstracje, a nawet jeszcze więcej. No i to takie też było to nawiązanie do tego, co miała właśnie Violetta, która z jednej strony mogła zrobić karierę przecież. Oczywiście, tylko że
0: jechać.
1: Jak jesteś z żelaznej kurtyny, musisz się zdecydować. To, co zrobił na przykład Janek Kaczmarek, mój przyjaciel zresztą. Wyjechał i co? i dostał Oscara.
0: I piękna, piękna filmowa przygoda i muzyczna.
1: No właśnie, bo żeby coś osiągać, no trzeba tam być. No nie ma siły. Dlatego jak my byliśmy kiedyś tam w ogóle w tych krajach różnych europejskich, na różnych rynkach europejskich, to było dobrze. Ale trzeba było jeszcze być w Londynie. No i może w Nowym Jorku.
0: My jesteśmy na festiwalu NNW. To jest miejsce, gdzie dużo się mówi o historii, gdzie dużo się mówi o przeszłości. Ona się łączy oczywiście z teraźniejszością, ale pan laureat platynowego opornika nagrody takiej ważnej. Jak pan patrzy na to powiązanie historii i tego, co się dzisiaj dzieje, i tego przesłania, które powinno gdzieś docierać do tych najmłodszych właśnie w też takich miejscach?
1: No jest szacunek do historii, nie da się ukryć, ja mam szacunek do moich wszystkich konkretnie bliskich, którzy mnie przygotowywali do życia i do tych wszystkich, którzy mnie kochają. Dlatego zresztą sobie się mój motyw zasadniczy to jest, że z miłości jesteś, że jestem kochany. Załóżmy, że życzę tego wszystkim. No i gram ten utwór dość często. Natomiast rzeczywiście szacunek mam bardzo duży, na przykład do Józefa Stryja. Ten synek miał 30 lat, Ślązok, nauczyciel, harcmistrz, potem żołnierz podziemia, został wydany niestety przez zdrajców, torturowany, ale się nie poddał. I kiedy była ta sytuacja ostateczna 3 grudnia 1941 roku, i kiedy jakiś tam szupok, który miał go zlikwidować, się chełpił, to on podszedł do ludzi i powiedział: nie martwcie się, to się wszystko zmieni. I ostatnie jego słowa Józefa Stryja: niech żyje Polska, niech żyje Chrystus Król. To znaczy, że był wierzący i że wierzył w Polskę na Śląsku Górnym, który tak często jest w ogóle różnie traktowany. A jednak są ludzie, którzy walczyli o to, żeby Śląsk był polski. I jest szkoła też, a nawet dwie imieniem Józefa Skrzyka, bo jest szacunek do przeszłości. Ja też mam też szacunek do tych, którzy mnie przygotowywali do teraźniejszości.
0: Jak pan patrzy na takie wydarzenia, na takie miejsca, ich jest trochę jednak za mało w Polsce, za mało mówimy o tej historii, czy jednak to się zmienia?
1: No, przed chwilą rozmawiałem z panem Józefem spod Monte Cassino. 102 lata, 103.
0: Widziałam.
1: Fenomenalne w ogóle.
0: Żwawy, prześki.
1: Proszę mi powiedział prywatnie, że ma jakieś tam swoje dolegliwości. Ja też mam.
0: Każdy
1: to wszystko może ma. Ale podziwiam. No, to jest fantastyczne w ogóle. I myślę, że tak jest. Powinno przechodzić do pokoleń informacje, że no, żebyście wy tutaj mogli się w tej chwili opalać, to byli tacy przed wami, którzy do tego zmierzali i którzy wam to zapewnili.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: A mówił Józef Skrzek. Drodzy Państwo, platynowy opornik 2026 trafi w ręce kompozytora, multiinstrumentalisty, wokalisty, jednej z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Wolność na ten czas to wciąż odwaga bycia sobą, jako człowiek i jako artysta. Państwo pewnie kojarzą Józefa Skrzeka najbardziej z zespołu SBB, czyli Silesian Blues Band, ale także współpracował z zespołem Breakout czy Czesławem Niemenem. Tworzył muzykę dla teatru, kina, między innymi pracował z Lechem Majewskim, który również podczas tego festiwalu pojawi się w Gdyni. Czekamy na dzisiejszą galę. O godzinie 18 rozpocznie się otwarcie, uroczyste otwarcie festiwalu NNW. A jak zapytałam się pana Józefa Skrzeka o to, jaki utwór chciałby usłyszeć, to powiedział, że ten o miłości.

0: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja.
4: Festiwal filmowy NNW. I festiwal filmowy NNW w Gdyni trwa. Drodzy Państwo, dzisiaj pierwszy dzień. Odbyła się przed chwileczką debata. Debata, którą prowadził Jan Ruman, która była na temat tego, jak powinno wyglądać posłanie Solidarności do narodów Europy Wschodniej. Uczestniczyli w nim m.in. pan redaktor Piotr Semka, którego przed chwilą mijaliśmy, a także dr Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej, a także poseł Jarosław Selin. Widzimy dużo osób, które tutaj krążą pomiędzy Gdyńskim Centrum Filmowym a namiotem i zbliża się do nas już powoli. Już widzimy. Dzień dobry. Jesteśmy już na festiwalu i podchodzi uśmiechnięty do nas Tomasz Łysiak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ale jeszcze zamiana na chwilę, na sekundkę.
6: Tak, korzystając, bo to tak jest. Dzień dobry, zapraszamy, bo tym jest też radio na żywo, bo przed chwilą byłam świadkiem gratulacji od pani, która powiedziała, że pani zrobiła dwa wspaniałe filmy. My także gratulujemy. Czy zechciałaby się pani pochwalić na antenie Radia Wnet?
7: No, tutaj w tej chwili był pokaz mojego filmu o kapelanach katyńskich z Mazowsza, szczególnie z okolic z Ostrołęki. To był film o księdzu Suchcickim i księdzu Tyszce. Księżach, którzy zostali kapelanami Wojska Polskiego przed wojną, a następnie aresztowani razem z wojskiem zginęli w zbrodni katyńskiej.
6: Jak wyglądała praca nad tym filmem? Jak wyglądało zbieranie materiałów? No, długa to była praca?
7: Właśnie muszę przyznać, że dla mnie to jest szczególna pasja, ponieważ to jest już w zasadzie czwarty film, który ja robię właśnie o kapelanach katyńskich. Dwa lata temu poświęciłam wszystkim sylwetkom kapelanów katyńskich dwa filmy. Właściwie to były dwie części, w których ukazałam 35 kapelanów, a więc księży Kościoła rzymskokatolickiego, grekokatolików, protestantów. W Katyniu zginął też właśnie rabin. Jeden rabin, który był też kapelanem Wojska Polskiego. Następnie tak się stało, że mogłam zrealizować film o dwóch kapelanach z Małopolski, bo akurat jestem z Małopolski, w związku z tym powstał film Małopolscy kapelani Golgoty Wschodu o księżach pochodzących właśnie z okolic Krakowa, o księdzu Ziółkowskim i księdzu Niwie. I ten film był prezentowany rok temu tutaj właśnie, no ale też, ponieważ tak się składa, że sercem wprawdzie związani jesteśmy z Krakowem i tam pracujemy, natomiast ja jestem też związana sercem z ziemią ostrołęcką, bo tam się wychowywałam do 18 roku życia i postanowiłam pokazać losy dwóch księży właśnie spod Ostrołęki, którzy urodzili się w zasadzie w jednej wsi i tak się złożyło, że też obydwaj stali się ofiarami zbrodni katyńskiej. Ksiądz Suchcicki, który pośmiertnie został nominowany do stopnia generała, i ksiądz Michał Tyszka. Oni byli bohaterami tego dzisiejszego filmu, ale przy okazji chciałam pokazać również mało znaną historię ziemi ostrołęckiej, natomiast przepiękną, dlatego że tamtejsza ludność ziemi ostrońskiej miała okazję uczestniczyć w bardzo wielu wydarzeniach patriotycznych, w właściwie prawie wszystkich powstaniach, jakie przetaczały się tutaj przez Mazowsze, przez polską ziemię, i również z tej najnowszej historii Ostrołęka to właściwie były takie polskie Termopile, to było miasto, które miało zatrzymać front bolszewicki, jak najdłużej, prawda, bronić się, bo chodziło o to, żeby przygotować się na tą wielką bitwę warszawską. W związku z tym moc przelanej krwi Ostrołęczan, patriotów, wielkie zasługi tamtej ziemi. Chciałam to wszystko pokazać przy tej okazji. Przyznam szczerze, że pasją moją jest, bo zrealizowałam już ponad 80 filmów, większość dla Telewizji Polskiej. I moją pasją jest odkrywanie prawdy o historii Polski, o wielkich postaciach, o patriotach. Bardzo wiele filmów jest poświęconych tematyce religijnej. I udało mi się zrealizować na przykład wiele filmów poświęconych tak zwanym świętym papieskim, czyli tych osób, tych duchownych, którzy zostali wyniesieni za Jana Pawła II na ołtarze, czyli bratu Albertowi, ojcu Rafałowi Kalinowskiemu, Urszuli Leduchowskiej, siostrze Urszuli Leduchowskiej. Najwięcej, wydaje mi się, filmów zrealizowałam na temat tematyki Bożego Miłosierdzia, bo pierwszy, jakim zaistniałam w ogóle w 2002 roku, był film poświęcony mistyce świętej siostry Faustyny, i zaraz po tym powstały takie filmy jak Papież Złagiewnik, Papież Miłosierdzia, to było w związku z takim cyklem poświęconym Janowi Pawłowi II i retrospekcją wizyt Ojca Świętego. Parę lat temu zajęłam się poszczególnymi realizacjami malarskimi według słów, które podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie: wymaluj obraz. Chodziło mi o to, żeby pokazać właśnie te realizacje od Kazimirowskiego z Wilna, prawda, Pan Jezus Miłosierny Wileński, po Chyłę, to znaczy ten obraz, który jest czczony w tej chwili w Łagiewnikach w Krakowie. I nagle się okazało, że i tam poświęciłam więcej czasu księdzu Michałowi Sopoćce, który był spowiednikiem świętej siostry Faustyny. Natomiast zawsze w tle i zawsze nieznany był ojciec Andrasz, jezuita z Krakowa, który jakoś tak po prostu niknął w całej tej historii prawdy o Faustynie. I okazało się, że rok temu rozpoczął się proces beatyfikacyjny ojca Andrasza, co mnie niesamowicie pociągnęło w tym kierunku, i stwierdziłam, że muszę zdobyć i pieniądze na to, i grant, i wszystko, żeby taki film powstał, i właśnie też powstał w ubiegłym roku.
6: To gratulacje, bardzo
4: dziękuję. Gratulacje, proszę się przedstawić.
7: Tak. Bogusława Stanowska-Cichoń. Ja większość swoich realizacji zrobiłam dla Telewizji Polskiej w Krakowie. Teraz od paru lat realizuję raczej już indywidualnie, i jakoś mi to wychodzi, ale uważam, że ten festiwal właśnie, Gdyński Festiwal, i ta niesamowita atmosfera, która tu jest, nadal jest, i to, że my jako twórcy możemy się tutaj spotykać, ci tacy trochę niepokorni, prawda, tacy nie zawsze akceptowani, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli wspólnotą, i bardzo dziękuję Państwu. Państwa radio jest naprawdę znakomite, i jak tylko możemy, to też często słuchamy. Nie omieszkaliśmy czasami być też...
4: Słuchamy z mężem?
7: Tak.
4: Dzień dobry.
7: Osobami, które były...
0: Dobry pani.
6: Bo to jedna z ośmiu stolic Radia Wnet, Kraków. Jedna z ośmiu stolic, zatem bardzo się cieszymy. Oczywiście
4: dzień dobry.
6: To miasto, które też często...
4: Spotkania cały czas.
6: Dziękujemy bardzo za to.
4: Dobry Jan Ruman, jak debata.
5: Całujemy się na wizji, czy...
4: Witamy się.
6: Całujemy na fonii. Się do mikrofonu.
5: Tak, dobrze. Debata, bardzo dobrze. Odbyła się taka debata o posłaniu Solidarności do narodów Europy Wschodniej, do pracowników. do ludzi pracujących.
4: Do nas.
5: Wschodniej. Tak, to muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe, bo w czasie debaty się dowiedziałem, że i dziś Solidarność jeszcze to posłanie wspomina. Posłanie to było dosłownie kilka zdań, a Związek Sowiecki się w tym dopatrzył ataku na socjalizm, ataku na Związek Sowiecki, ataku na sojusze socjalistyczne i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego tam nie było w tym posłaniu, ale dobrze, że się tego dopatrzyli, bo straszyli czymś, co ostatecznie, no, okazało się dobrze, że tym straszyli.
4: Jan Ruman, członek jury w tym roku?
5: Tak, chyba tak, tak, ciągle tak. Jury konkursu dokumentów polskich.
4: Dziękujemy. Jeszcze o dokumentach porozmawiamy jutro.
5: Wszystkiego dobrego.
4: Do zobaczenia. A z nami w studio również Tomasz Łysiak, dziennikarz, publicysta, filmowiec dzisiaj przede wszystkim, prawda?
0: Tak. Tak, tak. Dzisiaj miałem przyjemność uczestniczyć w projekcji specjalnej odcinka 5 serialu Szlak Nadziei, Bitwa o Monte Cassino, produkcji Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Zwycięstwo w namiocie festiwalowym. Także było pięknie, wzruszająco i cieszę się bardzo, że był pan major Władysław Dąbrowski, jeden z ostatnich żyjących weteranów drugiego korpusu i to już naprawdę jeden z takich ostatnich. Ja przepraszam, od razu zaczynam gadać, ale...
4: Ale to dobrze. Ale jeden z ostatnich.
0: Zaczęło się, ten serial też by nie powstał, gdyby nie najpierw taka praca u podstaw polegająca na nagraniach tych, którzy jeszcze żyli i opowiadali fascynujące historie w roku 2021, czyli 5 lat temu. Wtedy była równa 80. rocznica utworzenia Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim. I wtedy jeszcze trochę tych weteranów, chociaż już było bardzo mało, trochę żyło, udało mi się ich ponagrywać i oni w tym filmie oczywiście są jednymi z głównych bohaterów.
4: To jest ten jeden aspekt, ale jeszcze tutaj możemy przeczytać Tomasz Łysiak, Polska, 27 minut. Którzy ogień podsycają? To jest film...
0: Którzy ogień podsycą.
4: Podsycą, przepraszam, mam napisane podsycą Krzyż Wolności i Solidarności. Dlaczego w ogóle ten temat pojawił się w zainteresowaniu?
0: Krzyż Wolności i Solidarności to wyjątkowe odznaczenie i ono jest przyznawane tym wszystkim, oczywiście przede wszystkim z pokolenia Solidarności, ale również i wcześniejszym bojownikom o wolność za PRL-u. I ten film również zrodził się z podobnej potrzeby, to znaczy z potrzeby nagrania tych nagrodzonych tym krzyżem. I to już nie tylko świadków historii, ale faktycznie bohaterów historii. I ten film przeprowadza widza przez kolejne etapy tej walki. Od poznania 56 roku przez grudzień roku 70. Później, no teraz dopiero co, mieliśmy rocznicę Radomia, Ursusa 76, aż po czasy stanu wojennego. I tak naprawdę, no już taki czas, no wiem, to magdalenkowy i okrągłego stołu. I rodził się z tej samej potrzeby, to znaczy dokumentowania bohaterów, których nam się wydaje, że oni są i mówią, a za chwilę oni również będą, niestety czas jest nieubłagany, będą się robili coraz starsi, coraz również mniej pamiętający, bo to jest też bardzo ważna kwestia, pamięć, tak? Ta pamięć z każdym rokiem może być słabsza, chociaż na przykład jak rozmawiałem z weteranami drugiego korpusu, to oni czasami po 80 latach potrafili pamiętać szczegóły nieprawdopodobne, no ale też brali udział w tak wyjątkowych dla człowieka wydarzeniach, chwilach, stawali wobec takich zdarzeń, że no trudno ich czasem bardzo wyraziście nie pamiętać.
4: Ale to często chyba się tak zdarza i często tak jest, że osoby, które są po 80, 90 roku życia, często mogą nie pamiętać tego, co się wydarzyło wczoraj albo przed kilkoma dniami, a bardzo mocno pamiętają te właśnie mocne wydarzenia, które odcisnęło na nich piętno. Którzy ogień podsycą? To jeszcze wróćmy do tego. Tutaj jest kilku bohaterów, prawda, którzy są, można powiedzieć, też narratorami. Jaki był wybór akurat tych osób? Czy jak do tego doszło?
0: Wybór był dokonany wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Trzeba pamiętać, że to jest film zrealizowany na zamówienie Instytutu Pamięci Narodowej, bo to Instytut Pamięci Narodowej, prezes Instytutu Pamięci Narodowej nagradza tymże Krzyżem Wolności i Solidarności, w związku z czym tutaj liczyłem na dużą pomoc i dostałem tę pomoc zresztą od pani dyrektor Marzeny Kruk, dyrektor archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. No, udało nam się znaleźć rzeczywiście takich bohaterów z różnych miejsc i z różnych czasów, bo jak mamy na przykład Stanisława Płatka, to no, jest to szansa posłuchania opowieści o strajku na kopalni Wujek i o tym, jak wojsko, milicja strzelało do tłumu. I to po prostu z bezpośrednich ust świadka, który tam wtedy był, który widział, jak wyglądały te strzały, w jaki sposób ranni i zabijani górnicy padali na ziemię. To dzięki takim bohaterom mogliśmy wejść też w takie miejsca, które moim zdaniem no, powinny być jakimiś w ogóle pomnikami otoczonymi no, szczególną pamięcią, tak jak Łaźnia Łańcuszkowa w kopalni Wujek, która po prostu robi niesamowite wrażenie. Pokazaliśmy ją zresztą w filmie, bo ona jest bardzo plastyczna. Wszystkie łańcuchy, kaski górnicze, ubrania, które tam wiszą, wyglądają trochę. Zrobiliśmy z tego taki... bym powiedział jakąś taką alegorię tych takich duchów trochę, tych górników, których tam trochę można zobaczyć, a jednocześnie te łańcuchy robią jakiś klimat walki o wolność ludzi, których próbuje się łańcuchami zniewolić. Te łańcuchy oni próbowali zerwać. No i to dzięki takim ludziom jak pan Stanisław Płatek mogliśmy nie tylko tę historię wewnątrz kopalni Wujek usłyszeć, ale razem z nim praktycznie w te miejsca wejść. No ale rozmawialiśmy też z panem Zenonem Wechmanem i pan
4: Miałem
0: Zenon...
4: Chciałem się zapytać właśnie.
0: Tak, pan Zenon Wechman no, dał tutaj niesamowitą, piękną opowieść o Poznaniu 56 roku i niestety pan Zenon nie doczekał premiery tego filmu. I to jest właśnie ten przykład, że tu trzeba łapać za kamerę.
4: Te zdjęcia uciekające cały czas, prawda, nagrywać.
0: I po prostu nagrywać tych bohaterów, bo nam się tak wydaje, że oni jeszcze, że tak powiem, są w pełni sił. Chociaż te pokolenia solidarnościowe, no proszę zobaczyć, to są już poważni panowie bardzo, tak? Więc to jeszcze jest czas robić o nich...
4: Jeszcze jest czas, ale czy to jest tak, że właśnie Krzyż Wolności i Solidarności jest przyznawany dla osób, które walczyły w tych latach 56-89, czy on po prostu w pewnym momencie zostanie zastopowany, no bo nie będzie komu przyznawać tego odznaczenia? Czy jak to ma być w przyszłości zaplanowane?
0: Na razie myślę, że jest jeszcze tyle osób, które powinny być tym krzyżem odznaczone, a nadal nie są. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim myślę tutaj o bardzo szerokim ruchu Solidarności i o bardzo szerokiej masie, bo to tak trzeba powiedzieć, masie ludzi, którzy byli zaangażowani w działania wolnościowe, płacili za to bardzo wysoką cenę, a nigdy nie byli w żaden sposób docenieni. To znaczy, że gdzieś oczywiście te

0: albo wysyłane do wojska karnie, tak jak pana Andrzeja Nusza choćby wysłano do jednostki w Orzyszu. No naprawdę nie zazdroszczę takich doświadczeń. Każdy, kto wie, co się działo w wojsku za PRL-u i to jeszcze w takich jednostkach, no to to faktycznie bardzo mocne rzeczy. No ale tak czy siak, my tutaj opowiadamy o tych, oczywiście w filmie biorą udział nadal te znane postaci. Natomiast na kolejnych galach tego odznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności na scenę proszeni są ludzie, o których być może nikt prawie nigdy nie słyszał. I to jest bardzo ważne. Znaczy, że oni wychodzą na scenę, dostają ten krzyż, ale jednocześnie, co za tym idzie, dostają też uposażenie kombatanta i to też jest niezmiernie ważna rzecz. To znaczy uznanie przez państwo polskie, to trochę tak jak było w II Rzeczypospolitej z powstańcami styczniowymi, tak? Których uznano oficjalnie za żołnierzy. Dostawali oni mundury i dostawali emeryturę taką wojskową. I to jest coś, co powinno robić właśnie państwo, wolne państwo polskie. W związku z czym Krzyż Wolności i Solidarności dlatego ma taką wagę.
1: Bo ilu jest odznaczonych teraz do roku 2026? Wiemy mniej więcej?
0: Nie wiem.
1: Jest to kilkaset osób? Kilka tysięcy?
0: Nie chcę tutaj rzucać w tej chwili liczbami. Film był realizowany parę lat temu i nie wiem w tej chwili, jak ta sytuacja wygląda.
1: Odznaczenie na pewno bardzo potrzebne. Instytut Pamięci Narodowej staje na wysokości zadania i mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy rozmawiać o tych nagrodzonych, prawda?
0: Też mam taką nadzieję. I też mam taką nadzieję, że te Krzyże Wolności taką robotę, że tak powiem, wykonają. To jest zresztą coś takiego, co i festiwal NNW tutaj robił przez te wszystkie edycje. Zobaczcie, przecież to na tym to polegało. Wyciąganie tych ludzi, którzy poświęcali życie, kariery, zdrowie, relacje rodzinne, bo to czasami też się odbijało na psychice. Znaczy fala tych wszystkich konsekwencji była po prostu niebywała. I to festiwal NNW przecież robi od samego początku, czyli honorowanie tych ludzi. To, że oni, tak jak tutaj Sygnety Niepodległości,
1: że mogą wyjść na scenę, prawda?
0: Ten moment.
1: I mają łzy wzruszenia wielokrotnie na tej scenie. Tak, to jest...
0: Ta symboliczna sfera tego też jest bardzo ważna. I to, że ci ludzie wychodzą na scenę, są odznaczani przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i mają tę swoją właśnie chwilę uznania i podziękowania, to fantastyczne.
1: Fantastycznie i w tym momencie naszym oczom ukazał się Arkadiusz Gołębieski. Bardzo dziękuję. Tomasz Łysiak, reżyser, dziennikarz, publicysta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Arkadiusz Gołębieski w biegu.
2: Biegu jak zwykle.
1: Już przebrany na gale? Nie.
2: Czy to jest live? Nie.
1: Live.
2: To witam wszystkich bardzo słuchaczy w Polsce i na świecie.
1: Jak nastrój?
2: No, godzina prawie 17, za godzinę zaczynamy galę, w związku z tym to zawsze jest taka adrenalina, ponieważ każdy się pyta, gdzie są zaproszenia, gdzie czy może wejść, więc to zawsze jest dużo więcej obowiązków, ale duża satysfakcja. Także spotkanie Józefa Skrzeka, pana majora Dąbrowskiego, 102-latka, dużo osób z Krakowa, z różnych miejsc, w ogóle to jest taka budująca część, jak staję na scenie, sobie żartuję i pytam się, skąd przybywacie, skąd przyjeżdżacie, więc... I pojawiają się najróżniejsze nazwy miast, mniejszych, większych. Mikołajki, Chełmno, Brodnica, Kraków, Toruń. No i to wtedy widać, że ten festiwal rzeczywiście żyje. Czasami pytam się, a czy jest ktoś z Trójmiasta? No i się pojawiają osoby. To też jest bardzo, bardzo budujące i cieszymy się, że 16 lat siania w Trójmieście z każdym rokiem przynosi
1: efekty. To Polska, Arkadiuszu. A powiedz międzynarodowo, kogo w tym roku zaprosiłaś? Kogo spoza Polski zobaczymy, usłyszymy?
2: Poza Polski już dzisiaj jest duży akcent, bo mamy 70. rocznicę rewolucji 56 roku. W związku z tym zaczęliśmy filmami węgierskimi. Mamy pana Arona, szefa wiceprzewodniczącego węgierskiego IPN-u, tak można w skrócie nazwać. Dzisiaj przyjadą do nas również Czesi, których mamy, nie tylko Petra Blaska, przyjaciela naszego festiwalu, który jest gospodarzem, inicjatorem

0: Dzisiejszego Festiwalu Czeskiej Pradze, ale przyjeżdżają właśnie szefowie czeskiego IPN. No i to na przykład uważam, że to jest jakby ciekawe, też będzie domeczek, będą pokazywać swoje jakby filmy. Dzisiaj pokazywaliśmy ciekawy film w ramach retrospektyw. To był film pokazywany jednego z jurorów tego rocznego festiwalu, Tamasa Nowaka. On zrobił film właśnie, to nie był not, w ramach retrospektywy to było pokazywane. Pokazywał właśnie, jak szuka oprawców z 56 roku, że właśnie nikt przez lata nie ucierpiał, nie poniósł konsekwencji, a on udało się jemu z kamerą dotrzeć do jednego z tych, którzy odpowiadali za te zbrodnie i zadać im kilka trudnych pytań. Więc takie są takie smaczki, których mamy. Jedzie kilka osób ze Stanów Zjednoczonych, jedni przyjechali. Wiem, że na lotnisku w tej chwili jest Randa Schiffner z Rolando będzie. Jest to takie, jest z Berlina, z Paryża przyjeżdżają. W ogóle ten festiwal stał się od lat i odkąd jest festiwalem międzynarodowym, to jest takie nowe płuco dla tego wydarzenia, że nie tylko opowiadamy o polskich drogach do wolności, ale również opowiadamy o tych drogach do wolności innych krajów i myślę, że to jest wzbudza taką ciekawość nie tylko co to było u nas, ale właśnie co, jak się dzieje w podobnych krajach, a to jest takie budujące dla nas, który czasami jesteśmy troszeczkę wyjałowieni różnym przez 18 lat ciągle opowiadania podobnych historii, podobnych organizowania z wielkim trudem, wyzwaniem kolejnej edycji festiwalu. No więc jak widzimy, że przyjeżdżają z innych krajów i pokazują swoje historie o rozminowaniu pól przez kobiety gdzieś dalekie, gdzieś tam byłych republikach sowieckich. Dzisiejszy film był, przyjechała na 4 dni specjalnie z Ukrainy reżyserka, która robiła samodzielnie taki autorski projekt w Mławie z rodziną państwa Prusinowskich, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy. No i więc ten festiwal rzeczywiście jest dużo tych historii, można tak opowiadać, ale to trzeba po prostu przyjechać i być. Tak. Ale nie ukrywam się, że festiwal, każde spotkanie z tymi na tym naszym chodniku, który tutaj jesteśmy, między tymi namiotami nowych technologii, a właśnie naszym namiotem, gdzie mamy duże właśnie debaty prowadzimy, to zawsze jest to takie miejsce, które no, spotkamy.
1: Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych. Ile filmów, panie dyrektorze?
0: No teraz matematyki nie będę. Myślę, że 20 kilka w tych międzynarodowym pewnie jest filmów.
1: Konkurs 19. Dokumentów polskich też, podobna
0: zbliżona,
1: liczba?
0: Zbliżona liczba. W tym roku po raz pierwszy, co jest ciekawe, zainaugurowaliśmy konkurs filmów krótkich, dokumentalnych i fabularnych, bo wpłynęło na nasze zaproszenie blisko 60 filmów krótkich, etiud filmowych. Krótkich metraży. Stwierdziliśmy,
1: są bloki, rozumiem, tych są bloki tych krótkich
0: filmowe,
1: metraży?
0: Tak, będą w trzech chyba odsłonach to jest.
1: I co, zaskoczenie twoje? Myślę, te krótkie tak. metraże, myślę, bo to coś tak, nowego.
0: No, to jest jakby dobra, uważam, forma i taka forma, która myślę, że wszyscy będziemy troszeczkę skazani, że przyzwyczajeni jesteśmy
1: do shortów.
0: Do krótkich form z długimi filmami, metrażami staje się to problem pozyskania finansowania i doprowadzenia produkcji, więc młodzi twórcy szczególnie nie mają czasu, są mniej cierpliwi, żeby przez kilka lat szukać na budżety, więc opowiadają swoje historie. Ale to jest na tyle ciekawe, ponieważ dowiadujemy się tak naprawdę o co im chodzi, co ich to interesuje. Tak? I w tym roku dużo jest tych filmów, między innymi w krótkich też metrażach, ale też i w długometrażowych filmach dokumentalnych. Jest takich filmów, gdzie widać, że wiele osób chce opowiedzieć jakąś historię, ale nie ma wielkich budżetów, więc w związku z tym są takie filmy autorskie, czyli filmy, gdzie robimy takim sposobem trochę reportażowym. Dużo jest o osobach niepełnosprawnych wpłynęło. Wpłynęły filmy o różnych takich duchowych jak przemianach, o pielgrzymkach niepełnosprawnych, czy jakichś różnych miejscach. Jedne filmy są w konkursie, drugie są w towarzyszących, drugie po prostu będą, ale to pokazuje tylko, że jest potrzeba opowiadania i brakuje takiego miejsca na mapie wielości festiwalu, żeby takie filmy pokazywać, dlatego była wielość tych zgłoszeń. Część tych filmów jest, część wiadomo, może będą za rok.
1: Ale Arkadiusz Gołębieski uzbierał pieniądze i udało się. Apolonia, powiedz nam, bo o 17:00 serwis watykański, więc 2 minuty. Proszę bardzo, twój najnowszy film, pełny metraż, fabuła.
0: To prawda, jest pewna ulga. patrzę na kilka fotosów, które tutaj mi pokazujesz i za Polonii. Udało się zrobić rok czasu, bo jakieś szalone tempo było w ubiegłym roku właśnie w trakcie festiwalu. Robiłem przerwę w zdjęciach do tego filmu i zakończyłem, więc udało się zrobić cały proces postprodukcji i jutro duże święto, że przyjedzie kilku ciekawych artystów, ekipa aktorów i będziemy świętować właśnie też o godzinie 18 będzie pierwszy pokaz premierowy właśnie filmu Apolonia, więc to nie ukrywam, że to dla osób, które tworzą filmy, a jeszcze jestem producentem tego filmu, więc to w ogóle dodatkowe w dzisiejszych polskich realiach wyzwanie, więc jest duża ulga i jestem z obrazu zadowolony. Osoby, które oglądały już, no, dają mi otuchę, że nie mam czego się obawiać, aczkolwiek zawsze skonfrontowanie z oceną widzów jest to bardzo ciekawe, jak będzie. Też to ważne, że chciałem, żeby to zrobić ten pokaz tego filmu właśnie w Gdyni. W Gdyni, gdzie przez te 16 lat wiele osób przyjeżdżało, osoby, na których często się inspirowałem, historii, jak opowiadam fragmenty historii, gdzieś tam fabularne, on tutaj przyjeżdżały, wiele tych osób już przecież nie ma, ale na przykład Halina Łabonarska, która jest odtwórczyni tytułowej roli, pochodzi z Bydgoszczy i kiedy dowiedziała się o tym scenariuszu i przeczytała, powiedziała: Arku, to jest historia mojej rodziny. Więc myślę, że to jest historia nie tylko rodziny pani Łabonarskiej, ale wielu naszych polskich rodzin, setek, jak nie milionów, które mamy jakieś tajemnice nieopowiedziane, niepozamykane rozmowy z naszymi najbliższymi i myślę, że ten film o tym właśnie mówi.
1: Jutro Gdyńskie Centrum Filmowe o godzinie 18:00, pierwszy pokaz kinowy za darmo? Nie. Wstęp z zaproszeniami.
0: No wstęp, ale tak, no trzeba zasłużyć.
1: Trzeba zasłużyć.
0: Postawą obywatelsko, społeczno.
1: Może się uda.
0: Wydarzenie na nasz festiwal to jest taka, jesteśmy patologicznym takim wydarzeniem, że od 18 lat ten festiwal jest
1: za darmo, drodzy państwo.
0: Za darmo.
1: Tak.
0: Nasze akademie filmowe, czy młodzieżowe, czy fabularne, czy dokumentalne, rozwijanie scenariuszy, pitchingi, zawsze wszystko było free.
1: Mówił Arkadiusz Gołębieski, ale jeszcze na pewno jutro będziemy rozmawiać.
0: No, przyjemność.
1: Dyrektor festiwalu NNW, który teraz biegnie gdzie?
0: Przyjeżdża.
1: Przebrać się.
0: Biegnę, tak, w garnitur skoczyć, biała koszula i
1: na gale, widzimy się.
0: Improwizować na scenie, pozdrawiając.
1: Do zobaczenia, Arkadiuszu.
0: Tak, proszę.
1: I do usłyszenia. Tak. NNW, dziękuję bardzo, a my zapraszamy na serwis watykański i wracamy.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: W październiku Leon XIV prosi o modlitwę o pokój i zadłużpasterstwo zdrowia psychicznego. Leon XIV przypomina też o wyzwaniach ekologicznych, które są dziś bardziej pilne niż kiedykolwiek. I milkną echa papieskiej podróży do Francji, o jej dobre owoce modlili się dziś Polacy w Watykanie. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Papież zaprasza do modlitwy różańcowej, a także pokuty i uczynków miłosierdzia w intencji pokoju. Mówił o tym w minioną niedzielę w Lourdes, a dziś przypomina, prowadząc w ogrodach watykańskich nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci z różnych stron świata. Nie jest to jedyna intencja, jaką papież powierza w tym miesiącu Kościołowi.
4: We pray to you, Lord.
5: Także dziś opublikowano comiesięczną papieską intencję modlitewną, która w październiku dotyczy duszpasterstwa zdrowia psychicznego. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą, oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła i w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież. Pełną treść modlitwy można znaleźć na polskiej stronie Watykan News.
3: Podczas jednej z dzisiejszych audiencji prywatnych Leon XIV przypomniał, że wyzwania ekologiczne i związane z ochroną stworzenia są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.
5: Papież mówił o tym podczas spotkania z odpowiedzialnymi za zarządzanie tym obszarem w Watykanie. Pamiętając o przykazaniu Boga, jako chrześcijanie nie możemy godzić się na zaakceptowanie kultury odrzucenia, lecz jesteśmy raczej wezwani do mądrego korzystania ze stworzenia. Podkreślił, przypominając, że troska o stworzenie dotyczy nie tylko tylko sposobu wykorzystywania przedmiotów i surowców, ale też podejścia do pracy i osoby ludzkiej oraz przeżywania całego życia jako daru od Boga.
3: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także członków Światowej Federacji Luterańskiej, z którymi rozmawiał o potrzebie powracania do wspólnych korzeni wszystkich chrześcijan. Na spotkanie z papieżem szykują się też Polacy, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Rzymu z diecezji siedleckiej w ramach obchodów 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich, jedynych unitów wyniesionych na ołtarze. Mówi o tym ordynariusz siedlecki biskup Kazimierz Górda.
6: 6 października wybieramy się z pielgrzymką do Rzymu, by tam sprawować mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II, a w środę 7 będziemy mieli okazję uczestniczyć w audiencji z Ojcem Świętym Leonem XIV. Także cała diecezja jest włączona w to świętowanie.
3: Nie milkną echa papieskiej wizyty we Francji. W podsumowującym komunikacie francuscy biskupi podkreślają jej ewangelizacyjny wymiar, bowiem tylko za pośrednictwem mediów uczestniczyło w niej ponad 30 milionów Francuzów. Z kolei o świadectwie wiary Kościoła we Francji mówił dziś podczas polskiej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Grecji, arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.
7: A jak tych 80 tysięcy młodych ludzi wzywało pomocy świętych i wybuchło w tym niezwykłym, gromkim śpiewie Salve Regina, to aż ciarki przechodziły po plecach, a w niebie chyba też było święto.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
8: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
11: Sofa Surfing. To była autopromocja.
1: Festiwal filmowy NNW. Czwartek, 1 października, godzina 17:06, 18. edycja festiwalu NNW. I która edycja? Pani redaktor Anna Feren z nami w studio, reportażystka, dziennikarka, dzień dobry. Pani reżyser K. Te feminatywy mnie zabiją kiedyś.
13: No witam. Która moja edycja? Nie wiem. Nie zliczę. Boję się mówić, bo to najstarsi Indianie nie pamiętają.
1: No ale 18 może być na przykład.
13: Tak, od żłobka już przyjeżdżam.
1: Od samego początku. A czy byłaś, jak było w takim malutkim kinie, nawet nieopodal gdzieś, taki, nie chcę mówić, że barak, ale to był bardzo mały budynek.
13: Teatr jakiś.
1: Teatr?
13: Tak.
1: Spalony chyba.
13: Był taki tłum zawsze, że nie można było się...
1: Bo było małe, prawda, to miejsce i się takie wydawało... No i jak nastawienie przed tą edycją? Widziałaś już jakieś filmy?
13: No jestem w jury konkursu międzynarodowego, więc trochę z obowiązku widziałam, ale nic nie mogę zdradzić oczywiście.
1: No ale coś ci się spodobało? Mniej, bardziej?
13: Tak... No tak, no pewnie, no zawsze tak jest.
1: Jakiś...
13: Ale ogłoszenie wyników będzie w sobotę, także... Musicie wytrzymać.
1: Ale inaczej, co cię zaciekawiło, zdziwiło w tym konkursie? Bo jest 20 kilka obrazów, tak?
13: No dużo wojny jednak niestety.
1: Druga wojna?
13: No,
1: czy wojna ta, Ukraina?
13: Tak, dużo wojny. Także odważnych mamy reżyserów, odważnych mamy filmowców, bo jeżdżą na wojnę i filmują wojnę, ryzykując życie. No ale nie tylko, dużo też, trochę też filmów o sztuce, powiedzmy. No
1: właśnie patrzę, Bogusław Szafer między innymi, prawda?
13: Tak, artyści,
1: czy Komeda.
13: Sztuka, tak.
1: osobisty. Ocalić ocalałych. Nie wiem, jaki to jest film, bo jeszcze go nie grali. Ale też o sztuce, tak jak mówisz. Strumiło tak, na tak, przykład tak. Apokalipsa.
14: A czy oglądanie i przybywanie też w takim miejscu wznieca ponownie chęć zrobienia własnego filmu?
13: No pewnie, że tak. No, oglądam i zazdroszczę. Ale coś zrobię chyba. Nie mogę zapeszyć, nie mogę mówić za dużo.
1: Nie, nie wolno, nie, trzeba opowiadać po prostu.
13: Tak, no tak w radiu tak.
1: Nie lubimy.
13: Proszę się do waszego radia, jak będę miała coś więcej do powiedzenia. Na...
1: Andrzej Brzozowski, mnie zainteresowała ta postać.
13: A to nie,
1: niesłusznie
13: to
1: zapomniany.
13: Polski.
1: A to przepraszam, to nie te filmy. Ale zgodnie mówimy, że są na pewno bardzo ciekawe.
13: No tak, dlatego, że i w jednym i w drugim konkursie są, jeśli chodzi o sztukę, artystów, no to i w jednym i w drugim konkursie są takie...
1: Etiuda na skrzypce filmy. I wiolonczele. Dużo muzyki w nim.
13: Też.
1: Jest.
13: No, no tak, no ale to akurat wojenny film.
1: A Igrzyska Iluzji, Berlin 1936, zaskoczenie jakieś?
13: Film, dużo archiwaliów ten autor znalazł ciekawych akurat w tym filmie. Wydaje mi się, że wiele takich niepokazywanych jeszcze.
1: Ja czytam, na przykład mnie zainteresował jeszcze ten film, Zaginiony, odnaleziony, ukryty. Film śledzi niezwykłą podróż średniowiecznego ormiańskiego manuskryptu z XII-wiecznej Cylicji do współczesnej Polski. Jak
13: musisz
1: ta podróż
13: obejrzeć,
1: wyglądała?
13: No. Musisz obejrzeć.
1: Ale obrady już były?
13: Nie, właśnie w sobotę rano mamy, także...
1: Będziecie się kłócić?
13: A zobaczymy. A już raz mi się zdarzyło tu być w jury i się kłócić. Pamiętam, że to było... Byłam jedyną kobietą, reszta... To byli panowie i oni byli bardzo romantyczni, w przeciwieństwie do mnie, co mnie zdumiało.
1: A czy to było przy matczyźnie?
13: Nie, przy matczyźnie akurat dosyć zgodnie wtedy ten film nagradzaliśmy, tak.
1: Aleksander Michalkowicz, który tutaj zdobył nagrodę główną, białoruski reżyser, tak. Film polecamy państwu, a w tym roku jesteś również jedyną kobietą w jury.
13: Tak. Tak, ale chyba dlatego, że mam taki męski głos, to mnie wybierają i myślą, że się jakoś ukryję.
1: A kto jest z tobą w jury, powiedz nam jeszcze?
13: Reżyser Grzegorz Pacek i węgierski reżyser Tamasz, który w ubiegłym roku chyba dostał nagrodę. Tak.
1: To są, drodzy państwo, konkursy. Kilka jest tych konkursów, o których opowiadaliśmy. Anna Ferenc z nami w studio. Gdzie teraz pani się wybiera?
13: A teraz idę zobaczyć morze.
1: Dlatego tak pospiesznie chce od nas odejść. Ania
13: tak,
1: Ferenc.
13: Macham tu już, żeby jeszcze te promyki słońca na
1: ostatnie,
13: falach obejrzeć.
1: Ostatnie. Dziękujemy bardzo.
13: Dziękujemy
1: Anna
13: bardzo.
1: Ferenc, członek
13: Zapraszamy
1: jury.
13: Zapraszamy na festiwal.
1: Zapraszamy na festiwal NNW. Członek festiwalowego konkursu międzynarodowych filmów dokumentalnych. I my, drodzy państwo, jeszcze opowiemy państwu o konkursie, który powinien nas chyba najbardziej interesować, ale to jutro powiemy państwu więcej. Konkurs reportaży radiowych, Radio Reporting Competition. Witold Banach, dziennikarz Polskiego Radia, jest podeszła do nas pani urocza, starsza.
15: Bardzo miła, tak. Zawsze miło dostać komplement. Tak.
1: Ładna, piękna dziewczynka, powiedziała do Małgosi Kleszcz. A nas interesuje bardzo konkurs reportaży radiowych, ale o tym opowiemy państwu jutro z Witoldem Banachem, który jest członkiem jury tego konkursu. Dużo jest tych reportaży radiowych, tak jak patrzę. Naprawdę bardzo różnorodne, ale jednak tematyka historyczna tutaj przeważa i w sumie jest tematem przewodnim tego festiwalu i tego, co tutaj się dzieje. 17.13 to my teraz muzycznie przeniesiemy się do roku, nie wiem którego, obstawiam, 80., 70. lata, wtedy zespół Dżem i Józef Skrzek połączyli swoje siły.

0: A my, drodzy Państwo, jesteśmy cały czas na 18. festiwalu NNW. Rozpoczął się dzisiaj, dokładnie 1 października i potrwa do 4 października. A teraz wchodzę do namiotu, gdzie odbywa się pokaz filmu o doktorze Prałacie, księdzu Jastaku. Posłuchajmy fragmentu tego filmu.
1: Pokrzywdzonych, po stronie cierpiących. Mam na myśli tragedię grudnia 1970 roku, która rozgrywała się tu, na terenach parafii księdza Prałata. Mam na myśli schyłek lat 70., kiedy zaczęła rodzić się opozycja. Komitet Obrony Robotników, Wolne Związki Zawodowe, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Młoda Polska. Mam na myśli pełne nadziei dni sierpnia 1980 roku.
2: Wówczas wybitnie już doświadczony kaszubski król jako jedyny gdyński kapłan zgodził się, mimo stanowczego zakazu władz świeckich, odprawić mszę dla strajkujących robotników w gdyńskiej stoczni imienia Komuny Paryskiej 17 sierpnia 1980 roku. Ze względu na realną groźbę desantu wojsk na stocznię, Prałat zdecydował się na udzielenie strajkującym powszechnej spowiedzi.
3: Nie dość, że przyszedł, to jeszcze wygłosił taką piękną homilię, wlał nam tę otuchę i przede wszystkim przekonanie, że to jest dzieło, które wam się należy, czyli ta godność, przywrócenie tej godności tego człowieka, klasy robotniczej, tego rzeczywistego twórcy kraju i tego budżetu zasobów materialnych kraju, ale również postawił nam wartości znów odpowiedniej hierarchii. Najpierw Bóg i on, potem rodzina i my, a potem dopiero zakład pracy i obowiązek wykonania tej pracy.
4: Wszyscy przystąpili wtedy do Komunii Świętej i dlatego tych komunikantów z kilku parafii poprzyłożyli, bo Prałat dał im natchnienie takie, bo wszyscy inni księża bali się.
3: I tak jak nas było wewnątrz, powiedzmy, stoczni Komuny Paryskiej o godzinie 11, 6 tysięcy, to za bramą było drugie cztery, które przez bramę, poprzez nagłośnienie, bo był radiowęzeł czynny, też uczestniczyły w tej mszy świętej. Bo gdybyśmy nie mieli tej mszy świętej 17, jestem przekonany, że Kołodziej i my jako komitet strajkowy nie utrzymalibyśmy gdynian robotników, żeby nie poszli nam mszę świętą do swoich parafii. My jesteśmy w Stoczni Gdynia w 40% Kaszubami, dla których msza święta to jest sakrament, ale to jest obowiązek jednocześnie.
2: To przywiązanie do wartości chrześcijańskich Kaszubów odgrywało ogromną rolę w każdym zakładzie. Zaledwie godzinę później ksiądz Jastak odprawił podobną mszę w gdyńskim porcie. Mszę odprawiano także w stoczni Nauta, gdzie jeden z Kaszubów stał nawet na czele strajku.
5: Ksiądz Prałat zagrzewał stoczniowców do słusznej idei, walki o swoje słuszne sprawy. Wierzymy w to głęboko, że przyjdzie czas, że ta jego prawda, co on głosił zawsze, zwycięży to. Uważam, że kiedyś w przyszłości społeczeństwo miasta Gdyni powinno mu postawić pomnik, na który sobie na pewno zasłużył.
2: W kolejnych miesiącach na plebanii Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa utworzyło się prawdziwe centrum pomocowe dla ofiar reżimu i ich rodzin, ale także podziemnej prasy i przekazu informacji. Przyniosło to kolejną falę represji wymierzoną w wybitnego kapłana. Władze podejmowały kolejne bezskuteczne próby jego aresztowania. W odwecie aresztowano dwóch jego wikariuszy, Tadeusza Kuracha i Jana Borkowskiego oraz cywilnego pracownika parafii Henryka Kardasa.
4: Ja widziałem to przez okno, załomowcy tak się nachylili, oblecieli ośrodek zdrowia z lewej strony i przyjechali tu i od razu zaaresztowali.
6: Podczas przesłuchania powiedzieli nam wyraźnie, gdybyście nie byli wikariuszami księdza Jastaka, gdybyście nie byli wtedy na mszy świętej w stoczni, bylibyście wolni. Najpierw was przewieźli do aresztu śledczego na Starowiejskiej w Gdyni, potem spędziłem 3 miesiące na ulicy Kurkowej w Gdańsku i wreszcie resztę do 31 marca 1983 roku we więzieniu w Potulicach.
2: Uwolnienie księży okupione było ogromnym wysiłkiem Prałata. Wszystko to bardzo mocno odbiło się na jego zdrowiu. Wskutek tego w połowie 1984 roku biskup chełmiński Marian Przykucki skierował go na zasłużoną emeryturę. Natomiast na stanowisko proboszcza mianował biskupa sufragana Henryka Muszyńskiego, a po nim biskupa Andrzeja Ślimińskiego. Tymczasem kaszubski król po odzyskaniu sił postanowił nadal oddać się działalności charytatywnej. Założył Fundację Pomocy Stypendialnej dla kształcącej się młodzieży, głównie z Kaszub.
7: Powiedzmy, co pogadać? To jak ma przędzem do ksudza.
8: Jo, to
7: ja staka też.
8: Też ma co
7: pewno gadamy o kaszubsi.
8: Używał co bandity przeciwko zawałowi serca, ale wtedy jak w młodzieży się spotykam, to pomniejsza ilość sorbanitów.
9: Byłam stypendystką Fundacji Stypendialnej, którą ksiądz prałat Hilary Jastak założył pod koniec swojego życia. Mówił, żeby być zawsze wdzięcznym. On również był wdzięcznym za swoje wychowanie, które otrzymał od swoich rodziców, od ludzi, z którymi się spotykał wtedy, kiedy był dzieckiem i w swoich młodych latach. I też chciał to przelać jakby na inne osoby.

0: Na początku lat 90. XX wieku kaszubski król przekazał swe bogate zbiory do filii muzeum utworzonego w klasztorze sióstr Urszulanek w Gdyni.
1: Mieści się tutaj skromne muzeum kaszubsko-pomorskie ze zbiorami cennych pamiątek regionalnych. Cenną pamiątką jest róg Antoniego Abrahama, wazony, patery, dzbany. Znajdują się tutaj także hafty wzornictwa majkowskiej i lewandowskiego z Kościerzyny. Alfabet kaszubski, jedyny wykonany w hafcie.
0: Niestety zbiory te uległy rozproszeniu. Jedynie najcenniejszy eksponat, czyli słynna tabakiera Abrahama.
2: I w tle, drodzy Państwo, film. Film o królu Kaszubów, bo tak tutaj nazywany był ksiądz prałat Hilary Jastak. Odbywa się właśnie projekcja podczas 18. Międzynarodowego Festiwalu NNW na Placu Grunwaldzkim w Gdyni. Różne tutaj są miejsca, różne są atrakcje. Jutro z Małgosią Kleszcz będziemy opowiadać nieco więcej i na pewno od godziny 16 Państwo również nas usłyszą, a ja widzę Macieja Pawlickiego, do którego próbuję podejść i któremu oddam mikrofon, pan redaktor. Dzień dobry. Jesteśmy na żywo, proszę wziąć mikrofon. Maciej Pawlicki z nami, dzień dobry.
3: Ponownie.
4: Bardzo mi miło, bardzo panie, serdecznie witam i wszystkich słuchaczy.
2: Mikrofon w dłoń.
3: Ale przyglądał się pan wystawie.
4: Tak, bo nie wiedziałem, co to jest, ale widzę, że jest fascynujące, bo to jest opowieść chyba o zbrodniach niemieckich na Pomorzu dokonanych i kto to robił. Wreszcie nazwiska, wreszcie fakty.
2: Instytut konkretne. Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku, to jest ta wystawa. Maćku, powiedz, który raz jesteś tutaj w Gdyni już?
4: Właśnie liczyliśmy z Magdą, moją żoną, jesteśmy tutaj 15 raz. Nie byliśmy na pierwszych trzech edycjach, a od tego czasu jesteśmy co roku i nie możemy nie być.
2: Ciągnie, prawda?
4: Tak, to jest takie miejsce fascynujące nie tylko jako miejsce, ale przede wszystkim jako duchowe, intelektualne miejsce, artystyczne, bo tu się spotykają filmy i ludzie, którzy gdzie indziej się nie spotykają niestety, albo za rzadko się spotykają. A tu jest pięknie i tu jest zawsze ciekawie.
2: A czy już zdążyliście obejrzeć jakieś filmy?
4: Tak, obejrzeliśmy cztery filmy krótkometrażowe, ale fabularne. W tym roku nie ma niestety konkursu fabularnego, a mam nadzieję, że wróci. Ale te filmy bardzo ciekawe. To były głównie etiudy szkoły filmowej Kieślowskiego w Katowicach. Bardzo intensywne, gęste, o bardzo poważnych problemach, chociaż czasem zabawne też, bardzo fajne.
2: I jakie problemy mają studenci?
4: To na przykład opowieść, nie, ale to jest opowieść o nie tyle o problemach studentów, co chyba ludzi, o których oni opowiadają, czyli na przykład film o Śląsku, to znaczy o ludziach, którzy po zamknięciu kopalni nie znaleźli sobie miejsca i wiedzą życie, które jest, nie powinni takiego wieść, bo nie mają szans, nie mają nadziei. Albo opowieści o tym, jak sobie radzą single, jak sobie nie radzą single.
2: Ważny temat.
4: Jak bardzo potrzebne jest znalezienie tej drugiej połówki, tej drugiej duszy, czyli lżejsza tematyka, znaczy poważna, ale nie aż tak poważna jak tamta. Bardzo, trochę jednorodna stylistyka, ma się takie wrażenie, że ta szkoła filmowa Kieślowskiego jest taka kieślowsko-podobna, trochę, no nie chcę powiedzieć manieryczna, ale troszeczkę jest coś takiego, że w takiej pigule czterech etiud się widzi, jakby spod tej samej ręki wyszły. Ale fajne, filmy bardzo dobre, bardzo obiecujące, młodzi reżyserzy, reżyserki też, bo dwie dziewczyny, dwóch facetów. Myślę, że będą z nich ludzie filmowi. Już są.
2: To my się dopiero z Małgosią wybieramy. Jeszcze nie widziałyśmy nic. Maćku, serdecznie dziękuję i do zobaczenia, wnet.
4: Tak jest, wnet na kolejnych seansach. Tak. Wiele razy. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ten Śląsk, drodzy Państwo, gdzieś się tutaj łączy, bo Józef Skrzek, o którym już rozmawialiśmy, ze Śląska jest. Nagrodę platynowego opornika otrzyma. Małgosiu, to co? Zapraszamy już na jutro.
3: Zapraszamy, oczywiście, że tak. Zapowiada się, że jeszcze jutro będzie słonecznie, zresztą zawsze warto nad morze przyjść. Kto wie, może i tym razem się wykąpiemy. Zobaczymy, co te najbliższe dni w Gdyni przyniosą. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy Państwu, Magdalena Uchaniuk
3: i Małgorzata Kleszcz.
2: A pożegnamy się z Państwem utworem nie Józefa Skrzeka, ale Jana Skrzeka, który No, ten utwór nagrał wiele lat temu, a wyprodukował go Miłosz, bardziej Państwu pewnie znany ze współpracy z zespołem tańca i pieśni Śląsk, a tutaj jednak ten Śląsk trochę inaczej przedstawiony.

0: Festiwal Filmowy NNW.
1: Reklama.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.
8: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat. Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać. Śpiew, niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się, wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
9: Sekcja lewacka Radia Wnet.
10: Dobry wieczór Państwu, wróciłem z Grecji. Po powrocie z Grecji Polska wydaje się krajem ateistycznym. Tu nie ma Boga. W Grecji wszyscy do kościoła zasuwają. Komuniści, kapitaliści, prawicowcy, lewicowcy. Kiedy przyjmował, kiedy został prezydentem miasta, bo w Grecji się inaczej na to mówi, no ale prezydentem miasta Saloniki został szef tamtejszej partii komunistycznej i się wściekli komuniści, bo szef pocałował w pierścień arcybiskupa Saloniki. U nas religia jest jednak w Grecji no bardziej się splata z życiem niż w Polsce. Mój syn znowu ultrakatolik, mimo że ja prawosławny. On twierdzi, że w Polsce on twierdzi tak jak ja, że w Polsce katolicyzm nie istnieje, że został że się zmienił. Zaraz będzie odmienne zdanie, nie martwcie się. Zaraz będziemy tu dyskutować. W Polsce syn twierdzi, że Polska nie jest już krajem katolickim. Po prostu syn jest lefewrystą. Chodzi do kościoła łacińskiego i tak dalej, i tak dalej. Po co ten wstęp o tych kościołach i tak dalej? Wróciłem z Grecji. To między innymi dlatego, że widziałem, co to znaczy, kiedy kraj jest religijny. To Grecja tak. Mimo, że taka nowoczesna i tak dalej. I starożytna. Bardzo stary kraj. Ma jakieś 5 tysięcy lat. Chyba nie dodałem. I teraz tak. Będziemy mieli wystawę. Wiecie, wszyscy pamiętacie, bo ciągle się tym chwalę, że od prawie 60 lat, 58, to 60 prawie, jestem wegetarianinem. A tutaj okazuje się, że będzie wystawa poświęcona mojemu świętemu znowu. Nie świętemu Dimitriosowi, ale za to świętemu Franciszkowi. No kurczę, to był dla mnie świetny święty, bo on nie zalecał zabijania naszych braci mniejszych. Tak mówiło. Dobrze, dobra, przedstawiam. Jeszcze o pogodzie zapomniałem powiedzieć. Pogoda jest bezchmurna. Tutaj moje panie goście już wyglądają przez okno. Dziwią się, jak można o pogodzie mówić. Ja po prostu wyglądam przez okno. Pogoda jest cudowna. Ludzie, jest stopni... już zaraz mówię. Stopni jest 18. No wiecie, że dla mnie sportowca to jest genialna pogoda na chód olimpijski, czy chód sportowy, jak to się w Polsce na to mówi. Chmur nie ma, deszczu niestety nie ma. Cudowna pogoda jest tylko wtedy, kiedy jest deszcz. Tak w Grecji przynajmniej. No, nam brakuje deszczy. Polacy sobie jeszcze nie zdają sprawy z tego, co to znaczy żyć w gorącym klimacie. Proszę Państwa, a więc będzie wystawa poświęcona świętemu Franciszkowi, którą omówimy z panią Agnieszką Strzałkowską, koordynatorem wystawy. Dobry wieczór. Dzień dobry. i panią Agnieszką Zwierzyńską. No samo nazwisko zobowiązuje. Pani również koordynatorem. Pani Zwierzyńska może się mnie zupełnie nie bać ze względu na nazwisko. Na pewno nie zjem. Ha, ha, ha. Fajny dowcip, co? Dobra, dzisiaj będzie poważnie. Więc ty tam... O kurczę, no jak obiega Agnieszki, to ja się zwracam tak. Kto chce pierwszy odpowiadać, to odpowiada. Jak się nazywa wystawa? Z jakiej okazji jest zrobiona? Dwa pytania na razie tylko.
0: W tym tygodniu będziemy obchodzić... Agnieszka Zwierzyńska. 4 października.
10: 4 października.
0: Obchodzimy uroczystość, rocznicę śmierci świętego Franciszka.
10: Którą?
0: 800.
10: No.
0: 800. No.
10: 800 lat.
0: Kurczę. 800 lat. I dlatego przygotowaliśmy lat. Wspaniałą wystawę. 800 lat wielkiej przygody. Ja, brat Franciszek, 800 lat wielkiej przygody.
10: Super. 800 lat, to nie spodziewałem się. Gdzie cię 4-10, czyli października, godzina?
0: Nie, to znaczy wystawa będzie...
10: Otwarcie.
0: Otwarcie wystawy jest od 9 do 11 października.
10: No i dlaczego tak krótko?
0: Zapraszamy.
11: Być
0: mamy nadzieję, że będziemy mogli.
11: Jest objazdowa to wystawa, więc być może będzie zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie, jak i w Białymstoku. I dodam, że jej pierwowzór już podróżował w Jerozolimie, we Włoszech i w Szwajcarii.
10: Super, to poważna wystawa.
11: Tak, bardzo poważna.
10: A jaką powierzchnię? Jak to wygląda w ogóle?
11: Generalnie wystawa będzie odbywała się w Kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim 3/5 w podziemiach tego kościoła. Aha. Jest to dosyć znana przestrzeń, ponieważ tam czasami odbywają się różnego rodzaju spektakle,
10: koncerty
11: i tak dalej. W związku z tym w tej przestrzeni my mamy wygospodarowany jedną dużą taką pokój, powiedzmy, a ponieważ współtworzymy tą wystawę razem z Fenomenem z kolei, to jest kolejny projekt, który możecie Państwo obejrzeć przy okazji bycia na wystawie świętego Franciszka, to tam planujemy przygotować oprócz tablic, które będą obrazowały jego życie w bardzo specyficzny sposób. Jedna z koleżanek szyje nawet habit franciszkański w tym celu.
10: Super.
11: Ojciec Jan Franciszkanin przygotował sznur do tego...
10: Do powieszenia.
11: Tak,
10: sieł,
11: dokładnie.
10: Ale nie sieł.
11: Nie sieł, tylko do...
0: Żeby opasać ten habit.
11: Ten habit. Także dużo osób jest w nią zaangażowanych i generalnie jest to bardzo duże wydarzenie tutaj dla nas, dla Warszawy. Być może, jeśli ktoś będzie chciał, jest taki pomysł, żeby ta wystawa podróżowała, bo ona jest...
10: Po Warszawie?
11: Może nie tyle, co po Warszawie, co po kraju w ogóle. Po tak? Polska. Jeśli ktoś będzie chciał się zwrócić z prośbą, będzie mógł wygospodarować przestrzeń, no powiedzmy, tak zakładam, około 50-60 metrów, to będzie mógł tą wystawę albo ustawić na sztalugach, albo ją powiesić w przestrzeni. Taki
10: czy
11: jest
10: państwo
11: koncept.
10: Już się komunikowaliście z Krzysztofem Skowrońskim?
11: No, przede wszystkim mamy patronat Radia Wnet, w związku z tym myślę, że to jest oczywiste, że musieliśmy się z nim skomunikować.
10: Czy któreś z was wpadło na genialny pomysł, żeby tą wystawę po zakończeniu oficjalnym przenieść albo całą, albo część? U nas przecież w Radio Wnet się zmieści.
11: Super, dziękujemy bardzo za zaproszenie, z przyjemnością.
10: Ja ze swojej strony zapraszam, ale jako prywatne, jako jedna z wielu osób, które tu decydują.
11: Super.
10: Jeśli, bo to decyduje jednak Skowroński i zarząd.
11: Jeśli prezes Skowroński się zgodzi, to
10: dzwonimy
11: bardzo
10: do niego
11: chętnie,
10: na żywca.
11: Bardzo chętnie ją tutaj przetransportujemy. Poza tym jest lekka, dosyć czytelna. Jedynym takim zaskoczeniem może być to, że my przewidujemy, że ta wystawa będzie mogła być zwiedzana w takich dwóch formułach. O. Jedna z formuła jest to formuła indywidualna, czyli że każda osoba, która przyjdzie na tą wystawę, będzie mogła ją obejrzeć. Koniecznie proszę, aby Państwo zabrali z sobą słuchawki, ponieważ każda z tych ilustracji będzie miała swój QR kod, gdzie będzie można posłuchać indywidualnie poszczególne etapy tej wystawy.
10: I te słuchawki, bo ja widzę cały czas, jestem chodziarzem, jak mówiłem, i chodzę po ulicach Warszawy. Mam specjalne do tego buty, moja trenerka wybrała. I to ja widzę, że 90% młodzieży chodzi w słuchawkach.
11: Tak, tak.
10: A ale zauważyłem w Grecji, że jest nawrót, nie wiem czy tu, ale nawrót do prawosławia młodzieży jest nieprawdopodobny w Grecji. Jak jest w Polsce, tego nie wiem.
11: Nie, myślę, że w Polsce może być podobna tendencja, ale również mamy przewidziane programy dla młodzieży szkolnej i młodzieży licealnej.
10: Super, tak.
11: I
10: kontaktujecie się
11: tym,
10: ze szkołami jakoś?
11: Tak. Mamy tutaj też patronat arcybiskupa Adriana Galbasa, który rozesłał taką rolkę przygotowaną przez naszych znajomych.
10: Rolka to dla moich starożytnych słuchaczy, to znaczy taki filmik krótki.
11: Tak, taki krótki filmik.
10: Ja już wiem od jakiejś 3-4 miesięcy, już wiem co to są rolki, bo mi wszyscy mówią, żebym rolki robił, nie będę.
11: Przygotowany właśnie przez naszych studentów, bardzo fajna, opisujący czym ta wystawa jest, dlaczego warto na nią przyjść, z takim ciekawym pytaniem, czy chcesz być szczęśliwy? I to zostało rozesłane do większości katechetów, którzy prowadzą zajęcia z religii w szkołach, tak? Więc przynajmniej te, które są w bazie archidiecezji, tak? I z tego powodu też pojawiły się projekty dotyczące zarówno młodzieży, jak i studentów. I tak, pierwszego dnia serdecznie studentów wszelakich zapraszamy na taki panel dyskusyjny, który będzie prowadzony pod tytułem
0: Przemianie i dawaniu siebie.
11: Tak, o przemianie i dawaniu siebie. Ja, brat Franciszek, o przemianie i dawaniu siebie. To będzie panel, który będzie pomiędzy 19.30 a 21.00, pierwszego dnia wystawy, czyli 9 października. Tam studenci już wymyślili sobie, kogo zaproszą do tego panelu i tak dalej. Jesteśmy w trakcie finalnych potwierdzeń, jak to będzie wyglądało. A w sobotę jest typowo dzień dla młodzieży. Aha. Będzie pokaz filmu Zeffirellego właśnie o świętym Franciszku.
10: Słynny zresztą.
11: Tak, tak. I tutaj do dyskusji zaprosiliśmy Andrzeja Sąsiadka, który jest proboszczem Niepokalanowa, ale też Macieja Marcina Kwaśnego, więc oni będą uczestniczyli w tym panelu.
10: Super.
11: Są dodatkowo też prowadzone takie warsztaty z dekupażu, pokazujące właśnie postać świętego Franciszka. Na te,
10: może ja powinienem wziąć w tym udział i tłumaczyć ludziom, dlaczego nie jeść zwierząt, bo jestem żywym przykładem. Do 75 roku życia dożyć muzyk awangardowy, który w niczym nie oszczędzał swojego organizmu i żyć dalej w pełnej formie, 76 rok już, no to jednak warto chyba.
11: Nie, naprawdę.
10: Nie, czy tak?
11: Tak, bardzo jest. Zapraszamy. Nie, bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Te warsztaty poprowadzi Krystyna Brzezińska, przepraszam, która właśnie prowadzi tego typu warsztaty w innej przestrzeni swojej, też takie artystyczne, więc to jest ciekawa rzecz. Planowane jest też tam spotkanie z Darią Styczyńską.
0: Styczyński,
11: z muzyk i pisarka. O. Także generalnie, i to jest ta część dla licealistów, tak
10: świetnie,
11: to bym, tak bym to określiła. I po południu zaczynają się już projekty, które są połączone z fenomenem i ze zwiedzaniem wystawy. Ale wracając do wystawy, nasi studenci podjęli też takie wyzwanie.
10: Nasi studenci, czyli kto?
11: My, jak gdyby studenci różnych uczelni, ponieważ wystawa narodziła się z powodu tego, że my w ramach takiego ruchu Komunia i Wyzwolenie, Comunione e Liberazione, tą wystawę ściągnęliśmy z Włoch. I te osoby, które są zaangażowane w ten ruch, między innymi studenci,
10: rozumiem,
11: właśnie będą oprowadzać po tej wystawie. Będą oprowadzać po tej wystawie.
10: Przerwę. Przepraszam, a nie mam zwyczaju przerywać. Tylko 9 i 11 października nie podaliśmy godzin.
11: Pierwszy start 9 października startujemy od 15.
10: Od 15.
11: I tam pierwszy wolontariusz się od 15 pojawi.
10: Tak, a normalnie?
11: A normalnie co godzina planowana jest
10: co godzina od 15. Tak, tak. Oprowadzanie co godzina. Świetnie.
11: Podobnie wygląda sobota, czyli w sobotę zaczynamy o 10.
10: Mówmy cyframi, bo już podaliśmy cyframi, czyli nie dniami tygodnia. Mhm. Sobota to będzie który?
11: 10 października. I tam startujemy o 10. Jest pierwsze takie oprowadzanie właśnie przez studentów i kończy się
0: o 21.
10: O, świetnie.
11: I co każda godzina będzie jedna osoba odprowadzała. Średnio zakładamy, że tą wystawę, tą naszą część będzie można zobaczyć w przeciągu do pół godziny, około 30 minut.
10: Tak? Właśnie, to jest bardzo ważne. Claudio
11: Kierfo.
10: Claudio Kierfo. Franciszkanin?
11: Nie, akurat to jest osoba świecka, również z ruchu Comunione Liberazione. Niestety już nieżyjąca, ale tworząca w duchu Komunia i Wyzwolenie swoje piosenki.
10: My mówimy na to żyjąca, tylko że gdzie indziej.
11: Tak.
10: My prawosławni. No więc posłuchajmy sobie teraz, jak ten włoski pieśniarz śpiewa. I to jest... Proszę, ja słuchałem tej muzyki. W Polsce, jak wszyscy wiecie, ja gram etno, jazz i tak dalej. Jestem troszkę niewkurzony, ale no, nieprzyjemnie mi jest, kiedy mówi się folk na rzeczy, które robią niektóre zespoły. W Polsce twierdzą, że są zespołami folkowymi. Chcecie prawdziwego folku posłuchać? Właśnie słuchamy.

0: No więc, proszę Państwa, wracamy do studia. Czy nie jest to folk music? Na zachód od Odry tak to się nazywa. Na wschód od Odry to jest, nie wiadomo, poezja śpiewana, albo poezja aktorska, albo jeszcze jakieś tam demokracja walcząca, demokracja ludowa, demokracja, jak ktoś ma przydomek jakiś, to znaczy, że to nie jest to. Dobra, więc tak. Wystawa, ja się bardzo zainteresowałem tą wystawą, dlatego zaprosiłem panie tutaj do naszego studia. A panie się nie przestraszyły wystąpić w sekcji lewackiej. Widzicie, mamy odważne kobiety w Polsce. Nie to, co tu jakieś kolesie, poważni ministrowie, prezesi i tak dalej. I boją się przyjść do mnie, bo to sekcja lewacka. Nie ma się co bać. Jak mają się nasi słuchacze zainteresować? www czy Facebook? Proszę o podanie dokładnych i powoli.
1: Mamy stronę www.wystawafranciszek.pl.
0: Wystawa Franciszek, jedno słowo?
1: Tak.
0: Wystawafranciszek.pl. www. Facebook?
1: Też jesteśmy na Facebooku i na Instagramie.
0: Pod nazwą Wystawa Franciszek wszędzie?
1: Nie. Tutaj mamy ja, brat Franciszek, 800 lat wielkiej przygody.
0: Ojej, to jest na Facebooku, tak?
1: Na Facebooku i na Instagramie.
0: Dobra, ja wchodzę na Facebooka i już was sprawdzam.
1: Proszę sprawdzić, proszę.
0: Dobra, szukamy. I jeszcze raz, wystawa? Nie,
2: ja,
0: na Facebooku.
2: Brat,
0: ja,
2: Franciszek.
0: Brat, ja, brat.
2: Franciszek, 800 lat.
0: Patrzę, Franciszek, 800...
1: Wystawa cyfrą? Ja, brat Franciszek, tak? 800 lat wielkiej
0: Ale
1: przygody.
0: 800, czy
2: tak, 800,
1: cyframi.
0: 800 lat wielkiej
1: przygody.
0: Przygody. Widzicie, teraz jak ja to wpisuję, to na pewno wy szybciej wpisujecie, bo jesteście wszyscy młodsi ode mnie. Przygody.
1: I tam są linki do strony i do Instagrama.
0: Uwaga, o kurczę, ale świetna strona. Ludzie, wchodźcie, jaka piękna sztuka tu jest. Ojej, to piękna ikona. Znaczy, wy
2: tak,
0: to nazywacie...
2: i ta ikona będzie również, reprodukcja tej ikony będzie na wystawie.
0: Ale słuchajcie, wchodźcie tutaj, bo tu jest, ta ikona jest genialna i w ogóle ta ikona jest logo tego...
1: Tak, dokładnie. Logo wystawy.
0: Tej wystawy. Przepięknie. Tutaj trzeba dać lajka, ale z serduszkiem. Od razu dałem. Macie to zrobić po mnie. Ja byłem pierwszy. Zobaczymy, kto drugi. Dobra, czyli wiemy już, gdzie wszystko o wystawie jest. Ja nie obsługuję stron internetowych, ale obsługuję Facebooka. Och, jak tu pięknie. Wejdźcie na tą stronę. Animacje jakie są niesamowite. O kurczę, pięknie. Dobra, no więc teraz rozmawiamy o...
1: To ja tylko jeszcze chciałabym dodać, że my jesteśmy częścią większego projektu, który jest trzecią już edycją, Fenomen Człowieka. Fenomen Człowieka widziany w pięknie. Więc to jest piękne, duże wydarzenie, które się składa z różnych pokoi. Nawiązuje do tego, że dom składa się z pokoi. Więc my jesteśmy jednym z pokoi wystawowych tego domu, tej przestrzeni.
0: Pięknie.
1: Z wystawą o świętym Franciszku. Natomiast Państwo będą mogli też zobaczyć pokoje z litografią, pokoje z różnymi wizualizacjami, z makrografiką natury. Więc zapraszamy serdecznie na Fenomen Człowieka.
0: Plac Grzybowski 3, łamane przez 5.
1: A my wpisujemy się właśnie w ten Fenomen Człowieka z świętym Franciszkiem, który jest takim niesamowitym fenomenem, bo Fenomen Człowieka widziany w pięknie opowiada o pięknie, które jest różne. Jest piękno zewnętrzne, jest piękno wewnętrzne, piękno osoby. Więc tutaj święty Franciszek przez swoje życie pokazuje nam też większe piękno, którym był Bóg i on żył Ewangelią i żył miłością do Boga.
0: Tak. Fenomen Człowieka, tytuł CPW.
1: Fenomen Człowieka widziany w pięknie.
0: Ależ to jest piękna nazwa.
1: To jest nazwa trzeciej edycji Fenomenu Człowieka.
0: Pięknie. Ale widziany w pięknie, czyli może być również widziany w muzyce.
1: Oczywiście.
0: Bo muzyka jest również piękna.
1: Tak, i zapraszamy na różne właśnie, na tej stronie Państwo będą mogli zobaczyć i przyjść też na tą wystawę i zobaczyć różne koncerty, różne wizualizacje muzyczne. Między innymi właśnie będzie przedstawiona natura i makrofotografia Ewy Gnatkowskiej, do której będzie piękna muzyka, więc zapraszamy. Natomiast też na koniec...
0: Piękna muzyka, ja jestem muzykiem, więc ciekawi mnie od razu, jaka piękna muzyka i dlaczego nie moja.
2: Bo sekcja lewacka dopiero teraz się pojawiła.
0: Nie, sekcja lewacka istnieje od kilkudziesięciu
2: lat. Ale w naszych przestrzeniach życiowych.
0: No tak, bo spotkaliśmy się i od razu spotkaliśmy się przed moim wyjazdem do Grecji. I ja się bardzo zainteresowałem. Spotkaliśmy się w gabinecie Skowrońskiego, naszego prezesa. I ja od razu się tym zainteresowałem, jak wiecie. Bo myślę, że dla nas, szczególnie dla lewaków, to jest bardzo interesujące. Święty, który nie pozwala, nie zaleca jedzenia zwierząt.
2: Ale co ciekawe, akurat bardzo istotne w tej wystawie o świętym Franciszku jest sam fakt, że on pokazuje, bo bardzo często właśnie świętego Franciszka jak gdyby kojarzymy z tym, tą przestrzenią zwierzęcą, jeśli
0: tak,
2: to tak
0: no
2: mogę
0: ja to
2: określić.
0: Kojarzę,
2: tak,
0: no, ale to jest moje prywatne.
2: Tak, ale on napisał takie wielkie swoje dzieło pod tytułem Testament, w którym jak gdyby przekazuje taką swoją ideę duchową, jeśli to tak mogę określić. Aha. I to pokazuje, że ta jego duchowość była aktualna wtedy, ale ta duchowość jest aktualna dla nas
0: oczywiście,
2: teraz,
0: że tak.
2: Współczesnych.
0: No to wiadomo.
2: Tak? Spojrzenie świętego Franciszka na drugiego człowieka, nie tylko, bardzo istotne jest teraz wśród osób ta mentalność taka, że stawianie na siebie. Nie ma być może w tym nic złego, ale też trzeba gdzieś w tej rzeczywistości zobaczyć tego drugiego człowieka, tak? Jego potrzeby i tak dalej. I na to w bardzo dużym stopniu wskazuje właśnie święty Franciszek, tak? Generalnie chociażby poprzez ten habit, który jest naprawdę zszyty z prawdziwego lnu, z takiego naprawdę żebraczego, bo miałam okazję zobaczyć tą szatę.
0: Sznur też jest żebraczy.
2: Tak,
0: chyba.
2: Tak, oczywiście. Przez
1: prawdziwej liny konopnej upleciony.
0: No właśnie dzisiaj w aptece kupiłem konopię.
2: Tak.
0: W Grecji zakazane.
2: Okej.
0: Okay. Kiedyś Kora podziękowała Prawu i Sprawiedliwości. Dla mnie to jest Prawo i Socjalizm oczywiście, bo dla mnie to jest lewicowa partia PiS. Kora podziękowała PiS-owi za to, że zalegalizował medyczną marihuanę. Ona miała raka i ta marihuana jej straszliwie pomagała. Zresztą pomaga wielu. I podziękowała, że PiS zalegalizował, że można w aptece kupić, bo to jest lekarstwo przecież ziołowe. Na co wylał się na nią taki hejt, to było przed śmiercią Kory. Ona już miała raka poważnie zaawansowanego, a ludzie za to, że podziękowała PiS-owi, ona nigdy nie głosowała na PiS, no ale ona była obiektywną osobą. No, jak ktoś coś dobrego zrobi, to mówmy o tym.
2: Tak, podobne,
0: więcej o dobru niż
2: dokładnie.
0: O
2: zresztą, jak sama nazwa zakonu franciszkańskiego, tak. Pokój i dobro, tak?
0: Tak
2: w związku
0: jest.
2: Z tym bardziej, jak gdyby ta osoba świętego Franciszka, bardziej nam zależy na tym, żeby ją bardziej przybliżyć ludziom, nie tylko właśnie z postacią szopki, takiej świątecznej, tak, bożonarodzeniowej, z którą go kojarzymy, ale też bardziej z jego duchowością, z tym, jak on traktował człowieka i jak podchodził do tego człowieka, jak traktował też swoich współbraci. Też pojawia się taki element na tej wystawie, że nie tylko pojawili się i jak gdyby zaraził tą ideą świętego Franciszka i tym swoim testamentem, nie tylko współbraci, ale też powstał przecież kolejny zakon świętej Klary i franciszkanek, które gdyby są jego odnogą w wydaniu żeńskim, tak to bym określiła, tak? Więc generalnie jego osoba była bardzo też ciekawa na jego czasy, tak? Wyobraźmy sobie, osoba, która była bardzo majętna, bardzo bogata, miała dostęp do wielu hucznych imprez, radości i tak dalej, i nagle zmienia się postać żebraka. Czy my współcześnie wyobrażamy sobie coś takiego?
0: Wyobrażamy sobie.
2: Tak?
0: Tak.
2: To jeśli sobie to wyobrażamy, to tym bardziej według mnie...
0: Macie przyjść na wystawę tym bardziej.
2: Tak, tym bardziej trzeba przyjść na tą wystawę, żeby móc zobaczyć, że tacy ludzie też żyli te 800 lat temu i byli mega pogodni, mega radości i byli mega szczęśliwi tak. W tej formule właśnie żebraczej. I też w dużej mierze temu służy też ta wystawa. W ogóle ona wzięła się, jej idea jak gdyby została zaplanowana jeszcze w zeszłym roku, ponieważ Ruch Comunione Liberazione organizuje rok rocznie od ponad 40 lat takie duże wydarzenie w sierpniu, pod koniec sierpnia, która się nazywa Meetingiem w Rimini. I tam generalnie ten meeting w Rimini gromadzi w ciągu kilku dni około 800 do 900 tysięcy ludzi, którzy odwiedzają to wydarzenie. I to jest wydarzenie typowo wydarzeniem kulturalnym, mówiącym o świecie chrześcijańskim. Tak. I między innymi ta wystawa pojawiła się w 2025 roku, ponieważ rok ten, który właśnie kończymy, kończy się jak gdyby rokiem Franciszka. On był do niedawna pod auspicjami świętego Franciszka. W związku z tym oni, Włosi, postanowili jedną z wystaw poświęcić Franciszkowi. Oczywiście ona była w wydaniu włoskim, więc tutaj na potrzeby Polski została ona przetłumaczona. Świetnie. Dzięki wsparciu takiej organizacji, która nazywa się AFSI Polska. Jest to organizacja pozarządowa, działająca również tutaj w Polsce i wspierająca różnego rodzaju działania charytatywne, też wspierająca działania z Ukrainą i między innymi Mirek Bielawski, który miał być tutaj właśnie, jest prezesem tej organizacji tutaj na Polskę, AFSI Polska. Tak, więc zresztą nie wiem, czy mu się udało, bo ze względu na sytuację rodzinną musiał odwołać przyjechanie dzisiaj do audycji. On między innymi też wybierał się teraz lada moment do Kijowa z jakimś wsparciem tam na terenie Ukrainy. I dlatego też warto podkreślić, że meeting, co ciekawe, w tym roku odwiedził papież Leon XIV. Był osobiście obecny na tym meetingu i zrobił takie otwarcie pewnego rodzaju tego meetingu. I co ciekawe z kolei, kilkadziesiąt lat temu ten owy meeting, o którym wspominamy, odwiedził również Jan Paweł II. Był obecny na tym meetingu. I on jak gdyby dopiero wspierał. To był meeting wtedy, w tym 80. bodajże drugim roku, był jeszcze takim początkowym, pączkującym meetingiem. Teraz już jest bardzo rozbudowany, bardzo znany na w ogóle w tym świecie chrześcijańskim, na całym świecie. I dlatego te połączenie jest bardzo ciekawe, bo była też takie świadectwo jednej z osób, które uczestniczyło w tym pierwszym jak gdyby spotkaniu z Janem Pawłem II i teraz była obecna na meetingu 40 lat później, ta osoba, która była obecna wtedy, kiedy Leon, nasz papież, odwiedzał teraz tą wystawę. Więc historie związane z tą wystawą są niesamowite.
0: No właśnie, niesamowite.
2: Tak?
0: A znowu wystawa nie jest jakaś potężna, żeby zająć Muzeum Narodowe.
2: Tak, dokładnie. Ale jest bardzo ciekawie zrobiona, bo też przedstawia pracę, ale to może Agnieszka już dopowie.
0: To jeszcze po jednym utworze. Posłuchajmy trochę prawdziwego folku.

0: Proszę Państwa, właśnie liczymy na komputerach, na kalkulatorach i tak dalej, na systemach różnych obliczeniowych, liczymy ile lat miał święty Franciszek, kiedy umarł. Mi wychodzi 45. Agnieszka?
1: Też 45.
0: Obie Agnieszki się zgadzają, czyli to musi być prawda. Dobrze, on został beatyfikowany, kiedy 2 lata po śmierci.
2: 2 lata po śmierci, tak.
0: Czyli urodził się w 1181 roku, a zmarł w
2: 1181 na przełomie 1182.
0: Mhm. No dla mnie nie ma. Jest albo 81, albo 82.
2: No pewnie nie wiedzą badacze, więc dlatego podają nawet źródła franciszkańskie.
0: Nie na darmo w 7 klasie
2: podają.
0: Podstawówki miałem naukę logii. To nie na darmo.
1: Myślę, że dla niektórych
2: ale wszyscy
1: nie jest
2: wiedzą,
1: logiczne.
2: Że no zmarł 3 października. 1226 roku. To już jest oczywiste.
0: Super.
2: Jest. Nie wracamy, ma wątpliwości.
0: Wracamy, miałaś teraz tym imię opowiadać.
2: O Sidi Valfilum miałam tak powiedzieć. Jest. Czyli kwestia jest taka, że wystawa składa się jakby z 2 części. Jedną częścią jest opowieść świętego Franciszka, czyli jego słowa, jego testament, jego wartości, jego pytanie o szczęście, o sens życia, o piękno. Tak. Natomiast drugą częścią jest twórczość Sidi Valafili, czyli takiego Brazylijczyka, zakonnika, brata mniejszego, który mieszka
0: brat mniejszy,
2: od 40
0: to ma być zwierzę przecież.
1: Nie, ale akurat zakonnicy. Wśród franciszkanów jest i większy, i mniejszy. A? Nie wiem, jak oni się dzielą, ale są.
2: Bo Franciszek uważał się za mniejszego brata. Dlatego jego zakon, jego naśladowcy nazywają się braćmi mniejszymi.
0: Tak, tak. A to stąd się wzięło. No ja nie wiedziałem o tym. Widzicie? Na pewno wy też nie. Widzicie, ile z moich audycji można się nauczyć. Ale słuchamy, nie przerywam.
2: Sidi Valfila jest to zakonnik, franciszkanin, ale też artysta. I on, będziemy mogli zobaczyć reprodukcję jego prac na tkaninach, na płótnie, na lnie. I są to...
0: Ale malowane, czy dziargane, czy dziergane?
1: O
0: czy...
1: właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie.
2: To i ważne, istotne. Bo w ogóle tutaj wracamy do tematu piękna. Piękno pokazane jest właśnie przez Sidi Valfila w taki sposób, że Pan Bóg to, co jest w nas trudne, zniszczone, tworzy na nowo. I te prace Sidi Valafili pruje, szyje na nowo, tworzy, tak jak Bóg tworzy nasze życie, że z różnych elementów my sobie układamy, pewne mamy plany, chcemy, nie wiem, realizować swoje pomysły na szczęście, na miłość, a Pan Bóg zmienia nam nasze życie. Czasami nam się może to nie podobać, ale jest to jakiś sens. I właśnie to też jest sens tej wystawy, żeby pokazać piękno w czymś, co może się wydawać niepiękne.
0: To
2: kruche
0: jeszcze...
2: i ułomne.
1: Naprawdę warto to zobaczyć, bo jak gdyby słowami nie do końca jesteśmy w stanie oddać tych reprodukcji, bo to są reprodukcje, jak się na nie patrzy, to te rozerwane, takie prawie rozrywające się materiały, ale będące jednością jednocześnie, pokazują naprawdę bardzo wiele o człowieku, tak? O tym, że czasami jesteśmy rozdarci, nie wiemy, jaką mamy podjąć decyzję, dlaczego mamy zrobić tak, a nie inaczej. I to jest cała taka konsystencja człowieka, trochę pokazana w ten bardzo artystyczny sposób, tak? Kto by pomyślał, że z kawałka materiału, kawałka może sznurka i nici jesteśmy w stanie stworzyć coś, co będzie przedstawiało nam właśnie pisma świętego Franciszka.
0: Ach, o to chodzi. No super idea.
2: No, niesamowita jest ta idea, bo Sidi Valfili zszywa, składa, tworzy na nowo, jak nowe dzieło, tak? Pruje, więc warto przyjść i zobaczyć, przeżyć, pokontemplować trochę te dzieła. I
0: ludzie,
2: pobyć autentycznie z świętym
0: Franciszkiem.
2: Ludzie,
0: przychodźcie, lewaki, wszystkie i prawaki, i wysocy, i niscy, i chudzi, i grubi, i żółci, i zieloni, i czerwoni, i niebiescy.
2: Wszyscy. Dla każdego.
0: To jest wystawa dla każdego. Wszyscy przychodźcie. Ja proponuję...
2: Młodzi, starsi.
0: A no to wiadomo. No.
1: nie dyskryminujemy żadnego, nie. z żadnego
0: wszyscy,
1: powodu.
0: Dlatego używamy słowa wszyscy tam jesteśmy. Ja mam pomysła dla was jednego, żeby to, co tą muzykę, którą słuchaliśmy i którą za chwileczkę jeszcze usłyszymy jeden utwór, żeby tam było w tle. Czy jest ta muzyka w tle?
1: Jest przewidziana muzyka
2: chorały gregoriańskie.
1: Tak, dokładnie.
0: Moje ukochane. O, Adam, znajdziemy jakiś chorał gregoriański, a teraz puśćmy tą muzykę, następny utwór. Si tu sapessi chi

0: Aha, ja tu się zajmuję prywatnymi sprawami, a my jesteśmy już dawno na antenie. Więc tak, jeszcze wyciągnąłem tutaj od pań, że na zakończenie na zakończenie tej wystawy będzie muzyka na żywo. Jaka to muzyka?
1: Tak, będzie wspaniały koncert finałowy, który jest napisany na podstawie Pieśni Słonecznej. O 13.30 w niedzielę zapraszamy.
0: Koncert o 13.30.
1: Od 13.30 do 14.30, niedziela 11 października.
0: 13.30, kurczę, ja w niedzielę od 13 jestem zawsze zajęty. No.
1: Jest to właśnie wieńczące wydarzenie, które kończy fenomen człowieka, trzecią edycję. Fenomen człowieka widziany w pięknie. Jest to wspaniały koncert duchowy, który jest... będą utwory Sebastiana Bacha, będą utwory współczesne, Karla Orfa. I to jest koncert, który jest wyrazem wdzięczności za świat.
0: Wow!
1: Więc każdy z nas jest wdzięczny za to, że jest na świecie, za te piękne zwierzęta, za tą florę, faunę i za to, że możemy się tu spotkać też.
0: I za te krowy,

0: Na szczęście większość ludzkości jest normalna. Słuchajcie, no z tym mięsem jest tak, że większość moich kumpli, który nie osiągnęła mojego wieku, nie dożyła. I lekarze twierdzą, że z powodu jedzenia mięsa. Dlatego, że jeśli się zażywa narkotyki, jeśli się używa alkoholu, ja używałem alkoholu przez 50 lat. Przez wszystkie dragi przeszedłem i sam z tego wszystkiego wyszedłem. Na co to kolega Rutkowski jest taki facet, który się zajmuje alkoholizmem, w ogóle nie może uwierzyć, że ja sam, będąc takim pijakiem, sam to potrafiłem. To jest też, religia daje tutaj bardzo dużo. Tu ma coś do czynienia. Ja wyszedłem, więc każdy może z tego wyjść. Uważam. Bo ja nie uważam siebie za kogoś nienormalnego czy wyjątkowego.
1: I myślę, że też święty Franciszek generalnie też jak gdyby mówił o tym, że warto być człowiekiem przede wszystkim, tak?
0: No, warto być człowiekiem. No to jest podstawa. Czyli o 13:30 w niedzielę jest koncert.
2: Który kończy to wydarzenie Fenomen Człowieka, tak. I naszą wystawę też.
0: Wystawa trwa od 9 do 11 października na, tak, Placu Grzybowskim,
1: w podziemiach
0: 3:00 przez 5:00, tak. Czyli w podziemiach kościoła.
2: Wszystkich świętych.
1: Tak. W tym świętego Franciszka w pewien sposób też, tak?
0: Jeśli wszystkich, to też Jana Pawła II.
2: Każdego świętego.
0: Kurczę, szkoda, że ja święty nie jestem.
1: Wszystko, jak twierdzi święty Franciszek, jest możliwe.
2: Świętość jest dla każdego.
0: A to może ja I on też to pokazuje, właśnie. Ja też uważam, że wszystko w życiu człowieka jest możliwe.
2: Przecież święty Franciszek był królem biesiad. Zaczynał od imprez, tak?
0: Ja zakończyłem służbę mojemu królowi biesiad, czyli Dionizosowi.
1: No właśnie, więc z każdej strony można dojść do podobnych,
0: no właśnie,
1: efektów, tak?
0: Ja zakończyłem tą służbę po 50-letniej służbie, czyli wypijaniu masy, wielkiej ilości wina. Ja nigdy nie lubiłem wódki ani mocnych alkoholi, tylko wino. Ale zakończyłem i podziękowałem Dionizosowi, kiedy byłem na wyspie u siebie w domu, czyli na wyspie Naxos. My mamy tam szczątki świątyni dionizyjskiej, bo...
1: Ale tam Dionizos mieszkał?
0: Dionizos tam mieszkał i Dionizos jest symbolem Naxos, mojej wyspy.
1: Aha, okej.
0: Okay. Więc musiałem żyć tak, jak żyłem, wierząc w Dionizosa. Mhm.
1: Czyli to było zobowiązanie.
0: Oczywiście. No ale podziękowałem za współpracę i już...
2: I zakończyła się współpraca.
0: Tak, i zakończyła się współpraca. Dionizos sobie robi swoje rzeczy. Święty Franciszek robi swoje rzeczy. Też balanguje. Nie? Tak. Balanga to się nazywa.
1: Być może tam w niebie.
2: Wielka przygoda. Myślę, że w niebie na pewno jest balanga.
0: Jest bez przerwy balanga. Dlatego właśnie robię wszystko, co mogę, żeby tam trafić. No nie jest to proste.
1: Być może, ale jeśli święty Franciszek nadal jest aktualny, żyjąc 800 lat temu, to jest dobra chyba wróżba, przynajmniej.
0: Moja rodzina ma znacznie dłużej żyje na tym świecie niż 800 lat. Więc to akurat nie jest dla mnie argument, ale wróćmy do tej muzyki.
2: Ale jego uniwersalność też jest niesamowita, tak? Że żył 800 lat temu, a teraz on oferuje coś współczesnemu człowiekowi, tak? Który żyje w XXI wieku.
0: Kobieta, przepraszam, że tak używam, ale nie mówię, która, nazwała to nie dietą planetarną, a dietą franciszkańską, nie byłoby żadnego problemu.
1: Być może.
0: Ale kobieta mnie nie zapytała. Warto pytać.
1: Jak
2: i pyta, ten nie błądzi.
0: Tak jest. Jak mówi Janek Pospieszalski, warto rozmawiać.
2: Warto rozmawiać.
0: Oczywiście przez to, że warto rozmawiać, zamknęli jego program. Twierdzono, że nie warto rozmawiać w polskim radiu. Nie, to była telewizja polska chyba. Ale to już kawał drogi. Ja strasznie dziękuję za wizytę.
2: My też dziękujemy bardzo.
0: Słuchajcie, ale to fajnie mieć dwie Agnieszki. Czy tutaj mieszka pani Agnieszka?
1: Tak, znamy tę piosenkę
2: oczywiście.
0: No jeśli puszczamy Grzesiuka, to musimy znać też te piosenki. Bardzo, bardzo dziękuję za wizytę. Wszystkich
2: dziękujemy
0: zapraszam.
2: Bardzo.
1: My również dziękujemy.
2: Może jeszcze przypomnijmy.
0: Wszystkim zapraszam.

0: Przepraszam, 9-11 października 2026 roku na Placu Grzybowskim 3/5 w kościele świętego...
1: Wszystkich świętych.
0: Ja chciałem powiedzieć świętego krzyża. W kościele wszystkich świętych od godziny 15.
2: W piątek 9 października od 15 do 21 jest możliwość zwiedzania. W sobotę od 10 do 21 i w niedzielę od 10 do 18. To jest ta możliwość, jest otwarta wystawa, można samodzielnie z audioguidem na słuchawkach zwiedzać wystawę, ale też są, tak jak Agnieszka mówiła...
0: Przepraszam, wtrącę się, autoprzewodnikiem.
2: Audioprzewodnikiem. Czyli będzie można czytać QR kod i on poprowadzi do audioprzewodnika.
0: W mojej audycji nie używamy anglicyzmów, rusycyzmów i innych. Mówimy, staram się mówić czystą polszczyzną i to w dodatku piękną. Teraz mam dla was pomysł, który...
2: Jeszcze tylko chciałabym powiedzieć, że studenci godziny oprowadzeń, jeśli można.
0: Tak. I jeszcze mamy chwilę
2: czyli
0: czasu.
2: Czyli w piątek, 9 października, 17 i 18.
0: Tak.
2: Sobota od 10 do 17, o każdej pełnej godzinie.
0: 10 października, tak, sobota.
2: Tak. I niedziela, 11 października, od 10 i 13.
0: I o 15, i o 13.30
2: to jest wystawa
0: koncert.
2: I też są wydarzenia... Tak. Towarzyszące tej wystawie, tak jak Agnieszka mówiła, panele różne ciekawe, świetnie, dyskusje, tak, można zapytać o świętego Franciszka, zadać pytanie, więc zapraszamy na naszą stronę www.wystawafranciszek.pl
0: i Facebook?
2: I na Facebook wystawa
1: Ja, brat Franciszek.
0: A właśnie, bo ja...
2: Wystawa Ja, brat Franciszek, 800 lat wielkiej przygody.
0: Wystawa, o kurczę, jak to trudno znaleźć. Dobrze, ja mam propozycję dla was, żeby ta muzyka, którą my tu słuchamy, zaczynie ten chorał, teraz będą chorały gregoriańskie, ale żeby ten wspaniały śpiewak włoski, żeby puścić, żeby jego muzykę puścić w tle. Nie myślałyście o tym?
1: Przyznam szczerze, nie było założenia.
2: Nie było takiego założenia.
1: Ale możemy ewentualnie zastanowić się.
0: Czy to jest jedno pomieszczenie, czy dwa?
2: Jedno,
0: genialne.
2: Wystawowe jedno.
0: Ja się zgłaszam.
2: Ale cały fenomen człowieka składa się z wielu pokoi, ja tak jak człowiek się składa z duszy, ciała, psychiki, to też wielu pokoi.
0: Ja ze swojej strony... publicznie ogłaszam, że jeśli chcecie puszczać muzykę tego Włocha, to ja wam przyniosę głośniki i sprzęt nagłaśniający i możecie sobie puszczać.
1: Dobrze.
0: Mogę wam wypożyczyć, jeśli to się zmieści w waszej koncepcji.
1: To musimy zapytać tych, którzy montują
2: aranżację, robią wnętrza.
0: Macie mój numer telefonu, super, więc nie ma problemu.
1: Dobrze.
0: Pani Agnieszka Strzałkowska, koordynator wystawy. Pani Agnieszka Zwierzyńska, drugi koordynator wystawy.
2: Dziękuję państwu.
0: A ponieważ doszliśmy do wniosku, że kochamy chorały gregoriańskie, szczególnie ja uwielbiam, mogę słuchać godzinami, to posłuchajmy trochę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie mój młodszy braciszek tutaj wparuje, czyli Wojtek Cejrowski. Do usłyszenia.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.

0: śpiewam szepczej.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
12: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
13: Radio Wnet.
14: Wieczór Wnet.
15: Godzina 19.08, jesteśmy na kanale YouTube Radia Wnet i za chwilę będziemy także na antenie Radia Wnet, więc wszystkim wszystkiego dobrego życzymy. Wieczór Wnet, 19.08, Łukasz Jankowski i dr Józef Orzeł.
16: Dzień dobry, a nawet dobry wieczór Państwu. Dzisiaj jechałem z taksówkarzem z Białorusi, który w dzień mi powiedział, dobry wieczór panu, spytałem, dlaczego, bo ja normalnie pracuję w nocy i się przyzwyczaiłem.
15: No proszę, to jest nauka języka poprzez zawód. Dobrze, dzień dobry, dobry wieczór. My czekamy, dzisiaj będzie troszkę dłuższy program, także na antenie radia. Tydzień temu był dłuższy na YouTubie, na naszych widzów, a dzisiaj w ogóle będzie bonus, bo czekamy na orędzie pana prezydenta o 20. Ciekawe, co powie i może na początek o tego pospekulujemy, dlaczego trochę istotni zawąd. Ja nie słyszałem o tym wcześniej, że pan prezydent ma wygłosić

0: orędzie, coś się wydarzyło takiego, że jest potrzeba orędzia prezydenckiego?
1: Powiem ci i cię trochę zaskoczę. Mianowicie od miesiąca wzywałem pana prezydenta do wygłoszenia orędzia. Nie wiem, może to jest spóźniona reakcja. Chodziło mi o kilka poważnych problemów politycznych. Po pierwsze, bez przerwy władza Tuskowa nas straszy wojną, której nie będzie, aczkolwiek mogą być sabotaże, prowokacje i tak dalej, co Putin robi z coraz większą satysfakcją, bo ze strony Unii Europejskiej nie domaga się żadnego, znaczy Unia, nie, ze strony Unii Europejskiej nie dostaje żadnego sygnału, którego by się przestraszył, albo chociaż żeby go odstraszył. Unia na razie reaguje beznadziejnie, czyli prawie wcale, a Rosja się rozkręca, robią różne dziwne rzeczy w Europie. Nawet ten, nie wiem czym się to skończyło, to znaczy śledztwo, czym się skończyło, kiedy jakieś trzy białe pick-upy, czy busiki, czy jak to się nazywa, z pięcioma zamaskowanymi ludźmi, jakaś zagubiona po prywatce kobieta zauważyła obok lotniska wojskowego tę grupę zatrzymaną. Pytanie, skąd ona się wzięła? Mówiło się, że raczej z Iranu, ale to też otwiera pytanie o to, czy już tak zwana oś zła, czyli Chiny, Rosja, Iran, Korea Północna, koordynują swoje działania także w Europie. Bo jeśli chodzi o koordynację na przykład zaopatrzenia dla Iranu i dla Rosji wojskowego, no to zdecydowanie to robią. A jeden z posłów do irańskiego parlamentu powiedział, że od początku tej interwencji izraelskiej, amerykańskiej na Iran, to pomoc kolejowa chińska zwiększyła się 10 razy. Więc to jest pierwsza rzecz, agresywność Rosji. Druga to jest to, że władza Tuskowa nas tą agresywnością straszy w głupi sposób albo bardzo przemyślany, bo jeśli ludziom na ścianie wschodniej robią w nocy 2, 4 albo 6 alarmów nawet, bo to każdy trzeba zrobić, a potem go odwołać, więc każdy jest podwójny i budzą ludzi 6 razy w nocy, no to bym powiedział, kondycja psychiczna takich ludzi będzie coraz słabsza i coś tam się zacznie dziać. Mówi się, że Tusk chciałby ich, żeby sobie wyprowadzili się stamtąd, albo żeby tak zaczęli się bać, że potem jak będą wybory, to będą głosować nie na prawicę, może tak i tak dalej. Pojawiły się znowuż, ale to nie plotki w internecie, tylko wiceminister sportu zresztą, pan Ireneusz chyba Raś, nie wykluczył, że nie będzie wyborów, gdyby była wojna. Jak mówię, wojny nie będzie. Rosja nie ma środków na wojnę, ani nie jest...
2: A to poczekaj, bo to było z poranków, nie? Posłuchajmy, to jest w ogóle ciekawy wątek, trochę też do naszej poprzedniej audycji, gdzie rzeczywiście ja trochę sobie pospekulowałem, nawet w tytule, że tutaj idzie jakaś poważna zmiana. Faktycznie w konstytucji jest tak, że bez prezydenta nie da się wprowadzić stanu wyjątkowego ani stanu wojennego tym bardziej, ale może jest tak, że prezydent nie będzie wtedy pełnił swoich funkcji, bo i takie głosy się padają. Dajmy 30 sekund dla Ireneusza Rasia, bo będziemy wiedzieli dokładnie o czym mówimy i na ile, jaki jest...
1: Jestem stan, minister sportu.
2: Tak jest, a sport to ważna rzecz dla wojska.
1: Walka.
2: Bezpieczeństwo, walka, właśnie. Zobaczmy. Posłuchaj.
3: Kraj agresywny, Rosja, będzie chciała eskalować w ogóle tą wojnę dalej, a to będziemy mieć sytuację nadzwyczajną i myślę, że to wtedy sprowadzi nas wszystkich do zupełnie innych decyzji.
2: A będą wybory wtedy?
3: Jak będzie wojna? No to jak może być? To chyba z konstytucji wynika, że jeżeli jest sytuacja wojenna, no to nie ma wyborów, tak?
2: No. No i właśnie, taka podstawowa pierwsza analiza, z którą się spotkałem na platformach społecznościowych, które komentowały tą wypowiedź, była taka, no wysypał się, tak? Ale to jest proste, bo...
1: Nie,
2: nie to wysypał takie, ale, się ale...
1: świadomie i celowo.
2: Dlaczego?
1: To jest tak, puścił pierwszy sygnał, ponieważ jest to element straszenia Polaków i będą straszyć dalej. I powiem ci tak, twoja prognoza, że można by ten stan wyjątkowy wprowadzić, bez powodu oczywiście, bo jak jest powód, to i prezydent by podpisał. Można wprowadzić bez prezydenta, ponieważ prezydenta się zdejmie, to czy tam zagłuszy, zawiesi, czy w każdym razie wyłączy z decyzyjnego życia politycznego, to wystarczy, że takiego prezydenta się właśnie zawiesi. Już nie będzie trzeba żadnych stanów wyjątkowych wprowadzać, żeby nie robić wyborów, ponieważ zawieszenie prezydenta przez ten rząd w takiej sytuacji, jakiej jest, bez żadnych powodów, byłoby takim łamaniem prawa w Polsce, że to już nie potrzeba niczego. Stan wyjątkowy można prowadzić z dnia na dzień, w ogóle bez żadnego nakazu. Prawo by już nie istniało. Jakby w tej chwili prezydent w tym państwie Tuska, które codziennie łamie prawo, jest ostatnią gwarancją jakiegokolwiek porządku konstytucyjnego i chciałbym, żeby prezydent to powiedział, ale nie jestem pewien, czy to w tej sprawie, czy o tym powie. A według mnie Tusk się będzie w tym zastraszaniu Polaków posuwał dalej i na razie nie widać granicy, bo nikt mu jej nie postawił. Nie widać żadnej granicy postawionej przez sądy, przez Trybunał Konstytucyjny, przez partie polityczne. Dzisiaj pan Mencej zajmował się jakimiś głupotami kompletnymi. Aha, że przez 16 dni nie można żołnierza wychować, ale przez 16 dni można cokolwiek zrobić, a potem można po raz drugi takiego żołnierza w następnym roku wezwać. I są takie kraje, które w ten sposób wychowują żołnierze, ale to jakby chodzi mi tylko o to. Tu nikt się nie zajmuje stawianiem Tuskowi granic realnych. Może prezydent właśnie taką granicę po 20 postawi. Bardzo bym chciał.
2: Ale jak wygląda stawianie granicy premierowi? Co dzisiaj powie, czy może powiedzieć prezydent?
1: No, może na przykład powiedzieć, że premier niszczy państwo prawa, niszcząc w ten sposób bezpieczeństwo tego państwa, że w sytuacji zagrożenia prosił Andrew Michta, żeby to, co jest, nie nazywać już wojną hybrydową, on to nazywa prawdziwą wojną etap zero, czyli okres przygotowawczy do wojny. Jakkolwiek my rozumiemy, co to jest i według mnie nie słowa są tu ważne, nazywanie tego. Otóż w takiej sytuacji, w której władza Tuskowa straszy nas taką wojną albo czymś większym, czego nie będzie, równocześnie nic nie robiąc dla realnego budowania bezpieczeństwa, prezydent mógłby powiedzieć i zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze to, powiedzieć, że tak widzi tę sytuację, tak jak ją opisałem. Po drugie, że mógłby wezwać Polaków do tego, żeby nie głosowali na rząd, który Polski nie broni, ponieważ, no i to by trzeba było rozwinąć, ponieważ rząd by trzeba było rozwinąć, ponieważ rząd Tuska nie buduje bezpieczeństwa Polski, bo w ogóle mu na tym nie zależy. Kupuje dalej w Stanach jakieś tam, ale od czasu do czasu, tą ciężką broń, która chyba już w Polsce nie jest potrzebna, bo jest jej dużo, zresztą nie o taką chodzi. O tym moglibyśmy porozmawiać. Przy tym, co Rosjanie w tej chwili zaczynają robić z bronią ciężką albo chcą zacząć robić na Ukrainie, to może być nowy etap technologiczny prowadzenia wojny. Niby stary, a naprawdę zupełnie nowy. Po drugie, prezydent może powiedzieć Polakom, że Tusk, nie budując żadnego bezpieczeństwa, szczególnie nie robi tego, co powinien, a mianowicie nie buduje bloku obronnego Międzymorza, korytarza północno-wschodniego, wschodniej flanki NATO, a nawet dokładnie północno-wschodniej, i że prezydent w tej sprawie zacznie działania. To nie jest łatwe, ale ma dyplomatów, ma swoich ministrów, którzy mogą rozmawiać z ministrami Skandynawii i Bałtów, bo to przede wszystkim o nich chodzi, i o Amerykę, i mógłby powiedzieć o tym, o stałej bazie. Ale nie po to, żeby się pochwalić, że to dzięki niemu, tylko po to, żeby wskazać, że to oznacza, że Amerykanom zależy nie tylko na Polsce, ale na całej tej północno-wschodniej flance NATO. Na przykład Amerykanie ostatnio postawili 1000 żołnierzy na Litwie. To trochę, mało widzę komentarzy w tej sprawie, ale na Litwie Niemcy do 27 chyba roku mieli postawić brygadę pancerną, to jest około 5000 żołnierzy. I ostatnich, pewnie już nieaktualnych, list wynikało, że postawili już tam 1800. No to do 5000 dużo brakuje. Pytanie, czy te 1000 żołnierzy amerykańskich na Litwie, czy to przypadkiem nie jest uzupełnienie tej brygady, której Niemcy nie mogą zbudować, i zapewnienie większego bezpieczeństwa Litwinom. W Estonii Brytyjczycy są obecni, nie ma ich dużo, ale zawsze jest to twarda jednostka zdolna do walki. I na Łotwie, już nie pamiętam, czy to Niemcy z Holendrami mieli zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli by państwo tego nie wiedzieli, w NATO jednostki holenderskie nie są dowodzone przez Holendrów, tylko przez Niemców. Holendrzy oddali swoje jednostki na służbę w Bundeswehrze. Jak na państwo samodzielne, to dziwne, ale i tak dalej. I to byłby taki główny pas tego przemówienia, tego orędzia. Rząd nic nie robi, więc ja przejmuję pałeczkę w sprawie bezpieczeństwa, rozmawiam tam z Amerykanami. Nie mam kompetencji takich jak rząd, ale te kompetencje Polacy mogą temu rządowi odebrać. Zrobi przyspieszone wybory, to już wtedy. A jak nie, to za rok. A jakby próbował nie robić wyborów, zostaje protest społeczny pod kierownictwem prezydenta. Czyli prezydent musiałby się dzisiaj określić jako siła polityczna po przeciwnej stronie rządu Tuska. I tu jest element dramatu politycznego, no bo nie słyszymy, szczególnie ze strony PiS-u i ze strony niedoszłej jeszcze partii Mateusza Morawieckiego, właśnie nie słyszymy takich inicjatyw. Więc być może ja tak na razie uważam, że prezydent powinien je podjąć. Zresztą o PiS-ie mogę potem coś jeszcze powiedzieć. Jesteś
2: no
1: tam?
2: Właśnie, bo do prezydenta wrócimy. Będziemy mieli orędzie, będzie orędzie. Jestem.
1: Zobaczymy, na ile się pomylę, i na ile moje
2: zobaczymy.
1: Płonne.
2: Tak. Do prezydenta wrócimy, a teraz oczywiście zanim świat

0: To jeszcze może układanka polityczna, ale też od strony prezydenckiej informacja, którą gdzieś tam zadobyłem w ostatnich dniach, że trwają jednak rozmowy nad paktem senackim, trwają w Pałacu Prezydenckim, prowadzi między innymi Paweł Szefernaker. Było zapewnienie, że Mateusz Morawiecki ma być traktowany przez Pałac Prezydencki tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość. Podobność one dobrze idą także z uwzględnieniem partii Grzegorza Brauna. Wbrew temu, co mówili prezydenccy ministrowie jeszcze w zeszłym tygodniu, chociażby pan minister Przydacz, ale chyba najostrzej o tym mówił, że to jest niemożliwe, pan minister Kolarski. I się okazało, że zdaje się jednak trwają, a sam Grzegorz Braun ma się zachowywać niezwykle racjonalnie w tych negocjacjach, wymieniając nazwiska ludzi niekontrowersyjnych. Zresztą w ogóle Grzegorz Braun stara się takie jakieś niekontrowersyjne osoby na jedynki zebrać. Podobno kilku nawet byłych polityków PiS-u ma się znaleźć na jedynkach. Pytanie, czy to pomoże Grzegorzowi Braunowi. Niemniej z tego całego kipiszu, który był w zeszłym tygodniu, są rozmowy, nie ma rozmów, to wydaje się, że jednak one się toczą, a te wszystkie zaprzeczenia to jest tylko mgła medialna, żeby taką ciszę stworzyć, żeby te rozmowy trwały właśnie w ciszy, którą my w tej chwili co nieco burzymy. Jak to wygląda na prawicy, panie doktorze?
1: Gdyby było prawdą to, co mówisz, czego bardzo bym sobie życzył, ja usłyszałem coś takiego, ale dużo bardziej ogólnie, czyli twoja wersja jest dużo bardziej konkretna i bardziej interesująca. Ja tylko usłyszałem, że wracamy do paktu senackiego. Gdyby to była prawda, to byłoby odtworzenie dość dobrej sytuacji sprzed miesiąca dwóch, kiedy właśnie takie sygnały były, że prezydent chciałby prowadzić je. Jarosław Kaczyński powiedział, że bardzo prosił, czy namawiał prezydenta do takiego energicznego, tu cytuję, działania, a były sygnały od Grzegorza Brauna, że on chce tylko mieć na 100 okręgów senackich, tylko chce mieć 5 swoich i wystawia tam bardzo właśnie umiarkowanych działaczy. A potem stało się to, że minister Kolarski wziął i powiedział, że z Braunem nie, czyli jakby zawalił wszystko, albo zasłonił wszystko. Na co Grzegorz Braun odpowiedział, nie to nie, to wystawię 100 kandydatów, nawet jakbym ich nie miał w każdym okręgu senackim. Więc jeżeli jest prawdą to, co mówisz, no to byłoby też przepięknie, gdyby pan prezydent powiedział, że takie rozmowy prowadzi i że pierwsze rozmowy przynoszą interesujące rezultaty albo są nadzieją na szybką przyszłość i świetlaną w tej sprawie, bo trzeba sobie powiedzieć, być może można by się dogadać na prawicy w sprawie wspólnych pomysłów, nawet nie żadnej wspólnej listy, ale jakiegoś bloku na wybory parlamentarne, bo należy oczekiwać, że po drugiej stronie nos mnie swędzi, to kiedyś było, że albo się będę całował, co raczej już jest wykluczone, albo się będę kłócił, Łukasz, uważaj, albo to nieprawda. Więc to byłby dobry znak i prezydent mógłby dzisiaj o tym powiedzieć. Na to Polacy czekają, a przynajmniej Polacy na prawicy, bo są bardzo zdegustowani. Ja brałem udział w różnych spotkaniach w kraju, gdzie ludzie mi mówili właśnie o tym, że to wręcz ich nie tylko w desperację, ale wręcz w depresję wpędza, że tych rozmów o współpracy prawicy jeszcze nie ma, bo jest późno, a czasy idą złe czy ryzykowne, więc byłoby dobrze, gdyby to, co ty opowiadasz, było prawdą, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby prezydent mógł zakomunikować coś ważnego w tej sprawie. Ale co by to oznaczało? ale prędzej czy później to się musi tak skończyć. Jeśli w Polsce ma być dobrze, prezydent musi pokazać, że jest prawicy, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Jakby to ostro nie zabrzmiało, on oczywiście broni interesu Polski, całej Polski, ale części Polaków, a prawie połowie, wydaje się, że tak nie jest. Że to Tusk ich broni, albo tylko tak sobie myślą. No to czekamy na tę 20. I to byłaby dobra wiadomość. Ja jeszcze odbieram takie sygnały.
0: Ale mówię coś o PiS-ie. No to przejdźmy teraz do Prawa i Sprawiedliwości.
1: Właśnie chciałem.
0: Nie, Prawo i Sprawiedliwość, bo wspominałeś, że tam... O, to proszę, to jest ten...
1: Właśnie chciałem. Słyszę, że Jarosław Kaczyński jest w lepszej formie i wraca do swojej ulubionej roli decydenta i arbitra. I to będzie znaczyło, że chce pokazać, że jest liderem partii, a może i coś więcej, że jest jednym z liderów prawicy albo w ogóle największym liderem prawicy. I to ciekawe, bo to się najczęściej okazuje nie po słowach, tylko po decyzjach. Czyli gdyby nastąpiły jakieś zmiany personalne w kierownictwie PiS-u, to byśmy to zobaczyli. Nie wiem też, czy to, o czym mówię, jest prawdą i czy się, albo może jest prawdą, ale się zrealizuje nie za szybko, ale to właśnie jest ten czas, bo jest pytanie, jeśli się toczą te rozmowy w sprawie Paktu Senackiego, a to jest jakby tylko pierwszy etap porozumienia prawicy do wyborów sejmowych, to jest pytanie, kto na końcu w PiS-ie będzie decydował, negocjatorem może być ktoś inny, kto będzie decydował o tym, czy taki pakt PiS przyjmie. Czy kierownictwo jako zespół, czy samotnie Jarosław Kaczyński, to różnie bywało. I to jest interesujące, ale też ciekawe, kto będzie negocjatorem ze strony PiS-u. Czy sam Jarosław Kaczyński, byłoby to nieprawdopodobne, bo mówił, że z Mentzenem to on by nie chciał, a z Grzegorzem Braunem to na pewno, a bez tych dwóch nie da się zbudować sojuszu prawicy. No więc pytanie, kto będzie prawdziwym liderem, czy Jarosław Kaczyński wróci do tej roli, czy i kto będzie takim liderem, negocjatorem publicznym, czyli kto będzie brał udział w takich negocjacjach i kto będzie o nich mówił, no bo to pewnie Jarosław Kaczyński w tej chwili takim graczem być po tym, co mówił, nie może. No i tym bardziej to wszystko spada na ludzi prezydenta. Czy wtedy dzisiaj jesteś...
0: Na jego rolę. To dobrze, to
1: powiem tak jest do
0: tematów zagranicznych.
1: Łukasz, czy ty jesteś na Księżycu, czy na Marsie? Bo są długie przerwy między tym, co ja mówię, a co ty mówisz.
0: Ja jestem troszeczkę od kwestii związanych z polityką krajową do geopolityki. Przejdźmy przez wczorajszą, dzisiejszą serię wypowiedzi Sławomira Mentzena, lider, jeden ze współliderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei, postanowił, ja tego jeszcze jestem przekonany, tylko musiałbym cytat znaleźć, zmienić bardzo radykalnie swoje zdanie i bardzo mocno podnieść hasło potrzeby zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej. Ruch narodowy się od tego odciął, a tu nagle Sławomir Mentzen, który raczej mówił pobór to nie, armia zawodowa, takich wypowiedzi ja sobie przypominam kilka, a pewnie było ich znacznie więcej, trochę niestotni zowąd, nagle powiedział absolutnie pobór i to takie słowa mówi jak by to mówił ktoś albo bez obecnego rządu Donalda Tuska, albo z Prawa i Sprawiedliwości, tylko jeszcze kiedy oni dzierżyli władzę, czyli jeżeli się nie przygotujemy, to nas Rosja napadnie i możemy wojnę przegrać, i że Rosja jest zagrożeniem, Rosja jest agresorem i dlatego trzeba dość szybko przywrócić jakieś tam szkolenia 16-dniowe, właśnie jak mówiłeś, tylko normalną, zasadniczą służbę wojskową w wymiarze kilku miesięcy. No i właśnie, być może są firmy, które od pewnego czasu wojskiem się zaczął zajmować, od słynnego sporu z generałem Kukułą, wiem, że czyta książki o wojsku, że się tą armią zaczął interesować, może na złość Krzysztofowi Bosakowi, który zdaje się ma chrapkę na to, żeby stać się szefem MON-u, więc może Sławomir Bęce stwierdził, że on też się w to zaangażuje. Może tak to jest, ale to tylko moja intuicja. Niemniej się tym wojskiem zainteresował, no i z tego zainteresowania wyszło hasło takie, że w internecie są takie głosy, że publicyści, którzy częściej kibicują Prawu i Sprawiedliwości, a nawet może rządowi, dzisiaj klaszczą Mencenowi, a tradycyjni zwolennicy Mencena mówią absolutnie, jaki to wolnościowiec, nie będę za ten kraj tam przelewał krwi, czy nie daj Boże jeszcze umierał, płacę podatki, armia zawodowa. Strasznie to jest dziwne, nie wiem, czy to jest po prostu, że tak uważa Mencen, czy mi podzielić, czy to jest jakaś taktyka polityczna, a może nawet strategia polityczna, panie doktorze.
1: No wiesz, jak ktoś jest przywódcą partii, która ma 14% i jest najczęściej trzecią partią w rankingu, w sondażach, i bez niej nie da się żadnego rządu zbudować, ani platformianego, ani pisowskiego, czy tam prawicowego, czy tuskowego, no to każda wypowiedź w ważnych sprawach jest ważna i nie należy jej traktować, że wypił za dużo piwa albo się nie wyspał. To wszystko, jakby nawet tak było, to nie ma znaczenia. Taki gość odpowiada za to, co mówi, i to, co mówi, ma być ważne. I to jest według mnie, tak trzeba to czytać. I teraz, kłopot polega na tym, że Mencen się nie nauczył tego, o czym mówi. Bo mówienie o zasadniczej służbie wojskowej, dwuletniej czy paromiesięcznej, jest bez sensu, ale z zupełnie innego powodu. Mianowicie potrzebna jest powszechna służba wojskowa, tylko że przez zasadniczą zawsze rozumieliśmy, i tego Mencen nie prostował, służbę w koszarach, tam 3-miesięczny okres rekrutski, trochę fali, coraz mniej zresztą, ćwiczenia na poligonach, 2 lata odbębnione w jakiejś tam jednostce i w jakiejś tam specjalizacji. Otóż ta wojna ukraińska uczy, na Ukrainie uczy kompletnie czegoś innego. Potrzebne jest ogólne przygotowanie, na przykład z pierwszą pomocą, ze sztuczną inteligencją, z posługiwaniem się dronami i tak dalej. Posługiwanie się z dronami nie dla specjalistów od dronów, dla wszystkich. Na Ukrainie prawie każdy żołnierz dysponuje swoim osobistym dronem, i to no nie jednym, bo drony się szybko męczą i najczęściej giną, szczególnie te małe SPV-ki. Ale one właśnie są dronami piechoty, dronami poszczególnego żołnierza, bo to jest te zabawki, czyli ogląd takie, jak sprzedają dla dzieci na komunie, to są te drony, w których ten operator widzi, jakby to on siedział na czubku tego drona, czyli przez pierwszą osobę, tak to się nazywa. I do tego nie potrzeba zasadniczej służby wojskowej ani siedzenia w koszarach nawet kilku miesięcy, to jest bez sensu kompletnie. Trzeba powoływać najpierw ludzi na rozmowy, tych młodych, rozmawiać o tym, co umieją, jakie mają kompetencje, które się w wojsku mogą przydać, do czego najbardziej by się nadawali, do jakiego rodzaju służby. Oczywiście gdzieś tam na końcu też są czołgi i samoloty, ale to się w inny sposób szkoli i to się szkoli przez parę lat. Niekoniecznie cały czas, ale to wymaga zupełnie innego szkolenia. Natomiast piechota będzie najmniej potrzebna, ale na pewno jeśli będzie potrzebna, bo tu dużej wojny nie przewidujemy, ale będą potrzebne zdolności koordynacji, posługiwania się dronami, pierwszej, drugiej i trzeciej pomocy, bo to na Ukrainie widać, jakie to jest ważne. Tam już nie ma mowy o tym, żeby sanitariusze przyjechali sanitarką i wzięli rannego z okopów i na noszach go do sanitarki zanieśli. Teraz to robią drony takie człapiące, bo chodzące, nie fruwające w powietrzu. Bo po prostu operatorzy dronów, Rosjanie, zabiją każdego sanitariusza, który tam się pokaże po prostu. W ogóle ruszanie się w tym pasie śmierci jest karane śmiercią i to w ciągu 2-3 minut. To zupełnie inna służba jest potrzebna, ale według mnie do tej służby nieprzygotowane jest kierownictwo tego wojska, bo bez przerwy słyszymy, że te wojny dronowe to tam nie dla nas, my to czołgi i samoloty, ale tu trzeba by opowiedzieć troszkę o tym, co się ostatnio technologicznie zmienia w polu walki Rosji z Ukrainą. Otóż Rosjanie wprowadzili 3 elementy technologiczne nowe, które zmieniają, nie wiem czy w istotny sposób, ale dowódca jednostki Azow, tej najbardziej nacjonalistycznej, ale też najbardziej bitnej, powiedział właśnie o tym, jak to się będzie zmieniało. Po pierwsze, są te drony odrzutowe i to już produkowane przez Rosjan w masowej skali. Silniki nie są produkcji rosyjskiej, tylko pewnie chińskiej, ale to niczego nie zmienia. Już to robią masowo. Taki dron leci nie z prędkością 150-200 km na godzinę, tylko do 600. Tego Ukraińcy uczą się dopiero, jak je zestrzeliwać i wynik chyba według dowództwa ukraińskiego to jest 50%, że już strącają. Przedtem było jeszcze tydzień temu, czy 10 dni temu, Żołański powiedział, że pierwszego drona odrzutowego strącili. Więc jeżeli to byłoby, może w ogóle średnia strącenia dronów jest 50%, ale to znaczy, że drugie 50, a to bywa po kilkadziesiąt albo nawet kilkaset dziennie, no to dolatują. Po drugie, Rosjanie odkryli w swoich magazynach takie ponaddźwiękowe rakiety ćwiczebne, które były nieuzbrojone, ale dźwięk przekraczały, stosowane na poligonach do ćwiczeń. No i uzbroili je w jakieś paskudne głowice i zastosowali. Mają ich tam, czy mieli, bo już pewnie część zużyli, przeciwko Ukraińcom. Ukraińcy tak jak z rakietami balistycznymi mają problem z ich unieszkodliwianiem, one są za szybkie. Tu jest wiadomość, że od 2 chyba dni Ukraińcy strącają te rakiety balistyczne rosyjskie, co komentatorzy tłumaczą w ten sposób, że to znaczy, że od Zachodu dostali jakąś porcję patriotów. Od nas dostali 5 tam, ale to już było prawie miesiąc temu chyba. To tam pójdzie w pół godziny. Pytanie, ile naprawdę dostali i czy to są jakieś znaczące ilości, bo komentatorzy czy tam analitycy mówią, że według tego, co zeznaje dowództwo ukraińskie, to rakiety balistyczne wszystkie zaczęli strącać, czy prawie wszystkie. Trzeci element, niby prosty, a jednak on może zmienić to, co na wojnie. Mianowicie Rosjanie produkują bardzo dużo tych swoich tradycyjnych czołgów, bo tych nowych pod tytułem Armata, to nie wiem, chyba już dali sobie święty spokój, bo one nie weszły do służby w ogóle, a jak pamiętamy, jeden na defiladzie wziął i stanął i trzeba było go odholowywać przez te stare czołgi w ogóle, te 30, no 80 czy coś w tym rodzaju. Otóż konstruktorzy w tych fabrykach wspięli się na niebywały poziom innowacyjności i zakładają tym czołgom takie specjalne klatki, jak rozumiem, stalowe na te czołgi, które bronią je przed dronami. I podobno w tej chwili, tak jak dawniej, żeby unieszkodliwić czołg, potrzebny był jeden albo dwa drony, takie zwykłe, to teraz potrzeba ich będzie kilkanaście. To może pozwolić Rosjanom na to, żeby na Ukrainie spróbować prowadzić na większą skalę atak czołgowy, czego już od dawna nie robili, bo czołg też wprowadzony w tą strefę śmierci żyje 2-3 minuty. To jest bardzo ważne, bo mówi się, że w ten sposób Rosjanie mogą odzyskać przewagę technologiczną w wojnie z Ukraińcami. Po drugie, mogą spróbować gdzieś manewrów pancernych, czego nie robili, bo to czołgi ginęły natychmiast. I to będzie ważne, bo gdyby się okazało, że to działa, myślę, że nie będzie działało, ale gdyby się okazało, że działa, to po pierwsze mogliby w jakimś miejscu spróbować przerwać front ukraiński i zajść tą armię od tyłu, a po drugie mogliby myśleć o tym, że w wojnie z NATO by się taka broń przydała. Więc wszystko, co robią Rosjanie na Ukrainie, może mieć jakiś wpływ na działania agresywne Rosji wobec NATO.
0: Dobrze, a teraz jeszcze patrząc na te aspekty także techniczne, o których mówiłeś, no bo jak się patrzy na te ostatnie informacje, także z tej linii frontu, no to właśnie wydaje się, że mamy w jakimś sensie renesans czołgów. Coraz więcej osób mówi, że te czołgi wracają do łask, że Rosja być może będzie w stanie przywrócić manewr na polu bitwy.
1: O tym mówiłem, tylko że na razie to tylko są prognozy, które najlepiej, żeby się nie sprawdziły. I tylko prognozy. Jeszcze na razie jest tak, że na froncie tym prowadzonym jak w pierwszej wojnie światowej, gdzie jest linia frontu od roku, od 2 lat mniej więcej taka sama, nastąpiły małe zmiany. To znaczy Ukraińcy też zastosowali broń, co się nazywa, nie wiem, czy sobie przypomnę, tak, to się nazywa operacja Vivaldi. Otóż pod Łymaniem, czyli gdzieś w Zagłębiu Donieckim, puścili drony, które łażą, puścili je z powietrza, które te większe drony je przeniosły i te drony wylądowały, te łażące, na tyłach jednostek rosyjskich i zaatakowały tych Rosjan z tyłu. Czego się raczej nie spodobały. Czyli to musiały być drony, jeśli oczywiście uwierzymy w te komunikaty dowództwa ukraińskiego, drony uzbrojone tam w karabiny, które strzelały do tych Rosjan od tyłu i Rosjanie wzięci w 2 ognie, z przodu i z tyłu, wycofali się, uciekli, podobno zginęło ich tam 2000, podobno 250 zostało wziętych do niewoli, podobno Ukraińcy odzyskali 200 km2. No to taki kwadrat 14 km na 14, kawał kraju, trzeba sobie powiedzieć. I o, tak przy okazji, my mamy z Czechami zadawniony spór terytorialny, o tam gdzieś tam, nie wiem, czy na Śląsku Cieszyńskim, czy coś, prostowano w latach 70. granice i z rachunku, jak już wyprostowano, wyszło, że oni są nam winni 240 hektarów. Do tej pory Czesi nie zaproponowali, nam albo nie do

0: z czego tyle oddać. Prawie do Pragi byś nie doszło.
1: Ale Morawy bardzo ładny region. No dobrze, wracając do poważnych rozmów.
0: Chcę zwracać uwagę na to, co mówią politycy, wojskowi, komentatorzy, tak.
1: Chciałem tylko zapytać jeszcze, zanim prezydent wygłosi orędzie, to mamy minut 10. Przegląd sił zbrojnych na świecie Stanów Zjednoczonych. Cieśnina Ormuz zdaje się odblokowana. Iran stracił możliwość zatrzymywania tankowców. 80% przepustowości przed atakiem Izraela i USA na Teheran zostało osiągnięte. No i decyzja o tym, kto się wycofa, a kto zostanie w Europie z wojsk amerykańskich. No i że w Polsce albo pod Wrocławiem, albo pod Poznaniem, tak się mówi, raczej pod Wrocławiem, to byłaby już pewna tradycja, będzie baza amerykańska.
0: Po pierwsze, to zauważmy, Amerykanie mówią, że w cieśninie Ormuz zostało przywrócone 80% wywozu ropy. No ale na stacjach benzynowych tego nie tylko nie widać, ale ropa dalej drożeje, a diesel jeszcze bardziej i jeszcze w dodatku Trump grozi zakazem eksportu diesla do Europy, czy w ogóle poza Amerykę. Więc po pierwsze trzeba się temu przyglądać, to by było dobrze, gdyby się okazało, że cieśnina Ormuz jest uwolniona. Przypomnę, że według Irańczyków oni się zgadzali na uwolnienie cieśniny Ormuz, koniec blokady, za tam zmniejszenie sankcji, przynajmniej tyle amerykańskich. Ale cały czas tam gra, która może nas tak bardzo już nie obchodzić, ale obchodzi Amerykę, to jest o to, czy Irańczycy zrezygnują z budowy broni atomowej, a Irańczycy cały czas nie pozwalają na to, żeby w ogóle to było przedmiotem rozmów. Czyli strategicznie Amerykanie nie uzyskali nic w sprawie głównego celu, dla jakiego tę wojnę rozpoczęli, natomiast usuwają skutki takie uboczne tej swojej inwazji, czyli blokadę cieśniny Ormuz. Natomiast jeśli chodzi o taktykę amerykańską wobec Rosji, to bym zwrócił uwagę na coś według mnie bardzo istotnego, o czym ja mówię od dawna. Mówię od dawna, że nie wierzę w żadną wojnę chińsko-amerykańską, ani na wobec tego, na żadną agresję wobec Tajwanu. Już o Japonii nie mówiąc. Więc jeśli tak jest, to Amerykanie nie muszą wszystkiego, co żyje w swoich armii, kierować do cieśniny tajwańskiej. Albo jak Chińczycy wolą, chińskiej. A jak nie muszą, to nie muszą wycofywać się z Europy, aczkolwiek Hexet mówi, że będą w dziesiątkach tysięcy żołnierzy amerykańscy do Ameryki wracać, bo to Ameryki trzeba bronić. To niech bronią. Tylko, że po pierwsze nie ma takiej potrzeby, po drugie to budowanie czy porozumienie w sprawie stałej bazy amerykańskiej jest już prawie decyzją formalną. Bo nie tylko Trump o tym powiedział, ale i Hexet o tym powiedział, że kończą prace dotyczące zbadania możliwości utworzenia stałej bazy. Jak na Hexeta to bardzo dużo, bo on chyba tego nie chce, ale nie ma tu nic do gadania. Duża część generałów, którzy są zresztą z nim skłóceni, takiej bazy chce. Szczególnie generałowie amerykańscy, którzy dowodzili oddziałami amerykańskimi w Europie albo oddziałami NATO. To oni są dużo bardziej proeuropejscy, bo wiedzą, do czego to jest potrzebne. I trzeba zwrócić uwagę jeszcze raz na te ćwiczenia, które były. Były ćwiczenia powietrzne obok Królewca. Oczywiście natowskie z Amerykanami. Zaraz o tym coś powiem. I były ćwiczenia morskie.

0: NATO, już z udziałem takiego lotniskowca, a właściwie helikopterowca tureckiego po raz pierwszy. Turcy pokazali, że Bałtyk ich interesuje. Teraz my powinniśmy pokazać, że interesuje nas Morze Czarne i Śródziemne, czy Adriatyk też. A te wszystkie te ćwiczenia jedne i drugie były pod kierownictwem amerykańskim. Co prawda Trump tam opowiadała już szczególnie Hexet, że można by część tych żołnierzy wycofać, ale nie część tych żołnierzy wycofać, ale nie z Polski, że można by obniżyć poziom dowództwa amerykańskiego w NATO z czterogwiazdkowego do trzygwiazdkowego wbrew pozorom, to jest bardzo ważne. Teraz właśnie kombinują utworzenie nowego typu jednostki w armii, mianowicie jednostki zajmującej się bronią autonomiczną, to tak jak w ukraińskiej armii, każdy żołnierz tam ma drona, ale są jednostki i nie tylko wojskowe, bo też służb specjalnych, które specjalizują się w używaniu dronów i morskich, i lądowych, i powietrznych. Więc Amerykanie po dużym spóźnieniu doszli do tego samego wniosku. Krótko mówiąc, Polska jest bardzo ważna dla Ameryki, wbrew temu gadaniu cały czas tego rządu i tych tam analityków z drugiej strony i w ogóle polityków europejskich. Po drugie, dla niej Polska jest ważna, bo ważna jest wschodnia czy północno-wschodnia flanka NATO, bo ważna jest Rosja, a Kanadzie jej agresywność i imperialność i z tym sobie trzeba dać radę i to, że postawili na Litwie dodatkowe 1000 swoich żołnierzy, trochę tak, jak mówiłem, z ironią wobec wysiłków niemieckich, no to jest jasny znak. Stała baza tutaj, po pierwsze będzie tańsza dla Amerykanów niż te ciągłe rotacje, bo to trzeba i ludzi, i sprzęt, i całą logistykę bez przerwy mieszać. To naprawdę stała baza jest tańsza i ciekawsza. Zarazem, baza stała ma znaczenie symboliczne, ale takiego symbolu, który działa. Rosjanie będą musieli bardzo, bardzo uważać. W związku z tym, oczywiście bazę zawsze w razie czego można obejść, nie dotykając jej, nie bombardując i tak dalej. Ale żołnierze nie siedzą w samej bazie. Amerykanie są prawie w całym kraju. Gdyby kiedyś Rosja postanowiła na Polskę napaść, co w paroletniej perspektywie co nie wierzę, a w dłuższej to, jak wszyscy pamiętają, wszyscy będziemy martwi, to szczególnie starsi, tak jak ja, to Rosjanie, to dla Rosjan będzie bardzo duży znak ostrzegawczy, bo będzie dotyczył wschodniej flanki NATO, tej, na której Rosji najbardziej zależy. Jej zależy na tym, żeby stąd NATO sobie poszło. Tak było w ultimatum z grudnia 2021, którego Rosja w polityce, dyplomacji trzyma się nadal. Amerykanie pokazują, mamy was chłopcy w nosie, złamaliście umowę z 97 roku między NATO a Rosją, że NATO nie będzie stawiać baz stałych w pobliżu granic Rosji, ale no pod warunkiem, że Rosja będzie też pilnowała tego porządku, jaki do 97 roku był, a Rosja go 5 czy 6 razy już złamała w Gruzji, 2 razy na Ukrainie, właściwie na Białorusi, bo tam też są stałe wojska rosyjskie. Też ich nie powinno być, bo to jest przy granicy z NATO. Tam dużo żołnierzy rosyjskich na razie nie ma, ale jest jednostka chyba lotnicza i jednostka Iskanderów z bronią atomową, podobno według dowództwa rosyjskiego. Więc to Rosjanie łamali tę umowę wiele razy. No to Amerykanie wreszcie postanowili też ją złamać, z dużą korzyścią dla Polski. Więc nie należy słuchać tych propagandystów rządu. I tu przywołam, w Polsat News był taki normalny profesor Boćkowski od geopolityki, całkiem rozsądny profesor, zapytany o to, czy baza stała podniesie bezpieczeństwo Polski, zaczął zawile tłumaczyć, że nie podniesie. Zawile, ale dość jasno, że nie podniesie. Kombinował jak koń pod górę, niedużo mu z tego wyszło, ale taki był ton, nie podniesie. I pani, która go o to pytała, chyba Magda Sakowska, ale tego nie pamiętam, z taką właśnie intencją. Panie profesorze, może by pan coś powiedział, że ta baza niczego nam nie zrobi, ci Amerykanie nie są nam potrzebni. Nam potrzebny jest Berlin i Bruksela i Tusk. 20.
1: Czekam, aż się to orędzie pokaże, to jeszcze kontynuuj wątek w takim wypadku.
0: Ale powiedz mi tylko, czy jak się orędzie pokaże, to ja je na naszej wizji zobaczę? Tak. Czyli nie muszę niczego szukać. Okej. Nie. Co ci mam kontynuować?
1: Bazę amerykańską, Boże, rosyjską, amerykańską w Polsce.
0: Rosyjskie to już mieliśmy. Zresztą w pobliżu, bo przecież największa to była w Legnicy, w województwie blisko, jak na Polskę, blisko Wrocławia. Ta baza będzie ważna z wielu jakby punktów widzenia albo otworzy drogę do wspólnych działań. Wyobraźmy sobie, po pierwsze będziemy młodzież tam wozić i zespoły ludowe. Po drugie będziemy tam, bo oni będą musieli mieć swoje amerykańskie restauracje, będziemy uczyć ich polskiej kuchni, polskiej historii. W Polskiej Fundacji Narodowej był taki program, na pewno ci nowi już.
1: Dobrze, to chyba możemy za uprzejmością Telewizji Republika posłuchać orędzia prezydenta.
2: Wieczór wnet.
3: Reklama.
4: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Po reklamie.
5: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
6: To może w takim razie przenieśmy się do Ameryki Łacińskiej. 3 po 3. Zbyszek Dąbrowski. Buenas noches. Comenzamos.

I tak swoją drogą muszę powiedzieć, że Lukra, kiedy powstawała pierwsza piosenka nagrana przez Talię, to miało raptem 3 lata. Przenieśmy się, proszę Państwa, skoro już mówimy o Argentynie, przenieśmy się do tego kraju. Mianowicie przenieśmy się do prowincji Mendoza, gdzie na płaskowyżu w paśmie górskim na wysokości około ponad 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Z dala od zdanych szlaków komunikacyjnych znajduje się takie pewne dosyć tajemnicze miejsce. Tajemnicze, w zasadzie można powiedzieć, taka tajemnicza budowla, która de facto, o której nie wiadomo zupełnie czemu ona mogła służyć. Wiadomo jest, proszę Państwa, że pochodzi ona z czasów prekolumbijskich, być może z czasów inkaskich, być może jeszcze wcześniejszych z kultury Tehuantinsuyo, a być może jeszcze z jakiegoś innego, jakiejś innej epoki. I to po pierwsze, proszę Państwa. A po drugie pytanie jest takie, czemu w zasadzie mogła służyć ta cała ta struktura, zwłaszcza, że de facto znajduje się ona z dala od znanych szlaków komunikacyjnych. I owszem, ona mogła być połączona z inkaską siecią dróg, natomiast de facto tak naprawdę więcej nie wiadomo, proszę Państwa, niż wiadomo. Wiadomo jest, proszę Państwa, że na pewno, że prowadzone są tam prace archeologiczne i de facto pojawia się tam tak naprawdę bardzo dużo różnych teorii. Po pierwsze, tak jak wspomniałem Państwu, jest to miejsce, które w zasadzie całkowicie nie jest przystosowane do zamieszkania, a przynajmniej nie na stałe. W pobliżu nie ma dostępu do wody, nie ma też dowodów na to, że na przykład w przyszłości mogło tam istnieć jakieś źródło. Tak jak wspomniałem Państwu, miejsce to powiązane było z tak zwanym Capacñán, czyli rozległą andyjską siecią dróg z czasów inkaskich. Ale de facto, proszę Państwa, prace w zasadzie mają na celu sprawdzenie, czemu owa tajemnicza budowla, w zasadzie kompleks, można powiedzieć, taki składający się z pozostałości różnych budowli, wielu murów, ogrodzeń i tak dalej, czemu to wszystko mogło służyć? Dlatego, że, tak jak wspomniałem Państwu, istnieje tutaj szereg rozmaitych teorii. Po pierwsze, teoria, która mówi o tym, że raczej nie było to miejsce do zamieszkania, ale że mogła to być jakaś tajemnicza, no, z naszego punktu widzenia tajemnicze, może powiedzmy w ten sposób, świątynia czy jakieś miejsce kultu. Dalej, proszę Państwa, inna teoria mówi, że nie negując teorii, która mówi o tym, że mogło to być miejsce kultu, wspomina się również o tym, że być może było to prekolumbijskie, przedhiszpańskie obserwatorium astronomiczne. Ale, żeby było jeszcze ciekawiej, inni naukowcy mówią o tym, że być może było to coś w rodzaju geoglifu. Geoglify, przypomnę Państwu, to są takie struktury naziemne, które widać w zasadzie dopiero z powietrza. Czyli powiedzmy z pewnej wysokości, tak? Gdybyśmy sobie wsiedli w samolot czy helikopter i przelecieli nad tym, no to zobaczymy, że pewne struktury na Ziemi powiedzmy, układają nam się w pewien kształt. Tak jest chociażby, proszę Państwa, z najbardziej chyba znanymi strukturami na płaskowyżu Nazca w Peru. I tutaj też mówi się o tym, że owa tajemnicza struktura mogła być geoglifem. No problem jest tylko taki, że póki co, owszem, można, czy może inaczej, zdjęcia z powietrza istnieją, one zostały wykonane, no ale też nie bardzo układają się w pewną formę. Wiadomo jest, proszę Państwa, że latem tego roku, czyli zimą naszą, latem latynoamerykańskim, czyli na przełomie tego i przyszłego roku, będą prowadzone kolejne prace. Będą prowadzone prace między innymi z użyciem dronów, ale również prace, które będą miały na celu znalezienie no, troszkę więcej pozostałości po tajemniczych ludziach, którzy być może te miejsce wykorzystywali. Mówimy, proszę Państwa, o jakichś takich pozostałościach typu na przykład jakieś resztki ognisk na przykład, czy jakichś innych palenisk, być może jakieś ceramiki, czy przedmiotów codziennego lub kultowego użytku. No i być może kiedyś owe tajemnicze miejsce ukaże nam swoje prawdziwe oblicze.

Całkiem niedawno, czyli jakieś mniej więcej 2-3 tygodnie temu, dokładnie w połowie, no 2 tygodnie temu, w połowie września w audycji Republika Latina rozmawiałem z doktorem Oskarem Barbosą Lisano na temat tożsamości środkowoamerykańskiej. No i Oskar wspominał o jednym z bohaterów środkowej Ameryki, generale Francisco Morazanie, jednym z ojców, powiedzmy, po pierwsze ojców wyzwolicieli tej części Ameryki Łacińskiej, a po drugie również jednym z założycieli, powiedzmy, tego superpaństwa federalnego środkowoamerykańskiego. I teraz chciałbym wspomnieć o Francisco Morazanie, bowiem wczoraj prezydent Salwadoru Nayib Bukele zaprezentował szablę ofiarowaną właśnie Francisco Morazanowi i umieścił ją na białym marmurowym postumencie obok Pałacu Narodowego. Jak powiedział jak ogłosił prezydent Salwadoru, przeniesiono szczątki Francisco Morazana do nowego mauzoleum, zbudowanego specjalnie po to, by zawsze je chronić. I kim był w ogóle Francisco Morazan? To był tak naprawdę przywódca polityczny, dowódca wojskowy, no, który właśnie stał się jedną z najbardziej charakterystycznych, czy być może nawet najbardziej charakterystyczną postacią Republiki Federalnej Ameryki Środkowej i w zasadzie też był jej ostatnim prezydentem od 1839 roku, czyli na krótko zanim federacyjne państwo Ameryki Środkowej rozpadło się na 5 mniejszych istniejących po dzień dzisiejszy państw. Tak czy inaczej, proszę państwa, co ciekawe, sam Francisco Morazan był Hondurańczykiem, urodził się w mieście Tegucigalpa, czyli w stolicy Hondurasu, a został rozstrzelany w Kostaryce podczas konfliktów politycznych i wojskowych. I co ciekawe, jego szczątki spoczywają właśnie w Salwadorze, zgodnie z jego ostatnią wolą wyrażoną przed śmiercią. Tak czy inaczej, jak wspomina historyk Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu Meksyku, czyli UNAM, pan Mario Vázquez, Morazan niestrudzenie walczył o zachowanie jedności, podczas gdy Republika ulegała rozpadowi. I według Vázqueza, który jest zresztą specjalistą do spraw historii politycznej Ameryki Środkowej, tutaj też wspomina, powiedzmy, mówi się o tym, że o słowach, może powiedzmy tak, Francisco Morazana, który miał się wyrazić tak: chcę, aby moje popioły spoczęły na ziemi Salwadoru, którego lud był mi tak oddany. I co oznaczało słowa oddane? Odnosi, proszę państwa, się do lojalności i z jaką Morazan spotkał się wśród Salwadorczyków. Tak czy inaczej, proszę państwa, co wspólnego ma Francisco Morazan i Nayib Bukele? No bo de facto mówiłem, proszę państwa, o czasach, no, o 200 latach różnicy. No i tutaj warto wspomnieć, znowu przytoczyć słowa pana Vázqueza, który mówi tak: pomysł Bukele polegający na przedstawieniu się jako wielki spadkobierca Francisco Morazana ma na celu wypromowanie i rozszerzenie jego wizerunku w Ameryce Środkowej oraz zaprezentowanie się jako udany spadkobierca tego dziedzictwa. Jednym słowem, po prostu Nayib Bukele stara się utożsamiać ze starym środkowoamerykańskim przywódcą wojskowym, żeby umacniać swój prestiż polityczny w Salwadorze oraz zaznaczyć swoją regionalną pozycję przywódczą. Co ciekawe, warto wspomnieć o przepychu całej tej uroczystości, o tym, że Nayib Bukele pojawił się w czarnym mundurze inspirowanym stylem wojskowym ze złotymi detalami nawiązującymi do estetyki minionej epoki. Natomiast, no cóż, jedni uważali, że była to taka medialna inscenizacja, inni mówią o uhonorowaniu kluczowej postaci w historii Ameryki Łacińskiej. Ale pomimo tej krytyki, Nayib Bukele nadal cieszy się w Salwadorze ogromną popularnością przekraczającą 87% społeczeństwa i tego bym życzył każdemu politykowi w Polsce.

W ubiegłym tygodniu wspominałem Państwu o pielgrzymce papieża Leona XIV do Ameryki Południowej. Wspominałem o tym, że odwiedzi m.in. swoją rodzinną diecezję w Chiclayo, znaczy rodzinną. No tą diecezję, w której był biskupem, ale warto wspomnieć, proszę Państwa, również o tym, że papież wybiera się do Pucallpy. To jest, proszę Państwa, miejscowość, która znajduje się w peruwiańskiej Amazonii. De facto w zasadzie można powiedzieć tak, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to 15 listopada dojdzie do historycznego wydarzenia, bowiem tam właśnie zostanie odprawiona pierwsza msza święta papieża, jakiegokolwiek papieża w Amazonii. W jakiejkolwiek Amazonii, można powiedzieć w ten sposób. Sama msza odbędzie się 15 listopada w La Videnita. No i to zresztą będzie jednym z najważniejszych punktów podróży papieża po departamencie Ucayali. W programie przewidziano również spotkanie z przedstawicielami ludności rdzennej na bulwarze Yarinacocha. I tutaj de facto trzeba powiedzieć tak, że organizacje z Amazonii przygotowują forum dialogu z papieżem, żeby przedstawić problemy, z jakimi borykają się ich społeczności oraz nadzieje, jakie wiążą z jego przybyciem do regionu. Organizatorzy tego wydarzenia, czyli tej mszy, powiedzmy, tego nabożeństwa, spodziewają się frekwencji rzędu od 100 do 150 tysięcy pielgrzymów. I jak mówi ojciec Luca Santa, główny koordynator organizacji wizyty ze strony Kościoła Katolickiego, powiedział on tak, msza święta w La Videnita będzie wydarzeniem o historycznym znaczeniu na skalę globalną, ponieważ jest to pierwsza Eucharystia, jaką papież w całej historii Kościoła odprawi w Amazonii. W dodatku, proszę Państwa, tutaj warto wspomnieć miejscowego biskupa Martina Quijano, który powiedział tak, że dla Kościoła wizyta ta będzie miała przede wszystkim charakter duszpasterski, ale również będzie miała na celu stworzenie przestrzeni spotkania z mieszkańcami Amazonii. Zdaniem biskupa przybycie Leona XIV powinno wykraczać poza krąg wiernych katolików. Jak mówi, obecność papieża będzie przesłaniem jedności, braterstwa i nadziei. W dodatku biskup podkreślił też wartości, które są częścią społeczności amazońskich, takie jak godność, solidarność, troska o stworzenie oraz dążenie do dobra wspólnego. I tutaj, proszę Państwa, też duchowni wspominają o tym, że być może papież w swojej homilii wspomni o ochronie lasów deszczowych, o ochronie Amazonii, o ochronie klimatu naszej planety w obliczu wyzwań, przed którymi stoi ten region. Wspomniałem Państwu o spotkaniu z ludnością rdzenną, na spotkaniu papieża oczywiście na bulwarze Yarinacocha. No i jak tutaj mówi siostra Maria Amparo Saragos, członkini Komisji Duszpasterstwa Rdzennej Ludności Wikariatu Apostolskiego w Pucallpa. Na to wydarzenie zaproszono 13 organizacji rdzennej ludności i wszystkie one uczestniczą w zasadzie w początkowych ustaleniach, jak twierdzi siostra Saragossa. Od samego początku przygotowujemy powitanie oraz ten moment wysłuchania, w którym organizacje i ludy rdzenne chcą przedstawić papieżowi swoje problemy, a także nadzieje, jakie w nim pokładają podczas tej wizyty. Głównym celem spotkania będzie wysłuchanie społeczności amazońskich. Według wspomnianego wcześniej księdza Luca Santa wezmą w nim udział również delegacje z pozostałych 7 wikariatów peruwiańskiej Amazonii oraz przedstawiciele związani z konferencją kościelną Amazonii zrzeszającą kraje z dorzecza Amazonii. Zresztą w ramach tego wydarzenia planowany jest symboliczny gest związany z sadzeniem i troską o wspólny dom, z sadzeniem roślin, drzewa. Bowiem tutaj pojawiła się propozycja, żeby papież wziął udział w zasadzeniu drzewa Chihuahuaco. Natomiast czy papież rzeczywiście weźmie w tym udział, trudno powiedzieć. Inna ciekawostka jest taka, że istnieje propozycja, żeby papież poruszał się przez Pucallpę takim mototaksi, takim tuktukiem, powiedzmy, tak? Ponieważ jest to środek transportu, który jest powszechnie używany w tej części Peru. Czy do tego dojdzie, czy papież tak będzie podróżował? Zobaczymy.

Jeżeli uważają Państwo, że latynosi są takimi lekkoduchami, którzy cieszą się życiem i uważają, że życie jest piękne, no to chciałbym Państwa zmartwić, ale nie do końca tak jest. I tutaj chciałbym zacytować badanie nad sensem życia. Badanie, które zostało przeprowadzone pod kierownictwem kolumbijskiego psychologa i badacza Efrena Martinez'a, w którym udział wzięło 10 142 osoby w wieku od 18 do 70 lat, z czego ponad 5 tysięcy osób stanowili Kolumbijczycy. No i tutaj okazuje się, proszę Państwa, że jednym z głównych wyników badania było stwierdzenie, że jedynie 2% uczestników uważa, iż żyje w pełni i ma poczucie sensu życia, podczas gdy 50% badanych twierdzi, że go po prostu nie odnajduje. No i jak tutaj twierdzi sam psycholog, brak sensu życia niekoniecznie oznacza, że dana osoba przestaje wykonywać swoje codzienne czynności, ale może nadal pracować i funkcjonować, zachowując jednocześnie słabe poczucie więzi z tym, co uważa za wartościowe. Jedynie około 2% mieszkańców Ameryki Łacińskiej uważa, że żyje w pełni sensownie, że czuje się całkowicie związana z życiem. Jednak najbardziej istotnym wnioskiem jest to, że połowa mieszkańców Ameryki Łacińskiej uważa, że tak nie jest, co oznacza, że nie są oni związani z rzeczami, które sprawiałyby, że odczuwaliby wartość swojego życia. Mogą funkcjonować, mogą pracować, mogą robić różne rzeczy, ale nie czerpią radości z życia, ponieważ ich więzi z tym, co dla nich cenne, są słabe. Ich więzi nie są szerokie, ich działania nie wnoszą wartości dodanej, nie zajmują miejsc, przestrzeni, ani nie nawiązują relacji, które sprawiałyby, że czuliby, iż życie jest warte przeżycia. I tutaj, proszę Państwa, pojawia się kilka czynników. Po pierwsze, warto wspomnieć, że zgodnie z wynikami postrzeganie siebie jako osoby o niskiej wydajności lub poczucie porażki w pracy może zmniejszyć poczucie sensu życia nawet o 46%. Dalej, proszę Państwa, warto wspomnieć również, że przejście na emeryturę na przykład, czy powiedzmy porzucenie dotychczasowego rytmu życia też bardzo mocno wpływa na to, znaczy przede wszystkim zaprzestanie aktywności zawodowej, no wpływa na to, że tracimy sens naszego życia. Dalej, proszę Państwa, warto również wspomnieć o tym, że jak mówi dr Martinez, dzisiaj łatwo mylimy sukces z sensem życia i są ludzie, którzy odnoszą sukces, ale nie znajdują sensu w swoim życiu. Są ludzie, którzy odnajdują sens w swoim życiu i nie odnoszą społecznie uznanego sukcesu w postaci oklasków, wyników czy wyróżnień, ale żyją w pełni. I de facto, proszę Państwa, o czym też warto wspomnieć, że na nasz sens życia, nasz, no nie tylko latynoski generalnie, duży wpływ mają relacje z innymi osobami, czy to relacje rodzinne, czy relacje ze znajomymi. Generalnie, proszę Państwa, jeżeli no, mamy rodzinę, jeżeli mamy przyjaciół, to ten nasz sens życia, to pojęcie sensu życia jest dużo wyższe. No niestety, o czym trzeba tutaj wspomnieć na koniec, również, że media społecznościowe mają bardzo niekorzystny wpływ na poczucie sensu życia, gdyż zgodnie z danymi z badania osoby korzystające z mediów społecznościowych przez ponad 3 godziny dziennie wykazują spadek poczucia sensu życia nawet o 5%. Thank you.

Generał Carlos José Santiago Prats González był jednym z najważniejszych chilijskich wojskowych. Był, no bo nie żyje już. Zginął w zamachu bombowym w Buenos Aires 30 września 1974 roku. Ale dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że to są czasy, jeżeli przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy to Chile przeżywało, no bym powiedział, bardzo ciekawy czas, ale również bardzo ciężki czas. Bo przypomnę Państwu, w 1970 roku prezydentem Chile został wybrany niejaki Salvador Allende, który, no cóż, no, lewicowy prezydent, którego jedni uważają nadal za jednego z najważniejszych bohaterów Ameryki Łacińskiej, inni uważają go po prostu za zwykłego komucha, który generalnie chciał zniszczyć chilijską gospodarkę. Prawda pewnie jest pośrodku, ale dlaczego akurat wspominam o generale Pratsie? Dlatego, że on w zasadzie jako jeden z nielicznych wojskowych pozostał przy Salvadorze Allende. W dodatku, proszę Państwa, on był szefem sztabu, no w zasadzie można powiedzieć szefem armii chilijskiej i nie bardzo było mu z tym wszystkim wygodnie, no bo z jednej strony to był, proszę Państwa, propaństwowiec, czyli uważał, że no cóż, to prezydent, niezależnie od jakiejkolwiek opcji politycznej pochodzi, jeżeli został wybrany demokratycznie, no to należy mu służyć. Z drugiej strony, no jako wojskowy i jako osoba, która wychowała się w bardzo mocno konserwatywnym środowisku, no niekoniecznie patrzyła łaskawym okiem na reformy społeczno-gospodarcze, które chciał wprowadzać i które wprowadzał zresztą Salvador Allende. Tak czy inaczej, w pewnym momencie generał Prats, dokładnie 23 sierpnia 1973 roku, złożył nieodwołalną rezygnację i zarazem zasugerował Salvadorowi Allende, żeby ten zastąpił go jego zastępcą. A jego zastępca, proszę Państwa, nazywał się Augusto Pinochet. Także, proszę Państwa, to była rekomendacja, której generał Prats żałował do końca swojego życia i kiedy doszło do zamachu stanu 11 września 1973 roku i kiedy Augusto Pinochet stanął na czele dyktatury, Prats wierzył, że jego dawny podwładny nie będzie mu przeszkadzał. Natomiast, no cóż, okazało się, że podobno, że powiedzmy tak, generał Prats został ostrzeżony przez kilku wojskowych, że wydano rozkaz zabicia go w ramach operacji wojskowej, która miałaby zostać zamaskowana jako zamach. W związku z tym generał Prats udał się na emigrację do Buenos Aires. Tam pracował pod przykryciem. Wtedy jeszcze, proszę Państwa, Argentyna nie była rządzona przez dyktaturę wojskową. Zresztą istniała opcja, żeby generał Prats wyemigrował do Madrytu. To się nie udało. Tak czy inaczej, tak jak wspomniałem Państwu, 30 września 1974 roku generał Prats wraz z małżonką zginęli w zamachu bombowym. Zresztą za ten zamach odpowiedzialni byli pracownicy tzw. Dyrekcji Wywiadu Narodowego, czyli DINA, założonej we wrześniu 1973 roku przez Augusto Pinocheta na przełomie 1973 i 1974 roku, może powiedzmy w ten sposób. Natomiast głównym zamachowcem był niejaki Enrique Arancibia Clavel. Taki bardzo ciemny typ od, można powiedzieć, mokrej roboty, który zresztą też jednym z jego zadań, powiedzmy, było zbliżenie obydwu dyktatur chilijskiej i argentyńskiej aż do momentu, kiedy obydwie nie pokłóciły się o kanał Beagle. Wówczas to ów ciemny typ chilijski, Enrique Arancibia Clavel, po prostu został zmuszony do powrotu do Chile. Owszem, on został osądzony już po upadku dyktatury w czasach demokracji, w pierwszej dekadzie lat 2000. Został skazany na dożywocie, ale spędził w więzieniu jedynie 11 lat i obecnie cieszy się wolnością.

Nowy prezydent Kolumbii, Abelardo de la Espriella, wydał wojnę przeciwko organizacjom partyzancko-terrorystycznym, a w zasadzie organizacjom terrorystycznym z prawa i z lewa. No ale okazuje się, proszę państwa, że ta wojna odbiła się niestety rykoszetem na turystyce kolumbijskiej. Tutaj chciałbym państwu wspomnieć o mieście Santa Marta, które znajduje się na karaibskim wybrzeżu Kolumbii. I co ciekawe, proszę państwa, to jest miejscowość, która rzeczywiście w zeszłym roku była odwiedzana przez wielu turystów. Odwiedziło ją, szacuje się, że odwiedziło ją ponad 60 tysięcy osób. Między innymi traktując tę miejscowość jako bazę wypadową do Parku Narodowego Tayrona. No ale tak czy inaczej, okazało się, proszę państwa, że miejscowe grupy zbrojne, tak zwane autodefensas, między innymi autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, czyli ASSN, no, stwierdziło, że nie da sobie pluć w kaszę, czy w arepę, może powiedzmy w ten sposób, i też wydało, że tak powiem, walkę przeciwko władzom. Tak czy inaczej, proszę państwa, w tej chwili Santa Marta stała się miejscowością, w której leje się krew, w której miejscowa ludność czuje się zastraszana, w której owszem, pojawiło się wojsko, no ale pytanie jest teraz takie, czy to wojsko rzeczywiście będzie w stanie zaprowadzić porządek, który naprawdę by się przydał, bo okazuje się, proszę państwa, że to turystyczne oblicze Santa Marta, no jest też trochę, nie chcę powiedzieć, że przekleństwem, ale pewnym nieszczęściem dla mieszkańców tej miejscowości. Dlaczego? Dlatego, że właśnie, no powiedzmy, zbiry z autodefensas popierają haracze po prostu działalności turystycznej. W dodatku Santa Marta jest też portem atlantyckim, przez który wysyłane są transporty kokainy w świat. Proszę państwa, mówi się tak, że owszem, działalność, znaczy powiedzmy ta ostatnia decyzja Abelardo de la Espriella w wymiarze krótkoterminowym może przynieść mu popularność, dlatego że no jednak wszyscy Kolumbijczycy potrzebują pewnego spokoju. Natomiast w wymiarze długoczasowym no niekoniecznie. Jednak ten pokój w Kolumbii jest potrzebny. Pytanie tylko, jak go osiągnąć.

0: ty.
1: Jeszcze długo, bo za miesiąc 1 listopada i Dzień Wszystkich Świętych, a w Meksyku, proszę Państwa, obchody Dia de los Muertos, czyli obchody meksykańskiego Święta Zmarłych, i mam dla Państwa propozycję, gdybyście się wybierali Państwo do tego pięknego kraju, żeby odwiedzić miejscowość Atlixco, która znajduje się 31 km na południowy wschód od miasta Puebla, w stanie Puebla oczywiście, w środkowym Meksyku. Dlaczego? Dlatego, że tamte obchody są bardzo uroczyste. Po pierwsze organizuje się tak zwane Valle de Catrinas, czyli Doliny Catrinas. Przypomnę Państwu, Catrinas to są te takie postacie kościotrupów ubrane w eleganckie stroje z przełomu XIX i XX wieku. Catrinas panie i Catrinas panowie. Catrinowie. O, może powiedzmy w ten sposób. Poza tym samo miasto Atlixco słynie również ze szkółek upraw i handlu roślinami ozdobnymi. I co roku, proszę Państwa, tworzy się monumentalny dywan na esplanadzie przed ratuszem. Dywan, który składa się z ponad 150 tysięcy kwiatów ułożonych tak, żeby pokryć centralną część miasta. Efekt końcowy łączy w sobie figury, ornamenty i wizualne nawiązania do Święta Zmarłych. To są kwiaty sempasuchil, przypomnę Państwu, czyli te kwiaty tak zwane aksamitka wyniosła w języku polskim. Z tym, że w Polsce, powiem szczerze, takich odmian meksykańskich nie widziałem. To są kwiaty głównie żółte, pomarańczowe, ale zdarzają się też odmiany na przykład fioletowe. Zresztą Narodowy Instytut Antropologii i Historii, czyli INAH, opisuje Atlixco jako miasto znane z dobrego klimatu i żyznej gleby. W okresie kolonialnym miejsce to zaczęto określać mianem spichlerza Nowej Hiszpanii. Ale oprócz tego dywanu kwiatów, oprócz parady Catrinas, odbywa się również parada czaszek, która gromadzi tysiące osób w kostiumach, zwłaszcza jako Catrinas właśnie, które biorą udział w przemarszu przy akompaniamencie muzyki i zespołów tanecznych. Oprócz tego, proszę Państwa, samo miasto jest pięknym miasteczkiem kolonialnym. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o mieście, które należy do tak zwanych Pueblos Mágicos, czyli magicznych miasteczek z architekturą kolonialną. Warto wybrać się tam, obejrzeć między innymi lokalne klasztory, ale również wybrać się po to, żeby spróbować lokalnej kuchni. Na sam koniec jeszcze tylko powiem Państwu, tak, że sama nazwa Atlixco pochodzi z języka nahuatl i oznacza wodę w dolinie lub na powierzchni ziemi.

Proszę Państwa, przenieśmy się na sam koniec do Argentyny, dokładnie do miejscowości Puerto Iguazú w prowincji Misiones, bowiem tam 37-letnia kobieta złożyła zawiadomienie na swojego partnera z gry w padla po tym, jak otrzymywała od niego wielokrotne wiadomości o charakterze miłosnym, pomimo tego, że nie okazywała mu zainteresowania. Ale to nie wszystko, proszę Państwa, bowiem niedługo potem z innego numeru telefonu przesyłano zdjęcia, jakby to powiedzieć, klejnotów rodowych tego mężczyzny z informacją, że mają one na cel rzucenie uroku na ową kobietę. No cóż, no rzuciło w taki urok, że kobieta zawiadomiła policję, no i oskarżony 42-latek został zatrzymany na mocy nakazu sądowego. Cała sytuacja miała miejsce, znaczy rozpoczęła się powiedzmy w lipcu. No a teraz no cóż, no ów pan będzie mógł rzucać uroki na swoich współwięźniów i to być może nawet wzajemnością.

I tym samym kończymy dzisiejsze wydanie Tres Portres alias Trzepotrze. Bardzo dziękuję Adamowi za realizację audycji i wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Tradycyjnie zaproszenie za chwileczkę Sofa Surfing, mnóstwo wspaniałej muzyki w imieniu Olgierda. Serdecznie zapraszam. W niedzielę Republika Latina o godzinie 19 i taki sobie temat przygotowałem: latynosi i grzyby. A o czym będę mówił, to tego się dowiecie Państwo w najbliższą niedzielę. A za tydzień o godzinie 20 w czwartek, o ile nic się nie zmieni, kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej w Tres Portres, a orędzie prezydenta zapewne gdzieś można będzie znaleźć.

Przepraszamy, że nie poleciało, no ale cóż, jakby to powiedzieć, troszkę za późno dostaliśmy informację. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.

0: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: Reklama.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie.
3: Surfing.

Dobry wieczór. Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Godzina 21 minut 1. 458 audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Wszystkie osoby, które słuchają, to wiedzą, że teraz przez kolejne dwie godziny pakiet premier i nowości. Spojrzę tylko szybko na playlistę. Ninja Tune między innymi dzisiaj, Actress, White Lab, Real World, Local Action. Genialny album, to później, to w drugiej godzinie. Episoda, True Thoughts, ostatnie dwa single remixy. Music for Dreams, to już tradycyjnie BB i Bastard Jazz. Toy Tonics, nowa kompilacja Italomanii, czwarta część pojawiła się. Także dużo, dużo dobrych numerów i na pewno ciekawych. I pod koniec, oczywiście druga godzina, to już będzie troszeczkę spokojniej. Mike Steve przed nami, album pojawi się 16 października, Deeper Roots Music to jego najnowsze wydawnictwo i właśnie z tego albumu słuchamy kompozycji Ohrid, a później będzie Love Tempo, Never the Same i wydawnictwo Greenwood.

Monkey Safari i Hail from Mali i to Get Physical. No i teraz Kapot i Toytonix wracają z czwartą odsłoną Italomanii. Cały czas trzymają poziom, także posłuchamy sobie trzech kompozycji. Toytonix, polecam wszystkie odsłony genialnej kompilacji Italomania i to nie jest Italo Disco, tylko Italian albo Italiano Disco, bo to jest duża różnica, także Toytonix przed nami.

chwilę wcześniej Kapot, Italomania, czwarta odsłona, Toytonics wracają w wielkim stylu. Italo Mexicano to będzie na pewno jakiś hit radiowy. Postaram się wrócić do tego też niebawem. Może jakieś podsumowanie za jakiś czas tego, co w Toytonics słychać. Kutiman to jeszcze chyba tam w tle przed momentem. You Will Shine. No i genialny, naprawdę super remix Crack and Smack. Serial wydawnictwo. 37 minut po godzinie 21. Radio Wnet. 458 Sofa Surfing dzisiaj.

BBE Music, a za moment Music for Dreams. To już tak właściwie co tydzień Sofia Surfing, w tym tygodniu Candidates of IBA i chwilę później Ken Fan Transitions, Music for Dreams, wydawnictwo z Kopenhagi. No myślę, że na stronie Bandcamp Music for Dreams każdy coś znajdzie dla siebie. Ken Fan jakiś, to Transitions, to taki numer troszeczkę przypominający mi rytmy Fevery Corporation.

No to półmetek audycji Sofa Surfing za nami, 4 minuty po godzinie 22. Przypomnę tylko, że co tydzień w czwartek od godziny 21 do 23 wyszukuję i przedstawiam nowości, przedpremiery, premiery. Episoda przed nami. No to wydawnictwo True Thoughts, 730 album w katalogu tego wydawnictwa. Dwa remiksy pojawiły się pod koniec września, ale koniecznie muszę to przypomnieć. Episoda przed nami, a później Nuts, czyli również Wielka Brytania, i będzie Carpet Doctor w remiksie Squid Remix.

Thank you.

No jestem ciekaw, jak się podoba BFTT. Nowy album Loving Pullman Close i to będzie Local Action i album będzie w wersji cyfrowej i również na bardzo, bardzo fajnej kasecie magnetofonowej. Także nie będzie na razie przynajmniej jako krążek czarny ani CD, kaseta i digital. 29 października Local Action już jest dostępne na Bandcamp Local Action jako preorder. Sam się mocno zastanawiam nad kasetą magnetofonową, bo wyjątkowa, naprawdę. Real World przed nami, to muzyka świata, przepiękny wokal Sheila Chandra i dwa numery, a później co jeszcze? A już White Lab, czyli już tak będziemy na pewno już ambient i wyciszenie, także posłuchajmy przepięknego wokalu.

31 minut po godzinie 22, także ostatnia kwarta Sofy Surfing przed nami, a ostatnia kwarta to zazwyczaj już taka strona ciszy, ambient, White Lab między innymi, przed nami wydawnictwo i Ninja Tune, Actress, super numer z Rainy Millerem, Sheets, taki długi, chyba około 17 minut i później coś od Anchor. Playlistę postaram się wrzucić może jeszcze dzisiaj na Instagram Sofy Surfing. Dzisiejszą audycję realizował Adam Czerpak, wielkie dzięki, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgierd Zbychorski. Zapraszam już za tydzień i bardzo dziękuję za ten wieczór i proszę się odzywać. Mail jest na stronie Radia Wnet. Część się odzywa osób po playlisty albo nawet z jakimiś propozycjami grania własnej muzyki, także proszę śmiało pisać, dzielić się jakimiś refleksjami i zachęcam do szperania, szukania, jakiegoś wyszukiwania tego, co gdzieś po drodze może nas też spotkać, jeżeli chodzi o muzykę, także ostatnie pół godziny to już wyciszenie, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Olgierd Zbychorski, Sofa Surfing, Radio Wnet.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Czy Tomasz Grzywaczewski jest, więc go z przyjemnością powitam. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Zaczniemy nietypowo, bo kilka godzin temu delegacja irańska opuściła Nowy Jork. Dlaczego?
2: No, wszystko wskazuje na to, że te negocjacje, które odbywały się tutaj w siedzibie ONZ, zostały przerwane przez stronę amerykańską. Teheran próbował zaproponować Amerykanom 7-dniowe zawieszenie broni obejmujące odblokowanie cieśniny Ormus w zamian za zniesienie przez Amerykanów blokady morskiej. Tutaj stanowisko Waszyngtonu było nieprzejednane. Waszyngton nie jest zainteresowany żadnymi tymczasowymi porozumieniami. Chce doprowadzić do trwałego rozwiązania tego konfliktu i uważa, że po prostu Irańczycy grają na czas. Tutaj mieliśmy bardzo jednoznaczne oświadczenie i prezydenta Donalda Trumpa, i sekretarza stanu Marco Rubio. Trump powiedział, że jeżeli Irańczycy nie podpiszą porozumienia pokojowego, to po prostu przy pomocy blokady morskiej gospodarka Iranu zostanie zduszona, kraj zostanie rzucony na kolana. Amerykanie nie zamierzają się cofać, nie zamierzają się ugiąć przed irańską presją. No a tutaj oczywiście Iran zdaje sobie sprawę, że ma w ręku tak naprawdę jedną mocną kartę, a mianowicie kwestię wyborów midterms, czyli tych wyborów połówkowych do amerykańskiego kongresu, które przecież już za trochę więcej niż miesiąc. Ceny ropy na światowych rynkach rosną. To uderza w portfele Amerykanów. I jak widać, Teheran uważa, że w ten sposób będzie mógł przymusić Donalda Trumpa do negocjacji, ale tym razem te nadzieje Irańczyków okazały się płonne. Oni już, z tego co wiem, chyba opuścili, czy już w tym momencie opuszczają, ta delegacja irańska opuszcza Stany Zjednoczone. Myślę, że już znajduje się na pokładzie samolotu, który będzie odlatywał z Nowego Jorku.
1: Ta delegacja była z prezydentem irańskim, który był na posiedzeniu ONZ-u, czy na niższym szczeblu?
2: Nie, to była delegacja na niższym szczeblu. Tutaj stronę irańską reprezentował Abbas Araghchi, czyli minister spraw zagranicznych Iranu. No, te rozmowy po stronie amerykańskiej również prowadził nie sam Donald Trump, tylko Marco Rubio, przy czym to też są takie nietypowe negocjacje, ponieważ de facto te delegacje z sobą nie spotykają, one rozmawiają przez pośredników, właśnie o tym powiedziałem na początku, w budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych na neutralnym gruncie. Dlatego też ta delegacja przyjechała, no właśnie, do Nowego Jorku, który nie jest takim tradycyjnym miejscem rozmów dyplomatycznych, te główne rozmowy, jak chociażby te najważniejsze, chociażby z Xi Jinpingiem, prawda, w zeszłym tygodniu, toczą się jednak w Waszyngtonie. Tutaj mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone i Iran nie utrzymują ze sobą normalnych relacji dyplomatycznych.
1: Ale relacje wojskowe. Na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej, a właściwie na ostatniej stronie Rzeczpospolitej, jest wywiad z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Jeden cytat. Polska nie powinna bojkotować szczytu G20. Dyplomacja jest trudniejsza niż się wydaje. I to jest odpowiedź na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki powinien lecieć na szczyt G20, bo Donald Trump zaprosił Władimira Putina. Dlaczego Donald Trump, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza prezydenta Rosji? Jaka jest relacja między Stanami Zjednoczonymi a Moskwą?
2: Przede wszystkim myślę, że warto doprecyzować jedną rzecz. Rosja nigdy nie została wyrzucona z G20, bo ja mam wrażenie, że to się czasami pojawia w pewnego rodzaju takiej dyskusji publicznej, bo takie wytwarza się przekonanie, że Rosja została z tego gremium wyrzucona. To się nie wydarzyło. Rosja cały czas jest członkiem, stałym członkiem grupy G20. Rzeczywiście dyktator Władimir Putin nie był zapraszany na wcześniejsze szczyty po rozpoczęciu tej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Natomiast tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy. Pamiętajmy o tym, jak myślą Amerykanie. I to nie jest bynajmniej wcale jakaś szczególna cecha administracji Donalda Trumpa. To znaczy Amerykanie zawsze wychodzą z założenia, że należy utrzymywać kanały komunikacji, a jeżeli jest to możliwe, prowadzić rozmowy z innymi mocarstwami. A Rosja jest mocarstwem, wprawdzie upadającym, wprawdzie znajdującym się gdzieś już teraz w drugiej lidze bo tak, to patrzy Waszyngton, to nie jest dzisiaj dla Waszyngtonu pierwszoligowy gracz, ale jednak jest to mocarstwo, chociażby z uwagi na posiadany arsenał nuklearny, z uwagi na swoją powierzchnię, na zasoby surowców naturalnych. I Amerykanie zawsze również z wrogimi mocarstwami rozmawiają, czy szukają właśnie pewnego rodzaju kanałów porozumienia. Co nawet było widoczne, taka może odległa, ale historyczna analogia podczas kryzysu kubańskiego, kiedy w nieformalny sposób administracja Kennedy'ego próbowała się porozumieć wtedy z Chruszczowem, po to, żeby nie doprowadzić do wojny jądrowej. Jak mówię, przykład może dosyć odległy, ale pokazujący, że Amerykanie po prostu zawsze uważają, że trzeba rozmawiać. Tak myślę, administracja Donalda Trumpa. Można oczywiście dyskutować o tym, czy te rozmowy prowadzone są w odpowiedni sposób, czy negocjatorzy wysyłani przez Stany Zjednoczone są do tego przygotowani. Ja przyznam szczerze, że mam nie najwyższą opinię, tak to ujmę, dyplomatycznie, skoro rozmawiamy o dyplomacji, o tej delegacji, o Kaszlerze i o Witkoffie. Natomiast tam fakt tego, że Amerykanie rozmawiają, chcą rozmawiać, jest czymś normalnym w amerykańskiej dyplomacji. I tak myślę, że należy odczytywać to zaproszenie. To znaczy Amerykanie cały czas próbują wciągać Rosjan w pewną możliwość dialogu. Chociaż też tutaj coraz częściej widać, że ta administracja dochodzi do przekonania, że po prostu z Rosjanami nie da się rozmawiać na jakichkolwiek normalnych zasadach, że to jest bardziej irański styl prowadzenia jakichkolwiek negocjacji. Co zresztą widać, tutaj przypomnijmy przecież, że niedawno została wreszcie przegłosowana w Kongresie specjalna ustawa umożliwiająca nałożenie przez Donalda Trumpa sankcji wtórnych na państwa kupujące rosyjską ropę. To jest ustawa, która była promowana w amerykańskim Kongresie jeszcze przez świętej pamięci senatora Lindseya Grahama, który zmarł nagle, dosłownie kilka miesięcy temu. Duża tragedia. Myślę, że to jest pewna istotna strata, jeżeli chodzi o takie osoby, które rzeczywiście były jastrzębiami w Waszyngtonie w podejściu do Rosji. Natomiast przechodząc do tego, co stowałeś się powiedzieć, oczywiście, że Polska nie powinna bojkotować szczytu G20 z tego powodu, że będzie tam Władimir Putin. Nie za bardzo rozumiem, czemu miałoby to służyć. Myślę, że to jest ważne, że prezydent Nawrocki pojawi się na Florydzie w połowie grudnia. Oczywiście Polska nie trafia, to też dodajmy, Polska nie trafia jeszcze do grona G20, bo do tego mamy czysto takie uproszczenie. G20 są państwa, które są jakby dopraszane. No i my w tym momencie jesteśmy w tym gronie. Naszym celem jest to, żeby znaleźć się w tym gronie reprezentując Europę Środkową. To jest do tego bardzo ważny, dobry krok. Także prezydent Nawrocki nie ma żadnego obowiązku ściskać dłoni dyktatora Władimira Putina, ale ma obowiązek reprezentować w tym gremium polskie interesy, więc oczywiście powinniśmy się tam pojawić.
1: A czy ty pojawiłeś się na tym spotkaniu polsko-amerykańskiego biznesu w Nowym Jorku, czy nie?
2: Akurat ja na tym spotkaniu nie byłem, natomiast byłem z kolei w Waszyngtonie na wydarzeniu organizowanym przez Polonię Amerykańską, którego celem było uczczenie 250-lecia amerykańskiej niepodległości. Rzeczywiście świetna oprawa w doskonałym miejscu, w tak zwanych apartamentach, może tak to nazwijmy, czy w sali prezydenckiej na pięknym dworcu Union Station w Waszyngtonie. Tam pojawili się przedstawiciele amerykańskiej administracji, pojawili się przedstawiciele amerykańskiego kongresu. Myślę, że to było bardzo ważne wydarzenie, mówię o tym dlatego, że to całe to wydarzenie zostało zorganizowane pod hasłem wkładu Polaków Polonii Amerykańskiej w budowanie Ameryki. I ja myślę, że to było doskonałe zagranie, dlatego że organizatorzy pokazali wkład naszych rodaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. Poczynając oczywiście, tutaj wszyscy wiemy o Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, wielki amerykański bohater, który zresztą jest nazywany twórcą amerykańskiej kawalerii, ciężko ranny w trakcie obrężenia Savana zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Jego pomnik znajduje się, konny pomnik znajduje się bardzo niedaleko Białego Domu, ale poza tymi bohaterami organizatorzy tego wydarzenia przypomnieli szereg niezwykłych postaci, ludzi kultury, nauki, również biznesu, przedsiębiorców, którzy rozwijali Stany Zjednoczone. Moim zdaniem to było świetne wydarzenie. Właśnie tak należy komunikować Amerykanom polskie osiągnięcia, nie tylko przez pryzmat bieżącej polityki, nie tylko nawet przez pryzmat tych osiągnięć na polu bitwy, z których my się zawsze bardzo szczycimy, ale właśnie mówiąc o chociażby biznesie, o wkładzie w naukę, w rozwój kina, sztuki filmowej. Przygotowano całą prezentację, było dużo mowy o tym, jak Polacy rzeczywiście rozwijają Stany Zjednoczone i rozwijają świat. Także to ma być jakby pierwsze z tego typu wydarzeń, kolejne mają się odbywać w następnych latach. Ja trzymam kciuki, bo tutaj uważam, że Kongres Polonii-Amerykańskiej wykonał naprawdę dobrą robotę.
1: I nawet Donald Trump w swoim krótkim wystąpieniu wideo zwrócił się do Polaków mieszkających w Ameryce.
2: Tak, to prawda. Donald Trump nagrał takie kilkuminutowe wideo, podkreślając to właśnie wkład naszych rodaków w budowanie Stanów Zjednoczonych, chwaląc też relacje polsko-amerykańskie. Tutaj też bezpośrednio odwoływał się do prezydenta Karola Nawrockiego i tego, jak silna łączy samego Trumpa więź z prezydentem Nawrockim, jak ważne jest to osobiste relacje do budowania sojuszu polsko-amerykańskiego. No pewnie rzeczywiście przedstawiciele polskiego, nazwijmy to polskiej administracji, to zarówno po stronie kancelarii prezydenta, jak i polskiego rządu, także to było takie spotkanie trochę ponad partyjnymi podziałami i po polskiej stronie, i po stronie amerykańskiej. Ja to jak mówię, myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, którym idzie Polonia. Ja pamiętam, że byłem w kwietniu na takim wydarzeniu organizowanym przez z kolei amerykańskich Węgrów. I wtedy nawet tak komentowałem, że byłoby dobrze, żeby Polska coś takiego zorganizowała. No, okazało się, że kilka miesięcy później wziąłem udział w podobnym wydarzeniu po stronie polonijnym.
1: Powiedziałeś o senatorze, który był jastrzębiem, jeśli chodzi o stosunki z Rosją. Nie wiem, czy jastrzębiem, czy gołębiem jest obecny minister wojny, amerykański minister wojny, ale stwierdził, że wycofa kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich, wróci do Stanów Zjednoczonych. Co o tym wiemy, o tym wielkim powrocie i wielkim zwijaniu amerykańskiej armii z całej kuli ziemskiej?
2: A to przede wszystkim no, Amerykanie, to już by było jasne od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa, będą ograniczali swoją obecność globalną, militarną, dlatego że skracają linię frontu, ściągają cugle, koncentrują się na tych kluczowych kierunkach. Dzisiaj kluczowe są Chiny, również Zatoka Perska, o tym moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, Bliski Wschód. Ja powiem szczerze, uważam, że tak naprawdę, patrząc na te prawie dwa lata prezydentury Donalda Trumpa, uważam, że on ma jednak sporo sukcesów. Znaczy ma jeden gigantyczny problem, jakim jest Iran, który trochę te różne sukcesy przykrywa, ale jednak ta logika, która stoi z tą administracją, z punktu widzenia amerykańskiego, może przynieść bardzo konkretne efekty. I to też nie jest tak, że to jest jakiś zupełnie nowy wymysł Donalda Trumpa. Ja bym trochę powiedział, że to jest wręcz takie nawiązywanie do doktryny Nixona, która zakładała, że Stany Zjednoczone zapewniają wsparcie takie materiałowe, finansowe, uzbrojenie wywiadowcze swoim sojusznikom w Azji, ale jednak to państwa azjatyckie mają powstrzymywać zapędy Sowietów i szerzej mówiąc komunistów wszelkiej maści. Dzisiaj Stany Zjednoczone też wychodzą z takiego założenia, gdybyśmy patrzyli jeszcze dalej historycznie, tak naprawdę to jest taki nurt w amerykańskim myśleniu o polityce zagranicznej jacksonizmu od Andrew Jacksona z XIX wieku. To są pewne wariacje tego, co było obecne w amerykańskiej polityce. Ja mam wrażenie, że my trochę cały czas tak funkcjonujemy w takim paradygmacie reaganowskim, a Reagan, który był oczywiście wielkim prezydentem i który przyniósł, pomógł Europie zyskać wolność. To nie jest tak, że Ameryka tak zawsze wyglądała. Tak wyglądała Ameryka Reagana, a w historii amerykańskiej były bardzo zupełnie inne spojrzenia często na politykę zagraniczną. Tego tak, ta redukcja nastąpi, natomiast ważne jest co innego. Ważne jest to, że Donald Trump podkreślił, to było bodajże 17 września, że w Polsce powstanie duża amerykańska baza. Tutaj nawet pojawiły się takie doniesienia, że to mogło być około 5 tysięcy żołnierzy. Trwają rozmowy co do szczegółów tej obecności wojskowej. Tutaj część ekspertów, chociażby związanych z takim portalem branżowym, z branży militarnej, Stars and Stripes, zauważono pewnego rodzaju paradoks. Z jednej strony Amerykanie mają się wycofywać, mają redukować, potężnie redukować globalną obecność, ale jednocześnie mówią o tym, że w Polsce powstanie stała baza wojskowa, co jednak wskazuje na to, że ta wschodnia flanka jest dla Amerykanów istotna. Dlatego to oczywiście wiąże się z tym, że to Polska będzie musiała brać na siebie ciężar bycia takim zwornikiem północno-wschodniej flanki NATO. Tutaj nic za darmo nie będzie. Ta stała obecność wojskowa, zobaczymy w jakiej liczbie, to nie będzie wynik altruizmu Amerykanów, tylko wynik pewnej kalkulacji tego, że okej, ci żołnierze będą, ale to Polacy będą ponosili koszty i co więcej, że pojawi się oczekiwanie, żeby Polska zaczęła brać odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale chociażby za obronę państw bałtyckich.
1: I tu jest zgoda między prezydentem Karolem Nawrockim a wicepremierem i ministrem Sikorskim. Pan prezydent ma jedno państwowe zadanie: wyegzekwować od prezydenta USA obietnicę utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Tak powiedział Radosław Sikorski w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
2: Właściwie ja się z panem ministrem zgadzam. No tak, no to jest niewątpliwie obowiązek prezydenta Karola Nawrockiego. No, szczególnie biorąc pod uwagę, że no, rząd ma niewielkie możliwości wpływania dzisiaj, mówię o Radzie Ministrów, wpływania na decyzje amerykańskiej administracji. Przypomnijmy, że my ciągle nie mamy ambasadora w Waszyngtonie, mamy Schwarzdorfa, mamy kierownika placówki. No a ponadto po prostu z dzisiejszym polskim rządem Amerykanie niespecjalnie chcą rozmawiać. Dlaczego tak się stało? No to myślę, że też temat na odrębną dyskusję, no ale wiele wypowiedzi zarówno ze strony pana premiera, ale też ze strony pana ministra tutaj cytowanego, jego małżonki Anne Applebaum, no było bezpośrednio obraźliwych dla obecnego prezydenta. Po prostu z punktu widzenia Waszyngtonu partnerem do rozmów jest prezydent Karol Nawrocki. Więc no tak, no, tak powiedziałem. Z wypowiedzią pana ministra trudno się nie zgodzić. Pan minister nie za bardzo chyba ma dzisiaj kanały komunikacji w Białym Domu, a więc pozostaje nam działanie prezydenta Nawrockiego.
1: Polska nie ma ambasadora, ale Radio Wnet ma korespondenta w Nowym Jorku. Jest nim Tomasz Grzywaczewski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Lepiej dziękuję za rozmowę i życzę państwu dobrego dnia.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Wypływamy na łódź.
4: 106.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I lądujemy w poranku wnet w najbardziej polskich sprawach, w sprawach gospodarczych. Stanisław Lech Zalewski, członek zarządu Solidarności Regionu Świętokrzyskiego, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: A te problemy dotyczą problemy gospodarcze grupy Azoty. Spróbujmy je zdefiniować.
2: Tak, oczywiście, z tym, że one są nierozerwalnie związane również z siarkopolem. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to zacznę od tego i od pism, któreśmy wysłali w cudzysłowie do wszystkich świętych, jak również do mediów, bo przede wszystkim na państwa możemy liczyć, dotyczące sytuacji siarkopolu w grupie Azot. Zacznę od tego.
1: Proszę bardzo.
2: Siarkopol w tej chwili jest jedyną spółką grupy Azoty, która generuje zyski i za 2025 rok wygenerował zyski, co prawda niewysokie, bo w wysokości 18 milionów złotych. Natomiast już w roku 2026, bo cena siarki na rynkach światowych przekracza 1000 dolarów i ona nie jest związana tylko z cieśniną Ormus, bo już w 2025 roku ceny siarki na rynkach światowych zaczęły iść mocno w górę, żeby w czwartym kwartale 2025 roku, w zależności od rynków, osiągnąć ceny od 500 do 700 dolarów. Natomiast cieśnina Ormus i blokada jej nastąpiła 28 lutego 2026 roku i faktycznie ona prawie o 100% podniosła ceny siarki. Największym konsumentem siarki na świecie są oczywiście Chiny i tam cena w pierwszym kwartale 2026 roku osiągała nawet 1400 dolarów. Tak więc i teraz wracam do sprawy, która dotyczy siarkopolu i jej przyszłości. Grupa Azoty jest bardzo poważnie zadłużona. Przyczyny te wynikają z czterech podstawowych spraw i one są kwalifikowane, powinny być według mnie przez rząd i Unię Europejską kwalifikowane jako siłę wyższą. Czego one dotyczą? Po pierwsze COVID-u, gdzie od 2019 roku były budowane polimery. Po drugie dotyczą bardzo wysokich cen siarki po rozpoczęciu konfliktu wojennego Rosja-Ukraina, gdzie proszę sobie wyobrazić, że za metr sześcienny gazu cena na rynkach światowych, na giełdzie w Rotterdamie wywindowała się po 300 euro za metr sześcienny. Więc można powiedzieć, że grupa Azoty jest obciążona strukturalnie, jak zresztą nawozy w Unii Europejskiej, nieopłacalnością, a zaczynając budowę polimerów w 2019 roku, zaczął to prezes Wardacki, doktor ekonomii, notabene były poseł KLD, więc partii, którą kierował obecny premier pan Donald Tusk, więc się dobrze znają. I niewątpliwie chciał wybudować drugą nogę, opłacalną nogę w stosunku do nieopłacalnych nawozów, jakim miały być polimery. Cztery firmy, największe konsultingowe na świecie, powiedziały po analizie rynku i perspektywie, bo nikt nie mógł przewidzieć siły wyższej, powiedziały buduj. Pięć firm największych konstrukcyjnych, inżynieryjnych na świecie po analizie projektu powiedziało świetny projekt, buduj. I oni to zaczęli robić. Niestety w międzyczasie po tej działaniu siły wyższej, tutaj jeszcze dołożę 2024 rok jako punkt trzeci, niespotykane wręcz na skalę europejską zalew nawozów różnego typu przez Rosję i Białoruś, gdzie symbolicznie można by powiedzieć mają gaz po jednej kopiejce. W jednej tonie nawozu, żebyście państwo mieli świadomość, koszty gazu to jest 70-80% kosztów, a przy produkcji mocznika ponad 90%. Więc i do tego, jeżeli jeszcze dołożymy Zielony Ład, który obciąża spółki nawozowe w Europie i grupa Azoty, który stanowi w jednej tonie nawozów koszt od 26 do 30%. Jeżeli to wszystko poskładamy i zrobimy z tego siłę wyższą, to grupa Azoty znajduje się w tej chwili w katastrofalnej sytuacji finansowej. Łączna strata bilansowa to jest 18,2 miliarda złotych, z czego w bankach są winni 14 miliardów złotych, 4 miliardy to są polimery, bo polimery kosztowały około 7 miliardów złotych, niecałe, niektórzy mówią, że 6300, a 10 miliardów to jest kredyt obrotowy związany z bieżącą działalnością, bo grupa Azoty po prostu ponosi stratę na działalności związanej z nawozami. W tej sytuacji jest teraz taka transza kredytowa, która została podpisana przez największe 5 spółek grupy Azoty, transza kredytowa zwana cash poolingiem, i ona, grupa Azoty podpisała z bankami tą transzę kredytową na 1,5 miliarda złotych i spółki. Sam w sobie cash pooling nie jest zły, ale biorąc pod uwagę sytuację, która się w tej chwili wytworzyła, no jest wręcz morderczy, a szczególnie dla Siarkopolu. My mamy taką teraz sytuację, ja to mówiłem o tym na 15 września na komisji, połączonych komisjach sejmowych środowiska i aktywów państwowych, że Siarkopol generuje przychody miesięczne około 100 milionów złotych, a więc za 8 miesięcy to jest 800 milionów złotych, zysk netto 300 milionów, a mówi się, że zamkniemy rok przychodami 1,2 miliarda i zyskiem ponad 400 milionów. Ale w tej sytuacji dzieją się takie rzeczy, że grupa Azoty, korzystając z zapisów cash pool, wchodzi na kod o 3:00 w nocy.
1: Moment, panie przewodniczący, chwilkę, bo nasze połączenie zostało na chwilę zakłócone, przerwane. Jesteśmy teraz opisujemy trudną sytuację Siarkopolu. To znaczy, że pieniądze, które zarabia Siarkopol, trafiają do tego wielkiego, pustego worka Azotów, tak?
2: Tak jest. To jest właśnie wina sytuacji z cash poolingiem, bo wszyscy prezesi poszczególnych 5 najważniejszych spółek grupy Azoty, nazwijmy to w cudzysłowie, ale taka jest prawda, zostali wręcz przymuszeni do tego, że taki cash pooling, począwszy od roku 2014 roku, on funkcjonuje, podpisać. W tej chwili jest taka sytuacja, że tylko Siarkopol generuje zyski. Nie wiem, czy do państwa dotarło to, co mówiłem odnośnie przychodów Siarkopolu za 8 miesięcy tak. tego roku, czy mam to powtórzyć?
1: To dotarło.
2: Dotarło, tak? Okej. I mamy taką sytuację, że proszę sobie wyobrazić, no naszym największym kontrahentem od kilkudziesięciu lat jest OECP Maroko, to jest koncert ponadnarodowy zajmujący się produkcją nawozów. Notabene Maroko posiada 70% zasobów fosforytów na świecie. I proszę sobie wyobrazić, że jest taka sytuacja, że przychodzą miliony dolarów za statek, który płaci OECP Maroko. Mówię to dlatego, że mówiła mi to kompetentna osoba, to potrafią o 3:00 w nocy, to zresztą mówiłem na komisji sejmowej, wsiąść na nasze konto, zabrać te pieniądze i rano mamy 50 zł. W czym jest problem, jeżeli chodzi o Siarkopol i bezpieczeństwo kraju z tym związane? My w tej chwili od 1993 roku fedrujemy na tak zwanym złożu siarki OSIEK. I przez te 33 lata pracy tej kopalni już siarka się kończy. Za 2-3 lata nie będzie siarki rodzimej w Polsce. Grupa Azoty, też mówiłem o tym na komisji sejmowej, będzie musiała sprowadzać siarkę z zagranicy 4 razy drożej niż ma w tej chwili od Siarkopolu, bo ma na zasadzie cost plus, czyli tak zwane ceny transferowe. Nie będę wchodził głębiej w ten temat. Więc grupa Azoty powinna być zainteresowana, i to bardzo mocno, i Skarb Państwa, że musimy wejść, i to właśnie robimy, w nowe złoże siarki Rudniki koło elektrowni Połaniec. Dlaczego wspominam o elektrowni Połaniec? Bo to jest bardzo istotne, bo żeby wydobyć metodą frasza siarkę, to my w tej chwili rurociągiem przez 15 kilometrów podajemy gorącą wodę z elektrowni Połaniec, to w cudzysłowie się nazywa para od
1: To jest, panie przewodniczący, coś takiego się dzieje, że w momencie, kiedy rusza pan telefonem albo zmienia pozycję, o właśnie, to wtedy pana głos gdzieś znika, bo już o obraz nie walczymy, tylko o głos pana przewodniczącego. Nie wiem, nie wiem.
2: Podeprę sobie ręką, albo ustawię inaczej, podeprę sobie rękę na stoliku. O, może tak będzie wygodnie. No, teraz to nie powinno już być takie trzęsiawki.
1: Ale trzęsiawki, to nie chodzi o trzęsiawkę, tylko o słabość połączenia internetowego w tej chwili. Walczymy, panie przewodniczący, o tym, żeby dotarły te informacje na temat tego, w jakiej sytuacji jest cała grupa Azoty, bo rozumiemy, że jest potrzebna nowa kopalnia, że ta nowa kopalnia powinna powstać...
2: Nowe pole górnicze. Bo nowa kopalnia to są miliardy złotych. Nowe pole górnicze kosztuje 320 milionów złotych. Po aktualizacji w tej chwili, bo to była wycena 3 lata temu, Energoprojekt Warszawa w tych jest 350 milionów. Ale jest tylko splata nowego pola górniczego, bo cała zabudowa przemysłowa zostaje w gminie Osiek i to by było, jak gdyby było pole górnicze i nowa zabudowa przemysłowa, to by była budowa nowej kopalni. A my budujemy, po prostu schodzimy z nieopłacalnego już złoża i wyczerpanego złoża Osiek, chcemy przejść płynnie na złoże Rudniki, tylko że grupa Azoty daje nam na to pieniędzy, bo ona ich fizycznie nie ma.
1: Przeciwnie, to rozumiemy, że Grupa Azoty po prostu do tego swojego worka, do spłaty tych wszystkich długów zabiera pieniądze z Siarkopolu i przez to Siarkopol nie może się rozwijać, więc jest dramatyczny apel, związkowców z Siarkopolu, dajcie nam wolność, bo my wtedy potrafimy gospodarować naszymi pieniędzmi i utrzymamy wydobycie siarki w Polsce. Ale jest jeszcze jeden ważniejszy problem, o którym musimy, a mamy chwilę, przynajmniej go zaznaczyć, to polimery, police, sprzedaż polic, że police, zakład największy w Europie, chyba wybudowany za te 7 miliardów złotych, nie działa i nie działa z jakiego powodu?
2: Jest to temat bardzo złożony i ja panu redaktorowi przedstawię swój punkt widzenia i nie tylko swój, bo to są eksperci, którzy o tej sprawie podobnie jak ja. Polimery zostały wybudowane i uruchomione w 2023 roku. Głównym wykonawcą według zasady zaprojektuj i wybuduj, czyli pod klucz, był Hyundai Energy. To jest koncern budujący największe obiekty na świecie. Ja tylko dam jeden przykład. Skoro byłoby Hyundai Energy, nie byłby odpowiednim wykonawcą, to dlaczego Orlen wziął ich do budowy olefinów za 36 miliardów złotych. Więc ten element całkowicie odpada. Instalacja przeszła test integralności, tak zwany 72-godzinny na pełnym obciążeniu i zdał go celująco. Mało tego, zakład pracował ponad rok, wyprodukował 500 tysięcy ton propylenu i polipropylenu, o wartości, co widać w sprawozdaniu oficjalnym spółki zależnej Olefiny, widać na stronie Grupy Azoty. I w tym sprawozdaniu pisze, jak byk, przepraszam za wyrażenie, że zrobili przychody w wysokości 1 miliarda złotych. Więc co się stało? I to jest istota problemu. Nagle po ponadrocznej produkcji w sierpniu 2025 roku doszło do awarii. Jest kilka podejrzeń, dlaczego do niej doszło. Błąd ludzki, ewentualnie zanik napięcia na zdzielni KV, rozdzielni 110 KV. I nie przeszła. I płynnie na zasilanie rezerwowe nie przyszła ta instalacja i doszło do awaryjnego zatrzymania. Od Tutaj chcę też jasno powiedzieć, że ja nie bardzo rozumiem poprzedni zarząd, ten, który był przed prezesem Celejewskim, czyli bardzo niedawno, kilka miesięcy temu. Dlaczego? To znaczy, ja rozumiem. Oni po prostu nie mieli pieniędzy na nic z grupy Azoty. Dlaczego doprowadzono do tego, że zamiast się rozliczyć po tym teście z Hyundai Energy, odebrać instalacji, bo i tak gwarancja była, ja nie wiem jaka, ale standardowe gwarancje przy takich umowach to jest od 12 do 36 miesięcy, czyli nadzór Hyundai Energy i tak by był nad tą instalacją. Dlaczego nie chcieli podpisać testu integralności, który wyszedł? Użyli słowa tymczasowy test integralności.
1: Panie przewodniczący, wejdziemy w szczegóły. Zaproszę pana do studia, do Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79, bo to jest dosyć skomplikowana historia. Teraz sytuacja jest taka, że polimery, police mogą przynosić duże dochody dla grupy Azoty. A grupa Azoty chce odsprzedać polimery Orlenowi. Jeżeli dojdzie do tej transakcji, to wtedy będzie trwale niewypłacalna grupa Azoty. Tak rozumiem sytuację.
2: Ależ oczywiście, że tak, panie redaktorze. I są dwa elementy, bo teraz zataczamy koło i wracamy do Siarkopolu. My, dopominając się wyjścia z grupy Azoty, żebyśmy po prostu nie upadli, proponujemy takie rozwiązania. Przejście elektrowni Połaniec, bo wtedy mamy techniczne na ciepło, bo jesteśmy jednym podmiotem. Przejście pod Ministerstwa Skarbu Państwa, ewentualnie Agencję Rozwoju Przemysłu, ale my wiemy, że nas nie puszczą, dlatego szukaliśmy złotego środka. A jaki jest złoty środek? Po pierwsze, nie oddanie Orlenowi za miliard złotych, czyli jedną wartości polimerów, tylko naprawienie usterek, bo one są malne.
1: Panie przewodniczący, znowu postawimy teraz kropkę. Mniej więcej wiemy i mniej więcej zorientowaliśmy się i mam nadzieję, że słuchacze w sytuacji. Świętokrzyskie, Kielce, niedaleko Warszawy są. Można szybko do Warszawy dojechać i z Warszawy przyjechać do pana przewodniczącego i wtedy porozmawiać, bo rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne dla całej polskiej gospodarki. To w ogóle historia dla całej polskiej gospodarki. Grupa Azoty, Tarnów, Puławy, Kędzierzyn, Koźle, Police, Siarkopol, wielkie polskie przedsiębiorstwa, które jeszcze funkcjonują.
2: 56 spółek liczy włącznie Grupa Azoty.
1: 56 spółek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, Stanisław.
2: Panie redaktorze, muszę powiedzieć jeszcze jedno zdanie. I gdyby się udało utrzymać polimery i te przychody 3 miliardy plus gaz, zawalczenie o tańszy gaz, koszt plus nieduża marża z Orlenu, a państwo ma na to instrumenty, patrz siła wyższa, to wtedy odwracają się wektory i grupa Azoty staje się podmiotem opłacalnym, ściąga z nas pulinka, żyjemy i się rozwijamy. Tyle.
1: Stanisław Lech Zalewski, członek zarządu regionu świętokrzyskiego Solidarności, działacz Solidarności od początku być może istnienia Solidarności.
2: Tak
1: bardzo. Bardzo serdecznie.
2: Jeszcze działam w sekcji krajowej górnictwa i energetyki.
1: Będzie o czym rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.
3: Wrocław 96,8 FM.

0: Kronika Paryska.
1: I wraca Piotr Witt na swoje miejsce w czwartkowym poranku. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie, witam państwa.

pieśniarka Céline Dion, która poprzedziła Leona w Paryżu, też zgromadziła 800 tysięcy. Msza rozpoczęła się o 3 po południu czasu paryskiego, 9 rano Chicago i Waszyngtonu, 8 Nowego Jorku, 23 Pekinu. Miliardy oglądały wydarzenie przez telewizję. Ja również musiałem zadowolić się audiowizualną na miasto mszy. Widziałem wszystko nawet lepiej niż moi bliscy obecni na placu. Tyle, że msza święta nie jest spektaklem do oglądania, ale misterium ofiary i przemienienia, w którym się uczestniczy. Uczestniczyłem za to przed laty w porannej mszy Jana Pawła II na polach Longchamp. Było 1 000 000 ludzi. Ci, co go pamiętają, siłą rzeczy porównują z tamtym papieżem każdego z jego następców. Styl to człowiek. Papież Leon, matematyk z wykształcenia, nie jest wielkim stylistą, ani ci, co piszą jego kazania, również nie. Pierwsze słowa księdza Wojtyły po wstąpieniu na stolicę Piotrową wstrząsnęły światem. Nie bójcie się. Nie pamięta się, co powiedział Leon. Coś o pokoju. Pierwsze słowa księdza Wojtyły na ziemi francuskiej tutejsi katolicy powtarzają do dziś. Francjo, najstarsza córo kościoła, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem? W Pałacu Elizejskim papież Leon przywitał obecnych zgodnie z najlepszymi zasadami protokołu dyplomatycznego. Nikogo nie pominął, ale komentatorom francuskich mediów, mimo najlepszej woli, trudno było zrobić z jego słów wielkie wystąpienie polityczne lub duchowe. Z pewnością, kiedy papież, domagając się ograniczenia zbrojeń, zwracał się wprost do prezydenta państwa będącego drugim światowym producentem broni, miało to swoją wymowę, ale głównie wymowę pobożnych życzeń. L'Humanité zaatakował organizatorów wizyty za rozrzutność. 27 milionów euro kosztów. Kto to widział? Oburzył się dziennik komunistyczny. Dla porównania można przypomnieć, cena jednego samolotu F-35 wynosi 148 milionów dolarów, równowartość 6 wizyt papieskich. 11 lat temu straszliwa odpowiedź braci Karaci na karykaturę Mahometa, 12 zabitych dziennikarzy, odebrało lewicowym satyrykom raz na zawsze ochotę do naigrawania się z muzułmanów. Odbili sobie na katolikach, zaczynając od umierającego Jana Pawła. Na chwałę papieża amerykańskiego trzeba zacytować jego słowa wypowiedziane gdzie indziej. Wojna jest najstraszliwszym wynalazkiem ludzkości. Pochlebcy utrzymują, że wizyta Leona XIV rozbudziła na nowo katolicyzm francuski. Nie zgadzam się. Sądzę, że dla katolicyzmu we Francji najwięcej, choć nieumyślnie, zrobili muzułmanie. Stary ksiądz Jacques Hamel, zamordowany w kościele przy ołtarzu, kiedy odprawiał mszę. Profesor Samuel Paty, zamordowany za to, że nauczał historii europejskiej. Pułkownik Arnaud Beltrame, który dobrowolnie poświęcił się na współwyznawcę. 7 trapistów francuskich zamordowanych w Birinie. 12 dziennikarzy Charlie Hebdo w Paryżu. Wszyscy oni, często nawet o tym nie wiedząc, ugruntowali katolicyzm Francuzów. Pragniemy bardzo, aby między wyznawcami zapanował pokój. Takie są nasze wszystkie pobożne życzenia, ale jest 120 zamachów nożowniczych we Francji dziennie, których autorami nie są chrześcijanie. Katolicy francuscy nie czekali na papieża, aby ich wyrwał ze snu. Przebudziła ich rzeczywistość. Ilość ochrzczonych podczas Wielkanocy do roku 2020 wynosiła średnio 4 tysiące dorosłych osób. W roku 2026 wzrosła trzykrotnie, 13 tysięcy katechumenów. Lourdes, wielkie sanktuarium europejskiego katolicyzmu związane z cudami, odwiedziło w roku 2021 covidowym 250 tysięcy pielgrzymów. W roku ubiegłym było ich znowu 3,5 miliona. Mimo lekcji rządowej podanej do wierzenia i powtarzanej chętnie przez hierarchię katolicką, bo judeo

0: chrześcijaństwie, o dobrych muzułmanach, o tym, że w istocie nie ma wielkiej różnicy między religiami. Francuzi zwarli szeregi i wobec naporu muzułmańskiego przypomnieli sobie chrzest Chlodwiga. Nie jesteśmy chrześcijanami z przypadku, powiedzieli młodzi ludzie. Nie zostaniemy wyznawcami Mahometa albo Mojżesza, nawet gdyby bardziej się to opłacało. Czyż matematyk angielski Bertrand Russell, mówiąc 100 lat temu o pragmatyzmie amerykańskim, nie zauważył słusznie, że gdyby o prawdziwości religii decydowały względy praktyczne, wszyscy od dawna powinniśmy przejść na judaizm. Francja już próbowała wszystkiego. Powrót do katolicyzmu poprzedziły lata eksperymentów. Komunizm w wersji radzieckiej poznała tylko ze słyszenia, ale dobrodziejstw laickiej republiki mitterrandowskiej socjalno-komunistycznej zaznała na własnej skórze. Egzystencjalizm, buddyzm, judaizm, dzieci, kwiaty, wszystko zostało odchorowane nad cekwaną. Nie jesteśmy wyznawcami religii jakiejkolwiek, mówi dziś młodzież francuska, religii jednej z wielu, ale kościoła chrześcijańskiego, jedynego, który stworzył kulturę i cywilizację naśladowaną i rozwijaną przez wszystkie inne. Jesteśmy spadkobiercami kraju, którego każde miasto, każda wieś, każda najmniejsza osada rozwijały się wokół ołtarza. Wracamy do kościoła, do naszego kościoła. Dobrze jest być zmęczonym, bezskutecznym poszukiwaniem, aby rzucić się w ramiona napotkanego Boga, mówił Francuz Błażej Pascal. Dziś mówią to młodzi Francuzi przez swoją obecność. Influencer katolicki na YouTubie, młody dominikanin Paul Adrien, ma 670 tysięcy stałych abonentów. Siostra Albertyna, młoda influencerka, 300 tysięcy na Instagramie. Nie tylko młodzież, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Pracodawców. W ciągu ostatnich 6 lat wzrosło o 60%. Jego członkowie zatrudniają łącznie 1 700 000 pracowników i reprezentują obroty w wysokości 85 miliardów euro. Miliarder Vincent Bolloré i jego rodzina finansują media programowo-katolickie. Jego telewizja CNews, Radio Europe 1, tygodnik Paris Match należą do najbardziej wpływowych. Miliarder Sterren, również praktykujący katolik, finansuje wiele inicjatyw katolickich, między innymi wspiera influencerów. Podczas gdy Francuzi wracają do kościoła, Polacy pijani snem gazety wyborczej o wysokich obcasach zdejmują krzyże ze ścian w szkołach. Pociecha tylko w spostrzeżeniu Mickiewicza, że co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Wizyta papieża była wydarzeniem duchowym, religijnym, ale i politycznym. Prezes skrajnie lewicowej partii oczywiście nie uczestniczył w mszy paryskiej, aby nie zrażać swego muzułmańskiego elektoratu. Prezydent Republiki Laickiej również nie, lecz był obecny w katedrze w meczu. Inni przybyli tłumnie. Na placu Concord znaleźli się obok siebie wyznawcy lewicy i prawicy, katolicy obecni, kto wie, przyszli, obok były trockistów, coraz lepiej widzących, że elektorat katolicki nie jest do pogardzenia. Wilki grzecznie usiadły obok jagniątek, jak w raju. Po obu stronach Avenue Champs-Élysées kłębiły się nieprzeliczone tłumy od placu Concord do Łuku Triumfalnego i dalej. Organizacja była doskonała. Po środku alei, odgrodzona od tłumu żelaznymi barierami, stała gęsto policja w pełnym rynsztunku. Jej stan gotowości bojowej przypominał narodowi, że wciąż jeszcze jesteśmy na ziemi. Do usłyszenia.
1: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet. I musimy być przygotowani na dużo, dużo matematyki w poranku Wnet. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch jest gościem poranka. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
0: We wtorek rząd przyjął ostateczny projekt budżetu na 2027 rok. Jak powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, w projekcie założono wzrost PKB na poziomie 3%. Dodał, że dług publiczny nie przekroczy do 2030 roku konstytucyjnego progu 60% PKB, czyli krótko mówiąc, wszystko jest pod kontrolą.
1: Rzeczywiście Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na następny rok, przedłożony przez ministra finansów i gospodarki, jak co roku. I teraz już poszła, można powiedzieć, o jeden dzień dalej, bo do 30 września powinna go przedstawić do parlamentu, czyli skierowała go do Sejmu, przedkładając marszałkowi Sejmu. Jest już druk, który można znaleźć, z trudem znaleźć chyba, bo jest tam wiele omówień tego projektu, natomiast sam oryginał jest trudniejszy do znalezienia, ale jest on wcześniej przekazany oczywiście do opinii Rady Dialogu Społecznego i Rady Fiskalnej i oceny tych instytucji są publiczne. A więc z punktu widzenia formalnego wszystko jest w porządku. Wraz z uzasadnienia chyba nie znajdziemy tak powszechnie. A to jest bardzo cenny dokument. Ja go używam przy wykładach dla studentów na temat polityki budżetowej. Równocześnie odbywały się inne też równoległe akty, dostarczanie aktów prawnych, czyli założenia polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, które wraz z projektem ustawy budżetowej właśnie trafiają do parlamentu i później przez 3 miesiące są przedmiotem obrad najpierw Sejmu, Senatu, a następnie powinien on być uchwalony w formie ustawy budżetowej wraz z ustawą okołobudżetową przez parlament i podpisany przez pana prezydenta. A więc czeka nas jeszcze praca, być może praca publiczna, jawna. Ona będzie, można powiedzieć, niebawem w parlamencie demonstrowana w formie debaty publicznej. Ona ma charakter bardzo polityczny, także ci, którzy są zainteresowani tym, na pewno będą obserwować. To ja czasami pokazuję to, jak mi się uda zgrać z terminami wykładów moim studentom. Co można powiedzieć? No, nie ma takiego aktu ceremonialnego jak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie w czerwonej teczce premier wnosi pod obrady parlamentu budżet, który pokazuje. No, kiedyś coś takiego było, premier Kołodko demonstrował go dziennikarzom. Było to takie wydarzenie, no, można być parateatralne. W tej chwili jest to ostra debata polityczna nad dochodami, wydatkami, przychodami, rozchodami i zwłaszcza deficytem na rok 2027.
0: No dobrze, ale pani profesor, informacja. Dług publiczny nie przekroczy do 2030 roku konstytucyjnego progu 60%. Co to znaczy? Że jest w porządku. Czy dobrze to minister finansów policzył?
1: On policzył to z pewnością dobrze, ale są różne metodologie. Od wielu lat kwoty tak zwanego PDP, państwowego długu publicznego, obliczane są według innej metodologii przyjętej z Polskiej Ewidencji Sprawozdawczości Budżetowej. One się różnią od długu obliczanego zgodnie z zasadami systemu ESA 2010, czyli europejskiego EDP, europejskiego długu publicznego, i wielkości wynikające z zastosowania metodologii ESA były zawsze większe od ocen przyjmowanych w Polskiej Ewidencji i Statystyce. Czyli we wcześniejszych latach podstawowym źródłem rozbieżności obu tych ocen jest niezgodność ESA 2010 przyjętej w statystyce w konwencji prezentowania rozliczeń Skarbu Państwa, na przykład z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. I zgodnie z nią część dotacji budżetu państwa dla FUS, czyli Funduszu Ubezpieczeń, nie była ujmowana ani w ewidencji wydatków budżetu, ani w transferach z budżetu państwa wykazywanych w sprawozdaniach finansowych FUS. To strasznie skomplikowanie brzmi, ale od 2020 roku źródłem tych rozbieżności oceny tych dwóch metodologii jest sposób ujmowania właśnie i dążenie i wymóg właściwie Unii, żeby te dwie metodologie skonsolidować, żeby ona była jasna i zrozumiała. Chociażby w kontekście konstytucji. Konstytucja używa takiego skromniejszego limitu i dzięki temu on nawet nie przekracza 55% PKB, ale jeszcze co należy podkreślić, my ujmujemy w konstytucji próg 60% za unijnym wskaźnikiem wynikającym z traktatu z Maastricht, czyli 3/5 PKB. Równocześnie jest ustawa o finansach publicznych, która obniża ten limit. Przedtem to było 50%, ale minister Rostowski go zlikwidował, trochę tak jakby zbił termometr. Już go nie ma w ustawie o finansach publicznych. Jest próg 55, tak zwany próg oszczędnościowy, ostrożnościowy i sanacyjny.
0: Pani profesor, obiecałem na początku słuchaczom, że to będzie skomplikowane, ale nie powiedziałem, że będzie aż tak skomplikowane. Spróbujmy to wszystko uprościć.
1: Na język ludzki, tak.
0: Spróbujmy wszystko uprościć i mu powiedzieć tak. Deficyt budżetu państwa ma wynosić 281 miliardów złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Czy finanse państwa są pod kontrolą? Czy dobrze to kontroluje? Jak to kontroluje minister finansów i rząd premiera Donalda Tuska? Tak po prostu powiedzmy.
1: No więc znowu zacznę niestety od wykładu. Deficyt to rok. Rok 2027. Dług publiczny to nasza historia. Czyli 60% maksimum i on jest progiem konstytucyjnym. Nie ma limitu deficytu budżetowego ani w konstytucji, ani w ustawie naszej. Natomiast jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest bardzo niedobra, bo jest to czwarty rok przekroczenia unijnego limitu 3% PKB, na co zwróciła już uwagę agencja ratingowa Moody's, jeszcze inne agencje za chwilę, więc jest to ocena krytyczna. Krytyczna nawet nie jednorazowego wskaźnika, tego 7,1%, tylko tej ciągłości, tych czterech lat, które są bardzo niebezpieczne. Dlaczego niebezpieczne? Dlatego, że dochody budżetu państwa to jest połowa, to znaczy tak, dochody budżetu państwa 695 miliardów i tu jest wzrost, nie wiadomo dlaczego, ponad 68 wobec przewidywanego wykonania w roku 2026. Jest to jedna, można powiedzieć, połowa dochodów i 1/3 wydatków, tak najogólniej rzecz biorąc. Więc jest to bardzo wysoki poziom deficytu według każdej metodologii i według metodologii unijnej. Oczywiście można powiedzieć, że ona wynika z różnych uwarunkowań, kumulacji dostaw sprzętu wojskowego. One są rozliczane memoriałowo w momencie dostawy. No ale już na przykład potrzeby pożyczkowe budżetu wynoszą 565 miliardów złotych. Czyli to są bardzo niedobre wskaźniki. Tam są jeszcze potrzeby pożyczkowe netto, ale koszty obsługi długu również rosną. Rosną o 17 miliardów złotych. Ale znowu jeszcze jedną rzecz tutaj taką skomplikowaną powiem i już później przejdę na taką łatwiznę wykładu. A więc co jest tutaj istotne? Koszty obsługi długu powodują wzrost poziomu długu w sensie i nominalnym, i praktycznie realnym, czyli 2 biliony złotych. To dla przeciętnego Kowalskiego, prawda, może niewiele znaczyć, ale mogę podeprzeć się tym, że Rada Fiskalna, to jest takie ciało, które stworzone zostało w tym roku i 7 lipca przekazała swój projekt, czyli alarm, ja nazywam to, w sprawie budżetu na 2027 rok. I jeśli chodzi o budżet, on, znaczy, znowu przejdę jeszcze do innej kwestii. Budżet, dochody, wydatki są oparte na wskaźnikach gospodarczych, na produkcie krajowym brutto i tych wskaźnikach, które wzrost jest dobry w Polsce. Na tle zwłaszcza Unii Europejskiej, na tle, można powiedzieć, nawet całego świata. Ale zdaniem Rady Fiskalnej rząd nie wykorzystuje dobrej koniunktury do ograniczenia deficytu. Ryzyko przekroczenia tych wszystkich progów, 55, 60 nawet, jeżeli mówimy o metodologii unijnej, nawet ponad 60, czyli tutaj byłaby naruszona konstytucja, są bardzo wysokie. I problemem nie są wyłącznie wydatki na obronność. Ten wysoki deficyt, szybko narastający dług publiczny, bo jak się go pompuje cały czas ujemnie, czyli jest luka. Pamiętacie Państwo na przykład dziurę Bałca, jaki był krzyk, to był jednorazowy tylko wysoki deficyt, czy też zaspokojony ze środków OFE, otwartych funduszy emerytalnych przez ministra Rostowskiego. Też wysoki poziom długu, który wynosił ponad 7%, ale on był tylko jednoroczny. I tu, co można powiedzieć, brak działań po stronie rządzących, które by mogły zmierzać do poprawy tej sytuacji. I Rada w najnowszej opinii do projektu budżetu bardzo krytyczną przedstawiła opinię. Dzisiaj też słyszałam fragmenty tylko wypowiedzi, bo to już było bardzo wcześnie, pana Sławomira Dudka, który jest przewodniczącym Rady Fiskalnej, i ta opinia była niezwykle krytyczna. Używał bardzo radykalnych słów, nawet nie będę powtarzała, bo teraz minister finansów powinien się wypowiedzieć, ma miesiąc na to, aby się ustosunkować do zaleceń Rady. Resort może zastosować się do rekomendacji zawartych w opinii, a jeśli tego nie zrobi, musi wytłumaczyć, dlaczego tak zrobił.
0: Ale jeszcze dodatkowo rząd założył, że będą zwiększone dochody, ale żeby zwiększyć te dochody, potrzebne jest też nie tylko ustawa, ale do tej ustawy podpis prezydenta.
1: Owszem, tak, to są podwyższone podatki, no bo jak można zmniejszyć deficyt? Mamy dwie strony, tu jest prosty wykład, dochody i wydatki. Więc dochodów jest mniej niż wydatków, więc musimy zaspokoić tą lukę, pożyczając. To są środki pożyczone, to się nazywa potrzeby pożyczkowe budżetu państwa. Jeszcze nie powiedziałam o tym, że na przykład mamy dużo boków, czyli nie tylko budżet państwa, ale sektor finansów publicznych złożony z różnych instytucji, kilkudziesięciu funduszy, kilkudziesięciu agencji. One wszystkie FUS, samorządy terytorialne, które też poszczególne jednostki, jest ich wiele, ale mają deficyty swoje. Wszystko to się składa na deficyt sektora finansów publicznych. I co jeszcze trzeba powiedzieć? No wszystko to się razem 5 minut 10 nie da, nawet godzinę, że te wszystkie kwestie są objaśnione w strategii zarządzania długiem publicznym, który rząd równocześnie przedstawi do parlamentu, i tam posłowie będą mieli 3 miesiące, nie godzinę, prawda, tak jak ja tutaj, żeby nad tym wszystkim, jak to się mówi, pochylić, rozpatrzyć, zanalizować i spróbować podwyższyć dochody, tu jest prezydent, prawda, ze swoim ewentualnym nie, i po drugiej stronie zmniejszyć wydatki. I oczywiście ta druga strona jest absolutnie konieczna. Ja przepatrywałam ten projekt budżetu państwa dzisiaj rano, szczegółowo bardziej, z uwagi na audycję. No, zauważyłam tam mnóstwo różnych rzeczy, które można, nazwijmy to, zreformować. Chociażby Fundusz Pracy, 20 miliardów dochody. On jest już praktycznie rzecz biorąc umiarkowanie aktualny, ponieważ nie mamy bezrobocia jako takiego. W ramach tego są ochotnicze hufce pracy, które powielają działalność Funduszu Pracy. One się mieszczą w tym w budżecie tego resortu, 2 miliardy złotych. Co to jest? Była taka audycja też dotycząca akurat marszałka Czarzastego o ochotniczych hufcach pracy. To jest instytucja jeszcze pochodząca z socjalizmu. A więc trzeba dokonać przeglądu wydatków budżetowych. Jest taka do budżetu dołączana też zestaw tabel różnego rodzaju. Tabela numer 15 jest moją ulubioną tabelą, bo jest to wieloletni program inwestycyjny, nazwijmy to, badanie dna oceanów na świecie. Od lat. Wieloletni program inwestycyjny. Czy on jest nam potrzebny? Czy na Karaibach musimy badać dno morskie? Nie musimy. Ale jak zlikwidować ten program? Czy ktoś pozwoli sobie zabrać te środki, zwolnić ludzi? To jest bardzo istotna kwestia, ograniczyć wynagrodzenia, które są bardzo wysokie i rosną w budżecie. No i trudno już więcej komplikować państwu może życie, więc na razie, panie redaktorze, jest to budżet do reformy. Nie, jeszcze skomplikuję. Jest na to nałożony deficyt, który nam się, można powiedzieć, narzuca, unijny. I tu się pojawiają problemy. Problemy obsługi tego zadłużenia. Ja mam przed sobą dwa numery Newsweeka. Jeden z 19 września i drugi, wcześniejszy, z 12 września. Polecam dwa artykuły o obligacjach skarbowych. Jest to problem zadłużania, jest problemem globalnym. Problemem globalnym, który jest niezwykle trudnym problemem w obecnym wieku. Last mile, return of inflation. Drugi artykuł. Wracają bony, bond yields, gaping deficit and towering debts. What could go wrong? Co poszło źle? Że świat się zadłuża. I zadłuża się Unia Europejska od 2020 roku na potęgę. Szukają inwestorów, a ponieważ wielu jest poszukiwaczy pieniędzy, to i stopa procentowa rośnie. Nawet w Stanach Zjednoczonych przekracza 5% dziesięciolatek. Więc u nas będzie ciężko pożyczać pieniądze tanio. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli będziemy drogo pożyczać, to będzie rósł nasz deficyt w kolejnym roku. Więc to jest ostatni rok kryzysowy, który powinien oznaczać cięcia, niestety, bolesne wydatków, na co wskazuje też Rada Fiskalna.
0: Czego rząd premiera Donalda Tuska nie zrobi, bo to jest rok wyborczy, jak wiadomo, w roku wyborczym nie można ciąć niczego. To jeszcze jedno pytanie na zakończenie, pani profesor. Inflacja powyżej 4%, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?
1: Tego nie wiem. Rada jest ciałem kolegialnym, tym bardziej, ale Rada i Narodowy Bank Polski stara się o to właśnie, żeby wzrost gospodarki polskiej, zresztą w ostatnich dekadach, nie tylko teraz, był równie dobry jak obecnie. To jest efekt dobrej polityki makroekonomicznej w pewnym sensie, czyli naszych przedsiębiorców, ale również polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, to się nazywa polityka pieniężna, policy mix, jest bardzo, bardzo, bardzo ważną kwestią w tym roku. Trzeba zważać na to, żeby Narodowy Bank Polski był traktowany z szacunkiem. Prezes, jak i cały zespół analityków. Dlaczego? Dlatego, że on trzyma nas w ryzach. Polityka pieniężna jest prowadzona znakomicie. Narodowy Bank Polski działa również znakomicie. No nie będę robiła tutaj już więcej takich radykalnych opinii. Ale inflacja jest zadaniem Narodowego Banku Polskiego. Jest to negatywna informacja, 4%, czyli czwórka się pojawiła. To jest oczywiście dla ministra finansów lepiej, bo może zebrać nieco wyższe dochody. Na razie to jest flash, tak zwany wstępny wskaźnik. Dlaczego? No, ceny energii, ale zwłaszcza paliw, to paliw plus węgiel, opał, gaz, wszystko to będzie zależne od URE, od wskaźników ogłoszonych przez URE. No jest dobrym elementem tutaj żywność, która nam nieco ogranicza wzrost inflacji. Ale więc też można powiedzieć, będziemy zależni od tego, czy zima będzie łagodna, czy nie. Jeżeli będzie ostra zima, to będą większe trudności z inflacją.
0: O czym powiedziała w Poranku Wnet pani profesor Elżbieta Chojna-Duch. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Digi, Biały Stok 103,9 FM.

0: A ta piosenka o Bejrucie oznacza, że Kazimierz Gajowy jest w studio. Dzień dobry panu. Cześć, dzień dobry. Hello, how are you?
1: Czyli marhaba to takie najprostsze i bardzo, bym powiedział, grzecznościowy zwrot na dzień dobry dla biskupa, dla prezesa i dla kolegi. Także to bardzo pasuje. Marhaba jeszcze raz.
0: Marhaba z panią profesor Elżbietą Chojną-Duch rozmawialiśmy o deficycie, o pieniądzach w Polsce, a czy w ogóle w Libanie się rozmawia o pieniądzach? Jak codzienność libańska teraz wygląda? Czy wrócił spokój, czy armia izraelska jest na południu? Co tam się dzieje, Kazimierzu? Powiedz nam.
1: No, panie redaktorze, panie prezesie, ja wyciągnę, mam bardzo dużo pieniędzy. Pan takie pieniądze zna, to jest 100 tysięcy, to jest następne 100 tysięcy. Mogę zostawić na pamiątkę jeszcze jedno 100 tysięcy, więcej nie będę dawał. A to po prostu znaczy, że to jest tylko papier. Praktycznie zapomnieliśmy.
0: Bank, mogę to zostawić. Bank libański.
1: Tak, bank libański, po jednej stronie po francusku, po drugiej po arabsku, także wszyscy możemy się...
0: Ile to jest 100 tysięcy?
1: To jest raptem 3,5 dolara, 300 tysięcy. Czyli 98 400 to jest jeden dolar. Kiedy pan tam zwiedzał te góry Libanu, to tylko...
0: Kiedy po raz pierwszy byliśmy w Libanie, to było 1500.
1: 1500, bardzo łatwo było liczyć wtedy, prościutko. Dzisiaj unikamy tych pieniędzy, jak tylko możemy.
0: A możecie?
1: Możemy, dlatego że powrócił pan dolar do nas. Całkowicie, praktycznie wszystkie ceny w restauracjach, w sklepach, supermarketach, a nawet w takich rozliczeniach międzyludzkich po prostu są w dolarach. No i oczywiście tylko ci, którzy mają wypłaty państwowe, tak nazwijmy w skrócie, otrzymują jeszcze ten papier.
0: No dobrze, ale jak mają, to ich pensje są liczone w libańskich...
1: Tak, ale najmniejszą pensją, czyli tą minimalną, teraz jest równowartość 500 dolarów. To i tak jest sukces, ale nie tak dawno w studiu Bejrut wyliczyliśmy, tylko powiem to, że żeby przeżyć, trzeba 1200 na osobę mieć w Libanie, przynajmniej dolarów. Czyli pytamy się wszyscy, gdzie są te 700, bo jednak ludzie żyją.
0: No tak, za komuny w Polsce też zadawaliśmy sobie pytanie, jak to jest i dlaczego w ogóle potrafiliśmy przeżyć te lata komunizmu, ale skąd w ogóle państwo ma jakiekolwiek pieniądze w Libanie?
1: Tak, państwo szuka pieniędzy na całym świecie i je już powoli dostaje z różnych, powiedzmy, programów międzynarodowych, tylko że musiałoby się dostosować do wymogów Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, a ten właśnie, między innymi, z tego się cieszę, wymaga, żeby państwo oddało nam nasze pieniądze. Ja oczywiście ze skromnego studia Bejrut miałem prawie nic, ale są tacy, co mieli miliony, a nawet miliardy, i te pieniądze już od ponad 6 lat są praktycznie zamrożone i wszyscy powtarzają, że to państwo robi bezprawnie, ale tymi pieniędzmi operuje. Natomiast nie musi się martwić zbytnio Libańczyków jako takich, dlatego że w zeszłym roku różne tak zwane przepływy, jak Western Union i inne, nie będę robił reklamy, przekazały z rodziny do rodziny spoza Libanu 7, uwaga, miliardów dolarów. Kiedy rząd libański mówi do świata, dajcie nam 3, a postawimy Liban na nogi. Czyli tutaj te 7 miliardów po prostu sprawia, że jednak ci ludzie mają jeszcze pieniądze, jakie takie, żeby przeżyć. Oczywiście nie wszyscy, bo jak wielokrotnie w studiu Bejrut Radia Wnet mówimy o tej sytuacji na południu Libanu, tam jest tragicznie, tam jest naprawdę katastroficznie i my tutaj jako Radio Wnet mamy udział, że jest troszeczkę dla niektórych lżej. Dlatego pan prezes pamięta na pewno Wielki Tydzień, pamięta pan Wielki Czwartek, kiedy to planowaliśmy zebrać 50, zebraliśmy 175 i między innymi jestem tutaj dzisiaj u pana prezesa, żeby powiedzieć radosną rzecz, bo za te pieniądze zakupywaliśmy tam bezpośrednio również materiały typu materace, typu chociażby żywność różnego rodzaju, lekarstwa, ale dzięki, tutaj trzeba pochwalić nasze polskie wojsko, teraz już mogę powiedzieć, do wczoraj to jeszcze było embargo dla bezpieczeństwa, wczoraj między innymi za pieniądze słuchaczy Radia Wnet doleciało prawie 2 tony potrzebnych artykułów. To jest dużo, jak na taki transport lotniczy. Około 1200 kilogramów różnego rodzaju konserw, również z wołowiną, wiadomo dlaczego, bo pomagamy wszystkim. I środki czystości, sprzęt powiedzmy do utrzymania czystości i higieny, ale dla dzieci, bo się zbliża zima. W Libanie to tak pięknie na wybrzeżu jest nawet zimą 20-25 stopni, ale już na wysokości, tam gdzie leży chociażby Dybel słynny, któremu pomagamy, czy Rmejszy, czy Ain Nebel, tam już jest 600 metrów nad poziomem morza, tam po prostu już zimą spada śnieg i te dzieci, żeby móc tam przeżyć, żeby móc pójść do szkoły, potrzebują ciepłych ubrań, ponieważ z ogrzewaniem ciężko, chyba że z tych zwalonych przez bomby drzew będzie można po prostu robić ogniska. Co prawda Polak by się cieszył, że benzyna kosztuje około na Polskę 4 zł, ale jak powiemy, że pensja to $500 na cały miesiąc, a dodamy, że jeszcze rok temu to kosztowało zaledwie 1,5 zł na polskie pieniądze litr paliwa, także wiem, że to też jest swego rodzaju naprawdę sytuacja, no, nie do pozazdroszczenia.
0: No dobrze, jak wygląda sytuacja ludności, Libańczyków, przemieszczenie, migracje z południa na północ? Co się stało? Wrócili do swoich domów na południu? Czy tam są wojska izraelskie? Jak to wygląda?
1: My mówiliśmy wielokrotnie w naszym studiu Bejrut dokładnie o tym, jaka jest ta sytuacja. Wiemy, że armia izraelska swoimi atakami, oczywiście z punktu widzenia Izraela sprowokowanymi przez działanie Hezbollahu, no zajęła praktycznie 10% terytorium Libanu. No, Liban to małe państwo, 10 452 kilometry, ale 800 kilometrów kwadratowych zostało zajęte aż do rzeki Litani i tam praktycznie poza miejscowościami chrześcijańskimi, które postawiły się armii izraelskiej. Tam pozostali, ryzykując życie. Wiemy, że mieliśmy przypadki przecież i duchownych, którzy zginęli, jak również i młodych czy starszych ludzi. I tutaj trzeba byłoby podkreślić ten plan Trumpa, plan amerykański, krok za krok. I to trzeba przyznać, że to po raz pierwszy od dziesiątek lat, powiedzmy sobie w jednej osobie, Trump doprowadził do spotkania twarzą w twarz dwóch delegacji rządów Izraela i rządu libańskiego. Co jakiś czas te negocjacje napotykają problemy. Powiedzmy, delegacja libańska musi brać pod uwagę też, co mówi społeczeństwo, a jakbyśmy popatrzyli na społeczeństwo Hezbollahu, to społeczeństwo Hezbollahu nazywa te kontakty zdradą narodową. Jednak do końca tak nie jest, albo w ogóle być może tak nie jest, dlatego że już pierwsze efekty tego krok za krok mamy. Na przykład armia izraelska ze względu na te negocjacje wycofała się z kilku miejscowości, zwłaszcza z takiej miejscowości nieopodal Sydonu i na to miejsce po prostu przyszła armia libańska. Gdzie jest pies pogrzebany? Jeżeli tak można powiedzieć jeszcze w Polsce, gdzie jest problem? Nazwijmy to tak, wycofuje się z tego psa. To po prostu na tym, że armia libańska jest po prostu słabiutka i nie poradzi sobie w żaden sposób, aby wypełnić już postanowienie rządu, że ma przejąć wszystko, co kiedyś posiadał Hezbollah. Czyli jest to, przed nami można powiedzieć są 3 możliwości. Dialog, o którym już mówiłem, ale najgorszy to byłby zastój, stagnacja, bo Izrael oprócz tej tak zwanej żółtej linii, czyli najbardziej wysuniętej na północ aż do rzeki Litani, ostatnio zmienił kolor i namalował inną, nazywając ją siwą. I ta praktycznie jest od 4 do 5, 6 kilometrów taki pas przygraniczny, ale na tym pasie Izrael nic nie zostawia. Ja kilkakrotnie właśnie z darami darczyńców Radia Wnet podróżowałem w konwojach humanitarnych, to po prostu tam nie ma nic, tak jak klasyk to kiedyś powiedział. Pamiętam taką sytuację, jedna z osób,
0: które... Znaczy zburzone są domy, wypalone są...
1: Już to powiem. Te miejscowości, to dziesiątki, jak nie setki tych miejscowości, po prostu zostały unicestwione. Jedna z pracownic organizacji międzynarodowej, która zajmuje się dziećmi, kiedy tam jechałem, poprosiła mnie, że zrób jakieś zdjęcie szkoły zniszczonej, to my to będziemy później w jakiś sposób propagować, że trzeba je odbyć. Ja mówię później, a gdzie to jest? Tam nie ma nawet dróg, tam nie ma nawet śladu, gdzie ta szkoła stała. Czyli tak, panie prezesie, panie redaktorze, dzieje się to tak. Te miejscowości zostały zniszczone podczas bombardowań, nalotów samolotów bojowych, jak również ostrzału artyleryjskiego, a kiedy przyszła tam armia izraelska, po prostu minuje i wysadza. Jeżeli są jeszcze ci, co przeżyli 44 rok w Warszawie, to wiedzą, co się działo bezpośrednio po zakończeniu powstania. My to znamy z historii, znamy z filmów dokumentalnych również, gdzie po prostu te pozostałości, szkielety są minowane i po prostu rujnowane. Ja takie zdjęcia, takie filmiki, powiedzmy, że mam do nich dostęp, ale respektuję pewnego rodzaju normy konwojów humanitarnych, bo co z tego, że my będziemy to używać i pokazywać, jakbyśmy doprowadzili do zamknięcia tych korytarzy humanitarnych. Niech one zostaną otwarte i tutaj wielka chwała dla Kościoła całego, ale konkretnie dla dwóch osób, czyli dla nuncjusza Paulo Bordzia i naszego sekretarza Polaka, który tam po prostu, Jakuba Krajewskiego, który powiedzmy organizuje tego typu konwoje. Bez tych konwojów nie można by było w żadnym wypadku tej pomocy dostarczać. Czyli w tym momencie, panie prezesie, chcę serdecznie na pana ręce, tu w tym studiu Matka, złożyć podziękowanie wszystkim tym, którzy w tej wielkiej akcji nam pomogli i że jeszcze, powiedzmy, ta pomoc jeszcze działa i po prostu tych ludzi, można powiedzieć, śmiało ratuje. Ja z moich tych wojaży na południe Libanu, to oprócz tego cierpienia dzieci, ludzi, to zapamiętałem coś, co tak dobrze pasuje do zbliżania się święta, świętego Franciszka z Asyżu. Zwierzęta przeżyły. Nie tylko te dzikie, wolno żyjące, ale również opuszczone owce, barany, a nawet krowy, pełne mleka, że tak powiem, one sobie poradziły, są tam. I rolnicy, których właśnie byli właścicielami tych krów, też mają pomysły i też proszą naszą pomoc, bo konieczna jest mleczarnia, konieczny jest zakład produkujący te takie wspaniałe, proste sery jak Laban, Labne, pan prezes je zna, bardzo smaczne, które by w jednym momencie pomogły przeżyć tym ludziom, bo by mieli za to zarobić, a z drugiej strony byłaby to żywność łatwo dostępna, ale chyba poruszę serca wielu, uratujemy też krowy.
0: O czym powiedział Kazimierz Gajowy w Poranku Wnet, studio Bejrut. Pan Kazimierz Gajowy pozostanie w studiu, a my połączymy się z Szanghajem.
2: Nocne powtórki w

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Szanghaj.
2: A w Szanghaju świętujący Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, kłaniam się państwu.
2: Co to za święto?
3: O, bardzo poważne święto, bo święto narodowe. I to 77. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej, kiedy to przewodniczący Mao na bramie Tiananmen właśnie to ogłosił 1 października. Stąd już od wczoraj mamy oficjalne obchody, plus oczywiście oficjalne przyjęcie z tej okazji wydane przez prezydenta Xi. No a my po prostu, ja jestem już po obiedzie rodzinnym, bo to jest taka tradycja, że wszyscy, rodzina je obiad wspólny właśnie z okazji Święta Narodowego.
2: No dobrze, ale czy Chińczycy nie mają problemu z panem Mao, który był odpowiedzialny za śmierć chyba 50 milionów Chińczyków i całą rewolucję kulturalną, zniszczenie źródeł kultury chińskiej?
3: Ciekawe pytanie i ciekawy problem. Bo właśnie ten, który jest tak mało zauważalny czy zrozumiany, bo przez cywilizację europejską. Otóż oni nie mają z tym problemu. Nie mają z tym problemu, ale to nakłada się kilka warstw. Kilka warstw. Tak, oczywiście przeszli okres rewolucji kulturalnej, przeszli głód, bo tu też trzeba pamiętać o tym, że była ogromna fala głodu. Przeszli rzeczywiście dużą traumę. To były te pierwsze lata zaraz powojenne, kiedy kraj był zniszczony, a panowie z Kuomintangu cały skarbiec zabrali na Tajwan. No tak to się złożyło, uciekając przed Czerwoną Armią przewodniczącego Mao. Stalin z kolei nie chciał nic pomóc i Mao rozpoczął swoje właśnie idee samowystarczalności i samo właśnie, jakby to być, bycia wszystkiego produkowania samemu. Zapomniał o tym, że przecież 80% mieszkańców, jeszcze nawet 40 lat temu, to żyło na wsiach. I to za mniej niż, można powiedzieć, że to jest 15 złotych, 16 złotych dziennie. Więc to był kraj, który był w skrajnym ubóstwie i mocno wycierpiał. Natomiast myślę, że tutaj najlepszą odpowiedzią na to pańskie pytanie jest to, że jest coś takiego w chińskim DNA, które mnie też zastanawiało, że oni w ogóle nie żyją historią. Oni nie żyją w ogóle tym, co się wydarzyło kiedyś. Tym żyją profesorowie, historycy, czy właśnie hobbyści. Partia raz oceniła to, że przewodniczący Mao popełnił błędy, owszem, ale to nie może przekreślać jego zasług jako chociażby wygrana wojna z Japończykami. No i Kuomintang uciekł zresztą. Z Kuomintangiem też przecież, bo to była wojna domowa między Kuomintangiem a Armią Czerwoną. Więc to jest jakby jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy, że nikt nie zajmuje się tym, ani nigdy to nie było w Chinach dokonane, jak tutaj jestem prawie 40 lat. Nikt o tym nie wspomina, o takiej kwestii, jak w Polsce nawet do tej pory się mówi przecież, o rozliczeniach. O rozliczeniach za ten okres, kiedy w Polsce też i szczególnie służb bezpieczeństwa i różnych innych. Czyli o rozliczeniach Hujwejbinów, czy rozliczenia tego wszystkiego, że właśnie jeden na drugiego donosił i to się spotykało, przecież ludzie nie tylko, że tracili swoje, ale często i swoje życie i do więzienia. Także tutaj temat ten w ogóle nie istnieje. Mao jest bardziej, szczególnie w mniejszych miejscowościach chińskich, wciąż on jest, na placu Tiananmen to wiadomo, że jest jego portret, ale poza tym to nie ma, to są flagi państwowe. Natomiast w mniejszych miejscowościach i w interiorze, że tak powiem, to jeszcze wciąż on jest taki, no bym powiedział, że czczony prawie, że. Bo jednak on, szczególnie temu starszemu pokoleniu, szczególnie ludziom na wsi, dał poczucie wartości, dał poczucie, że oni coś znaczą. Oni nie są niczym, bo byli niczym, po prostu byli niczym. Można było z nimi zrobić wszystko. Więc tutaj to jest tak skomplikowane właśnie w tym rozumieniu. Do tego, jak mówię, dochodzi to, że jak to niektórzy to z Chińczyków mi też rozmawiali nawet w rodzinie, że liczy się dzisiaj. Liczy się, co robimy dzisiaj i co będzie jutro. To, co było, nie zmienimy historii, nie stworzymy nic. I dzieląc ludzi, dzieląc naród, dzieląc między kto jest, kto był kto i co kto robił, doprowadzi tylko do jeszcze większego chaosu, a potrzebna jest właśnie jedność, zwarcie, żeby właśnie jeszcze lepiej się rozwijać. A jak to wczoraj prezydent Xi ogłosił, że no w tej chwili są na dobrej drodze, że już osiągnęły umiarkowany dobrobyt. No nic dziwnego, no przecież no wszystkie te cyfry są znane wszystkim, no w tej chwili i rzeczywiście nawet to jest podkreślane w tych oficjalnych mediach, szczególnie dzisiaj, że no mogą być dumni z tego, co osiągnęli. Mogą być dumni oczywiście z tych szybkich kolei, technologii, nawet tych właśnie związanych z OZE, również oczywiście samochody elektryczne. To wszystko jest, jakbym powiedział, takim powodem do dumy. Ale z drugiej strony były akcenty, zresztą i we wczorajszej uroczystej kolacji prezydent Xi też to podkreślał, że jesteśmy w fazie transformacji w Chinach. Czyli od tradycyjnego systemu i łańcucha dostaw przemysłowego do nowoczesnych technologii, do stworzenia własnego właśnie systemu nowoczesnych technologii. I ten okres jest bardzo trudny, oczywiście od kwantowych po AI, po wszystkie inne, co sobie możemy tylko wymyśleć z tych nowych. I rzeczywiście to pokazuje, że ma rację, bowiem nawet te wyniki gospodarcze najnowsze, jakie tutaj się ukazują, i okazały się właśnie, że chociażby teraz kwartał czy miesiące, wskazują, że właśnie gospodarka chińska jest napędzana przez właśnie te nowe technologie. A ten przemysł, że tak powiem, tradycyjny, niestety on jest w dużej problemach. I stąd powoduje to, że jest jedna rzecz, że właśnie premier i władze chcą, bardzo mocno zwracają uwagę na przedsiębiorstwa państwowe. Bo prywatne jakoś sobie dają radę, ale państwowe, żeby były właśnie liderami tych zmian w technologiach, w innowacyjności, w sztucznej inteligencji i w stosowaniu jej w przemyśle.
2: To ja skorzystam z okazji, że Kazimierz Gajowy jest w studiu i zapytam, czy obecność chińska w Libanie jest widoczna, czy nie?
4: Tak, jest widoczna na każdym miejscu, a taka najbardziej widoczna to jest ta, że mimo wojny na przedmieściach Bejrutu powstaje opera, czyli gmach opery, wybudowany w całości i sfinansowany przez Chińską Republikę Ludową.
2: Ciekawe.
3: Tak, no bo Chiny też również to podkreślają, bo to jest taka jakby w kontrze do polityki amerykańskiej. Tak. W końcu do polityki amerykańskiej Chiny są stabilnym partnerem, Chiny pomagają w rozwoju, Chiny nie napadają. I no zresztą chyba w Libanie, jeśli pamięć mnie nie myli, czy jeśli jest jeszcze, ale był chiński oddział pokojowy, sił pokojowych ONZ-u. Bo Chiny też właśnie w ramach ONZ-u wysyłają tam misje pokojowe swoje. Także tutaj ja mówię, no Chiny rzeczywiście w tej chwili stoją przed wyzwaniami, również i tymi globalnymi. Stąd właśnie w tej chwili jednym z najważniejszych właśnie spraw jest to, jak to było podkreślone, żeby trzymać się wszyscy razem spójnie, żeśmy dążyli do nowego etapu rozwoju. No, jeszcze jedno chciałem tylko podkreślić na zakończenie, że absolutnie było podkreślone kwestia Tajwanu. Tajwan jest nasz, Tajwan nie dopuszczają Chiny do żadnej interwencji zewnętrznej i należy wzmocnić jeszcze powiązania wzajemne z Tajwanu i Chin kontynentalnych, aby doszło do, ale już pokojowego zjednoczenia.
2: No, pokojowe zjednoczenie to jeszcze zależy od prezydenta Donalda Trumpa, ale to już inna historia.
3: No, nie sądzę.
2: Nie?
3: Nie.
2: Już inna historia.
3: No, nie sądzę.
2: Nie?
3: Nie. Trump gra w zupełnie, bym powiedział, panie redaktorze, moim zdaniem, w zupełnie inną grę.
2: W jaką?
3: On po prostu nie będzie starał się drażnić Chińczyków. Absolutnie nie. On będzie starał się ugrać przede wszystkim, bo jemu na tym czas też zależy, tak jak teraz. No co podpisali na spotkaniu? 30-30, takie hasłowo porozumienie tak się nazywa. 30 miliardów za 30 miliardów, że cła obniżone zostaną. Ale na co? No proszę zwrócić uwagę na co. Chińczycy obniżą cła lub zlikwidują nam produkty rolne amerykańskie, które będą importować. Czyli tam zboże, no soję nie, o dziwo soja nie, ale mięso, kukurydza i tak dalej. Natomiast Chińczycy, i to jest ciekawe, Amerykanie będą mogli o obniżonych cenach kupić co? Ozdoby choinkowe, wyroby gospodarstwa domowego, oczywiście zabawki, czyli Trump chce zrobić po prostu, żeby po prostu Amerykanie mieli ładne święta i tanie święta Bożego Narodzenia. Ja tak to odbieram, że to tutaj jest to tak odbierane. Natomiast żadne z dużych spraw nie zostały rozwiązane. A Trump naprawdę, on nie pójdzie na starcie z Chinami, on ma za dużo na głowie, natomiast jemu zależy na tych big deal. Czy będzie big deal? Zobaczymy, no. Big deal to byłby dobrze, gdyby Chińczycy powiedzieli, że kupujemy Boeinga, ale nie kupują, nie ogłosili nic jak do tej pory. Także to są takie ruchy, dopiero co to może w styczniu, jak już to powiedziałem, w styczniu, no, po chińskim Nowym Roku, po lutym będzie można coś powiedzieć, że rzeczywiście, ale tutaj nie sądzę, żeby Trump poszedł aż tak mocno.
2: Ale broń chce sprzedać Tajwanowi.
3: Nie, to był hoax, to był typowy, to jest u niego na biurku i to trzyma jako swoją kartę niby przetargową, że sprzeda broń na Tajwan za 14 miliardów dolarów. On na razie się do tego nawet nie pali. Mówi, że nic się nie zmieniło, czyli to, co w maju powiedział, że on nie będzie 9 tysięcy mil walczył za Tajwan, jest to wciąż aktualne.
2: O czym powiedział Andrzej Zawadzki, Liang, prosto z Szanghaju. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Dziś jest pierwszy dzień października, godzina 9:16 i ja dzisiaj w audycji, żebyś wiedział, zabiorę Państwa, mam nadzieję, w świat, który się Państwu spodoba, bo to będzie świat lalki, ale świat tej lalki zekranizowanej przez Macieja Kawalskiego, a więc tej filmowej lalki, która miała swoją premierę właśnie wczoraj w kinach i na którą się udałam i chcę troszeczkę Państwu przybliżyć ten świat na tej powieści, która jest dla nas tak ważna, mam nadzieję, a jeśli nawet nie ważna, to na pewno bliska każdemu z Państwa, jako że przede wszystkim jest to lektura szkolna i o tej lalce będziemy rozmawiali, o tej lalce usłyszą Państwo, co widzowie mieli wczoraj po seansie do powiedzenia i ja się z Państwem też podzielę tym, jak mi się ta ekranizacja podobała, a mam wiele przemyśleń i myślę, że to będą te przemyślenia miłe i takie budujące, jeśli chodzi o ten seans, o tę Warszawę czasów właśnie Bolesława Prusa, a więc drugiej połowy XIX wieku, kiedy to lalka tutaj rozgrywa się w zasadzie pod oknami Radia Wnet. Jest godzina 9:17, to my zaczniemy tak, że posłuchamy zwiastuna właśnie lalki, tego najdłuższego, dlatego, że też będzie dużo o muzyce, ale niestety jest tak, że ta muzyka jeszcze nie została wydana, nie mogę Państwu zaprezentować całych utworów, a muzyka naprawdę odgrywa wielką rolę w tym filmie, ale to zanim, to właśnie tak zacznijmy, słuchając właśnie zapowiedzi filmu Lalka.
4: Heroiczne czyny są łatwe. To codzienność jest trudna.
5: Bo moja miłość równie jest głęboka jak morze. Im więcej ci jej udzielam, tym więcej tu jej w sercu.
6: To pięknie, ale wiesz, że miłość trzeba przeżywać. No nie tylko o niej czytać.
4: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
7: Pan wybaczy, ale kupiec, do panny z arystokracji.
8: Piękny dał się, brawo!
7: Nawet się pan nie zbliży, nawet pan nie porozmawia, nie wpuszczą pana za próg.
9: Bieda jest jak trąd. Ludzie się tego boją.
5: To tym teraz jesteśmy? Trędowatymi?
10: O, mój Stachu.
11: Tobie romantyk się bije z pozytywistą. Albo zmienisz świat, albo sobie łeb rozbijesz. Ale póki co, żyj. Stachu!
12: Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że to może być twoja ostatnia szansa?
13: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
3: To był zwiastun filmu Lalka, który od wczoraj jest w kinach. My tutaj radiowo udaliśmy się do kinoteki. Dzięki uprzejmości właśnie kinoteki mogliśmy zobaczyć ten film w pełnej sali, co też jest rzadkie. Oczywiście zapewne jest to związane z tym, że film dopiero do kina wszedł, ale to była bardzo przyjemna sprawa oglądać film w pełnej sali, przeżywać razem z publicznością, wspólnie się śmiać, wspólnie się wzruszać, bo jest się z czego w tym filmie zaśmiać, jest się też czym wzruszyć, ale może najlepiej, żeby Państwo teraz posłuchali, co widzowie wczoraj wychodząc z sali kinowej w Kinotece w Warszawie mieli do powiedzenia na temat tego filmu.
14: Można zapytać, jak się podobała ekranizacja?
15: Nie.
14: Dzień dobry, jak się podobało?
15: Jestem jakaś taka zdekoncentrowana teraz i coś mi nie pasowało w tej końcówce, jakby tak się nagle urwało i na razie nie wiem, co myśleć, muszę to przemyśleć.
14: Dziękuję. Dzień dobry, jak się
15: podobało? Dzień dobry. Bardzo dobry.
14: Co takiego było bardzo dobrego?
15: Nie wiem.
14: A koleżance?
15: Koleżanka
0: Tak, mi się podobał. Ja oglądałam wcześniej serial, który był na Netflixie i no widać jakby różnicę, tak? Że ten film jest taki klasyczny, a serial właśnie trochę nowocześniejszy, więc zupełnie dwie inne produkcje i ciekawie jest w tym czasie oglądać obydwie.
14: I która się bardziej podobała?
0: W sumie być może ten film jest bardziej taki ponadczasowy, że będzie się do niego lepiej wracało, mam wrażenie, po latach, więc na pewno dobrze wyszedł.
14: A jak pani interpretuje zakończenie?
0: Zakończenie. Ja przyznam szczerze, lalkę czytałam już tak dawno temu, że nie pamiętam, jak się tak naprawdę skończyło. Chyba będę musiała sobie doczytać, bo właśnie rozmawiałyśmy o tym. No, samobójstwo wygląda na to.
1: Wydaje się, że nie.
0: Opinie są podzielone.
14: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. A pani skąd jest?
1: Dobra, dziękuję
14: bardzo. Dzień dobry, jak się podobało?
2: Super.
14: Dziękuję. Co było super?
2: Scenografia na pewno, scenariusz i kostiumy.
14: Oglądał pan serial?
2: Niestety miałem przyjemność zobaczyć pierwsze dwa odcinki.
14: Tak? Aż tak źle?
2: Nie w moim stylu może.
14: Ale taki współcześniejszy był, czy nie?
2: Ciężko powiedzieć.
14: No ponoć dla młodego odbiorcy pan jest całkiem młody.
2: No można powiedzieć, że to była współczesna interpretacja, natomiast czy zasłużyliśmy na nią?
14: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
8: Wyszło. Ale tak, jeśli chodzi o masowizm,
14: nic pani nie powie. A państwo, dobry wieczór. Jak się podobało?
16: Mi osobiście bardzo się podobał, szczególnie ścieżka dźwiękowa. Uważam, że tutaj autor jakby spisał się na medal. I z tego, co pamiętam z lalki, jak ją przeczytałem w liceum, a nie było to tak dawno, bo 5 lat temu, to też bardzo wierny materiałowi źródłowemu i też wykorzystane większość materiału, który był istotny w tej kwestii, aczkolwiek pominęli najważniejszy wątek, czemu film nazywa się Lalka. Pominęli najważniejszy wątek, czemu film nazywa się Lalka. Polecam wrócić do lektury, tam się dowiemy, czemu ten film nazywa się Lalka.

0: ktoś jeszcze powiedział?
1: Tak, może nie. Wydechamy jeszcze.
2: No to myślę, że moje... że ja tam...
3: Dobry wieczór. Czekają panie do napisów końcowych cały czas jeszcze. Na coś panie czekają?
4: Nie. Myślę, że obejrzenie napisów końcowych to jest taki wyjątkowy moment, kiedy możemy oddać hołd każdemu, kto uczestniczył w powstawaniu tego filmu, ponieważ film nie kończy się tylko i wyłącznie na zdjęciach, ale i aktorach, które widzimy na ekranie, ale również na całemu zespołowi ludzi, którzy za tym stoją. Także wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy stworzyli ten film.
3: Czyli taka etykieta kina. No dobrze, no to jak się film podobał?
4: Myślę, że to było niesamowite. Miałam i zarówno wiele emocji takich, gdzie się śmiałam, gdzie płakałam, gdzie zagryzałam zęby, ponieważ odczuwałam je tak bardzo mocno, jak sam Wokulski. Także świetnie się bawiłam, masę emocji. Wow.
3: Spodziewały się panie, że jeszcze taką, no już mamy teraz czwartą tak naprawdę adaptację bądź ekranizację, różnie się mówi w zależności od produkcji lalki, że to będzie coś nowego, czy to już nie jest nudne przenosić to na ekrany kin?
5: Nie, moim zdaniem absolutnie nie jest to nic nudnego. Każda interpretacja jest inna, mimo że dzieło pozostaje to same, tworzą je inni reżyserzy, no, osoby tworzące to dzieło są po prostu inne, więc dla mnie absolutnie nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie, jest, myślę, dobrze zobaczyć, jak inni do tego podchodzą, szczególnie, że dostrzegamy w tym na pewno jakieś, że tak powiem, odbicie naszych czasów. Wiadomo, że interpretacje różnią się trochę od czasu, danej kultury, jaka jest, więc ja się cieszę, że powstają, teraz dwie naraz i myślę, że bardzo dobrze, bo wzbudza to dyskusję o tak ważnym dziele, jaka jest lalka, i nawet te najbardziej gorliwe dyskusje, dobrze, że są, bo po prostu jest dzięki temu głośniej i o filmie, i o serialu, także moim zdaniem trzeba dyskutować jak najwięcej.
3: Kino było pełne, to jest już rzadkość, że można film w takim gronie oglądać. Dużo było śmiechu, było też trochę chyba wzruszeń. Co takiego w tym filmie było? Pani mówiła tak, jakby była zachwycona, tak to interpretuję. Proszę mnie poprawić, jeśli tak nie jest. Ale co się spodobało?
4: No myślę, że... Ja jako studentka kostiumografii zwróciłam uwagę przede wszystkim na ogromną pracę, no między innymi pana Osolińskiego. Widziałam także nazwisko Gosi Baczyńskiej na ekranie, także było mi bardzo miło, ale też widziałam tą piękną grę światła, zwłaszcza tą scenę, w której Wokulski siedzi i mijają te dni po tym jego złamanym sercu. Piękna gra światłem, piękna gra kamery, widać po prostu ogrom pracy. Też cudownie jest widzieć miejsca, które są przeniesione wstecz, które są jakby ucharakteryzowane na tamte lata, które tak naprawdę mijam na co dzień. I to jest niesamowite, bo siedziałyśmy tutaj, hej, to są łazienki, czy to nie są łazienki, tak? Królewskie oczywiście, więc super, bo też w trakcie filmu zastanawiałyśmy się i rozmyślałyśmy nad tym, i tak, czy teraz rozmawiać, czy dopiero po seansie, więc myślę, że jeszcze w trakcie powrotu do domu będziemy dużo dyskutowały o tym filmie.
5: Ja na pewno dodałabym od siebie niesamowitą rolę muzyki, która po prostu sprawiała, że miałam ciary co jakiś czas, szczególnie właśnie w tej scenie, kiedy Wokulski siedzi w swoim biurze i te dni mijają, ale nawet już na samym początku, jak tylko zobaczyłam napis lalka i usłyszałam to pianino, miałam już ciary na samym początku. I czy właśnie przy no, głównym motto, czyli ten cytat Mickiewicza, i kiedy pojawiła się ta melodia, to po prostu budowała, no muzyka niesamowicie zbudowała nastrój tego filmu.
3: Udane przeniesienie powieści Prusa na ekran?
4: Myślę, że jak najbardziej.
5: Ja również się z tym zgadzam, że jak najbardziej udane.
4: Chociaż oczywiście tegoroczni maturzyści, jeżeli oglądacie ten film i mnie słyszycie, to proszę, żebyście nie zatrzymywali się tylko na tym filmie, ale również zajrzeli i przeczytali całą książkę, ponieważ jest to na pewno rozszerzenie tego, co widzieliście na ekranie.
5: I ci, którzy są już po maturze, ja również zachęcam do przeczytania lalki, bo myślę, że dużo osób wróciło do lalki po maturze. Ja już prawie 10 lat po maturze i wróciłam do lalki na początku tego roku, żeby przypomnieć to sobie przed filmem i przed serialem. I no, myślę, że łatwiej jest to docenić, mając to, no, będąc już 10 lat po maturze, ale no, niewątpliwie w ogóle zadawanie też zachęcam wszystkich, żeby wrócili, jeśli gdzieś zaniedbali po prostu w szkole średniej tę lekturę.
3: Zakończenie się podobało?
5: Znaczy, tak, ale nawet nie, że ale. Po prostu akurat o tym rozmawialiśmy, bo zabrakło mi tego zakończenia w postaci Rzeckiego, w sensie, że tego Rzeckiego jednak nie było tak dużo, mimo że Marek Konrad za każdym razem, kiedy się pojawiał, to no, był wspaniały, ale zabrakło mi takiej tej, tego zakończenia książkowego, czyli po prostu tą śmiercią Rzeckiego, która była taką dla mnie no, symbolem jakby śmierci tego romantyzmu, romantyków, i w zasadzie ten koniec związku, tak, związku w cudzysłowie Wokulskiego i Łęckiej, i ta śmierć tego Rzeckiego jest dla mnie była takim bardzo mocnym, no mocnym symbolem. I gdzieś mi trochę tego zabrakło, że to zakończyło jednak się tym wyjazdem, ale więc 8 na 10 zakończenie. Ale no, no mimo wszystko bardzo się podobało, bo tak jak koleżanka wspominała, to zakończenie, czyli Wokulski siedzi, te dni mijają, później jest ten wyjazd, i ten Rzecki, który no, nie może po prostu przeżyć tego, że no, Stachu pisze ten testament i tak dalej, więc no. Tak.
0: Bardzo dziękuję.
3: I to była rozmowa, w zasadzie rozmowy z widzami, którzy wczoraj w Kinotece byli na premierze kinowej Lalki. Takie są opinie, taka też mogli Państwo posłuchać. Była atmosfera, była pełna sala, były głośne rozmowy po i była też wspaniała muzyka, która tam towarzyszyła tym napisom końcowym. Stworzył ją pan Łukasz Targosz, no ale my będziemy o Lalce rozmawiali, nie tylko o muzyce w Lalce. Z nami na łączach pan Piotr Czerkawski, kurator kina Kultura, krytyk filmowy. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry.
3: Kiedy pan Lalkę filmową widział?
6: Bardzo wcześnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że około miesiąc temu skorzystałem z zaproszenia producenta na taki pokaz branżowy. To jest jeden z przywilejów naszego zawodu. Można powiedzieć, że jeden z nielicznych, pół żartem, pół serio, że mamy możliwość, żeby w takich seansach uczestniczyć. To była wersja jeszcze nie ukończona w 100%. Nie wszystkie efekty specjalne były już gotowe, natomiast cały montaż był już zamknięty, jak to producent powiedział, zapraszając nas na ten pokaz. Już cała oś dramaturgiczna była przygotowana, więc to była taka prawie gotowa wersja, natomiast był to ekran duży, ale jednak taka salka też producenta, nie sala kinowa, więc na pewno obejrzę Lalkę jeszcze raz, razem z widzami, już niebawem, może nawet dzisiaj. Również z tego względu, że w sobotę przychodzi do kina Kultura Maciej Kawalski, reżyser. Udało mi się go zaprosić. Będzie spotkanie z twórcą posadzie, więc tym goręcej zapraszam, żeby w nim uczestniczyć.
3: To my Państwa też zapraszamy. No i proszę powiedzieć, jak to jest? Miesiąc temu pan Lalkę widział. Ja widziałam wczoraj. Nie mogę przestać o niej myśleć. To jest dla mnie jakiś wyznacznik tego, że mi osobiście film się bardzo podobał, a przynajmniej jakieś emocje wzbudził, które gdzieś tam wracają i myśli do filmu. No ale by pan już miesiąc spory, czy by są takie emocje, czy są takie myśli, jakie wrażenie na panu zrobił ten film, a może nie zrobił dużego wrażenia, no to to chcieliby słuchacze i ja usłyszeć, jako że jest pan krytykiem filmowym, to profesjonalnie pan na to patrzy, na pewno też więcej filmów zna, ogląda, no i ma trochę inną perspektywę niż ja.
6: Nie będę kokietował, że myślę o tym filmie od miesiąca, bez przerwy. Po drodze był też festiwal w Gdyni i dużo innych seansów. Natomiast Rzeczywiście film jest fenomenem. Zrobił na mnie wrażenie pod kilkoma względami i przede wszystkim traktuję go jako taki dowód na to, że dzisiejsi licealiści żyją w najlepszym z możliwych światów, przynajmniej w tym wąskim zakresie związanym z ekranizacjami lektur szkolnych, bo ja im strasznie zazdroszczę. Jestem z pokolenia, które zapędzano do kina, bo to takiego czasownika trzeba użyć na filmy pokroju Quo Vadis, pokroju Zemsty, pokroju Starej Baśni i zrobiono w ten sposób wiele, żeby nam tę aktywność, taką aktywność, jaką jest chodzenie do kina, mocno do niej zniechęcić, więc to jest w ogóle cud, że ja po takich doświadczeniach zajmuję się profesjonalnie filmem i dzisiaj licealiści, młodzi ludzie, którzy przyjdą na lalkę, no, zetkną się z zupełnie innym poziomem filmu, poziomem realizacji, z walorami artystycznymi. Bardzo cieszę się, że lalka udała się pod wieloma względami, bo to jest też dowód na to, że w Polsce otwiera się, mam nadzieję, jakieś okno na filmy wystawne, filmy kostiumowe, filmy zrealizowane z dużym rozmachem. To nie jest może mój osobiście ulubiony rodzaj kina, natomiast doceniam jego wartość dla całego przemysłu filmowego i doceniam ambicje twórców, którzy mówią otwarcie, że chcą, żeby do kin przyszły miliony i chcą w ten sposób ośmielić innych filmowców, żeby realizowali swoje ambicje i chcą przywrócić modę na chodzenie do kina, gdzie po pandemii na całym świecie, w Polsce również te wyniki frekwencyjne są coraz słabsze. Zapowiedzi to ambitne, może nawet trochę buńczuczne, ale myślę, że mają szansę, żeby się zrealizować, bo ten film rzeczywiście jest zrealizowany starannie. Widać po nim duży budżet, rozsądnie wydany pieniądze, bo film pod względem takim technicznym, scenograficznym rzeczywiście momentami onieśmiela. Udało się sprowadzić plejadę aktorów. Nie wszyscy grają równie dobrze. To trzeba powiedzieć sobie od razu, że o ile Marcin Dorociński jest znakomity, jest wspaniałym Wokulskim, on zawsze miał w sobie, w swoich najlepszych rolach, taką aurę bohatera czarnego kryminału, takiego człowieka z jednej strony eleganckiego, fascynującego, ale trochę też złamanego, któremu zagląda w oczy widmo porażki, ale znosił te porażki z wielką elegancją, taką wyrafinowaną melancholią. I Wokulski ma w sobie dokładnie te cechy, więc Marcin Dorociński jest w stanie świetnie je oddać na ekranie i w ogóle sprawić, że chociaż oczywiście ten film jest bardzo klasyczny w przeciwieństwie do lalki serialowej, to Wokulski się broni jako taki bohater naszych czasów. Jako ktoś, kto próbuje przekroczyć samego siebie, jakieś ograniczenia, jakie narzuca mu rzeczywistość. Ktoś, kto też jest taką bardzo płynną postacią. To jest może najbardziej współczesny wymiar tego filmu, że on się nie potrafi jednoznacznie zdefiniować. On co chwilę robi coś innego i co chwilę myśli o sobie inaczej. Odkrywa w sobie jakieś inne cechy, inne zdolności, inne namiętności. Myślę, że to jest bardzo współczesne i pod tym względem możemy z tym bohaterem się identyfikować. Jeśli coś mi w tym filmie przeszkadza, to jak się prezentuje, no właściwie bohaterka tytułowa, czyli główna bohaterka kobieca, bo wydaje mi się, że współcześnie, kiedy oglądamy tego rodzaju film, nawet jeżeli mamy świadomość, że to jest kostium, ale zawsze filmy kostiumowe opowiadają o współczesności siłą rzeczy jako metafora, to ta kobieca postać powinna być silniejsza. Ona niestety jest dość nijaka, jest zdecydowanie tłem dla bohatera męskiego i to trochę przeszkadza, bo nie ma między nimi jakiejś wielkiej chemii, takiego napięcia też romantycznego, które pozwoliłoby się jeszcze mocniej zaangażować w śledzenie fabuły. I to jest pewien problem, ale on nie unieważnia przyjemności z seansu, bo ten film też, o co się obawiałem trochę znając jego metraż, ma bardzo dobre tempo. Te prawie 3 godziny mijają szybko i jest na czym zawiesić oko, jest się czym w tym filmie zaciekawić, nawet jeżeli ten zmysł krytyczny też podszeptuje pewne uwagi.
3: No właśnie, bo tu jest bardzo wierne w wielu aspektach odwzorowanie powieści Prusa. Są też dialogi, które zresztą się powtarzają i w ekranizacji z tego 60. już nie wiem którego roku z filmu Hasa i z serialu z 77. roku. To są dokładnie te same sceny, ale przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że ja nie czuję, że to jest archaiczna realizacja, że to jest jakieś niewspółczesne, bo jest i montaż, który jest momentami bardzo dynamiczny i jest też, co moim zdaniem było wielkim plusem tego filmu, bardzo dużo humoru. Wczoraj sala co chwilę wybuchała salwą śmiechu.
6: No to jest też w dużej mierze zasługa Prusa, bo rzeczywiście jego monumentalna powieść też mieści w sobie sporo rejestrów i chwała twórcom za to, że oddali tę złożoność, że nie zrobili z lalki jakiegoś patetycznego czy dydaktycznego utworu. Pomogli im aktorzy, bo nie wszystkie role mnie przekonały. Część takich aktorów naprawdę z wysokiej półki myślę, że sobie nie poradziła, czy rozczarowała, ale może już na tym się nie będę skupiał, kto to konkretnie można się może domyślić. Natomiast rzeczywiście twórcom udało się całą plejadę gwiazd zgromadzić. I ja niedawno przed festiwalem w Gdyni powtórzyłem sobie pana Tadeusza Wajdy, bo prowadziłem tam spotkanie z twórcami po latach. I to jest trochę podobny przypadek, mam wrażenie, że i w Lalce współcześnie, i w panu Tadeuszu w 99 roku udało się zgromadzić naprawdę wszystkich niemalże znaczących aktorów swoich czasów, nawet do epizodów, nawet do niewielkich ról. I to wpływa na jakość filmu. To naprawdę buduje też taką atmosferę, takie poczucie, że tutaj o każdy detal udało się zadbać, że nawet pojedyncze kwestie są wypowiedziane z wielką pewnością, z dużą charyzmą i to na pewno też pomaga filmowi. Mam też taką wielką nadzieję, że Lalka stanie się pewnym przeżyciem pokoleniowym dla nas współcześnie, że pozwoli, ośmieli nas, żeby na przykład w gronie swoich rodzin też oglądać ten film, dyskutować o nim, że kino wróci do naszych salonów, do naszych kuchni jako temat rozmów. Ja sam niedawno odwiedziłem dom rodzinny po kilku miesiącach i okazało się, że oczywiście rozmawialiśmy o tej nadchodzącej ekranizacji Lalki. Okazało się, że mój ojciec jest wielkim fanem tej książki, o czym nie wiedziałem. I filmów też zresztą, więc cieszę się, że Lalka staje się takim fenomenem społecznym tak naprawdę i przekracza granice kina, że wszyscy o niej rozmawiamy. Każdy właściwie odnotował fakt, nie wszyscy pójdą do kina, ale każdy odnotował fakt, że ta ekranizacja jest teraz na ekranach, że mówi się o niej nie tylko w serwisach kulturalnych i myślę, że jest w tym coś dobrego. Rozmawiamy o tej Lalce czasem mądrze, czasem głupio. Kłócimy się o to, która Lalka jest bardziej lalkowa, która mniej, która jest bardziej współczesna, która mniej. Ale no lepiej, że rozmawiamy o Lalce, niż mielibyśmy jakieś jałowe spory ideologiczne prowadzić. Tak mi się wydaje, więc mnie to cieszy, kiedy film staje się fenomenem większego rodzaju, kiedy wykracza poza granice kina, a to się dzieje dosyć rzadko i chwała twórcom znowu za to, że to osiągnęli.
3: Czy twórcy w takim razie zdali test przeniesienia tej powieści, ożywienia tych postaci? Czy to jest, my na przykład zachwycamy się, jeśli chodzi o filmy kostiumowe, dumą i uprzedzeniem, prawda? Ekranizacją powieści Jane Austen i to jest międzynarodowa, ogólnoświatowy zachwyt ekranizacją, że udało się przenieść, że to jest jakaś historia, która porusza wszędzie. Czy Lalka, można powiedzieć, że jest taką naszą polską superprodukcją? Jest też przybliżeniem tej twórczości naszego pisarza XIX wieku.
6: No myślę, że jest, przynajmniej w jakiejś mierze. Jeżeli mówimy o filmie, który będą oglądać szkoły i chciałoby się zastosować szkolną skalę, to powiedziałbym, że to jest film na czwórkę, która jest dobrą oceną i która, myślę, może zadowolić. Ja też osobiście nie ukrywam, że szukam w kinie może trochę innych rzeczy, jako odbiorca, jako kurator, który też proponuje swoją wizję kina. Ja lubię filmy może trochę odważniejsze, bardziej niepokorne. Ale takie filmy, które ja lubię, nie miałyby szans, żeby sprowadzać do kina miliony, więc to jest trochę, miliony widzów, więc to jest trochę...
3: Czyli to jest, rozumiem, że można powiedzieć, że to jest film, który każdemu się spodoba, czy nie? Czy to jest film dla wszystkich, do każdego widza? To jest film, który pan powiedział, można obejrzeć z rodziną, można obejrzeć w domu, to jest film dla maturzystów, czy to jest taki film jak Znachor Hoffmana?
6: To jest ciekawa uwaga. Rozmawiałem wczoraj ze swoim znajomym, który działa prężnie też w branży filmowej, w wielu kontekstach znają bardzo dobrze i dokładnie coś takiego powiedział w naszej rozmowie, że to jest film, który jego zdaniem za kilkadziesiąt lat będzie nam towarzyszył na święta i będzie punktem odniesienia. Myślę, że jest na to duża szansa. Mam takie wrażenie, że to jest film, który rzeczywiście prawie każdemu może się spodobać, natomiast wydaje mi się, że mało kogo zachwyci, że nie wyobrażam sobie, że ktoś powie, że jego ulubionym filmem, nawet ulubionym filmem polskim jest Lalka z 2026 roku, ale to jest cena chęci trafienia do możliwie szerokiej publiczności. Myślę, że bardzo świadomy zabieg i on też ma dużo sensu, bo nie wszyscy artyści muszą mieć takie ambicje wizjonerskie, bo wtedy kino stałoby się już zupełnie niszową sztuką dla bardzo wąskiego grona odbiorców i kroczyłoby taką ścieżką samobójczą, więc bardzo dobrze, że są też twórcy, którzy mają ambicje i mają umiejętności, żeby wyczuć potrzeby szerokiej publiczności, a jednocześnie dostarczyć im produkt, który prezentuje niezłą, dość wysoką jakość, bo to nie jest reguła. Były przecież próby, nawet całkiem niedawno, zrobienia filmu dla mas i masy nie dały się sobą sterować, jeżeli ta jakość nie była odpowiednio wysoka.
3: No dobrze, to jeszcze zapytam pana o porównanie. Czy pan w ogóle porównuje te dwie ekranizacje? Czy to porównanie nie ma sensu? Która według pana jest lepsza, a może która ma jakie zalety?
6: Mowa o serialu teraz, tak?
3: Tak jest.
6: Powiem tak, ja z braku czasu obejrzałem do tej pory dopiero pierwszy odcinek serialu. Chciałbym go nadrobić i myślę, że ten pomysł, żeby zrealizować dwie lalki w tym samym czasie, chociaż jest karkołomny oczywiście, ma więcej racji bytu niż mogłoby się wydawać, bo to są rzeczywiście dwa skrajnie odmienne podejścia. Ta wizja serialowa bardziej pasuje do tego, czego ja szukam w sztuce, no bo jest, tak jak już wspominałem, bardziej niepokorna, bardziej ryzykowna, ale też ma swoje wady, czy niedociągnięcia. Ten pierwszy odcinek, który widziałem, był za bardzo rozwleczony i był jak na to, czego oczekiwałem, za mało odważny. Więc myślę, że każdy ma swoją lalkę i to jest takie uzupełnienie, taki prezent dla tych, którzy nie lubią wystawnych widowisk, a szukają w sztuce czegoś innego. I myślę, że one się dosyć dobrze uzupełniają, tak naprawdę. Chociaż mnie by się marzyła, tak naprawdę myślę, że wybitnym filmem byłaby hybryda jednego i drugiego. To znaczy, gdyby ta lalka filmowa była troszeczkę bardziej odważna i odrobinę bardziej przewrotna. Gdyby trochę tego ducha anarchistycznego związanego chociażby z postacią głównej bohaterki kobiecej przeniknęło do filmu, no to byłby bliski perfekcji. Ja mam takie skojarzenie, też mi się pojawiło w głowie, kiedy oglądałem tę wersję filmową, że tam niewiele brakuje brakowało, żeby to było jak filmy Lucina Viscontiego z lat 60. czy 70. To był taki włoski reżyser.
7: Tak
6: bardzo
7: jest, Lamparta.
6: Tak, oczywiście. Lampart, Zmierzch Bogów. On robił takie bardzo...
7: No to jest może po prostu pytanie, czego widz oczekuje dany od kina. Czy oczekuje właśnie takiego pięknego obrazka, bo chyba można tak powiedzieć o tej filmowej ekranizacji.
6: Tak, myślę, że można, oczywiście.
7: Czy potrzebuje burzliwych emocji, na pewno szoku, zszokowania, bo tak można mówić o serialu Lalka. No i pytanie, co się broni, tak? No bo film Viscontiego do dziś jest klasyką kina, do dziś się do niego wraca, do dziś są pokazywany jest ten film w kinach. No dobrze, ale
6: tak,
7: to na pewno...
6: Dlatego ten Visconti mi się skojarzył jako punkt odniesienia, bo on robił film bardzo elegancki, a jednak troszeczkę drapieżny, jeżeli by się podrążyło to, w jaki sposób i o czym opowiadają.
7: Na pewno...
6: Więc to się da połączyć.
7: To prawda, na pewno chyba, proszę zaprzeczyć, jeśli nie, ale myślę, że można słuchaczy odsyłać do kina, bo to jeśli na

0: podejrzewam, że tylu aktorów będę znała, którzy na ekranie i w tej powieści Prusa się pojawią.
1: Tak, i to też jest miara zaufania wobec twórców, że ci często wybitni aktorzy, bardzo zajęci, godzili się zagrać epizody i wypowiedzieć raptem kilka kwestii, żeby podnieść swoją obecnością rangę projektu. A czy lalkę warto obejrzeć? Z całą pewnością do tego zachęcam, chociażby po to, żeby nie poczuć się wykluczonym społecznie, bo przez najbliższych kilka tygodni no, nie będzie innych tematów niemal w przestrzeni publicznej, więc jak najbardziej warto wyrobić sobie zdanie. I oczywiście zapraszam serdecznie przede wszystkim do kina Kultura. Przez kilka tygodni będziemy grali ten film nawet dwa razy dziennie, także dużo, dużo możliwości.
0: Zapraszał pan Piotr Czerkawski, kurator kina Kultura, krytyk filmowy. Kiedy spotkanie jeszcze raz z reżyserem Maciejem Kawalskim?
1: Już w tę sobotę o 18.
0: Zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: Jest godzina 9:50, to my jeszcze przeniesiemy się do świata Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, jeden ze zwiastunów.
2: Na każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem z tobą się bawił.
3: Zawsze i wszędzie będę ja przy tobie. On wszędzie cząstkę mojej duszy zostawi.
0: To ja sobie pozwolę na koniec audycji, żebyś wiedział państwu powiedzieć może trochę nie w kontrze, ale moje przeżycia związane z tą ekranizacją. Ja o lalce serialowej myślę, że już nie będę mówiła. Państwo słyszeli swoje zdanie na ten temat. Mają natomiast ta lalka na pewno ukoi serca może osób, które czegoś innego od kina oczekują. To był bardzo piękny seans, mimo 2 godzin 42 minut naprawdę nie nudziłam się w kinie. Zresztą współwidzowie też nie, bo tak jak wspominałam, jest dużo przezabawnych dialogów, świetnie przez Agatę Kuleszę między innymi wykonywanych, więc te salwy śmiechu były przerywane naprawdę wzruszeniem, bo byłam wzruszona tym, że mamy taką powieść, że mamy takich aktorów wspaniałych, bo to naprawdę plejada gwiazd, jeśli chodzi o aktorstwo. Marek Konrad w roli Ignacego Rzeckiego był po prostu niesamowity. Marcin Dorociński oczywiście jako Stanisław Wokulski. Krystyna Janda też oczywiście, kogo jeszcze mogę wymienić. Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka. Tu stanę w obronie tej aktorki. Myślę, że świetnie było tu pokazane, że ona po prostu Wokulskiego nie kochała. Że to była taka właśnie nieszczęśliwa miłość Stanisława Wokulskiego skierowana w stronę Izabeli Łęckiej. Maja Komorowska jako prezesowa Zasławska. Właśnie Agata Kulesza jako pani Melitona, więc ta swatka. Andrzej Seweryn w roli Tomasza Łęckiego. Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski. I nie tylko, bo to faktycznie były takie miłe zaskoczenia, że tutaj dosłownie 3-4 zdania, mała rola, a aktor, którego dobrze się zna. Więc tak, i odczucie, które ja miałam oglądając ten film, to było naprawdę tak, jakby te postaci z powieści Bolesława Prusa po prostu zostały przez Macieja Kawalskiego ożywione, że to jest, miałam wrażenie, że ktoś zaczął mi czytać tę powieść i ja ją po prostu widziałam oczami Macieja Kawalskiego. Było coś takiego magicznego i bardzo efemerycznego w tej ekranie, że tak wiedziałam, że ona się skończy, że ona się gdzieś urwie. Czekałam na kolejną scenę, na kolejną i gdzieś to wszystko nie było takie realistyczne. Było właśnie tym wyobrażeniem. Wiedziałam, że to jest powieść, że to jest historia opowiedziana. Nie czułam, że to są ludzie prawdziwi, że to jest realne przeniesienie. Nikt mi nie chciało pokazać, że właśnie to są ludzie z krwi i kości, tylko że to są te właśnie postaci z powieści, którą bardzo dobrze znam, którą państwo zapewne też bardzo dobrze znają i to był dla mnie wielki plus. Była piękna scenografia, piękne kadry, scena galopująca koni. No,

O, gra aktorska, to, że właśnie te dialogi były przeniesione w zasadzie z kart powieści Bolesława Prusa. Sam Bolesław Prus pojawił się w tym filmie. I też to była opowieść nie tylko o nieszczęśliwej miłości, która naprawdę od samego początku jakoś serce mi przynajmniej rozrywała, a to za sprawą też muzyki. Wspaniałej muzyki, która niestety no jeszcze nie jest wydana i nie mogę Państwu jej zaprezentować. Fragment zaraz posłuchamy, ale Łukasz Targosz naprawdę stworzył przepiękną muzykę i ten motyw tam się powtarza, tego Stanisława Wokulskiego, który marzy o tej Izabeli Łęckiej. I tak, naprawdę to jest ekranizacja. Moim zdaniem niesamowita. Cieszyło mnie to, że coś takiego powstaje w 2026 roku. Ja bardzo lubię filmy kostiumowe. Uwielbiam na przykład Trendowatą w reżyserii Hoffmana. Uważam, że to jest film ponadczasowy. Uwielbiam Znachora. Tam są piękne dialogi, wspaniali aktorzy, piękna scenografia, piękne stroje. I tutaj też o tej lalce trzeba powiedzieć, że stroje suknie, w których prezentowały się bohaterki tej powieści, były naprawdę zapierające dech w piersiach nawet dla samych stroi. Myślę, że warto ten film zobaczyć. No to posłuchamy. Jest tylko taki króciutki fragment, który Łukasz Targosz gdzieś opublikował właśnie tej ścieżki dźwiękowej, którą stworzył do filmu Lalka.

0: I takiego fragmentu tylko mogę razem z Państwem dziś posłuchać, a wczoraj jedyne, co miałam ochotę zrobić, to właśnie włączyć w sobie ścieżkę dźwiękową z tego filmu, bo od początku bardzo mnie przejęła. I tak, co jeszcze warto powiedzieć tutaj, szczególnie dla mieszkańców Warszawy, wiele z tych scen jest właśnie kręconych tutaj, to znaczy na krakowskim przedmieściu, czy na przykład w łazienkach. No i też Izabela Łęcka się broni. Też nie jest wcale taką postacią jednowymiarową. Ma też swoje przemyślenia, swoje marzenia, ale to też jest film, może warto poza oczywiście kwestią pozytywizmu, romantyzmu Stanisława Wokulskiego. To jest też film o marzeniach. Piękne są tam takie momenty, jeśli chodzi o tę naukową stronę Stanisława Wokulskiego, o te wynalazki, o zainteresowanie nauką. Zresztą właśnie motyw muzyczny tam, kiedy on zaczyna coś myśleć, coś tworzyć, działać, jest taki bardzo budujący, jak leci balonem. No i to wszystko właśnie jest w tym takim motywie książkowym, trochę baśniowym, bo ta kamera jest wyostrzona na postać, a gdzieś tam to tło jest rozmyte, więc ta wyobraźnia działa i naprawdę to jest takie moje przemyślenie i odczucie, że te postaci powstały z tych kart książki i udało się je właśnie ożywić w 2026 roku. To jeszcze na koniec posłuchamy jednego z trzech opublikowanych zwiastunów filmu Lalka. Taką przynajmniej mam nadzieję, a jeśli tak się nie stanie, stanie się tak, to proszę, słuchamy.
1: Są historie, które są z nami od zawsze. Są bohaterowie, którzy nigdy nie przestają wzruszać. Losy Stanisława Wokulskiego, Izabeli Łęckiej i Warszawa końca XIX wieku. Epicka opowieść o namiętności, ambicjach, pieniądzach, marzeniach i świecie, który właśnie się kończy. Ponadczasowe dzieło Bolesława Prusa powraca na wielki ekran z gwiazdorską obsadą i rozmachem, na jaki zasługuje. Lalka. Historia, która porusza pokolenia.
0: I poruszyła mnie bardzo wczoraj, także ja Państwa odsyłam do kin, tyle mam Państwu.